0: kilka audycji.
1: Szanowni Państwo, dzień dobry raz jeszcze. Klaudia Obrębska, Polskie Radio RDC, audycja Mazowieckie Kulturalnie. Audycja, w której rozmawiamy o tym, co na terenie województwa w kulturze piszczy. I przenosimy się, szanowni Państwo, do Płocka. Jest z nami Milena Kolipczyńska, kierowniczka działu powszechniania i promocji Muzeum Mazowieckiego w Płocku. Dzień dobry, pani Mileno.
2: Dzień dobry.
1: Do 10 maja trwa wystawa Córka Ziela. Pierwsza na świecie ekspozycja z pogranicza sztuki beauty i artystycznej interpretacji natury. Jest napisane na Państwa stronie bardzo zachęcająco.
2: Tak, i w dodatku jest to wszystko prawda. Jest to wystawa Eryki Sokulskiej, właściwie już mogę powiedzieć, że zaprzyjaźnionej z nami artystki z Warszawy. Eryka na co dzień zajmuje się makijażem. Jest taką profesjonalną makijażystką, maluje gwiazdy w różnych znanych programach telewizyjnych, ale jej pasją jest fotografia i jednocześnie natura. Na zdjęciach, które przygotowała, zaprezentowane są piękne modelki, które mają piękne makijaże zrobione nie szminką, pudrem, różem, a kwiatami, liśćmi, nasionami, różnego rodzaju łodygami. Wygląda to po prostu absolutnie przepięknie. Wszyscy, którzy odwiedzają naszą wystawę, nie mogą po prostu uwierzyć, że to są naprawdę fotografie. Wydaje się, że są to stworzone przez w jakichś programach graficznych ilustracje. Jesteśmy bardzo dumni z tej wystawy, wzbudza ona ogromne zainteresowanie, właśnie można ją jeszcze oglądać. Jest prezentowana w naszej małej sali wystaw czasowych przy ulicy Kolegialnej 6.
1: To jest taki trochę powrót do przeszłości, bo przecież dawniej do makijażu używano wyłącznie naturalnych produktów,
2: tak jest.
1: Barwników.
2: Ale nie wiem, oczywiście, nie wiem, czy właśnie ja się tak dobrze wyraziłam, bo dawniej barwiono sobie na przykład policzki burakiem, prawda? Mhm. Albo czerniono rzęsy węgielkiem. A tutaj kwiaty naniesione są na twarze, po prostu przymocowane do tych twarzy. Płatki kwiatów, liście, nasiona, różnego rodzaju zboża, trawy. Myślę, że to pozostaje tajemnicą Eryki, jak je przymocowała, ale są przymocowane do twarzy modelek. I wygląda to po prostu nieziemsko, bo te piękne dziewczyny stapiają się tak jakby z tą naturą. Są jej przedłużeniem, są jej częścią. Jeszcze bardziej niż oczywiście na co dzień człowiek jest częścią natury.
1: Do 10 maja, przypomnę, wystawa Córka Ziela, a z kolei od 6 maja ogromna radość dla Płocka, retrospekcja 70 lat Józefa Wilkonia. Podejrzewam, że szykuje się nam naprawdę wspaniała wystawa.
2: Właśnie jestem w tym momencie na tej wystawie. Tutaj obok mnie koledzy jeszcze ostatnie poprawki wprowadzają i po prostu jestem zachwycona, bo jestem pod ogromnym wrażeniem tego, co widzę. Serdecznie wszystkich Państwa zapraszam, bo przeżyjecie niesamowitą przygodę taką ze świata wyobraźni. Józef Wilkoń to jest artysta o ogromnym dorobku. Właśnie tą wystawą będziemy świętować 70-lecie jego pracy twórczej. Wciąż jest to człowiek o ogromnej witalności. Tutaj oczywiście nadzoruje naszą pracę. Przyjeżdża do Płocka. Ta aranżacja to jest jego pomysł. Wystawa wygląda przepięknie. Proszę sobie wyobrazić, że mamy bardzo dużą salę wystaw czasowych i mamy jeszcze obok tej sali takie ogromne patio, które też jest w ogóle bardzo fajne, jeśli chodzi o architekturę. I rzeźby, obrazy, gobeliny, porcelana pana Józefa Wilkonia wypełniają po prostu tę przestrzeń niemal doszczętnie. Na naszym patio, które jest bardzo wysokie, są takie gigantyczne drewniane rzeźby z cyklu takiego przedstawiającego zwierzęce mamy i dzieci. To są takie ogromne niedźwiedzie z małymi niedźwiadkami. Z kolei tutaj w sali wystaw czasowych mamy lisa, małpę, kozę, te też takie właśnie super duże rzeźby mam. I które trzymają w ramionach swoje małe, drewniane kuski, liski i tak dalej. Oczywiście to jest tylko jedna część wystawy. Jest kącik rybny, jest kącik z ptaszkami. Na ścianach wiszą absolutnie zachwycające gobeliny. To jest też takie z wczesnego okresu twórczości Józefa Wilkonia. Kolorowe, po prostu zachwycające. No i oczywiście myślę, że to, z czego Józef Wilkoń jest najbardziej znany, czyli to malarstwo ilustracyjne, ponieważ nazwisko Wilkoń kojarzy się nam przede wszystkim z cudowną ilustracją książkową. Przede wszystkim książek dla dzieci. Pan Wilkoń jest autorem 200 ilustracji do około 200 książek. Jest wielokrotnie nagradzany za te dziedziny swojej twórczości. I one też ozdabiają nasze ściany. Także te przepiękne ilustracje do pana Tadeusza, do Don Kiszota, do bajek takich wschodnich. A pod koniec wystawy proszę sobie wyobrazić, że mamy taką twórczość najwcześniejszą pana Józefa i są to akty. Także przyszedł czas, kiedy pan Wilkoń zdecydował się właśnie również na podjęcie tego tematu. Przepiękne, takie uproszczone, oczywiście wspaniałe obrazy. No piękna jest ta wystawa i mam nadzieję, że państwo skuszą się, żeby przyjechać do Płocka, żeby ją zobaczyć. Ogromne jest to przeżycie i ogromne takie nomen omen, ponieważ niektóre z tych rzeźb są naprawdę imponujące. Myślę, że spodoba się także dzieciom wystawa, bo jest mnóstwo tych zwierzątek. Krokodyle, tak jak mówię, lisy, niedźwiedzie. Tego co wiem, pan Józef podobno zgodzi się, żeby na jednym z tych naszych obiektów można było usiąść, ale tu jeszcze pertraktacje trwają.
1: No to faktycznie to jest niebywała gratka. A ci więksi też będą mogli usiąść?
2: Jeśli pan Józef się zgodzi, to idź więksi, idź więksi.
1: Wspaniale. Faktycznie Józef Wilkoń i jego twórczość to jest taka postać, która cieszy i tych większych, i tych mniejszych, bo tak jak pani wspomniała, te zwierzątka powodują uśmiech na buziach niezależnie od wieku.
2: Tak jest. One może nie są takie milusińskie, prawda? To nie jest takie... One mają w sobie taki pewien znak zapytania, pewien, można powiedzieć, jakiś taki... Nie chcę użyć słowa niepokój, ale jest w nich coś takiego zastanawiającego. Ale wydaje mi się, że to dobrze, bo nie ma się co oszukiwać, że nasze też dzieciństwo nie jest zawsze super cukierkowe i nie wszystko to... Nie zawsze tylko tulimy pluszowe misie. Czasami jako dzieci również nad czymś się zastanawiamy, albo coś nas niepokoi. I te rzeźby idealnie to oddają.
1: Ja słyszałam, że pana Józefa kojarzy się zarówno z ilustracjami, jak i z rzeźbą. W sensie słyszałam, rozmawiałam z ludźmi, którzy mówią, a tak, Józef Wilkoń to ten od rzeźb zwierząt, a inni mówili, a tak, Józef Wilkoń to ten od ilustracji książkowej. To jest artysta niezwykle wszechstronny.
2: A proszę sobie wyobrazić, że mnie z kolei kojarzył się z porcelaną.
1: No właśnie.
2: Ponieważ tak, mamy tutaj gabloty, w których są oryginalne, autorskie wyroby porcelanowe z Ćmielowa, na których pan Wilkoń nakłada swoje przepiękne ilustracje. Konie, różne zwierzęta, ale przede wszystkim konie, pawie, bo to są te zwierzęta, konie i pawie, to jest taki jego znak rozpoznawczy. I potem fabryka w Ćmielowie produkuje je po prostu już tak taśmowo, a u nas są te oryginały, można to obejrzeć, po prostu wyglądają obłędnie. Z kolei niespodzianką dla mnie były te gobeliny. Wiszą, no teraz stoję przed jednym po prostu, który się mieni cały ze złota i czerwieni. Jest na nim jakieś arabskie wojsko na koniach z takimi w ogóle pikami wysokimi. Nie wiedziałam o gobelinach Wilkonia i tutaj się właśnie dowiedziałam. Wiszą i są cudowne.
1: Jeśli chodzi o wielotechniczność, to jest jedna rzecz, ale nawet w rysunku, nawet w ilustracji również Wilkoń eksperymentował z różnymi technikami, z różnymi farbami, z różnym sposobem nakładania farb. Czasami był to tusz, najbardziej chyba są słynne te akwarele rozlewające się po kartce. Pan Józef mówi, że myślał w pewnym momencie, że utonie w wodzie.
2: I to widać na tych ilustracjach, które wiszą. Jest w tym jakaś taka niezwykła lekkość i poetyckość. Trochę te wszystkie ilustracje wyglądają jak ze snu, a jednocześnie są takie bardzo blisko związane z życiem, bo na nich nie ma nic. To są konie, ludzie, lasy, prawda? Przepięknie przedstawione. Także mamy tutaj takie te z pełnych marzeń ilustracje cudowne, osiągnięte właśnie tymi technikami, o których pani mówi, osiągnięty jest ten efekt. I proszę sobie wyobrazić, że wszystkie te zwierzaki z tych ilustracji wychodzą i w przestrzeni, w trójwymiarze stoją tutaj u nas na podłodze, bo są wyrzeźbione. Także już po prostu pełen komplet mamy.
1: Wspomniała pani o Don Kiszocie i warto też zauważyć, że w zasadzie te ilustracje Józefa Wilkonia do Don Kiszota Cervantesa to jest jakby osobna opowieść ilustracyjna, za którą zresztą artysta dostał medal.
2: Tak, jego książki były wielokrotnie nagradzane. Ja szczególnie cieszę się z tej nagrody, którą otrzymał kilka lat temu za najpiękniejszą książkę. To były ilustracje do Psiego Serca. Tutaj akurat nie mamy przykładu z tej książki, ale bardzo w ogóle lubię tę książkę. Wszystko się to trochę łączy. Kilka lat temu w naszym Płockim Teatrze było przedstawienie właśnie Psie Serce. I proszę bardzo, czyli właśnie za coś takiego też można dostawać nagrody. A tego Don Kiszota mamy naprawdę dużo, także można się tutaj w nim zanurzyć w zupełności.
1: A ma pani swoją ulubioną ilustrację Józefa Wilkonia?
2: Właśnie stoję przy jednej z nich. Bo sobie wybrałam ją dzisiaj po prostu. Jest to niesamowita ilustracja, proszę sobie wyobrazić. Podejrzewam, że do jednej z bajek takich wschodnich. Ma złote tło i piękny zamek taki stoi w kolorze kości słoniowej ze złotymi kopułami, a w powietrzu unosi się taka tajemnicza postać czarodzieja w czarnej szacie ozdobionej gwiazdami. Przepiękna ilustracja.
1: Pamiętam swoje pierwsze, takie już w dorosłym życiu, zetknięcie z ilustracją Józefa Wilkonia. Pamiętam, że było bardzo zimno i szłam na uniwersytet na wykłady. To był jakiś późny listopad, naprawdę pogoda paskudna, deszcz pada i w antykwariacie na krakowskim przedmieściu stanęłam jak wryta, bo była tam ilustracja z Księgi Dżungli Józefa Wilkonia. I to było takie przeniesienie się w czasie, kiedy właśnie czytałam bajki, czytałam Księgę Dżungli, był ten cały wyobrażony świat. Józef Wilkoń to budzi właśnie i w najmłodszych, i w dorosłych.
2: Tak jest, oczywiście.
1: Wspomniała też pani o niezwykłej witalności artysty. To prawda, bo warto zauważyć, że pan Józef ma ponad 90 lat i ciągle pracuje, cały czas.
2: Tak, ja miałam przyjemność poznać właśnie, to było dla mnie ogromnym przeżyciem pana Józefa Wilkonia. Byłam pod wrażeniem siły, zdrowia, pomysłów, energii. Wszystko to widać również na naszej wystawie.
1: A jak się z panem Józefem pracowało? Bo to różnie bywa z artystami.
2: Tutaj musielibyśmy zadać to pytanie Maciejowi Wróblowi, który tutaj jest obok mnie i jest takim koordynatorem tej wystawy ze strony muzeum. No bardzo sobie chwali, oczywiście, mówi, że to jest dla niego prawdziwa szkoła zawodu, szkoła życia też. Wielu rzeczy się tutaj dowiaduje. Wiem, że bardzo pan Józef jest dokładny, bardzo przywiązuje dużą uwagę do szczegółu, dlatego ta wystawa też ma naprawdę przepiękny, przemyślany, wysmakowany kształt. Tutaj myślę, że mój kolega Maciej jest jakby podwójnie zadowolony z swojej pracy, ponieważ jedną z ilustracji na wystawie, jeden z obrazków, jest ilustracja zatytułowana Wróble. Więc ty bardziej się czuję związany, ponieważ Maciej nazywa się Wróbel.
1: No to faktycznie rozumiem tutaj to przywiązanie. A czy pan Józef odwiedzi Muzeum Mazowieckie w Płocku, żeby zobaczyć wystawę już po wernisażu?
2: Tak. Oczywiście. Spodziewamy się, że uda się to, że będzie naszym gościem również na wernisażu.
1: Wspaniale.
2: W tym momencie jest to umówione, także musiałoby się naprawdę wydarzyć coś zupełnie niespodziewanego, żeby nie przyjechał do nas. Ja może od razu powiem dla wszystkich, którzy chcieliby poznać pana Józefa, że to będzie 6 maja, godzina 17. Płock, ulica Kolegialna 6, Muzeum Mazowieckie w Płocku. Wstęp na wernisaż jest wolny.
1: 70 lat pracy twórczej Józefa Wilkonia. Bardzo dużo pracy, tak sobie myślę. A cały dużo. Czas się panu Józefowi
2: każdemu,
1: nie znudziło.
2: Tak. Każdemu by życzyć prawda, takiej pracy w ogóle długiej i dającej satysfakcji i owocnej, ponieważ no, wielu jest w ogóle fanów jego sztuki. Wciąż pamiętamy wystawę w Zachęcie przed kilku lat, kiedy frekwencja była gigantyczna. Mamy nadzieję, że u nas będzie podobnie.
1: Tak, bardzo też podobały mi się historie, w jaki sposób pan Józef docierał do pewnych technik, właśnie pewnych rodzajów swojej twórczości, że na przykład z tą rzeźbą, z której jest bardzo znany, to był trochę przypadek, bo on tworzył ilustracje na początku w rzeźbie, a potem mu te rzeźby zaczęły puchnąć, ale on ciągle tego nie traktował jak rzeźbę, no bo on uważał się za malarza. Ale mu kolega, który go bardzo cenił właśnie jako rzeźbiarza, powiedział: ty jesteś rzeźbiarz i ja ci to mówię. No i pan Józef wtedy uwierzył, że jest malarzem i rzeźbiarzem do tego.
2: Tak jest, tak jest.
1: Także można się o sobie też bardzo dużo dowiedzieć, nawet już w wieku zaawansowanym. Dlaczego, dlaczego nie? A jakie wydarzenia towarzyszące wystawie państwo planujecie? Możecie państwo już zdradzić?
2: W tym momencie trwa jeszcze opracowywanie tego planu. Gdyby państwo zechcieli śledzić nasze media społecznościowe i stronę internetową, na pewno będziemy tam informować o wszystkich. Na pewno wystawa będzie dostosowana do potrzeb osób ze szczególnymi potrzebami. I właśnie, to jest ciekawe, ponieważ no, mamy do czynienia z rzeźbami, które nie są może z natury, tak, jeśli chodzi o rzeźby pana Wilkonia, takie super delikatne, to jest solidne drewno. Mamy już wstępne potwierdzenie ze strony pana Józefa, że zgodzi się również, abyśmy urządzili, czasami to robimy w muzeum, również przy wystawach innych rzeźbiarzy, oprowadzanie dla osób z niepełnosprawnością wzroku, na których będzie można wielu rzeźb w rękawiczkach dotykać. Mamy nadzieję, że to się uda. Od razu Państwa poinformujemy, kiedy ustalimy datę. Przygotowujemy też warsztaty dla dzieci właśnie takie, których zwierzaki będą głównymi bohaterami. Wszystkie ustalenia napiszemy u nas na naszych mediach społecznościowych i na stronie internetowej.
1: Zapraszamy do Muzeum Mazowieckiego w Płocku. Od 6 maja retrospekcja 70 lat Józefa Wilkonia. Pani Mileno, bardzo dziękuję i do zobaczenia w Płocku.
2: Dziękuję serdecznie. Przy okazji zapraszam Państwa na koniec majówki. Muzeum Mazowieckie w Płocku otwarte jest również 3 maja. Serdecznie Państwa zapraszam.

0: serce.
1: To jest powtórka audycji.
2: Szanowni Państwo, przed chwilą byliśmy w Płocku, a teraz przenosimy się do Radomia. W Muzeum Wsi Radomskiej już 3 maja od 12 do 20 będzie trwało pierwsze z cyklu wydarzeń Układy Lata. Muzyka, taniec i rzemiosło w Muzeum Wsi Radomskiej. Jest z nami pani Anna Ziołek, kierowniczka działu oświatowego Muzeum Wsi Radomskiej. Dzień dobry pani Anno.
3: Dzień dobry, witam Państwa serdecznie.
2: Jak to wszystko się zaczęło? Jak narodził się pomysł na ten projekt?
3: Proszę Państwa, zacznę od początku. Rok 2026 to dla muzeum czas szczególny, ponieważ w tym roku obchodzimy jubileusz 50-lecia istnienia. Więc jest to wyjątkowy moment, w którym chcemy podsumować dotychczasowe działania. Ale w roku 2025 w muzeum rozpoczęła się też wielka inwestycja, budowa nowej strefy wejścia do muzeum. Dlatego skupiamy się na wydarzeniach mniejszych, kameralnych. Projekt Układy Lata jest to cykl

0: Znajdą tam dla siebie coś dzieci, młodzież, dorośli. Skupimy się na pokazaniu dawnych technik. Każde spotkanie będzie zakończone muzyką oraz potańcówką przy dźwiękach wiejskich kapel. Zależy nam, żeby nie był to kiermasz, bo niektórych z tych twórców stali by w walce z kansenu, znają, nieraz ich widzieli, ale żeby był to czas na rozmowę, na przyjrzeniu się warsztatowi pracy, na taką integrację.
1: W jaki sposób szukaliście państwo, czy może już od dawna mieliście zmapowanych, jak to się dziś mówi, twórców tradycyjnych, twórców ludowych? Bo tak sobie myślę, że osób, które uprawiają dawne rzemiosło, wcale nie jest tak dużo.
0: Ja osobiście dosyć długo pracuję już w muzeum i też prywatnie jeżdżę na różne festyny, jarmarki, przeglądy. I gdy się jest w tym cały czas w życiu etnograficznym, to w różnych miejscach poznaję tych twórców. Zauważyłam grupę, która stale jeździ na różne festyny, przeglądy. Mimo że są to ludzie z różnych regionów Polski, to oni się znają, oni się wymieniają doświadczeniami i to bardzo mi się spodobało, że oni potworzyli takie swoiste układy. Jak rozmawiam z jednym twórcą i chwalę jego pracę, podobają mi się, to on nieraz zadaje mi pytanie, a zna pani pana Henia z jakiejś innej miejscowości? On też robi piękne ptaki. I w ten sposób to grono tych znajomych twórców ludowych się rozszerza. To nie jest już tylko, nie traktuję tego jako pracę, ale nieraz są to po prostu przyjaźnie. Teraz przygotowując się do kolejnego spotkania, czyli do tkactwa, zadzwoniłam do tkaczek świętokrzyskich. Zaczęłyśmy rozmawiać o tkactwie. One podały mi kolejne adresy, namiary kolejnych twórców. Ten grępluje wełnę, ten strzyże owce. Okazuje się, że wiele tych dawnych rzemiosł, tych dawnych prac, które nieraz nam się wydają, że są już zapomniane, niektórzy jeszcze tym się zajmują, niektórzy wrócili do tego. Także myślę, że rozmowy z ludźmi to jest najlepszy sposób na wyszukiwanie właśnie twórców.
1: Tkactwo to niezwykle interesujący temat, również dlatego, że tkactwem tradycyjnym, tkactwem ludowym już bardzo dawno temu, bo na początku XX wieku zachwyciła się inteligencka część Polski, zachwyciło się miasto. Artyści wykształceni na Akademii Sztuk Pięknych uczyli się właśnie od tkaczek ze wsi i jak to robić.
0: Oczywiście. Ja teraz poszukując artystów ludowych do układów lata, rozmawiam z nimi i jak rozpoczynam rozmowę, to nieraz słyszę, jej, ja mam jeszcze warsztat tkacki, dawno na nim nie tkałam, to ja wyjmę, to ja go rozłożę, spróbujemy, czy da się na tym jeszcze tkać. Widzę, że też wiele współcześnie młodych ludzi kontynuuje to rzemiosło, uczą się, chętnie jeżdżą do mistrzów, biorą udział w tych programach stypendialnych mistrz i uczeń. Nie zawsze powstają te tkaniny ludowe, są to jakieś współczesne tkaniny, ale często są inspirowane właśnie tymi wzorami ludowymi.
1: A jak to w takim razie jest z muzyką i z muzykantami? Bo kiedyś musiała być jakaś kapela, która gdzieś tam jeździła po weselach, był akordeonista, był skrzypek. A jak to teraz jest z muzykantami ludowymi? Czy to jest rzemiosło, czy to jest twórczość, która wymiera, czy oni faktycznie mają swoich godnych następców i kontynuatorów?
0: W naszym regionie, w regionie radomskim, myślę, że muzyka jest nadal bardzo żywa. Jest wielu kontynuatorów, jest wielu uczniów, którzy zdążyli nauczyć się jeszcze od mistrzów. I oni naprawdę się tym zajmują, naprawdę przestrzegają wszystkich reguł i te kapele wydają się nadal być autentyczne. Także w naszym regionie ta muzyka ma się dobrze. Nawet są ludzie, którzy zajmują się tylko tym, tylko muzykowaniem. Ja nawet zadaję im to pytanie, czy można z tego żyć? Tak, można z tego żyć. Są ludzie, którzy się tylko tym zajmują, czyli kontynuują tą tradycję. No, te słynne gałki rusinowskie.

0: Maria Siwiec nadal przekazuje wiedzę, umiejętności uczennicom i jest wielu chętnych do kontynuowania tych muzycznych tradycji. Właśnie te potańcówki, które odbywają się u nas na tańce na dechach, a gra na scenie pod dębem, no właśnie one nawiązują do tych wiejskich zabaw. Zapraszamy starszych muzykantów, ale też zapraszamy ich uczniów.
1: A czy słyszała pani może o takiej historii, czy młodzi dalej czasami decydują się na to, żeby mieć na weselu kapelę właśnie muzykantów, a nie bardziej współczesne formy?
0: Tak. Rozmawiam z muzykantami i wiem, że oni grywają jeszcze na weselach. W niektórych kręgach, no może można to nazwać modą, że jest taki powrót do tej dawnej tradycji. Spotykałam też takie sytuacje, że może już na weselu był DJ, ale ten pierwszy taniec, czy państwa młodych odprowadzała kapela. Tak, to spotykam. Myślę, że jeżeli... Może nie jest to aż tak żywa tradycja, ale ona wraca i chociaż w jakichś fragmentach jest nadal.
1: Ja też obserwuję, że mieszczuchy zachwyciły się muzyką tradycyjną, muzyką ludową i w Warszawie bardzo prężnie działają różne ośrodki, na przykład Festiwal Wszystkie Mazurki Świata, gdzie naprawdę wielu ludzi chce się nauczyć tańczyć po ludowemu, nauczyć grać po ludowemu, to pochłania.
0: Wszystkie Mazurki Świata to już zacna tradycja, ale ja obserwuję, że to dzieje się w Radomiu, ale również w Warszawie, że przeróżne kluby, restauracje organizują potańcówki, które są pełne młodych ludzi.
1: A czy w trakcie organizowania tego projektu, tego cyklu, czy było coś, co panią zaskoczyło, czy już raczej pani była na wszystko przygotowana?
0: Myślę, że nic mnie nie zaskoczyło. Cieszę się z jednej rzeczy. Jak rozmawiałam z twórcami, że ponieważ moim założeniem jest to, żeby ta impreza była imprezą cykliczną. To jest nowe wydarzenie, ale chciałabym, żeby to odbywało się co roku. I że jak chętnie twórcy do tego podchodzą, jak cieszą się, że też spotkają się z tymi znajomymi z różnych regionów, że o to dbamy. Sami... Ja nie mam żadnej trudności, bo ci twórcy sami mi podpowiadają, kogo jeszcze zaprosić, co zrobić. No pierwsze to spotkanie będzie poświęcone rzeźbie, więc pan mówi, może ja przywiozę swój warsztat pracy, a może ja zrobię warsztaty. Ja nawet nie muszę prosić, może pan to przeprowadzić tak i tak, bo twórcy sami mi podpowiadają. Czyli myślę, że my mamy potrzebę, ale obowiązek przekazywania to młodszym pokoleniom, ale twórcy są to bardzo chętni, chcą to robić, chcą z nami współpracować i chcą, aby to było żywe i aby przekazywać te umiejętności dalej.
1: Z pani perspektywy, po co przekazywać dziedzictwo dawnej i obecnej wsi? Co jest w tym wartościowego dla współczesnego odbiorcy?
0: No, przekazywanie tego dziedzictwa jest niezwykle istotne. No, uważam, że każdy z nas powinien wiedzieć, skąd się wywodzi, czym zajmowali się jego przodkowie. Po prostu należy wiedzieć, skąd się jest. Dla mnie jest to bardzo ważne.
1: Wie pani, że popularność ostatnio książek właśnie przywracających pamięć o tym, jak wyglądało życie na wsi, na przykład życie kobiet na wsi, że to jest właśnie taki próba takiego powrotu do tego, co było, próba takiego dowiedzenia się o przeszłości, o tym, skąd pochodzimy, o swoich korzeniach.
0: Myślę, że tak. Ja znam te książki, wiem, o czym pani mówi. Ja z tych książek, na przykład o życiu kobiet, bardzo dużo się dowiedziałam z tych opowieści. Poznałam takie detale, szczegóły z tych życia kobiet, o których przyznam, że do tej pory nawet nie czytałam w znanych mi książkach. Ja myślę, że niektóre zjawiska nie były badane, szczególnie te dotyczące życia kobiet.
1: I faktycznie jest to cały obszar badawczy, który można teraz eksplorować, można teraz poznawać i w którym myślę, że wiele z nas odkryje coś, na przykład z opowieści babci, jakieś fragmenty historii własnych rodzin. To jest też niezwykle ciekawe.
0: Oczywiście, ja też obserwuję to, że po przeczytaniu niektórych lektur, ja sama pytam moją mamę, słuchaj, czy rzeczywiście tak było, czy pamiętasz to? Odpytuję moją ciocię, która ma 90 kilka lat, ale widzę, że nie tylko ja to robię, ale moje znajome. Rzeczywiście tak było. Polecam te książki innym, nawet starszym paniom, które też wspominają to, rzeczywiście pamiętają, że takie sytuacje miały miejsce i no i myślę, że też młodzież dzięki temu no, poznaje to życie, jak to kiedyś wyglądało. Może łatwiej nam jest dzięki temu zrozumieć zachowania naszych babć, dziadków, naszych rodziców. Życie kiedyś było inne, więc ich wartości, ich cele były też zupełnie inne. Co nieraz nasz współczesnych może dziwić. A ta lektura tych książek no, wiele rzeczy nam wyjaśnia.
1: Spotkanie z cyklu Układy lat. Dotyczyło będzie ceramiki i przyznam szczerze, że to jest też dyscyplina, która mnie zaskoczyła, bo ja myślałam, że no mój Boże, co może być trudnego w ulepieniu na przykład wazonu czy garnka z gliny. No okazało się, że bardzo dużo, bo takie gliniane naczynie musi być odpowiednio wyschnięte, mieć w sobie odpowiednie proporcje wody do gliny, bo bardzo łatwo pęka. To wcale nie jest takie proste.
0: Ja też tak myślałam. Jak rozpoczęłam pracę w muzeum, często obserwowałam twórców ludowych przy pracy, często też ich zapraszałam na zajęcia. Ja uznałam, że ja już tak dużo to obserwuję, że ja pewnie usiądę i będę toczyć na kole. No okazało się, że rzeczywiście jest to bardzo skomplikowana praca i utrzymanie tego kształtu na kole wymaga po prostu lat ćwiczeń i praktyki. Jeśli chodzi o ceramikę, to jest kolejne rzemiosło, które widzę, że bardzo się odradza. Bardzo wiele powstaje pracowni ceramicznych. Młodzi ludzie chętnie tą ceramikę robią, kupują, biorą udział w warsztatach. Więc myślę, że to nasze spotkanie będzie się cieszyło popularnością. Chociaż w naszym regionie twórców ludowych jest już coraz mniej. Jak rozmawiam z twórcami tego starszego pokolenia, ich dzieci nie chcą już tego robić, bo jest to ciężka fizyczna praca.
1: To prawda i mam też takie wrażenie, kiedy obserwuję młodych ludzi, ale kiedy obserwuję też siebie, że coraz bardziej tracimy takie umiejętności manualne. Moja babcia jeszcze wspaniale szyła rozmaite rzeczy, bo oprócz szycia na maszynie, to też robiła na drutach, robiła serwetki, haftowała. No miała te zdolności manualne bardzo mocno rozwinięte, no a ja z kolei jak próbowałam zrobić szalik na drutach, to poproszono mnie, żebym nigdy więcej nie brała ich do rąk, bo jest to po prostu przykre.
0: Tak, ja też to obserwuję, szczególnie widzę to w Muzeum Świeradomskiej prowadzimy zajęcia edukacyjne dla dzieci. Kiedyś przyszycie guzika czy zacerowanie dziury, no ja się tego uczyłam też w szkole. Każdy właściwie miał taką umiejętność, a teraz należy to do rzadkości. No raczej nie cerujemy już rzeczy, tylko je wyrzucamy. Rzadko kto umie już przyszyć guzik. No zatracamy te umiejętności, a szkoda. Ja widzę, że jak prowadzimy lekcje, na których dzieci robią pisanki, ozdoby choinkowe, to nawet moje koleżanki z działu mówią, że 10 lat temu było łatwiej prowadzić z dziećmi. Nie wiem, być może było w szkole więcej tych zajęć manualnych i one jakoś bardziej rozwijały te swoje zdolności. No teraz rzeczywiście troszkę chyba te umiejętności zatracamy, ale dlatego, bo ich nie trenujemy, nie robimy tych rzeczy.
1: U mnie te zajęcia nazywały się ZPT-y i pamiętam, że miałam właśnie rodzaje szycia, jak zaszyć, załatać dziurę, że miałam haft krzyżykowy. Faktycznie było coś takiego w szkole podstawowej.
0: Oczywiście, ja jak chodziłam do szkoły podstawowej, też nazywało się to ZPT. Dziewczynki robiły sałatkę jarzynową, chłopcy karmniki. Uczyliśmy się wbijać gwoździe, robić na szydełku, na drutach, haftować, cerować skarpetki. Teraz już chyba nie ma takich zajęć, jest bardzo mało zajęć manualnych.
1: Faktycznie kiedyś też odzież była na tyle droga i na tyle mało dostępna, że te sukienki czy spódnice przerabiało się, jak się trafił jakiś kawałek materiału. Zresztą do dziś zachowały się w muzeach. Pamiętam, że w Muzeum Gdyni jest sukienka ślubna zrobiona ze spadochronu, bo akurat taki materiał był dostępny i nie było problemu, żeby z tego coś uszyć. Sukienki się przerabiało, moda zmieniała się wolniej, wtedy te umiejętności były dostępne szerzej. Także tutaj też mamy zmianę. A proszę powiedzieć, kto Państwa najchętniej i najczęściej odwiedza? Czy to są osoby starsze, które właśnie wspominają, jak to dawniej bywało, czy to młodzi, którzy są ciekawi, jak wyglądał ten dawny świat?
0: Jeśli chodzi o potańcówki, najchętniej odwiedzają nas osoby starsze. Świetnie się bawią przy tej muzyce, wspominają, ale mamy też młodzież. Szczególnie młodzież przychodzi do nas, młodzież i dzieci, na warsztaty edukacyjne. I to cieszy. I to cieszy, bo naprawdę kilka tysięcy osób rocznie staramy się im przekazać umiejętności i chociaż jakiś fragment wiadomości. Wiadomo, lekcja muzealna trwa u nas godzinę zegarową, ale zawsze coś możemy o czymś wspomnieć. Zakładamy też, że dziecko robi coś na lekcji i coś zawsze zabiera ze sobą do domu. Nie wiem, może to będzie przypomnienie, może to będzie pretekst do rozmowy z rodzicem o tradycji, o zwyczaju. Więc robimy coś w muzeum i coś zabieramy do domu. Teraz w muzeum robimy też, organizujemy też koncerty i na te koncerty przychodzi troszkę inna publiczność, troszkę więcej młodych ludzi. A na takie festyny, takie jak Układy Lata, bardzo dużo rodzin przychodzi, więc ta publiczność jest zróżnicowana.
1: Na Układy Lata, proszę przypomnieć, wstęp jest wolny.
0: Na Układy Lata, które rozpoczynamy 3 maja, obowiązuje bilet wstępu do muzeum.
1: A przypomniałaby Pani jeszcze raz daty wszystkich spotkań, bo Układy Lata o rzeźbie są 3 maja od 12 do 20, a pozostałe spotkania?
0: A pozostałe spotkania. 26 lipca będzie tkactwo, 30 sierpnia ceramika i też w godzinach 12-20.
1: Szanowni Państwo, zapraszamy do Muzeum Wsi Radomskiej. Anna Ziółek była moim i Państwa gościem. Bardzo dziękuję.
0: Dziękuję bardzo i zapraszam do muzeum.
1: Słuchaliście Państwo audycji Mazowieckie Kulturalnie. Przy mikrofonie Klaudia Obrębska. Audycję realizował dla Państwa Karol Kowalewicz, a wydawała Julita Nombis. Życzę Państwu kulturalnego tygodnia. Do usłyszenia w następną sobotę.
2: To była powtórka audycji.

0: Powtórka audycji.
1: Państwa i moim gościem jest pan Andrzej Sławiński. Dzień dobry panu.
2: Dzień dobry pani, dzień dobry wszystkim słuchaczom.
1: Stowarzyszenie Spacer dla Demokracji. Jak panu mija majówka?
2: No spokojnie, w ogródku. Trawkę będę zaraz kosił. Mamy piękną trawkę, ale myślamy jestem o jutrzejszym dniu, który organizujemy z grupą seniorów już od 5 lat. Także to będzie jubileuszowy spacer dla demokracji.
1: A jutro właśnie w rocznicę Konstytucji 3 maja spacer dla demokracji. Czy możemy, zwłaszcza, że to już 5. jubileuszowa edycja, porozmawiać o tym, dlaczego ta idea stała się tak ważna i dlaczego właśnie ideą spaceru postanowili państwo świętować?
2: To wiele wątków jest. I bo z grupą seniorów bardzo zaangażowanych, jak to się potocznie mówi, pozytywnie zakręconych, podejmujemy wiele akcji, a to jest taka nasza akcja, esencja naszych idei. I jest to święto, które trochę jest zapomniane, no bo przecież jest długi weekend, majówka, to wyjeżdżamy, to się gdzieś wyjazdy, ale to jest jedno z najpiękniejszych, czy wręcz najpiękniejsze polskie święto. Bo wszystkie pozostałe to są związane z martyrologią, z wojnami, wygranymi lub przegranymi powstaniami, tragediami. A to jest święto, gdzie różne opcje polityczne, różne środowiska potrafiły się dogadać i potrafiły stworzyć pierwszą w Europie konstytucję. Ruszyć krok do przodu. Zaimponowaliśmy całej Europie czymś nowym, bo przed nami była tylko konstytucja w Stanach Zjednoczonych, a potem my. I to jest wielkie święto, to jest wielka radość i trochę u nas zaniedbana, więc chcemy przypomnieć, jaką wielką wartością jest umiejętność dogadania się różnych poglądów.
1: Takie piękne słowo, zjednoczenie. Mimo różnic światopoglądowych, mimo różnic w podejściu czy w wizji wyrządzenia, możemy się w tym święcie zjednoczyć. Co przyświeca tej idei? To znaczy spacerują państwo, żeby właśnie w ten sposób świętować uchwalenie Konstytucji 3 maja? Czy się za tym kryje jeszcze jakaś idea?
2: No więc, tak jak powiedziałem, jest kilka wątków. Bo to jest przykład naszych przodków, że potrafili się dogadać, więc tu jest ten wątek bardzo ważny dla nas, że od samego początku wciągamy wszystkie organizacje senioralne, organizacje obywatelskie i chcemy podkreślić tą wartość jednoczenia się. W tym roku, dzięki temu, że już 5. raz i konsekwentnie co roku zapraszamy, to w tym roku 40 organizacji obywatelskich i senioralnych oficjalnie na piśmie zadeklarowało współudział i poparcie. I to takie ogólnopolskie, te najważniejsze, najbardziej znane i senioralne, i obywatelskie. Więc to jest... Jeszcze spacer nie ruszył, a już jest wielki sukces dla nas, bo pokazujemy społeczeństwu, można się dogadać.
1: No bo spacer kojarzy się i z relaksem, i ze spokojem. I to, rozumiem, może być sygnał, że o ważnych wartościach można rozmawiać bez podnoszenia głosu.
2: Dokładnie i cieszyć się, bo będzie jechał bus piętrowy z nagłośnieniem, wydrukowaliśmy śpiewniki, będziemy śpiewać. No jedno z pięknych piosenek, które chcieliśmy, żeby zaśpiewał autor Jerzy Kryszak, no mówił, że niestety wyjeżdża, ale sercem jest z nami, prosił pozdrowić, będziemy śpiewać Szczęśliwej Polski już czas. Więc to jest taki nastrój, że naprawdę Szczęśliwej Polski już czas. Więc to taki radosny ma być spacer. Będziemy się bawić, tańczyć, śpiewać i iść z Placu Konstytucji nomen omen obok Trybunału Konstytucyjnego pod Sejm.
1: O której godzinie ruszają państwo?
2: Ruszamy o 14:00. oficjalnie odśpiewaniem hymnu polskiego. Tu takie przypadkowo trochę, ale ten przypadek szybko złapaliśmy, bo dokładnie o tej samej godzinie rusza marsz konstytucyjny młodego pokolenia. Tylko że oni potem ruszają na północ, a my idziemy na południe. Więc szybko żeśmy się dogadali i ten hymn odśpiewamy wspólnie razem i to też jest pewna symbolika. Wyszło trochę niechcący, ale bardzo szybko i prowadzący tamten marsz i ja osobiście żeśmy się dogadali, że to jest fantastyczna okazja.
1: Panie Andrzeju, koordynuje pan kluby seniora, dobrze zrozumiałam?
2: Tak.
1: Co jest pańskim zdaniem takim największym głodem, taką największą potrzebą osób starszych w Polsce? Czy to jest potrzeba rozmowy, potrzeba działania, czy też może poczucie, taka potrzeba bycia potrzebnym?
2: O, pięknie pani powiedziała, bo bardzo dużo się teraz mówi, że właśnie przed chwilą słyszałem komunikat, że na Mazowszu kolejne fundusze przeznaczone. Tylko że dużo więcej się mówi, co trzeba seniorom pomagać. Ja się zbuntowałem i zaangażowałem się do działania w czasie pandemii, gdzie no wiadomo, jak się zaczęła pandemia i chciałem pomagać, a mi mówią, nie, nie, ty jesteś z grupy ryzyka, ty nic nie rób. I coś się we mnie zbuntowało. Jak to, ja mam siedzieć w domu, jak ludzie potrzebują pomocy? I takich pozytywnie zakręconych znalazło się dużo więcej i zaczęliśmy mocno działać i podejmujemy wiele akcji dla innych. To seniorzy organizują w 100% seniorzy dla seniorów i dla całego społeczeństwa organizują spacer dla demokracji. To podejmujemy wiele innych akcji obywatelskich, niepolitycznych. Spacer też jest absolutnie niepolityczny. Podejmujemy wiele akcji obywatelskich, gdzie czasami niektórym się kojarzy, że no jak obywatelskie chcemy zabierać głos, no to znaczy, że się polityką. Nie, nie zajmujemy się polityką. Nigdy w życiu się nie zajmowałem polityką, nigdy w życiu nie byłem w partii. Zawsze byłem aktywny obywatelsko. No bo czy Solidarność to było działanie polityczne? No to było w 100% obywatelskie, tylko że potem z Solidarności przeszli do polityki. Czy przymierze rodzin, czy harcerstwo. Ja przez wiele lat prowadziłem drużynę harcerską, potem szkoliłem instruktorów. No to było zdecydowanie szkolenie w duchu wolnościowym, czyli przeciwko komunie. No, czyli polityczne. Nie, nie polityczne, to było obywatelskie. I to samo nasze działanie. Przy czym jednym z naszych głównych haseł jest, seniorzy mają głos nie tylko na wyborach. I staramy się w wielu sytuacjach zabierać głos. I nasz spacer dla demokracji organizowany co roku ma pewne hasło. A w tym roku hasłem jest, że, przepraszam, użyję brzydkiego słowa, wkurza nas, jak słyszymy czasami wypowiedzi w Sejmie. Sejm ma być wzorcem dla społeczeństwa, jak wypracowuje się pewne konsensusy, jak się rozmawia między sobą. A czasami wypowiedzi, przekazywanie hejtu, szczucie na innych, okłamywanie wręcz. Nie mają prawa tego posłowie robić i na tym spacerze chcemy zabrać głos, że Sejm to jest świątynia demokracji. On ma służyć obywatelom, a posłowie są wydelegowani przez obywateli, przez nas. Sejm do nas należy, nie do posłów. To jest nasz budynek. Posłowie tam tylko pracują. To nie jest moje słowo. To na jednym z wykładów naszego Uniwersytetu Trzeciego Wieku wykładowca powiedział, my, urzędnicy i posłowie, my tu tylko pracujemy. To jest wasz budynek. Ja to cytuję.
1: Mówi się często o seniorach jako o grupie, którą się trzeba opiekować. Ale pan stawia na aktywizację. Jak seniorzy zmieniają swoje otoczenie, gdy da się im do tego po prostu narzędzia?
2: No, to możemy godzinami na ten temat rozmawiać.
1: Tyle nie mamy, ale...
2: Ale to jest to, co pani na samym początku powiedziała. Potrzeba być potrzebnym. Pomóżcie seniorom pomagać. I ten potencjał wśród środowisk senioralnych jest olbrzymi. Niestety troszkę medialnie w tej chwili, wcześniej, że seniorzy to nie, to oni już są niepotrzebni, oni tylko są kosztem. Natomiast seniorów przybywa gwałtownie i przybywa takich, którzy jeszcze dużo mogą zrobić, bo nie tylko dłużej żyjemy, ale i dłużej pozostajemy w zdrowiu. I ten potencjał wśród seniorów jest olbrzymi. W tym na przykład nie tylko aktywność społeczna, którą my prowadzimy, ale również aktywność zawodowa. Ona jest potrzebna seniorom i tu nie chodzi o pieniądze. Tu chodzi o to, żeby być w społeczeństwie, żeby być aktywnym. I naszą inicjatywą były debaty, które prowadziliśmy, prawo seniorek i seniorów do pracy. Wypracowaliśmy postulaty. Te postulaty, petycje zebraliśmy 4,5 tysiąca podpisów i z naszej inicjatywy, naszej grupy została powołana podkomisja do spraw aktywizacji społecznej i zawodowej osób starszych, o tak to się dokładnie nazywa, i my w tym uczestniczymy, bo to jest i społeczeństwu, i seniorom bardzo potrzebne.
1: W tym bo powiedział pan i społeczeństwu, i seniorom, i w tym społeczeństwie ja widzę też ogromny potencjał w młodych ludziach. Jak się państwu udaje nawzajem inspirować? Czy słuchanie o własnych potrzebach i własnego języka, tak często różnego przecież, jest ważnym elementem tego dialogu, pańskim zdaniem?
2: Moim zdaniem bardzo ważnym. Natomiast w praktyce dotychczas nie udało nam się jakoś większej współpracy nawiązać. Owszem, na 2 lata temu zaprosiliśmy organizacje młodzieżowe i zatrzymaliśmy się, idąc podobną trasą co w tym roku, pod MEN-em, i tam ślicznie wypowiadał się młody człowiek z liceum o współpracy, ale to takie, że tak powiem, wisienki na torcie. Generalnie nie do końca nam się udaje nawiązać współpracę. W tym roku też chcieliśmy na dużo większą skalę zaprosić młodzież. Nie doszło do tego, nie daliśmy rady. Może w przyszłym roku. Natomiast ta wymiana doświadczeń senioralnych. Trochę tak mówimy o takim podejściu senior rodu. No kiedyś w tradycji polskiej był sadzany na głównym miejscu, nie zajmował się bieżącą działalnością, ale jego głos był słuchany. I ta wymiana doświadczeń z bieżącymi sprawami funkcjonowała. Jak to zrealizować, trudno powiedzieć.
1: Mm-hmm. Powiedział pan o tym stole. Stowarzyszenie Większy Stół, piękna nazwa, bo on tak poszerza też wyobraźnię. I w tej wyobraźni ja przy tym stole sadzam tych, którzy czasem myślą zupełnie inaczej, ale którzy poprzez kulturę wypowiedzi są się w stanie porozumieć. I nawet jeżeli nie dochodzą do wspólnych wniosków, to mogą rozmawiać w poszanowaniu. Jestem ciekawa, jak się panu udaje, być może prywatnie, ja nie pytam o środowiska senioralne, żeby ten większy stół tak metaforycznie łączył, a nie dzielił, na przykład rodzinę. Jutro piękne święto, 3 maja, niedziela. Jeżeli spotykamy się przy wspólnym stole, żeby świętować i radować się z tego wielkiego obywatelskiego osiągnięcia, jak rozmawiać?
2: Najpierw ten pierwszy wątek poruszę, większy stół. Powiem, że my wszyscy, cała nasza grupa seniorów jest w stowarzyszeniu Większy Stół. To stowarzyszenie jest tym głównym, z którym działamy, i to ma właśnie ten przekaz, o którym pani przed chwilą mówiła. Pod imprezę Spacer dla Demokracji w małym gronie założyliśmy stowarzyszenie Spacer dla Demokracji, żeby łatwiej nam było wciągać inne środowiska. Ale generalnie jesteśmy i założeniem Stowarzyszenia Większy Stół jest dokładnie to, co pani powiedziała, żeby integrować i siadać przy tym większym stole. To, co pani mówi, to już powiem prywatnie. No mam dużą rodzinę, chwalę się tym. Mam 5 dzieci i 15 wnuków. I tradycyjnie siadamy przy większym stole. Lepiej, bo i dzieci, i wnuki bardzo się cieszą na ten większy stół. I mimo, że mamy różne czasami poglądy i różne potrzeby, to ta tradycja siadania przy większym stole u nas w rodzinie jest bardzo ważna i bardzo potrzebna. I powiem, że tym młodym moim wnukom widzę, że im bardzo potrzebna. Widzę, że na każde hasło, ktoś rzuci hasło, no to wszyscy się spotykamy. Także spotykanie się przy naszym specjalnie, taki zamówiliśmy, mamy taki stół, gdzie te 20 parę osób siada i się cieszymy wspólnym biesiadowaniem. To jest niesamowicie ważne, żeby umieć wspólnie biesiadować przy większym stole.
1: I nie rozmawiać tylko o polityce.
2: Ale również o polityce. Ja tu w rozmowach z wnukami rozdzielam dwie rzeczy. Politykowanie, tym się absolutnie nie zajmuję. Natomiast polityka społecznie jest czymś bardzo ważnym, bo to jest wypracowanie pewnego konsensusu, który jest niesamowicie ważny dla wszystkich. Trzeba znaleźć wspólną drogę, wspólne rozwiązania, tak żeby wszyscy dobrze się czuli w naszym domu o nazwie Polska. I polityka, to powinniśmy. Przecież w czasach zaboru to właśnie w rodzinach się rozmawiało o polityce, o Polsce, o patriotyzmie, o wielkich sprawach. Czyli rozmowa o polityce jest ważna, ale przestrzegam przed politykowaniem, czyli rozgrywkami personalnymi, na którym niestety tu trochę wątek do dziennikarzy, lubią podjudzać do politykowania, czyli rozgrywek personalnych, bo to zwiększa klikalność, oglądalność i tak dalej.
1: Jak pan widzi, można rozmawiać bez tego.
2: Można rozmawiać bez tego, natomiast z troską o wspólnym domu, jakim jest Polska, trzeba rozmawiać.
1: Dzisiaj jest Dzień Flagi. To jest święto, które zostało wprowadzone w życie na mocy ustawy z dnia 20 lutego 2004 roku i od tego roku właśnie, corocznie 2 maja jest świętowane. Jutro wielkie wydarzenie, święto uchwalenia Konstytucji 3 maja. Zastanawiam się, panie Andrzeju, tak po ludzku. Co panu daje największą dawkę energii do działania w takich momentach, kiedy pan czuje zmęczenie, być może kiedy czuje pan jakieś rozczarowanie, kiedy brakuje energii, kiedy może nie świeci tak piękne słońce jak dzisiaj, które jest takim dodatkowym motywatorem do tego, żeby wstać, wyjść, ruszyć, zacząć działać. Co panu daje tak po ludzku taką siłę i energię do działania?
2: Trudne pytanie, nie wiem co powiedzieć. Ma pani rację, że są momenty zwątpienia. Na pewno jednym z głównych czynników, które mnie wciągnęło tu do działania, to byli ludzie, bo spotkałem fantastycznych ludzi w stowarzyszeniu ogólnie. My to nazywamy Linia Otwocka, czyli cała nasza grupa z Linii Otwockiej z jednej strony. Tam przewodzi tym pani Ela, której ja staram się pomagać. Z kolei ona też jest seniorką i to, co ja robię z seniorami, to ona mnie pomaga, więc gramy na dwie strony.
1: Ale do jednej bramki.
2: Ale do jednej bramki, ślicznie powiedziane, do jednej bramki. I właśnie kontakt z tymi ludźmi zakręconymi. I to, co w pięknej pieśni Dziwny ten świat, chcemy też to zacytować, bo tam są te piękne słowa. Warto wczytać się w tekst. Ludzi dobrej woli jest więcej. I naprawdę tych ludzi dobrej woli jest dużo. Jeżeli się ma z nimi kontakt, a ta nasza linia Otwocka i seniorzy, my się tak fantastycznie czujemy razem, zjeżdżamy się co roku na nasze zjazdy senioralne, które również sami organizujemy. Nikt nam nie organizuje i żadnych dotacji nie dostajemy. Ten nastrój troski o Polskę, troski o innych i chęci sobie nawzajem pomagania jest fantastyczny. I to mi daje takiego, że nie, jednak warto.
1: Zdecydowanie. Jestem ciekawa, skąd pan będzie wiedział, po czym pan pozna jutro już po spacerze, że ten spacer się udał? Co musi się wydarzyć, co musiałoby się wydarzyć, żeby miał pan takie poczucie satysfakcji i radości z tego, że spacer się udał?
2: No to zależy ile osób przyjdzie, bo nie
1: Czyli
2: wiem.
1: To zależy od frekwencji?
2: No wywiad miałem z policją, bo to zawsze wcześniej policja wywiad ze mną przeprowadza, to ile osób będzie. Ja mówię, nie mam pojęcia, może 100, może 500, może 1000, a może parę tysięcy, nie mam pojęcia. To znaczy, za każdym razem jest fantastyczny nastrój i wszyscy żyjemy tym nastrojem, tą radością, idziemy, śpiewamy, cieszymy się, że coś ważnego robimy z radością od siebie, z odruchem serca. Natomiast no, chciałoby się, żeby wciągnąć w ten duch spaceru dla demokracji jak najwięcej osób. Czy to się uda jutro? Powiem.
1: Przypomnijmy jeszcze, gdzie jest zbiórka, o której państwo ruszają?
2: Ruszamy punktualnie o 14:00 odśpiewanie na Placu Konstytucji. Bardzo prosimy o te przynajmniej 10 minut wcześniej przyjść, bo ponieważ będziemy śpiewać wspólnie z drugim marszem, to musimy bardzo punktualnie rozpocząć śpiewanie Mazurka Dąbrowskiego. 14:00 godzina. Jutro w niedzielę Plac Konstytucji. Aha, nasz spacer przy hotelu MDM będzie stał nasz bus piętrowy czerwony, Anglik tak zwany. Ten drugi spacer będzie trochę od strony północnej, bo oni pójdą, to znaczy marsz, nie spacer, oni pójdą potem młode pokolenie na północ, a my na południe do Placu Unii.
1: Andrzej Sławiński, Stowarzyszenie Spacer dla Demokracji, Linia Otwocka, prawda?
2: Linia Otwocka to jest stowarzyszenie Większy Stół. A my jesteśmy grupą seniorów. Seniorzy chodzą swoimi ścieżkami troszeczkę.
1: Trzymam kciuki za to, żeby się jutro udało zgodnie z pańskimi i państwa założeniami. Dziękuję pięknie za nasze radiowe spotkanie.
2: Dziękuję bardzo.
0: To była powtórka audycji.

0: To jest powtórka audycji.
1: Jest z nami Dariusz Falana, dyrektor Ośrodka Kultury w Górze Kalwarii i Zamku Książąt Mazowieckich w Czersku. Dzień dobry.
2: Dzień dobry, witam Państwa serdecznie.
1: Dużo się dzieje, prawda?
2: Tak, to prawda, że staramy się, żeby się nie nudziło przede wszystkim turystom i gościom naszym, którzy do nas docierają. Mamy nadzieję, że Państwo, którzy słuchacie w tej chwili, już jesteście prawie ubrani w wygodne obuwie, bo jak wieść gminna niesie, daleko to jest 3 dni drogi, a niedaleko to jest na przykład 30 minut z Warszawy i z każdego punktu wokół, więc zachęcamy, żeby te jeszcze 2 dni majóweczki, dzisiejszą sobotę i jutrzejszą niedzielę, spędzić na Zamku Książąt Mazowieckich w Czersku i w przepięknej, malowniczej gminie Góra Kalwaria.
1: Jakie plany na majówkę?
2: Są już rekonstruktorzy. Oni od wczoraj już zachęcają Państwa do tego, aby spojrzeć na historię żywo. Cykl Historia Viva wystartował wczoraj. Dlaczegoż to zależy nam, żebyście Państwo przybyli chociaż raz na nasz zamek i spotkali się z cudownymi rekonstruktorami, ponieważ wydaje nam się, że po edukacji szkolnej dotyczącej historii na przykład, ta historia jest dość odległa. Przychodząc na zamek w Czersku, spotykając się z rekonstruktorami, opowiadania ich o codzienności są tak barwne i tak obrazowe, że nagle okazuje się, że to, co się działo 300, 500, nawet 1000 lat temu, jest dokładnie to samo, co dzieje się dzisiaj. Bo tak samo był poranek, czyli wstawał sobie dzień. Tak samo było południe, słońce było w zenicie i tak samo był wieczór. Ci ludzie wstawali, musieli coś z sobą zrobić, tak jak my dzisiaj. Kiedyś przyjeżdżano końmi takimi po prostu, a dzisiaj mechanicznymi końmi, choć zachęcamy, żeby na przykład na rower wsiąść lub kajak, o którym pewnie jeszcze między zdaniami uda mi się coś powiedzieć.
1: To zacznijmy od roweru, bo wiem, że tutaj do Państwa można przyjechać rowerem, ale też przyjechać przepiękną trasą.
2: Trasa jest wzdłuż Wisły. Lewym brzegiem Wisły rozpościera się bardzo piękna trasa rowerowa. Ona zaczyna się z grubsza na Siekierkach, ale tak naprawdę to jest takie około warszawska trasa i jedzie się, tak jak już wspominałem, relatywnie niedługo. Jest równo, choć jeden moment ulica Lipkowska w Górze Kalwarii ma lekki podjazd, natomiast wynagrodzenie jest samą Górą Kalwarią, więc już można sobie tutaj się natknąć historycznie. I chwilkę dalej, za niecałe 2 kilometry, jest już nasz cudowny Zamek Książąt Mazowieckich w Czersku. Jak wspominałem, trasa jest lekka, bo po pierwsze jest jakość tej drogi bardzo dobra, po drugie jest bezpiecznie, bo to nie jest główna droga, więc jedzie się przez tak zwane wsie, my nazywamy, ale tak naprawdę są piękne pola uprawne, nasze łużyckie, bo jesteśmy na nadwiśleńskim Urzeczu, gdzie wszystko pięknie rośnie, kwitnie, a teraz szczególnie to widać. I za chwilkę tuż przed zamkiem wjeżdżamy w cudowne sady, północną część sadów grójeckich. Więc oprócz tego, że trzeba będzie uważać, jak się jedzie do przodu, to wokół można obejrzeć cudowne zielone przestrzenie.
1: No i teraz też jest dobry moment. Co prawda jabłonie już przekwitają, ale gdzie niegdzie jeszcze kwiaty się zachowały, więc można podziwiać kwitnące drzewa. Skoro wszyscy marzą o tym, żeby zobaczyć kwitnące wiśnie w Japonii, no to proszę Państwa, my się nie mamy czego wstydzić z naszymi kwitnącymi jabłoniami w Grójcu.
2: To jest raz, a po drugie, jak ktoś, mam nadzieję, że Państwo jednak zdecydujecie wyjść z domu i przyjechać do nas na zamek, to na przykład wchodząc na wieżę bramną, na naszym tarasie widokowym, z naszego tarasu widokowego, cudowny widok na Pradolinę Wisły przeniesie Państwa, uwaga, w cudowne przestrzenie holenderskie. A dlaczegoż to? Ano dlatego, że w Holandii oczywiście mają piękne kwiaty i poldery zarośnięte cudownymi tulipanami. My natomiast mamy piękną Dolinę Wisły, obrośniętą sadami i te sady są różnych gatunków, zawierają różne gatunki drzew, a co znaczy, że kwiaty na tych drzewach są w różnych odcieniach. I z wieży bramnej rozpościera się cudowny widok właśnie na takie dywany kwietne u nas na ziemi czerskiej.
1: Wspomniał Pan, że można też do Państwa przypłynąć.
2: Można do nas przypłynąć. Najpierw polecam przejrzeć sobie w internecie.

0: Są, ale tu już trzeba być twardym, są kajaki, bo jak wiemy, rzeka Wisła, nasza królowa, jest jednak największą rzeką i najbardziej wymagającą rzeką. Niemniej ruch kajakowy na rzece jest. To jak patrzymy teraz, coraz więcej jest wypożyczalni, więc i również kajakiem można do nas dopłynąć. Ba, zdarzało się, że i hamburki z Warszawy do nas tutaj docierały, więc rzeka jest spławna rzeką. Ponownie zaczynamy jeździć, pływać, jeździć, bo to różnie się mówi. Więc zachęcam i do takiej formy przybycia do nas.
1: Wspomniał pan o urzeczu. Pamiętam, że rozmawiałam jakiś czas temu na antenie Polskiego Radia RDC z panią pochodzącą z urzecza i ona wspominała, że kiedyś rzeka łączyła, a nie dzieliła. I teraz wracamy trochę do tego spojrzenia na rzekę.
0: I dzisiaj rzeka również łączy, bo jak wspominałem, opowiedziałem o bardzo ładnej trasie lewobrzeżnej, czyli po tej naszej stronie, ale i po prawej stronie też jest równie piękny szlak rowerowy. Jest cudowny most w Górze Kalwarii, most samochodowy. W związku z tym mamy nadzieję, że w tym roku ruszy prom, bo też tam były jakieś zawirowania dotyczące promu w gasach, gasy karczew. Ci z państwa, którzy pływali, wiedzą o tym, jakim to jest udogodnieniem ten prom. Natomiast ogólnie Wisła łączy. Mamy tutaj cudowną rzecz, która się za chwilę po raz kolejny ziści, czyli Zielone Świątki na Urzeczu, a dokładnie Orszak Wiślany, Zielone Świątki na Urzeczu. W Zielone Świątki 23 maja płyniemy z Góry Kalwarii przez nadbrzeż do Karczewa i to jest dowód, że przez już 12 lat ta Wisła nas połączyła. Lewobrzeżnych Łużycoków z prawobrzeżnymi Łużycokami i to też jest ciekawe, to państwo zachęcamy, żebyście, jak będziecie mieli chwilkę, wpadli do nas, zobaczycie, że słowo Zawiślok, kiedyś tak troszkę pejoratywnie brzmiące, dziś jest absolutnie synonimem współpracy, a przede wszystkim radości z tego, że się spotykamy Zawiśloki, bo wzajemnie dla siebie jesteśmy Zawiślokami.
1: Czy powiedziałby pan, że taką misją tegorocznej majówki na Zamku w Czersku jest odczarowanie postaci Konrada Mazowieckiego?
0: Tak, tak, to zdecydowanie tak. Robimy wszystko. Konrad Mazowiecki tu na Zamku w Czersku miał swoją główną siedzibę. Stworzył taki solidny gród i przez ten czas, kiedy on tutaj zawiadywał, on jest też również protoplastą takiego już naprawdę wzmocnienia, ugruntowania rodu książąt mazowieckich. Niemniej, owszem, przypięto mu, bo to jest fakt, ściągnięcie krzyżaków do Polski, ale on to ściągnął 200 lat przed bitwą pod Grunwaldem. Tych krzyżaków tutaj zaprosił, aby bronili północnych granic ówczesnego księstwa mazowieckiego, co znaczy, że to było potrzebne, bo Jadźwingowie jednak to nie byli nasi z radością witani sąsiedzi, tylko trzeba było na przykład właśnie krzyżaków poprosić. 200 lat później oczywiście krzyżacy zrobili to, co zrobili pod Grunwaldem, a my zrobiliśmy to, co zrobiliśmy szczęśliwie. Natomiast to już troszkę żartem, ale serio, książę Konrad Mazowiecki dla nas jest postacią wartą wspominania jako twardy. Jest kilka rzeczy na jego koncie, takich szarych nazwijmy to, ale któż z władców nie był twardy? A w jego rękach leżał jednak wzmocnienie w całości rodu książąt mazowieckich.
1: No właśnie, twardy i można powiedzieć momentami nawet bezwzględny, bo przecież w Czersku przetrzymywał swoją rodzinę.
0: Przetrzymywał tych, którzy nie do końca byli po jego myśli i z tym, że robił to humanitarnie, bo na przykład na miesiąc zamykał w wieży więziennej, podając tylko wodę. Dzisiaj zdarza się, że ktoś robi jakąś głodówkę, również żartuje oczywiście. Natomiast nie, musiał być twardy. Mówimy o XII wieku. Każdy, kto troszkę interesuje się historią, wie o tym, że do co najmniej XVI wieku te metody rozmów i perswazji były naprawdę inne niż w tej chwili. Więc na owe czasy prawdopodobnie była to jedna z lżejszych form rzeczonej perswazji. I nasza wieża więzienna ma w swojej historii kilka znamienitych nazwisk, które tam spędziły. Miesiąc, tydzień, trzy miesiące.
1: Jakie na przykład?
0: Zachęcam do wejścia na naszą stronę. Na stronie ośrodka, a dokładnie na stronie Zamku Książąt Mazowieckich jest bardzo szczegółowo opisane, co ten Konrad Mazowiecki wyczyniał i z kim, z jakimi książętami, bo przyszły król polski też nie

0: zdradzę kto, specjalnie zachęcając do wejścia na naszą stronę, został przez kilka miesięcy więziony w tejże naszej wieży więziennej.
1: No taki mamy moment też w historii, że rewidujemy to, w jaki sposób przekazywano pamięć o różnych postaciach z przeszłości. Jest inna postać, tym razem kobieca, również związana z zamkiem w Czersku, o której też teraz mówi się inaczej niż jeszcze, myślę, 10 lat temu, o królowej Bonie mówię.
0: Tak, Bona Sforza, ona tutaj była ostatnie 8 lat swojej bytności w Polsce. Dostała wiano wdowie od swojego męża, czyli nasz zamek w Czersku. Stąd zresztą wyjechała do Bari. Jest legenda związana z perłami królowej Bony, więc zachęcamy, żebyście państwo przyszli na przykład na 8 sierpnia na Noc Spadających Gwiazd. Tam będziemy wspólnie zbierać perły królowej Bony, która to królowa, uciekając w popłochu wieczorem, pakując się, rozerwała sznur pereł. Te perły się rozsypały po dziedzińcu. Ona je zbierała, ale one ciągle się rozsypywały, więc w końcu je pozostawiła i codziennie o północy wraca do nas Biała Dama, zbierając perły, więc zachęcam na Noc Spadających Gwiazd, do przybycia do nas na Noc Spadających Gwiazd w sierpniu. Tam będziemy zbierać wspólnie perły królowej Bony. A tak już serio mówiąc, królowa Bona, jak państwo pewnie też z historii wiecie, była nieprawdopodobnie dla nas ważną postacią historyczną. Przede wszystkim jeśli chodzi o ekonomię i o kulturę. Postawiła ekonomicznie miejsca, w których była, szczególnie naszą ziemię czerską. Tu są żyzne ziemie. Wówczas nie było wałów, więc ta woda się rozlewała, użyźniała. Madowe ziemie rodziły wszystko, co się tu posadziło. Przywiozła do nas Włoszczyznę. A tutaj pięknie, jak wspominałem, warzywa rosły. Winnice na południowej burcie zamkowej. Królowa Bona miała winnice z pysznymi winogronami i produktami pochodnymi, ale przede wszystkim postawiła całą tą naszą, cały nasz region na nogi. Było tutaj 16 browarów, były tkaczki. To jest też ciekawostka, którą państwo pewnie gdzieś tam sobie możecie wyczytać, że tkaczki z Czerska tkały tak dobry i piękny materiał, że Bona, zawożąc go od czasu do czasu do Mediolanu, sprzedawała za ciężkie pieniądze i miały bardzo dobrą renomę nasze szwaczki czerskie. W związku z tym to był przykład, że wieźliśmy drzewo do lasu, no bo do Mediolanu z Czerska był wieziony materiał. Gdzie dzisiaj jest odwrotnie. Mediolan jest stolicą mody, a tutaj jednak Bona, wiedząc, że tutaj naprawdę ten materiał stąd jest godny i wart tego, promowała naszą ziemię czerską.
1: Skoro macie państwo Białą Damę, no to smoka też państwo macie?
0: Jasne. W ogóle smok nasz jest mistrzem świata wszelkim z jednego powodu. Mamy w Polsce dwa dobre smoki, bo smoki się źle kojarzą, ale mamy w Polsce dwa dobre smoki. Jeden jest wawelski, okej, oddajemy mu cześć i honor, choć troszkę nabroił, no bo biedny szewczyk został skonsumowany. Natomiast nasz smok nikogo nie zjadł, więc wręcz odwrotnie. Nasz smok pomagał, nasz smok nawadniał nasze tereny, chronił nas przed jakimiś złymi innymi smokami. Nasz smok wywern ze smoczycą wywerną założyli gniazdo w wieży więziennej. Zachęcamy, bo jest jajo smoka i czekamy na małego smoczka. Więc jeśli państwo chcecie nas wesprzeć w tym czekaniu, żeby nam nie było nudno, zapraszamy do nas na zamek. Wspólnie poczekamy na wyklucie się małego smoczka. A serio mówiąc, smok, którego legenda wiedzie, że został przeniesiony z Komesem Magnusem, Haraldssonem, był na sztandarze rzeczonej wcześniej bitwy pod Grunwaldem obok orła, co było dla większości wojów takim zaskoczeniem, jak to smok może być na sztandarze obok orła. Może i był. Janusz I miał na sztandarze orła naszego mazowieckiego i smoka wywerna obok.
1: Jakie plany poza majówką? Bo wiem, że państwo już jesteście przygotowani na to, co będzie się działo w wakacje, na to, co będzie się działo w kolejne długie weekendy.
0: Zamek w Czersku ma swoją stronę, zachęcamy, tam jest wszystko w szczegółach, a ja tylko szybciutko w takim telegraficznym skrócie powiem, że za chwilkę noc muzeów mamy i nocne zwiedzanie, spotkanie z duchem przeszłości i film o Januszu I. To wspólnie z zamkami w Liwiu, Ciechanowie i w Sannikach robimy taką wspólną inicjatywę. Turniej rycerski 23-24 maja kolejny, 15 turniej rycerski, 13-wieczny, więc naprawdę zapraszamy, bo tu się będzie działo. Będziemy tutaj naprawdę bronić dzielnie zamku. Noc Świętojańska. O Nocy Świętojańskiej jeszcze pewnie dzisiaj się uda opowiedzieć. 20-21 czerwca. W lipcu zapraszamy na coś, co uwielbiamy anonsować i sami zresztą przebywać, czyli Jazzamek Czersk. Troszkę w drugą stronę idziemy, czyli jazz na zamku w Czersku. Każda niedziela lipcowa. W tym roku swing będzie dominował leciutko, zwiewnie. Po staropolsku mówiąc, będzie chill out. Jeśli państwo będziecie w lipcu, zachęcamy, każda niedziela lipcowa. 8 sierpnia, jak wspominałem, spoglądamy gwiazdy, marzymy, a marzenia wymyślone na zamku w Czersku na bank się spełniają. Przyjdźcie, sprawdźcie nas. Chętnie potem skonfrontujemy, czy się spełniły, czy nie. 8 sierpnia, noc spadających gwiazd. I wraca cykl, bo dostaliśmy z Ministerstwa Kultury i Dziedzictwa Narodowego grant. Muzyka viva, czyli muzyka dawna, ale muzyka użytkowa. To też a propos tak, historii viva i pokazywaniu codzienności. Chcemy, żebyście państwo doświadczyli czegoś, co się nazywa muzyka rozrywkowa, średniowieczna, renesansowa, barokowa. Co to znaczy? Nam się kojarzy, że jest radio, telewizja, a jak oni kiedyś sobie radzili, bawiąc się, tańcząc i śpiewając. Zachęcam, będą koncerty z cyklu Muzyka Viva i jesienią 20 września zamykamy te plenerowe wydarzenia Europejskimi Dniami Dziedzictwa na Zamku w Czersku. W tym roku kładziemy nacisk na plecionkarstwo, bo ono zostało w grudniu wpisane na światową listę UNESCO. W związku z tym mamy umówionych cudownych plecionkarzy, którzy są uhonorowani tymże wpisem, więc zachęcamy, bo będzie i plecionka, i wiklina i szereg innych wydarzeń. Wszystko zwieńczy koncert Marii Pomianowskiej, więc nie będzie absolutnie nikt z państwa żałował. Ręczę za to rycerskim słowem.
1: Plecionkarzy czy plecionkarki? Tak z ciekawości, bo na przykład jakiś czas temu słyszałam na antenie Polskiego Radia RDC, że to panowie idą w plecionki ku zaskoczeniu organizatorów wydarzeń kulturalnych, że to panowie chcą się uczyć plecionkarstwa i wychodzi na to, że to jest ta nisza zainteresowań w stylu art and craft.
0: Plecionkarstwo jest ogólnie. Plecionkarze panowie i plecionkarki panie dzisiaj prawdopodobnie są na równi, bo będzie u nas plecionkarka robiąca cudowne zabawki z wikliny między innymi dla dzieci, ale będzie też dwóch wikliniarzy. Bo okazuje się, ja tego też do końca nie wiedziałem, że plecionkarstwo jest ogólną dziedziną, a wikliniarstwo jest częścią plecionkarstwa. Ale dominują mężczyźni, no bo to jednak na przykład wiklina jest cięższa i ciężka do kultywowania. Natomiast panie sobie bardzo dobrze w innych formach plecionki radzą, więc tu nie ma ograniczeń ani wiekowych, ani płci. Więc zachęcamy 20 września. Przybądźcie i skonfrontujcie, czy macie siły, bo każdy z nas ma chęci, tylko teraz jest kwestia, żeby przybyć i sprawdzić się.
1: Czy ma pan ulubione wydarzenie?
0: Wszystkie. Znaczy moim ulubionym wydarzeniem jest to, że właśnie przyjeżdżam tutaj na zamek i mogę pobyć, mogę popatrzeć, mogę popytać naszych gości, jakie mają wrażenia. Dziwnie brzmi, ale tak naprawdę cieszy nas, że ludzie wracają do nas. Cieszy nas, że też ludzie nas wybierają i są mile zaskoczeni. Stąd też moja taka sugestia do państwa. Przyjedźcie, sprawdźcie, bo to nas interesuje, żebyście państwo tylko raz przyjechali, sprawdzili. Spodoba wam się? Jest okej. Okay. Mamy gastronomię na zamku w każdy weekend, jest co zjeść, co wypić, więc naprawdę tu się nie nudzi.
1: No właśnie, bo to jest też temat, który chciałam poruszyć, że stąd głodny nikt nie wyjdzie i to, jak przeglądałam już menu, są to potrawy, które i pachną, i brzmią niezwykle smacznie.
0: Mam nadzieję, że kolejny gość państwu przybliży. Ja się tutaj nie wypowiadam, bo ja jestem fenomenalnym konsumentem. Ja po prostu chętnie siadam i zajadam. Gorzej mi wychodzi gotowanie, stąd raduję się, jak mogę przyjechać na zamek, sobie coś wrzucić na ruszt i spędzić mile czas. A propos właśnie jeszcze najważniejszej rzeczy, nasz zamek jest wyjątkowy, bo nie ma bruku na dziedzińcu, tylko ma piękną, przystrzyżoną trawę, co znaczy, że można wziąć kocyk i spędzić tutaj każdą dowolną ilość czasu w pięknych okolicznościach przyrody, a nie mamy jednego muru, W związku z tym mamy fototapetę, którą na dzień rozciągamy z pradoliną Wisły. Więc jeśli Państwo chcecie tę fototapetę na żywo zobaczyć, zapraszamy, przybądźcie do nas.
1: Trochę rozmawialiśmy też o tym z innymi gośćmi w audycji Twoje Mazowsze, że czasami turystom wydaje się, turystom, którzy podróżują po Polsce, wydaje się, że to Mazowsze jest takie nieciekawe. U nas jest płasko, nie mamy gór, nie mamy morza, jezior też tyle, co kot napłakał, a tutaj się okazuje, że wcale nie. Mazowsze ma wiele do zaoferowania.
0: Mazowsze ma bardzo dużo i to zarówno północne, południowe, wschodnie czy zachodnie. My jesteśmy akurat tą reprezentacją południowego Mazowsza. A propos gór, jesteśmy na wzgórzu cudownym, jednym z trzech wzgórz naszych czerskich, ale fakt, że przeważają niziny. Natomiast to są cudowne niziny, poprzecinane rzekami, dziś poprzecinane szlakami rowerowymi. Tu wszędzie, z każdej strony jest ta sama odległość, czyli jest blisko. Jest dobrze skomunikowane, bo zarówno samorząd województwa mazowieckiego, jak i Mazowiecka Regionalna Organizacja Turystyczna, z którą współpracujemy, absolutnie zachęca dużych na przykład przewoźników jak PKP, żeby frontem do klienta. Do Góry Kalwarii można dojechać pociągiem. Tych pociągów jeździ koło 10, więc można wziąć rower, wsiąść w pociąg i wtedy z Góry Kalwarii to jest 3 kilometry. Wspominałem rzekę. I a propos takiego wyobrażenia, znaczy Mazowsze w tej chwili odczarowujemy i to się fajnie udaje, że to nie jest Warszawa i potem coś, tylko to jest olbrzymi, piękny, kolorowy, bardzo ciekawy teren i Warszawa. A tutaj się uniosę honorem, no ale sorry Warszawo, najpierw był Czersk, a dopiero potem powstała Warszawa, więc no trudno, naraziłem się. Przyjedźcie, drodzy warszawiacy, skonfrontujemy się. Już na turnieju rycerskim możemy spróbować sił.
1: Myślę, że byłby to pojedynek nieco nie fair, bo macie smoka. Tutaj niestety. Dariusz Falana był moim i Państwa gościem. Bardzo dziękuję.

0: Powtórka audycji.
1: Na pewno nasza dzisiejsza rozmowa z Andrzejem Głębickim. Dzień dobry, panie Andrzeju.
2: Dzień dobry, witam.
1: Ten apetyt na jedzenie wszelakiego typu państwu poprawi. Proszę powiedzieć, co można było dawniej zjeść?
2: O, dawniej... No, powiem szczerze, trzeba było mieć bardzo dobrą wyobraźnię, ale też fantastyczny był dostęp do produktów. Teraz do czego wracamy, czyli tak zwanego zdrowego odżywiania się, zdrowej żywności, wtedy tego było w bród. Oczywiście ludzie korzystali wyłącznie z tego, co mieli, ewentualnie co wyhodowali, czyli jedzono kaszę, mięso jadano tylko od święta, jeżeli oczywiście ci bogatsi, to mieli dostęp do mięs dziczyzny. Ale ta kuchnia, powiedzmy, była uboga, może nie była taka treściwa jak teraz, ale była za to właśnie zdrowa. To, za czym zaczęliśmy tęsknić dzisiaj i do czego wracamy. Znowu wracamy do starożytnych kasz, znowu wracamy do jakichś różnych mieszanek. No, wtedy było to dostępne. No, to, co dawała przyroda, czyli mieliśmy... A wszystko zależało od pór roku, czyli było sezonowe. Nie tak jak teraz, że kupimy pomidory sobie w styczniu, tak? Mamy mrożone grzyby i tak dalej. Wtedy było wszystko dostępne, czyli zaczynaliśmy z wiosną, to, co się pojawiało, czyli zielenina i tak dalej, różne fajne rzeczy. Później grzyby, dostępność, zboże w międzyczasie, to co wyrosło, co się udało. Także no, przede wszystkim sezonowość.
1: A jak pan myśli, co mogli jeść ludzie mieszkający tutaj na Zamku w Czersku? Powiedzmy w czasie Konrada Mazowieckiego albo później.
2: No, co mogli jeść? Powiem szczerze, że kuchnia Mazowsza to jest taka no, kuchnia tradycyjna należąca do, no jak do tamtych czasów, wiele się nie różniła od innych regionów Polski. Między innymi też opierała się dokładnie na lokalnych zasobach, czyli na tym, co dawało rolnictwo wtedy, co dawały lasy, co dawały łąki. Podstawową dietą były kasze, zboża oraz produkty mączne, czyli lepiono na przykład nie tak jak dzisiaj mamy chleb. Wtedy ten chleb zastępowały tak zwane placki, podpłomyki tak zwane, czyli woda, mąka, to wszystko się wyrabiało, kładło się na gorącą blachę lub gorące kamienie i tak powstawał placek, do którego się coś tam dokładało. Miód, tak, bo zajmowano się hodowlą barci, czyli hodowano pszczoły, więc też z tego korzystano. Mieliśmy dużo na Mazowszu jest wody, czyli rzek, zbiorników wodnych, więc ryby. To była podstawowa dieta ludzi wtedy żyjących.
1: Czyli rycerze na przykład też właśnie takie menu mieli, jeżeli chcemy przekonać nasze dziecko do tego, żeby jadło zdrowo, to możemy powiedzieć tak, dawniej jedli rycerze. Chcesz być jak rycerz? Proszę bardzo, tutaj kasza musi być zjedzona.
2: Oczywiście i do kaszy można przemycić również jakieś warzywa. Jeżeli się wtedy powie takiemu jegomościowi małemu, że będziesz jak rycerz, albo będziesz taki silny jak rycerz, proszę cię bardzo, albo będziesz taka piękna jak dama dworu, albo księżniczka królewna, no to jest strzał w dziesiątkę, jak najbardziej.
1: A potem pojedziemy do Czerska i sprawdzimy, bo na przykład na Zamku w Czersku będzie można zobaczyć prawdziwy miecz i będzie można się spróbować go podnieść i zobaczymy, czy była ta kasza zjedzona, czy była gdzieś tam wyrzucana do kwiatków po kątnie.
2: No tak, i dlaczego nam kwiatki w domu usychają? No to jest dobre, na pewno. To jest dobry sposób. Ja myślę, że wszyscy rodzice teraz jak słuchają, to na pewno tak uczynią i przyjadą do Czerska i już tu czeka na miecz, na te ich pociechy, żeby zobaczymy, czy dadzą radę i będzie wiadomo, czy ta kasza była zjedzona. Także no wtedy, jeżeli chodzi też o rycerzy, no to dostęp do mięsa. No na pewno taki rycerz, który był wiadomo, że lepiej urodzony, bo rycerzem, żeby zostać, trzeba było być dobrze urodzonym, to dostęp do mięsa miał. Ci ludzie trochę mniej usytuowani, no musieli właśnie polegać tylko i wyłącznie na tym, co dała przyroda, kasze i tak dalej. Jeżeli coś tam w lesie się udało, albo coś się zaplątało we wnyki jakieś, no to wtedy owszem, można było skorzystać.
1: A jeśli chodzi o to, co dziś można zjeść na zamku w Czersku, czy ma pan jakąś swoją ulubioną potrawę na przykład?
2: Tak, znaczy my bardzo wracamy do tradycji tutaj i serwujemy od czasu do czasu, właśnie będąc w sobotę lub w niedzielę, właśnie oferując w swoim jadłospisie, mającą w ofercie właśnie kaszę, tak zwana kasza czerska, czyli polegająca na tym, że opracowaliśmy taką procedurę tej kaszy, żeby właśnie z warzywami, z grzybami, bez mięsa, właśnie tak, żeby była bardzo zdrowa, taka właśnie bardziej w stronę tych mniej zamożnych, ale bardzo dobra, bardzo fajnie przyprawiona. Znaczy, no, mi się nie wypada chwalić, ale uważam, że bardzo trafna potrawa.
1: Będziemy próbować. Polskie Radio RDC spróbuje, wyda opinię, na pewno damy Państwu znać, choć moje kubki smakowe coś mi mówią, że to będzie rzecz dla mnie, kasza czerska. Panie Andrzeju, a co mają wspólnego Wikingowie z Czerskiem? Bo wiem, że mają.
2: Wikingowie z Czerskiem. No, powiem szczerze, że jednym takim najbardziej, można powiedzieć, łącznikiem między Mazowszem, czyli światem Słowian, a Skandynawami, czyli Wikingami, to jest na pewno Comes Magnus. Comes Magnus, który, jego grób został tutaj odnaleziony w 1966 roku podczas wykopalisk archeologicznych. Wokół, gdy go odnaleziono, gdy znaleziono ten grób, a grób znajdował się w miejscu ówczesnego, znaczy średniowiecznego kościoła, który dzisiaj właśnie na dziedzińcu w Czersku jest taki, no można powiedzieć, że dołek na dziedzińcu, właśnie w tym miejscu stał kościół, tam właśnie odnaleziono Comesa Magnusa. Razem z nim odnaleziono włócznie, miecz, pierścień, misy. Właśnie dzięki temu pierścieniowi, który miał znaki rodowe, tak stwierdzono, że prawdopodobnie jest to właśnie Comes Magnus. A Comes Magnus był synem króla normańskiego Haralda, który zginął w bitwie pod Hastings. I między innymi tutaj właśnie Comes Magnus znalazł się najpierw we Wrocławiu, z Wrocławia trafił tutaj do Czerska i prawdopodobnie właśnie tutaj, nawiązując do tego, jeżeli to był taki wiking z krwi i kości, a był, więc prawdopodobnie też no, ciężko mu było się przestawić tak na kuchnię słowiańską, chociaż kuchnia słowiańska była trochę od skandynawskiej inna i można powiedzieć bardziej treściwa, bo jeżeli mówimy już o surowej Skandynawii, to tam głównie były ryby, suszone mięsa. Zboża były nie tak popularne. Tutaj na przykład ze zbóż więcej rzeczy się robiło, więcej było tych rzeczy mącznych. Tam niestety nie, była ta kuchnia surowa. Ale pewnie jeżeli odnaleziono go i widać było, że to był rosły mężczyzna, fantastyczny, więc pewnie ta kuchnia słowiańska, Mazowsza podziałała na niego tylko na plus.
1: Oprócz tego, że jest pan gastronomem, to jest pan również rekonstruktorem historycznym. Gdzie pan działa?
2: Znaczy, ogólnie rzecz biorąc, od jakiegoś czasu tylko i wyłącznie zająłem się gastronomią, ale też zajmuję się działalnością na zamku w Czersku. Od czasu do czasu tutaj właśnie organizujemy różne imprezy, między innymi tak jak dzisiaj tutaj. Mamy weekend majowy, więc to najbardziej ja zapraszam. Również jestem współorganizatorem tej imprezy. Oczywiście następną imprezą będzie Noc Kupały, czyli z 20 na 21 czerwca tutaj na zamku w Czersku również organizujemy tą imprezę. No i też są wyjazdy, także jeżeli na przykład chce się zamienić już totalnie, zostawić gastronomię, nie ma, koniec, trzeba odpocząć od tego, wtedy biorę swoją kolczugę, miecz, tarczę i jadę w Polskę.
1: Dlaczego? Co jest takiego w historii, co pana fascynuje?
2: Oj, dużo rzeczy. Można powiedzieć, że historia to jest życie. Jeżeli człowiek tylko i wyłącznie traktuje historię jako nie wiem, taką odskocznię lub biznes, to nie jest ta droga. Tym trzeba żyć. Można powiedzieć, że na co dzień. Ja oczywiście w domu mam mnóstwo gadżetów. One są wystawione gdzieś tam, można je dotknąć, przejść obok nich. To jest taki sens życia. Oczywiście to miłość do historii, to wiadomo, że wiąże się też z patriotyzmem. Oczywiście wszystko jest uzależnione od tego, w jakim środowisku człowiek się wychowuje. U mnie na pewno dużo zawdzięczam mojemu dziadkowi. Także i braciom. Także to jest fantastyczne. No, gdzieś tam to było zaszczepione. Zresztą historia w szkole to była mój najlepszy przedmiot. Nigdy z tym nie miałem problemu. Na maturze piątka. Fantastycznie. Tak jest. Mogę się pochwalić. Także historykiem chyba trzeba się po prostu urodzić. Takim może nie fanatykiem historycznym, ale takim, no to jest styl życia też. Po prostu człowiek błądzi pomiędzy tymi duchami przodków a nowoczesnością. Czasami ciężko jest się odnaleźć, bo chętnie chciałoby się, żeby to te czasy dawne wróciły, ale z drugiej strony jak wstaje się rano, wchodzi się do łazienki, myślę sobie, wow, dobrze, że tylko mi się śniło, że byłem gdzieś tam w XI wieku.
1: A jak pan myśli, w jaki sposób zaszczepiono w panu tę miłość do historii? Co by pan polecił rodzicom, którzy chcieliby właśnie to zrobić ze swoimi pociechami, zainteresować ich historią, zaszczepić tego bakcyla?
2: Dużo rozmawiać z ludźmi starszymi, którzy pamiętają jeszcze te różne dziwne czasy. Nie tylko książki, chociaż ja pamiętam, że jeżeli przeczytałem, mogę powiedzieć jaką książkę, tak? Karola Bunsza, na przykład Powieści Piastowskie. Tam zaczyna się od Dzikiego Skarbu. Polecam serdecznie wszystkim. Ja myślę, że ten cykl książek daje bardzo dużo do myślenia i bardzo dużo można przeżyć. Działa na wyobraźnię. Tak samo Stara Baśń Kraszewskiego. To też daje bardzo na wyobraźnię, chociaż te początki są dziwne, bo tam jest, że u nas nie znano metalu, ktoś nam ten metal przywiózł, że żelazo i tak dalej. To jest nieprawda. Później, jeżeli ktoś zaczyna w to wnikać, to się okazuje, że naprawdę byliśmy potęgą metalurgiczną we wczesnym średniowieczu i tak dalej. Ale mówię, rozmowa z ludźmi, chodzenie po muzeach, zastanawianie się, dlaczego jest tak, a nie inaczej. Skąd to się wzięło? Szukanie na przykład wykopalisk, że gdzieś na tym terenie, można sobie teraz wygooglować, czy u mnie na terenie były wykopaliska, podać miejscowość. Już się okaże, że tu jest jakaś historia, że tu coś się działo. Więc to jest fantastycznie. Jak się okaże, że obok nas 1000 lat temu, 2000 lat temu żyli ludzie, to już jest inne podejście. Już jest inaczej. Już człowiek zaczyna inaczej o tym myśleć, zaczyna się tym interesować. Ale mówię, jeżeli chodzi o tą nowszą historię, ludzie, rozmowy z ludźmi, nie bać się rozmawiać z ludźmi. Tak jak ja dużo rozmawiałem z moim dziadkiem, to był żołnierz września 1939 roku. I naprawdę, no, walczył pod Kockiem. Naprawdę dużo rzeczy. Oczywiście o wielu rzeczach nie opowiadał. Później ja, znając tą historię, takie wybiórcze rzeczy, które mi mówił, byłem w stanie właśnie dzięki internetowi namierzyć jego drogę. To jest przedziwne, że znalazłem oczywiście wszystko, co, jak i tak dalej. Opowiadał mi jakiś szczegół. A ja sobie ten szczegół teraz dorobiłem, że faktycznie była taka historia. Było to, że ten oddział został w ten sposób właśnie, no, taką miał historię. No i to się zaczyna, czyli poszukiwanie. Trzeba zaszczepić taki bakcyl poszukiwania.
1: Czyli historia jest wszędzie.
2: Historia jest wszędzie, tak.
1: Spędza pan dużo czasu...
2: No, ptaki to dinozaury, nie?
1: To prawda. Spędza pan dużo czasu tutaj na zamku w Czersku. Pan dyrektor Dariusz Falana powiedział nam w naszej wcześniejszej rozmowie, że jest tutaj duch Białej Damy. I chciałam się spytać, czy widział pan Białą Damę na zamku w Czersku?
2: Powiem szczerze, na tyle lat, ile tu jestem, widziałem mnóstwo dam. Mój znajomy, śpiąc na wieży, któregoś nocy z tej wieży zbiegł i powiedział, że już tam nie wejdzie. Powiedział, że co jakiś czas słyszał kroki, kiedy... I to proszę się nie śmiać, to jest fakt autentyczny. Naprawdę zbiegł z tej wieży i powiedział, że już więcej tam nie wejdzie. Słyszał jakieś dziwne kroki, jakieś dziwne stukania. Kiedy się interesował tym, co to mogło być, oczywiście była cisza, spokój. Kiedy próbował znowu usnąć, znowu się to pojawiało. W pewnym momencie uznał, że to już jest dla niego za dużo jednak, że nie uśnie, więc zbiegł z tej wieży, zamknął drzwi i po prostu musieliśmy dać mu miejsce w namiocie.
1: Szanowni Państwo, nie pozostaje nic innego, jak przyjechać tutaj do zamku w Czersku i samemu się przekonać, co stuka na zamkowej wieży. Andrzej Głębicki był moim i Państwa gościem. Bardzo dziękuję.
2: Dziękuję bardzo.

0: To jest powtórka audycji.
1: Adrian Pogorzelski jest dziś z nami, archeolog i rekonstruktor. Dzień dobry.
2: Dzień dobry, witam bardzo serdecznie.
1: Skoro rozmawialiśmy o tym, co nad ziemią, to porozmawiajmy o tym, co pod ziemią, bo pod ziemią tutaj w Czersku również dużo się dzieje.
2: Sporo, cały czas i jakby cały dziedziniec nie jest jeszcze przebadany, więc zagadki Zamku Czerskiego nie są do końca rozwiązane, a może grodu i Zamku Czerskiego. To jest takie wyjątkowe miejsce. Mało turystów, jak odwiedza to miejsce, to zdaje sobie sprawę z tego, że ślady obecności człowieka tutaj uchwycone w trakcie badań wykopaliskowych, no one sięgają właściwie schyłku epoki brązu, początku epoki żelaza. Właściwie początek epoki żelaza, dlatego że niedaleko Wieży Bramnej w trakcie badań odnaleziono urny kultury pomorskiej z początku epoki żelaza na Mazowszu, które są świadectwem wykorzystania tego wzgórza jako cmentarz przed około 2400 lat. Na 2400 lat temu. Natomiast jakbyśmy spojrzeli tak naprawdę na to, co się dzieje wokół w ogóle wzgórza zamkowego, to u stóp wzgórza zamkowego niezwykłe cmentarzysko kultury przeworskiej, czyli kultura, którą archeolodzy bardzo często kojarzą z Wandalami, z plemieniem Wandalii, ale w ogóle z plemionami germańskimi, które zamieszkiwały tereny obecnej Polski w okresie wpływów rzymskich, w pierwszym, drugim, trzecim wieku naszej ery. Bardzo bogate cmentarzysko. Natomiast samo wzgórze to jest takie miejsce, które po prostu zawsze przyciągało uwagę ludzi. Mamy u podnóża wzgórza w pradziejach, a na pewno jeszcze w okresie wczesnego średniowiecza płynącą Wisłę, czyli tą wodną autostradę, która była takim kluczowym szlakiem komunikacyjnym i to miejsce, które było u stóp wysoko położone, obronne, a zarazem wyeksponowane, no nie mogło ujść uwadze ludzi. Więc to jest niesamowite, że mamy na dobrą sprawę na wzgórzu, przy Wieży Bramnej, oczywiście już wyeksplorowane, wydobyte z ziemi urny kultury pomorskiej, mamy generalnie uchwycone ślady obecności pierwszych Słowian na terenie obecnego Mazowsza, które można datować na około VII wiek naszej ery. To jest oczywiście ten wielki spór, który toczy się w archeologii. Ja bym powiedział, że praktycznie od okresu międzywojennego z takim bardzo dużym natężeniem, skąd ci Słowianie przybyli i od kiedy oni są na ziemiach obecnej Polski. No dzisiaj chyba badania przede wszystkim genetyczne jakby, ale też i badania archeologiczne jakby wyraźnie wskazują, że ten napływ absolutnie widoczny jest w VI wieku naszej ery, w czasie tych wieków ciemnych, czyli wielkiej katastrofy, ja bym powiedział, że takiej ekologicznej, związanej z wybuchem superwulkanów, które spowodowały degres klimatyczny, ale to jest ten moment, kiedy Słowianie się pojawiają i w VII wieku już mamy pierwsze ślady zarejestrowane w tych najstarszych warstwach, które znajdują się 5 metrów poniżej poziomu dziedzińca, a potem jest tylko ciekawiej zdecydowanie, bo gdzieś w X XI wieku mamy początki grodu. Nie jest jasne, czy w X wieku w czasach Mieszka I tu już były wały, które chroniły jakby osady, ale na pewno taka osada funkcjonowała, natomiast wały na pewno powstały w XI wieku i one były absolutnie wielokrotnie odbudowywane po zniszczeniach w związku z najazdami, które tutaj docierały, ruskimi, czy w końcu najazdami jaćwieskimi, czy takimi jaćwiesko-ruskimi. Oczywiście myśląc o tych najazdach jaćwiesko-ruskich, to mam tu na myśli oczywiście jaćwingów, czyli ten lud z północy, z terenów dzisiejszej chociażby Suwalszczyzny, z kręgu bałtyckiego, a o Rusinach, kiedy myślę, no to myślę nie o tyle o Rosjanach, tak w ramach sprostowania, tylko zdecydowanie o Rusi Kijowskiej. Natomiast no cóż, gród powstawał, urodził się do życia. W XIV wieku mamy rzeczywistość, w której to rozpoczęła się wielka budowa w końcu XIV wieku tego książęcego zamku, który jest, ja uważam, że najbardziej wyjątkowym, biorąc pod uwagę jego położenie po prostu. No to jest pod ziemią mnóstwo przedmiotów. No i mamy taką wielką zagadkę po dzień dzisiejszą nierozwiązaną. Ja zawsze to porównuję do odkrycia grobowca Tutenchamona w Dolinie Królów, ale to zawsze po prostu przykuwa uwagę natychmiast słuchaczy. Natomiast mamy odkryty w 1966 roku grób, który został oznaczony numerem 609. I to jest taki grób niezwykle tajemniczy, jeden z pierwszych, który został zlokalizowany na terenie dzisiejszego dziedzińca, a dawniej Majdanu Grodu Czerskiego przy kościele, którego wezwania nie znamy. Może to był kościół pod wezwaniem świętego Piotra, ale czy takie wezwanie kościół nosił w początku XII wieku, tego nie wiemy. Natomiast ten 609 grób to jest absolutnie taka zagadka i rozpalą dzisiaj umysły cały czas badaczy.
1: Od dawna prowadzono tutaj badania archeologiczne, a jakie są najnowsze odkrycia?
2: Najnowsze odkrycia. Wydaje mi się, że z takich najnowszych odkryć, o których należałoby powiedzieć, no to zdecydowanie to jest wszystkim odkrycie Szkuty Czerskiej. To jest oczywiście też dość odległy czas, dlatego że to jest, jeżeli dobrze pamiętam, 2009 rok. Przepraszam, że tutaj nie podaję precyzyjnie daty, ale problem polega na tym, że im coś jest bliżej czasów nam współczesnych, tym trudniej osadzić mi po prostu w rocznej dacie. Natomiast pamiętajmy o tym, że my jesteśmy tak naprawdę nieopodal kasy, nieopodal kościoła, który został wybudowany w XIX wieku, i te najnowsze odkrycia w ogóle to są odkrycia sprzed 2 tygodni, kiedy to w związku z remontem kościoła prowadzono nadzory archeologiczne przy pracach budowlanych i wtedy też odsłonięto fragmenty ceramiki, którą moglibyśmy datować na ten XI-XII wiek, na te czasy grodu, w końcu grodu książęcego. No i ślady oczywiście jakieś kości, oczywiście zwierzęcych kości, takie pokonsumpcyjne, które wiążą się z obecnością tutaj człowieka. Ja jeszcze na chwileczkę wrócę do tego grobu 609, bo to jest takie miejsce, to często odkrycie jest takie wyjątkowe i tak jak wspomniałem, cały czas jakby o nim się bardzo często wspomina. Pamiętajmy o tym, że jesteśmy na Smoczym Zamku, ale też na Smoczym Grodzie. I grób 609 przez niektórych badaczy jest wciąż traktowany jako domniemany grób Magnusa Haraldssona, anglosaskiego królewicza, który, jak niektórzy twierdzą, mógł znaleźć się na terenie ziem Piastów, po tym jak jego ojciec zginie w bitwie pod Hastings w 1066 roku. I są tacy, którzy uważają, że smok, który pojawia nam się w herbarzu książąt mazowieckich w ziemi czerskiej, to jest herb Weseksów przeniesiony właściwie na grunt mazowiecki. Natomiast ten grób to jest grób wyjątkowy, dlatego że przede wszystkim złożono w nim, jako pewnie jeden z najstarszych grobów, przynajmniej jeden z najstarszych, który udało się zarejestrować grobów, złożono w nim mężczyznę, ale mężczyznę wyjątkowego. Jama grobowa, ona miała 3 metry długości.
1: To brzmi jak jama grobowa dla potężnego mężczyzny.
2: Bo był potężnym mężczyzną. Uważano do niedawna jeszcze, że miał 1,74 m. To też byłoby wzrost ponadprzeciętny, jak na okres wczesnego średniowiecza, na właściwie początek XII wieku, czy koniec XI wieku. Natomiast najnowsza analiza dokonana przez doktora Łukasza Maurycego Stanaszka, który zresztą silnie jest związany z zamkiem i z urzeczem, no wyraźnie wskazują na to, że on miał ponad 1,80 m wzrostu. Gruby kościec, ślady po takich solidnych przyczepach mięśni, więc to był naprawdę rosły mężczyzna.
1: Absolutnie. Kawał chłopa, jak
2: tak,
1: to się
2: Tak, kawał
1: mówi.
2: Chłopa. Natomiast żeby być jakby takim rzeczywiście chłopem silnym, no to jakby każdy wie, mężczyzna dzisiaj współcześnie idący na siłowni, który chce być silny i dzierżyć, nie powiem, że miecz w ręku, ale generalnie tą siłę, wie o tym, że musi jakby skupić się na wysokobiałkowej diecie. I nie ulega wątpliwości absolutnie najmniejszej, że ta wysokobiałkowa dieta temu mężczyźnie, którego niektórzy utożsamiają właśnie z Magnusem Haraldssonem, musiała towarzyszyć od najmłodszych lat. To nie ulega wątpliwości najmniejszych. Natomiast to, co jest niezwykle ciekawe, to pamiętajmy o tym, że wysokobiałkowa dieta, no ona dotyczyła się absolutnie elit ówcześnie żyjących, oparta o ryby, czy to słodkowodne, czy morskie, ale też jakby o mięso ssaków. Natomiast przeciętny mieszkaniec Szczerska, no umówmy się, że jeszcze w okresie międzywojennym relatywnie rzadko jadał mięso, a co dopiero mówić o wczesnym średniowieczu, czy schyłku wczesnego średniowiecza. Natomiast w elitach oczywiście to mięso było powszechnie dostępne. I budulec kości, mięśni, no oparty był na pewno o dietę, która nie była złożona z prosa, tylko z wysokobiałkową dietą była z pewnością. Natomiast jest troszkę tak, że powtarzamy bardzo często dzieciom, jak mantra, jedzcie zdrowo, bo jesteście tym, co jecie. No i trochę tak jest, że badania przeprowadzone przed kilku laty zawartości strontu, izotopów strontu, ale badania też generalnie molekularne, wyraźnie wskazały tak naprawdę przede wszystkim jakby to, że ten mężczyzna przemieszczał się. Prawdopodobnie nie urodził się tutaj w Czersku, tylko przybył, no właśnie, nie wiemy skąd. Natomiast pewne jest na podstawie badań kości, to też jest jakby takie nowum w archeologii, dostępne właściwie od kilkudziesięciu lat, że możemy określić jakby dietę zmarłej osoby, której kości zostały w trakcie badań wykopaliskowych odkryte. Więc z pewnością ten mężczyzna jadł dużo więcej ryb morskich, aniżeli takich ryb słodkowodnych. Może też jadł ryby takie, które były rybami żyjącymi w dwóch środowiskach, czyli to był na przykład jesior, który wpływał nam do Wisły, na który tutaj ostatni raz w Czersku w latach 60. XX wieku był widziany. To jest chyba 1967 rok, kiedy na urzeczu ostatniego jesiotra wyłowiono. Oczywiście to było powiązane przede wszystkim z budową zapory we Wrocławku i tym brakiem możliwości migracji jesiotra. Natomiast na pewno ten mężczyzna jadł dużo ryb, albo takich dwuśrodowiskowych, albo morskich. Natomiast strąd generalnie, a właściwie zawartość strątu w kościach, no wyraźnie wskazuje, że a nie był to właściwie mężczyzna, najpewniej urodzony właśnie w Czersku. No ale to też jest ciekawe, że ten pierwiastek, ten strąd jakby nie jest taki, jaki powinien być w kościach mężczyzny, który urodziłby się na terenie dzisiejszej Anglii, Wielkiej Brytanii, właśnie w Essexie. Więc to jest znowu taki być może dowód na to, że to jednak nie jest Magnus ten Haraldsson, ale to jest oczywiście sprawa bardzo dyskusyjna. W tym grobie znaleziono niezwykłe przedmioty. Pamiętajmy o tym, że to nasze wyobrażenie w ogóle upowszechniania się chrześcijaństwa jest takie bardzo życzeniowe. Myślę oczywiście o tym Mieszku I, który przyjął chrzest i tak się przyjęło, że właściwie wszyscy uważają, że wtedy tak po kolei, wioska za wioską, gród za grodem, wszyscy stawali się chrześcijanami. Natomiast na Mazowszu właściwie ten proces był bardzo powolny i możemy mówić tak naprawdę pewnie o początku XIII wieku, kiedy zanikają na wschodnim Mazowszu groby ciałopalne. Tutaj na Grodzie Czerskim, który na pewno wtedy był już obwałowany, czyli tu, gdzie dzisiaj zamek, były na pewno wysokie wały drewnianoziemne, istnieje już kościół. Tak jak wspomniałem, wezwanie tego kościoła nie jest jasne, natomiast sprowadzono na przykład z Góry Świętokrzyskiej, pewnie częściowo drogą wodną, budulec do wzniesienia tej romańskiej świątyni. Natomiast ten mężczyzna był pochowany przy murze najpewniej tej świątyni. To też nie jest takie oczywiste, bo ten najstarszy kościół został po prostu zniszczony chociażby przez budowę gotyckiego książęcego kościoła, którego wezwanie jest już na pewno wezwaniem świętego Piotra. Natomiast co w tym grobie? Obok tych kości jakby niezwykłych, tak jak wspomniałem, rosłego mężczyzny, które przebadano niedawno, one były zaginione w ogóle, to też jest szalenie ciekawe, ale udało się je odnaleźć. No, czasami przedmioty, które zostały znalezione w trakcie wykopalisk po latach giną w magazynach i trzeba je na powrót wykopać, użyję takiego słowa. Natomiast to się na szczęście udało. Natomiast to, co było też niezwykle ciekawe, w tej trumnie odnaleziono miecz przepiękny, który można datować na przełom XI-XII wieku, który ten mężczyzna otrzymał niejako do prawej ręki. Ale pamiętajmy o tym, że chrześcijaństwo się upowszechnia powoli, ale w elitach absolutnie to jest taki obrządek, który obowiązuje co najmniej od początku XI wieku, końca X, początku XI wieku. Więc ten miecz do prawej ręki. I pamiętajmy o tym, że ci praworęczni rycerze, oni są związani trochę z tą kulturą, która rycerską jest kulturą, rodzi się jednak na takim łacińskim korzeniu chrześcijańskim. I ten łotr po prawej stronie Chrystusa, który się nawraca, w prawa ręka, która jest tą prawidłową do trzymania miecza. Natomiast na lewej ręce, która była złożona w okolicach miednicy, miał prawdopodobnie na serdecznym palcu, nie wiadomo na którym, ale pewnie to był serdeczny palec, złoty pierścień. Oba te przedmioty są elitarne. I złoty pierścień, i miecz, i stanowiły tak naprawdę o ukazaniu jakby wyjątkowości, jakby statusu tej osoby, która była pochowana i oczywiście miejsce, gdzie był złożony. Natomiast najciekawsze rzeczy były zdecydowanie bliżej nóg, czy w zasadzie pod stopami, w trumnie. To były dwie brązowe misy i te misy, one nie są jeszcze może niczym niezwykłym, ale tam było złożone też wiadro z przepięknymi żelaznymi okuciami. To wiadro jest absolutnie czymś niezwykłym. Ja zawsze pytam dzieci, jak prowadzimy tutaj zajęcia z pogranicza archeologii, właśnie rekonstrukcji historycznej, do czego mężczyźnie, który był wojownikiem w początku XII wieku wiadro po śmierci. Miecz to jest oczywiste, tam była jeszcze oczywiście włócznia, grot włóczni lancetowatej, natomiast włócznia i miecz, no to są narzędzia walki. Natomiast jeśli chodzi o wiadro, to pytania są, znaczy odpowiedzi na moje pytania są różne. Niektórzy uważają, że służyło do wynoszenia nieczystości. Taki nocniczek dla rycerza z początku XII wieku, złożonego w początku XII, w końcu XI wieku. Tu jeszcze trudno mówić nawet o rycerzu, mówiąc na wprost. Natomiast niektórzy uważają, że to może był hełm, więc wiadro, które pełniło funkcję hełmu. Natomiast kiedyś taka jedna dziewczynka, ja się zakochałem w tej odpowiedzi, bo odpowiedziała, że to było wiadro, które było wiadrem, w którym ten właśnie zmarły wojownik nosił wodę dla tego czerskiego smoka. To było piękne, absolutnie, naprawdę. Natomiast wiadro było składane wojownikom może nie dla smoków, ale dla istoty, która była niczym smok, dla koni, wierzchowców tych bojowych, które trzeba było w zaświatach poić. To jest taki piękny przykład z końca XI, początku XII wieku pewnego takiego birytualizmu, bo mamy obrządek pogrzebowy chrześcijański, ten zmarły mężczyzna jest pochowany w pozycji tak zwanej orientowanej, więc głową jest zwrócony na zachód, ale patrzy na wschód. na święte miasto Jerozolima, tak samo jak z prezbiterium kościoła romańskiego, czy później gotyckiego, było też orientowane na wschód. Natomiast to, co jest absolutnie niezwykłe, to to wiadro, miecz czy włócznia jest śladem znowu tych dawnych wierzeń, kiedy każdy wojownik otrzymywał przedmioty, które były mu niezbędne do w życiu w zaświatach. Więc łączono tak naprawdę stare z nowym. Te przedmioty na wszelki wypadek, użyłbym takiego określenia, złożone. Ale tak jest wciąż dzisiaj współcześnie, bo jeżeli ktoś zmarły odchodzi z tego świata i jest chowany w takim porządku szkieletowym, składany w trumnie, to pamiętajmy o tym, że bliscy bardzo często wkładają do tej trumny, czasem ukradkiem, książkę ukochaną, okulary, jakiś długopis, jeżeli ktoś często notował, najrozmaitsze rzeczy. Więc to nie powinno nas dziwić, bo ta dwuwiara cały czas absolutnie w nas trwa. Natomiast ten grób 609 był takim na pewno najbardziej niezwykłym z tych, które w Czerskim Zamku odkryto, a było ich ponad 800. Przy czym oczywiście były zdumiewające odkrycia, które o których wiemy bardzo mało, dlatego że pierwsze badania na zamku, to jest początek XX wieku w związku z pracami takimi konserwatorskimi. No i wtedy na przykład wiemy, że odkryto grób, który był właściwie odnaleziony w obrębie też kościoła, natomiast z płytą, na której wyobrażony był miecz i prawdopodobnie topór. No to to była też płyta na pewno, która przykrywała pochówek jakiejś wyjątkowej osoby, ale to są przedmioty, które niestety w rzeczywistości Wielkiej Wojny, I Wojny Światowej zaginęły. Nie wiemy, czy były zniszczone, czy może ewakuowane w głąb Rosji i tam gdzieś niezidentyfikowane znajdują się w zbiorach muzealnych, ale pamiętajmy o tym, że takie niezwykłe odkrycia, wtórne odkrycia, one się czasami znajdują, więc czasami coś, co było odkryte, jest odnajdywane ponownie, więc ja wierzę w to, że jeszcze może jakieś ślady tego zamku, znaczy ślady odkryć z zamku czerskiego może jeszcze kiedyś uda się uwidocznić te sprzed właśnie II czy I wojny światowej. Więc
1: Ślady, które się zachowały w archiwach, to jest jedna rzecz. A czy myślisz, że coś jeszcze może nas czekać pod ziemią? Że jeszcze jakiś skarb kryje tutaj zamek w Czersku?
2: Ja nie mam co do tego w ogóle żadnych wątpliwości tak naprawdę. Tym podstawowym skarbem, który tutaj jest widoczny, to są jednak fragmenty ceramiki. I na dobrą sprawę ja nie zachęcam do tego, ale uważny wędrowiec, który stąpa po dziedzińcu, zauważy na pewno pod swoimi stopami fragmenty naczyń. I to są tak naprawdę takie śmieci z przeszłości. No, nie było plastiku, wszystko było drewniane, jeżeli chodzi o naczynia zasobowe lub ceramiczne, rzadziej metalowe. Więc to są takie śmieci z przeszłości, natomiast one stanowią podstawowy materiał. Nie brakuje też kości. To są bardzo często przedmioty, które uszły uwadze, kiedy wykop był zakładany badaczom, albo pochodziły z takich warstw, które były przemieszane, przez które po prostu jak zakładano wykop, przekopywano się, no bo kluczem tak naprawdę w ogóle jest ta stratygrafia, czyli to ułożenie przedmiotów, które powinny najstarsze znajdować się najniżej, czyli na tej głębokości około 5 metrów, a najmłodsze najwyżej. No to jest 5 metrów tak naprawdę jeszcze wciąż nie przebadanych fragmentów dziedzińca, gdzie z pewnością znajdują się pochówki. Ja gorąco zachęcam absolutnie do nocnego zwiedzania zamku w Czersku. Pierwsze takie nocne zwiedzanie będzie 16 maja, jeżeli dobrze pamiętam, o 20:30, ale tam spróbujemy dokonać takiego małego doświadczenia, gdzie z latarkami ultrafioletowymi poszukamy kości i tych zwierzęcych, które są pozostałościami takimi pokonsumpcyjnymi, bardzo ciekawymi, bo one dają nam pewien model jakby tego, jak jedzono dawniej w Czersku i na zamku, i na grodzie, ale też z pewnością jest tak, że w tej morzu kości, które nam się pojawią pod latarkami UV, jak będzie zamek okryty nocą, to znajdziemy też i drobinki kości ludzkich. Ja nigdy nie zapomnę takiej sytuacji, jak jedna z dziewczynek do planszy gry, gdzie pokazywaliśmy, jak wyglądały takie planszówki w średniowieczu, przyniosła zamiast kamyczka kosteczkę. Jakiegoś maleńkiego dziecka, właściwie paliczka, kosteczkę, która po prostu uszła uwadze archeologom. Kłopot polega na tym, że nie chciała jej oddać, więc jakby jest taki, okazało się, że to jest po prostu skarb, który bardzo chciała zabrać ze sobą do domu i pokazać mamie paliczek kości dziecka z może XIII-XIV wieku.
1: Łączy się to dosyć mrocznie z tym, co opowiadał przed chwilą pan Andrzej o duchu zwierzy, że na zamku straszy.
2: No być może. Jest taka legenda mówiąca o tym, że wraca tutaj królowa Bona po swój skarb, który miała tutaj ukryć przed wyjazdem do księstwa Bari. No, ale to jest przepiękna, przepiękna legenda. Ale ja bym powiedział, że zanim do tego legendy jeszcze dojdziemy, to pamiętajmy o tym, że tak podsumowując, bo ja mam wrażenie, że jestem dzisiaj trochę chaotyczny. Na początku osada otwarta, potem gród, czyli wały drewnianoziemne, natomiast niszczony przez najazdy, kościół, który był kościołem, przy którym grzebano mieszczan czerskich, no a w końcu generalnie historia tego cmentarza jest przerwana przez budowę książęcego zamku. Natomiast no, on cały czas tutaj funkcjonuje, ja tak sobie żartuję, że właściwie te duchy z przeszłości gdzieś tam wędrują między bieżami, zamknięte właściwie pętlą murów. Natomiast to, co jest ciekawe, legenda jest oczywiście o królowej Boni. To jest niesamowite, bo Bona oczywiście przebudowała ten obiekt, przebudowała chociażby dwór książęcy, czyniąc z niego taką renesansową rezydencję zgodnie z ówczesną modą. Założyła przepiękne winnice na południowym stoku, tam gdzie dzisiaj polecam się absolutnie za murami rozłożyć, jakby jeżeli ktoś ma zamiar się na Zamku Czerskim opalać. Natomiast te winnice można wtedy zobaczyć czami wyobraźni. Natomiast jest ta legenda mówiąca o tym, że była studnia zamkowa i Bona przed wyjazdem do księstwa Bari, obawiając się napaści zbój, którzy od Puszczy Stromiejskiej podobno do zamku pędzili, nakazała wrzucić skrzynię. Z jednej tylko skrzyni wyjęła sznur pereł, z którymi szła do wieży bramnej, ale wtedy jakaś burza nad zamek nadciągnęła i podobno piorun przerwał ten sznur pereł. Burza straszliwa zamiotła je gdzieś w szczeliny zamku, a Bona potem jak została otruta już w księstwie Bari, bo rzeczywiście jej koniec był przeokrutny, miała tu zacząć wracać właściwie szukając tych pereł ukochanych i jak mówi legenda, co pełnię księżyca psy wokół zamku ujadają. Niedawno mieliśmy tą malinową pełnię księżyca.
1: Ujadały?
2: Ujadały. Podobno koty nie wychodzą na nocne łowy, dzieci maleńkie płaczą, czując, że coś zbliża się niepokojącego do ich domów i łóżeczek i wtedy podobno ci, którzy mieli więcej odwagi, przechodzili za mury zamkowe i widzieli tą tajemniczą postać, która jakby przechadzała się i coś zbierała z dziedzińca zamku. Natomiast ja myślę, że to jest taka legenda, którą opowiadali dawniej dziadkowie, jak zamek nie był zabezpieczony, żeby wnuki ich nie chodziły i przypadkiem jakaś cegła zwyczajnie nie spadła im na głowę. No i ta Bona, która została znowu w tej legendzie uczyniona chciwą, straszną, to była wyjątkowa kobieta. Natomiast w tym kraju kobiety nigdy nie miały właściwie z górki, tylko podwórkę. A szczególnie, jeżeli przybyły gdzieś z jakiejś obcej krainy. To już jest jakby gwarantowany kłopot. Kłopoty są gwarantowane, więc to była wyjątkowa osoba na pewno. Jednak wydaje mi się, że z genialniejszych władczyń na tronie polskim. Natomiast czy tu wraca? Myślę, że można spróbować przy okazji nocnego zwiedzania ją spotkać.
1: Jesteśmy z naszym studiem plenerowym dokładnie naprzeciwko kas biletowych. Gdzie powinniśmy patrzeć, żeby zobaczyć najstarszą część?
2: Więc tak, wydaje mi się, że generalnie czymś takim wyjątkowym jest przede wszystkim most, który został teraz. To jest most jakby taki stały, murowany, przez Franciszka Bielińskiego wzniesiony w XVIII wieku. Tego, który oczywiście brukował błotniste ulice Warszawy. Natomiast on był też osobą, która przeprowadziła po zniszczeniach potopu szwedzkiego pierwszy remont. Natomiast jak stoimy na tym moście, to ja zawsze polecam przede wszystkim rodzicom z dziećmi, żeby zamknęli na chwilę oczy, tupali nogami, co prawda dzisiaj w kamienie, otoczaki, natomiast tupali nogami, wyobrazili sobie most drewniany, który był oczywiście na fragmencie podnoszony, bo to był pomost i fragment tego pomostu podnosił się jako most zwodzony i to był most, który prowadził do grodu, więc zamiast murów zamku możemy sobie wyobrazić takie wysokie wały drewnianoziemne obłożone gliną, a później oczywiście no, książę Janusz buduje, czy muruje ten zamek, który oczywiście, którego mury były podnoszone przez kolejnych władców, a właściwie ostatnia Bona właśnie podnosiła mury zamkowe. Natomiast to jest takie miejsce, które zawsze od strony wschodniej, najmniej gościnnej, było to tym miejscem, gdzie można było na teren wzgórza czerskiego, wybitnie obronnego, wjechać. Więc to jest takie dobre miejsce i ten strumień, który tutaj miał swoje źródlisko, strumień, w zasadzie jakaś taka stróżka, która rzeźbiła wąwóz, ona została przegłębiona i w ten sposób powstała fosa, która była o 2 metry głębsza w czasach zamku, w świetności zamku, czy w czasach grodu, więc jak ktoś się sturlał do tej fosy, to absolutnie się

0: się nigdy się nie zmieniło. A kiedy przejdziemy już przez wieżę bramną i staniemy na dziedzińcu, no to możemy sobie wyobrazić po pierwsze te wysokie wały drewnianoziemne i po lewej stronie w takim obniżeniu kościół grodowy, a później możemy sobie wyobrazić właśnie już gotycką świątynię z otoczoną murami, po prawej stronie dom gotycki, w którym książę miał swoją rezydencję, więc tu musimy użyć rzeczywiście wyobraźni. Ale stąpać będziemy cały czas po kościach, ceramice, po tym wszystkim, co pod ziemią jest.
1: Adrian Pogorzelski był moim i Państwa gościem. Bardzo dziękuję.
0: Pięknie dziękuję.

0: jest powtórka audycji.
1: Jest z nami Patryk Zduńczyk. Tutaj mieszkaniec właśnie tych okolic, dziada pradziada można powiedzieć. Dzień dobry.
2: Dzień dobry, tak. Tutaj okolic, ale okolic trochę pod zamkiem, tak? Bo to Urzecze to jest właśnie ten teren, który jest niżej nieco niż sam Czersk, taki historyczny gród miasto. Ale jak najbardziej też Czersk, Kępa Radwankowska trochę dalej, ale za to nad samym brzegiem Wisły, przy samym wale. Także jak sobie sprawdzałem w dostępnych źródłach, to jest gdzieś tam połowa XVII wieku. W dwóch tych miejscowościach po stronie mojego dziadka, Kępa Radwankowska i Brzumin, a babcia tutaj z Czerska.
1: Czym jest dla ciebie?

0: rzeczy.
1: No tak naprawdę można powiedzieć moją tożsamością, którą odkrywałem tak naprawdę, bo z jednej strony wychowywałem się u dziadków w dużej mierze, czyli na kępie Radwankowskiej, właśnie nad brzegiem rzeki, który dziadek był rolnikiem, ale też takim typowym łużycokiem, czyli wyplatał zwikliny, łowił ryby w takich tradycyjnych pułapkach rybnych zwanych wiraszkami. No i żył tą rzeką tak naprawdę, pływał po nim tradycyjnymi drewnianymi łodziami. Ja go podpatrywałem, no zakochiwałem się w tej rzece, w tym terenie bardzo żyznym, ale nie miałem świadomości, że to jest rzeka. Dopiero od książki naszego przyjaciela, doktora Łukasza Maurycego Stanaszka, dowiedziałem się tak naprawdę tej tożsamości, którą od nowa jakby zagłębiałem się, no a to jest fascynująca historia, więc ta podróż jest, którą ciągle trwa tak naprawdę i rozwijam ją.
0: A jeśli chodzi o mieszkańców Urzecza, czy masz wrażenie, że ta świadomość cały czas rośnie? Coraz więcej osób się orientuje, że o kurczę, to jest jednak coś, czym się wyróżniamy. To jest jednak coś, co nas łączy.
1: Tak, na pewno. To ja też obserwuję po swoich znajomych, gdzie oni się dowiadują, kurczę, ja w sumie to na tym Urzeczu mieszkam. Nie? I dopiero zaczyna się tą tożsamość odnajdywać wtórnie trochę, no bo niestety ta noga taka tradycyjnego Urzecza, czyli życie z ziemi i z rzeki, niestety już została wygaszona niemal zupełnie do zera, a te ostatnie, jak mój ojciec sadownik, ostatni Mohikanie, którzy tutaj gospodarzą, no to prawdopodobnie będzie się kończyło. Natomiast osoby młode, które są ciekawe swojej historii, swojej tożsamości, odkrywają na nowo i zobaczą, po pierwsze, to jest coś innego niż wokoło, to po pierwsze, a po drugie, to jest bardzo ciekawe, tak, bo ta historia jest no nieco romantyczna, mówimy o łodziach, które pływały tutaj do Gdańska pływały, czy też z Torunia, ale od Krakowa, Sandomierza, no to jest to historia, która jest no niesamowicie ciekawa. No i też bardzo ciekawa jest przyszłość naszego Czerska, która tutaj się pod względem historycznym i też odkrywania, pokazywania tej historii, no tak bardzo jest ciekawa.
0: No właśnie, bo Czersk to nie tylko zamek. Przecież jest co zobaczyć również schodząc z góry.
1: Jest co zobaczyć. Mamy tutaj starożytne, co ciekawe, też starożytne Wiślane Jezioro Czerskie, które niezbadane jest w ogóle, to tam jest w środku, więc tam się mogą kryć niesamowite skarby. Obok mojego domu, akurat mieszkam tutaj zupełnie pod zamkiem, została odkryta szkuta czerska. Być może Państwo już o niej mówili. Mamy ogromną nadzieję i chęć, żeby się właśnie tutaj w Czersku była pokazywana, ale przede wszystkim Urzecze to przyroda. Urzecze to niesamowita zieleń, która tutaj jak wybucha po prostu na tych naszych żyznych ziemiach. No teraz jest trochę, mamy problem z suszą, ale normalnie to też historycy, którzy też lokalni etnografowie, jak przybywali do Czerska, to mieliśmy Czersk, który był taki no na piaskach i jak schodzili na dół, ta przyroda wybuchała, ten kolory, śpiew ptaków niesamowity tutaj nadwiślański, no to przede wszystkim ta przyroda, do której zachęcamy szczególnie teraz, jak zaczynają, a właściwie to już przekwitają trochę przez te mrozy sady, ale no to jest rzecz, która mówię, jest niesamowicie romantyczna, można powiedzieć.
0: No to skoro już o romantyzmie mowa, to nie mogę nie wspomnieć o tym, że twoja żona pochodzi z regionu, który się trochę z Urzeczem nie lubił, więc wy mimo tych animozji zakochaliście się w sobie i razem jesteście.
1: No tak, trochę się śmiejemy, oczywiście to są takie już takie znowu wtórne, które odkrywaliśmy tak naprawdę po czasie, bo ja swoją tożsamość, tak jak mówię, odkrywałem. To moja żona pochodząca z okolic Celestynowa, po drugiej stronie tak zwany region, no dzisiaj żeby to określić najtrafnie byśmy powiedzieli Kołbielszczyzny, choć my tak naprawdę nazywamy to Polesiem Mazowieckim albo też Polesiem nad Świdrem, czy też Mazowszem Leśnym. Różniły się nasze te regiony przede wszystkim tym, jaka tam była ziemia, bo u nas była bardzo żyzny, były bardzo żyzne mady nadwiślańskie, na którym wszystko rosło tak naprawdę, za co piją łużycoki, za pszenicę i buroki, bo tutaj się wszystko tak naprawdę udawało, natomiast tamte regiony, dzisiaj leśne, no tak jak to zwykle na Mazowszu, albo piosek, albo losek tak naprawdę, więc te leśne tereny na piaskach, gdzie dużo ciężej było gospodarzyć, no więc trzeba było żyć z lasu. No więc oni się, te nasze dwie grupy, które miały własne stroje, własną tożsamość, nieco nie lubiły ze względu na to, że znamy przyśpiewki, różne powiedzonka ze względu, czy oboje na obie grupy na siebie, które tworzyły. Natomiast, no mówię, to już jest dawno za nami, tak raczej w kwestii takiej no, zabawnych trochę anegdotek dzisiaj to sobie opowiadamy. Natomiast te zawiśloki, o których tutaj mówimy, na przykład mój dziadek, jak sprowadziłem moją żonę tutaj właśnie nad Wisłę, no to miał takie przepowiedzenie, że zawiślunki, czyli dziewczyny z Zawisły, mają czerwone łydki. Z czego to wynikało, nie mamy zielonego do dzisiaj pojęcia, natomiast tak to było. No i dziadek mówi, pokaż mi tą swoją tutaj dziewczynę, zobaczymy, jakie ona tam łydki ma. W ogóle popatrzyła, nie wiedziała, o co chodzi. No ale mówię, to zostaje nam, tak? Ta tożsamość nadwiślańska, tych dwóch brzegów, mówienie w ogóle o zawiślokach, gdzie moja żona, no mówisz, to jest jakieś tam 15 kilometrów od Wisły, już tej tożsamości nie zna, tak? Czyli ten brzeg Wiślany już nie jest tożsamością, raczej las, który dookoła był, to my mówimy na nich Zawiśloki, oni na nas już nie, tylko te osoby bliżej raczej, które są tutaj Zawisły, ale ona też odkrywała tą swoją tożsamość, tak? Te stroje, które tam funkcjonowały, które zanikły, u nas zanikły dużo wcześniej niż tam tak naprawdę, ale mówię, to odkrywanie siebie na nowo przez nasze pokolenie tych, no powiedzmy sobie 30-40-latków jest zupełnie inne niż ta tożsamość, która zanikła tam w latach 50-tych, 60-tych. Mój tata nie utożsamia się tutaj z urzeczem tak naprawdę, a za to mój dziadek już jeszcze żył, więc to jest taka trochę luka pokoleniowa, więc no mówię, dla nas, dla mnie to jest wszystko nowe. To jest wszystko coś, co odkrywamy na nowo.
0: Czyli milenialsi na tropie przeszłości.
1: Tak, zobaczymy, jakie będą to następne pokolenia Z-ki, X-y i tak dalej. Tutaj mówię, to trochę może być ciężej, bo ja swoje dzieci próbuję włączyć w to urzecze nasze, a on mówi, że to moja córka mówi, że i syn mówi, że my na urzeczu nie będziemy pracować, czyli w sensie zakładać stroje i tak dalej. Oni uważają, że to jest praca, a nie zabawa, hobby i tak dalej. No ale zobaczymy. Na razie to jest coś, co jeszcze może ich tak nie pasjonuje, ale to jest tak ciekawe, że wydaje mi się, że i oni, biorąc pod uwagę, jak się rozszerzy te nasze urzecze, jak mocno, że tak powiem, się promuje i toż tą nową tożsamość zdobywa, no, mam nadzieję, że jednak będą pracować, jak to mówią, na urzeczu.
0: A jak myślisz, dlaczego ta świadomość urzeczańska zanikła w pokoleniu twojego taty?
1: No przede wszystkim to jest rozwój wsi. Znaczy ja mam taką teorię, że to niestety było troszeczkę tak, że ludzie z pokolenia mojego taty, no z jednej strony mówię, Polska, mimo tego, że to były czasy bardzo ciężkie, lata 50., 60., ale bardzo mocno 70. się rozwijała, szczególnie na wsi, tak? Uprzemysłowienie tej wsi postępowało bardzo mocno w tym czasie i trochę ludzie się wstydzili tej swojej tożsamości w ogóle wiejskiej, tak? Mój tata poszedł na studia, to była pierwsza osoba pewnie, która miała takie możliwości i wydaje mi się, takie mam wrażenie, że te osoby właśnie, które aspirowały wyżej, nie wyszły jakby troszeczkę z tego, no, swojego świata tutaj lokalnego, poszły, nie wiem, do Warszawy, gdzieś dalej, trochę się tego wstydziły. Taką, mówię, tą tożsamość wiejską gdzieś tam trzeba było prawdopodobnie chować. Natomiast no, ja się już tego nie wstydzę. Ja to uważam za niesamowitą siłę, moc i jestem z tego bardzo dumny tak naprawdę. No samo to, że no, nie mieszkam w Warszawie, tak, tylko właśnie tutaj. Zawsze moim marzeniem ogromnym było, żeby konkretnie w tym miejscu, na miejscu, gdzie moi pradziadkowie mieli dom, nad Jeziorem Czeskim w Czersku się osiedlić. No i to swoje marzenie na szczęście spełniłem. Ale mówię, to nie jestem, ja nie jestem odosobniony w tej takiej fascynacji tym regionem, tym, co jest prawdziwe, tym, co jest lokalne i tym, co możemy się pochwalić w ogóle na zewnątrz tak naprawdę, no bo to jest coś, co naszego jest.
0: Jeśli chodzi o grupy etnograficzne, to poza strojami nie możemy zapomnieć, nie możemy pominąć, bo to jest temat dla mnie bardzo ważny, jedzenia, bo jedzenie jest bardzo charakterystyczne, wyróżnia grupy etnograficzne.
1: Jak najbardziej tak. My mamy tutaj akurat nawet z żoną, która niestety nie udało jej się dzisiaj dotrzeć, a bardzo liczyliśmy na to, napisaliśmy książkę Kuchnia Urzecza, więc no tutaj mamy już taki swój troszeczkę też wkład w rozwój tej kuchni. Opieraliśmy się przede wszystkim na tym, co ja jadłem, tak? Całe życie dla mnie, obiad w ogóle, to na wsi, szczególnie u nas było takim no, najważniejszym niemalże w ciągu dnia czasem, bo się wychodziło z pola, jadło się i to jadło się naprawdę dobrze. Moja babcia super gotuje. Ja pamiętam po prostu te dania, które tutaj nad Wisłą się robiło. Co ciekawe, no wiadomo, Wisła to ryby. Moja babcia akurat nie lubi ryb i to jest właśnie ciekawe, że dziadek łowił te ryby, babcia je tam skrobała, ale tego bardzo nie lubiła, więc tych ryb też jedliśmy dużo. Charakterystyczne dania jak najbardziej. No i mówię, i też to popularyzujemy, to jest coś, co jest ciekawe, bo na przykład ja dzisiaj w takiej koszulce specjalnie przyszedłem z burakiem cukrowym i to jest coś, co na przykład zanikło, tak? U nas buraków cukrowych już się w ogóle nie sadzi, ale te dania, które były z buraka cukrowego, zostały w pamięci. Moja prababcia, robiła tutaj właśnie tak zwane sujki z buraka cukrowego albo buraczniaki. Mówię, to jest coś, co też znowu nas wyróżnia i to są typowo właśnie na terenów nadwiślańskich charakterystyczne dania właśnie z buraka cukrowego, powidła z buraka cukrowego. No tak samo ja najbardziej akurat lubię ze śliwek węgierek, które tutaj nad ogniem robię sam w garze takim miedzianym. I to jest znowu kolejna charakterystyczna bardzo rzecz dla tych konkretnie terenów. No ale też nie zapominamy o takich tradycyjnych ziemniakach, które byśmy my tutaj nazywali pewnie bardziej gajdami, tak? To też charakterystyczne dla Mazowsza. Co ciekawe, oprócz nas, którym też nie chcemy sobie przypisywać całej, jest bardzo ciekawy autor, który zajmuje się kuchnią wegańską, pan Paweł Ochman, który wczoraj akurat pisałem sobie, bo wydał nową książkę, powiedział, że chciałbym ci ją sprezentować o ziemniakach. No i tam ta wasza sytocha właśnie z tych buraków, z ziemniaków gajd, byśmy się powiedzieli, jej też się tam znajdzie, więc zachęcał do przeczytania. Więc jeżeli Państwo znajdą nową książkę o ziemniakach pana Ochmana, to zachęcamy, bo na pewno tą naszą sytochę będzie można zrobić.
0: Co to jest buraczniak?
1: Buraczek to jest taki, powiedzmy, coś pomiędzy plackiem a bułką z tartych buraków cukrowych. Taka, jakby to powiedzieć, no taka coś pomiędzy. Tam my to akurat, po pierwsze, no burak cukrowy jest bardzo charakterystyczny. Do zjedzenia jest taką, no dla dzisiejszej, powiedzmy sobie, młodzieży szczególnie ciężki, do taki nieco mdłe i tak dalej. Natomiast tam tą bułeczkę można zrobić też z nadzieniem, przez co powoduje się to, że no jest to nie aż tak bardzo mdła. Natomiast mówię, to wygląda tak troszeczkę jak, jakby to powiedzieć, jakieś takie brioszki, może coś w ten deseń. No nie powiem, żeby to było super dobre z mojej perspektywy, ale ciekawe bardzo, ale bardzo ciekawe. Jak się spróbuje ktoś za pierwszym razem, to mówi, o, czegoś takiego nigdy nie jadłem, tak? To jest coś takiego interesującego. Natomiast mówię, bardzo ciekawe są te sójki, które są charakterystyczne, radio dla ciebie, Mazowsze. Dla Mazowsza w ogóle, ja też mówię taką trochę krucjatę mam swoją, żeby spopularyzować jak najmocniej te sójki, żeby tak utożsamialiśmy się z Mazowszem, jako takim daniem bardzo charakterystycznym dla Mazowsza, czyli taki pieczony w piecu pieróg z nadzieniem, bardzo charakterystyczny dla Mazowsza, czyli kasza jaglana, plus i tu jest dodatkowo, u nas by to były właśnie buraki cukrowe, a na przykład dalej trochę w oddaleniu kasza, kapusta kiszona, my byśmy na tą kapustę kiszoną też na użyciu powiedzieli kapusta kwaszona. Także nie ma tutaj, to jest to samo danie, czyli to jest kapusta kiszona, ale mówię, to jest coś, co dla Mazowsza jest bardzo też charakterystyczne.
0: Ja myślałam, że sójki to jest cegłów, a tutaj sójki również.
1: Również to jest Mazowsze, tutaj cegłów, glinianka tutaj, okoliczne wsie, robiła to babcia mojej żony też w okolicach właśnie Celestynowa, Dąbrówki, no cały ten okrąg, Kołbiel, tutaj właśnie do Wisły, dalej, jak już po drugiej stronie Wisły, jakieś okolice Grójca, jak pytam się o te sójki, to już nie wiedzą, o co chodzi, tak, więc raczej tutaj trochę w stronę na dół, bardziej tam Głowaczów, te okolice tam, Grójec jeszcze gdzieś tam, chyba się zahaczamy jeszcze to tutaj troszeczkę tam dalej, ale mówię, dalej już tych sójek pewnie gdzieś tam nie ma, ale mówię, to jest bardzo charakterystyczne dla właśnie południowo-wschodniego Mazowsza tutaj ta nasza sójka, w różnych odmianach, tak, w tych różnych wariantach.
0: Czy twoja żona, mimo że nie jest urzeczanką z urodzenia, nauczyła się gotować po urzecku?
1: Nauczyła się, w ogóle dlatego stworzyliśmy tą książkę tak naprawdę, bo umie i dobrze gotuje. Ja jestem dobry, jak to ona zawsze mówi, w gadce, czyli różne rzeczy opowiadam. A moja żona to potem przetwarza na konkretne dania i konkretnie tworzy te sójki, tak, czy też różne inne dania charakterystyczne. No, to na pewno jest jakby wykorzystywane było to, co tutaj mamy. Tak? To też jest ciekawe, w ogóle w kuchni jest ciekawe to, że pewna intuicja, tak? Mówimy tu o pewnej intuicji, bo tworzyło się z tego, co mało. Spróbowaliśmy zrobić te sójki właśnie z burakiem cukrowym i z kaszą jaglaną. No i spróbowaliśmy i ta troszeczkę mdłe, takie no ciekawe, nie? Moja żona mówi, a spróbujmy, żebyśmy dodali tego syropu z buraków cukrowych, takiego charakterystycznego. No i dodaliśmy tego syropu i to już był zupełnie inny smak, inaczej. No i co ciekawe właśnie, zaczęliśmy rozmawiać z ludźmi też i taka pani tutaj przyjechała do nas starsza z okolic Wilanowa, no i opowiadamy o tych sójkach i tak dalej. I ona mówi, no, bo my to robiliśmy właśnie z tym burakiem cukrowym, ale to było takie, ta mama, moja babcia robiła takie, to było trochę mdłe, to ona dodawała tego syropu jeszcze, nie? I okazuje się, że ta pewna intuicja, myślenie o tym właśnie w taki sam sposób, dla tych tutaj jakby korzystając z tego, co było, powoduje to, że dochodziło się pewnie do takich podobnych jakby też efektów.
0: Jest teraz taki trend w mediach społecznościowych różnych, że bardzo popularne są włoskie nonny, bo włoskie nonny umieją gotować, trzeba rozmawiać z nonnami. No ale kurczę, nasze babcie też potrafią gotować i też trzeba z nimi rozmawiać, one nam wszystko powiedzą.
1: To tak, no, o PR trzeba bardzo mocno dbać, no tutaj te nasze babcie to jest w ogóle kopalnia wiedzy, dlatego mówię, my stworzyliśmy tą książkę tylko i wyłącznie dlatego, że babcia opowiadała nam o plackach drożdżowych, o tym, jak gotowała jej babcia, jej mama i bez tego tak naprawdę moglibyśmy, czyli ta ciągłość pokoleniowa, te nasze babcie, które mają ciągle w głowach i tę umiejętność tam, jest trochę problem potem przełożenie to na konkretne przepisy, bo tam było, na oko, do tego, żeby było smacznie i tak dalej, więc mówię, to jest taka rzecz, którą w dużej mierze też trzeba czuć i rozumieć, natomiast no, tak zwana zarzucajka, czyli zupa, taki kapuśniak mojej babci, no to jest coś, co no, dla mnie nie ma nic lepszego, ja odkładam wszystkie najlepsze kuchnie włoskie, francuskie czy inne i ta kuchnia urzecza mojej babci to jest coś, co ja zawsze bym wybierał. Jak miałbym wybrać jedną kuchnię do końca życia, to wybieram kuchnię urzecza.
0: Szanowni Państwo, zapraszamy do poznania kuchni urzecza. Patryk Zduńczyk był moim i Państwa gościem. Bardzo dziękuję.
2: To była powtórka audycji.

0: rusza się tak biodrami cały czas. O, jak Igor, patrzcie jak Igor. Okej, przechodzicie do lekcji piątej.
1: Ja już jestem po piątej lekcji też.
0: Lekcja piąta,
1: ja umiem.
0: Piotra, Piotra.

że nie jestem szczery. Czasem zwyczajnie kłamię. Jestem próżny, pazerny. Dbam tylko o swoje, cztery litery. Bywam małostkowy, cyniczny i bezduszny. Osądzam bez litości, bez serca i miłości.

0: wybrane z tygodnia.
1: RDC Polskie Radio, radio dla Ciebie. Witam, zapraszam do wybranych z tygodnia. Dziś jak zwykle powtórki audycji społecznych, ważnych, które nie pozostawiają słuchaczy bez emocji. Zapraszam do audycji Jest Sprawa. Można do tych audycji pisać. Jest Sprawa @rdc.pl. Julita Nobis, życzę miłego odbioru.

Nie. Nie. Nie. Nie. Nie. Nie. Nie. Nie. Nie. Nie. Nie. Nie. Nie. Nie. Nie. Nie. Nie. Nie. Nie. Nie. Nie. Nie. Nie. Nie. Nie. Nie. Nie. Nie. Nie. Nie. Nie. Nie. Nie. Nie. Nie. Nie. Nie. Nie. Nie. Nie. Nie. Nie. Nie. Nie. Nie. Nie. Nie. Nie. Nie. Nie. Nie. Nie. Nie. Nie. Nie. Nie. Nie. Nie. Nie. Nie. Nie. Nie. Nie. Nie. Nie. Nie. Nie. Nie. Nie. Nie. Nie. Nie. Nie. Nie. Nie. Nie. Nie. Nie. Nie. Nie. Nie. Nie. Nie. Nie. Nie. Nie. Nie. Nie. Nie. Nie. Nie. Nie. Nie. Nie. N

0: Wybrane z tygodnia.
1: Proszę Państwa, a zatem o raporcie hałas, czy pod, czy poza kontrolą, nowym raporcie Instytutu Ekologii Akustycznej. I w naszym studiu goście Marta Szczepańska, radna miasta stołecznego Warszawy, Stowarzyszenie Miasto Jest Nasze. Dzień dobry.
2: Dzień dobry Państwu.
1: Patrycja Chacińska, kierowniczka Laboratorium Akustyki Środowiska, Instytut Ochrony Środowiska, Państwowy Instytut Badawczy. Dzień dobry.
3: Dzień dobry.
1: Mamy w studiu również podkomisarza Jacka Wiśniewskiego, rzecznika Komendy Stołecznej Policji. Dzień dobry.
4: Dzień dobry Panu, dzień dobry Państwu.
1: No i ja jako sprawca tegoż właśnie badania, tego raportu, bo jest z nami Alan Grinde, Instytut Ekologii Akustycznej. Zdalnie. Dzień dobry Panie Alanie, witamy serdecznie.
5: Dzień dobry, dziękuję za zaproszenie. Dzień dobry Państwu.
1: To może od Pana, Panie Alanie, zacznijmy, od pewnych stwierdzeń, bo wyście dokładnie badali wykonanie pewnej dyrektywy, pewnego prawa, które powinno wynikać z tego, co w instytucjach unijnych postanowiono. Prawda? Tak to wyglądało?
5: Tak, od momentu, kiedy w 2023 roku zapoznaliśmy się z wyrokiem Trybunału Sprawiedliwości Unii Europejskiej dotyczącym tego, że Polska w nieodpowiedni sposób wdraża dyrektywę antyunijną, przesiedzieliśmy cały proces. Okazało się, że problem jest od 2016 roku mniej więcej, kiedy wtedy Komisja Europejska po raz pierwszy wezwała ówczesny rząd o pewne wyjaśnienia, stworzenie jakichś planów, wdrożenie realnych działań. No takie rzeczy nie nadchodziły, więc w kwietniu 2023 roku już Trybunał właśnie Sprawiedliwości orzekł to, co przed chwilą powiedziałem. No i minęło nam 3 lata w zasadzie od tego momentu, więc chcieliśmy się dowiedzieć, co tak naprawdę się wydarzyło, czy to na planie centralnym, czy też na planach samorządów lokalnych w zakresie przeciwdziałania hałasowi, bo okazuje się, że w Unii dużo bardziej to pilnują niż u nas i oczekują, że czy to władze lokalne, czy centralne będą w lepszy sposób dbać o zdrowie publiczne swoich obywateli.
1: No jasne. Wysłaliście zapytanie, wnioski o informację publiczną do różnych poziomów polskiej administracji, bo tam jest Kancelaria Prezesa Rady Ministrów, 16 miast wojewódzkich, 16 urzędów marszałkowskich, Ministerstwa Klimatu i Środowiska, Zdrowia, a także Infrastruktury, GDDKiA i PKP, PLK, Główny Inspektorat Ochrony Środowiska, Kancelaria Prezydenta Rzeczpospolitej. Jakie były odpowiedzi? W ogóle urzędy się przejęły sprawą hałasu?
5: Jeżeli chodzi o Kancelarię Prezydenta Rzeczypospolitej, to wysłaliśmy pytanie w ramach innych działań, które zaczynamy prowadzić na zasadzie sprawdzania wiedzy merytorycznej decydentów na różnym poziomie w sytuacji, kiedy podejmują jakieś głosowania lub podpisy pod różnymi decyzjami. Akurat ta sprawa, o którą żeśmy zapytali, ale włączyliśmy ją właśnie w ten raport, dotyczyła wyjęcia boisk spod norm hałasu. Przedstawiliśmy szereg badań, które wiążą hałas chociażby właśnie z otyłością, która miała być głównym powodem wyjęcia boisk spod norm hałasu, że hałas jest jednym z czynników, który powoduje wzrost wagi u dzieci. I chcieliśmy się dowiedzieć, czy przy podpisywaniu, czy przy głosowaniu decydenci zapoznali się z tego typu rzeczami. No, nie uzyskaliśmy jakiejś sensownej tak naprawdę odpowiedzi. To jest dla nas smutne, bo po drugiej stronie kancelaria KPRM również w zasadzie nie przez te 3 lata nie stworzyły takiej jednej jednostki, która miałaby nadzorować wykonanie tego wyroku i przede wszystkim opracowanie tych wszystkich rzeczy, czyli opracowania map hałasu i zarządzania hałasem przy 247 drogach, 13 liniach kolejowych, a także wdrażania możliwości tworzenia obszarów cichych w miastach. Czyli okazuje się, że nikt się nie poczuwa do tego tak naprawdę problemu.
1: Czyli wyrok TSUE pozostaje niewykonany. Wykonany 3 lata po jego wydaniu i 10 lat po pierwszym wezwaniu Komisji Europejskiej. Tutaj spośród odpowiedzi szczególnie spodobała mi się odpowiedź Kancelarii Prezydenta. Motywacja głowy państwa stanowi sferę świadomości organu i nie podlega udostępnieniu.
5: No tak, żeby to stało. W ogóle ten zestaw pytań zawierał 31 chyba dokładnie pytań, co nam jakby w pewnym sensie nas połychtało, że nie odpowiedział na to żaden urzędnik merytoryczny, pracownik kancelarii, ale radczyni prawna. I taki był nasz odbiór, że na te 30 pytań na 3 stronach to taki był dopasowanie, czego tak naprawdę nie chcemy powiedzieć, żeśmy się nie powinni czepiać. No z naszym uporem tak naprawdę sprowokowało to kolejne pytania. I chociaż faktycznie w ramach informacji publicznej prezydent Rzeczypospolitej nie musi nam odpowiedzieć, odpowiedź, ale zadamy w takim razie bezpośrednio szereg pytań. Czy po prostu zamówił, oczekiwał od swoich współpracowników dostarczenia wiedzy, żeby mógł świadomie odpowiedzieć na nasze odpowiedzi, ustosunkować się do danej ustawy. No tam jeszcze w tej odpowiedzi z Kancelarii Prezydenta jest sposób wprost przyznanie, że Kancelaria nie zamawiała żadnych analiz co do wpływu hałasu na zdrowie dzieci. No więc to tak dużo tak naprawdę daje do...
1: Ale ma sferę świadomości organu, to już wiemy. No dobrze, ale teraz, żeby tutaj być może nie prezydent jest najważniejszy w całej tej grze, no bo rzeczywiście jakieś oprzyrządowanie do tego, żeby problem hałasu był zwalczany, no to nie raczej u głowy państwa, tylko w poszczególnych ministerstwach, jak widzimy, ta odpowiedzialność jest rozproszona. Na przykład Laboratorium Akustyki Środowiska, Instytut Ochrony Środowiska, Państwowy Instytut Badawczy, pani Patrycja Chacińska. No wy pewnie wiecie, jak jest z wykonaniem tej dyrektywy, prawda? O, dobrze. Okej, dziękujemy. Następne pytanie teraz.
2: Nie, ja chciałabym powiedzieć, że tak. Dyrektywa jest wykonywana i te działania są realizowane. Trochę na szczęście, trochę na nieszczęście. Natomiast zakres... To jest polityka w skali makro, nie w skali mikro, która dotyczy każdego z mieszkańców. Trochę to odwrócę, bo to nie jest tak, że my jako Polska nic nie robimy. My robimy bardzo dużo i ostatnia runda, proszę zwrócić uwagę, że mamy 4 rundy mapowania. Tylko pytanie, czy ktoś wie i ile ludzi wie spośród społeczeństwa, że my mamy te 4 rundy mapowania? Że mamy 4 rundy programów ochrony przed hałasem. Teraz, w roku 2027, będzie 5. runda mapowania, co oznacza, że tym hałasem zajmujemy się przynajmniej od 25 lat. Natomiast, więc długi okres, ale tak naprawdę efektów tego działania, śmiem twierdzić, że bardzo dużo nie widać.
1: No dobrze, ale mamy jakieś zapisy, które stanowią o ochronie przed hałasem, ale no są takie legislacyjne ucieczki jakby. No na przykład, nie wiem, Ministerstwo Rolnictwa i Rozwoju Wsi na przykład spod norm hałasu chce wyjąć wsie.
2: Tak. I ja powiem tak, ja bardzo pobieżnie, no bo raport ukazał się niedawno, przejrzałam ten raport i powiem tak. Brakuje tu jednego ministerstwa, no to Ministerstwo Rozwoju i Technologii, które jest odpowiedzialne za planowanie przestrzenne i plany ogólne. I bez tego nie mamy o czym mówić, ponieważ poziomy dopuszczalne są związane ściśle z rodzajem terenu, do którego posiadamy tytuł prawny. Zarówno zarządcy, jak i mieszkańcy. I teraz dlaczego o tym mówię? Dlatego, że mieszkańcy, którzy mieszkają w cichej okolicy, powinni mieć prawo do tego, żeby mieszkać nadal w cichej okolicy. Mieszkańcy, którzy chcą się wybudować w Alejach Jerozolimskich przy głośnej arterii, świadomie mają prawo, żeby się wybudować i tam mieszkać. I środki ochrony, które z kolei zarządca infrastruktury musi włożyć, żeby ochronić pojedynczy budynek, bo ktoś ma taką, nie powiem, fanaberię, potrzebę, żeby wybudować ten budynek w takiej okolicy, no musi wyłożyć zarządca infrastruktury. Więc bez tego ministerstwa nie ma, moim zdaniem, żadnych szans na poprawę. I teraz dlatego mówię o tym rolnictwie, że jeżeli człowiek świadomie się wprowadza do strefy użytkowania rolniczego, no to trochę wie, w co się pakuje. I ja tu taka jest bardzo cienka granica, bo też rolnicy mogą poprzez odpowiednie procesy technologiczne zrobić tak, żeby było jednak cicho. Kultura jakby pracy, nie?
1: No tak, ale to raczej wiemy o konfliktach, o zapachy i tak dalej, które się wiążą z niektórymi działalnościami.
2: Gdzieś my nie mamy tych stref, gdzie zabezpieczamy strefę rolniczą, że tam faktycznie ktoś hałasuje i smrodzi, tak to nazwijmy. I nie mamy zabezpieczenia tych budynków, które się budują wszędzie. Po prostu wszędzie. Jest po prostu zero nadzoru nad... I teraz... Każdy człowiek ma prawo do ciszy i każdy to jest hałas jest zanieczyszczeniem środowiska, które szkodzi zdrowiu. Natomiast musimy pamiętać o tym, że my, jako mieszkańcy, jako obywatele polscy, to z naszych pieniędzy idzie ochrona przed hałasem.
1: No jasne. A jak jest w Warszawie, Marta Szczepańska, radna miasta stołecznego Warszawy? Ja rozumiem, że też się nie mamy czym pochwalić. Jak jest problem hałasu, no to wiem, jak reagują słuchacze. Może dzisiaj też 22 645 90 90. Pani radna.
3: To zależy, o co pan pyta, bo do mnie mieszkańcy zwracają się z bardzo różnymi źródłami hałasu, z imprez masowych, na przykład myślę, że na początku maja będziemy mieć aferę w Warszawie o imprezę masową zorganizowaną w Muzeum w Wilanowie i całe miasteczko Wilanów i Zawady już są nastawione, że niestety rave obudzi ich w nocy. I tutaj mieszkańcy są absolutnie niechronieni. Część z nich własnym sumptem organizuje pomiary hałasu i pozywa potem organizatora imprezy o to, że niestety nie mogli spać w nocy. Potem są hałasy, no takie, które wynikają z ogródków gastronomicznych, z tej przestrzeni publicznej, która jest nazywana życiem miasta, ale są też jakieś granice. I widzę, że brakuje tutaj nadzoru nad tym, żeby zbadać, czy ten klimatyzator na elewacji nie jest przypadkiem za głośny, czy głośnik z knajpy nie jest zamontowany na elewacji i nie budzi ludzi po prostu. Potem są hałasy z dróg, z tego, jak się niestety ludzie ścigają, gazują intencjonalnie.
1: No zaraz, panie komisarzu,
3: tak,
1: porozmawiamy.
3: Pan komisarz powie, że nic się nie da zrobić i gdzieś tam widzę, że też brakuje takiego zdecydowanego powiedzenia, że hałas, i to na poziomie samorządowym i rządowym, że hałas szkodzi, dostrzegamy to i chcemy z tym walczyć i nie akceptujemy po prostu pewnych zachowań.
1: Ale są takie, pamiętam, takie w świecie tenisa awantury wieczne, że na przykład zawodniczki czy zawodnicy grają do drugiej w nocy, prawda? Że to taka sportowa dyskusja. Potem się okazało, że ta dyskusja zniknęła, bo na tych największych turniejach 22 i koniec. Się okazało, że te miasta takie, no nie wiem, tam gdzie Roland Garros, Paryż na przykład, wprowadziły zasady. Po 22 nie ma żadnych głośnych imprez. No gdzie tam mecz tenisowy, to nie taki wielki hałas. Ale jednak. I być może takie miejskie regulacje mogłyby rozwiązać tego typu problemy.
3: Miasto uważa, że nie może wprowadzać takich regulacji, jeśli pyta pan konkretnie o imprezy masowe na przykład.
1: Na przykład.
3: Dlatego, że uważają, że nie można wprowadzać regulacji na terenie prywatnym. I tu już jest różnica w interpretacji, bo z kolei Ministerstwo Środowiska podpowiada cały czas, że samorządy powinny stosować uchwały z prawem miejscowym regulującym pewne kwestie, no a samorząd uważa, że nie umie, nie może, nie ma odpowiedniego rozpisania, jak to przeprocedować. Natomiast no, uważam, że rolą rządu jest troszeczkę zbierać głosy mieszkańców i patrzeć, gdzie prawo jest dziurawe i na przykład, tak jak w Anglii, w przypadku imprez masowych można wprowadzić dodatkowe regulacje, które powodowałyby to, że jednak mielibyśmy większą kontrolę nad tym, co się dzieje akustycznie.
1: No, bo ustawa byłaby potrzebna,
3: przypadku, nie jedna w różnych
1: nawet
3: obszarach i tutaj moje doświadczenie jest takie, że widzę, że ministerstwa między sobą nie współpracują, tylko przerzucają jak gorącym ziemniakiem.
1: No bo wtedy wychodzą tacy i krzyczą, to jest nadregulacja, to jest wprowadzanie takiego
3: terroru państwowego.
1: Ministerstwo
3: Zdrowia mówi, no nie badamy ludzi, no, jak wpływa na nich hałas i generalnie nie zajmujemy się za bardzo tym tematem, no bo mamy ważniejsze.
1: Ale przedwczesne zgony 5,5 tysiąca da się oszacować w Polsce.
3: Tak, a pomyślmy sobie, ile osób ma choroby autoimmunologiczne na przykład i ze względu na to, że nie mogą się wyspać, mają problemy z tym, że generalnie mają obniżony nastrój, mają stany lękowe, depresje, no jakby to są choroby cywilizacyjne, które są elementem naszej codzienności i my negujemy wpływ hałasu na tą naszą codzienność.
1: Ja za chwilę podkomisarza Jacka Wiśniewskiego przepytam, ale też zadzwonili słuchacze, więc spróbujmy też użyć wątków, które w ich wypowiedziach się pojawią. Panie Grzegorzu, dzień dobry.
6: Dzień dobry, dzień dobry. Ja powiem tak, że w dużym mieście, w Warszawie na pewno, większość hałasu generują pojazdy różnego typu, ciężarówki. I uważam, że powinien być wprowadzony jakiś limit, tak zwany numerus clausus, rejestrowania nowych samochodów, w tym przypadku w Warszawie. Ktoś się zaraz będzie zaczął bulwersować.
1: No, numerus clausus to pan przyzna, że historycznie się źle to określenie kojarzy.
6: No, powiem, nie tak źle. dlatego że za poprzedniego reżimu nie każdy mógł mieć samochód w Warszawie. A teraz jest pod tym kątem bezchołowie. A w odniesieniu do tego, co przed chwilą pani radna powiedziała, że a Rada Warszawy nie może to, ale tamto. No to do, nie powiem co, to mamy władzę, czy nie mamy władzy? Władza musi działać ostro. I
3: ja
6: niech
3: też
6: ci,
3: tak
6: którzy się sprzeciwiają, spróbują podskoczyć. I następna sprawa to, co pan redaktor poruszył. Mianowicie sprowadzają się jacyś ludzie spoza Warszawy do Warszawy i narzekają na hałas. No to oni nie wiedzieli, gdzie się sprowadzają. To jest tak z takimi, którzy budują się bardzo blisko lotnisk. Mamy takie... No, od chociażby przypadek lotniska, małego lotniska Bemowo. I od razu tam jest jakaś fala hejtu, przez już dobre 20 lat tam poustawiano te czujniki pomiaru hałasu. I co one pokazały? No, że ruch drogowy generuje więcej niż te...
1: O lobby lotniczym i hałasie to byśmy pewnie osobną audycję mogli zrobić.
6: Panie Grzegorzu,
1: dziękujemy bardzo, pozdrawiamy serdecznie. Ja tylko powiem, że jest takie miasto na Mazowszu, drugie co do wielkości, jak Radom. Tam lotnisko na Sadkowie, to było znane z tego, że tam trenują Iskry i to nocne loty. Był taki miesiąc zawsze w Radomiu. I one te nocne loty ćwiczyły, to powodowało naprawdę ogromny hałas. Już nie wspomnę, że ileś tych samolotów miało włączone przez wiele godzin silniki, ale Radomianie bronili tego. No jest hałas, ale jest też obronność państwa.
3: Ale trzeba uwzględnić
1: i pamiętam,
3: fakt,
1: że potrafili się ująć, no trudno, jest głośno, ale tak trzeba.
3: Ale nawet jak jest głośno i nam się wydaje, że nam to nie przeszkadza, to i tak to wpływa na nasze zdrowie i na to jakby nie zwracamy uwagi.
1: A to jeszcze lata 90., ale no przypomnę, że ta opinia
3: tak
1: publiczna nie jest taka oczywista.
3: Albo ze smogiem, albo z innymi kwestiami, które nam się wydawało.
1: I jeszcze pan Krzysztof, dzień dobry.
7: Dzień dobry państwu. Ja bardzo się cieszę, że jest pani radna miasta Warszawy w studio dzisiaj, dlatego że chciałbym panią radną zawiadomić o patologicznym przykładzie produkcji hałasu przez organ miasta stołecznego Warszawy, a mianowicie przez szkołę. To jest szkoła podstawowa i szkoła średnia przy ulicy Bajkowej. To jest w leśnej dzielnicy Wawer, Radość. I tutaj wywiesili, władze tej szkoły wywiesiły głośniki na zewnętrznych ścianach szkoły i puszczają jazgot. Zamiast dzwonka, który dla dzieci, żeby wiedziały, że właśnie trzeba pójść do klasy na lekcję, to jest ten jazgot na zewnątrz emitowany. Ptaki się boją, ludzie się boją, można ogłuchnąć. Tutaj jest taka, ja z wieloma mieszkańcami z okolic tej szkoły rozmawiałem, oni wiele razy dzwonili do dyrekcji tej szkoły, ale ta dyrekcja w ogóle
1: dobrze,
7: na to nie
1: Krzysztofie,
7: reaguje.
1: Ale, panie Krzysztofie, oczywiście, ale już okej, bo my już o tej sprawie słyszeliśmy, ja tylko zwracam uwagę, że w tej samym Wawrze, na przykład, nie wiem, szkoła na Pożaryskiego też miała taki zewnętrzny sygnał, ale zrezygnowano z niego, bo po prostu okoliczni mieszkańcy nie byli z tego zadowoleni. No, Billie Eilish grała na zewnątrz, ale głośno. Ale to rzeczywiście jest no, jeden z elementów tegoż hałasu. Ale najwięcej zastrzeżeń to dotyczy pewnie ruchu drogowego. Przepraszam, że pan tyle czekał, panie podkomisarzu, ale wiedział pan, że to się tak zbiera, kumuluje i zawsze na policję to spada. Bo jak to jest możliwe, a niech pan takiej kuchni zdradzi, że ryczą silniki, ale jak dochodzi do, nie wiem, zatrzymania, wysłania na przymusowe badania, to okazuje się, że taki samochód jest sprawny technicznie, nie wytwarza hałasu. I jak to wygląda w praktyce? Bo pewnie, że tak powiem, nieużywający takich wynalazków to nie wiedzą. Niech pan zdradzi.
8: Już państwu odpowiem. Znaczy, rozpoczynając swoją wypowiedź, podpowiem w ten sposób. Nam jako policjantom też jesteśmy beneficjentami tego hałasu. To nie jest tak, że znaczy, wszyscy mamy wspólny, jednolity front. Nawet jeśli nasze mundury są po tej drugiej stronie, I czasami macie Państwo zastrzeżenia, że nie reagujemy tak szybko albo tak z tym hałasem nie walczymy tak, jakie są oczekiwania, to pamiętajmy też, że moi koledzy, czy to z ruchu drogowego, ale nie tylko, ci, którzy mają patrole piesze po Warszawie, każdego dnia tych 8 godzin lub 12 godzin służby, bo tak pracujemy, spędzamy tutaj w tym mieście, które kochamy albo które jest miejscem naszej pracy i służby. A policjanci ruchu drogowego to są ci, którzy dodatkowo oprócz tego, że muszą nasłuchiwać tego hałasu, powiedziałbym, emitowanego przez pojazdy, przez kierowców, dla których no to jest jakimś elementem dodatkowej atrakcji, potem jeszcze muszą się mierzyć z badaniem tego hałasu, czy przekracza, czy nie i tak dalej, i tak dalej. I teraz to, co pan redaktor pytał. Nasza obserwacja, ja pozwolę sobie też uciekać się do częściowego swojego doświadczenia, bo z chwilą, gdy te nasze działania policyjne, ale i odpowiedź na zapotrzebowanie społeczne i mieszkańców Warszawy odnalazły się w takich działaniach Ciche Miasto. U nas takie mają kryptonim, taką nazwę, gdzie systematycznie od pewnie półtora lub dwa lata, już nawet ten czas szybko leci, my takie działania nakierowane na, ta kategoria się zwiększa, bo do tego dochodzą wyścigi, bardzo połączone ze sobą, bo tam, gdzie się ścigają, bądź udają, że się ścigają, bardzo często emitują, generują ryk silników, a także te tłumniki, które dla tych kierowców wydają się być jakimś takim fetyszem, który dodaje atrakcyjności, nie wiem, prędkości. Ja przy tych działaniach bardzo aktywnie działam, zresztą bardzo często zapraszam jako przedstawiciel policji, który jest dla dziennikarzy, do tego, aby uczestniczyli w tych działaniach, żeby zobaczyli z punktu widzenia, powiedziałbym, organu, który kontroluje dziennikarzy, jak te badania przebiegają, jak te kontrole przebiegają, jak wyglądają te realia z polowaniem, z powiedziałbym, neutralizowaniem tego hałasu i tych takich niebezpiecznych kierowców. Bo pamiętajmy, że dla nas, jako dla policjantów, to jest kategoria szersza. Hałas, któremu dzisiejsza audycja jest poświęcona, jest dla nas jednym z elementów. Hałas to są często wyścigi. Wyścigi to jest nadmierna prędkość, to jest zagrożenie szeroko rozumiane dla tych biernych uczestników ruchu drogowego, czyli dla pieszych, którzy przechodzą, dla rowerzystów, dla osób, które korzystają z hulajnóg, a także innych, którzy kierują. I teraz nasze obserwacje idą w tym kierunku. Kontrole, które prowadzimy, pojazdów, oczywiście one się skupiają na sprawdzeniu stanu technicznego pojazdu, bo policja działa w oparciu o przepisy prawa.

0: tym polega ta trudność z naszej strony, także w precyzyjnym, a tego od nas oczekuje ustawodawca, a potem, gdy sprawy wędrują do sądu, bo kierowcy nie zgadzają się na mandat karny, więc idą wnioski do sądu, my musimy wtedy udowodnić, że ten hałas, tak już obrazowo państwu wszystkim wytłumaczę, należy do tego pana albo do pojazdu, który on prowadził. Co, jak się okazuje, nie do końca i nie zawsze jest to takie proste, bo to wynika z przepisów prawa. Wynika to z mocy dowodowej tego, co zrobimy, czyli tego badania. To badanie musi być wykonane w miejscu, które gwarantuje, że będzie ono wiarygodne. Dlatego to jest bardziej skomplikowane niż dla nas.
1: No dobrze, ale on idzie do takiego kogoś, kto bada, prawda, ten samochód od strony technicznej.
0: Policjanci ruchu drogowego posiadają przy sobie urządzenia zwane sonometrami i wykorzystanie których jest możliwe w określonym miejscu, czyli nie w każdym miejscu w Warszawie z uwagi na hałas generowany otoczenia, który nie pozwala nam tak naprawdę jednoznacznie oddzielić, odseparować hałasu miejskiego, czyli hałasu otoczenia. Dajmy na to ulicy.
2: A ile sonometrów ma policja?
0: Nie wiem ile. No mamy wystarczająco dużo tych sonometrów, natomiast nie pamiętajcie państwo, nie w każdym miejscu taki sonometr w danym momencie możemy wykorzystać.
1: Okay. Ale jeszcze inaczej, panie komisarzu, no przecież wiadomo, jest tłumik, posiada kierowca, posiada. Jak jest badany w warsztacie, to ma tłumik, no świetnie, ale on ma taki magiczny przytyczek, że może ten tłumik wyłączyć.
0: No i tutaj do końca tak to wszystko wygląda.
1: No dobrze, ale to nie wystarczy zbadać, że on ma mechanizm, który mu umożliwia wyłączenie tego tłumika.
0: Ale to nie jest kompetencja policjanta na drodze, aby mógł sprawdzać, czy urządzenia zamontowane zewnętrzne wewnątrz pojazdu są lub nie ma.
1: No to czyja?
0: To jest kompetencja diagnosty. To znaczy my, nasze kompetencje tak naprawdę kończą się na poziomie odnalezienia obiektu.
1: Ja rozumiem.
0: Sprawdzamy taki pojazd, mamy kontrolę, mamy uzasadnione podejrzenie, że taki pojazd generuje nadmierny hałas, więc może zawierać te modyfikacje.
1: A jakby ustawa orzekała, że kto ma tego typu mechanizm w samochodzie?
2: To jest kwestia automatyzacji kontroli, po prostu.
1: To
2: ona
1: wtedy
2: jest potrzebna
1: automatycznie
2: na wczoraj.
1: On jest, no nie
0: na pewno,
1: 10 tysięcy, ale
0: państwo,
1: więcej musi
0: wiele rozwiązań, no jakby ja reprezentuję służbę, która działa w oparciu o przepisy już, które działają.
1: A takiego przepisu nie ma.
0: Nie mamy takiego przepisu. To jest taka sytuacja, czekając na spotkanie z państwem, też miałem taką refleksję. To jest coś, co kiedyś zmagaliśmy się z przekręcaniem liczników. Z chwilą, gdy przepisy się zmieniły, że stało się to przestępstwem, sprawa jest nieco inna, tak? Pewne rozwiązania nam pomogły. Na ten moment każdy, kto zakupi sobie aktywne klapy w tłumiku, włączane ukrytym, tylko znanym kierowcy przyciskiem, które generują inny przepływ spalin i generują ten nadmierny hałas. Każdy, kto będzie mógł to zrobić dowolnie, tak jak to jest w tej chwili.
2: Na pstryczek
0: jest głośny, policja go sprawdza, my dokonujemy kontroli, badamy sonometrem, 2500, 3000, wszystko jest w normie. Panie kierowco, dziękuję, to wszystko z naszej strony. Pan kierowca odjeżdża i słyszymy, że po jakimś czasie ten dźwięk jest inny.
2: Ale tysiąc osób
0: w podobnych sytuacjach zatrzymujemy dowody rejestracyjne właśnie po to, żeby taki kierowca trafił ze swoim pojazdem do stacji diagnostycznej.
1: No dobrze, żebyśmy też znaleźli jakiś wniosek z tego wszystkiego. No to jeszcze raz Alan Grindę. A takie prawo byłoby zatem potrzebne, tylko że nikt po prostu go nie wdraża, jak rozumiem. I to jest wniosek z tego badania.
3: Szczerze mówiąc, właśnie w ogóle słuchając wypowiedzi słuchaczy i tutaj państwa w studio, to dla mnie i pisząc ten raport, to dla mnie jest po prostu jeden wniosek. System jest tak zabagniony, każdy uważa, że żyje w osobnym królestwie, w którym nic za bardzo nie może zrobić, bo się nic nie wydarzyło. I tak naprawdę nic się nie zmienia, bo to jest bardzo wygodne. Ja teraz mam świadomość, że właśnie zobaczmy, ile tutaj jest problemów, bo ja dzisiaj w dzień uczestniczyłem na Radzie Miasta Szczyrku i też tutaj jest podobny problem, zresztą robiąc pomiary hałasu, tutaj czuję się jak w Warszawie. I częstotliwość, intensywność motocykli na serpentynach jest taka sama jak na Marszałkowskiej w zasadzie. I policjanci przedstawili badania, tutaj będzie ukłon w kierunku jakby policji, że 42 badania, tylko jeden zmodyfikowany wydech, który przekroczył właśnie dozwolone normy hałasu, ale przekroczył

0: Dlaczego? Bo sposób pomiaru jest tutaj właśnie, jak zostało wspomniane, archaiczny dosyć, czyli mierzymy połowę obrotów na terenie twardym, kiedy pojazd stoi w miejscu. Wiemy, że największy ryk jest, kiedy są wysokie obroty, kiedy pojazd przyspiesza. No i od 2014 roku jest rozporządzenie 540 przez 2014 unijne, które już sugeruje, że państwa powinny wprowadzać metodę pass-by, czyli właśnie mierzenia hałasu w ruchu. I teraz każdy mówi, że my nie możemy tak zrobić, bo tak potem wychodzi, bo właśnie norma dla motoru powyżej 125 cm3 w Polsce to jest 96 dB, czyli mniej więcej tyle jak przelatujący tak naprawdę samolot. A ten sam motor potem jedzie na wycieczkę do Szwajcarii i musi spełnić normę 85 dB, bo dostanie taki mandat, że pójdzie mu wpięty i daje radę się dopasować. I teraz chodzi o to, że nikt z dołu nie próbuje do góry podawać informacji, słuchajcie, nasza robota, sprawdziliśmy tak jak właśnie tutaj w Szczyrku, 42 pojazdy, tylko jeden żeśmy złapali, bo się wszyscy mieścili ledwo co w 96 decybelach, ale się mieścili, co mamy z nimi generalnie zrobić.
1: No tak, proszę
0: i to
1: Państwa.
0: Jest problem, że każdy mówi, ja mogę tylko tyle, nic się nie wydarza. Ministerstwo, ja mogę tylko tyle, nic się nie wydarza. Nie ma właśnie i KPRM w odpowiedzi nam to pokazał, że nie ma w zasadzie komórki, która bierze te wszystkie właśnie rzeczy. Infrastruktura, środowisko, zdrowie, MSWiA. Tutaj jak właśnie słyszeliśmy jeszcze dodatkowo cyfryzację i technologię. I próbuje zorganizować taki międzyresortowy zespół, który wypracuje takie rozwiązania, które umożliwią w dół, czyli powiedzmy właśnie dalej instytucjom takim jak policja, czy właśnie samorządom, dać takie narzędzia i takie też nałożyć kary, żeby przede wszystkim zaczęło nam się to zwracać. Bo jedną z rzeczy istotnych z hałasem jest koszt ekonomiczny. Europejska Agencja Środowiska w swoim ostatnim raporcie wyliczyła, że hałas ekonomiczny kosztuje obszar Unii 0,6 PKB, czyli 95,6 miliarda euro, czyli na Polskę, gdybyśmy to wzięli 0,6 PKB, to jest 22-23 miliardy złotych rocznie, które po prostu wyrzucamy w koszty leczenia chorób związanych z hałasem. I teraz w sytuacji, kiedy mówimy o luce w NFZ-cie na okolicach 20, tak, właśnie miliardów złotych, no to gdzieś tutaj te kropki tak naprawdę można połączyć, że w to warto wszystko było też na przykład właśnie wciągnąć Ministerstwo Finansów, które te wszystkie koszty, gdzie każdy, czy samorząd nie może czegoś podołać i tak dalej, te wszystko, każdy koszt ukryty spływa potem do nas.
1: Proszę Państwa, czyli tak, wszyscy wiemy jak jest, tylko na razie nic się z tym nie dzieje. No ale ten raport jak żaden inny do tej pory nam to chyba uświadomił i nie mamy wątpliwości. Dlatego no, rozstajemy się też w takim zawieszeniu, no bo co, będziemy się dalej przyglądali, obyśmy mieli też okazję porozmawiać o hałasie, ale z takim no, jakąś wizją, że to w jakiś sposób będzie rozwiązywane. Tej wizji na razie nie ma i to jest kolejna audycja, jest sprawa, gdzie pojawia się słowo hałas i gdzie mamy... No, żadne wnioski, prawda, na przyszłość.
2: To jest dla nas ważne, więc każde takie głosy, tak jak tutaj mieszkaniec zadzwonił i powiedział, tu hałasuje, proszę o pomoc, to róbmy tak, bo to po prostu tylko w ten sposób...
1: Ale też pamiętajmy, jak coś jest jak z tą szkołą, to trzeba do ratusza, tam są radni, trzeba ich bombardować. Marta Szczepańska, Radna Miasta Stołecznego Warszawy. Stowarzyszenie Miasto jest Nasze. Dziękuję bardzo. Patrycja Chacińska, kierowniczka Laboratorium Akustyki Środowiska, Instytut Ochrony Środowiska, Państwowy Instytut Badawczy. Dziękuję bardzo.
3: Dziękuję.
1: Alan Grinde, Instytut Ekologii Akustycznej. Dziękuję również.
0: Dziękuję bardzo.
1: I podkomisarz Jacek Wiśniewski, rzecznik Komendy Stołecznej Policji. Dziękujemy bardzo.

0: Wybrane z tygodnia.
1: To teraz obiecałem, że będziemy rozmawiali o teoriach spiskowych, jako że mamy raport NASK-u na ten temat, o tym, kto wierzy w teorie spiskowe. Autorka raportu o teoriach spiskowych NASK, dr Agnieszka Ładna. Dzień dobry.
2: Dzień dobry, panie redaktorze. Dzień dobry państwu.
1: I Magdalena Wilczyńska, dyrektorka Ośrodka Analizy Dezinformacji w NASK. Dzień dobry.
3: Dzień dobry.
1: Ja sięgnąłem od razu po taką ciężką artylerię o podsumowanie i wnioski z badania, bo wiem, że taki rozdział zawsze się we wszelkich raportach znajduje. I tam jest takie stwierdzenie, że myślenie spiskowe w Polsce ma charakter trwałej cechy dyspozycyjnej. I to mnie zastanowiło. Co to oznacza? Bo jak to oznacza, że jesteśmy głęboko przesiąknięci różnymi dziwnymi mniemaniami? Pani doktor.
2: No, nie myślmy sobie, że to jest trwała cecha tylko nas, Polaków, bo to jest generalnie cecha, ta dyspozycja do uwierzenia w teorie spiskowe. Natomiast ta trwała cecha, to chodzi o to, że nie badamy wiary w jakąś konkretną teorię spiskową, tylko mówimy o trwałej dyspozycji, trwałej podatności na uwierzenie w takie teorie. I na tym polega to określenie.
1: No tak, ale jak spotykamy kogoś, kto ma dziwne mniemania, nie wiem, na temat kształtu kuli ziemskiej, szczepionek czy czegokolwiek, to łatwo zauważyć, że tam w tym, co potrafi pisać, wyrażać, to się pojawia jedna taka teoria. I możemy zakładać, że za chwilę będzie jeszcze jedna, jeszcze jedna, jeszcze jedna i jeszcze jedna.
2: Zdecydowanie. Raport mówi o tym, że spiski chodzą parami. Jeśli ktoś wierzy w jedną teorię, bardzo prawdopodobne, że uwierzy w następną, dlatego że tych teorii jest wiele i często poszukujemy kolejnych teorii, które potwierdzałyby, że to, co do tej pory głosiliśmy, mówiliśmy, wyrażaliśmy jako swoją opinię, jest prawdziwe najzwyczajniej.
3: Bardzo często też jest tak, że faktycznie te teorie spiskowe, one operują na podobnym modelu myślenia, tak, spiskowego, który polega na tej ukrytej prawdzie, który wydaje się, że jest takim skomplikowanym opisem świata, bo to są jakieś tajne spiski elity, ale tak naprawdę jego cel jest, służą głównie uproszczeniu tej wizji świata i my tego uproszczenia w tych teoriach spiskowych szukamy, jasnych wyjaśnień, no, skomplikowanej rzeczywistości, czy to związanej z klimatem, czy z tym, w jaki sposób ludzie dostali się na Księżyc, to wyjaśnić ze strony technicznej jest dużo trudniej niż powiedzieć, to nieprawda i tak naprawdę wszystko wymyślone. I to myślenie spiskowe się utrwala poprzez właśnie wpadanie coraz głębiej w tą króliczą norę, jak to mówię.
1: No jasne. No ale teraz wielu Polaków podtrzymuje i wchodzi w takie teorie spiskowe. Czy w badaniu jest taka liczba? Tylu a tylu Polaków jak najbardiej
2: na pewno jest, ale nie w tym badaniu. Może Magda więcej powie na temat.
3: A przyznam, że tak ogólnie myśląc, jakbyśmy szacowali skalę, to jest trochę trudne z uwagi na to, że różne badania w różny sposób ujmują tę kategorię faktycznie teoretyków spiskowych. Bo cały czas uważamy, że teorie spiskowe i teoretycy spiskowi to jest pewne ekstremum, to jest pewna nisza w myśleniu. I niestety jest trochę tak, że te teorie spiskowe przenikają do mainstreamu od paru lat coraz bardziej. I one przybierają taki obraz bardziej miękki. To widzieliśmy zwłaszcza w pandemii, w kwestii rozpowszechniania się treści antyszczepionkowych. Nie będę rzucać procentami, bo to nie byłoby słuszne, ale no na pewno widzimy tutaj pewnego rodzaju wzrost, a jeśli nie wzrost, to też adaptację przekazów które mają źródło w teoriach spiskowych, do zwykłych działań dezinformacyjnych.
1: No tak, takie badanie, czy według pana, pani szczepionki szkodzą, tak? Dziękuję. A czy według pani Ziemia ma taki czy inny kształt? No takie badanie no nie byłoby pewnie do końca zgodne z jakąkolwiek metodologią. No ale dobrze, czy płeć albo wielkość miasta bądź miejscowości, w jakiej mieszkamy, ma znaczenie?
2: Zakładali, kiedy rozpoczynaliśmy badanie, ja byłam przekonana, że ma. Dane wskazują, że niestety nie. Te takie podstawowe dane demograficzne, ani płeć, ani wielkość miejscowości zamieszkania nie wpływają na to, czy bardziej, czy mniej wierzymy w te teorie. No i jest to tak naprawdę jedno z większych odkryć, bo łatwo by było nam walczyć z rozprzestrzenianiem takich teorii spiskowych, jakbyśmy wiedzieli, że jest to na przykład kobieta z małej miejscowości, niewykształcona, a tu się okazuje, że nie w tym leży źródło problemu, że należy go szukać gdzie indziej. I my w ten raport mówi o tym, gdzie właśnie występują te zależności. Wyjaśnia, że to nie demografia, chociaż wiek nieznacznie wpływa, tak jak wcześniej z panem redaktorem rozmawialiśmy, że to właśnie starsi, którzy mieli okazję przejść tą socjalizację medialną nieco wcześniej, mają ugruntowaną wiedzę, a wiedza jest jednym z takich największych czynników chroniących przed wiarą w teorie spiskowe. Oni są bardziej odporni niż ci młodzi i tutaj jest kwestia stylu konsumpcji mediów, ale jest jeszcze wiele innych czynników, o których które właśnie wskazujemy tu w raporcie, które powodują naszą większą podatność na wiarę w te teorie.
1: A w takim razie zapytam, a tytuł magistra?
2: Zdecydowanie nie ma wpływu.
1: I nie ma wpływu.
2: Nie ma wpływu. Ta wiedza faktograficzna, czyli taka oparta na faktach, a nie wiedza, którą mamy zapisaną na dyplomie.
1: No i to może też zastanawiać. Zaraz porozmawiamy o czymś takim jak profil światopoglądowy, ale 22 645 90 90. Dzień dobry, panie Dariuszu.
4: Dzień dobry. Chciałem podziękować za temat. Chyba pierwszy raz słyszę w audycji o ten temat, który teraz tu jest, a tym bardziej, że robiłem doktorat z kosmologii. Natomiast co chciałem powiedzieć, te teorie spiskowe, tak swoje zdanie wyrażę, to wtedy powstają, kiedy brakuje na dany temat, że tak powiem, rzetelnych informacji, a plusem tych teorii różnych spiskowych, tak, to według mnie jest to, że wpadając na różne teorie spiskowe, bardzo, bardzo rozbudzona wtedy jest wyobraźnia, czyli to też jest taki plus, że można sobie, że tak powiem, tak brakuje mi słowa, ale popuścić wodzie fantazji, tak, dobrze powiedziałem?
1: Wodze.
4: A jak?
1: W wodze.
4: A wodze, dobrze. Dziękuję, że panie redaktorze, że pan tam pracuje, że pan ma takie też, że pan tak też stara się pomóc osobie, która dzwoni. Także dziękuję.
1: Dziękujemy bardzo, pozdrawiamy.
4: Dziękuję za temat i słucham dalej.
1: No tak, bo ja mówiłem o tym profilu światopoglądowym, bo to pewnie najbardziej dyskusyjna rzecz, która się pewnie będzie pojawiała w różnych komentarzach na temat tego badania. Ten profil światopoglądowy jak wygląda, panie doktor?
2: No, największym predyktorem takiej podatności, tej tendencji do wiary jest ksenofobia, czyli taki lęk przed tymi wpływami zewnętrznymi, chęć izolacji. I to jest pierwszy, najważniejszy czynnik, a drugim radykalizm. My różnie go nazywamy, tu też ekstremizmem, myślę, że radykalizm będzie bardziej poprawnie. I to, co ważne, nie ma znaczenia, po której stronie tego stołu politycznego byśmy byli, czy to będzie prawica, czy lewica. Chodzi o radykalizm, czyli jak bardzo jesteśmy oddaleni od centrum, czy jesteśmy bliżej jednej, czy drugiej strony. Zatem nie kierunek, a natężenie tej naszych przekonań decyduje o naszej podatności. Im mniej mamy tam miejsca na kompromis, na rozmowę, tym większa jest wiara, większa podatność na uwierzenie w teorie spiskowe. Najzwyczajniej dzięki temu wytłumaczymy sobie, że mamy rację.
1: No dobrze, ale żebyśmy tylko nie dokuczali tym, którzy wierzą w te teorie, to ja tak obserwuję, jak one się tworzą, to bardzo często politycy, podejmując takie, a nie inne decyzje, sprzyjają powstawaniu takich teorii. Tak było na przykład ze szczepionkami na polio. To jest jeszcze przełom lat 40. i 50., ale tam gdyby nie taka chęć zapewnienia ludzi, że są bezpieczni, no to by nie mieli iluś dowodów, że można przyjąć szczepionkę, a mimo wszystko rozstać się z tym światem. Ale to zostawmy, bo mnie ciekawi to, co się ostatnio działo, dzieje. No jak ktoś wierzył w Pizzagate na przykład, a u nas też takich nie brakowało, no to po całej sprawie Epsteina, no to mówię, no proszę bardzo.
3: No proszę bardzo.
1: Miałem rację. Jak ktoś ma skłonność do jakiejś teorii a la protokoły mędrców Syjonu, no to po działaniach Izraela w strefie Gazy mówi proszę bardzo. No i teraz, czy jest w ogóle sposób na to, żeby, no chociażby z punktu widzenia NASK-u, No, ktoś zaczął nad takim mechanizmem panować. Ja rozumiem, że to jest poza zasięgiem jakiegokolwiek urzędu, organizacji, a nawet samych polityków.
3: Świat nam w ogóle nie ułatwia tego, bo to nie tylko politycy czy polityka, geopolityka przyczynia się do tego, że pewne teorie spiskowe nagle okazują się być bliżej rzeczywistości, niż się wszyscy spodziewaliśmy. Ale również nasz sposób konsumpcji mediów w ogóle też nie ułatwia tego, ponieważ konsumujemy coraz krótsze formy audiowizualne, podawane nam przez media algorytmiczne, czyli stosujące te algorytmy rekomendacyjne w sposób bardzo ciągły i długi. Bardzo często scrollujemy ten internet kilkanaście godzin, co powoduje, że nie tylko świat podaje nam takie informacje, ale też algorytm posuwa nam je coraz częściej i z naszych badań również wynikło to, że no, osoby, które wierzą w teorie spiskowe, dużo częściej korzystają z tego typu mediów. No co właśnie możemy z tym zrobić? No, to jest bardzo trudne pytanie. Rozmawiamy o tym, czy jesteśmy w stanie jako społeczeństwo, państwo, dziennikarze, być może media, tworzyć kontrnarracje, równie atrakcyjne co teorie spiskowe, oparte na emocjach, ale być może nie tak skrajnych emocjach, które jednak byłyby oparte na przekazie faktycznym, byłyby oparte na jednak wiedzy naukowej. I jest to bardzo trudne zadanie, bo no tak, fakty są nudne.
1: No już fakty są nudne, to jest trochę jak z zakupami w internecie. Jak kupiliśmy buty, to algorytm o tym wie, on nam zaczyna podsyłać reklamy butów.
3: To jest gorzej. Popatrzyliśmy dłużej na obrazek butów i dostaniemy reklamę z butami.
1: I tak samo jest z poglądami i różnymi mniemaniami. Tak na koniec jeszcze zapytam, a na czym polega ten paradoks spisku jeszcze?
2: Paradoks polega na tym, że teoria spiskowa z założenia, z definicji, to jest taka teoria, która zakłada uwikłanie pewnych grup, elit, instytucji, państw w pewien spisek i że oni rządzą światem, mają swoje interesy i to jest przeciw nam, czyli zakłada pewną nieufność. I jak takie badania za pomocą tych samych narzędzi realizowano w krajach anglosaskich, to tam najbardziej podatni na wiarę w teorie spiskowe to są antypaństwowcy, ci, którzy nie ufają również państwu. A u nas ten paradoks jest taki, że ci, którzy wierzą w teorie spiskowe, jednocześnie mają takie postulaty interwencjonizmu, czyli ingerencji państwa w sferze gospodarczej. Oczekiwaliby od tego państwa opieki, co no, z zasady z tej samej definicji mówi o pewnym paradoksie, bo przecież to państwo to jest właśnie jeden z elementów tej teorii spiskowej. Ktoś, kto jest...
1: Proszę państwa, doktor Agnieszka Ładna, autorka raportu o teoriach spiskowych NASK. Bardzo dziękuję.
2: Dziękuję.
1: Magdalena Wilczyńska, dyrektorka Ośrodka Analizy Dezinformacji w NASK.
3: Dziękuję bardzo.
1: Dziękuję bardzo. Dziękujemy za audycję Jest Sprawa dzisiaj.

0: serce. Rody i rodziny Mazowsza.
1: Jest wybitnym polskim dyrygentem. W latach 80. był szefem orkiestry Polskiego Radia. Z orkiestrą ma na swoim koncie liczne nagrania i wyjazdy zagraniczne, w których muzyka rozsławiała nie tylko instytucje Polskiego Radia, ale w ogóle polską kulturę. Jak dowiadujemy się z historii Pruszaków, ta kultura, a szczególnie muzyka, jest obecna w tej rodzinie od wielu pokoleń. Jakiś czas temu dr Tomasz Adam Pruszak mówił w naszej audycji o najdawniejszych dziejach Pruszaków. Opowiedział też o związkach tego domu z Chopinami. Dzisiejsza audycja jest więc pewnego rodzaju kontynuacją, bo na przykład wątek chopinowski pojawi się bardzo wyraźnie. Ale będzie to też opowieść o tym, jak to w wyniku represji carskich polska zamożna rodzina ziemiańska straciła swą pozycję majątkową. Zubożała materialnie, ale nie duchowo, bo wszystkie tradycje, etos ziemiański i zrozumienie konieczności wykształcenia pozostały wartościami niezmiennymi. A patriotyzm, który tyle nieraz kosztuje? Przecież to jest historia naszego narodu, mówi bohater dzisiejszych Rodów i Rodzin Mazowsza. Zapraszam na spotkanie z panem Janem Pruszakiem, muzykiem, dyrygentem, wychowanym w Warszawie i w podwarszawskich Płudach. Pruszakowie, odsłona trzecia, którą zaczęliśmy od spojrzenia na pamiątki rodzinne w mieszkaniu pana Jana Pruszaka.
2: Ale piękny album.
3: A niestety trochę jest zniszczony, bo to w piwnicy leżało. Teraz mój ojciec, to jest lutnik, to jest jego młodszy brat. Częściowo opisałem. Dziadek był dzieckiem, które samodzielnie musiało się wychowywać, trując po rodzinie, bo matkę zabrali na Sybir. Skazana za udział w powstaniu styczniowym. Cały majątek, kunki, konto w banku, wszystko zostało zabrane, bo babcia poszła w tiurmu. Dziadek dał dyla, bo dziadek miał pruskie obywatelstwo. Wszystko zostało skonfiskowane. Zostało troje dzieci, rzuconych na pastwę losu. Najstarsza Julia, Konstanty i Maria. No pewnie tam rodzina się zlitowała najprawdopodobniej w Sannikach, bo w Sannikach brały ślub. Potem dwie Pruszakówny, które wyszły za mąż za dwóch braci Pruszaków. To była tylko rodzina, prawda? Rodzina się nie będzie dzielić majątkiem. To sami wypracowali, to mieli. Ale niewątpliwie rodzina zubożała. To już nie były te apanarze. Ale to nie szkodzi, wie pan. Ja się cieszę z jednej rzeczy, że bardzo dobrą opinię u ludzi się cieszyli. Pytali się mojego dziadka, panie Konstanty, co zrobić, żeby się dorobić? Dziadek mówi, to dosyć prosta sprawa, trzeba na 5 lat zostać świnią. Jak to? No na 5 lat świństwa. No a co potem? A potem to się pan przyzwyczai. No ale dziadek był bardzo dzielny, z tym, że trudności życiowe wyrobiły w nim pewną apodyktyczność. Dziadek trząsł całą rodziną, wszyscy się go bali, ja też. Raz na tydzień w domu przychodzili panowie i grali kwartety. Interesował się bardzo muzyką. Niestety wojna przetrzebiła pamiątki. Niewiele z tego zostało, ale to, co zostało, to konserwuje. Jestem w strachu, co ja z tym wszystkim zrobię, bo mam tego za dużo. To jest lutnik, to jest mój ojciec. To jest jego młodszy brat, to jest dziadek. To jest, znaczy, starszy brat ojca, młodszy tego. A to babcia, to w Płudach. No i tutaj ja, jak byłem piękny i młody. A to było bardzo dawno temu i nieprawda.
1: A sam ten album, gdzie był zniszczony?
3: W Płudach.
1: W Płudach.
3: Ponieważ dziadek się urodził w Kunkach. Kunki to jest, wie pan, tam...
1: Koło Gostynina.
3: I ciągnęło go do wsi. W związku z tym w końcu XIX wieku kupił sobie resztówkę taką w Płudach. I tam najpierw była taka chałupka, a potem dziadek wybudował tam widle, bardzo duży dom. Rzeczywiście z całym gospodarstwem i tam się przeprowadził. Dziadek był przyzwyczajony do tego, że jak już jakiś tam status osiągnął, to w domu nie była jedna służąca, tylko była służba. W pudach robiono wyroby własne. I robiono takie cieniutkie kiełbaski suszone. I dziadek to nazywał smyczkiem. Jak ja przyjeżdżałem, to dziadek mówił, idź do Justy, żeby ci dał smyczek. I ja szedłem na taki przygórek, taka pod daszem i tam wisiały wędliny. Kroiła taki smyczek i dawała mi je, to zjadłem, bardzo lubiłem te smyczki. Tam było 7,5 morgi. I obok najstarsza siostra dziadka, Julia Kolczyńska z domu Pruszakówna, kupiła sobie morgową działkę, którą dała stryjowi Konstantemu. I on tam też tam wybudował dom. W tym domu umarli obaj stryjowie. I tam mieszkała taka służąca, która od dziecka właściwie była u Pruszaków. I myśmy jej to, ona tam, jej mąż był, dzieci, myśmy jej to siostrę oddali. Dziadek się bawił w eksperymenty. Na przykład była hodowla szparagów. Ogromny sad owocowy, który w 1939 roku uległ zniszczeniu. Ale tam był ogromny sad owocowy. Dziadek robił wina, była stodoła, była bryczka. Był konik, bo bryczkę i konia dostał z ty, jak dziadek, jak odchodził od Haberbusza na emeryturę, to w prezencie od dyrekcji dostał bryczkę z koniem. Pierwszy taki dworek, który na tej resztówce stał, to się rozwaliło wszystko. Dziadek zbudował taki mini domek, taki błyskawicznie, gdzie mieszkał na czas budowy tego domu. Tam były trzy stawy, tam były rybki. Dziadek rzeczywiście bardzo o to dbał. Jak dziadek umarł, to niestety stryj Jan nie miał smykałki do gospodarstwa, poza tym był szalenie łatwowierny. Dziadka się wszyscy bali, ale jak dziadek umarł, to cała służba płakała rzewnymi łzami i nasz kochany pan umarł. Takie to były czasy, tacy byli ludzie, to było zupełnie wszystko coś innego. Ja może mówię to z pewnym sentymentem, ale to moje prawo.

0: są jeszcze na ścianie miniatury.
1: No.
0: To są też po pruszakach?
1: To jest wszystko u dziadka w gabinecie w Pudach wisiało. To ocalało im w czasie wojny, pierwszej wojny. Mieszkali najpierw w Alejach Jerozolimskich, potem mieszkali, jak dziadek był jednym z ważnych pracowników browarów Haberusz i Sile. Wtedy przenieśli się do mieszkania na Żelazną, w firmowym mieszkaniu mieszkali i stamtąd dziadek już przyjechał do Pudów i w Pudach umarł w 1941 roku.
0: U Haberbusza i Silego to co dziadek robił? Kim tam był?
1: Był głównym skarbnikiem do emerytury. I po emeryturze mieszkał jeszcze na Żelaznej. Myśmy też mieszkali na Żelaznej, bo mój ojciec też pracował u Haberbusza i moja siostra po maturze, którą zdała w czasie okupacji na kompletach, też pracowała u Haberbusza. On dawał dobre papiery, bo to piwo to Niemcy zabierali większość produkcji. I w Kenkartach była taka pieczątka, która czasami pomagała w łapankach. Muszę panu powiedzieć, że tam były stosunki patriarchalne, ponieważ dziadek był bardzo cenionym współpracownikiem, więc i ojciec się tam zgłosił. I jak ja się urodziłem, to ja, ta mama chodziła ze mną tam na Grzybowską na spacerki. Po latach, zupełnie po latach, zjawiłem się u pani Zygmuntowej Sile w mieszkaniu na Mokotowie. Przedstawiam się, dzień dobry panie, ale ty smarkaczu. Ty mnie będziesz mówił, proszę pani, ja jestem ciotka dla ciebie. To była pani Zygmuntowa Sile.
0: A faktycznie rodzinne powiązania też
1: nie,
0: były?
1: Nie, tylko jak ojciec został zmobilizowany, to poszedł do biura, że niestety już wyjeżdża. To pierwsza rzecz, którą zrobili, to go zaprowadzili do kasy i wpłacili pewną sumę, żeby umundurowanie, wszystko kupił sobie ojciec. Także tam dzieci kształcono pracowników. To były inne straty, takiej Polski już nie ma.

0: Proszę pana, do galerii rodzinnej, tylko zapalę światło. To są dziadkowie, rodzice mojej mamy.
1: A mama z domu?
0: Glinojecka. To jest babcia mojej żony. To jest stryj lutnik, to jest trzech panów, których pan już widział. To moja mama jako panienka. A to dziadkowie. Dziadek i babcia i pradziadek. I to jest babcia, która zwiedzała Syberię.
2: Dzieła wszystkie Fryderyka Chopina.
1: Jak pan i pańscy dziadkowie byli daleko od Konstantego Pruszaka, tego, u którego Chopin był w 1828 roku na wakacjach.
0: W Sadnikach. Proszę pana, Chopin to nie tylko wielkie nazwisko, nie tylko wielka muzyka, to tylko wielkie uczucie. My wszyscy byliśmy zawsze zakochani w tej muzyce. Na najrozmaitszych spotkaniach proszono mnie, żebym ja powiedział parę słów na temat. Najczęściej mówiłem, ja mogę powiedzieć parę słów, ale to bez sensu. Proszę posłuchać muzyki Chopina, tam jest wszystko napisane. Bo rzeczywiście to jest muzyka, która się nie starzeje. To jest obok Jana Sebastiana Bacha chyba jednak dwa największe nazwiska w muzyce. No i cóż. Dziadek odkupił zaraz na przełomie XIX i XX wieku, albo jeszcze w XIX wieku. Odkupił od dalekiej rodziny fortepian, który wedle przekazów rodzinnych był na Marszałkowskiej w pałacu i że jak był tam, to na pewno Chopin na nim grał. Chopin wyjechał w roku 1831, więc musiało to być wcześniej. Powstały spory, kiedy został zbudowany ten fortepian. On był w Pudach potem, ten fortepian. To był ogromny, długi fortepian, taki prostostrunny. To panu nic nie mówi, jak ja mówię prostostrunny. Ale po prostu we współczesnych fortepianach, żeby zmniejszyć je, struny są układane na krzyż. I rama była drewniana, a teraz są ramy metalowe, pancerne. To był taki fortepian piękny, taki palisandrowy. No, jak Syjowie likwidowali Pudy, bo już byli w wieku, a tam jeszcze był drugi dom, w którym mieszkali, to ponieważ ten lutnik był zaprzyjaźniony z kustoszem z Poznania, z Muzeum Instrumentów w Poznaniu, uradzili, że oddamy ten fortepian do Poznania. I fortepian został oddany do Poznania. Mam wszystko, całą dokumentację, którą przekazali mi stryjowie, bo właściwie tylko mój ojciec miał dzieci, dwoje, siostrę i mnie, więc byłem jedynym spadkobiercą, jedynym tego wszystkiego. No i oddali to z podziękowaniami, że wspaniały eksponat. No i upłynęły lata, to były lata 50. Potem dowiedziałem się, że ten fortepian, który był eksponowany początkowo w Poznaniu, został przewieziony do magazynu w Kurniku i ślad po nim zaginął. Ponieważ oni mają tych fortepianów starych znacznej ilości, wydawało mi się, że najsłuszniejszą rzeczą będzie, jeżeli ten fortepian powędruje do Sannik. Tym bardziej, że ten fortepian był w pełni sprawny. Co więcej, dom zbombardowany w 1945 roku, pomieszczenie, taki hol na górze, w którym stał ten fortepian, ani jedna szyba nie wyleciała. No, może pan uważa, że jestem romantyczny cymbał, ale naprawdę, to dziwne, tam nic się nie stało. Oddaliśmy w znakomitym stanie ten instrument i instrument zaginął. Prawdopodobnie rzeczoznawca, któremu pokazano fortepian, pokazano nie ten fortepian. Jeżeli on wywędrował do jakiegoś pałacyku, to daj Boże, bo tam o niego dbają. Ale jeżeli on gdzieś tam stoi w magazynie na samym dnie porozbijany, to szkoda. szkoda, nie tylko szkoda, że ewentualnie, prawda, wiąże się z legendą o Chopinie, ale szkoda samego eksponatu. Dziadek otaczał ogromną estymą ten fortepian. On był zawsze w nadzwyczajnym stanie, ponieważ mój ojciec był całkiem dobrym pianistą. Skończył szkołę stroicieli, więc ojciec konserwował ten fortepian, on był w nadzwyczajnym stanie. Moja siostra uczyła się gry na fortepianie, nic z tego nie wyszło, ale uczyła się, jak to młoda osoba. Nie tyle ją interesowała muzyka Chopina, co tanga i foxtroty. I któregoś razu, będąc w Furlach, Marysia siadła do fortepianu i zagrała jakiegoś foxtrota. Jezus Maria, co się działo. Dziadek zrobił jej koszmarną awanturę, że jak ona śmiała grać takie szmące z takie nic na fortepianie, na którym grywał Chopin. Ale muszę panu powiedzieć, że coś w tym jest, bo ja też miałem do tego stosunek taki. Jestem starym człowiekiem. Ileś lat temu ten fortepian zniknął sprzed moich oczu. Jest mi bardzo, bardzo przykro, że tak się stało, jak się stało. A ja nie mam sposobu na to, żeby dotrzeć tam i w jakiś sposób dowiedzieć się, co się stało z tamtym instrumentem.

Ojciec amator, ale dobry amator, grał bardzo dobrze na fortepianie. A! Muzyka uratowała ojcu życie. W jaki sposób? Jak go zabrali do wojska, to jak go tam zawieźli do tej Rosji, to się pytali, co kto potrafi robić. To ojciec powiedział, że jest muzykiem, ale on grał na fortepianie. No a na jakim instrumencie? I ojciec wpadł na pomysł, że najwięcej w orkiestrze wojskowej jest klarnetów. To powiedział, że gra na klarnecie. No to pójdziesz do orkiestry. Jedziesz ze sposób do orkiestry. Oczywiście nie grał pierwszych partii, natomiast ponieważ grał dobrze na fortepianie, został wytypowany i grał w carskim kinie, w niemym kinie. Ojciec grał na fortepianie tam z takim zespołem za tą grę, za utwór, który wykonał dla cesarzowej. Dostał zegarek, złoty zegarek, który bił godziny i kwadranse. I niestety ten zegarek został sprzedany w czasie okupacji na chleb. Z muzyką myśmy byli związani od zawsze. Ja od małego dziecka miałem takiego dziadka, nie z rodziny, ale właściwie jak rodzina, który bardzo mnie lubił. Jak mu zagrałem na imieninę jakiś tam utworek, prosty oczywiście jeszcze, to się staruszek tak wzruszył, że na drugi dzień wziął mnie i kupił mi rower.

0: Byli Państwo w Płudach w czasie okupacji?
1: Tak, myśmy mieszkali w Warszawie, bo ojciec pracował w firmie i staraliśmy się mieszkać bliziutko firmy, żeby, bo ojciec się ukrywał. Bo to była taka historia, że obrońcy Modlina, generał Tomek, głównodowodzący, zastrzegł, że wszyscy oficerowie zostaną zwolnieni do domu. I takim przejściowym oflagiem był Działdowo. Oficerowie, którzy przebywali w Działdowie, mają się zjawić na dworcu gdańskim tego i tego dnia, do tej i tej godziny, wtedy udają się do oflagu. I wtedy zaczęły się wycieczki w Płudach. Zjeżdżali się oficerowie i przeważnie było tak, że ojciec od razu powiedział: ja Szwabą w łapy leć nie będę, ja się będę ukrywał. I rezerwiści bardzo często nie pojechali, a reszta pojechała. Myśmy, ojciec nawet już w cywilnym ubraniu na górze stanął na dworze gdańskim, tam na wiadukt był. I patrzył, jak oni wyjeżdżali. Sytuacja nasza była dosyć trudna, bo ojciec nie mógł być zameldowany w Warszawie, nie mógł, wisiał. Jeszcze ciężko chorował.
0: Cały czas był zatrudniony u Haberbusza.
1: Haberbusza cały czas był zatrudniony. Po maturze Marysia tam się dostała, głównie dla papierów, ale tam na przykład oddział Straży Pożarnej to była kompania Wojska Polskiego AK. To była niesłychana firma. Ojciec zresztą z dyrekcją utrzymywał stosunki do końca. Po wojnie oni jeszcze jakiś czas mieli, władali tym terenem i ojciec dalej tam pracował i właściwie do emerytury ojciec pracował, to się nazywało przemysł fermentacyjny już później. Ale na ulicy Ceglanej baza to była Grzybowska, gdzie był Pałac Świdów, a na Ceglanej była fabryka win i wódek. I tam myśmy, jakże Niemcy się zbliżali, a myśmy mieszkali na ulicy Wroniej przy Chłodnej. Jak Niemcy się zbliżali, tam wtedy było strasznie, bo oni rozstrzeliwali, mordowali ludzi, to myśmy uciekli. Uciekliśmy do i na Ceglanej, w takiej piwnicy, tam żeśmy kilkanaście rodzin siedziało, tam nas ogarnęli. I właśnie chciałem panu powiedzieć, że wiele rodzin o czysto niemieckich nazwiskach okazywało się wspaniałymi patriotami polskimi, a niestety kozłowscy i kowalscy okazywali się zdrajcami i donosicielami.
0: Czy w samych Płudach byli tacy, którzy się ukrywali tam u państwa?
1: Tak. A taka rodzina z Lubelszczyzny, dwie osoby z dzieckiem. I potem była taka rodzina z Wielkopolski. I tego chłopaka rozstrzelali Niemcy. Także tam były dwie rodziny, które się ukrywały. Pracownia Stryja Konstantego Cza... Konstan

0: I na tej zasadzie myśmy uciekli i nasze mieszkanie 20 któregoś września, ojciec pojechał na wojnę, ojciec był w obronie Modlina, a my z mamą i siostrą zostaliśmy tak, jak żeśmy stali. A potem w 1945 roku jeszcze raz. No ale takie są losy naszego narodu. Stryj Konstanty miał pasiekę, bo był amator pszczelarz. I w ulach kryły się radia, które były, jak pan wie, zakazane i wszystkie takie trefne rzeczy, to pszczoły się nimi opiekowały. Po wojnie wróciliśmy, to żeśmy tam jeden pokój i kuchnię jakoś doprowadzili do porządku i tam żeśmy zamieszkali, potem żeśmy się przenieśli do Warszawy.
1: Strój był lutnikiem, czyli kolejny muzyczny element w rodzinie. A skąd u niego się wzięło to zainteresowanie, ale nie tyle muzyką, co instrumentami?
0: A tego to ja nie wiem. Uczył się zawodu i potem pracował w Warszawie, ale wkrótce otworzył pracownię na Nowym Świecie, przy Ordynackiej niedaleko, tam było konserwatorium niedaleko. Także był szalenie znanym i cenionym lutnikiem w Polsce, nie tylko w Warszawie. Na jego instrumentach grało bardzo dużo znanych ludzi. Barcewicz, Tadeusz Wroński. Miałem bardzo dziwną historię, świadczącą o charakterze Stryja. Po wojnie zadzwonił do mnie jakiś pan mecenas i zapytał się, czy ja jestem krewnym Konstantego Pruszaka. Ja mówię, to mój stryj. A czy on żyje? Nie, on nie żyje. Ja jestem jedynym potomkiem tej rodziny w męskiej linii. A czy pan pozwoli, że my do pana odwiedzimy pana z panią? No proszę bardzo. Milczenie. Po jakimś czasie znowuż telefon. No, pani ta przyjechała z Paryża i chcieliśmy pana odwiedzić. Proszę bardzo. Przychodzi pani, niesie dwa futerały. A mówię, co to jest? To są skrzypce pańskiego stryja. Jak to? Bo mój szwagier, jak wyjeżdżał jako młody człowiek na zachód, to było po I wojnie światowej, to był bardzo biedny i nie miał instrumentów. I stryj mu dał dwa instrumenty, że jak będzie miał, to żeby zapłacił za nie. No i on umarł, ale przed śmiercią błagał mnie, żebym w jakiś sposób odnalazła pańskiego stryja i oddała mu te instrumenty. I ja te instrumenty dostałem. U stryja zawsze jakieś bidaki były. Zawsze ktoś się żywił. Taki miał charakter, on się nie ożenił.
1: To był zakład cały lutniczy. Gdzie stryj pracował? W Płudach i także tu w Warszawie? Czy to było jedno
0: miał
1: miejsce?
0: Pracownię, to było duże mieszkanie na Nowy Świat 62 bodajże, w trzeciej oficynie. I tam była pracownia, ale stryj sobie wybudował dom. Willę taką i część instrumentów i część materiału, bo to o materiał chodziło, o drzewo, prawda, przewiózł do Płudów. I całe szczęście, dlatego że w 1939 roku tam to się spaliło i najcenniejsze instrumenty się spaliły. No ale co było zrobić? Po śmierci stryja myśmy oddali wszystkie, cały ten warsztat, wszystko żeśmy oddali do spalu. Stryj był jednym z założycieli i pierwszym prezesem spalu. Stowarzyszenie Polskich Artystów Lutników. Coś jeszcze mam powiedzieć o stryju? To panu powiem. Mógł pan powiedzieć, że stryj jest szewczny lutnik, że nie ma pojęcia o lutnictwie. To on w ogóle nie zwrócił na to uwagi, bo on wiedział, ile on jest wart. Ale jak pan powiedział, że nie umie zaparzać kawy, to był pan śmiertelnym wrogiem do końca życia. Miał takie zadęcia kulinarne. Każdy miał swoje dziwactwa. Jak sobie przypominam, przychodziłem do stryja Konstantego, Janeczku, kawy się napijesz. Bardzo lubiłem z ojcem chodzić przed wojną na Nowy Świat do pracowni, bo to było duże mieszkanie, pełno zakamarków. Ach Boże, to takie tajemnicze dla mnie było. Z przyjemnością tam chodziłem.

0: Niewątpliwie atmosfera domowa kształtowała jakieś moje upodobania. Bardzo śmiesznie, bo oczywiście mieliśmy w domu patefon tak zwany. Specjalna pytoteka muzyki poważnej była u ojca pod kluczem. A myśmy mieli z siostrą te wszystkie tanga, foxtroty, Hurdana, Faliszewski, Fok, wie pan to wszystko. Ja nie umiałem jeszcze czytać, a rozpoznawałem płytę. Nie wierzyli ojcu, przyszedł mój chrzestny ojciec. I ojciec przyniósł plik płyt, mówi: Janek, powiedz, co to za płyty. Ja brałem płyty po kolei, mówiłem tytuły i wszystko. To znaczyło, że ja nie tylko, że słuchałem, ale słuchałem i rejestrowałem to w jakiś sposób. Zacząłem się uczyć na skrzypcach gry, jak miałem 5 lat. Takie ćwiartki dostałem od stryja Konstantego i do powstania. To właściwie nie sprawiało mi żadnych trudności nauka. Potem przyszły nerwy. Profesor bardzo żałował. Traciłem siłę w ręku, mnie smyczek z ręki wylatywał. To były skutki przeżyć, które nie są wskazane są w tym wieku dla młodego człowieka. No i tak było, ale potem, dlaczego ja wróciłem? Przecież byłem na Politechnice, nic nie stało na przeszkodzie skończenia tej Politechniki, nie? Ale zacząłem chodzić na koncerty do Filharmonii. Koledzy jeszcze, spotkałem kolegów i mówili, że profesor, a ja wstyd się przyznać, popłakałem się na koncercie. Ja byłem w ogóle zawsze taki, przesadnie może uczuciowy. Nie. W każdym razie były utwory, które mnie do głębi poruszały. Jak słuchałem nagrań płytowych nawet, to się potrafiłem wzruszyć jako mały chłopiec. A potem jak powiedzieli jeszcze, że jest szansa zarobienia parę groszy, no to akurat to były wakacje, więc mogłem sobie na to pozwolić. Akurat kończyłem praktykę. Jeszcze odbyłem praktykę w zakładzie przyrządów pomiarowych we Włochach. I akurat przyszedłem do teatru, no oczywiście po ćwiczeniu zacząłem ćwiczyć w domu. I grałem tam miesiąc czasu, dostałem pieniądze, poczułem się Lord Gallus. No, mogę się przyznać jeszcze do czegoś innego. Bardzo było nam ciężko po wojnie. Była straszliwa bida. I tam do profesora chodził taki starszy kolega, partyzan, który stworzył zespół, który grywał na weselach i na zabawach i skrzypek im nawalił. I oni przyszli do mnie, czy ja bym nie zagrał, ja nie miałem 16 lat. Ale nie wolno było, przecież w szkole nie mogli się, w szkole muzycznej nie mogli się dowiedzieć. U Batorego nie mogli się dowiedzieć. No na szczęście to było na wsiach gdzieś tak, na salach drewnianych, na tym. I pamiętam pierwsze takie granie, to było wesele. Dobre wesele to jak nie ma jednego trupa, to jest kiepskie wesele, nie? Ja, chłopiec z tak zwanego przyzwoitego domu, znalazłem się w środowisku i zobaczyłem rzeczy, które się w mojej małej łebetnie zupełnie mieściły. No ale zarobiłem pieniądze, kupiłem sobie za to pierwsze buty, tyrolki były modne. Ale przyszedłem do domu po dwóch dniach, bo to trwało, i mówię do mamy i do Marysi: słuchajcie, porozmawiajcie sobie. Mama patrzy na mnie, o co mi chodzi? No porozmawiajcie, mówcie coś. Matka mi się dziecko zwariowało, poszło, pyta, o co ci chodzi, no mówcie. No w końcu ja mówię, ja tam słyszałem takie wyrazy i taką mowę, że ja chciałem się przyzwyczaić do normalnego mówienia.
1: Jak ta ręka zaczęła drżeć, to wtedy zdecydował pan, że będzie dyrygentem?
0: Nie, wcześniej. Od czasów, kiedy zacząłem chodzić na koncerty do filharmonii, to już mi to zaczęło ciągnąć. Siedząc w orkiestrze, zdałem konkurs do orkiestry oporowej. I dwa sezony grałem w oporowej, trzy sezony w filharmonii i potem do radia przyszedłem. To ja poznałem od wewnątrz, ja widziałem, na czym polega praca dyrygenta. To jest szalenie ważne, jak przemawiać do ludzi, gdzie nie jeden jest lepszym muzykiem od pana. Jak się z nimi porozumieć? Także ja się właśnie jeść do dyrygentury, no, bo na raz, dwa, trzy, cztery to można się nauczyć za tydzień czasu. Ale poznać orkiestrę, z 5 lat trzeba grać w środku, żeby ją rozszyfrować. Ale rzeczywiście tam się nauczyłem wszystkiego. I miło mi jest, jak się spotykam teraz i rzucają się na szyję i mówią, że to były dobre czasy.

polski dwór w zasadzie emanował kulturą na otoczenie. Oczywiście byli różni ludzie i różni właściciele i byli nawiedzeni, kopnięci, którzy dla ludu gospodarzyli, byli zrobić wszystko, żeby ten lud wyciągnąć, żeby mu przekazać. Proszę pana, dlaczego Sanniki i okolice ja nazywam zagłębiem kultury ludowej? Tam ludzie z mlekiem matki wysysają pasję do tego. To się trzeba urodzić. A dwór polski, no tak, ale jestem wychowany na trylogii Sienkiewicza, na Krzyżakach. Będzie się pan śmiał, ale do Wajtis Radziewiczów z przyjemnością czytam. Mam wszystkie książki Radziewiczów, no bo mój ojciec, no i mama. Ja odziedziczyłem całą bibliotekę. Więc wie pan, coś tam w tym jest. A niech pan weźmie śpiewnik domowy Moniuszki. Dla kogoś to było napisane? Dla ludu polskiego, który z dworu to brał. W dworze polskim był malarz, poeta, był muzyk. W dworze polskim była nie atmosfera muzyczna, była atmosfera polskiej kultury.

O rodzinie Pruszaków, o dziejach szopenowskiego fortepianu, represjach po powstaniu styczniowym i słynnym stryju lutniku w rodach i rodzinach Mazowsza mówił dyrygent, wieloletni dyrektor Orkiestry Polskiego Radia, pan Jan Pruszak. Dziękuję za uwagę, kłania się Państwu Piotr Łoś. Do usłyszenia za tydzień w kolejnej audycji.

bo chodzi o to, by od siebie nie upaść za daleko, jak te dwa łyse kamienie nad rzeką. Chodzi o to, by pierwsze chciało słuchać, co mu to drugie powiedzieć chce do ucha, że po mej głowie

0: i dar jedności w Duchu Świętym niech będą z wami wszystkimi.
1: I z Duchem Twoim.
2: Alleluja, chwalcie Pana. Chcemy od samego rana dzisiejszego dnia 3 maja, także niedzieli, uwielbiać Pana za wielkie dzieła, jakich dokonał w naszym osobistym życiu, a także w życiu całej naszej wspólnoty narodowej. Dziś wspominamy rocznicę uchwalenia Konstytucji 3 maja. Chcemy Panu Bogu przede wszystkim jednak dziękować za zmartwychwstanie Chrystusa, które otwiera dla nas bramy do mieszkania, które Pan przygotował dla nas także w dniu naszego Chrztu Świętego. A ja tę mszę świętą sprawuję o opiekę Matki Najświętszej i dary Ducha Świętego dla Marioli. Na początku tej mszy świętej przeprośmy Pana Boga za nasze grzechy. Spowiadam się Bogu Wszechmogącemu i wam, bracia i siostry, że bardzo zgrzeszyłem myślą, mową, uczynkiem i zaniedbaniem. Moja wina, moja wina, moja bardzo wielka wina. Przeto błagam Najświętszą Maryję, zawsze Dziewicę, wszystkich aniołów i świętych i was, bracia i siostry, o modlitwę za mnie do Pana Boga naszego. Niech się zmiłuje nad nami Bóg Wszechmogący i odpuściwszy nam grzechy, doprowadzi nas do życia wiecznego.

Boże, Ty zesłałeś Zbawiciela i uczyniłeś nas swoimi przybranymi dziećmi. Wejrzyj łaskawie na wierzących w Chrystusa i obdarz ich prawdziwą wolnością i wiecznym dziedzictwem. Przez naszego Pana Jezusa Chrystusa, Twojego Syna, który z Tobą żyje i króluje w jedności Ducha Świętego, Bóg przez wszystkich.

Czytanie z Dziejów Apostolskich. Gdy liczba uczniów wzrastała, zaczęli helleniści szemrać przeciwko Hebrajczykom, że przy codziennym rozdawaniu jałmużny zaniedbywano ich wdowy. 12, zwoławszy wszystkich uczniów, powiedziało: nie jest rzeczą słuszną, abyśmy zaniedbali Słowo Boże, a obsługiwali stoły. Upatrzcie zatem, bracia, 7 mężów spośród siebie cieszących się dobrą sławą, pełnych ducha i mądrości. Im zlecimy to zadanie, my zaś oddamy się wyłącznie modlitwie i posłudze słowa. Spodobały się te słowa wszystkim zebranym i wybrali Szczepana, męża pełnego wiary i Ducha Świętego, oraz Filipa, Prochora, Nikanora, Tymona, Parmenasa i Mikołaja, prozelitę z Antiochii. Przedstawili ich apostołom, którzy modląc się nałożyli na nich ręce. A Słowo Boże szerzyło się, wzrastała też bardzo liczba uczniów w Jerozolimie, a nawet bardzo wielu kapłanów przyjmowało wiarę. Oto Słowo Boże. –

Czytanie z pierwszego listu świętego Piotra apostoła. Najmilsi, przybliżając się do Pana, który jest żywym kamieniem, odrzuconym wprawdzie przez ludzi, ale u Boga wybranym i drogocennym, wy również, niby żywe kamienie, jesteście budowani jako duchowa świątynia, by stanowić święte kapłaństwo dla składania duchowych ofiar miłych Bogu przez Jezusa Chrystusa. To bowiem zawiera się w Piśmie. Oto kładę na Syjonie kamień węgielny, wybrany, drogocenny, a kto wierzy w Niego, na pewno nie zostanie zawiedziony. Wam zatem, którzy wierzycie, cześć. Dla tych zaś, co nie wierzą, właśnie ten kamień, który odrzucili budowniczowie, stał się głowicą węgła i kamieniem obrazy i skałą potknięcia się. Ci nieposłuszni słowu upadają, do czego zresztą są przeznaczeni. Wy zaś jesteście wybranym plemieniem, królewskim kapłaństwem, narodem świętym, ludem Bogu na własność przeznaczonym, abyście ogłaszali chwalebne dzieła Tego, który was wezwał z ciemności do przedziwnego swojego światła. Oto słowo Boże.

Jezus powiedział do swoich uczniów: niech się nie trwoży serce wasze. Wierzycie w Boga? I we mnie wierzcie. W domu Ojca mego jest mieszkań wiele. Gdyby tak nie było, to bym wam powiedział: idę przecież przygotować wam miejsce. A gdy odejdę i przygotuję wam miejsce, przyjdę powtórnie i zabiorę was do siebie, abyście i wy byli tam, gdzie ja jestem. Znacie drogę, dokąd idę. Odezwał się do niego Tomasz: Panie, nie wiemy, dokąd idziesz. Jak więc możemy znać drogę? Odpowiedział mu Jezus: ja jestem drogą i prawdą i życiem. Nikt nie przychodzi do Ojca inaczej, jak tylko przeze mnie. Gdybyście mnie poznali, znalibyście i mojego Ojca, ale teraz już go znacie i zobaczyliście. Rzekł do niego Filip: Panie, pokaż nam Ojca, a to nam wystarczy. Odpowiedział mu Jezus: Filipie, tak długo jestem z wami, a jeszcze mnie nie poznałeś? Kto mnie widzi, widzi także i Ojca. Dlaczego więc mówisz: pokaż nam Ojca? Czy nie wierzysz, że ja jestem w Ojcu, a Ojciec we mnie? Słów tych, które wam mówię, nie wypowiadam od siebie. To Ojciec, który trwa we mnie, on sam dokonuje tych dzieł. Wierzcie mi, że ja jestem w Ojcu, a Ojciec we mnie. Jeżeli zaś nie, wierzcie przynajmniej ze względu na same dzieła. Zaprawdę, zaprawdę powiadam wam, kto we mnie wierzy, będzie także dokonywał tych dzieł, których ja dokonuję, a nawet większe od tych uczyni, bo ja idę do Ojca.

Dziecko kochane, nie bój się już. W taki sposób możemy sparafrazować pierwsze zdanie, które otwiera dzisiejszą Ewangelię. Nie bój się już, uwierz. To dzisiejsze słowo przypomina nam o tym, że jesteśmy wciąż w drodze, która może nas prowadzić w bardzo konkretnym kierunku. Przez poznanie Jezusa Chrystusa możemy dojść do mieszkania, które On dla nas przygotował. Ale tutaj pojawia się poważna wątpliwość, poważne pytanie. Dlaczego ta droga musi być taka żmudna? Dlaczego pojawia się na niej wciąż tak wiele pytań, wątpliwości? Czy idę w dobrym kierunku? Czy ta droga ma w ogóle sens? Słyszymy, jak w dzisiejszej Ewangelii Pan Jezus mówi, że to On jest drogą i prawdą i życiem. A tymczasem nam samym tak trudno jest myśleć o Nim, o Jego obecności podczas naszych codziennych spraw. Może jeszcze uda się na chwilę pacierza, może podczas niedzielnej mszy świętej, chociaż na chwilę spojrzymy na tabernakulum, pomodlimy się kilkoma słowami. Ale na co dzień? Na co dzień to ja mam wystarczająco już moich kłopotów. Konflikt w rodzinie, choroba, problemy z pracą, nałogi, a ponad tym wszystkim wszechobecny lęk. Dlatego włączamy się w Tomaszowe pytanie. Panie, jak możemy znać drogę? A Pan Jezus cierpliwie nam na te nasze wątpliwości będzie odpowiadał właśnie: przestań się bać. Zobacz, że droga, którą ja sam jestem, jest drogą poznawania Boga, ale przede wszystkim drogą poznawania Ojca. Tego Ojca, który ma całe stworzenie w swoim ręku. I tego Ojca, który chce dla swojego stworzenia tylko dobra, prawdziwego i pełnego życia. I gdyby to właśnie w takim kluczu spróbować zacząć przeżywać naszą codzienność, zamiast zatrzymywać się na tym moim wewnętrznym, takim bardzo scentralizowanym na mnie, tu i teraz, na moich cierpieniach, na mojej ciągłej niepewności, spróbować zobaczyć tu i teraz, które moglibyśmy nazwać Bożym. Zobaczyć, że On wytrwale prowadzi mnie do siebie, że On sam może mnie przeprowadzić przez moje życie w taki sposób, żeby się stało życiem w Nim. Postarajmy się chociaż na tę chwilę, na tych kilka minut, odłożyć na chwilę nasze troski i spróbujmy wykonać taką duchową pracę, żeby poszukać w ostatnich dniach dobra, które dokonało się w naszym życiu. Zobaczmy wszystkie dobre relacje, ludzi, którzy w jakiś sposób się nami zaopiekowali. Dostrzeżmy, że mamy dach nad głową, to, że możemy coś zjeść, że mamy dostęp do wody. Oczywiście to są rzeczy bardzo proste, bardzo małe, ale są poszlaką tego, że Bóg troszczy się o swoje stworzenie. A zobaczmy, że te wszystkie drobne rzeczy to zaledwie poziom naturalny. Prowadząc taką naszą refleksję, poszukując tego, co dobre, nie sposób pominąć także tego całego dobra duchowego, jakie otrzymujemy od naszego Ojca. Jednym z nich jest to, że pomimo tak wczesnej pory zdecydowaliśmy się skierować nasze kroki do kościoła, że ktoś zdecydował się włączyć odbiornik radiowy właśnie teraz, o tej godzinie, tego dnia, żeby być może właśnie dzisiejszego poranka spotkać na nowo Chrystusa. Zobaczyć, że droga mojego życia nie musi być biegiem w nieznane, ale może być wędrówką za Zbawcą,
Ale na tym wcale nie kończy się dzieło Boga. On za chwilę tu, na tym ołtarzu przyjdzie do nas cały, żyjący, pełen swojej mocy i chwały. To Ojciec, który trwa we mnie, On sam dokonuje tych dzieł. Pan Jezus chce dzisiaj przed nami odsłonić na nowo naturę Boga. Boga, który jest dynamiczny. Pan Bóg nie jest kimś statycznym. Pan Jezus porównuje go dzisiaj do drogi. Dlatego jeżeli chcemy dostrzec wielkie dzieła Boga w naszym życiu, nie możemy sami się zatrzymać. Zamknąć się w naszym sercu i tam trwać w lęku, w stagnacji. Dzięki Bogu, dzięki Jego łasce, możemy wyjść, pójść do świata odważnie i stawić czoła temu wszystkiemu, co po ludzku nas przerasta, a nierzadko nawet jest w stanie nas przerazić. Zaprawdę, zaprawdę powiadam wam, kto we mnie wierzy, będzie także dokonywał tych dzieł, których ja dokonuję, a nawet większe od tych uczyni, bo ja idę do Ojca. To jest chyba jedno z najtrudniejszych do przyjęcia zdań z dzisiejszej Ewangelii. Bo jak to ja, człowiek kruchy, przestraszony, niepewny, mam dokonywać dzieł podobnych dziełom Jezusowym? Jak mam głosić Ewangelię, dokonywać uzdrowień, wskrzeszać umarłych, skoro sam czuję się nierzadko jak człowiek sparaliżowany? Jeśli zaczniemy dostrzegać to Boże tu i teraz, to znaczy zobaczymy, jak wiele dobra duchowego dokonuje się w naszym życiu każdego dnia, to zaczniemy też dostrzegać te wielkie dzieła, które przez Chrystusa dokonują się w nas i wokół nas. I będziemy mieć odwagę do tego, żeby te dobra pomnażać, opowiadając o Jezusowej Ewangelii naszym bliskim. W ten sposób przyczyniając się w Bogu wiadomy sposób do obudzenia w nich tego, co być może zdaje się być nam w tym danym momencie obumarłe, sparaliżowane, chore. Jest to o tyle ważne, że poznawanie Chrystusa, wejście na Jego drogę pomaga nam na nowo odnaleźć swoją godność. Pozwala nam na nowo odkryć prawdę o nas, którą ujął dzisiaj w następujący sposób święty Piotr. Wy jesteście wybranym plemieniem, królewskim kapłaństwem, narodem świętym, ludem Bogu na własność przeznaczonym, abyście ogłaszali chwalebne dzieła tego, który was wezwał z ciemności do przedziwnego swojego światła. Dlatego niech się już nasze serce nie boi. Wyruszmy odważnie za Jezusem Chrystusem, Jego drogą, po to, żeby poznać prawdę, a dzięki niej, żeby mieć życie, które nigdy się nie skończy i nie będzie dla nas udręką, ale pełnym pokoju, odpoczynkiem w Panu. Wierzę w jednego Boga, Ojca Wszechmogącego, Stworzyciela nieba i ziemi, wszystkich rzeczy widzialnych i niewidzialnych, i w jednego Pana Jezusa Chrystusa, Syna Bożego jednorodzonego, który z Ojca jest zrodzony przed wszystkimi wiekami. Bóg z Boga, światłość ze światłości, Bóg prawdziwy z Boga prawdziwego, zrodzony, a nie stworzony, współistotny Ojcu, a przez Niego wszystko się stało. On to dla nas, ludzi, i dla naszego zbawienia zstąpił z nieba i za sprawą Ducha Świętego przyjął ciało z Maryi Dziewicy i stał się człowiekiem. Ukrzyżowany również za nas, pod Poncjuszem Piłatem, został umęczony i pogrzebany i zmartwychwstał trzeciego dnia, jak oznajmia Pismo, i wstąpił do nieba. Siedzi po prawicy Ojca i powtórnie przyjdzie w chwale sądzić żywych i umarłych.

umarłych i życia wiecznego w przyszłym świecie. Amen. Przez Chrystusa, który jest drogą, prawdą i życiem, zanieśmy nasze prośby do Ojca Niebieskiego. A módlmy się za naszych biskupów, kapłanów, aby prowadzili nas do Ojca w niebie Chrystusową drogą. Ciebie prosimy. Za wszystkie narody świata, aby żyły w pokoju i wzajemnej współpracy. Ciebie prosimy. Za wszystkich chorych, samotnych, cierpiących, aby Chrystusowa droga była dla nich pociechą. Ciebie prosimy. Za wszystkie dzieci, które przygotowują się w tym miesiącu do przyjęcia sakramentu Eucharystii, pierwszy raz pierwszej komunii świętej, zwłaszcza z naszej parafii, aby Chrystus żyjący był dla nich zawsze przewodnikiem w drodze ich życia. Ciebie prosimy. Módlmy się w intencji tej mszy świętej o opiekę Matki Najświętszej i dary Ducha Świętego dla Marioli. Ciebie prosimy. Módlmy się za naszych zmarłych, polecajmy wszystkich, którzy na przestrzeni wieków oddali życie za wolność naszej Ojczyzny, aby Chrystus obdarzył ich pełnią odkupienia. Ciebie prosimy. Módlmy się za nas, żebyśmy szli przez życie z Chrystusem, który jest dla nas drogą, prawdą i życiem. Ciebie prosimy. Boże, który przez swojego Syna pojednałeś ze sobą cały świat, wysłuchaj naszych próśb, które z wiarą do Ciebie zanosimy przez Chrystusa, Pana naszego.

módlcie się, aby moją i waszą ofiarę przyjął Bóg Ojciec Wszechmogący. Boże, Ty przez cudowną wymianę darów dokonującą się w tej ofierze czynisz nas uczestnikami swojej boskiej natury. Spraw, abyśmy poznawszy Twoje

Zaprawdę godne to i sprawiedliwe, słuszne i zbawienne, abyśmy Ciebie, Panie, zawsze sławili, a zwłaszcza w tym czasie uroczyście i głosili.

Dlatego pełnią łask paschalnych, radują się wszystkie ludy na całej ziemi. Również

Zaprawdę święty jesteś, Boże, i słusznie Cię sławi wszelkie stworzenie, bo przez Jezusa Chrystusa, Twojego Syna, naszego Pana, mocą Ducha Świętego ożywiasz i uświęcasz wszystko oraz nieustannie gromadzisz lud swój, aby na całej ziemi składał Tobie ofiarę czystą. Dlatego stajemy przed Tobą i zjednoczeni z całym Kościołem uroczyście obchodzimy pierwszy dzień tygodnia, w którym Jezus Chrystus zmartwychwstał i zesłał na apostołów Ducha Świętego. Pokornie błagamy Cię, Boże, uświęć mocą Twojego Ducha te dary, które przynieśliśmy Tobie, aby się stały ciałem i krwią Twojego Syna, naszego Pana Jezusa Chrystusa, który nam nakazał spełniać to misterium. On bowiem tej nocy, której był wydany, wziął chleb i dzięki Tobie składając błogosławił, łamał i rozdawał swoim uczniom, mówiąc: bierzcie i jedzcie z tego wszyscy, to jest bowiem ciało moje, które za was będzie wydane.

Podobnie po wieczerzy wziął kielich i dzięki Tobie składając błogosławił i podał swoim uczniom mówiąc: Bierzcie i pijcie z niego wszyscy. To jest bowiem kielich krwi mojej, nowego i wiecznego przymierza, która za was i za wielu będzie wylana na odpuszczenie grzechów. To czyńcie na moją pamiątkę.

Wspominając Boże zbawczą mękę Twojego Syna, jak również cudowne Jego zmartwychwstanie i w niebo wstąpienie oraz czekając na powtórne Jego przyjście, składamy Ci wśród dziękczynnych modłów tę żywą i świętą ofiarę. Wejrzyj, prosimy, na dar Twojego Kościoła i przyjmij ofiarę, przez którą nas pojednałeś ze sobą. Spraw, abyśmy posileni ciałem i krwią Twojego Syna i napełnieni Duchem Świętym stali się jednym ciałem i jedną duszą w Chrystusie. Niech On nas uczyni wiecznym darem dla Ciebie, abyśmy otrzymali dziedzictwo z Twoimi wybranymi, przede wszystkim z Najświętszą Dziewicą, Bogu Rodzicą Maryją, ze świętym Józefem i oblubieńcem, ze świętymi apostołami i męczennikami i wszystkimi świętymi, którzy nieustannie orędują za nami u Ciebie. Prosimy Cię, Boże, aby ta ofiara naszego pojednania z Tobą sprowadziła na cały świat pokój i zbawienie. Utwierdź w wierze i miłości Twój Kościół pielgrzymujący na ziemi, a więc Twojego sługę, naszego papieża Leona, naszego biskupa Adriana, wszystkich biskupów świata, duchowieństwo i cały lud odkupiony. Wysłuchaj łaskawie modlitwy zgromadzonych tutaj wiernych, którzy z Twojej łaski stoją przed Tobą. W miłosierdziu swoim, o dobry Ojcze, zjednocz ze sobą wszystkie swoje dzieci rozproszone po całym świecie. Przyjmij do swojego królestwa naszych zmarłych braci i siostry oraz wszystkich, którzy w Twojej łasce odeszli z tego świata. Ufamy, że razem z nimi będziemy się tam wiecznie radować Twoją chwałą przez naszego Pana Jezusa Chrystusa, przez którego obdarzasz świat wszelkimi dobrami.

Wybaw nas, Panie, od zła wszelkiego i obdarz nasze czasy pokojem. Wspomóż nas w swoim miłosierdziu, abyśmy zawsze wolni od grzechu i bezpieczni od wszelkiego zamętu, pełni nadziei oczekiwali przyjścia naszego Zbawiciela.

Panie Jezu Chryste, w dniu zmartwychwstania pozdrowiłeś uczniów słowami: pokój wam. Prosimy Cię, nie zważaj

Oto Baranek Boży, który gładzi grzechy świata. Błogosławieni, którzy zostali wezwani na Jego ucztę. Panie, nie jestem godzien, abyś przyszedł do mnie, ale powiedz tylko słowo, a będzie uzdrowiona dusza moja.

0: Módlmy się. Boże nasz Ojcze, przybądź z pomocą swojemu ludowi, który nakarmiłeś najświętszym sakramentem. Spraw, aby porzucił dawne nałogi i prowadził nowe życie. Przez Chrystusa Pana naszego.
1: Amen.
2: Posłuchajcie proszę jeszcze naszych ogłoszeń parafialnych. Dzisiaj o godzinie 17:15 nabożeństwo majowe i przypominamy, że nabożeństwa majowe sprawujemy w każdą niedzielę o godzinie 17:15, a w dni powszednie po mszy świętej o godzinie 18, czyli około godziny 18:30. Ponadto w każdą sobotę maja o godzinie 17 gromadzimy się przy kolejnych kapliczkach na terenie naszej parafii. I tak w najbliższą sobotę 9 maja będzie to kapliczka na rogu ulic Puławskiej i Grażyny. Tego dnia nabożeństwo w kościele oczywiście jest też tak jak zwykle o godzinie 18:30. Bardzo dziękujemy wszystkim, którzy wczoraj wzięli udział w pierwszym takim nabożeństwie przy krzyżu na rogu ulic Dworkowej i Puławskiej. Opiekę nad kawiarenką sprawuje dzisiaj Akcja Katolicka. Zapraszamy od godziny 9:45 do 15:00. Natomiast wieczorem, dzisiaj o godzinie 19:00 wraz z Wydziałem Kultury Dzielnicy Mokotów zapraszamy na koncert patriotyczny pod tytułem Witaj Majowa Jutrzenko. Spotkania wspólnot. Jutro o godzinie 19:45 na plebanii wspólnota Sykomory. Wspólnoty Światło i Źródło spotykają się we wtorek o zwykłych godzinach, a w środę o godzinie 19:00 na plebanii próba chóru. Informujemy także, że w czwartek o godzinie 12:00 odbędzie się pogrzeb świętej pamięci księdza Zbigniewa Szczypka, który do 2014 roku był kapelanem Szpitala Świętej Rodziny przy ulicy Madalińskiego, a następnie jako emeryt mieszkał w prywatnym mieszkaniu na terenie naszej parafii. Bardzo prosimy także, aby świętej pamięci księdza Zbigniewa polecać w naszych modlitwach Bożemu Miłosierdziu. Również w czwartek wieczorem o godzinie 19:00 w kancelarii spotkanie parafialnego oddziału Akcji Katolickiej, a o godzinie 20:00 w kawiarence lektura ojców Kościoła. Próby przed pierwszą komunią świętą dla szkoły podstawowej nr 157 w czwartek i piątek o godzinie 17:00 tutaj w kościele, a po próbie 8 maja odbędzie się odnowienie przyrzeczeń chrzcielnych i pierwsza spowiedź. W piątek 8 maja będziemy obchodzić uroczystość świętego Stanisława, biskupa i męczennika. Tego dnia nie obowiązuje nas post piątkowy i jest to jednocześnie pierwsza rocznica wyboru papieża Leona XIV, więc tego dnia także pamiętajmy o nim w naszych modlitwach. W sobotę 9 maja o godzinie 8:30 nabożeństwo godzinek, następnie msza święta w intencji zmarłych członków Żywego Różańca i ich rodzin, po mszy świętej nabożeństwo fatimskie. Tego dnia wyjątkowo nie będzie spotkania w kawiarence z uwagi na późniejszą uroczystość pierwszej komunii świętej. A w niedzielę 10 maja o godzinie 10:30 msza święta w intencji członków Żywego Różańca i ich rodzin, a po mszy świętej modlitwa w kaplicy Matki Bożej. I informujemy i przypominamy, że sama uroczystość pierwszej komunii świętej dla dzieci ze szkoły podstawowej nr 157 odbędzie się w najbliższą sobotę 9 maja o godzinie 11:00. Bardzo zachęcam też nas wszystkich do tego, żebyśmy w intencji tych dzieci, także ich rodziców, rodzin, polecali ich w naszych modlitwach, modlili się w ich intencji. Do tego bardzo serdecznie zachęcam. Kierujemy także nasze pozdrowienia do sióstr i braci, którzy uczestniczą w tej mszy świętej za pośrednictwem transmisji Radia dla Ciebie. Jednocześnie bardzo dziękujemy wszystkim, którzy tę transmisję realizują. Życzę dobrego tygodnia, Bożego tygodnia, dobrej drogi za Chrystusem. Zwróćmy się teraz jeszcze do naszego patrona. Święty Michale Archaniele, wspomagaj nas w walce, a przeciw niegodziwości i zasadzkom złego ducha bądź naszą obroną. Oby go Bóg pogromić raczył. Pokornie o to prosimy. A Ty, wodzu niebieskich zastępów, szatana i inne duchy złe, które na zgubę dusz ludzkich po tym świecie krążą, mocą Bożą strąć do piekła. Amen.

Mateusz Szymkorak, witam Państwa ze studia Polskiego Radia RDC w Warszawie przy ulicy Myśliwieckiej 357. Dzisiaj niedziela, trzeci dzień maja, święto Konstytucji. W związku z tym już za chwilę, bo po godzinie 8, po wiadomościach o godzinie 8 aż do 11 w programie Pałac Kultury będziemy celebrowali. Z wnukiem Jacka Kuronia, szefem kuchni Janem Kuroniem, porozmawiamy o patriotyzmie, ale oczywiście także majówkowo pogrillujemy. 22 lata po wstąpieniu Polski do Unii Europejskiej w naszym studiu pojawi się Monika Richardson, by znów powiedzieć: Europa da się lubić. Inspektor hotelowy Karol Weber podpowie, na co zwracać uwagę, kiedy planujemy wyjazdy, nie tylko te majówkowe, a socjolożka Dorota Peret-Jatkowicz pojawi się w naszym studiu, by porozmawiać o tym, czy prezenty typu 5000 zł i wyjazd na Malediwy to aby na pewno adekwatne prezenty właśnie na komunie. Będzie oczywiście także muzycznie. Bryska czy Jeremi i Artur Sikorscy. Zapraszam Państwa do usłyszenia.

godzina 8, Miłosz Kuter, dzień dobry, zapraszam na wiadomości Polskiego Radia RDC. Andrzej Poczobut odbierze z rąk prezydenta Order Orła Białego. Tysiące biegaczy na ulicach Warszawy. Zbliża się bieg Konstytucji 3 maja. Wiadomości zaczynamy jednak od informacji dla kierowców.

0: po potrąceniu łosia przez samochód. Trasa S7 wciąż częściowo zablokowana. Do zdarzenia doszło na odcinku Grójec-Radom w pobliżu obwodnicy Białobrzegów. Nie ma informacji o osobach poszkodowanych, jednak zwierzę nie przeżyło wypadku. Ruch na miejscu odbywa się tylko jednym pasem. Nie wiadomo, jak długo potrwają utrudnienia. Andrzej Poczobut odbierze Order Orła Białego. 1860 dni dziennikarz i opozycjonista czekał, by opuścić białoruskie więzienie. Dziś podczas uroczystości na Zamku Królewskim odbierze odznaczenie, którym symbolicznie został uhonorowany jeszcze 11 listopada ubiegłego roku.
1: Prezydent Karol Nawrocki, przyznając Andrzejowi Poczobutowi odznaczenie, mówił o niezłomności dziennikarza, który mimo represji nie opuścił Białorusi, wybierając więzienie w imię obrony swoich wartości.
2: Wierzę, drodzy Państwo, że będę miał okazję wręczyć Order Orła Białego Andrzejowi Poczobutowi osobiście i będziemy ubiegać się o to, aby odzyskał wolność.
1: Tak mówił w listopadzie Karol Nawrocki. Andrzej Poczobut stał się symbolem oporu wobec represji ze strony reżimu Aleksandra Łukaszenki. W dniu, w którym opozycjonista został wypuszczony i przekroczył granicę, zapytał premiera Donalda Tuska, czy będzie mógł tam wrócić, jak będzie chciał. Szef rządu zapewnił dziennikarza, że od wtorku jest w pełni wolnym człowiekiem i to sam zdecyduje o swojej przyszłości. Dodał, że Andrzej Poczobut jest człowiekiem bardzo zdeterminowanym, który najwyraźniej nie ma zamiaru odpuścić tej sprawy, dla której poświęcił tyle lat wolności i właściwie całe swoje życie.
0: A informowała o tym Sylwia Białek. Tymczasem ulice Warszawy opanują dziś sportowcy. Po raz 34 odbędzie się bieg Konstytucji 3 maja. To wielkie święto biegania, które przyciąga tysiące zainteresowanych, mówi Bartłomiej Stępień ze Stołecznego Centrum Sportu Aktywna Warszawa.
3: Limit uczestników został wyczerpany dosyć szybko. W tym roku wynosi on dokładnie 6750 osób. Bieg Konstytucji jest najmniejszym z trzech biegów warszawskiej triady biegowej, ale to nie oznacza, że najmniej ważnym. Absolutnie. Ma swoją specjalną, specyficzną atmosferę. Jest powitaniem biegowej wiosny.
0: Bieg Konstytucji 3 maja to 5-kilometrowa trasa ze startem i metą na Placu Trzech Krzyży. Kierowcy i pasażerowie komunikacji miejskiej muszą się liczyć z utrudnieniami. Trasa biegu będzie wyłączona z ruchu na całej długości od 10 do 13.30, a szczegóły zmian znajdą Państwo na rdc.pl.
4: To są wiadomości Polskiego Radia RDC.
0: A za chwilę na naszej antenie wyjątkowe wydanie Pałacu Kultury. Z racji dzisiejszego święta Mateusz Szymkowiak porozmawia z gośćmi o patriotyzmie, kulturze i muzyce, ale nie tylko. Dzień dobry, Mateusz, powiedz, co dziś w programie.
5: Witaj, wspaniale Cię słyszeć. Dzień dobry Państwu. Z racji dzisiejszego dnia, 3 maja, oczywiście w Pałacu Kultury będziemy celebrowali z wnukiem Jacka Kuronia, szefem kuchni Janem Kuroniem. Porozmawiamy o patriotyzmie, ale także majówkowo pogrylujemy. Monika Richardson po 22 latach od wstąpienia Polski do Unii Europejskiej w naszym studiu znów do mikrofonu powie: Europa da się lubić. Inspektor hotelowy Karol Weber podpowie, na co zwracać uwagę, kiedy planujemy wyjazdy, nie tylko te majówkowe, a socjolożka Dorota Peret-Jatkowicz porozmawia z nami o tym, co dawać na komunię i czy aby na pewno prezenty typu 5000 zł czy wakacje na Malediwach są adekwatne jako prezenty komunijne. Będzie także muzycznie, m.in. Jeremi i Artur Sikorscy, a także Bryska. Do usłyszenia za chwilę.
0: A ja zapraszam jeszcze na prognozę pogody.
6: Sponsorem prognozy pogody jest Stowarzyszenie Sady Grójeckie.
0: A dziś pogoda będzie idealna do spędzania aktywnie czasu na powietrzu. 18 stopni pokazują teraz termometry w Warszawie, 17 stopni mamy w Ostrołęce czy w Płocku, 17 stopni także w Siedlcach, a 16 w Radomiu, lecz dziś temperatury wzrosną nawet do 27-28 stopni. Gdzieniegdzie tylko pojawią się niewielkie zachmurzenia, a ciśnienie atmosferyczne w normie 1005 hektopaskali.
6: Sponsorem prognozy pogody jest Stowarzyszenie Sady Grójeckie.
4: Reklama.
7: Pracujesz w pobliżu urządzeń elektroenergetycznych? Z uwagi na bezpieczeństwo przypominamy. Praca w terenie wymaga szczególnej ostrożności. Nie zbliżaj się do linii energetycznych. Nie podnoś przyczep, maszyn, podnośników, taśmociągów w pobliżu linii. Zbyt mała odległość grozi powstaniem łuku elektrycznego. W razie kontaktu pojazdu z linią energetyczną pozostań w kabinie. Nie dotykaj części metalowych. Wezwij pomoc. Telefon 112 lub 991. Bądź bezpieczny z PGE Dystrybucja.
8: Za reklamę? Dziękujemy. Autopromocja.
9: W polskiej fladze są w zasadzie tylko dwie rzeczy. Biały i czerwony, bo one mają za sobą całkiem ciekawą historię. Zwłaszcza ten czerwony i do tego jeszcze pewną entomologię. To oczywiście zadzwonimy do kogoś, kto się zajmuje pluskwiakami. Halo, czy dodzwoniłem się?
10: Tak, dzień dobry panie redaktorze, dzień dobry państwu. Dodzwonił się pan we właściwe miejsce.
9: Zwłaszcza jeśli chodzi o kolor czerwony, bo ja w sprawie owadów.
10: A to jak najbardziej.
9: Jeżeli myśleliście, że z czerwonym kolorem to jest jakaś strasznie zagmatwana sytuacja, to co powiedzieć o białym? Niektórzy wątpią, czy biały to kolor.
11: I to fizycy nazywają może dość paradoksalnie promieniowaniem ciała doskonale czarnego.
9: Żeby było białe, tak, to zupełnie oczywiste. Pan od przyrody. Już dziś o godzinie 14. Zapraszam, Łukasz Badowski.
8: Autopromocja. Pałac Kultury. Zaprasza Mateusz Szymkowiak.
12: Dzień dobry, Mateusz Szymkowiak, witam Państwa, to Pałac Kultury, nasz lifestyle'owo-kulturalny poranek Polskiego Radia RDC. Dziś niedziela, trzeci dzień maja, trwa oczywiście długi majowy weekend, ale przede wszystkim dzisiaj święto Konstytucji 3 maja. Nie może być inaczej. Rozpoczynamy zatem dzisiejszą audycję właśnie na warszawskim Placu Konstytucji, wspólnie z przewodnikiem warszawskim i warszawianistą Adrianem Sobieszczańskim. Witaj, dzień dobry.
13: Dzień dobry, cześć.
12: To jest przepiękny dzień, przepiękne święto.
13: Przepiękne święto, wszyscy je lubimy, mamy wolne, chociaż my zasadniczo pracujemy, ale nie zastanawiamy się zasadniczo, co świętujemy tak naprawdę, bo wszyscy górnolotnie mówimy konstytucja, konstytucja, ale nie do końca zastanawiamy się, dlaczego ona była taka ważna.
12: Mamy biało-czerwoną flagę w ręku i oczywiście to jest ogromna duma. A dlaczego ta konstytucja była taka ważna?
13: Dlatego była taka ważna, że przede wszystkim dla nas, jako dla mieszkańców Polski, była to i w ogóle dla Europy, była to pierwsza w Europie konstytucja, ustawa rządowa, bo tak się nazywała, no i druga oczywiście po konstytucji amerykańskiej na całym świecie. Więc to jest powód do dumy, ale ona po raz pierwszy mówiła, co to jest naród. Określała, co to jest naród, mówiła o tym, że władza pochodzi od narodu, a ten naród to wszyscy obywatele, chociaż to też było bardzo górnolotne, ale już nie tylko stan szlachecki, ale także mieszczaństwo, chłopi brani pod opiekę państwa, więc to było coś, co stanowiło, czy wyznaczało nowy kierunek w polityce naszego kraju, który próbował jakby wydobyć się z pasma anarchii, bardzo trudnego okresu pomiędzy rozbiorami. No chociaż rzeczywiście konstytucja przetrwała zaledwie rok z kawałkiem, no była takim kamieniem milowym na drodze budowania naszej demokracji.
12: Przypomnijmy, który to był rok.
13: Rok 1791.
12: Mhm. Oczywiście no, obecnie konstytucja, która obowiązuje, pochodzi z lat 90.
13: Dokładnie z 97 roku. No i też oczywiście konstytucje się zmieniały, bo ta nasza pierwsza konstytucja, tak jak wspomnieliśmy, przetrwała niedługo. Później była konstytucja księstwa warszawskiego, Królestwa Polskiego. Mieliśmy konstytucję okresu 20-lecia międzywojennego. No i oczywiście konstytucję także powojenną z 52 roku. I ten plac głównie był poświęcony tamtej konstytucji, czyli Plac Konstytucji. Dzisiaj raczej utożsamiamy go ze wszystkimi naszymi konstytucjami, więc odnosimy go do wszystkich tych ustaw zasadniczych od pierwszej aż do tej obowiązującej.
12: No właśnie, Plac Konstytucji, samo centrum stolicy, miejsce bardzo ważne, bardzo istotne, jedno z najbardziej charakterystycznych miejsc Warszawy.
13: Jeden z bardziej charakterystycznych parkingów w Warszawie. Tak.
12: Nieładnie to powiedziałeś.
13: Tak nasze place niestety bardzo często wyglądają, ale to jest bardzo ważne założenie. Założenie urbanistyczne, założenie architektoniczne. My choćbyśmy tego tak naprawdę nie chcieli, to jest jedyny w Warszawie plac, który został zrealizowany od początku do końca. Czyli to założenie architektoniczne zostało zrealizowane od zamierzenia naszych architektów aż do samego końca do realizacji. I dzisiaj to jest oczywiście plac, który wiele osób kojarzy jako centrum przesiadkowe, czy po prostu element takiej komunikacyjnej części Warszawy, no ale to jest jednak plac, który przypomina nam także właśnie o naszych konstytucjach. Mm-hmm.
12: No i oczywiście tutaj, ponieważ byłem w kilku mieszkaniach realizując materiały dla Telewizji Polskiej, są przepiękne wręcz właśnie mieszkania.
13: Są przepiękne mieszkania, one były bardzo dobrze zaprojektowane. Dzisiaj Plac Konstytucji niektórym się poprzez konotacje historyczne kojarzy źle. To nie oszukujmy, to są
12: naprawdę?
13: Lata... Tak, to są lata 50. Powstawał jeszcze w dobie stalinizmu. To jest socrealistyczna architektura, co do której mamy bardzo różny osąd, ale to było zrealizowane z pewnego rodzaju rozmachem i przemyśleniami. Architekci byli głównie wykształceni przed II wojną światową. To jest oczywiście monumentalna architektura, która wyrażała pewne socjalistyczne treści, ale była narodowa w formie, jak to wówczas określano, ale tutaj zostały zaprojektowane odpowiednie odległości pomiędzy budynkami. Mamy szerokie ulice, mamy też właśnie świetnie zaprojektowane mieszkania. Nawet jeżeli to były kawalerki, miały swoje własne łazienki, swoje własne kuchnie, co w tamtych czasach nie było pewnego rodzaju normą. Mamy użyte bardzo luksusowe elementy wykończeniowe, mamy marmur, mamy granit, więc mamy piękną metaloplastykę, rzeźby, które tutaj się znajdują. To wszystko jest charakterystyczne właśnie dla tego placu.
12: I te klatki schodowe, które są tutaj w tych ogromnych budynkach naokoło, rzeczywiście też robią wrażenie.
13: Monumentalne klatki schodowe, właśnie zaprojektowane z wyczuciem pewnego rodzaju estetyki, ale także komfortowe dla mieszkańców. Mimo tego, że plac został oddany do użytku 22 lipca 1952 roku, to tak naprawdę pomimo upływu tych dekad dalej jest pewnego rodzaju wygodny, nowoczesny i to dotyczy także przede wszystkim budynków, które tutaj dookoła się znajdują.
12: Notabene na rogu ulicy Pięknej, właśnie z Placem Konstytucji, mamy Muzeum Życia w PRL-u. To absolutnie nie jest pochwała systemu, wręcz przeciwnie. Spojrzenie przez soczewkę tu i teraz na to, jak trudno było żyć właśnie w czasach komunistycznych.
13: No przede wszystkim dla jeszcze całych pokoleń to jest, można powiedzieć, coś, co pamiętamy albo pamiętają pokolenia, ale za nami już zmierza pokolenie, które nie pamięta Polskiej Rzeczypospolitej Ludowej i takie muzeum jest oczywiście potrzebne, żeby zobaczyć, jak wyglądało życie codzienne mieszkańców ówczesnej Polski.
12: Czy ty tutaj oprowadzasz swoje wycieczki?
13: Oczywiście, jak najbardziej. Przede wszystkim mieszkańcy Warszawy nawet sami często chcą się przespacerować tędy. Tyczy to także oczywiście turystów, ponieważ tak jak powiedziałem, architektonicznie, urbanistycznie jest to bardzo ciekawe założenie, także artystycznie, bo to jest jedno z pierwszych założeń w Warszawie, gdzie architekci, urbaniści współpracowali z artystami. Na każdym kroku możemy znaleźć właśnie piękne rzeźby, chociaż ideologicznie oczywiście nacechowane, jak tutaj nieopodal na ulicy Marszałkowskiej, wyobrażenia górnika, hutnika, kolejarza, nauczyciela i tak dalej, ale też tutaj niesamowite mozaiki w podcieniach, które mimo upływu lat dalej sprawiają niesamowite wrażenie.
12: Jak powinniśmy podejść do dzisiejszego dnia?
13: Święto Konstytucji wybrzmiewa co roku chyba tak samo mocno, zresztą już od wielu, wielu lat. Mam też wrażenie, że z roku na rok coraz mocniej. Ono chyba także zmusza nas troszeczkę do refleksji nad tym, czym jest współczesny patriotyzm, jak powinniśmy podchodzić do patriotyzmu, jak powinniśmy podchodzić do symboli, bo przecież wczoraj obchodziliśmy święto symboli narodowych, święto flagi polskiej 2 maja, o czym i Polonii, Polaków za granicą, o czym też nie możemy zapominać. Te wszystkie święta łączą nam się, majowe święta łączą nam się w taką pewnego rodzaju całość i zmuszają do refleksji nad polską historią, ale także i nad tym, jak nasza codzienność powinna wyglądać.
12: A czym jest współczesny patriotyzm w takim razie? Jakbyś odpowiedział na to pytanie?
13: Tego nie da się ująć w kilku nawet zdaniach, nawet jeżeli byśmy bardzo mocno próbowali. Dla jednych to jest oczywiście przywiązanie do barw narodowych, do narodowej historii, spuścizny, tradycji, do kultury szeroko rozumianej, do tego, co niesie cała nasza spuścizna narodowa. Dla innych to jest codzienna praca, taka w czasami trudzie czoła na korzyść naszego wspólnego dobra. Niektórzy powiedzą, że to opłacenie podatków i sprzątanie po swoim psie.
12: Ale to też.
13: I też oczywiście jak najbardziej. Nigdy tego nie negowałem. Natomiast musimy jakby znaleźć coś, co będzie cementowało nas bardzo mocno. I myślę, że te wszystkie rzeczy razem włożone do tego wspólnego koszyka dają nam właśnie poczucie współczesnego patriotyzmu.
12: Bardzo ładnie to powiedziałeś. Dzisiaj świętujemy, celebrujemy. Jaki ty masz plan na dzisiejszy dzień?
13: spacer, ale już taki
12: prywatny?
13: Swobodny, prywatny, bo uwielbiam przespacerować się po Warszawie, również jakby zauważając to, czego nie mogę na co dzień podczas swojej pracy czy życia zawodowego zauważyć, więc do tego wszystkich oczywiście jak najbardziej zachęcam.
12: Tak jest, proszę Państwa, Adrian Sobieszczański, historyk, przewodnik warszawski i warsawianista, był naszym gościem. Bardzo Ci dziękuję, no i pięknego dnia.
13: Ja dziękuję również, Tobie również.
12: Proszę Państwa, Adrian wspomniał oczywiście o tym, że podczas tego długiego weekendu majowego, oprócz dzisiejszego Święta Konstytucji 3 maja, wczoraj celebrowaliśmy Dzień Flagi Państwowej, 1 maja z kolei oczywiście Święto Pracy i 22. rocznica wejścia Polski do Unii Europejskiej. O tym wszystkim jeszcze dzisiaj będziemy rozmawiali w programie Pałac Kultury. Wracamy w takim razie do studia na Myśliwiecką 357, a skoro maj, no to oczywiście tak sobie myślałem, jaka piosenka o maju. Various Monks, Maj, Monika Kuszyńska.

0: Tak jest, proszę państwa, długi majowy weekend trwa w najlepsze. 3 maja, Dzień Konstytucji, 3 maja. Jesteśmy już w studiu przy Myśliwieckiej 357. Przyjechaliśmy z Warszawskiego Placu Konstytucji, a tutaj spotykamy się z wokalistką Magdą Paradziej. Witaj, Magdo, dzień dobry.
1: No, dzień dobry, witam serdecznie słuchaczy i ciebie, Mateuszu.
0: Dobrze cię widzieć, dobrze cię słyszeć.
1: Ach, z wzajemnością.
0: Magda, wokalistka pochodząca z województwa świętokrzyskiego. Jesteśmy ziomale świętokrzyscy. No ty Pińczów?
1: Pińczów, Radowita. Pińczowianka Radowita.
0: Świetnie. Ja jestem z Kędzierzysko-Kamienna.
1: No widzisz, 2 kroki stąd.
0: Pewnie, że tak. W Świętokrzyskim wszyscy się znają. Masowa publiczność poznała cię dzięki twojemu udziałowi w programie The Voice of Poland Najlepszy Głos w 2014 roku. Doszłaś do finału, będąc w drużynie Marka Piekarczyka.
1: Dokładnie tak, jak mówisz, Mateusz. Ojejku, to była przepiękna przygoda. Cudowne chwile i nauczyły mnie przede wszystkim tego, żeby być właśnie blisko mikrofonu, kamera, praca pod presją i cudownie mi się śpiewało i aż mi się czasem tęskni za tym. Ale mam inne plany wobec siebie.
0: Czy rzeczywiście jest tak, że talent show otwiera drzwi do kariery?
1: Jeżeli ktoś jest bardzo pracowity i jest w dobrym momencie swojego życia, we właściwym, myślę, bo wszystko się dzieje we właściwym momencie i w odpowiednim czasie. I myślę, gdyby Magda była te parę lat temu w tym miejscu, w którym jestem teraz, to myślę, że to by był idealny moment, ale potrzeba było czasu.
0: Tak jest, bo to trzeba znaleźć się w odpowiednim momencie, w odpowiednim czasie, z odpowiednimi ludźmi, w odpowiednim miejscu. Ale tak czy inaczej, z każdego doświadczenia trzeba czerpać i ty zaczerpnęłaś wiele.
1: Ach, no pewnie. No właśnie tak jak wspomniałam wcześniej, przede wszystkim praca przed mikrofonem, praca z kamerą, praca pod presją. I takie bycie artystką w pełnym tego słowa znaczeniu, czyli bycie gotową osobą na scenę, osobą, która potrafi napisać tekst, zrobić jakąś dobrą muzykę. Więc to była przepiękna przygoda.
0: I ta otoczka wielkiego programu telewizyjnego, jakby nie było, ona też hartuje. Zapoznaje i hartuje z takim prawdziwym światem show biznesu i wielkiej sceny muzycznej.
1: Ach, no tak i ze stresem, który jest. Bo trzeba sobie wyobrazić, że się człowiek zawsze stresuje. No jak? Jeżeli ci zależy, to oczywiście, że się trochę stresujesz.
0: Jaką piosenkę śpiewałaś w programie, którą tak bardzo lubisz?
1: To na pewno I Drader Go Blind, chociaż ona jest jakby w języku angielskim, ale w języku polskim śpiewałam. O właśnie, muszę sobie przypomnieć, Nic nie może wiecznie trwać z Moniką Urlik śpiewałaś. Cudowne. O, zawsze mnie wzrusza tak.
0: A mogłabyś zaśpiewać a cappella teraz dla nas fragment?
1: Ojejku, dobra,
0: znajomy
1: poczekaj.
0: Znajomy adres.
1: Poczekaj, to dopiero swoją tonację. A nie, chyba jest oryginalnie, nie? Znajomy.

0: drzwi, ale mnie zagiąłeś bez przygotowania.
1: A jednak to
0: wszystko się śniło. I tak dalej, jeszcze śpiewać.

0: trwać.
1: Co zesłał los?
0: Niech ty pięknie też śpiewasz. Proszę państwa, ktoś tu mi robi konkurencję.
1: Zrobiłem to tylko dla ciebie z sympatii, bo zastanawiam się, czy właśnie w odbiorze przez naszych słuchaczy było to przyjemne.
0: Miejmy nadzieję, co?
1: Jednak zawsze zdecydowanie wolę zapowiadać tych, którzy talent posiadają, bo uważam, że talent jest rzeczą absolutnie niezwykłą. No właśnie, śpiewanie w języku polskim w nawiązaniu do dzisiejszego dnia, to jest oznaka patriotyzmu?
0: No pewnie, że tak. To jest troska o nasz język i o to, gdzie jesteśmy, w jakim kraju. Ja muszę powiedzieć, że byłam w różnych miejscach na świecie, ale najbardziej zawsze mi tęskno za naszym krajem. I tutaj do Polski. Ja żyłam też na obczyźnie przez 3 lata, bo trzeba powiedzieć, że wyjechało się zaraz po programie zdobyć fundusze na realizację swoich marzeń. I żyłam i zawsze tęskniłam, więc to jest moje miejsce na ziemi.
1: Czym w takim razie jest patriotyzm dla ciebie, oprócz śpiewania w języku polskim?
0: Można powiedzieć tak szeroko, że na pewno symbole, ale tak jak się tak bardziej skupię na tym, to jest na pewno troska, taka codzienna troska o najbliższych, o tych, kogo mamy w swoim otoczeniu, o miejsce, w którym żyjemy. Interesujmy się swoim krajem. No i przede wszystkim właśnie językiem, więc ja śpiewam w języku polskim i piszę też w języku polskim piosenki.
1: To piękne. Proszę państwa, piszcie w naszych mediach społecznościowych Polskiego Radia RDC, czym dla was jest patriotyzm w tym pięknym dniu 3 maja. Magdo, no dobrze, no to w takim razie w 2014 roku brałaś udział w The Voice of Poland. Mm-hmm. Dochodzisz do finału i znikasz nagle na 12 lat?
0: Taka niespodzianka, no zobacz.
1: No halo, dlaczego tak?
0: Ja się teraz muszę z tego tłumaczyć. Ja oczywiście się wytłumaczę. Zaraz po programie telewizyjnym, to już wspomniałam tutaj, że był wyjazd, ale też takie małe obrażenie moje na
1: że
0: muzykę.
1: Że nie wygrałaś?
0: Może nie to, że nie wygrałam, bo ja gratuluję wszystkim, którzy wygrywają i wszystkim tym, którzy są tak odważni, żeby być w takich programach, ale ja myślę, że jak się człowiek stara i bardzo chce być w branży muzycznej, a ciągle dostaje odmowy, no to jednak przez moment się po prostu obraża. Ale ja stwierdziłam, że ja nie mam planu B dla siebie. Dla mnie wszystkim jest muzyka. Moje ciało jest muzyką, moje serducho bije w rytm muzyki, więc ja muszę być na scenie. I odobraziłam się.
1: Zawsze sobie też tak myślę, ponieważ programów telewizyjnych jest wiele. Dzisiaj zdecydowanie muzycznym jest najlepszy od właściwie pierwszej edycji The Voice of Poland. Nie mogę powiedzieć też inaczej, prawda?
0: No.
1: Prowadząc pierwszą edycję. Natomiast tak sobie myślę zawsze i podaję ten przykład, że w 2002 roku na rynku telewizyjnym w Polsce pojawiły się właśnie programy Talent Show. To był idol, popowy program i wygrała go Alicja Janosz. To nie był absolutnie, jak sama mówi, jej czas na wygrywanie. Ania Dąbrowska odpadła chyba jako druga w drugim koncercie. A jednak ze wszystkich uczestników zrobiła największą karierę. I półki uginają się od Fryderyków, złote platynowe płyty.
0: To jest piękne, marzenie każdej wokalistki, co?
1: Wiszą na ścianach jej studia nagraniowego, a jej przeboje zna każdy w Polsce. Przynajmniej jedną piosenkę każdy z nas potrafi zanucić. Naprawdę, to nie ma znaczenia. Ważne się tam pojawić, ale już jak się potoczy ten los w samym przebiegu programu, chyba nie jest aż tak ważny. Ważne jest to, co się też po programie zaprezentuje.

0: To znaczy?
1: Prosto w punkt. To jest piosenka o tej właściwej decyzji, żeby właśnie postawić na siebie, żeby w końcu spojrzeć, że mamy jedno życie, nie ma już więcej szans, żyjmy tu i teraz, róbmy to, co kochamy, bo wtedy jesteśmy szczęśliwi, jesteśmy spełnieni. Już nie ma jakby miejsca na frustrację, na żale, na gniewy, tylko na miłość do muzyki. To jest właśnie ten moment.
0: Śpiewasz o sobie?
1: Tak, jak państwo posłuchają, to tak, o sobie. Bardzo, to jest takie spójne ze mną. W końcu myślę, że ten utwór jest taki bardzo spójny. Jest też taki wiosenno-letni, ale z dobrym przekazem i z właściwym przekazem. Myślę, że każdy ten, kto jeszcze się waha, żeby dokonać właściwej decyzji, myślę, że jak posłucha, to dokona.
0: Żałujesz tych lat straconych?
1: Tych lat nie odda
0: nikt. Nie. One też zbudowały ciebie.
1: Tak, ja też musiałam bardzo dużo popracować nad sobą i nad swoją drogą artystyczną, żeby być w tym miejscu. I nie żałuję kompletnie. Właśnie mówię, że wszystko przychodzi we właściwym etapie własnego życia.
0: Mm-hmm. Prosto w punkt. W takim razie za chwilę oczywiście zagramy na antenie.
1: Natomiast... Ale pięknie. Cieszę się bardzo.
0: A kapella już teraz fragmenci.
1: Znowu mnie namawiasz. Ojejku, poczekaj, to nie, no możemy na koniec wrócić.
0: Nie planowaliśmy tego, nie ma
1: mowy. No nie, ja nie jestem rozśpiewana.
0: To zadanie jest na teraz.
1: Ojejku, prosto w punkt powiedziane, chcę być sobą i zostanę. Czego chcę, wiem już teraz w różnych sferach. Nie wiem, czy nawet tej tonacji, o matko.
0: Za chwilę porównamy z wersją studyjną.
1: O, no to wtedy wyjdzie.
0: Natomiast ty oczywiście już masz w planach kolejny singiel.
1: Tak, już mamy... No, troszkę mamy niespodzianek na ten rok, więc wyczekujcie,
0: co
1: drodzy
0: będzie?
1: Państwo. Będą single, będzie taka przypominajka właśnie jakby opowiadanie też mojej historii niebycia w tych singlach, więc no warto śledzić.
0: I rozumiem, że tak sobie kolekcjonujesz, a w przyszłym roku na przykład pojawi się album.
1: Krążek. No to jest chyba marzenie. Prosto w punkt. I to jest marzenie małej Magdy, a no ta duża Magda to czeka.
0: Czekamy w takim razie i my czego ci życzyć?
1: Radości, takich fajnych, kreatywnych dni, żebym mogła tworzyć fajną muzykę, dużo wytrwałości i zdrówka, bo to ważne.
0: Niech się dzieje w takim razie absolutnie, nie zgub nigdy właśnie tej radości, którą masz w
1: sobie. Bardzo dziękuję.
0: Magda Paradziej była naszym gościem, proszę państwa, gramy prosto w punkt.

0: Tak jest, proszę państwa, to Magda Paradziej, natomiast teraz już w naszym studiu kolejni goście. 1 maja, dwa dni temu, w piątek, na początku długiego weekendu, premierę w Teatrze Żydowskim miał spektakl Pieśni nad Pieśniami. Spektakl, na który wiele osób czekało. Jego reżyserem jest Jakub Lewandowski, a główną rolę kobiecą gra Adrianna Kieś. Witajcie, dzień dobry.
1: Dzień dobry.
0: Dobrze was widzieć i bardzo dobrze was słyszeć.
2: Bardzo nam miło nawzajem.
1: Ciebie również.
0: Dużo przygotowań przed tym długim weekendem było, prawda?
2: Tak, dosyć intensywny czas. W ogóle produkcja przy tym spektaklu była bardzo intensywna, bo tak naprawdę w szybkim czasie, tylko miesiąca, mieliśmy możliwość stworzenia tego spektaklu Pieśni nad Pieśniami, co było ogromnym wyzwaniem, ale niezwykłą radością i szczęściem dla mnie, z tego względu, że mogłem wrócić do Teatru Żydowskiego, do Warszawy i spotkać się kolejny raz z Adą i z Danielem, ze wspaniałymi aktorami, ludźmi, którzy mają mnóstwo w sobie pokory, miłości i piękna.
0: Ale pięknie to powiedziałeś. No właśnie, bo tak naprawdę was jest troje.
1: Tak.
2: Tak, jeszcze z nami jest Daniel Czacza-Antoniewicz i Adrianna, która jest tutaj z nami w studio, Ada Kieś, oblubienica.
0: I oblubieniec.
2: I oblubieniec
1: tak
2: Daniel.
1: Tak.
0: Ado, przypomnij nam, o czym jest Pieśń nad Pieśniami.
1: Pieśń nad Pieśniami w takim skrócie, myślę, jest o takim najgłębszym wymiarze miłości. Miłości, która ma w sobie dużo cielesności. Jest miłością, która jest oparta na równości, na partnerstwie, na takim duchowym wymiarze, ale też właśnie tym cielesnym. To jest taka no, miłość, bym powiedziała, jako boski dar.
0: Mhm. Kuba, mam wrażenie, że dzisiaj tu i teraz w XXI wieku, w maju 2026, ta Pieśń nad Pieśniami nabiera jeszcze większego znaczenia i mocy.
2: Ona jest nadal aktualna. To jest najważniejsza pieśń ze wszystkich pieśni i to jest opowiadająca o miłości dwojga ludzi do siebie. W tym przypadku kobiety i mężczyzny. Ale to jest miłość, która, to można powiedzieć tak naprawdę, to jest takie opowieść o tym, jak my ludzie tutaj na ziemi odbieramy miłość, miłość do Boga, ale tak naprawdę czym ta miłość jest? I takim moją definicją tego spektaklu to jest taki sakrament codzienności, czyli odczuwanie wszystkiego tego, co poprzez takie ziemskie odczuwanie tego, co boskie. I tak naprawdę nadal jest to aktualne, a to miłość, której dotykamy, to jest miłość po prostu cielesna. Ona jest w kontekście oczywiście połączona z duchowością, ale tak naprawdę na spektakl opowiadamy o miłości, która jest miłością cielesną. Było wiele interpretacji, że to jest miłość Boga do człowieka, do duszy, czy i wiele innych można było znaleźć interpretacji, ale czytanie tego tekstu jest czytaniem wprost o tym, że to, że kochamy i to, że kochamy cieleśnie, jest dobre. I nie jest czymś, z czym jest myślane, można pomyśleć, że jest grzechem. Absolutnie nie.
0: Cierpimy na plagę samotności, więc ta pieśń nad pieśniami tak otula niezwykle.
2: Tak, myślę, że to otulanie to jest chyba piękne słowo, którym można nazwać i powiedzieć o tym spektaklu, bo to otulanie jest czymś, co jest ciepłe, dobre i czymś, co się kojarzy też z pięknem. A wokół piękna tutaj bardzo mocno starałem się pracować z aktorami i ta intymność, która jest wpisana w ten spektakl, jest bardzo znacząca i ważna.
0: Jest bardzo emocjonalnie Ado na scenie, prawda?
1: Jest, bardzo tak. Myślę, że też przez właśnie tę wpisaną intymność, czyli ten rodzaj też porozumienia też między nami, aktorami, którzy potrzebujemy odnaleźć się w tej sytuacji, no wymaga to dużej otwartości i takiej uważności na siebie. I w tej właśnie uważności mam wrażenie, że dopiero możliwe są emocje, które mają się pojawić. Sam ten tekst już jest wpisana bardzo duża emocjonalność, bo to jest właśnie to, czego my wszyscy poszukujemy. I to jest taki piękny punkt odwoławczy w dzisiejszych czasach, czyli wszyscy poszukujemy miłości, ale myślę, że też czasy, w których jesteśmy, trochę podważają nam rozumienie tego wszystkiego. Czym to tak naprawdę jest? Czym ta miłość jest? Gdzie tego szukać? Potrzebujemy też wzorców jakichś.
0: Których nie ma.
1: Których trochę nie ma.
0: Kuba kiwa głową.
2: Tak, bo to jest coś takiego, że mam takie poczucie, że wszyscy dążymy tylko i wyłącznie do celu i jesteśmy skupieni tylko i wyłącznie na sobie, tylko wokół siebie. I tak naprawdę czym ta miłość jest? I mam wrażenie, że ona jest cały czas wypierana, że tylko i wyłącznie takim spojrzeniem na siebie i takiego kochania tylko i wyłącznie siebie. A tutaj...
0: Media społecznościowe to spowodowały, słuchajcie.
1: W dużej mierze,
2: myślę, że tak. A tutaj staramy się zatrzymać tak naprawdę, czym to jest, czym jest ta relacja z drugim człowiekiem i ta bliskość, ta potrzeba bliskości. To jest
0: typu przytulenia
2: ważne.
0: Chociażby, tak?
2: Tak, myślę, że ta cielesność jest bardzo ważna.
1: Obecność. Po prostu bycia też z drugim człowiekiem.
0: Kuba powiedział, że było bardzo intensywnie w ciągu ostatniego miesiąca. No to w takim razie jakie zadania przed wami postawił, przygotowując się do pieśni nad pieśniami?
1: O, Kuba nam przygotował tutaj bardzo intensywny proces, bym powiedziała, bo... My tak naprawdę od razu zabraliśmy się do pracy już na scenie. Mieliśmy tam takie 2-3 dni na
2: czytanie
1: rozmowę,
2: tekstu,
1: czytanie tekstu.
0: Na wejście w to,
1: na wejście,
2: pracę
1: ten
2: koncepcyjną.
1: Świat, czego
2: taką.
1: Oczekujemy, czego potrzebujemy. Ale tak naprawdę od razu wyszliśmy na scenę i już poszukiwaliśmy tego obrazu w ciele. I
2: weszliśmy w działanie.
1: Weszliśmy
2: od razu w działanie, tak.
1: Mieliśmy też przepiękne, wspaniałe dni zdjęciowe, bo chyba mogę zdradzić, że bardzo ważnym elementem tego spektaklu są projekcje.
2: Staramy się tutaj, to było połączenie w tym spektaklu, to jest połączenie dwóch światów, świata filmu i świata teatru.
0: Wcale mnie to nie dziwi, że akurat ty to wymyśliłeś.
2: I te światy ze sobą się przenikają i to jest bardzo istotne i ważne. I tak sobie to wyobrażałem i chciałem. I tak jak właśnie Ada wspomniała, mieliśmy dni zdjęciowe na planie i to był dobry czas, który też dużo dał aktorom. On też spowodował to, że jeszcze bardziej się zbliżyliście do siebie, prawda?
1: Tak, bardzo to poczułam, że jakaś taka przestrzeń nowa się otworzyła, że nasze pole do rozumienia i otwartości na siebie, interpretacji tego tekstu się poszerzyły i nie było też takiej jakiejś blokady, która jest dosyć naturalna na początku, prawda?
2: Tak.
0: A dodatkowo język jidysz.
1: Język jidysz jest dla mnie też bardzo dużym wyzwaniem, no bo to wszystko w dosyć stosunkowo krótkim czasie, ten czas przygotowań. Ja na co dzień nie mówię w tym języku.
2: Jesteś na etapie teraz nauki, uczenia się, ale tak naprawdę w tym spektaklu mamy wspaniałą osobę, która nam pomaga w tym.
1: Tak, Basię Szeligę. Bardzo nam pomogła, żeby ten język oswoić i był taki już płynny.
0: Ale jest to połączenie, tak? Idysz i języka polskiego.
2: Tak. To jest tak, że tekst jest podawany w języku polskim, ale również w języku jidysz. I ja w ogóle na samym początku, jak z panią dyrektor Gołdą Tencer o tym rozmawialiśmy.
0: Pozdrawiamy oczywiście.
2: Serdecznie pozdrawiamy, bo tak naprawdę pani dyrektor jest inicjatorką i ona sama wymyśliła to, żeby ten spektakl powstał tutaj w Teatrze Żydowskim.
0: 2 tygodnie temu była moim gościem, słuchajcie, w ramach oczywiście akcji Żonkile, i tak was wychwaliła. Nie wiem, czy powinienem to mówić, ale tak was wychwaliła.
2: Bardzo
0: jest absolutną fanką twoją, Kuba. No i oczywiście za Adamowca trzyma kciuki.
2: Ja uwielbiam panią dyrektor. Pani Gouda Tencer jest niezwykła i cieszę się, że ja mam możliwość spotkania się z nią, rozmawiania z nią, bo jest to historia, a z drugiej strony ona ma taką energię i taką empatię w sobie, że to wszystko jakoś tak, te bariery potrafi rozluźnić i ich nie ma. Mhm. Ale chciałem wrócić jeszcze do tego, co wcześniej rozmawialiśmy, że mnie cieszy fakt, że mam możliwość pracy również w tym języku. On jest dla mnie tak melodyjny, tak ciekawy i tak niezwykły,
1: tak, że... drugą warstwę,
2: tak,
1: prawda?
2: Ta druga warstwa to jest właśnie coś takiego, jakbyśmy... Czasami jest coś takiego, mam takie poczucie, że jest pewna energia, która krąży wokół nas i jest coś, co nam podpowiada. I właśnie ten język w tym spektaklu ma tą moc.
0: Ada, możesz coś powiedzieć? Widzisz właśnie cytując coś ze spektaklu?
1: Niech się zastanowię, co to takie.
0: Nie ustalaj się tego też wcześniej.
1: Co by to może powiedzieć? Ale weibisti via Brider Miner, wus hos di Bristwin mein Mutter gezeugen. A to oznacza, och, gdybyś mógł być dla mnie bratem, który ssał pierś mojej matki. I tam jest dalej, spotykając ciebie na ulicy, ucałowałabym ciebie i nikt by mną nie wzgardził.
0: Na pewno jest bardzo intrygujący ten język.
2: Tak, jest intrygujący. Tak.
1: Jakby dotyka jakichś takich korzeni, ma się wrażenie, czegoś większego. Mhm.
2: Tak.
1: W pewnym momencie.
2: Tak.
1: Przez to, że się przeplata z językiem polskim.
2: Tak, ale
1: duchowa strona jego.
2: Dokładnie, duchowa strona tego języka, ale no, tym głównym językiem jest polski i ten spektakl jest zrozumiały dla odbiorcy na pewno. To nie jest tak, że na ten spektakl są zobowiązani przyjść osoby, które mówią w tym języku. To jest spektakl tak poprowadzony, że on, ten tekst w 100% po polsku dochodzi do widza. Jest zrozumiałe.
0: Pieśń nad pieśniami na afiszu Teatru Żydowskiego. Zapraszamy każdego.
2: Zapraszamy każdego. Nie ma żadnych ograniczeń. Jest to przepiękna poezja. Jest to przepiękny tekst. Jest to przepiękny język. Warto przyjść, zatrzymać się, wsłuchać. To jest taki moment, mam takie poczucie, że ten spektakl daje taką nadzieję i oddech, że naprawdę, i tak sobie możemy przypomnieć, że te wartości, takie jak miłość, są po prostu pierwsze.
0: Zapraszamy, bardzo wam dziękuję za wizytę w naszym studiu.
2: Dziękujemy bardzo za zaproszenie. Cieszymy się, że możemy mówić o tym spektaklu i wierzę w to, że on będzie długo na afiszu. Ten tekst ma swoje ogromne lata i mam nadzieję, że my będziemy mogli taką malusieńką część dołączyć się w te lata.
0: Reżyser Jakub Lewandowski, aktorka Adrianna Kieś, bardzo wam dziękuję. Zapraszamy do Teatru Żydowskiego na Pieśni nad Pieśniami. Natomiast, no, 20 lat temu jakoś na jednym ze swoich albumów Mieczysław Cześniak nagrał Pieśni nad Pieśniami i zatytułował ten utwór Nie płoszcie miłości. Zagramy oczywiście.

0: Pałac Kultury. Zaprasza Mateusz Szymkowiak.
1: Miłość nie ustaje, proszę Państwa, Mieczysław Szcześniak i oczywiście gościnnie pojawiła się Kaja. Ja polecam cały album. Notabene właśnie za niego Mieczysław Szcześniak otrzymał kiedyś Fryderyka Nagrodę Polskiej Akademii Fonograficznej. A w naszym studiu, proszę Państwa, socjolożka Dorota Peret-Jatkowicz. Witaj, dzień dobry.
2: Dzień dobry, dzień dobry. Zdecydowanie zasłużony był ten Fryderyk.
1: Tak jest, socjolożki.pl. Doroto, no taki wyjątkowy weekend trwa. Dzisiaj 3 maja, Święto Konstytucji. My jesteśmy patriotami jako Polacy?
2: Oj tak, zdecydowanie jesteśmy patriotami. Jesteśmy patriotami w sposób taki coraz bardziej nowoczesny, a nie tylko tradycyjny. Zaczęliśmy być dumni z tego, że jesteśmy Polakami. Zaczęliśmy być dumni z tego, do czego doszliśmy pracą własnych rąk. Zaczęliśmy być dumni z naszych tradycji. Więc można powiedzieć, że bardzo dużo tego patriotyzmu pozytywnego w nas się pojawiło. Ja uwielbiam święto flagi.
1: To wczoraj,
2: sama
1: tak.
2: Osobiście zakupiłam flagę i wywieszam ją. I nagle okazało się, że czujemy dumę z powodu tej flagi, która kiedyś była chowana, była kojarzona ze złymi wspomnieniami albo ze złymi sytuacjami, a teraz nagle pojawia się coraz więcej tych flag i widać, że coraz więcej Polaków jest dumnych z tego, że są Polakami i są dumni ze swojej flagi, ze swoich barw.
1: I nagle
2: biało-czerwony przestał być obciachowym połączeniem.
1: Bardzo się z tego powodu cieszymy, świętujemy, celebrujemy. No i oczywiście dzisiejsza niedziela to także rozpoczęcie komunii świętych. W każdej parafii oczywiście odbywają się komunie w kolejne niedziele, w zależności od społeczności lokalnej, decyzji parafii i rodziców. No właśnie, i o komuniach chciałbym, ale trochę nietypowo. Prezenty komunijne.
2: Bardzo fajnie, że poruszasz ten temat, bo wydaje mi się, że to jest taki podział klasowy, który następuje w ramach naszego społeczeństwa. Mianowicie okazuje się, że jednych stać na lepsze prezenty, innych na gorsze. I część z nas czuje się po prostu gdzieś skrępowana albo ma takie napięcie związane z tym, czy ta kwota, którą dadzą w kopercie albo wpłacą na konto dziecka świeżo założone, będzie wystarczająca. Ja powiem tak, spójrzmy na to trochę od strony tradycji. Kiedy zaczynały się takie komunie i w ogóle święta, chrzty, komunie, no to wtedy było wiadomo, że trzeba złapać jak najbogatszego kuma. Albo kuma, który ma najwięcej znajomości, rozumiesz? Albo ma najwyższą pozycję w hierarchii.
1: Czyli chrzestny,
2: tak? No bo oni, wiadomo było, że przejdą z tym naszym dzieckiem przez te wszystkie rytuały kościelne, czyli komunie, ślub, bierzmowanie i będzie wiadomo, że stamtąd będzie można czerpać jakimiś znajomościami. Nawet w komunistycznym świecie, pamiętam, że to było takie śmieszne, że pewni ojcowie, założyciele narodu polskiego byli chrzestnymi dzieci.
1: Wiesz, czyli tak, opieka Gierek opieką duchowa, tak. Ale wsparcie materialne
2: dokładnie
1: ważne
2: tak.
1: Też.
2: Więc to wsparcie materialne było zawsze. To nie jest wynalazek naszych czasów, że to wsparcie materialne. Natomiast kiedyś tego wsparcia materialnego spodziewaliśmy się przede wszystkim od chrzestnych. I oni byli głównymi naszymi takimi, wiesz, że przychodzili, że dawali prezenty. Na początku to była Biblia, obrazek
1: różaniec,
2: święty,
1: tak.
2: Różaniec, krzyżyk. Potem był już zegarek i buty, coś, co miało się przydać. Garnitur.
1: Rower
2: wiesz,
1: później
2: tak.
1: Się pojawił, rolki się
2: potem
1: pojawiły.
2: Potem pojawiły się najróżniejsze inne rzeczy. A mianowicie okazało się, że komunia przeniosła się z domu rodzinnego do lokalu. Że zaczęło być to święto całej społeczności, że zaczęto zapraszać coraz więcej osób, które miały brać udział w tym święcie.
1: Zdarzają się komunie na 50, 80, a nawet 100 osób.
2: Wiesz dlaczego? Dlatego, że dzietność nam spadła. Wobec tego celebrujemy coraz mocniej wszystkie święta, które są związane z tymi dziećmi.
1: Ale to obroniłaś.
2: Jestem socjologiem i mogę zawsze albo z jednej, albo z drugiej strony. Jest tak, że czasami jest jedno dziecko w rodzinie. Ta rodzina nie spotyka się często, więc to są takie święta, wiesz, żeby się nie spotykać tylko na pogrzebach, tak? A tych wesel coraz mniej, bo młodzi ludzie nie chcą brać tych wesel. Więc jedynym momentem, kiedy możemy przyszpilić tego młodego człowieka i zaprosić rodzinę, to jest właściwie komunia, tak? Bo nawet osiemnastki już ci młodzi ludzie chcą robić bez nas. Więc te zwyczaje spotykania się rodzinnego z powodu jakichś przejść, tak? W dorosłość przeniosło się na komunię. No i dobrze, ja uważam, że jak się ludzie spotykają, to jest super i bez względu na to, jaka to jest impreza, to dobrze, że ona się odbywa.
1: Doroto, no dobrze, ale prezenty w postaci 5000 zł na komunię na przykład, albo wakacje zagraniczne na przykład na Malediwy, takie prezenty też się zdarzają. To jest chyba, powiem wprost, przesada.
2: Wiesz co, w jednych środowiskach to jest przesada, a w innych środowiskach nie jest to przesada. Ja myślę, że to jest najgorsze, że w ramach takiej komunii niestety plączemy środowiska. Czyli zapraszamy ludzi, którzy są z różnych środowisk. To nie jest jedna klasa, tylko to są osoby z klasy ludowej, z klasy wyższej, z klasy średniej. I wtedy dla jednych ufundowanie wyjazdu jest po prostu miłym gestem, a dla drugich jest całkowitą przesadą. Więc ja sobie myślę tak, że jeżeli zaczniemy myśleć o tym bez napięcia, to znaczy to, że ktoś kupuje wakacje, spoko, a ja kupiłem krzyżyk też spoko i nie porównując się, może się okazać, że te prezenty przestaną być dla nas aż taką rzeczą, która powoduje, że nie pójdziemy na tą komunię, albo nagle dostaniemy, wiesz, odpadła mi noga, ola Boga, nie
1: zdarza
2: mogę tam
1: się
2: pójść.
1: Tak, że tak. Kogoś nie stać na drogi prezent, w związku z tym rezygnuje z pójścia na komunię, bo nie chce wypaść źle w porównaniu z innymi gośćmi.
2: Także pomyślmy sobie, że to nie jest rywalizacja i nie jest to złoty cielec, tylko komunia dziecka. I że jeżeli jesteśmy zapraszani, to nie dlatego, że damy pieniądze. Tutaj chrześni, pamiętajmy o tym, chrześni są zupełnie innym gatunkiem w przypadku tego wydarzenia. Ale jeżeli jesteśmy rodziną, to bardziej chodzi o rodzinne spotkanie niż o samą komunię i prezenty z nią związane. Jeżeli jesteśmy zapraszani do lokalu, no to już od jakiegoś czasu wiadomo, że talerzyk musi się zwrócić.
1: A te ceny są coraz wyższe.
2: Te ceny są coraz wyższe i myślę, że wiele restauracji bardzo korzysta na tych talerzykach właśnie. W związku z tym, no gdzieś musimy się dowiedzieć, ile ten talerzyk kosztuje. I rzeczywiście to jest kwota, którą powinniśmy wpłacić. I to jest taka uczciwość. Jesteśmy zaproszeni, zwracamy koszt swojego zaproszenia, bądź też 70% tego kosztu, jeżeli nie stać nas na więcej i tyle. Wcale nie musimy przynosić konkretnego prezentu. Myślę, że w wielu rodzinach zaczyna się organizować takie składki, wiesz, że wszyscy składamy się na jakiś duży prezent i wtedy każdy wpłaca tyle, ile może.
1: Myślę, albo jest to utworzone też konto właśnie, tak?
2: Tak, jest utworzone konto. W naszych badaniach, wiesz, o kontach okazuje się, że bardzo wiele dzieci ma właśnie w tym momencie zakładane własne konto albo subkonto u rodziców, żeby można było wpłacić pieniądze z komunii. Pamiętajmy o tym, że te pieniądze z komunii znowu przez rodziców są traktowane jako jakieś takie zabezpieczenie na czarną godzinę dla tego dziecka, więc też może to być takie zabezpieczenie na wszelki wypadek.
1: Kursy przygotowawcze do matury, studia później, prawda?
2: Tak, tak. Natomiast jedna rzecz jest zasadnicza, a mianowicie i to o tym będą pewnie mogli powiedzieć psychologowie, tak? To my budujemy kulturę, to my budujemy pewne zachowania, to my budujemy pewne zwyczaje. Jeżeli nam te zwyczaje nie odpowiadają, to mogą ewoluować. Więc im więcej osób będzie mówiło, że im to przeszkadza, że woleliby spotkać się przy grillu, a pamiętajmy o tym, że maj jest doskonałym momentem na grilla.
1: Będziemy jeszcze tak? Właściwie za chwilę rozmawiali z Jaśkiem Kuroniem właśnie o majówkowym grillowaniu.
2: Więc jeżeli ta atmosfera, którą stworzyliśmy koło komunii, coraz mniej nam odpowiada, to zacznijmy na tych komuniach o tym rozmawiać, że wolelibyśmy się spotykać w innych okolicznościach i może wtedy sami zmienimy tą tradycję, która w tym momencie wydaje mi się trochę odstająca od naszej kultury i dlatego gdzieś nas uwiera.
1: Ale ty słyszysz te dyskusje co roku właśnie marzec, kwiecień przed komuniami o tych prezentach komunijnych.
2: Tak, ja słyszę.
1: Ale i to oburzenie takie.
2: Tak, ale jeżeli jest oburzenie, to znaczy, że stoi za tym jakieś napięcie. Jeżeli jest napięcie, to rozmawiajmy o tym i rozwiążmy to jako społeczeństwo. A nie polaryzujmy się znowu na tym, czy dawać na komunię, czy nie dawać.
1: Ale czy tak drogie prezenty nie świadczą o nas jako Polakach, że po prostu lubimy się pokazać?
2: Oczywiście,
1: trochę?
2: Że a kiedyś się nie lubiliśmy zawsze pokazać.
1: Lubiliśmy,
2: zawsze
1: nie?
2: Się lubiliśmy pokazać. Teraz mamy możliwości pokazania się. Zawsze staraliśmy się pokazać innym, że jesteśmy lepsi. Dlaczego? Dlatego, że się wiecznie kalibrowaliśmy. My jesteśmy społeczeństwem, które cały czas się kalibruje, żeby znaleźć swoje miejsce w strukturze. Nie do końca wiemy, czy my jesteśmy średnia klasa, czy nie średnia. Klasa, jak
1: aspirujemy,
2: nas postrzegają.
1: Na pewno.
2: Jak nas postrzegają, jak nas nie postrzegają. Wobec tego ten prezent dla części z nas może być takim wręcz prezentem wizerunkowym. Ale wtedy powiem ci, że takie konto dziecka i prośba o wpłacanie na to konto może zniwelować to, bo jak tu się pokazać, skoro nikt nie widzi, ile wpłaciliśmy.
1: Ale jak wytłumaczyć dziecku, które po komunii w poniedziałek idzie do szkoły, jest grupa rówieśników i zaczyna się. Ja dostałem to, ja dostałam to.
2: Pamiętajmy o tym, że coraz większa grupa dzieci w ogóle nie ma komunii, tak? Więc zawsze będziemy lepsi od tych, którzy komunii nie mieli.
1: Zwróciłaś uwagę na bardzo ważny rzeczywiście aspekt. Mhm.
2: Tak, więc to jest coś takiego. Z drugiej strony, ja myślę, że no, to jest kwestia takiego zasobu kulturowego. Jeżeli dziecko z domu dostanie pewien zasób słownictwa, sposobu myślenia, które je obroni, to się obroni przed tym. Jeżeli jest chowane w domu materialny, gdzie ta materialna wartość jest nadrzędna, no to wtedy będzie mu trudno i będzie brał udział w tej licytacji. Natomiast pocieszające jest, że dla dzieci pieniądze w tym wieku nie są najważniejsze. Są inne rzeczy, które mogą stanowić o tym, że ich komunia była najbardziej udaną komunią.
1: Czyli będąc rodzicem, przygotowujemy dziecko na dużo wcześniej, właśnie na ten moment poniedziałku po komunii.
2: Dokładnie tak, dokładnie tak. W domach niewierzących kupuje się teraz prezenty komunijne bez komunii.
1: Ty chyba żartujesz?
2: Nie, żeby dziecko miało właśnie taką wewnętrzne poczucie, że też przeszło jakiś etap w swoim życiu i też ten etap go dotyczy, że nie jest związany tylko z kościołem, ale tak jak kiedyś 8-letniemu chłopcu obcinało się włosy i przechodził z matki pod ojca, to jest to jednak rytuał przejścia, który również jest przejęty przez Kościół katolicki z naszej kultury.
1: Czy ty w tym roku idziesz na jakąś komunię?
2: Nie, ja nie jestem zapraszana na komunię, nie byłam nigdy chrzestną. Myślę, że to świadczy o mojej małej popularności wśród rodziny.
1: A ja idę na komunię nawet dzisiaj, tuż po naszej audycji. Jadę do Skarżyska na komunię Marysi, córki moich przyjaciół ze Skarżyska.
2: Gratuluję.
1: Dorota Peret-Jatkowicz, socjolożka socjolożki.pl, była naszym gościem. Bardzo ci dziękuję.
2: Ja również dziękuję.
1: No i wspomniałaś o grillu. Jasiek Kuroń już czeka w naszej poczekalni, proszę państwa. Po godzinie 9 porozmawiamy o takim majówkowym, majowym grillowaniu. Ach, pyszny. Karkówka czy kiełbaska?
2: Kaszaneczka, proszę pana.
1: A ja się jeszcze nie mogę zdecydować. Do usłyszenia za chwilę.
2: Do usłyszenia.
3: Godzina 9. Miłosz Kuter. Zapraszam na wiadomości Polskiego Radia RDC. Było o włos od tragedii. Łoś wbiegł pod koła samochodu niedaleko Białobrzegów. W Warszawie zbliżają się oficjalne uroczystości trzeciomajowe. Będą utrudnienia w ruchu. A z okazji państwowego święta w Łazienkach Królewskich wyjątkowe atrakcje. Za chwilę szczegóły. Łoś wbiegł wprost pod koła jadących samochodów. Do niebezpiecznego zdarzenia doszło w nocy na trasie S7 w okolicach obwodnicy Białobrzegów. Zwierzę zaskoczyło kierowcę w ostatniej chwili i zapłaciło za to życiem, mówi Joanna Golus z białobrzeskiej policji.
4: Przed jadący pojazd Hyundai kierowany przez 30-latka nagle biegł łoś. Niestety doszło do zderzenia i następnie z łosia zjechał kolejny samochód Fiat kierowany przez 21-latka.
3: Kierowcom nic się nie stało, wszyscy byli trzeźwi. Na miejscu zakończyły się prace porządkowe, a trasa jest już przejezdna. Słoneczna pogoda zachęca tymczasem kierowców do szybszej jazdy. Aspirant Karol Gruda z zespołu prasowego Komendy Głównej Policji przypomina jednak o konieczności zachowania ostrożności.
5: Apelujemy o ostrożną jazdę podczas powrotów z majówki, przestrzeganie przepisów, w tym ograniczeń prędkości oraz o niesiadanie za kierownicę pod wpływem alkoholu. Dotyczy to oczywiście zarówno samochodów, jak i innych pojazdów mechanicznych.
3: Jak wskazują najnowsze statystyki, podczas 2 dni majowego weekendu policja zatrzymała 777 pijanych kierowców. Doszło też do 143 wypadków, w których życie straciło 9 osób, a 164 zostały ranne.
6: To są wiadomości Polskiego Radia RDC.
3: Dokładnie 235 lat temu została podpisana Konstytucja 3 maja. Dziś Polska świętuje uchwalenie swojej pierwszej ustawy zasadniczej. W Warszawie uroczystości i w związku z nimi są utrudnienia, z którymi zapoznał się nasz dziennikarz Adam Abramiuk.
7: Najważniejsze wydarzenia w 1791 roku odbyły się na Zamku Królewskim i jak to namalował Jan Matejko, plac zamkowy i okoliczne ulice były wypełnione po brzegi wiwatującymi ludźmi. Dziś w tym miejscu także będą najważniejsze wydarzenia z udziałem państwowych władz. W związku z tym przez cały dzień wyłączone z ruchu i parkowania są okolice, m.in. Senatorskiej, Świętojańskiej, Królewskiej czy Plac Piłsudskiego. I tam uroczystości przeniosą się około południa. Trzeciomajowe wydarzenia także po południu i to m.in. przemarsze z Placu Konstytucji do Placu Bankowego czy z ulicy Marszałkowskiej przed gmach Sejmu, a także szósty uroczysty rajd Poloneza z Wawra do Sulejówka. Adam Abramiuk, Polskie Radio RDC.
3: Kopia Konstytucji 3 maja, spotkanie z królem czy salony muzyczne Operowa Majówka. W Muzeum Łazienki Królewskie można dziś spędzić czas z rodziną i historią. Jak mówi rzeczniczka prasowa muzeum Agata Zawora, w Pałacu na Wyspie już tradycyjnie prezentowana jest kopia Konstytucji 3 maja wypożyczona z archiwum akt dawnych.
8: Będzie można porozmawiać na temat Konstytucji 3 maja z naszymi historykami, z naszymi edukatorami. W Pałacu na Wyspie również salony muzyczne. Od 12 do 15 pomiędzy Pałacem na Wyspie a Podchorążówką będzie krążył tajemniczy gość. Sami Państwo będą mogli stwierdzić, czy to król, czy to może jakaś inna tajemnicza, historyczna postać.
3: Co ważne, podczas całej majówki zwiedzanie zabytkowych obiektów w Muzeum Łazienki Królewskie jest darmowe.
9: Sponsorem prognozy pogody jest Stowarzyszenie Sady Grójeckie.
3: Dziś na Mazowszu będzie zdecydowanie słonecznie, pojawią się tylko niewielkie zachmurzenia, a to zachęca na przykład do grillowania. Temat grillowania pojawi się w Pałacu Kultury, a gościem Mateusza Szymkowiaka będzie Maciej Kuroń. Dziś na termometrach od 19 do 20 stopni, ale w ciągu dnia temperatury wzrosną nawet do 27-28. A ciśnienie atmosferyczne teraz to 1005 hektopaskali.
9: Sponsorem prognozy pogody jest Stowarzyszenie Sady Grójeckie.
10: Reklama.
11: Spędź majowy weekend w Muzeum Wsi Mazowieckiej w Sierpcu. 1 i 2 maja zapraszamy na majówkę w skansenie. Przygotowaliśmy dla Was pokazy wiosennych prac polowych i gospodarskich, pokazy dawnego rzemiosła oraz gry i zabawy dla dzieci. A 3 maja zapraszamy na gotowanie na polanie, aby posmakować tradycyjnej kuchni Mazowsza i potraw inspirowanych wiejskim podwórkiem. Do tego koncerty, kiermasze rękodzieła oraz dużo dobrej energii. Dajcie zabrać się w majówkową podróż do przeszłości razem z Muzeum Wsi Mazowieckiej w Sierpcu. Szczegóły programu znajdziecie na stronie www.mwmskansen.pl.
10: Za reklamę dziękujemy. Autopromocja.
12: W każdą niedzielę goszczę najważniejszych polityków, którzy bez ogródek mówią, co myślą i jakie mają plany.
13: Co do tych emocji, no to myślę, że powinna pani zapytać koalicję,
12: ja przecież wiem, o co pytać.
13: Koalicję rządzącą, bo ona jakoś tak mocno klaskami dziękowała.
12: Moje program założyć, dziękowała. Panie. Ale dlaczego dziękowała? Pan chce wiedzieć za mnie, o co ja powinna pytać, jak ja wiem, że chcę pana zapytać.
13: I pani zapytała, a ja tylko pani zwrócę uwagę, że koalicja rządząca...
12: Wiecie pan, ja pytam o jedno, a pan, opowiada zupełnie, obrazy, mówić. Swoją historię, bo właśnie, bo pan nie chce mówić.
13: Nie.
12: Bo pan właśnie nie chce odpowiadać na pytanie, które jest dla pana niewygodne.
13: Ale ono jest wygodne.
12: Ja się nazywam Agnieszka Gozdyra. Do zobaczenia i do usłyszenia.
10: Autopromocja. Pałac Kultury. Zaprasza Mateusz Szymkowiak.
1: Witam, zapraszam i mówię dzień dobry, proszę Państwa, to Pałac Kultury, nasz lifestyle'owo-kulturalny poranek Polskiego Radia RDC. 3 maja po godzinie 9, no i obiecywaliśmy, że czas na majówkowe grillowanie. A skoro majówkowe grillowanie, to wspaniały szef kuchni, który jest z nami, łączymy się telefonicznie, Jan Kuroń. Witaj, dzień dobry, cześć Janku.
14: Dzień dobry, cześć Mateuszu, dzień dobry Państwu.
1: Słuchaj, liczyłem na to, że tutaj w ogrodzie przy Myśliwieckiej 357, naszym pięknym radiowym, będziemy dzisiaj rozmawiali o tym grillowaniu, a nawet może trochę pogrillujemy. Tymczasem, co się stało?
14: No niestety, samochód odmówił posłuszeństwa i złośliwość rzeczy martwych tak zwanych, więc dzisiaj do ciebie nie dotrę, a szkoda, no bo jednak Myśliwiecka to jest miejsce kultowe i ja zawsze z przyjemnością, jeżeli mogę, to tam zawitam.
1: Słuchaj, tak sobie myślę, że co się odwlecze, to nie uciecze, ale mamy wielką ochotę na tego majówkowego grilla. W związku z tym to o nim porozmawiamy, ale też rzecz jasna o patriotyzmie ze względu na dzisiejszy dzień, 3 maja. Słuchaj, słyszałem kiedyś, że grillowanie to jest jeden z narodowych sportów Polaków. Ładne?
14: Ładne, nie da się ukryć, że faktycznie grillowanie, ogniska i tak dalej, czyli w ogóle też biwakowanie, wydaje mi się, że jest jakoś wpisane w nasze DNA. Bardzo łatwo to podchwyciliśmy i faktycznie jest to jeden z rodzajów sportu narodowego, czy takiego hobby narodowego bardziej, wydaje mi się. I fajnie, bo to jest bardzo przyjemna rzecz. Przyjemny z pożytecznym, można powiedzieć.
1: Majówka to oczywiście grillowanie, tutaj znak równości. Lubisz grillować?
14: Od zawsze lubię grillować, lubię siedzieć przy ognisku, przy ruszcie i jakoś tak to na mnie działa kojąco. Także jestem wielkim fanem i orędownikiem.
1: A co ty grillujesz najczęściej?
14: Wiesz co, ja staram się troszeczkę odchodzić od takich klasyków jak kiełbasa, chociaż zawsze zaczynamy od kiełbasy, jakieś kaszanki, ale też staram się urozmaicać. Ja jestem wielkim fanem i propagatorem tego, żebyśmy jednak na ten rusz coś innego, na przykład więcej warzyw, ryby. Ryby są fantastyczne, bo ja jestem w ogóle, mógłbym jeść tylko ryby.
1: Mm-hmm.
14: No wiadomo, że ryby są nieco droższe niż powiedzmy karkówka, natomiast są bardzo fajne, szybko można je zrobić, jest to bardzo delikatne mięso i bardzo wartościowe, przy okazji nie aż tak kaloryczne.
1: Jakie ryby w takim razie na grilla?
14: Właściwie każda ryba nadaje się niemalże na grilla, ale tutaj my w Polsce jemy bardzo dużo łososia. I łosoś jest bardzo fajnym wyborem, można go bardzo fajnie formować smakowo, bo niemalże każda przyprawa do niego smakuje, więc możemy pójść w różnych kierunkach, czy to bardziej swojskie, jak tymianek, sól, pieprz, koperek, ale możemy też go zrobić bardziej po azjatycku. Ale tutaj, jeżeli chodzi o taki patriotyzm lokalny, to pstrąg i karp są cudownymi rybami na grilla.
1: Ojej, rzeczywiście mogą być wspaniałe.
14: Tak, ja na przykład bardzo często mam tak, że jak jeżdżę w lato i mam pokazy kulinarne i mam grillowanie, to ja właśnie biorę karpia, bo uważam, że to jest bardzo fajna ryba, mocno niedoceniona. My go jemy głównie na Boże Narodzenie, a później o nim zapominamy. A karp jest rybą fantastyczną, bo jest rybą nieco tłustszą, więc ta grilla się świetnie nadaje, nie wysycha tak szybko. I również tak jak łosoś, bardzo lubi mocne smaki, więc możemy go serwować z chrzanem, możemy go serwować z porem, z rozmarynem, czy na przykład sosem sojowym i imbirem. I tutaj karp również się obroni, więc karp jest też świetnym wyborem, jeżeli chodzi o ryby. Ale są też inne ryby, jak dorada, labraks, z ryb zagranicznych, które również świetnie się nadają, a nawet śledzie nasze polskie, swojskie, bałtyckie.
1: Żartujesz, naprawdę? Śledzie na grilla?
14: Oczywiście, że tak. Śledź też na grillu jak najbardziej się obroni, z odrobiną masła i naprawdę wychodzi rewelacyjnie. Także tutaj mam naprawdę, jeżeli chodzi o ryby, nie bójmy się ryb, ryby naprawdę na grillu fantastycznie smakują i nie są takie trudne do obróbki, że tak powiem.
1: Czyli mamy ryby, twoje ulubione, jeżeli chodzi o dania grillowane. Mamy warzywa. Czy każde warzywo nadaje się na grilla?
14: Wiesz co, no oczywiście, że nie każde. Warzywa, które nadają się na grilla, mają zazwyczaj mniej wody. Na przykład taki ogórek, który właściwie składa się z 90% z wody. Gdybyśmy go wrzucili na grilla, no to może być problematyczny. Natomiast cała reszta, bakłażany, cukinie, pomidory, cebule, jak najbardziej możemy grillować. Możemy z takich ugrillowanych zrobić sałatkę, a możemy po prostu jako dodatek, tak zwany side dish, sobie serwować. I bataty, ziemniaki, no przecież wszystko to może na grillu wylądować absolutnie bez najmniejszego problemu.
1: Pewnie, że tak. Jeżeli chodzi o mięsa, wspomniałeś o karkówce, natomiast jeżeli nie karkówka, to co? Pierś z kurczaka, pierś z indyka?
14: Oczywiście można, natomiast pamiętajmy, że piersi, czy to indycze, czy z kurczaka, są dosyć suchym mięsem i tutaj trzeba odpowiednio je grillować, nieco dłużej, w niższej temperaturze i wtedy faktycznie one są soczyste i fajne. Ja staram się raczej sięgać po dudzia, po uda i wtedy faktycznie to mięso jest bardziej takie soczyste i łatwiejsze. Trudniej je zepsuć, krótko mówiąc. Także tutaj, w ten sposób.
1: A to ciekawe, rzeczywiście, że zupełnie inne części kurczaka czy indyka grillujesz ze względu na to, że nie musisz tak bardzo pilnować podczas pieczenia, prawda?
14: Owszem, poza tym pierś ma to do siebie, że jest jednak większa i można ją oczywiście pokroić w plastry. I wtedy, ale wtedy zwiększa też się ryzyko tego, że nam się wybyły najzwyczajniej w świecie wysuszy. Na grillu chwila nieuwagi. A z kolei jak jest pierś duża, no to z kolei nam się na grillu zdaje się upiecze, a w środku może być jeszcze niedopieczona. A jednak surowy drób, jeżeli nie osiągnie tej właściwej temperatury, no to faktycznie może być później problem. Także starajmy się wybierać raczej udka i jeżeli już grillujemy, to robimy w ten sposób, że grillujemy najpierw na mocnym ogniu, a później, jeżeli mamy taką możliwość, to albo na piętro wyżej na grillu, jeżeli jest taka opcja, albo staramy się na bok rusztury odłożyć tam, gdzie jest niższa temperatura, żeby sobie w spokoju dochodziło.
1: Słuchaj, słyszałem wiele sposobów na to, jak przygotować się do grillowania. Na ile ty wcześniej zaczynasz? Chodzi mi o tę zaprawę i przyprawy.
14: To też zależy od tego, co chcemy grillować, ale wydaje mi się, że dzień wcześniej to jest optymalny wynik. Tak, żeby sobie zostawić na noc w lodówce, żeby to się macerowało, czy przechodziło smakami. Oczywiście są zapaleńcy, którzy szykują się dużo wcześniej i w marynatach te mięsa leżą 48 godzin, a nawet 72, ale jeżeli nie chcemy bić jakichś rekordów świata, czy wnosić się na Himalaje kulinariów, to w zupełności wystarczy nam ta noc, żeby w marynacie nam składniki podchodziły.
1: Mm-hmm. To teraz dodatki. Oczywiście może być pieczywo także grillowane, mogą być ziemniaki oczywiście także grillowane. Natomiast te sosy, chyba fajniej jest przygotować własne sosy niż te kupne stosować do naszego grilla.
14: No zdecydowanie, to jak ze wszystkim niemalże, lepiej sobie w domu zrobić. Z wiadomych składników, które znamy, wiemy skąd są, niż kupować. I to tak samo jak robimy burgera. No zdecydowanie lepiej burgera sobie zrobić ze 100% wołowiny i wiemy co w nim jest, niż kupować już jakiś wyrobiony, który może w skład mieć nieciekawy.
1: To jakie sosy w takim razie ty proponujesz do zrobienia w swoim domu do grilla?
14: Ja zawsze staram się robić cacyki, bo cacyki są bardzo uniwersalne. Pasują i do ryby, i do drobiu. Także tutaj jest bardzo fajny wybór. I u mnie w domu zawsze się robiło tak zwany, myśmy to nazywali sos polski. Czyli to się bierze przecier pomidorowy, albo właściwie passatę. I przesmaża się najpierw cebulę z czosnkiem, później dodaje passatę, redukuje, a podczas redukowania dodaje się śliwki wędzone albo suszone i one dodają takiego dymnego jeszcze aromatu. I właściwie możemy podlewać wodą, chodzi o to, żeby te śliwki niemalże rozpłynęły się w tym sosie, żeby faktura była gładka, natomiast sos wtedy robi się faktycznie taki charakterny i on świetnie pasuje z kolei do bardziej takich mocniejszych potraw typu wieprzowina, typu kiełbasa, a nawet kaszanka.
1: Ale narobiłeś nam dzisiaj smaku. Słuchaj, ciebie tata, Maciej Kuroń, nauczył grillowania i przygotowywania tego wszystkiego?
14: Zdecydowanie tak. To jest tak, że oczywiście z wiekiem te proporcje się zmieniają, ale jeszcze 10 lat temu, czy 15, powiedział, że 90% tego, co umiem i czego mnie nauczono, to był mój ojciec, właśnie Maciej Kuroń. Natomiast no, jak człowiek jeszcze postudiował za granicą na uczelni kulinarnej, popracował za granicą i w Polsce, no to ta wiedza oczywiście się zwiększyła i proporcja wkładu mojego ojca, że tak powiem, wiedza się zmienia. Natomiast tak, on położył podwaliny i był takim architektem wiedzy kulinarnej, bo on oprócz tego, że był świetnym kucharzem, no to zawsze miał jeszcze marzenie, żeby być nauczycielem historii.
1: O, oh, wow, fajne.
14: I faktycznie opowiadał nam o tym wszystkim i on lubił przekazywać wiedzę, nie tylko wiesz, taką techniczną, ale też taką właśnie, skąd dana potrawa jest, co się z tym wiązało, jaki konflikt, zajęcie, zabory, bo jednak kulinaria są bardzo żywym organizmem. I jeżeli można coś powiedzieć pozytywnego o konfliktach i inwazjach, to, że kuchnia się na tym wzbogaca, bo przyjmuje pewne rzeczy od jednej, od drugiej strony i wychodzą z tego przyjemne potrawy.
1: Skoro o rodzinie rozmawiamy, a dzisiaj trzeci dzień maja, no to oczywiście muszę także wspomnieć o twoim dziadku Jacku Kuroniu. W ogóle kiedy myślę sobie o patriotyzmie i o rodzinach takich bardzo patriotycznych, polskich, współczesnych, no to rodzina Kuroniów natychmiast przychodzi mi na myśl, wasza rodzina. Jaśku, czym tak naprawdę jest patriotyzm?
14: Wiesz co, patriotyzm to jest, to znaczy z jednej strony mogą być to oczywiście górnolotne hasła, ale one raczej wydaje mi się, że takie górnolotne hasła są potrzebne w czasach niepewnych, w czasach powiedzmy realnego socjalizmu, to jest właśnie kiedy naród nie jest do końca niepodległy, ale patriotyzm to jest właściwie dbanie o ogół i o sąsiadów, i o państwo jako takie. Sprzątanie od najmniejszych rzeczy do największych, wydaje mi się, płacenie podatków, to wszystko się sprawia na to, że człowiek jakoś pozytywnie, patriotyzm to jest pozytywne oddziaływanie na własny kraj.
1: Pięknie to powiedziałeś.
14: I to jest właściwie, można powiedzieć, że w każdym elemencie naszego życia można dostrzec patriotyzm. Czy to w podniesieniu butelki plastikowej, czy wyłowieniu butelki z jeziora, czy pójście na jakąś demokrację, na jakąś manifestację, która może nam ograniczać nasze prawa.
1: Nigdy cię o to nie pytałem, a znamy się tak długo, ale to jest bardzo dobry dzień do tego. To na pewno jest ogromny przywilej, ale też wydaje mi się, że wielka odpowiedzialność nosić nazwisko Kuroń.
14: No, znamy się 15 lat, to jest kawał czasu.
1: Tak.
14: Ale faktycznie to jest tak, że ja nigdy nie narzekałem, bo uważam, że urodziłem się w cudownej rodzinie. Natomiast zawsze faktycznie byłem porównywany i pewnie będę. I ta poprzeczka jest jakoś wysoko zawieszona. Natomiast ja też sobie sam nie ułatwiłem. Ja skończyłem politologię, a poszedłem gotować, więc właśnie jestem takim miszmaszem w kierunku mojego dziadka i mojego ojca. Ale tak, czasami to przeszkadza, zwłaszcza, że Polska jest krajem dość spolaryzowanym, jeżeli chodzi o poglądy i politykę. I to, co podoba się jednym, nie do końca podoba się drugim, więc czasami człowiek faktycznie to odczuwa, mniej lub bardziej boleśnie.
1: Jaśku, świętujcie dzisiaj oczywiście, grillujcie rzecz jasna. Pozdrowienia dla Anety, wszystkiego dobrego i do usłyszenia.
14: Dzięki serdecznie za rozmowę. Ja się kłaniam państwu i Mateuszu, do zobaczenia u danej mają.
1: Do zobaczenia i do usłyszenia. Wszystkiego dobrego. Proszę państwa, za chwilę w naszym studiu pojawi się Bryska, ale wcześniej, no właśnie, jestem Bryska. Niech sama muzycznie się przedstawi.

0: coś mam.
1: Tak jest, proszę państwa, to jest Bryska. Przed chwilą sama się przedstawiłam, a teraz jest już w naszym studiu. Witaj, dzień dobry.
2: Dzień dobry, wszystkich witam serdecznie.
1: Wierzę, wspaniale, jak zawsze się z tobą móc spotkać.
2: I wzajemnie.
1: Dziękuję, pięknie. Słuchaj, ile lat upłynęło od premiery tej piosenki Jestem Bryska?
2: 6 lat.
1: Kawał czasu.
2: Kawał czasu, no ale jak mrugnięcie oka.
1: Ale kiedy jej słuchaliśmy, to zgodziliśmy się oboje, że ona się nie zestarzała. Ona wciąż bardzo dobrze brzmi.
2: No bo wiesz, to była produkcja Toma Martina, on jednak umie fajnie robić i w ogóle ostatnio się zgadaliśmy, że musimy się jeszcze raz spotkać, także może na nowym albumie coś fajnego powstanie jeszcze.
1: To ja jestem bardzo za tą kolaboracją, ponieważ ja bardzo lubię twój debiutancki album.
2: Ja też go kocham. To jest moje pierwsze dziecko i jestem z niego bardzo, bardzo dumna.
1: Wciąż o swoich piosenkach, o swoich płytach myślisz jak o swoich dzieciach?
2: Tak, zdecydowanie, no bo to tak jest, że wiesz, to jednak jest coś, co dopieszczasz przez kilka miesięcy, czasami niektórzy artyści mają także kilka lat, jakiś jeden album powstaje, więc no to są takie dzieci, bo też później je wysyłasz w świat i nie wiesz, co przyniosą ze sobą.
1: Za chwilę o tym najnowszym dziecku porozmawiamy, które oczywiście jak zawsze w twoim przypadku świetnie radzi sobie na polskim rynku muzycznym. Natomiast spotykamy się w niedzielę, mamy długi weekend. Ty lubisz leniuchować?
2: Lubię leniuchować, ale nie mam na to czasu. Ostatnio jest bardzo, bardzo intensywnie w moim życiu. Jest tyle rzeczy, które się dzieją naraz, ale cieszę się, bo też no ja jednak zawsze marzyłam o tym, żeby być w tej muzyce, żeby móc ją robić i tak jakby te dodatkowe rzeczy, które są dookoła, no to pozwalają mi po prostu się tym zajmować i się cieszę.
1: No właśnie. Bardzo. Poza tym obecność w mediach, tak szeroka, jak w twoim przypadku w ostatnich miesiącach, jest na pewno plusem, pozytywem i pomaga w promocji twojej muzyki.
2: Tak, zdecydowanie. Ja też się cieszę, że ta muza wtedy może trafiać do różnych ludzi, nawet do takich, którzy mogliby się nią nie zainteresować, a nie wiem, posłuchają gdzieś tam, jak mówię i gdzieś tam może to ich tak schwyci za serce, że zdecydują się jednak posłuchać. Często tak mam z taksówkarzami, bo ja zawsze rozmawiam z taksówkarzami.
1: Ja też.
2: Jak jadę.
1: Ty masz łatwość nawiązywania kontaktu.
2: Tak.
1: Tak. I o czym rozmawiacie zwykle?
2: Zazwyczaj po prostu zaczyna się od pogody, później przechodzi na to, czym się zajmuję i później nagle na jakieś takie mega filozoficzne tematy dotyczące życia, czasami na temat polityki, różnie to bywa. To też zależy, jakie ma zainteresowania taksówkarz. Ostatnio trafiłam na taksówkarza, który był zapalonym historykiem i bardzo tak jakby myślę, że dogadałby się z moim tatą, bo mój tata też uwielbia historię i też zaszczepił u mnie miłość do historii, więc tak dużo, dużo gadaliśmy.
1: Także,
2: że zawsze się kończy tym, że później ci taksówkarze mają do mnie taką jakąś taki sentyment i taką sympatię, że też słuchają mojej muzyki, jak później na przykład po kilku miesiącach spotykam tego samego taksówkarza, to się okazuje, że właśnie słucha dalej mojej muzyki i że był na przykład na koncercie i że mnie pamięta, więc to jest bardzo takie, myślę, fajne, że daje się też ludziom poznać od innej strony, bo ja zawsze się chowałam przed ludźmi, a teraz po prostu staram się budować tą pewność siebie.
1: I bardzo dobrze. Ty wiesz rzeczywiście, że kawałek Obca z kolei bardzo kojarzy mi się z moimi jazdami taksówkami, bo rzeczywiście on wybuchł niemal w stacjach radiowych, niemal

0: Podoba się panu ten utwór? I tak byłam ciekawa, co odpowie. Mówi, że no w sumie to mu się podoba, często jak właśnie jak jeździ, to podgłaśnia. To jest jeden z niewielu, których nie pomija, jak leci któryś raz już z rzędu. Ja mówię, to mi bardzo miło, że to jest moja piosenka. I tak no fajnie, bo zawsze fajnie jest usłyszeć siebie w radiu. Mi się z kolei kojarzy Obca bardzo z siłownią, bo zawsze jak jestem na siłowni, to akurat jak z niej wychodzę, to zaczyna lecieć Obca. Nie wiem, to jest chyba jakiś sygnał, że po prostu jestem tam i że zrobiłam trening i wychodzę.
1: Nie planowaliśmy tego, ale wrócimy do rozmowy, natomiast teraz musimy w takim razie puścić Obcą i Bryskę. No.

0: Ale to jest numer. Masz poczucie, że zrobiłaś przebój?
1: Wiesz co, ja nigdy tak jakoś nie. Ja jestem taka, że ja nigdy, do mnie to nigdy nie dochodzi, że to są jakieś hity takie radiowe. Wiadomo, że wiszą te złote, platynowe, nawet mam diamentową płytę za Mam kogoś lepszego. Jest to dla mnie na pewno bardzo takie, no, niesamowicie uskrzydlające i bardzo to doceniam. Natomiast ja nie wiem, może to jest jak, tak po prostu wyniesione z domu, jakaś taka skromność, coś takiego, co mi jeszcze nie pozwala do końca mówić tak wprost, że Jezu, jakie ja po prostu piszę super piosenki, ogień, nie? Czasami tak mam, czasami mam tak, że wychodzę ze studia i mówię, Boże, jakie to jest super, w ogóle, że mogę takie rzeczy robić, ale bywają też takie dni, że po prostu czuję się strasznie ze sobą i też mam tak, że bywa czasami tak, że wokalnie na przykład nie jestem z siebie zadowolona, więc myślę, że większość artystów tak marzy, my lubimy po prostu trochę sobie ponarzekać.
0: Na szczęście więcej, już zdecydowanie więcej w twoim życiu słonecznych dni, z czego się bardzo cieszymy. Wiesz, że cię uwielbiam, uwielbiam cię muzycznie też. Jesteś absolutnie dla mnie artystką kompletną z tego młodego pokolenia. Wczoraj przez cały dzień, przygotowując się do audycji, zastanawiałem się, co masz w sobie takiego, że łączysz pokolenia, że trafiasz oczywiście idealnie do swojego pokolenia, ale też, że chętnie słuchają cię właśnie dojrzali słuchacze, nawet w polskim radiu.
1: Ja myślę, że to jest kwestia tego, że ja po prostu bardzo dużo przeszłam w swoim życiu, mimo tego, że jestem bardzo młoda, mam 25 lat i jak ktoś sobie pomyśli, co może taka 25-latka przeżyć, no to myślę, że jakby posłuchał w całości mojej historii, no to by powiedział, że ja jak byłam u mojej psycholog pierwszy raz na terapii, to powiedziała, że moimi traumami można by było oddzielić wszystkich jej pacjentów.
0: Ojej, aż tak?
1: No było ciężko, ale ja uważam, że to jest coś, co mnie zbudowało jako człowieka, zbudowało moją świadomość, samoświadomość i właśnie ja to też przekazuję w muzyce. Piszę o rzeczach, które przeżyłam, piszę o rzeczach, które czuję i myślę, że dzięki temu też to trafia do ludzi, bo ludzie też potrzebują czasami po prostu zrozumienia.
0: Mm-hmm, dokładnie tak jest. Mamy na rynku nowy singiel Bryskiej i Kubańczyka. Kiedy pojawiła się informacja, że wspólnie nagraliście, to sprawdziłem ze 3 razy, czy aby na pewno. Nie jest to jakaś kaczka dziennikarska. Okazuje się, że nie. Że mamy gęsty dym. Skąd pomysł na tę współpracę?
1: Ja Kubańczyka znam od jakiegoś czasu i to jest tak jakby swoją reputację ma różną. Różnie ludzie o nim myślą, natomiast Kuba jest tak kulturalnym i tak serdecznym człowiekiem. Wszyscy, którzy go poznali nawet w studiu, jak on przyszedł nagrać

0: twoją zwrotkę, to mówili, Boże, no do rany przyłóż, naprawdę, jest wspaniały i uważam, że też często niedoceniany, więc ja jak miałam tą wolną zwrotkę, to stwierdziłam, że po prostu no musi to być Kubańczyk. Tak jakby nie ma innej opcji, że on tam po prostu się wpasuje jak złoto. No i jak wszedł do studia, 10 minut napisał swoją zwrotkę i po prostu wbił to od razu. Tak jakby za pierwszym razem zaczął swoje okej.
1: Czyli to był twój pomysł, żeby zaprosić Kubańczyka do współpracy?
0: Tak, to był mój pomysł. Ja też długo obserwowałam w ogóle jego karierę. Uważam, że też pokazał bardzo dużą siłę, jeżeli chodzi o walki. Wiem, że ludzie mają różny stosunek do Fame MMA czy innych jakichś tych gal, ale uważam, że samo to, że ludzie się do tego przygotowują i jak się przygotowują, to jest ogromna praca i można myśleć różnie na temat samego wydarzenia. Ja też akurat bardzo pozytywnego zdania na ten temat nie mam.
1: Ja bym chciał myśleć o tym jako o kategorii sportu, po prostu.
0: Tak, ja i więc myślę, że tak jakby samo to, że ludzie poświęcają naprawdę miesiące na to, żeby się przygotować i to jaką motywację on ma w sobie zawsze, żeby pokonywać siebie za każdym razem i przekraczać swoje granice, jest bardzo, bardzo inspirujące.
1: Czym jest tytułowy Gęsty Dym?
0: Nie mogę powiedzieć tego na antenie radia, bo Gęsty Dym ogólnie odnosi, piosenka zaczyna się, twoje usta, gęsty dym, bierzesz wdech, mówisz spokój. Więc często jak ludzie puszczają dymka, no to jest właśnie to.
1: Aha.
0: Ale to nie chodzi o, chodzi bardziej o taki, o bardziej legalny sposób puszczania dymka niż ten nielegalny.
1: Okej, okay. Jest to wszystko przenośnia oczywiście i chodzi o relację damsko-męską.
0: Tak. Nie, no tak przede wszystkim to jest moim odczuciu, przynajmniej jak ja to pisałam. Ja często, jak mnie wszystko przerasta, to lubię wsiadać w auto i po prostu jeździć nocą, kiedy jest cicho, kiedy nikogo nie ma, ulice są puste. Jest to jakiś taki klimat, który po prostu mnie zawsze uskrzydla, pozwala mi pozbierać myśli. I właśnie o tym jest trochę Gęsty Dym, że mimo tego, że jest kobieta i mężczyzna, to nie chodzi tutaj o jakiś romans, tylko chodzi o to, że każdy z nas, czy jesteśmy facetem, czy jesteśmy kobietą, czy dorosły, czy też starsza osoba, czy młoda, to mamy czasami takie momenty, że po prostu potrzebujemy gdzieś uciec i ta noc czasami jest jakaś taka, ma jakiś taki mistyczny sposób uwalniania tych emocji.
1: Mhm, piękne. Za chwilę oczywiście wyemitujemy ten utwór. Powstał także wideoklip.
0: Tak.
1: Tak.
0: Tak, to był, znaczy ten wideoklip jest bardzo prosty, bo my po prostu się spotkaliśmy, to było też tak, że Kuba akurat wyjeżdżał tego dnia, więc nie mieliśmy też za bardzo jak nagrać jakiegoś takiego większego teledysku, no bo to wiadomo, zawsze są i potrzeba do tego czasu, żeby się przygotować, więc po prostu się spotkaliśmy i razem sobie tańczyliśmy do piosenki, pozbieraliśmy najfajniejsze kadry.
1: No i fajnie, majówkowo tak właśnie.
0: Myślę, że bardzo po prostu naturalnie, bo ja bardzo lubię prawdę i naturalność w swojej twórczości i wiadomo, że czasami super jest zrobić taki mocny wideoklip, ale myślę, że ten numer tego po prostu nie potrzebuje. On jest sam w sobie na tyle mocny i bardzo w to wierzę, że nie potrzebujesz nic więcej.
1: I właśnie w tym kierunku, poza tym chyba dzisiaj idzie i wideoklip, i muzyka, i sztuka. Prostota.
0: Tak. Prostota.
1: Lekkość.
0: Znaczy ja uważam, że prostota w tych czasach, kiedy jest po prostu przesyt wszystkiego.
1: Przebodźcowanie takie totalne.
0: Przebodźcowanie straszne. Ja na przykład często jak wracam do domu, to wybieram ciszę, więc myślę, że większość ludzi teraz tak ma, że po prostu już nie potrzebuje tej ciągłej stymulacji, bo już tego jest za dużo i teraz szukamy czegoś takiego, co jest po prostu rozebrane z tych wszystkich takich ulepszaczy. Ja też tak mam, że teraz jak szukam jakichś treści, to lubię rzeczy, które są po prostu takie wręcz brudne, niedopracowane, często właśnie jakieś takie, nawet czy zdjęcia, niewyretuszowane, bo po prostu to jest coś, co widzę na co dzień, a nie taka nieprawda.
1: To jest to, o czym rozmawialiśmy, kiedy ostatni raz byłaś u mnie w Pałacu Kultury, tutaj w Polskim Radiu RDC, że czekamy na ten czas, kiedy życie offline będzie modne.
0: Tak, ja też bardzo, bardzo na to czekam.
1: Tak.
0: Naprawdę, to jest... ja ostatnio po prostu tak mocno się odcinam od social mediów, bo widzę to, w jaki sposób i w jaką stronę zmierza też myślenie ludzi, że no ostatnio była też taka akcja już kilka miesięcy temu, że Julia Wieniawa wstawiła film do internetu i została nazwana spasioną grubą i salcesonem, kiedy Julia jest wysportowaną, szczupłą dziewczyną i samo to, jaki obraz mają ludzie po prostu ciała, które jest, że kobieta kończy się na 50 kg, to jest straszne, bo później dzieją się bardzo złe rzeczy w umysłach młodych osób.
1: I to samo jest wiekiem, że absolutnie nie można nikogo obrażać, bo przekroczył, nie wiem, granicę 50, 60, tak. Bo granice czy wieku, czy wagi, wyglądu, jakiekolwiek są wyłącznie w naszej głowie i każdy z nas decyduje, gdzie ta granica leży.
0: Tak, dlatego ja uważam, że pokazywanie prawdy w internecie to powinna być norma. Nie powinniśmy się ulepszać, zmieniać, używać filtrów, bo to naprawdę tak zmienia myślenie, że ludzie po prostu wariują i mają tak niskie poczucie własnej wartości, bo to, co widzą na co dzień, nie styka się z tym, co widzą online. I to jest straszne. I rodzi się właśnie taka jakaś frustracja, nienawiść. Ludzie zamiast budować siebie nawzajem, to się niszczą. A ja na przykład jestem za tym, żeby nawet artyści często między sobą. Dlaczego my się nie wspieramy? Dlaczego ze sobą ciągle walczymy? To jest naprawdę strasznie smutne. Ja zawsze za wszystkich trzymam kciuki i uważam, że powinniśmy, tak jak kiedyś za komuny, ludzie potrafili naprawdę ze sobą żyć i cały blok przychodził oglądać do jednego mieszkania, bo był jeden telewizor na cały blok.
1: I jeden telefon na cały blok.
0: I jeden telefon i wszyscy dzwonili, potrafili ze sobą żyć, wszyscy mówili sobie dzień dobry, chociaż były to okropnie ciężkie czasy. Dlaczego teraz, kiedy mamy taki dobrostan, kiedy mamy dostatek, nie potrafimy być ludźmi?
1: Proszę państwa, wiem, że myślicie dokładnie to samo, co ja teraz, słuchając Bryskiej, że takich gwiazd młodego pokolenia potrzebujemy znacznie więcej. No dobrze, no to w takim razie puszczamy Gęsty Dym. Zapraszamy na twoje koncerty, bo zaczyna się sezon plenerowy, a ty lubisz plenery.
0: Kocham plenery, ja wtedy jestem dzikim zwierzęciem, słuchajcie. Tak jak zimą idę w sen zimowy, wracam do swojego introwertycznego kąta, no to na koncertach jestem zwierzęciem.
1: Zapraszamy na koncerty, proszę państwa, i do wysłuchania pierwszego, no od dobrych kilku miesięcy nowego singla Bryskiej, nagranej wspólnie z Kubańczykiem Gęsty Dym. Miej się dobrze, wspaniałej niedzieli i wpadaj do Pałacu Kultury, kiedy tylko chcesz.
0: Ja już nie mogę doczekać następnego razu i dziękuję bardzo za wysłuchanie.
1: Bryska, Kubańczyk, Gęsty Dym. Twoje

0: Pałac Kultury. Zaprasza Mateusz Szymkowiak.
1: To Bryska, nowy singiel z Kubańczykiem, a w naszym studiu kolejni młodzi zdolni. Jeremi Sikorski, Artur Sikorski, chłopaki się uśmiechnęli. Dzień dobry, witajcie.
2: Cześć wszystkim. Cześć.
1: Dobrze was widzieć. Zacznę od tego, że ostatni raz, Arturze, widziałem ciebie, kiedy byłeś małym chłopcem, a ty jesteś dojrzałym facetem i tatą, co dumne jest oczywiście.
2: Bardzo dumne, bardzo dumne. Najdumniejsze.
3: Czas leci. Pozmieniało się. No
1: bardzo dobre. Szybko, tak jest. Słuchajcie, dzisiaj 3 maja, święta Konstytucji oczywiście. Porozmawiamy rzecz jasna też o waszym nowym singlu wspólnym, po latach nagranym. Natomiast czym dla was jest patriotyzm?
3: Myślę, że pomaganiem. I myślę, że wiarą w ten naród. Uważam, że wszyscy Polacy w ubiegłym tygodniu doświadczyli tego, że potrafimy się zjednoczyć. Szczytny
2: wielka
3: cel,
2: moc.
3: Wielka moc. I tutaj nie chodzi o to, kto, gdzie, jak, ile, tylko że wszyscy razem. I myślę, że to, co udało się osiągnąć w ubiegłym tygodniu, mówię tutaj oczywiście o akcji Cancer Fighters, którą zapoczątkował BDS piosenką, a później Łatwo Gang stworzył już legendarnego i historycznego live'a. Miałem okazję na tym live'ie na chwilę się pojawić, z racji tego, że też chciałem dołożyć taką swoją małą cegiełkę.
1: Jak było tam, w tym mieszkaniu na Gocławiu?
3: No słuchaj, niesamowite przeżycie. Pamiętam, że jak podjechaliśmy pod blok, to było bardzo dużo osób dookoła, po prostu ludzi, którzy patrzyli w ten balkonik mały i było czuć taką energię, że wszyscy realnie chcą pomóc. I chcą zrobić coś dobrego. Miałem też okazję spotkać się z super ludźmi na miejscu w trakcie tego live'a, bo był Mrozu, Golec Orkiestra, Blanka, minęliśmy się z Zuzią z Sanach, więc no faktycznie wszyscy przyjechali tam, żeby realnie pomóc tym dzieciakom i żeby nagłośnić tę sprawę jak najszerzej. I uważam, że udało się to zrobić, bo kwota, która została zebrana, no to jest coś niesamowitego. Może tutaj postawię kropkę, bo myślę, że mógłbym gadać i gadać o tym temacie,
1: ale
3: myślę, że już
1: tak
3: wszyscy o tym wiedzą.
1: Wspaniałe,
3: ale to było coś
1: zrobić.
3: Naprawdę pięknego. To było coś naprawdę pięknego. Jest to coś pięknego i mam nadzieję, że nie będzie to na chwilę, tylko faktycznie u nas w mentalności Polaków zmieni się to, że można realnie pomagać, możemy się jednoczyć i uważam, że coś się zmieniło. Bo na tym live'ie nawet chyba doszło do paru pojednań, tak? Pomiędzy jakimiś tam różnymi twórcami. Ja tam nie do końca wszystko znam i śledzę. Ale mam nadzieję, że to gdzieś faktycznie w nas zostanie, Polakach, że potrafimy się jednoczyć i jak, no kurczę, bo jak nie my, to kto? I faktycznie to jest rekordowa liczba pieniędzy zebrana na całym świecie.
1: 250
3: milionów złotych. Słuchajcie, to
1: niewyobrażalne w ogóle.
3: Niewyobrażalne. I faktycznie widać też skromność tego Piotrka, tego chłopaka, który tam faktycznie latał i dawał z siebie wszystko. I wierzę, że jak zaczynał tego live'a, to naprawdę myślał, że zbierze maksymalnie 250 tysięcy, 500 tysięcy złotych. No a finalnie skończyło się na 250 milionach złotych, co jest rekordem świata.
1: I po raz kolejny siła internetu uwydatniła się, ale też mam wrażenie, że wiele osób zmieniło postrzeganie gwiazd internetu. I tak patrzę teraz na Artura, bo bywało z tym różnie. Wiemy, że są paro streamerzy i tak dalej. Piotrek absolutnie jest na drugim biegunie tego.
3: Tak.
1: Natomiast pokazał, że w internecie jest siła i że młodzi ludzie dzisiaj mogą i są mądrzy i chcą pomagać.
2: Tak. Tak, zdecydowanie. Myślę, że ogólnie pomoc jakakolwiek, realnie po prostu pomoc bezinteresowna, taka, której nie widać. Nie chodzi o to, żeby wychodzić na ulicę i afiszować się, ja wpłaciłem, mieć na koszulce, ja wpłaciłem milion, ja wpłaciłem tyle. Najważniejsze jest to, żeby po prostu robić to z serca. I to jest najważniejsze. I tyle. Tutaj nie trzeba nic dodawać, bo tak jak mówię, nie chodzi o afiszowanie się i tego się trzymajmy. Wiadomo, że też tam dużo różnych głosów było na temat przeróżnych ludzi, co się tam pojawiali, ale nie ma co mówić o złych stronach, tylko
3: tak,
2: dobrych.
3: Tak, myślę, że jak na szali się położy całą tą sytuację, która miała miejsce, to tak czy siak jest więcej tego dobra w tym wszystkim i starajmy się doszukiwać właśnie tego dobra.
2: Tak, tak jest.
3: No bo faktycznie, no myślę, że tak, postawmy to kropkę.
1: I jesteście za tym, żeby ten 26 kwietnia co roku był takim dniem, w którym zbieramy internetowo, kiedy Piotrek organizuje takiego live'a?
3: Ja uważam, że byłoby to coś dobrego. Uważam, że to może się rozwinąć na bardzo wielu płaszczyznach. Uważam, że można stworzyć jakiś festiwal. My tak stricte w kontekście jakby też muzyków, ludzi, którzy robią coś. Można to naprawdę jakby na bardzo wielu polach poszerzyć w taki sposób, żeby faktycznie realnie pomóc tym ludziom. Bo to o to chodzi.
2: Tak.
3: Bo to o to głównie chodzi i to uważam, że powinno być najważniejsze i wszystkim powinno to przyświecać, że w tym przypadku chodziło o te dzieciaki, które każdego dnia walczą z tą chorobą, które każdego dnia zmagają się z rakiem i ogólnie świadomość społeczeństwa moim zdaniem się zmieniła, a jak czytałem i rozmawiałem z ludźmi, że faktycznie młodsze dzieciaki mówiły rodzicom, mam zaoszczędzone swoje pieniądze, chcę wpłacić wszystko tato na zbiórkę albo mamo. To są piękne jakby historie, że też wydaje mi się, że to nasze społeczeństwo jako młodych ludzi, bo cały czas mimo tego, że mam 27 lat, Artur 25, to myślę, że czujemy się jeszcze młodzi.
1: Tak. No tak was zapowiedziałem, słuchajcie.
3: Dokładnie. Że też się to zmieniło ogólnie w społeczeństwie, że gdzieś tam ten kompas się troszeczkę przekierował, okej, dobra, patrzcie, jakby realnie są obok mnie ludzie, którzy potrzebują tej pomocy. Jeżeli ja faktycznie mam przestrzeń do tego, żeby im pomóc, to po prostu dam coś od siebie. I to, co powiedział Artur, ja uważam, że jest bardzo wielu bohaterów takich, o których nie było głośno, o których nie było słychać, tak. którzy pomagają na co dzień. Mówię też tutaj o pielęgniarzach, o lekarzach, którzy walczą na co dzień i pomagają tym dzieciakom. Plus ludzi, którzy faktycznie anonimowo wpłacali te pieniądze. I to jest piękne. I uważam, że tutaj naprawdę wielkie brawa dla wszystkich nas Polaków, którzy dali z siebie wszystko i zrobiliśmy coś takiego.
1: Tak brawo. Jest, dokładnie tak. Brawa.
4: Brawo.
1: Słuchajcie, wspomnieliśmy już i ja, i wy, że jesteście młodzi, że jesteście zdolni. Singiel nowy na rynku jest. I to jest po ilu latach wasza wspólna piosenka?
3: Liczyliśmy to, Artur? Kiedy był ostatni nasz utwór wspólny?
2: Po sześciu. Okay.
1: Dużo się przez te lata wydarzyło.
3: No, to prawda. Tak. To prawda.
1: Skąd pomysł na to, żeby znowu razem nagrywać?
2: Przez przypadek. Podobno
1: tak, nie ma przypadku.
3: Tak, ale proszę powiedzieć historię.
2: Naprawdę wyszło to przez przypadek, ponieważ była ogólnie chcieliśmy się złapać z Jeremim, tak. Żeby coś napisać razem, po prostu wspólnie i ewentualnie, nie wiem, może dla kogoś to będzie akurat, to może coś się stanie i nie mogliśmy się złapać przez dłuższy czas.
3: Tak.
2: I w pewnym momencie Jeremi zadzwonił, hej, słuchaj, bo spadła mi sesja, może przyjedziesz akurat, może masz czas. I mówię, o serio, bo mi właśnie też.
1: I ja, nie ma przypadków, słuchajcie.
2: I ja przyjechałem i dosłownie pierwsze, co zaczął Kuba grać, tak. Pierwsza melodia, co Jeremi nagrał na dyktafon, pierwsze słowa, które zaczęły wpływać do naszych notatek
3: w telefonach,
2: to było to. Mm-hmm. I cały utwór, myślę, taka wstępna baza i cały zarys tak naprawdę powstał w 20 minut, a cała piosenka może w godzinę.
1: Świetnie. Mamy młodość. O czym ona jest?
3: Młodość, myślę, że to jest piosenka, która dotyka paru takich tematów ważnych, ale najważniejszym jest to, moim zdaniem, tak w moim odczuciu, tak. Gdzieś tam zawsze jak śpiewam ten utwór, że faktycznie nigdy nie wiemy, kiedy będzie ten ostatni raz. Nigdy nie wiemy, kiedy ostatni raz usłyszymy od ukochanej osoby, kocham cię, kiedy ostatni raz się z kimś pożegnamy albo przywitamy.
1: My na przykład na podstawie... Przyszedł mi na myśl Łukasz Litewka teraz. Historia, która też bardzo poduszyła całą Polskę.
3: Dokładnie. No i to właśnie jest o tym, nie? To jest trochę też o tym, jakby ten tytuł Młodość i to, że my też we zwrotkach wspominamy to, co było, bo każdy z nas, moim zdaniem, bo ktoś może powiedzieć, że młode chłopaki śpiewają o młodości, ale uważam, że każdy z nas ma wspomnienia, każdy z nas ma do czego wracać, ale ważne jest to, żeby faktycznie doceniać to, że mamy siebie nawzajem tutaj i tak jak jesteśmy tu i teraz, to żeby faktycznie cieszyć się tą chwilą i być w niej tak na 100%, a nie cały czas spędzić myślami w przyszłość albo siedzieć w tej przeszłości non stop. I ten refren dlatego tak wybrzmiewa i taki mieliśmy na to pomysł i stwierdziliśmy, że dla nas jest to bardzo ważny moment. Tak. Artur też z racji tego, co zostało już tutaj wspomniane, jest ojcem, więc tym bardziej ten temat, myślę, Artura dotyka, bo nigdy nie wie, kiedy ostatni raz Antek przejedzie na pupia i kiedy przejdzie już na swoich nogach.
2: Kiedy ostatni raz się podniesie go, bo
3: na
2: zaraz
3: ręce,
2: nie będzie
3: tak, bo
2: trzeba.
3: Bo zaraz będzie już po prostu sam chodził, więc myślę, że to jest bardzo wielowymiarowe i każdy ma jakieś inne wspomnienia, inne swoje emocje, do których chce wracać i które się pobudzają w słuchaczu, kiedy słyszy ten utwór. Tak. Mam nadzieję, że tak jest. Tak.
1: Ja z kolei, słuchajcie, to na co zwróciłem uwagę, to to, że choć o młodości, właśnie młodość tytuł singla, to także o waszej dojrzałości, bo wy w ostatnich latach, przez te 7 lat, kiedy ostatni raz razem współpracowaliście, no bardzo dojrzeliście i życiowo, i artystycznie. Czujecie to?
3: Bardzo.
1: Macie takie poczucie?
3: Szczerze chyba też o tym rozmawiamy często.
2: Tak, tak, tak.
3: Że tak.
2: Jakby. Ja myślę, że czujemy.
3: Myślę, że zarówno w kontekście naszej pracy, ale też świadomości tego, kim my jesteśmy, tak, jako ludzie. I to jest bardzo piękne.
1: No byliście nastolatkami, ci jesteście dojrzałymi facetami, tak?
3: Tak.
1: No dorosłymi, może tak.
3: No dokładnie. A mogło się wydarzyć bardzo dużo różnych rzeczy i mogliśmy skręcić w różne strony, a mimo to jesteśmy. Mamy wartości, które tak naprawdę się u nas też nie zmieniły, co jest fajne, bo wynieśliśmy je z domu i tutaj naprawdę wielkie ukłony w stronę naszego taty i naszej mamy.
1: Wspomnimy, kim jest tata dla słuchaczy Polskiego Radia?
3: Możemy wspomnieć jak najbardziej. Tata nasz jest członkiem grupy Mozarta i faktycznie gdzieś tam od dzieciaka podziwialiśmy tatę w kontekście grania koncertów, wyjazdów, więc myślę, że dlatego ta miłość do muzyki w nas się pojawiła. A później podjęliśmy decyzję, że sami pójdziemy w zupełnie inną stronę, bo jednak świat grupy Mozarta, trochę kabaretu i takiej sztuki, to jest zupełnie co innego niż ten nasz świat, w którym my się obracamy. No i sami zaczęliśmy faktycznie stawiać te kroki na tej scenie naszej.
1: I jeszcze to, na co zwróciłem uwagę, słuchając tej piosenki, no nawet to, że razem ją nagraliście, o sile braci, o tym, że wy zawsze mieliście świetną relację i ta relacja przetrwała i wciąż jest bardzo silna.
2: Tak, to prawda. My z Jeremim ogólnie rzecz biorąc, właśnie tak się nawet ostatnio na jakimś wywiadzie się zastanawialiśmy, ktoś nam zadał pytanie, chyba, że kto się bardziej, nie wiem, wiesz, że kłóci, że zaczyna kłótnie, czy okay, coś takiego,
3: tak,
2: a myśmy
3: tak,
2: takie, kurczę, przecież my to nie robimy takich rzeczy, że to jest takie naturalne, że jakby wiadomo, że się sprzeczamy, że się jakby dyskutujemy, tylko chodzi o to, że to słowo kłótnia jest nacechowane źle, a u nas pomimo tego, że jakoś się tam podnosi głos czasami, czy jest się w większych emocjach, no to dalej to jest takie, no musimy, jakby, też żeby to nie zabrzmiało, ale musimy żyć razem. Jesteśmy braćmi, kochamy się od początku jakby swojego życia,
1: nie pamiętamy
2: nic innego.
1: Ale to jest w ogóle piękne, że ty potrafisz publicznie, głośno to powiedzieć. Kochamy się od początku życia, to jest wspaniałe,
2: tak,
1: słuchajcie.
2: Tak, mamy też szczęście, że faktycznie spędzaliśmy ten czas razem. Cały czas spędzaliśmy razem.
3: To prawda. Tutaj apel dla wszystkich takich mężczyzn, może trochę gruboskórnych. Nie bójmy się powiedzieć swojemu bratu, swojej siostrze, swojemu przyjacielowi,
2: rodzicom
3: kocham
2: też
3: cię, rodzicom. Uważam, że tutaj w piękny sposób bracia Kacperczyk z Rojkiem ubrali to w piosence Syn Okiennika, gdzie ten refren mnie też osobiście bardzo dotyka. Tak trudno mi powiedzieć, że właśnie, że cię kocham. Mówmy to sobie i niech to będzie prawdziwe. Oczywiście niech to słowo nie stanie się takim wyświechtanym gdzieś tam w zdaniem, ale uważam, że naprawdę powinniśmy się dzielić tą miłością, którą mamy.
1: Ja nawet pamiętam, że kiedy nagrałeś swoją debiutancką płytę, to promując ją...
3: Otwórz się na świat.
1: Tak, Artur chodził razem z tobą.
2: Tak.
3: My od samego początku byliśmy razem. W momencie, w którym usiedliśmy, i to w sumie też jest fajne, żeby o tym powiedzieć, bo może ktoś tego nie wyłapał. W teledysku do piosenki Młodość za nami wisi obraz. I ten obraz to jest obraz, który wisiał w mieszkaniu, w którym dorastaliśmy z Arturem. Za nami na kanapie, na której nagraliśmy pierwszy cover, który wypuściliśmy na kanał na YouTubie.
2: Tak. No i od czego się wszystko zaczęło.
3: I od tego wszystko się zaczęło. Artur grał na gitarze i śpiewaliśmy wspólnie między innymi cover Andrzeja Piasecznego Chodź przytul przebacz, co też można znaleźć na YouTubie, gdzie jesteśmy takimi naprawdę małymi berbeciami.
1: Zaśpiewajcie!
3: O, teraz nie mam...
2: Ojej, ojej.

0: sercu i teraz.
1: Więcej na YouTubie.
0: Pozdrowienia dla Andrzeja Piesecznego.
1: Oczywiście, że tak. Słuchajcie, no dobrze, czyli mamy młodość, za chwilę oczywiście zagramy na antenie. Super. Natomiast będzie kontynuacja tej współpracy? Pewnie będzie.
0: Myślę, że będzie, ale w sumie tak jak mówimy na wywiadach, nie planujemy tego. Tak, tak jak trochę nie planowaliśmy tego singla, ale jestem pewien, że nasze drogi artystyczne, tak samo jak i życiowe, się przecinają. Muszą. I będą się przecinać, więc myślę, że jeszcze bracia Sikorscy nieraz wrócą do was z razem. Wspólnym utworem.
1: Wspaniale, słuchajcie, sezon koncertowy rozumiem, że się zaczyna i czekaliście na ten moment.
0: Czekaliśmy na ten moment, ja to czekałem, ojejku, w sumie Artur, ty też miałeś przerwę w koncertach,
2: tak.
0: Ale ja chyba ostatni swój koncert, taki swój zagrałem w roku 2000. Nie chcę się teraz pomylić.
1: Ale dawno, ponieważ wróciłeś, jakby nie było, single wracam.
0: Bardzo dawno i teraz faktycznie dopiero zaczynamy gdzieś tam wracać do... Ja jakby tworzę nowy materiał, więc tych koncertów parę będzie w tym roku, ale myślę, że ten kolejny rok, ja chcę na to bardzo postawić, żeby ten kolejny rok był faktycznie bardzo, bardzo, ale to bardzo koncertowy, bo to jest coś, co ja osobiście kocham najbardziej.
2: Tak,
0: pamiętam moment, w którym na Onerze, na festiwalu zaśpiewałem utwór Wracam na dużej scenie w Spodku w Katowicach i faktycznie wszystkie pokolenia śpiewały ten utwór, co też pokazuje ogromną siłę radiostacji w Polsce, bo ten utwór świetnie się rozegrał, byliśmy na trzecim miejscu Airplaya.
1: To jest bardzo dobra piosenka, no halo.
0: Bardzo dziękuję. Bardzo dziękuję. I ten moment, kiedy faktycznie było widać na twarzach ludzi, że wszystkie pokolenia realne, które tam były, śpiewały ten utwór, to było dla mnie bardzo wzruszające i nie mogę się doczekać tych koncertów i spotkań z fanami, z ludźmi.
1: Czekamy w takim razie na koncerty, a już teraz gramy. Jeremi Sikorski, Artur Sikorski byli naszymi gośćmi. Kiedy tylko chcecie, wpadajcie do nas do Pałacu Kultury.
0: Bardzo dziękuję. Dzięki za zaproszenie.
1: Dobrego weekendu, dobrej niedzieli. No i co, gramy? Młodość. Dzięki.

0: Godzina 10. Miłosz Kuter, zapraszam na wiadomości Polskiego Radia RDC. Śmiertelne potrącenie w centrum Warszawy. W wypadku zginęła kobieta. Trwają ostatnie przygotowania do trzeciomajowych uroczystości na Placu Zamkowym. Łączymy się z naszym dziennikarzem. Polska satelita wystartowała w kosmos. Za chwilę szczegóły. Tragedia w centrum Warszawy. Ubiegłej nocy tramwaj śmiertelnie potrącił 50-letnią kobietę. Do zdarzenia doszło około godziny 21 na skrzyżowaniu ulic Marszałkowskiej i Świętokrzyskiej, mówi Paweł Chmura z Komendy Stołecznej Policji.
1: Na warszawskim Śródmieściu doszło do potrącenia kobiety przez tramwaj w kierunku Mokotowa, linii numer 4. Niestety życia kobiety nie udało się uratować. Na miejscu cały czas działali policjanci pod nadzorem prokuratora.
0: Służby ustalają dokładne okoliczności tego zdarzenia. Tymczasem trwają przygotowania do państwowych uroczystości z udziałem pary prezydenckiej na Placu Zamkowym. Jest tam nasz reporter Kacper Zych. Dzień dobry, Kacper.
2: Dzień dobry.
0: Powiedz, co dzieje się na miejscu?
2: Warszawa świętuje 235. rocznicę uchwalenia Konstytucji 3 maja. Na placu zbiera się już coraz więcej ludzi. Mają biało-czerwone flagi i też różne przypinki. Przygotowana została duża scena, gdzie miejsca zajmą najważniejsze osobistości. Na miejscu jest też dużo wojskowych oraz funkcjonariuszy policji, którzy zabezpieczają wydarzenie. To właśnie tutaj, w Zamku Królewskim, w 1791 roku podpisano historyczną ustawę. O godzinie 12 rozpocznie się główna uroczystość, podczas której prezydent Karol Nawrocki wygłosi przemówienie, a w trakcie odśpiewania hymnu Polski na maszt zostanie również wciągnięta biało-czerwona flaga. Jednak wcześniej wewnątrz zamku odbędzie się wręczenie odznaczeń państwowych. Andrzej Poczobut odbierze wtedy Order Orła Białego, a następnie prezydent powoła Radę Nowej Konstytucji. Nowy Świat oraz krakowskie przedmieście pełnią dzisiaj funkcję deptaka. Ruch dla samochodów jest całkowicie wyłączony. Kacper Zych, Polskie Radio RDC.
0: Dziękuję, Kacper. Z naszym dziennikarzem połączymy się także w kolejnych wiadomościach. Ponad 6,5 tysiąca sportowców wybiegnie dziś na ulice Warszawy. Wraz z biegiem Konstytucji 3 maja będzie dużo wyłączeń w centrum stolicy, a o szczegółach opowie nam nasza reporterka Aneta Łaski.
3: Zawodnicy biegu Konstytucji wystartują z Placu Trzech Krzyży, gdzie znajduje się także meta. Ruszą głównymi ulicami centrum, między innymi Alejami Ujazdowskimi, Marszałkowską i Alejami Jerozolimskimi. Pierwsze zmiany w ruchu pojawią się już nad ranem, a od 10 do 13.30 zamknięta będzie cała trasa biegu oraz wiele ulic dochodzących. Utrudnienia potrwają do 16 i obejmą również komunikację. Część autobusów pojedzie objazdami.
0: A szczegóły utrudnień znajdą Państwo na naszej stronie rdc.pl.
4: To są wiadomości Polskiego Radia RDC.
0: A w nich informacje z ukraińskiego frontu. Dwa rosyjskie tankowce z tak zwanej floty cieni zostały zaatakowane przez ukraińskie wojska przy wejściu do portu Noworosyjsk. Tankowce przewoziły ropę. Prezydent Ukrainy Wołodymyr Zełenski podziękował za udaną akcję dowódcom i oficerom kontrwywiadu oraz marynarce wojennej. Zdolności dalekiego zasięgu Ukrainy będą nadal rozwijane na morzu, w powietrzu i na lądzie, napisał Wołodymyr Zełenski. Flota cieni to statki wykorzystywane przez Rosję do przewożenia ropy mimo nałożonych sankcji. A z kalifornijskiej bazy wystartowała rakieta wynosząca na orbitę satelitę radarowego dla Wojska Polskiego. To kolejny etap realizacji programu MikroSAR oraz budowy konstelacji Polsaris, która ma zapewnić Polsce niezależne zdolności obserwacji Ziemi. Dzięki technologii SAR możliwe będzie prowadzenie monitoringu zarówno w nocy, jak i przy dużym zachmurzeniu. Nowe rozwiązania mają wspierać działania wojsk operacyjnych oraz wzmacniać cały system bezpieczeństwa państwa, między innymi poprzez monitorowanie infrastruktury krytycznej i analizę ruchów wojsk.

0: Sponsorem prognozy pogody jest Stowarzyszenie Sady Grójeckie.
1: Przed nami jeszcze godzina z Mateuszem Szymkowiakiem w Pałacu Kultury. Szykują się wyjątkowe rozmowy, a można tego słuchać przy naprawdę dobrej aurze na zewnątrz, ponieważ dzisiaj na Mazowszu będzie dominować słońce. Pojawią się tylko niewielkie zachmurzenia, a na termometrach już teraz od 22 do 23 stopni. Ostatecznie temperatury w ciągu dnia wzrosną nawet do 27-28, a ciśnienie atmosferyczne teraz to 1005. Hektopaskali.
0: Sponsorem prognozy pogody jest Stowarzyszenie Sady Grójeckie.
2: Reklama.
3: Wiosna w Warszawie ma swój adres. Elektrownia Powiśle. Miejsce na zakupy, spotkania i dobre jedzenie. Odwiedź Elektrownię Powiśle i zobacz, jak wygląda wiosna na Powiślu.
4: Pracujesz w pobliżu urządzeń elektroenergetycznych? Z uwagi na bezpieczeństwo przypominamy. Praca w terenie wymaga szczególnej ostrożności. Nie zbliżaj się do linii energetycznych. Nie podnoś przyczep, maszyn, podnośników, taśmociągów w pobliżu linii. Zbyt mała odległość grozi powstaniem łuku elektrycznego. W razie kontaktu pojazdu z linią energetyczną pozostań w kabinie. Nie dotykaj części metalowych. Wezwij pomoc. Telefon 112 lub 991. Bądź bezpieczny z PGE Dystrybucja.
5: Pomysł na rodzinny weekend? Wpadaj na Warsaw Caravanning Festival 2026 na terenie toru wyścigów konnych Służewiec. To plenerowe, festiwalowe wydarzenie pełne podróży, inspiracji i dobrej energii. Czekają na Ciebie setki kamperów, strefa van life, klimatyczna strefa retro, spotkania z podróżnikami, wyścigi konne i atrakcje dla całej rodziny. A już 8 maja zlot karawaningowy i wspólna biesiada. Warsaw Caravanning Festival 9-10 maja. Bilety na grupa NTP, app i tobilet.pl.
6: Tomasz?
7: Dla mnie hot dog i Pepsi, a dla ciebie coś ekstra.
6: Chips Lays? Dzięki.
7: Wziąłem specjalnie dla ciebie.
6: Ej, przecież każdy wychodzi ze Stop Cafe z chipsami Lays. A mówiłeś, że specjalnie dla mnie.
7: Specjalnie dla ciebie kliknąłem w aplikację.
8: Teraz z kuponem w aplikacji Orlen Witaj każdy zestaw hot dog standard z półlitrową Pepsi i małymi chipsami Lays za jedyne 13,99. Cena bez kaucji za butelkę. Szczegóły promocji na witaj.pl/ekstra. Orlen. Stop Cafe.
9: Otwórz się na zysk z lokatą w Santander Consumer Banku. Czy dobra lokata musi oznaczać kolejne konto i dodatkowe warunki? Nie musi. Możesz założyć lokatę bez zakładania konta i zbędnych formalności. Prosto i wygodnie. Poznaj ofertę dopasowaną do Twoich potrzeb. Odwiedź nasz oddział i na hasło radio. Sprawdź, ile możesz zyskać. Santander Consumer Bank. Zapraszamy.
10: I choć nieraz w oczy będzie wiatr.
11: Cześć, z tej strony Krzysztof Dadej. Napisałem piosenkę, którą dedykuję wszystkim tym, dla których miłość jest najważniejsza. Wszystkie moje utwory na krzysztofdadej.pl. Zapraszam do współpracy koncertowej.
0: Wyjątkowy prezent o wartości ponad 650 zł czeka na Ciebie podczas wydarzenia Mokosz Cosmetics. A do tego jako jedna z pierwszych poznasz nowy produkt przed premierą, a także skorzystasz z warsztatów tworzenia kosmetyków, specjalnych rabatów, konsultacji i strefy z brafittingiem. Liczba miejsc ograniczona. Kup bilet już teraz na www.mokosz.pl.
2: Za reklamę dziękujemy. Autopromocja.
12: Jeśli chcecie dowiedzieć się, jak zaczynały swoją karierę największe gwiazdy polskiej sceny muzycznej, o czym skrycie marzą, jakie są ich najbliższe plany muzyczne i życiowe, gdzie lubią podróżować, jak powstały ich największe przeboje, to audycja Porozmawiajmy o piosenkach jest właśnie dla Was. Zapraszam już dziś po godzinie 18 na audycję Porozmawiajmy o piosenkach w Radiu RDC. Marcin Nierubiec.
2: Autopromocja. Pałac Kultury. Zaprasza Mateusz Szymkowiak.
13: Witam, zapraszam i mówię oczywiście dzień dobry wszystkim tym, którzy do nas dołączyli. Jesteśmy po godzinie 10, 3 maja, proszę Państwa. Nie dość, że niedziela, to oczywiście święto narodowe. Bardzo się cieszymy. Dwa dni temu, 1 maja, świętowaliśmy z kolei 22. rocznicę wejścia Polski do Unii Europejskiej. Oczywiście oprócz Święta Pracy. Mhm. I w związku z właśnie tematem Unii Europejskiej i Polski obecności w niej, w naszym studiu gościem dziennikarka Monika Richardson. Dzień dobry.
14: Dzień dobry, bardzo mi miło być tu z wami w ten ważny dla Polski i dla Europy dzień.
13: Cieszę się bardzo, że jesteś. Moniko, na ile ty jesteś Polką, a na ile Europejką?
14: Wydaje mi się, że Europejką i Polką, i to jest dokładnie 50-50, czy jak śpiewał jeden fantastyczny piosenkarz Piotr Franceski, jeszcze jak był kimono. 40-40. Tak samo moje dzieci zawsze są określane jako, czy jesteś Polakiem, czy jesteś Polką, czy jesteś Anglikiem, Angielką. Zawsze mówią, jestem Polką i Angielką, jestem Polakiem i Anglikiem. To jest możliwe, tak można.
13: Mm-hmm. I tak można się rzeczywiście czuć i to jest wspaniałe. Ty masz takie poczucie, że te 22, właściwie 23 lata temu byłaś taką twarzą Europy w Polsce, która nas do niej przybliżała?
14: Tak, to było trochę niechcący i trochę wbrew kompetencjom, bo ja nie jestem europeistką z wykształcenia. Zajmowałam się tymi sprawami europejskimi, bo przed naszym wejściem do Unii Europejskiej to nie był temat, który był postrzegany jako sexy, jako ciekawy, jako interesujący, więc kolejka do robienia reportaży, filmów, do robienia rozmów na temat unijnej integracji i w ogóle Unii Europejskiej jako zjawiska nie była za długa. Między innymi dlatego się tym zajmowałam, ale także dlatego, że zawsze miałam te języki obce jako taki mój silna zaleta, silna cecha w ogóle osobowościowa. Zawsze mnie fascynowały języki obce, a przez to fascynowały i obce kultury. Głównie kultury tak zwanej Europy Zachodniej. Więc już trochę o tym wiedziałam, jak Europa da się lubić, się zaczynała. I jednocześnie zaczynała się nasza wielka integracja europejska.
13: Czułaś, że ten program stanie się dla nas wszystkich takim edukatorem z jednej strony, z drugiej, że będzie kultowy. Wspominamy o nim 22 lata później, ale przede wszystkim, no, że zbliży nas tak bardzo do Unii Europejskiej.
14: Nie, absolutnie nie czułam, ale wiedziałam na pewno, że nam potrzeba jak kanidżu takiego odczarowania Europy Zachodniej i Europejczyków, czytaj Francuzów, Anglików, Niemców, Włochów.
13: Trochę się baliśmy.
14: Po prostu takiego pokazania, że to są ludzie tacy jak my, że mają takie same lęki, że mają podobne ambicje, że mają swoje rodziny, że tymi rodzinami się zajmują, że marzą, że się boją, że są po prostu tacy jak my. I tego naprawdę bardzo potrzebowaliśmy. I tak się złożyło, że program Europa da się lubić był taką idealnie wyważoną porcją edukacji, tak jak powiedziałeś, ale jednak przełożoną taką wesołą sałatą, czyli tą rozrywką, która tam się działa tymczasem, i jednak treściami takimi, które sprawiały, że i my Polacy czuliśmy się dobrze, bo pamiętajmy, że zawsze był ten gość honorowy z Polski, który zawsze był kimś, zawsze godnie nas reprezentował, zawsze był wybitny w jakiejś swojej dziedzinie, swojej branży, i ten gość też sprawiał, że my czuliśmy się dobrze w naszej skórze, ale byliśmy bardzo głodni zobaczenia, jak to jest w tej Hiszpanii czy w tej Francji.
13: Ile odcinków w sumie zrealizowaliście?
14: Nie mam pojęcia, ale program był na antenie przez 5,5 roku i to był rekord. Podobny program, no właściwie program, który był takim samym formatem, ten format był francusko-kanadyjski, nazywał się L'Union Livre, czyli Wolna Europa. Nie mogliśmy tak tego programu nazwać z przyczyn oczywistych, ale był taki program również we Francji i on był na antenie przez ponad 4 lata. To był wtedy rekord. Polska ten rekord przebiła. Przy czym ten program w Polsce wyglądał zupełnie inaczej właśnie ze względu na swój głęboko rozrywkowy charakter. We Francji podobny program był czysto publicystyczny. To znaczy porównywano ceny produktów, tak? Że na przykład kwiaty w Paryżu, a kwiaty w Londynie, ile kosztują konwalie. U nas to wyglądało zupełnie inaczej, bo miała świadomość Nina Terentjew i Józef Węgrzyn, który wtedy był właścicielem tego formatu, bardzo chciał, żeby został on zrealizowany na antenie Telewizji Polskiej. Mieli świadomość, że my Polacy szczególnie nie lubimy być pouczani i że wszelkie programy tak zwane edukacyjne są z góry skazane na niszowość, na taką elitarność, o którą nam nie chodziło, prawda?
13: No i w pewnym momencie po 8 milionów widzów co tydzień siadało i kochało Europę razem z wami.
14: Tak, mimo że przecież mówiliśmy rzeczy dosyć proste. Zaczynaliśmy od takich banalnych informacji, typu jak wchodzisz do domu w Londynie, nie ściągaj butów. Bo tak się po prostu nie robi, prawda? Ale robiło się tak wtedy w Polsce. Więc to nie chodziło o to, że my jesteśmy zacofani, tylko że my mamy inną kulturę. W Japonii do dzisiaj wchodzisz do kogoś do domu, zdejmujesz buty, prawda?
13: To jeszcze inna kultura, tak?
14: Jeszcze inna kultura, więc nie chodziło o porównywanie kultur w sensie ocennym, tylko o pokazanie, że można żyć trochę inaczej na takim poziomie codzienności, ale można być niezwykle podobnym na poziomie aspiracji, charakterów, natury ludzkiej.
13: Ty też byłaś idealnie dobrana jako prowadząca ten format. Pamiętam jeszcze jako licealista, oglądałem was i sobie tak myślałem, jaką ta dziennikarka ma głowę, jaka ona jest open mind. Zgodzisz się z tym, że bardzo, bardzo pasowałaś do tego formatu?
14: Bardzo ci dziękuję. Ja byłam wtedy emigrantką. Ja mieszkałam w Wielkiej Brytanii.
13: Ze względu na męża?
14: Ze względu na mojego męża, który był jeszcze wtedy pilotem RAF-u, czyli pilotem wojskowym. Nie miał tego komfortu, żeby sobie mieszkać gdzie chce. Musiał mieszkać na terenie bazy, krótko mówiąc, RAF-owskiej. I ja tam do niego dołączyłam. Miałam już małego synka. I ja przylatywałam na nagrania z Londynu, a potem przylatywałam na nagrania z dwójką dzieci. Więc ludzie w telewizji trochę mi tego pewnie zazdrościli i mówili, że mam taki dystans, zyskałam dzięki temu taki dystans nie wchodzenia w te nasze polskie sprawy, czasami zwane polskim piekiełkiem, że ja przylatywałam, jakby miałam taki ogląd z lotu ptaka, nagrywałam ten program i wracałam gdzieś tam na angielską prowincję, w której interesowało nas zupełnie co innego i żyliśmy zupełnie czym innym. Później to mi zaczęło trochę doskwierać, nie tylko ze względów logistycznych, bo to nie była łatwa, to nie było łatwe życie, ale też dlatego, że ja w Anglii nie miałam tego poziomu emocjonalnego zainteresowania i wkurzenia życiem publicznym i polityką,
13: które
14: miałam
13: musi być, tak,
14: w Polsce i które no, jest pomocne, jak masz stosunek emocjonalny, prawda? Jako dziennikarz, jako prezenter. No fajnie, jak masz zdanie na ten temat, jak jest ci wszystko jedno, jak to się dzisiaj mówi, jak
13: no to
14: masz
13: jesteś
14: wywalony,
13: przezroczysty,
14: to nie ma wtedy znaczenia i bardzo trudno jest pokazać taką swoją osobowość telewizyjną, a wydaje mi się, że to jednak jest dzisiaj i zawsze było w telewizji ważne, uwaga, nie mylić w takiej z taką identyfikacją światopoglądową, bo to nie o to chodzi.
13: Nie, to nie.
14: Tylko chodzi o to, żeby przejść przez ekran i dać się zapamiętać jako osoba jakaś.
13: I ty się właśnie dałaś tak zapamiętać, kiedy w radiu przygotowywaliśmy właśnie to wydanie i rozmawialiśmy o Unii Europejskiej w kontekście kultury i ja powiedziałem, że wspaniałym byłabyś gościem. Nikt nie miał żadnych wątpliwości, bo ty naprawdę przybliżyłaś nas kulturalnie do Unii Europejskiej i do Europy.
14: Bardzo fajnie, że było mi to dane zrobić. Zresztą to niewątpliwie był mój największy sukces telewizyjny. Wydaje mi się, że tutaj nastąpiła taka synergia kilku elementów, czyli był to ważny czas, dobry czas dla Polski, w którym to czasie była potrzebna takie właśnie odczarowanie i takie przełamanie barier. Czyli takie otwarcie, ono musiało być takie dosyć forsowne, bo pamiętasz jak to było? My referendum, ciach, prach i nagle ojej.
13: Szybko wszystko się działo.
14: Jesteśmy
13: tak
14: w Unii i co teraz, jak żyć, prawda? Pamiętasz później Wielka Brytania uwolniła rynek pracy i wszyscy pojechaliśmy na zmywak tam zobaczyć jak to jest. I po tym czasie taki program jak Europa da się lubić przestał być być już tak potrzebny, bo pojechaliśmy do Szwecji, pojechaliśmy do Wielkiej Brytanii, do Niemiec w różnych konfiguracjach i najczęściej właśnie niestety na ten zmywak w tych pierwszych latach naszego uczestnictwa w Unii, ale zaraz bardzo szybko, ponieważ jesteśmy narodem bardzo pracowitym i bardzo rzetelnym i takim łatwo moim zdaniem fokusującym się na rozwój, bardzo szybko się okazało, że my sobie tam doskonale radzimy i że doskonale te kraje poznajemy. I łatwo, i szybko. I taki program jak Europa da się robić w tej formule przestał być już tak potrzebny. Ale tak, te pierwsze 4 lata naszego uczestnictwa w Unii, program wszedł na antenę rok przed naszym wejściem do Unii, one były bardzo ważne. Bardzo ważne, tego nie da się przecenić i rzeczywiście program dostał kilka nagród rządowych za propagowanie idei integracji europejskiej. Myślę, że słusznie, bo mówię przecież nie tylko o sobie, ale o ogromnym kilkudziesięcioosobowym teamie, który ten program realizował.
13: Pamiętasz te spoty niektórych środowisk przed wejściem Polski do Unii Europejskiej, które straszyły przed integracją?
14: Ale tak jest do dzisiaj. To jest polityka. Wiesz, to... W pewnym sensie to jest naturalne. My musimy to wszystko przeżyć, tak? Nie ma drogi na skróty, tak? Ja teraz jestem wkręcona w język japoński i jest takie przysłowie japońskie isowa no maware, czyli ten, kto się śpieszy, ten kręci się w kółko. My musimy powoli, powoli przejść te wszystkie etapy, które przeszła Wielka Brytania, przecież kraj o jednym z najstarszych systemów legislacyjnych na świecie.
13: Który ostatecznie dokonał Brexitu w ogóle.
14: Tak? Który dokonał Brexitu, bardzo żałuję, prawda? No. Który przeszła Francja, który przeszły Niemcy. Musimy przez te wszystkie kółka przeskoczyć, jak takie pieski w cyrku, więc musimy też odbyć swoją porcję głupich polityków. I jesteśmy na tym etapie, co pewien czas tacy Orbani polscy wyskakują. Jest taki facet, już nie pamiętam jak się nazywa ta partia, aby zniknęła z mapy politycznej Europy, który był najmocniej za Brexitem, a potem poszedł do telewizji i powiedział, że on przeprasza, bo on nie sądził, że ludzie go potraktują poważnie. Tak? Więc u nas też jest takich polityków sporo. I oni są tymi, którzy mówią, uciekajcie od tej Europy, ona tylko ciągnie pieniądze od nas. No Europa to my. Europa to my. My to Europa. Polska była w Europie, jest i będzie. I nikt nas z tej Europy nie jest w stanie wyrzucić.
13: A przez te 22 lata, jak bardzo się Polska dzięki Unii Europejskiej zmieniła?
14: Żyjemy w zupełnie innym kraju.
13: Ale naprawdę maksymalnie innym.
14: No naprawdę. Ja przeszłam, wiesz, do telewizji w 1995 roku, tak? Czyli mogę ci powiedzieć absolutnie z mojego doświadczenia, zresztą mniej więcej od 90 dokładnie roku żyję w Warszawie, bo tutaj już byłam na studiach, tak? To jest 35 lat. Ja naprawdę potrafię powiedzieć z pełną odpowiedzialnością, że żyję dzisiaj w zupełnie innym kraju. Przyjechałam tutaj na studia, na pierwszy rok studiów mieszkałam na Ursynowie przy ulicy Lasek Brzozowy na 10 piętrze budynku, który nie miał telefonu stacjonarnego. Oczywiście komórek nie było i ja spędziłam ten czas z maszyną do pisania, tłumacząc jakieś romansidła z angielskiego, żeby się móc utrzymać. Tego kraju już nie ma. Jak szłam do pętli autobusowej 15 minut, bo dalej już nic nie dochodziło przez taki gigantyczny trawnik na Ursynowie, to był krajobraz księżycowy. A dzisiaj to jest ulica Filipiny Płaskowickiej, czyli jakaś taka centralna ulica Ursynowa. Mówię, bo to najłatwiej zobaczyć po krajobrazie, ale przecież nie chodzi tylko o krajobraz. Chodzi przede wszystkim o mentalność. My jesteśmy dzisiaj zupełnie innym narodem. Mamy otwarte głowy. Nasze dzieci studiują w Oksfordzie i w Cambridge i na Sorbonie. Wyjeżdżamy do pracy i jesteśmy prezesami banków i jesteśmy wyższą kadrą zarządzającą w każdej branży. Mamy fantastycznych wynalazców, mamy pisarzy, których książki się tłumaczy na wszystkie języki świata.
13: Zdobywamy nagrody.
14: I świat naprawdę jest dla nas otwarty, ale przede wszystkim Europa jest no, naszym podwórkiem. Tego nic nie zmieni. Żaden pomysł na polexit nie zmieni tego, co osiągnęliśmy. I w pewnym sensie mówię to też po to, żeby uspokoić siebie i wszystkich. Nikt nam tych zdobyczy ostatnich 25 lat nie zabierze.
13: Fajnie, że mówisz to właśnie ty. Za co ty w ogóle lubisz Europę? Nigdy cię nie pytałem o to.
14: No wiesz, właśnie... ja mam teraz taki ogląd, będąc osobą 54-letnią, że to jest taki w pewnym sensie prowincjonalne podwórko. Ponieważ ja teraz sięgam dalej i tak jak powiedziałam, jestem zafascynowana Japonią, Azją, Dalekim Wschodem w ogóle, to Europa wydaje mi się takim jednym nie za dużym organizmem, który znam, który poważam za historię, za kulturę, ale który nie budzi w żaden sposób mojego lęku. Więc jak pytasz, co lubię w Europie, to właśnie lubię tą taką familiarność. Że ja wiem, że jak jadę do Andaluzji, to wszystko jest maniana, nic się nie da zrobić teraz, tylko jak będą mieli ochotę.
13: Że
14: prawda?
13: W Rzymie nie ma przepisów ruchu drogowego.
14: Tak, że w Skandynawii będę podrywana bez względu na wieki, aktualny wygląd, bo po prostu tak trzeba, tak się ludzie, tak się mężczyźni zachowują.
13: Prawda? Poza tym nie mów, że tego nie lubisz.
14: Lubię bardzo. Podobnie zresztą w Hiszpanii i we Włoszech, prawda, ale w inny sposób. Więc ja już to wszystko znam, ja to umiem, ja umiem w Europę.
13: I to jest piękna puenta naszej rozmowy. Pamiętasz, że w momencie, kiedy realizowaliście początkowo program i było referendum, a później wejście, akcesja Polski do Unii Europejskiej, powstała polska wersja Ody do Radości.
14: Tak. Dziewiąta symfonia Beethovena. Wtedy też taki utwór bardzo daleki, taki highbrow, prawda? Na wysokim C. A tymczasem do programu Europa da się lubić słowa do tej pieśni napisał Jacek Cygan i to już był taki pierwszy krok, żeby sobie ją oswoić, tę Odę do Radości. Ale tak, było potem bardzo wiele różnych ciekawych nagrań z udziałem gwiazd zresztą.
13: Tak jest. Polscy artyści śpiewali polską wersję, żeby też przybliżyć Odę do Radości Polakom. Między innymi Reniusi, Skaja czy Irena Santor, Trebunie Tutki, Lech Janerka. Zresztą zagramy teraz właśnie tę wersję. Co
14: bardzo
13: ty na to?
14: Bardzo chętnie, bardzo proszę. Może nawet się trochę wzruszę.
13: Moniko, bardzo ci serdecznie dziękuję.
14: To ja dziękuję.
13: Wszystkiego dobrego. Dziękuję. Gramy Odę do Radości.

0: Proszę Państwa, trwa długi majowy weekend i oczywiście my jak najbardziej kibicujemy wszystkim tym, którzy albo odpoczywają, albo planują odpoczywać. Zresztą rozpoczyna się taki sezon i wiosenno-letnich city breaków weekendowych, ale też oczywiście niebawem wakacje. W związku z tym w naszym studiu inspektor hotelowy, brzmi bardzo poważnie, Karol Weber. Witaj, dzień dobry.
1: Dzień dobry.
0: Karolu, 3 maja, od tego zaczynamy. Czym jest patriotyzm dla Ciebie?
1: Dla mnie to jest docenianie uroków naszego kraju, odkrywanie naszego kraju, a tych uroków nam tutaj nie brakuje, turystycznych także. Kupowanie polskich produktów, myślę też z wieki mi to przyszło, żeby zwracać uwagę na to, co biorę z półki w sklepie, więc też docenianie polskich produktów, a mamy produkty wysokiej jakości. Docenianie naszej historii, naszej tradycji, z której też powinniśmy być dumni. Więc tak, to jest dla mnie taki współczesny patriotyzm.
0: Pięknie to zabrzmiało, zwłaszcza początek twojej wypowiedzi, bo bardzo, jako że zajmujesz się tym, czym się zajmujesz, podbiło jeszcze bardziej uroki naszego kraju, bo ty tak naprawdę cały czas podróżujesz po Polsce wzdłuż, wszerz i sprawia ci to ogromną radość.
1: To prawda, lubię być w podróży.
0: Mhm. Co to znaczy być inspektorem hotelowym?
1: Jestem o to często pytany, a również też dostaję pytanie, jak mogę wykonywać twoją pracę? Więc, no bo wiadomo, siła mediów społecznościowych sprawia tak, że ludzie widzą to, że bywam w jakichś fajnych miejscach, w podróży, w hotelach i potem opisuję te miejsca. Więc ja jestem zawodowym hotelarzem, wykształconym przez wiele lat, mam doświadczenie pracując w hotelach w Polsce, za granicą. I obecnie jakby świadczę usługi takie doradcze, konsultingowe. Jestem audytorem, tajemniczym gościem, szkole personel z jakości obsługi.
0: I nie zawsze jesteś, że tak powiem, łagodny. Bywa, że jesteś bardzo surowy.
1: Staram się być bardzo surowy, ale merytoryczny. To, co chcę podkreślić, że staram się przynajmniej być merytorycznym i nawet to, co też słyszę od osób, od hotelarzy, w których obiektach byłem i nie zawsze byłem zadowolony, to słyszałem, że okej, może to nie jest to, co chcielibyśmy o nas usłyszeć, ale doceniamy to, że to było takie merytoryczne i takim fachowym okiem spojrzałem na to.
0: Ukierunkowujesz, to jest bardzo ważne.
1: Tak.
0: No dobrze, a jak wypada polska turystyka i polskie hotele w porównaniu z tymi europejskimi? Zamknijmy się tutaj w naszym okręgu.
1: Znaczy, tu warto wspomnieć, że w ogóle nasza branża turystyczna, hotelarstwo jest częścią tej branży turystycznej, ono się bardzo, bardzo rozwija. Warto wspomnieć o tym, że to są dane za 25 rok. Polskę odwiedziło, czy liczba turystów w Polsce wyniosła blisko 60 milionów.
0: O, oh, wow, piękny wynik.
1: Z czego tutaj trzeba dodać, że 15 milionów to są turyści zagraniczni, tak? Czyli jednak większość tego ruchu turystycznego, no to my Polacy, czy w ogóle mieszkańcy kraju ten ruch turystyczny tworzą, tak? Ale to z roku na rok ta liczba turystów, szczególnie tych turystów zagranicznych, wzrasta. I co również jako ciekawostkę chcę powiedzieć, że wydatki turystów w zeszłym roku wyniosły 94 miliardy złotych, tak? I to jest wzrost o prawie 10% w stosunku do roku 2024.
0: To jest piękny wzrost.
1: To jest bardzo duży wzrost i to świadczy o tym, że nasz kraj, atuty naszego kraju są doceniane przez obcokrajowców. To zapewne też będziemy o tych atutach rozmawiać, bo tutaj chciałbym o tym wspomnieć. Myślę, że wiesz, to w mediach wielokrotnie jest mówione o tym, prawda, że szczególnie zauważalne jest w Małopolsce, na Podhalu, Kraków, Zakopane. Turyści z Bliskiego Wschodu są zauważalni, prawda? I to jest prawda. Bliski Wschód, głównie Zjednoczone Emiraty Arabskie, tam ten wzrost tego ruchu turystycznego właśnie tych turystów nastąpił. Niestety obecnie, jak słyszę też wypowiedzi osób z branży turystycznej, hotelarskiej w tamtym regionie, obecny konflikt na Bliskim Wschodzie sprawia, że obawiają się, że przez te ograniczenia lotów ten ruch turystyczny w tym roku możemy ucierpieć. Nasza branża turystyczna może na tym konflikcie ucierpieć.
0: Ale oczywiście nie tylko Polska, tylko w ogóle hamuje to turystykę w regionie.
1: Absolutnie, tak. I z jednej strony

0: jakby to hamuje tą turystykę taką międzynarodową, bym powiedział, tak? My nie wyjeżdżamy jako Polacy gdzieś tam w kierunku Bliskiego Wschodu czy właśnie Azji. Chętniej już też to jest o tym media branżowe hotelarskie donoszą o tym, tak, że jest zauważalny wzrost liczby rezerwacji już na wakacje przez Polaków, tak? Czyli zamiast wyjeżdżać gdzieś za granicę, ze względu na tą sytuację geopolityczną, Polacy w większości planują zostać w kraju. I to jest pozytywne.
1: A to jest bardzo oczywiście pozytywne. I to, co cieszy w przypadku przyjazdów turystów z zagranicy, to to, że oczywiście kiedyś mieliśmy Warszawę, mieliśmy Kraków, Zakopane, Trójmiasto.
0: Tak jest.
1: Tyle.
0: A teraz
1: właśnie...
0: Na pewno tutaj też naszym hitem jest Polskie Morze. Takim hitem wśród turystów z Czech i Słowacji. Oni szturmują nasze wybrzeże i to wszystkie raporty, wszystkie dane to podkreślają, że ten wzrost naszych sąsiadów z południa wzrasta, ale też właśnie te mniejsze miejscowości, mniejsze regiony, Mazury, tak, z których ja pochodzę.
1: Wrocław, tak?
0: Wrocław, tak, absolutnie. Więc tutaj Trójmiasto, Trójmiasto to w ogóle, jeśli chodzi o turystów ze Skandynawii, to jest takim popularnym kierunkiem wśród Skandynawów.
1: Usłyszałem, że Lublin, ze względu na to, że został ogłoszony kilka miesięcy temu Europejską Stolicą Kultury 2029, turyści z zagranicy są ciekawi, co to za miasto i już teraz planują odwiedziny właśnie w Lublinie. Zwłaszcza, że my mamy bardzo dobrze rozwiniętą, oczywiście sieć kolejową, krajową, ale także właściwie większość województw ma swoje lotniska.
0: Absolutnie tak. Więc mamy jednym z naszych atutów właśnie jest, który się przekłada na ten wzrost ruchu turystycznego, to jest ta dobrze rozwinięta infrastruktura komunikacyjna. Tak jak wspomniałeś, regionalne porty lotnicze, kolej, prawda, coraz lepiej się tą koleją podróżuje. Ja bardzo dużo czasu spędzam w pociągach służbowo i prywatnie, jeżdżąc po kraju, więc zauważam, że ten komfort rośnie. Drogi, tak, to jest znowu nasz atut, tak, ta infrastruktura drogowa jest tutaj, na pewno ma to znaczenie dla ruchu turystycznego.
1: Jakie jeszcze są atuty polskiej turystyki wewnątrzkrajowej?
0: Mówiliśmy o tym, o tej sytuacji geopolitycznej i o tym bezpieczeństwie, więc to jest też nasz atut. Tak, mimo tego, że wiadomo, mamy za wschodnią granicą wojnę, natomiast generalnie jesteśmy postrzegani jako bezpieczny kierunek.
1: To cieszy, bardzo cieszy. I rzeczywiście jest, tak jest.
0: Tak, jesteśmy bezpiecznym kierunkiem, stabilnym ekonomicznie, gospodarczo, prawda? Tutaj Polska awansowała do tej grupy tych 20 największych gospodarek świata. No wiadomo, tam coś ze Szwajcarią ponoć konkurowaliśmy teraz o te 20
1: ale
0: miejsce.
1: Ale mieć takiego konkurenta, ale to wspaniale.
0: Prawda,
1: tak.
0: Nie? Że porównywalnie Polska czy Szwajcaria, więc wow. To już to. Więc niemniej ta sytuacja gospodarcza, ekonomiczna, stabilna sprawia, że też jesteśmy dzięki temu atrakcyjnym kierunkiem dla obcokrajowców.
1: Ciekawi kulturalnie, prawda? Też jesteśmy, wiele się dzieje. Właśnie rozpoczyna się ten sezon festiwali. Dokładnie. Po prostu, które będą aż do końca września.
0: Prawda, Mazury Mrągowo, czyli Festiwal Kultury Kresowej od bardzo dawna, można powiedzieć, tak? Piknik Country, który ciągle przyciąga, więc te wydarzenia weekendowe, ale tak jak wspomniałeś, tak, wydarzenia kulturalne, muzyczne, tego się coraz więcej dzieje. Wydarzenia o globalnych, prawda, zasięgach. No, samo nawet jak festiwale muzyczne czy koncerty gwiazd, prawda? Jeszcze 15 lat temu nie do pomyślenia pewnie było, żeby, nie wiem, się pojawiły gwiazdy wielkiego formatu.
1: A teraz mamy Openera na przykład wspaniałego,
0: dokładnie,
1: tak? Czy Warsaw Music Festival.
0: Absolutnie. Więc tutaj te wydarzenia kulturalne, muzyczne, one przyciągają. Ta różnorodność regionów też, tak? Zabytki, historia.
1: Kuchnia.
0: Kuchnia regionalna dzięki temu. Coś, co prawda też mają turyści. I znowu nie tylko obcokrajowcy, ale też my jako turyści mamy okazję czegoś doświadczyć, bo umówmy się, że Polacy aż tak dobrze, tak, przynajmniej może te pokolenie naszych rodziców, dziadków, aż tak dużo, znaczy teraz będąc na emeryturze, na przykład ja widzę po mojej mamie, że bardzo chętnie jeździ po kraju, prawda?
1: I dobrze,
0: prawda? Ale wcześniej raczej gdzieś tam było na miejscu spędzali te urlopy, tak? Te wakacje. Więc fajne jest to, że Polacy odkrywają właśnie kraj, ale ta różnorodność, tak jak powiedziałeś, regionalna, kulinarna.
1: No i dochodzimy do twojego tematu, czyli hoteli. Baza hotelowa w Polsce. Ty mi powiedziałeś, kiedy zapraszałem cię do programu, że baza hotelowa w Polsce ma się bardzo dobrze.
0: Ma się bardzo dobrze, ponieważ jest to nowoczesna baza hotelarska.
1: Naprawdę?
0: Absolutnie tak. No, tutaj trzeba wspomnieć o tym, że takim impulsem do rozwoju bazy tej noclegowej, czyli hotele, apartamenty, to impulsem były Euro 2012. Mhm. Tak naprawdę baza turystyczna hotelowa w Polsce rozwinęła się po tym wydarzeniu, bo znowu to sprawiło, że obcokrajowcy, prawda, usłyszeli, prawda, Polska, jedziemy, prawda, zwiedzamy. Więc naturalne było to, że te hotele musiały powstawać w miastach, nad morzem, w górach. Więc mamy nowoczesną bazę hotelową, z której możemy być dumni jako produkt. Nierzadko, tutaj to chcę, żeby to wybrzmiało, nierzadko, co nawet obywatele z Europy Zachodniej mówią o tym, obcokrajowcy, że te nasze hotele są nierzadko lepszej jakości niż to, co jest w ich krajach.
1: Co to znaczy nowoczesny hotel?
0: No bo to znaczy, że ta infrastruktura, prawda, jest nowa, tak? To nie są stare budynki.
1: Tak?
0: Jest świeże, prawda? Jest to świeże, jest to zaawansowane technologicznie, jest to świeże, jest to nowe, architektonicznie ciekawe, wnętrza ciekawe, wysoka jakość usług, jedzenia, które oferujemy naszym gościom, obsługi, nasza polska gościnność, tak? No ja też, moim zadaniem jest jeździć i szkolić personel, żeby właśnie zapewnić tą obsługę na wysokim, przyzwoitym poziomie, ale jak czytam opinie na przykład na portalach rezerwacyjnych, czy na Google na temat obiektów, do których jadę, i to jest pozytywne, także obcokrajowcy piszą, że miła obsługa, pomocna obsługa, tak, serdeczna obsługa, to cieszy, prawda? Więc nie tylko, że hotel jako produkt, że jest dobry, że jest solidny, ale także, że to doświadczenie pobytu, jakość usług, jakość obsługi, to jest na przyzwoitym, na dobrym poziomie.
1: A jeżeli chodzi o hotele premium, są w Polsce takie usługi?
0: No tutaj poruszyłeś, dotknąłeś tematu, który uważam, że jest ciekawy i warto to rozwinąć, bo w ogóle ten segment usług premium i produktów premium, nie tylko jeżeli chodzi o branżę hotelarską, ale w ogóle on rośnie. I to jest trend globalny, tak? Jako społeczeństwo, prawda, bogacimy się, więc też chcemy korzystać z usług i produktów, które są solidnej, dobrej jakości.
1: Poza tym na co dzień możemy sobie naprawdę żyć normalnie, na średnim poziomie, tak. Ale kiedy mamy taki city break albo wyjazd wakacyjny, chcemy po prostu sobie pożyć pełnią życia.
0: I to
1: życia.
0: Jest też ciekawe, szczególnie właśnie myślę, że te pokolenie, średnie pokolenie, czy te młodsze, prawda, że na co dzień jakby nie wydajemy aż tak dużo pieniędzy, tak, na takie bieżące życie, potrafimy zaoszczędzić, ale jak już gdzieś jedziemy, prawda, no to chcemy, prawda, że to było super doświadczenie turystyczne, podróż, znakomita podróż, dobry hotel, prawda, żeby faktycznie tutaj być z tego wyjazdu zadowolonym.
1: Hotel premium, czyli?
0: No właśnie. I to jest tutaj też ciekawe, że trzeba też rozgraniczyć, bo to jest często mylone także w mediach i branżowych, i tych mainstreamowych. Ja na to tak czasami się zrzymam, prawda, jak czytam na różnych popularnych portalach czy w telewizji, że wszystko jest luksusowe, tak? Jak hotel ma 4 czy 5 gwiazdek, to wszystkie media mówią, że luksusowy hotel. To nie jest prawdą. Luksus to jest coś naprawdę na bardzo, bardzo wysokim poziomie i to wymyka się z kategorii hotelowej, tak? Ale jak tutaj mówisz o premium, to jest coś, co jest przede wszystkim znowu solidnej jakości, jeżeli chodzi o produkt, jak ten hotel jest wyposażony, jakie usługi, na jakim poziomie są świadczone, jakiej jakości jest obsługa, tak? Więc premium to jest znowu ta przede wszystkim wysoka jakość. Jeżeli jedziesz do takiego hotelu i płacisz swoje pieniądze, masz poczucie, wow, to nie było tanie, ale warto było wydać tu swoje pieniądze. Mhm. I to jest usługa premium. Kiedy to nie jest coś taniego, bo to nie może być tanie, tak? Ale masz poczucie, że warto było wydać te pieniądze. I to jest solidna usługa premium, a tym bardziej luksusowa. No ale to już jest zupełnie wyższy poziom jazdy.
1: I takie usługi, rozumiem, że są w hotelach na terenie całego kraju.
0: Absolutnie. I ten rynek tych usług premium, usług hotelowych premium, on się najlepiej się rozwija w kraju. I znowu wynika to z trendów globalnych, tak? Jesteśmy zamożnym społeczeństwem, stać nas na dobrej, na wysokiej jakości usługę, także hotelową. Stąd, jeżeli chodzi o inwestycje hotelowe w Polsce, to są głównie hotele 5- i 4-gwiazdkowe, czyli to już jest ten premium, tak?
1: Karolu, no to w takim razie mamy długi weekend, za chwilę mamy oczywiście kolejne weekendy wiosenno-letnie, idealny czas na podróżowanie. Dokąd? Na twoje Mazury?
0: Zapraszam, tak. No nie ukrywam, że jednak jak Mazury, no to lato, tak? Bo mamy wtedy jakby najwięcej do zaoferowania. Ja lubię generalnie polskie lato spędzać, znaczy lato spędzać w Polsce, tak? Więc mamy naprawdę super pogodę, piękną przyrodę, polska wieś jest naprawdę niezwykle urokliwa. Więc mamy co zobaczyć, czego doświadczyć. Cisza, spokój. Tak, to jest na pewno Mazury. Ja bardzo lubię osobiście też Dolny Śląsk.
1: Ale Wrocław, czy bardziej nawet...
0: Bardziej tutaj mówię poza miastami.
1: Czyli Jelenia Góra nawet tam?
0: Na przykład tak, ale w ogóle prawda, Kotlina Kłodzka, czy właśnie w tamtym już kierunku, gdzie są no, historia, zabytki, pałacyki i znowu to są hotele, prawda?
1: Tak. Niektóre hotele właśnie są w tych pałacykach i
0: dokładnie
1: zamkach.
0: Dokładnie tak. Więc tutaj mam kilka ulubionych miejsc na Dolnym Śląsku, gdzie lubię wracać niejednokrotnie. Właśnie na otoczenie, na przyrodę, na ten styl tych pałacyków, dworków, gdzie jest to kameralne, butikowe.
1: To obiecaj w takim razie, że będziesz także wracał do nas, do Pałacu Kultury.
0: Z przyjemnością, bardzo dziękuję.
1: Bardzo ci dziękuję. Karol Weber, proszę państwa, inspektor hotelowy, był naszym gościem. No to skoro było o podróżowaniu, to chcę zagrać coś polskiego. Polskiego, niech będzie Justyna Steczkowska, Boskie Buenos. O podróżowaniu ta piosenka jest w oryginale oczywiście Cora i Manam, a Justyna wybiera się do Buenos Aires.

0: Podróżować jest bosko, tak jest, śpiewa Justyna Steczkowska. W oryginale śpiewała oczywiście Kora z Manamem, a w naszym studiu kolejny gość i też będzie o podróżowaniu przez życie, ale też w głąb siebie, mam wrażenie. Paulina Malinowska-Kowalczyk, a dziennikarka, korespondentka z letnich i zimowych igrzysk paralimpijskich, a dzisiaj także rzeczniczka Akademii Pedagogiki Specjalnej w Warszawie, autorka książki Życie na medal. Witaj, dzień dobry.
1: Dzień dobry, witam serdecznie i już dziękuję za zaproszenie do rozmowy.
0: Wspaniale się móc z tobą spotkać. Paulino, no właśnie, znana ci podróżowanie w głąb siebie?
1: No to chyba jest najważniejsza podróż, którą możemy zrealizować, dlatego że właściwie zawsze gdzieś wychodzimy i zawsze dokądś wracamy, a właściwie odkąd wyszliśmy, to już wracamy. I ta podróż poznawania siebie i siebie nawzajem, to jest coś, co chyba właściwie każdemu człowiekowi towarzyszy, dlatego że czy pojedziemy do Buenos Aires wspomnianego, czy pojedziemy na Podlasie, czy pojedziemy, no właśnie, tutaj w tym miejscu, w rozmowie naszej wspólnej, to też jest zawsze podróż, która może ubogacić.
0: Tak, i to uwielbiamy. Powiedziałaś, że mogę pytać o wszystko.
1: Możesz pytać o wszystko.
0: Znamy się od lat. Pierwszy raz oczywiście zobaczyłem cię na ekranie Telewizji Polskiej. Prowadziłaś magazyn Pełnosprawni i byłaś i właściwie jesteś pierwszą i jedyną osobą z niepełnosprawnością, która prowadziła program telewizyjny w Polsce.
1: To nie do końca prawda, dlatego
0: nie?
1: Że były osoby, które miały widoczną niepełnosprawność, ale niewidoczną dla oka kamery. Dlatego, że jeśli ktoś był na wózku i prowadził na przykład za jakimś biurkiem program, no to nie było to widoczne. Natomiast faktycznie uderzyłeś w temat, który mnie osobiście bardzo boli. Tutaj bym nawet jakichś parytetów poszukiwała w cudzysłowie, dlatego, że nie mamy dziennikarzy z widoczną niepełnosprawnością w ogóle w mediach. Oni się bardzo pojawiają w internecie, w mediach społecznościowych. Natomiast to jest zupełnie inne budowanie wizerunku. Jeżeli widzimy osobę z niepełnosprawnością na ekranie, o którym wspomniałeś, to zwykle w sytuacji, kiedy albo opowiada o swoim doświadczeniu niepełnosprawności, albo wypowiada się na temat osób z niepełnosprawnościami, albo jest to zbiórka, bo ktoś jest w bardzo trudnej sytuacji, albo jest to program interwencyjny o osobie z niepełnosprawnością. Natomiast osób, które byłyby ekspertami, osób, które byłyby właśnie dziennikarzami, nie mamy. I to, co zrobiła telewizja BBC i Channel 4 w 2012 roku, czyli wprowadzenie dziennikarzy z widoczną niepełnosprawnością, nie dlatego, że byli niepełnosprawni, to też, ale dlatego, że byli ekspertami w tym, czym się zajmowali, to zupełnie zmieniło wizerunek osób z niepełnosprawnościami w tym kraju. I pomijając oczywiście ten wątek, plus Igrzyska Paralimpijskie w 2012 roku, szereg kampanii, to się przełożyło na niewiarygodny wzrost liczby osób zatrudnionych z niepełnosprawnościami na rynku pracy, dlatego że poznano ich kompetencje, poznano ich potencjał, poznano ich możliwości w zupełnie innym wymiarze.
0: A dodatkowo to oczywiście lekcja takiej akceptacji po prostu dla nas wszystkich, że każdy z nas jest jakiś i każdego z nas trzeba po prostu akceptować takiego, jakim jest.
1: Jakim jest, to po pierwsze, ale po drugie jest to też lekcja brzydkiego słowa użyję, takiego opatrzenia się trochę z niepełnosprawnością, bo ten inny zawsze budzi albo strach, albo takie zaciekawienie, czasem nawet niezdrowe. Natomiast w momencie, kiedy opatrzymy się, że ktoś ma jakąś niepełnosprawność, ona przestaje budzić sensacje i zupełnie inaczej do niej wtedy podchodzimy.
0: Mhm. Jaka jest twoja niepełnosprawność? Jaka jest twoja dolegliwość?
1: Ja nie mam lewej ręki. Straciłam ją w wyniku choroby nowotworowej. Bardzo, bardzo dawno temu, bo już ponad 40 lat żyję z jedną ręką, ale ja bardzo często o tym zapominam. Ja praktycznie w ogóle nie pamiętam o tym, że mam niepełnosprawność do tego stopnia, że zdarzają mi się takie sytuacje, że kiedy jestem w podróży, kupuję sobie kawę, jak ją kupię, to się zastanawiam, no dobrze, i jak ja teraz będę szła z walizką, ciągnąc walizkę i pijąc tę kawę jednocześnie. Więc dla mnie to nie jest jakaś wielka niepełnosprawność. No ktoś powie, no nie mam tylko ręki. Dla kogoś byłby to oczywiście dramat, kto by stracił rękę, ale do wszystkiego można się przyzwyczaić i wychodzę z takiego założenia, że koncentruję się tylko na tym, co mogę zrobić. Ja się nie zajmuję wspinaczką skałkową, chociaż kiedy pojechałam na pierwsze Mistrzostwa Polski w paraspinaczce, która zresztą wchodzi do programu Igrzysk Paralimpijskich w Los Angeles, z czego się cieszymy, to zobaczyłam osoby, które nie mają ręki, które się wspinają i pomyślałam, że dobra, to ta wymówka już nie istnieje. Natomiast właściwie robię niemal wszystko to, co każda osoba pełnosprawna, ale koncentruję się naprawdę na tym, co mogę zrobić i też znam swoje ograniczenia i podchodzę do nich i z szacunkiem, i z akceptacją.
0: Ten moment utraty ręki był dla ciebie trudny, bolesny, ciężki do przepracowania?
1: No bardzo trudny, bo ja miałam wtedy 11 lat, no chorowałam na nowotwór, zatem miałam chemioterapię, straciłam włosy i to naprawdę był zupełnie inny świat, bo to były lata 80. ubiegłego wieku, jakkolwiek to nie zabrzmi. I wytykanie palcami, wyśmiewanie się, to było na porządku dziennym i to było bardzo trudne. Ja praktycznie przez 2 lata bardzo wstydziłam się w ogóle wyjść z domu, więc to było na zasadzie takiej szkoła, dom, dom, szkoła. I to, co mnie naprawdę otworzyło, bo w tamtym momencie nie było takiej ani wiedzy, ani możliwości, by korzystać czy z terapii, z porad psychologa, to był teatr amatorski. Ja bardzo lubiłam poezję, bardzo lubiłam słowo, co mi zresztą zostało. Startowałam w konkursach recytatorskich i zostałam zaproszona do tego teatru, bo ja nigdy bym nie poszła. Sama bym się nigdy nie zgłosiła, bo bym uważała, że ja nie mogę występować na scenie w teatrze.
0: A przecież scena jest dla każdego.
1: No właśnie, teraz tak powiesz, ale myślę, że te 40 lat temu to nie było takie oczywiste, ale zostałam do tego teatru zaproszona, w związku z tym zaczęłam grać w spektaklach, dalej jeździłam na te konkursy, czyli byłam na tej scenie i ja tej niepełnosprawności po prostu kompletnie przestałam się wstydzić. Gdzieś tam oczywiście, jak jestem w zupełnie nowym miejscu, ciągle gdzieś pokutuje we mnie to, żeby no tak tego nie okazywać, ale teraz w ogóle przyjęłam inną taktykę i raczej wręcz pokazuję to, że jestem osobą z niepełnosprawnością, bo bronią mnie moje kompetencje i to, co w moim życiu zrobiłam.
0: Czyli rozumiem, że przyzwyczaiłaś się do tego, że po prostu ludzie spoglądają na twoją, patrząc na ciebie, prawą stronę, tak? Czyli twoją lewą i doszukują się ręki, której nie ma.
1: Ja w ogóle już na to nie zwracam uwagi.
0: A, w ogóle
1: tak
0: w ten
1: naprawdę
0: sposób.
1: Kompletnie. Do trudno właściwie, żeby ktoś, kto mnie widzi po raz pierwszy i orientuje się, bo to też nie jest tak, że od razu ktoś w ciągu pierwszych 2 minut, jak ze mną rozmawia, wie, że nie mam ręki, bo po prostu tego nie zauważa. Ale dla mnie to w ogóle nie jest temat zagadnienia. Jeśli ktoś mnie spyta, dlaczego nie masz ręki, to ja mówię, miałam chorobę nowotworową, straciłam ją, kiedy byłam dzieckiem. I to wszystko. Nie mam z tym zupełnie żadnego kłopotu.
0: Czy nasze nastawienie Polaków do osób z niepełnosprawnością przez te 40 lat się zmieniło?
1: Myślę, że diametralnie. Oczywiście teraz, kiedy spotkamy osobę z niepełnosprawnością, która, nie wiem, jest 20, 30, 40 lat młodsza ode mnie, no to zawsze jest czy powód do narzekania, czy jakieś obszary, które powinny być no, czy inaczej zaopiekowane, czy problemy rozwiązane. Natomiast te 40 lat temu naprawdę osób z niepełnosprawnościami na ulicy nie było widać, bo albo bardzo wstydziły się wyjść, albo naprawdę były zamknięte. Dostępność to było słowo, którego nikt nie znał, a ostatnie lata, ustawa o dostępności, programy związane z zapewnianiem dostępności osób ze specjalnymi potrzebami, to jest coś, co naprawdę zmienia naszą rzeczywistość. A zmieniając tę rzeczywistość sprawia, że to jest taki trochę inny model niepełnosprawności. To nie niepełnosprawny ma się przystosować do świata, tylko świat przystosowuje się, zapewniając to wsparcie takie bazowe do osoby z niepełnosprawnością, a przynajmniej taka jest idea i tak powinno być.
0: Tak jak każdemu innemu i każdemu z nas. Paulino, traktowałaś to jako misję, pojawianie się i prowadzenie programu na antenie telewizji polskiej, właśnie po prostu bez lewej ręki?
1: Chyba nie.
0: Nie?
1: Nie, myślę, że nie. Ja po prostu bardzo lubię mikrofon, bardzo lubiłam dziennikarstwo i zawsze siebie widziałam gdzieś tam w mediach. I nie traktowałam tego jako misję, traktowałam siebie jako osobę, która chce pracować w mediach.
0: I może.
1: I może, tak. No dano mi taką możliwość. To też nie jest takie oczywiste. Kto się o tym zdecydował? Trochę casting, do którego trafiłam w TVP w 2002 roku. Później Robert Korzeniowski, który przyjął mnie do TVP Sport. Więc te szanse mi dano, A wtedy to nie było takie oczywiste, bo teraz jest łatwiej. Jakby widzimy te osoby z niepełnosprawnościami, które w mediach się pojawiają, w różnych rolach, jak na samym początku powiedziałam. Natomiast myślę, że wtedy taką decyzję było podjąć dużo trudniej, właśnie dlatego, że no, już nie chcę cytować pewnych wypowiedzi takich, które ja po prostu kojarzę, więc duży cudzysłów, bo to nieestetycznie wygląda.
0: O
1: to nie,
0: nie
1: są moje słowa. Ale ja takie słowa usłyszałam. Więc myślę, że to się bardzo zmieniło, wracając do twojego zasadniczego pytania. I ja się z tego bardzo cieszę. Ale misja nie. Ja po prostu chciałam, miałam parcie na szkło, jak to mówią, parcie na mikrofon. Bardzo lubiłam tę pracę i bardzo też wierzyłam w to. Może coś innego mi bardziej przyświecało. Ja byłam absolutnie przekonana, że sport osób z niepełnosprawnościami, który gdzieś tam był tym moim konikiem, to jest coś, co można marketingowo sprzedać. To jest coś, co ma swoją markę, ma swoją wartość, ma swoją indywidualność i dlatego chciałam pracować w mediach, żeby o tym sporcie mówić, kiedy nikt o nim nie chciał wspomnieć ani słowa.
0: I rzeczywiście przez 10 lat prowadziłaś magazyn Pełnosprawni. Dzisiaj jesteś jego przyjaciółką. Wydałaś także książkę. Życie na medal to jest nowość wydawnicza. Kim są bohaterki, które zaprosiłaś do współtworzenia tego tytułu?
1: No, wydałam to za duże słowo. Wydało wydawnictwo Pascal. A mówię o tym dlatego, że niełatwo było pozyskać wydawnictwo i przekonać je do tego, aby wydać książkę o paralimpijkach i historiach. Ja tę książkę napisałam z dużą zresztą przyjemnością, bazując na moim, no tak naprawdę ponad 20-letnim doświadczeniu, ponieważ jeździłam na igrzyska, jeździłam na zawody, znałam te dziewczyny od wielu, wielu lat.
0: A one tobie ufały.
1: I one mi ufały. I to chyba było najważniejszą taką przepustką do tego, żeby te opowieści były takie, jakie są. One są bardzo różnorodne, dlatego że też zależało mi, żeby każda z tych dziewczyn została pokazana w inny sposób, pod względem nawet formatu.
0: Paulina Malinowska-Kowalczyk, autorka książki Życie na medal, która właśnie pojawiła się na rynku wydawniczym. Serdecznie polecamy. Wszystkiego dobrego.
1: Bardzo dziękuję i oczywiście polecam Życie na medal.
0: Bardzo dziękuję. Wszystkich Państwa oczywiście pozdrawiamy. Całą redakcją magazynu Pałac Kultury i Polskiego Radia RDC. Do usłyszenia za tydzień. Pa, pa.
2: Godzina 11. Miłosz Kuter. Zapraszam na wiadomości Polskiego Radia RDC. 235. rocznica uchwalenia Konstytucji 3 maja. W Warszawie trwają wyjątkowe obchody, a na miejscu jest nasz dziennikarz. Tymczasem premier Donald Tusk zapowiada rychłe podpisanie umowy SAFE. W wiadomościach także pomysł na wakacje. Niebawem ruszy sprzedaż biletów PKP do chorwackiego kurortu. Warszawa świętuje 235. rocznicę uchwalenia Konstytucji 3 maja. Na Starym Mieście trwają państwowe uroczystości, a przygląda się im nasz reporter Kacper Zych. Łączymy się teraz z Kacprem. Powiedz, co się dzieje na miejscu?
3: Warszawiacy, turyści z różnych krajów i mieszkańcy z całego naszego kraju zbierają się pod miejscem, gdzie 235 lat temu podpisano konstytucję. Przed kilkoma chwilami zakończyła się msza święta za ojczyznę, której przewodniczył arcybiskup warszawski Adrian Galbas. Tłum ludzi z archikatedry świętego Jana Chrzciciela przeniósł się na plac bankowy, który powoli zaczyna się już wypełniać. Miejsc zaczyna brakować. Obecnie w Zamku Królewskim prezydent Karol Nawrocki wręcza odznaczenia państwowe. W ramach tego Andrzej Poczobut otrzyma order Orła Białego. Następnie ceremonia przeniesie się na plac zamkowy, gdzie o godzinie 12 prezydent ma wygłosić przemówienie, któremu towarzyszyć będzie uroczyste wciągnięcie flagi Polski na maszt. Obchodom sprzyja świetna pogoda, na niebie nie ma ani jednej chmury obecnie, a plac zamkowy oświetla słońce. Wszędzie widzę biało-czerwone flagi, broszki, patriotyczne ubrania z napisami Konstytucja. Pod Zamek Królewski przybyli też harcerze, wojskowi i policja, która pilnuje tutaj porządku. Można również spotkać różnych rekonstruktorów, przebranych na przykład w ludowe stroje z epoki stanisławowskiej, kiedy to została podpisana konstytucja. Kacper Zych, Polskie Radio RDC.
2: Przypomnijmy, krakowskie przedmieście oraz Nowy Świat są dziś wyłączone z ruchu samochodowego, a komunikacja miejska kursuje według zmienionych rozkładów jazdy. A właśnie teraz z Placu Trzech Krzyży wystartowali pierwsi uczestnicy Biegu Konstytucji 3 Maja. W wydarzeniu bierze udział ponad 6,5 tysiąca sportowców, a na trasie biegu wyłączono z ruchu poszczególne ulice. Trasa prowadzi m.in. Alejami Ujazdowskimi, Marszałkowską i Alejami Jerozolimskimi. Utradnienia potrwają do 16 i obejmą również komunikację. Część autobusów będzie jeździć objazdami i o tym w szczegółach piszemy na rdc.pl.
4: Słuchasz wiadomości RDC.
2: Wkrótce powinno dojść do podpisania umowy SAFE. Zapowiedział to premier Donald Tusk przed wylotem na szczyt Europejskiej Wspólnoty Politycznej do Armenii.
5: Przygotowujemy ten, bo to jest bardzo ważny moment w historii Polski. To nie jest tylko od podpisania jakiejś umowy. To jest naprawdę ważny moment w historii naszego kraju i na pewno w tym zbliżającym się tygodniu nastąpi podpisanie tego dokumentu i wtedy w szczegółach opowiemy, co to znaczy dla Polski, jakie są tego konsekwencje. Także proszę o cierpliwość.
2: W ramach programu SAFE Polsce przyznano ponad 43 miliardy euro, które mają zostać wykorzystane m.in. na tarczę wschód oraz modernizację infrastruktury transportowej o znaczeniu wojskowym. W najbliższy wtorek do sprzedaży trafią bilety kolejowe do chorwackiej Rijeki. Połączenie ponownie pojawi się w rozkładzie jazdy w czasie nadchodzących wakacji. Będzie je obsługiwać spółka PKP Intercity. Minister infrastruktury Dariusz Klimczak zapowiedział, że w tym roku podróż będzie nieco krótsza i wygodniejsza.
6: 5 maja rusza sprzedaż biletów do Chorwacji. Pociągi będą kursowały częściej, bo nie 4, a 6 razy w tygodniu. Składy będą większe, a podróż krótsza. Ceny, jak gwarantuje prezes, będą podobne jak w tamtym roku, więc przed nami intensywny czas wakacji. Oferta wakacyjna jest naprawdę bardzo bogata.
2: Letni rozkład jazdy na kolei zacznie obowiązywać 14 czerwca. A tuż po wiadomościach w Polskim Radiu RDC zapraszamy na polityczne podsumowanie tygodnia. Gośćmi Agnieszki Gozdyry w audycji Bez Ogródek będą Adam Scheinfeld, senator Koalicji Obywatelskiej, także Paweł Szrot z Prawa i Sprawiedliwości, Jasna Iwan z Konfederacji, pan Adam Luboński z Polski 2050, a także Piotr Kowal z Lewicy i Mateusz Merta z Partii Razem. Zapraszamy do słuchania.
7: Sponsorem prognozy pogody jest Stowarzyszenie Sady Grójeckie.
2: Pogoda na Mazowszu wymarzona na majówkę. Teraz na termometrach od 23 do 24 stopni, ale temperatury wzrosną nawet do 27-28. Będzie dużo słońca i tylko niewielkie zachmurzenia, a ciśnienie atmosferyczne dzisiaj w normie 1005 hektopaskali.
7: Sponsorem prognozy pogody jest Stowarzyszenie Sady Grójeckie.
8: Reklama.
9: Wyjątkowy prezent o wartości ponad 650 zł czeka na Ciebie podczas wydarzenia Mokosz Cosmetics. A do tego jako jedna z pierwszych poznasz nowy produkt przed premierą, a także skorzystasz z warsztatów tworzenia kosmetyków, specjalnych rabatów, konsultacji i strefy z brafittingiem. Liczba miejsc ograniczona. Kup bilet już teraz na www.mokosz.pl.
10: Tankuj taniej na stacjach Orlen dzięki pakietowi ceny paliwa niżej. Obniżony VAT i akcyza działają na co dzień, ale w weekendy na Orlenie ceny spadają jeszcze niżej. Bo od czwartku do niedzieli, tankując do 50 litrów paliwa Verva i Efekta z kuponem w aplikacji Orlen Witaj, poszczędzisz dodatkowe 20 groszy na litrze, a przy zakupach w sklepie za minimum 5 zł aż 35 groszy. Oferta ważna do 3 maja z możliwością przedłużenia. Lista stacji i produkty wykluczone dostępne na witaj.pl/rabaty. Orlen.
11: Pracujesz w pobliżu urządzeń elektroenergetycznych? Z uwagi na bezpieczeństwo przypominamy. Praca w terenie wymaga szczególnej ostrożności. Nie zbliżaj się do linii energetycznych. Nie podnoś przyczep, maszyn, podnośników, taśmociągów w pobliżu linii. Zbyt mała odległość grozi powstaniem łuku elektrycznego. W razie kontaktu pojazdu z linią energetyczną pozostań w kabinie. Nie dotykaj części metalowych. Wezwij pomoc. Telefon 112 lub 991. Bądź bezpieczny z PGE Dystrybucja.
12: Reżyser kultowych Szalonych Nożyczek powraca do Radomskiego Teatru. Prezent urodzinowy to komedia pełna zaskoczeń, błyskotliwego humoru i nieoczekiwanych zwrotów akcji. Urodzinowy wieczór miał być tylko niewinną niespodzianką. Co wydarzy się w luksusowym hotelu?
13: A cóż, Z prezentami bywa różnie. Trzeba uważać, czym obdarowujemy naszych najbliższych. O, zapraszam na spektakl. Może coś wam podpowiemy. Jerzy Bończak.
14: Teatr Powszechny w Radomiu zaprasza.
15: Otwórz się na zysk z lokatą w Santander Consumer Banku. Czy dobra lokata musi oznaczać kolejne konto i dodatkowe warunki? Nie musi. Możesz założyć lokatę bez zakładania konta i zbędnych formalności. Prosto i wygodnie. Poznaj ofertę dopasowaną do Twoich potrzeb. Odwiedź nasz oddział i na hasło radio sprawdź, ile możesz zyskać. Santander Consumer Bank. Zapraszamy.
16: Za reklamę? Dziękujemy. Autopromocja.
17: Witaj Piotrze. Postanowiliśmy porozmawiać przy mikrofonach radia dla Ciebie o konfidentach vel kolaborantach.
18: Redaktor pojechał ostro, że tak
17: dlaczego?
18: Powiem.
17: Dlaczego? No przecież
18: jedźmy redaktor.
17: Takie nazewnie swoim przysłowiowi.
18: Jedźmy redaktorze, ja nie jestem przeciw. Konfident to był gość, który...
17: Tak, miał podpisaną umowę o dzieło, taką terminową.
18: Oczywiście, no, redaktor dzisiaj w krotochwilnym nastroju. Powiedzmy, że tak było. I teraz pytanie, jak tych ludzi kwalifikować?
17: Na audycję Silva Rerum zapraszam Państwa w każdą niedzielę od godziny 15.40. Do usłyszenia. Wojciech Marczyk.
16: Autopromocja. RDC. RDC. Bez ogródek. Zaprasza Agnieszka Gozdyra.
19: Dzień dobry Państwu, w piękny dzień majowy i w święto Konstytucji. Również barwy narodowe są dzisiaj z nami, dlatego że już tradycyjnie majówka stoi pod znakiem wszelakich święt związanych z patriotyzmem, z tym, co postrzegamy jako polskość i w tym duchu się także dzisiaj spotykamy, ale też, żeby rozmawiać o sprawach trudnych, tym bardziej po decyzji prezydenta Donalda Trumpa, który zapowiedział wycofanie co najmniej, a być może więcej niż 5000 żołnierzy amerykańskich z bazy w Niemczech. I to będzie pierwszy temat audycji Bez Ogródek w Polskim Radiu RDC. Gośćmi są dzisiaj Jasna Iwan, Konfederacja. Dzień dobry.
20: Dzień dobry pani. Dzień dobry
19: Paweł
20: państwu.
19: Szrot, Prawo i Sprawiedliwość.
21: Panie redaktor, szanowni państwo, szanowni słuchacze,
19: dzień dobry.
21: Dzień dobry.
19: Piotr Kowal z Lewicy.
22: Dzień dobry państwu.
19: To prawa lub lewa strona stołu, w zależności od tego, z której strony
21: nie,
19: państwo
21: lewa,
19: patrzą.
21: Lewa,
19: moja prawa lewa, państwa lewa, a teraz no lewa,
22: tylko
19: a państwa
22: tutaj jest lewa. Tylko
23: jest
22: tutaj
23: lewa
22: jest.
23: Strona.
22: Nie.
23: Cała ława jest lewa.
19: Senator Koalicji Obywatelskiej Adam Szejnfeld. Dzień dobry. Rzecznik Partii Razem Mateusz Merta.
24: Państwo.
19: Dzień dobry. I pan Adam Luboński, Polska 2050.
25: Witam wszystkich bardzo serdecznie.
19: Dzień dobry.
24: Ale po głosowaniach to razem tutaj powinno siedzieć.
26: Pytanie, który?
19: I proszę państwa, oczywiście jesteśmy też na naszym czacie na YouTubie i tam jest sonda związana właśnie z tym zagadnieniem. Donald Tusk pisze tak. Największym zagrożeniem dla wspólnoty transatlantyckiej nie są jej zewnętrzni wrogowie, lecz trwające rozpadanie się naszego sojuszu. Wszyscy musimy zrobić wszystko, co konieczne, by odwrócić ten katastrofalny trend. No i mamy decyzję Donalda Trumpa o wycofaniu wojsk. Powiedzmy tylko, o co chodzi. Kanclerz Merz powiedział, że Iran upokarza Stany Zjednoczone. Donald Trump poczuł się najwyraźniej osobiście dotknięty. Upokorzony, tak, panie senatorze? Myśli pan, że poczuł się osobiście dotknięty, upokorzony i mówi, a to ja wycofam wojsko.
23: Tak, ja myślę, że to jest sprawa osobista i to jest absolutnie najgorsze. To jest absolutnie najgorsze. Jesteśmy przyzwyczajeni od dziesiątek lat po wojnie, że mówimy w sprawach międzynarodowych o raczej państwach, czyli organizacjach międzynarodowych, państwowych, mówimy o Unii Europejskiej, o ONZ-cie, mówimy o Francji czy Stanach Zjednoczonych. Świat stanął na głowie pod tym względem, dlatego że z tej optyki, w której tak de facto władza, że tak to określę, zbiorowa, czyli parlament, rząd, prezydent danego państwa wspólnie o najważniejszych strategicznie celach danego państwa czy organizacji decydowali, przeszliśmy na taką optykę jednowładztwa. I to w państwach demokratycznych, jednowładztwa. Mamy przykłady w Europie, na przykład Węgry, 16 lat jednowładztwa, decydowania o wszystkim
19: przez jednego człowieka.
23: Mamy teraz Stany Zjednoczone, chwileczkę, mamy teraz Stany Zjednoczone, które kochamy, przyjaźnimy się, chcemy i będziemy chcieć zawsze z nimi w sojuszu i w przyjaźni funkcjonować, tylko że nie Stany Zjednoczone teraz, znów mówię to w cudzysłowie, decydują, tylko jeden człowiek. I jest kwestia pytania, jeżeli chodzi o NATO. Chwileczkę, bo to jest bardzo ważne. Jest kwestia jednego pytania. Czy ten jeden człowiek zadecyduje o przyszłości NATO, a więc więzi pokojowych euroatlantyckich na dekady, czy tylko na kadencję, na swoją kadencję? To jest najważniejsze pytanie.
19: Też tak trochę nie do końca, że jeden człowiek, ponieważ kongres nie pozwala prezydentowi na wszystko. Między innymi tam zostały nałożone takie restrykcje, żeby prezydent nie mógł wycofać większej liczby wojsk, gdyby chciał.
23: I to ale właśnie zapowiedział.
19: Jest, i to właśnie jest ograniczenie.
23: Zapowiedział dzisiaj rano, że nie 5 tysięcy, tylko więcej.
19: No tak powiedział, ale zobaczymy, co zrobi, dlatego że przecież dosłownie przed chwilą wiceszef Pentagonu Eldridge Colby mówił o tym, że pod wodzą Niemiec będzie tutaj tworzone NATO 3.0 i że to w ogóle Niemcy będą brać taką odpowiedzialność i Bundeswehra, która ma urosnąć do największej armii w tej części świata, będą brać odpowiedzialność za bezpieczeństwo Europy. No ale minął tydzień i już nie ma przyjaźni amerykańsko-niemieckiej, panie pośle. No, jak się panu podoba taka, powiem wprost, chwiejność Donalda Trumpa?
0: Przede wszystkim generalnie proszę się nie spodziewać, że mi się będzie podobać wycofywanie wojsk amerykańskich z Europy.
19: A potem być może z Włoch i z Hiszpanii
0: też. Tym bardziej, że jeśli prezydent Trump chce w ten sposób wywołać jakąś refleksję polityczną po stronie niemieckich polityków, niemieckiego establishmentu, to zdaje się daremny trud. Ja może miałbym nieco nadziei dla Polski związanej z tej sytuacją, bo przecież mowa była, że być może te wojska zostaną przesunięte do Polski, ale po ostatnich zagrywkach niewczesnych Donalda Tuska nie mam już takiej, przynajmniej mniejszą
19: to znaczy?
0: Mam na to nadzieję, na wypowiedzi co do zobowiązań amerykańskich i realizacji
19: zobowiązań.
0: Ale panie
19: pośle, to nie Donald Tusk zdaje się zdenerwował Donalda Trumpa, tylko kanclerz Merz.
0: Nie wiem, ambasada, rzecznik Białego Domu i Pentagon komentowali wypowiedź Donalda Tuska.
19: Zgoda, ale ruchy w sprawie wojsk są po czyjej wypowiedzi?
0: Więc może połączmy kropki,
19: dobra,
0: pani redaktor.
19: Połączmy
0: jeśli
19: kropki.
0: Amerykanie wycofują wojska z krajów, których szefowie rządów kwestionują głośno amerykańską politykę zagraniczną, to może wniosek z tego powinien być taki, żeby głośno nie kwestionować amerykańskiej polityki zagranicznej. Nie mówię, żeby ją popierać entuzjastycznie, ale być może należy korzystać z tej okazji, żeby siedzieć cicho.
23: Gęba w kubeł.
19: Gęba w kubeł, słyszy pan?
0: Połączmy kropki w interesie naszej ojczyzny i jej bezpieczeństwa. Czasami warto jest trzymać język za zębami.
19: Ale naprawdę pan mówi, że my mamy siedzieć cicho? Pan senator Scheinfeld mówi,
0: mówię,
19: gęba w kubeł,
0: pan,
19: panie pośle.
0: Pan senator Scheinfeld stosuje charakterystyczny dla siebie wdzięk i poetykę. Ja powtarzam, czasami warto 5 razy przemyśleć, zanim coś się powie w interesie naszej ojczyzny.
23: No, chyba odpowiedź. Jedno słowo, bo to nie ma co się spierać. Ja jestem jak najdalszy. Jak najdalszy od sporów w kilku dziedzinach. Na pewno jedną z nich, czy najważniejszą, to jest bezpieczeństwo państwa. Najważniejsza. Druga, sprawy międzynarodowe. I ja potrafię wziąć gębę w kubeł w tych sprawach, jeżeli
0: proszę
23: rozumiem,
0: pańskiemu premierowi to doradzić też.
23: Jeżeli rozumiem, że wyrażanie jakiegoś wyraźnego swojego poglądu na dany temat mógłby zagrozić bezpieczeństwu państwa czy interesom międzynarodowym Polski. Natomiast my mamy do czynienia z polityką naszego najważniejszego sojusznika już od ponad roku. Pomijam poprzednią kadencję. I się nie tylko, że nic nie zmienia, tylko coraz gorzej jest. W związku z czym no nie można mieć tej gęby w kubeł non-stop ad calendas graecas. Trzeba podejmować działania. I całe szczęście, że jesteśmy w Unii Europejskiej, tą, w tej, której, którą negujecie. Całe szczęście, że w tej Unii Europejskiej jest artykuł 42 i całe szczęście jest to, że wreszcie większość, jeszcze nie wszyscy, ale większość przywódców europejskich zrozumiała, że Stany Zjednoczone, tak, to jest fundament wspólnoty bezpieczeństwa światowego, ale jeżeli chodzi o bezpieczeństwo nasze, to pierw my, Polska, pierw my, Unia Europejska, a potem reszta świata.
0: Tylko chciałem zauważyć, że pan senator konsumuje 80% naszego
19: czasu. Dopuśćmy do głosu pozostałych uczestników. Ja się zastanawiam, co nam daje też to trzymanie gęby w kubeł, gdybyśmy nawet mieli trzymać się tej poetyki i tego sposobu uprawiania polityki, także jasna Iwan teraz. Bo przypomnę tylko, że prezydent Trump nie konsultuje swoich ruchów z resztą świata, z sojusznikami także, bo wojnę z Iranem rozpoczął, konsultując to jedynie z Izraelem. I myśmy siedzieli cicho w tej sprawie tak naprawdę. Tylko potem wydarzenia potoczyły się dość szybko. Bardzo proszę.
1: Oczywiście. Moim zdaniem polityka Donalda Trumpa jest polityką faktycznie nieprzewidywalną. Jest polityką de facto groźną i negatywnie wpływającą na rzeczywistość, w której Polska będzie musiała się teraz odnaleźć. I są pewne błędy, które my popełniliśmy jako kraj w przeszłości, na przykład częściowo uzależniając się od obrony Stanów Zjednoczonych, ale to nie tylko my, tylko cała Unia Europejska i ta polityka po prostu była błędna. W tym momencie tak naprawdę byłabym powściągliwa, jeżeli chodzi o bardzo agresywne osądy. Oczywiście uważam, że powinniśmy krytykować Stany Zjednoczone. Niemniej powinniśmy się również zastanowić, co się stanie, jeżeli Stany Zjednoczone zdecydują jednak, że głównym sojusznikiem ich nie będzie Unia Europejska. Kto będzie wtedy tym sojusznikiem? I powinniśmy się nad tym przede wszystkim zastanowić i nie patrzeć tylko jednokierunkowo na rzeczywistość, ale też analizować różne scenariusze. Konflikt w Iranie nie jest naszym konfliktem, wpływa na nasze relacje ze Stanami Zjednoczonymi absolutnie negatywnie, ponieważ może doprowadzić do opóźnień broni, do wycofań się części wojsk Stanów Zjednoczonych z Unii Europejskiej. Zresztą sam Donald Trump, wydaje mi się, traci na tym konflikcie, przede wszystkim jeżeli chodzi o swoją reprezentatywność w Stanach Zjednoczonych. Nie spotyka się ten konflikt raczej z wielkim poparciem. Również poparcie jego wobec Izraela nie jest przez nas akceptowane, ponieważ my tutaj w tym momencie uważamy, że to Palestyna jest poszkodowana i po tej stronie byśmy chcieli się opowiedzieć. Więc tutaj jak najbardziej krytycznym być trzeba, ale trzeba pamiętać o tym, że Stany Zjednoczone wciąż są mocarstwem, wciąż są potęgą, a Unia Europejska w tym momencie ma gospodarkę, która się cofa, która jest w stagnacji. I jeżeli nie będziemy w stanie podjąć decyzji, które nas jako Polskę przede wszystkim będą popychać do przodu i naszą pozycję w Unii Europejskiej będą wypychać do przodu, to będziemy tylko i wyłącznie na straconej pozycji. Po pierwsze, żaden sojusz nigdy nie będzie trwał wiecznie. Musimy brać pod uwagę, co się stanie, jeżeli Stany Zjednoczone zdecydują się wycofać kiedyś może z NATO i co się stanie, jeżeli kiedyś Unia Europejska może się rozpaść.
19: Jednak to jest to odróżnianie sojuszy między krajami, a sojuszy, które wiszą na jakiejś osobie. Jeżeli, szczególnie kiedy ta osoba jest chwiejna emocjonalnie. I nawet jeśli jest człowiekiem bardzo potężnym, odwołuje się też do tego, co powiedział dzisiaj rano przed wylotem do Armenii premier Tusk, a mianowicie, że polityka nie może podlegać, nie może polegać też na podlizywaniu się nawet najpotężniejszym liderom świata. Trzeba serdecznie z przyjaźnią przedstawiać swoje stanowisko.
0: Adam Ogoński, tylko jedno zdanie, pani redaktor. Rząd Mateusza Morawieckiego, prezydent Andrzej Duda potrafili uprzedzenia ideologiczne nałożyć na bok i lojalnie i dobrze współpracować z administracją Partii Demokratycznej prezydenta Bidena. Wam to też serdecznie
19: ale czy pan, czy pan, ale chce, powiedzieć, czy pan chce powiedzieć, że pan prezydent Biden był tak zmieniał
0: to
19: zdanie?
0: Nie, panie redaktor, chcę powiedzieć, że on, jego polityka leżała na przeciwnym biegunie ideologicznym niż polityka.
19: Ale to nie chodzi o to, panie pośle, chodzi o to, chodzi o lidera mocarstwa, który zmienia zdanie.
23: Nie chodzi o ideologię, chodzi o człowieka. człowieka, o ludzi.
19: Adam Lubański, a propos tego podlizywania i jeszcze raz powiem, trzymaniu gęby w kuble. Tak, żeby... No to tak,
0: ale
19: no,
0: to tak
19: będzie malowniczo
0: proszę,
19: pewnie powracać.
0: Proszę nie powtarzać tego, jak mój cytat. Ja tutaj
19: nie, ale ja mówię o cytacie, który tutaj wybrzmiał, bo to jest o tym, czy mamy się podlizywać i trzymać gębę w kuble.
0: Nie mamy się podlizywać, musimy się zastanawiać nad komunikowaniem naszych opinii. Musimy.
19: No dobrze, no to ja rozumiem, że kanclerz Merz zakomunikował opinię. Adam Lubański, bardzo proszę.
2: Jeżeli chodzi o podlizywanie się w Stanach Zjednoczonych, to nie ma większych podlizusów jak Prawo i Sprawiedliwość i prezydent Karol Nawrocki. To jest prawda i to jest fakt.
19: Jest lizusem Karol Nawrocki?
2: No ja myślę, że...
0: Niech pan
2: ja
0: to powie Andrzejowi Poczobutowi,
2: ja
0: dobrze?
2: Ja myślę, że cała...
0: Niech pan to
2: ale
0: powtórzy.
2: To są dwie różne... To są, nie. To są dwa różne tematy. Teraz ruszamy temat wojska, stacjonowania wojsk amerykańskich w Europie, a nie mówimy o Poczobucie, który notabene wyszedł dzięki współpracy szerokiej koalicji. Nie tylko prezydenta, chociaż prezydent miał również tam swój udział. To jest jasna sprawa. Pan premier również, Stany Zjednoczone, Mołdawia i Rumunia, wszyscy brali udział w tym. I przypisujmy
19: i
2: to ogółowi.
19: Służby specjalne, polskie
2: tak,
19: i pytanie,
2: ale nie wchodźmy tak głęboko, bo trzymajmy wodę w ustach, panie redaktor.
19: Kto wynegocjował też, że nazwisko Andrzeja Poczobuta znalazło się na tej krótkiej liście do wymiany, bo to jest...
2: Ale musimy trzymać wodę w ustach, tak jak pani redaktor powiedziała, bo nie będziemy mówić szeroko o tym, kto i jak zadziałał, jaki handel
19: ja
2: poszedł.
19: Myślę też, że my tu nie wszystko
2: jaki
19: wiemy,
2: handel
19: to
2: poszedł o to, żeby
19: to
2: między innymi, między innymi wypuszczono tą piątkę, czy wymieniono tą piątkę. Tak. Niemcy, wojska Stanów Zjednoczonych nie stacjonują tylko w Niemczech, tam gdzie jest największa baza lotnicza Rammstein, ale też w 12 tysięcy jest ich we Włoszech, 10 w bodajże chyba w Wielkiej Brytanii,
19: 87 tysięcy w całej
2: Dobrze,
19: Europie.
2: Ale teraz jeszcze jedna rzecz, bo to nie jest tak prosto zlikwidować z Niemiec, wycofać jednostki amerykańskie, tam jest ponad 49 tysięcy ogółem.
0: 36.
2: Ogółem, 49 tysięcy wojska łącznie z cywilami, z rodzinami i tak dalej, i tak dalej, i tak dalej. Ja bym bardzo się cieszył, żeby ta cała flanka z Niemiec, była ta cała, że tak powiem, baza niemiecka była przesunięta do Polski. My mamy 10 tysięcy tutaj. A dlaczego tak, dlaczego o tym mówię? Otóż dlatego, że jeżeli będziemy mieli jak największą ilość amerykańskich żołnierzy tutaj w Polsce, to Amerykanie będą zobowiązani do obrony swoich żołnierzy. I będziemy mieli wzmocnioną wschodnią flankę.
19: Tylko nie ma o tym mowy, panie pośle.
2: Może
19: ci żołnierze, pani redaktor, na razie mowa jest o tym, że oni mają wrócić do domu,
2: i teraz,
19: a potem
2: pani
19: być
2: redaktor,
19: może będą przesunięci
2: teraz
19: w rejon Pacyfiku, Indochin.
2: Okej.
19: Okay. No i co
2: pani redaktor, i teraz liczę tutaj, na kreatywność pana prezydenta, który tak bardzo mocno się chwali, że ma takie bardzo dobre kontakty z panem prezydentem Trumpem. Bo może by załatwił pan prezydent Karol Nawrocki to, że większość z tych amerykańskich żołnierzy, którzy zostaje wycofywanych z Niemiec, trafi właśnie na granicę Polski i wzmocni nas. Chociaż to jest akurat, powinno być tutaj ze 100 tysięcy amerykańskich żołnierzy, żeby wzmocnić naszą flankę. Ale już obecność 20, nawet 25 tysięcy żołnierzy daje jakiś sygnał, że Amerykanie muszą bronić swoich żołnierzy. I to jest pierwsza rzecz. I teraz chciałbym się odnieść jeszcze do jednej bardzo ważnej rzeczy, bo dzisiaj tutaj pani powiedziała z Konfederacji, że jest potrzebna wspólnota i tak dalej, i tak dalej. A przecież nikt inny, jak tylko między innymi Konfederacja jest przeciwko Unii Europejskiej. Ja mówię zawsze, dlaczego o tym mówię? Już mówię. Niemcy mówią o tym, że dzisiaj musimy wzmacniać wspólnotę europejską. Ja o tym zawsze mówiłem. Nie możemy być zależni od armii zaciężnej, tak jak jest Amerykanie. Ja mówię o tym od lat, nawet jak jeszcze nie byłem w polityce. Z praktyki to po prostu wiem. Nie wolno się uzależnić od jednego dostawcy. Tak jak jest Stany Zjednoczone. Stany Zjednoczone przyzwyczaiły się już do tego, że będą bronić Europy. Nie. My musimy być silni. My musimy być zjednoczeni, panie redaktor.
19: Tego, jednocześnie chcą, żebyśmy kupowali u nich bardzo dużo broni.
2: Okay.
19: Jednocześnie informują nas, że będą opóźnienia w dostawie.
2: Ale będą opóźnienia,
19: czyli
2: pani redaktor.
19: Tutaj...
2: A wie pani dlaczego, czym to jest spowodowane? Niewydolnością. Bo my jako Polska też mamy swój przemysł zbrojeniowy,
19: tak
2: ale
19: jest.
2: Nie jesteśmy w stanie... Tak, to nie jest Biedronka. Przepraszam, że mówię o dyskoncie jakimś tam.
19: Biedronka
2: że wchodzimy, z koszykiem, kupujemy co chcemy i wychodzimy od kasy, płacimy przy kasie, wychodzimy. To jest długi proces. I to jest proces kilkadziesiąt
19: ale
2: lat.
19: Ale teraz wydaje mi się, że wielkiej jedności politycznej tutaj, wewnątrz kraju, wymagałoby to, żeby wpływać na Stany Zjednoczone, żeby postarać się Mateusz Merta o to, żeby żołnierze wycofywani z bazy Rammstein trafili przynajmniej w jakiejś części lub w całości tutaj do Polski.
26: Być może byłoby to korzystne, ja mało w to wierzę, też słyszeliśmy tutaj dosyć twarde deklaracje Pentagonu, że te wojska będą przenoszone tak. jednak gdzie indziej. Ja tutaj zgodzę się z posłem Lubońskim. Myślę, że my w naszej polityce nie powinniśmy stawiać na jednego konia. Prawda jest taka, że w Stanach Zjednoczonych od wielu lat, i to nawet nie dotyczy tylko prezydenta Trumpa. Mamy taki proces polityczny, tendencji do izolowania się od tych spraw, szczególnie spraw europejskich. Stany Zjednoczone w coraz większym stopniu zwracają się ku Pacyfikowi, ku Indochinom. Mówią o własnej hemisferze, mówią o Ameryce Południowej. To są realnie obszary, gdzie oni widzą swoje strategiczne interesy. My te strategiczne interesy mamy gdzie indziej, bo kilkaset kilometrów za naszą granicą toczy się imperialistyczna wojna Rosji przeciwko Ukrainie. I to jest nasz interes bezpieczeństwa.
19: Czasami kilkadziesiąt kilometrów przy granicy.
26: Ja myślę, że mamy prosty wybór.
21: A czasami mamy przekracza tą granicę.
26: Mamy prosty wybór. Albo będziemy współpracować

0: wybuchła wojna, zostalibyśmy zaatakowani, a po drugie, gdyby Stany Zjednoczone nie wypełniły swoich gwarancji, a wiemy, że to jest ruletka, jeżeli chodzi o obecną administrację za oceanem, to musimy być gotowi do tego, żeby bronić się samodzielnie. I oczywiście trzeba patrzeć realistycznie na nasze interesy, ale z państwami europejskimi łączy nas to, że mamy jednolity rynek europejski, który wiąże nas wspólnotą interesów.
1: Piotr Kowal teraz i oczywiście my liczymy na jak najlepszą współpracę ze Stanami Zjednoczonymi i chcielibyśmy więcej żołnierzy na wschodniej flance, w bazach w Polsce. Przypomnę, że jesteśmy krajem, który płaci za obecność, płaci za utrzymanie tych baz. Niemcy nie chciały tego robić i o to też poszło
2: oczywiście,
1: tak naprawdę.
2: Oczywiście.
1: Bo oprócz wypowiedzi Merca ostatniej, bardzo ostrej, czy odebranej jako bardzo ostra pod adresem Trumpa i Iranu, to przecież chodzi również o pieniądze i o to, że Niemcy nie chciały płacić na utrzymanie amerykańskich żołnierzy w bazach, a Polska to robi. A jeżeli będzie tak, że pewna chwiejność Donalda Trumpa spowoduje, że on będzie chciał wycofać wojska także z Polski, panie pośle.
3: Mamy wspaniałego sojusznika w postaci Stanów Zjednoczonych, tylko akurat w tej kadencji trafił się lider, który delikatnie rzecz ujmując jest nieprzewidywalny i niestabilny, dlatego że ja tak naprawdę obserwując, wchodząc na różnego rodzaju portale informacyjne, codziennie słyszę o innym albo szalonym pomyśle, albo szalonej wypowiedzi Donalda Trumpa, począwszy od jakiejś wspomnienia w niewoli jagiellońskiej w kontekście papieża, po właśnie teraz wycofywanie wojsk z Europy czy z Unii Europejskiej i tak dalej, i tak dalej. No chyba już po roku przyzwyczailiśmy, że Donald Trump też dużo mówi, tylko że niestety czasami za tymi słowami idą też czyny. Ja jeszcze zwrócę na jedną rzecz uwagę, bo to jeszcze nie zostało podniesione dzisiaj w debacie, że Donald Trump wspomniał też o cłach kolejnych na Unię Europejską.
1: Tak jest. Na samochody.
3: Oczywiście my samochodów nie produkujemy, ale jesteśmy kołem zamachowym, jeżeli chodzi o części do niemieckich samochodów. W związku z tym to też uderzy w naszą gospodarkę. Więc trzeba jasno powiedzieć, mamy bardzo nieprzewidywalnego sojusznika dzisiaj w postaci lidera tego państwa. Lepiej byłoby, gdyby prezydentem była osoba, która reprezentuje Partię Demokratyczną. I tutaj, panie pośle, nie można porównywać współpracy Andrzeja Dudy i Joe Bidena, dlatego że to są zupełnie dwie inne osoby. Nie było tej nieprzewidywalności, nie było tej ruletki codziennej, którą dzisiaj serwuje Donald Trump. Ale odpowiadając jeszcze na pytanie pani redaktor, oczywiście, że też chodzi o pieniądze, bo tutaj niezależnie od jakiejkolwiek administracji amerykańskiej, czy są demokraci, czy republikanie, pieniądze zawsze grają rolę. I też zmieniająca się percepcja od pewnego czasu, to znaczy Europa nie jest tym najważniejszym obiektem zainteresowań.
1: Ale to od dawna, panie pośle.
3: Dokładnie.
1: Przestaje być.
3: I dzisiaj w jakiejś wypowiedzi one są, myślę, tylko pretekstem do tego, żeby powoli wycofywać się z teatru europejskiego i przenosić się w te miejsce, które jest bardziej interesujące i korzystne.
1: Chodzi o pieniądze i Donald Trump uznał słowa Merca za pretekst, tak?
3: To mógł być, z Donaldem Trumpem nigdy nie wiadomo. Z jednej strony jest na pewno w tym realpolitik, bo też nie mówmy o tym, że Donald Trump nie prowadzi polityki, bo ją prowadzi. Z tym, że to się miesza po prostu z jego jakimś dużym poczuciem własnego ego, które bardzo łatwo urazić, więc to się miesza. Natomiast fakt jest taki, że niezależnie od wszystkiego, dzisiaj Stany Zjednoczone są zaangażowane zupełnie gdzie indziej i nie interesuje ich to, co dzieje się na wschodzie w Unii Europejskiej.
4: Tylko mam jedną refleksję związaną z wypowiedzią.
3: Ale dokończę już. Natomiast gdyby była możliwość taka, że nawet jeżeli wiązałoby się to z płatnością, to uważam, że powinniśmy zwiększyć obecność ilości amerykańskich żołnierzy.
1: Jeśli ja dobrze pamiętam, to jest $1000 miesięcznie na każdego żołnierza, więc
3: potrzebne.
1: To nie jest chyba...
4: Pan poseł mówił tutaj o ruletce, więc ja proponuję, skończmy...
1: Albo 10 tysięcy i teraz ja zaraz sprawdzę. Już nie, bo miałam w pamięci pewną sumę, ale być może przestrzeliłam mocno i będę sprawdzać.
4: Więc może ja mam taką propozycję. Skończmy z biedoleniem o tej ruletce, tylko nauczmy się w nią grać, bo to nie jest tak, że wyłącznie przegrać.
3: Tak, ale też nie chodzi o to, żeby stać... Tak, ale też nie chodzi o to, bo to kwestia godnościowa nas jako Polaków, jako Europejczyków, żeby jednak nie dawać się stawiać w kąt i czasami grzecznie, ale stanowczo trzeba odpowiedzieć.
1: Oczywiście już prostuję. Dobra, muszę to sprostować, bo powiedziałam i oczywiście mój mózg mi spłotał psikusa. $15,000 miesięcznie. Lekko, dobra, panie pośle, oczywiście. W każdym razie to nadal są sumy, które jesteśmy w stanie jako państwo wydać, jak rozumiem, na utrzymanie żołnierza stacjonującego w Polsce.
2: A priori, żeby nie był źle zrozumiały.

0: że jestem absolutnie zwolennikiem i moim zdaniem to może być warunek sine qua non naszego bezpieczeństwa, obecność armii Stanów Zjednoczonych w Polsce poprzez ich żołnierzy i uzbrojenie. Natomiast wszystko trzeba ważyć. Zastanawiał się nad taką licytacją 50-15, tak? 10, 20 tysięcy, 50 tysięcy, 100 tysięcy. To są oczywiście miliardy. Zgadzam się z tymi wszystkimi wypowiedziami kolegi również, że zresztą chyba w Europie wszyscy już to na szczęście zrozumieli, że najpierw trzeba wzmacniać siebie, utrzymywać sojusze, zwłaszcza te dotyczące bezpieczeństwa, zawierać po trzecie nowe, tak jak na przykład ostatnio Donald Tusk z prezydentem Francji, rozwijać to wszystko razem. To nie można znowu zrobić tak, jak Unia Europejska, czy Europa robiła po II wojnie światowej. Ręce tak, albo tak na czerwonym winie w kawiarni, a jak się coś wydarzy, to przecież są Amerykanie. No nie.
1: No ale ja rozumiem,
2: że to jest właśnie to, o czym ja powiedziałem.
0: I powiem pani redaktor, ostatnie zdanie. Ja się obawiam, albo nie, inaczej, bo tu nie można na zasadzie wierzę, nie wierzę, obawiam się, nie obawiam, ryzyko, szansa. Tu trzeba twardo po ziemi stąpać. Pan poseł Kowal ma rację moim zdaniem. Od około dwóch, trzech dekad następuje transformacja postrzegania interesu Stanów Zjednoczonych na świecie. I Europa, bo gdyby nie Rosja i nie atak na Ukrainę, to już w ogóle by to dawno nastąpiło i nie chodzi nawet o Trumpa. Ja uważam, że nawet następcy Trumpa mogą uważać, że Europa jest w miarę bezpieczna, musi się zająć sobą. Europa nie ma gazu, nie ma ropy, nie mamy tam interesów, a przecież Bliski Wschód mamy interesy. A Pacyfik, mamy straszne interesy. Dobrze, a gdzie jest zagrożenie? Chiny, a nie Francja czy Niemcy, albo Polska.
1: Idźmy dalej, Mateusz.
0: Mało tego, cała Ameryka Łacińska. To jest odbierane jako interes Stanów Zjednoczonych. Więc my musimy postrzegać naszą przyszłość za 10, 20, 30 lat w ten sposób, że będziemy musieli budować sferę, musimy już zacząć budować sferę bezpieczeństwa sami.
1: A propos surowców, których Europa. Pan mówi, Europa nie ma, tylko mamy też z ostatnich dni doniesienia o tym, że Europa szykuje się do wydobywania surowców powyżej koła polarnego z Svalbard i jest wtedy możliwość taka, gdyby doszło to do skutku, że będziemy uniezależnieni od ropy z regionów, które w tej chwili są zagrożone wojną.
0: Gdyby się
1: potwierdziło, że Europa będzie stamtąd wydobywać surowce.
3: Chciałbym nawiązać jeszcze do słów pana posła Kowala. Ja się zgodzę, tak, jest kwestia godnościowa, ale chciałbym, żebyśmy nie rozpatrywali tego w takiej kategorii. Czy te wypowiedzi negatywne liderów europejskich o postępowaniu Donalda Trumpa w Iranie są godnościowe, czy nie? Nie, to jest twardy interes Europy. Ja teraz jechałem 1 maja do Gdańska i myślę, że tak jak wielu Polaków, zapłaciłem za pełny bak paliwa niemal 400 zł. I to jest realny koszt, który my ponosimy za wojnę Donalda Trumpa w Iranie, która bezpośrednio uderza w interesy ekonomiczne Europy.
1: Tak od razu czasem niestety
3: trzeba i tak, kiedy się przewozi dużo rzeczy, ale tak jest. My dzisiaj za to płacimy i zapłacimy za to jeszcze więcej, bo ten kryzys, ten szok energetyczny, on uderzy w transport, on uderzy poprzez transport, poprzez koszty energii w inne sektory gospodarki. Zapłacimy za to na półkach sklepowych i dlatego myślę, że jednak my jako Europa musimy tutaj być asertywni, bo w naszym interesie jest to, żeby ta wojna Donalda Trumpa i Benjamina Netanyahu przeciwko Iranowi się po prostu zakończyła.
1: A no właśnie, bo to jest, wracamy do tego, z kim Donald Trump skonsultował, czy raczej kto z nim skonsultował wojnę w Iranie i kto jest najbliższym sojusznikiem. Teraz natomiast chcę jeszcze przez chwilę jednak o tych sojuszach porozmawiać. Z takim pytaniem, czy Stany Zjednoczone jakoś zbliżają się do sojuszu, czy może zmieniają swoją politykę wobec Białorusi i tu idę w stronę Andrzeja Poczobuta, uwolnienia bardzo głośnego, bardzo istotnego tylko dla nas. Zresztą mamy już doniesienia o tym o dzisiejszej uroczystości. Andrzej Poczobut został odznaczony Orderem Orła Białego, najwyższym odznaczeniem. Słusznie, bo to jest bohater Polski, bohater Białorusi, to jest po prostu bohater, to jest człowiek niezłomny. Natomiast obserwowaliśmy tę wymianę na granicy. Patrzyliśmy z przerażeniem, do jakiego stanu reżim Łukaszenki doprowadził Andrzeja Poczobuta, Paweł Szrot. I teraz to jest kwestia tego też, jak doprowadzono do tej wymiany i co Łukaszenka dostał w zamian. Części do swojego samolotu i parę jeszcze
2: innych rzeczy. Przede wszystkim szacunek i chwała dla Andrzeja Poczobuta. Naprawdę, kiedy usłyszałem, jak on mówi tą piękną, kresową polszczyzną, to serce mi zaczęło szybciej bić, to wiadomo. Ja nie mam żadnych problemów, szanowni panowie, żeby uznać tutaj również, oprócz kluczowej roli pana prezydenta Nawrockiego, również uznać zasługi w tym uwolnieniu i wicepremiera Sikorskiego, i polskich służb.
4: No przecież nie będziemy faktów zaprzeczać, prawda?
2: Nie mam żadnych...
0: Nie przejdzie przez usta,
2: nie? Nie mam... Amerykanie, zdaje się, dziękowali Sikorskiemu, a nie premierowi z jakiegoś powodu. To po pierwsze... Po drugie, jasne jest, że to uwolnienie ma swoją cenę. Czy ceną jest wyłącznie przekazanie rosyjskich agentów działających w Polsce, nie tylko w Polsce, przypominam, że chodzi również o Mołdawię, czy jakieś koncesje w dziedzinie gospodarki, to jest kwestia otwarta. Uważam, że cenę tą warto było ponieść, bo bohater taki jak Andrzej Poczobut, regularnie się tacy bohaterzy w polskiej historii zdarzają, ale ostatnio jakby nieco rzadziej, więc trzeba to docenić i po prostu ponieść tą cenę, którą trzeba, żeby dać mu wolność, dać mu zdrowie, dać mu szansę na dalszą działalność.
1: Jasne, Iwan.
5: Jeżeli chodzi o sytuację na Białorusi, to pamiętajmy, że sytuacja ta prędko nie ulegnie poprawie. Pomimo tego, że słyszałam w wielu wypowiedziach taką odrobinę nadziei na to, że Białoruś teraz otwiera się bardziej na zachód, że ta decyzja jest takim niejako symbolem tego nowego otwarcia. Musimy zwrócić uwagę na to, jak bardzo Białoruś uzależniona jest gospodarczo, militarnie, politycznie od Rosji. I tutaj ten bufor, powiedzmy, jakim jest Białoruś pomiędzy Europą i Rosją, wydaje mi się wciąż takim stałym elementem najbliższych lat na europejskiej scenie politycznej. Tutaj oczywiście należy przekazać gratulacje służbom specjalnym, rządowi i także prezydentowi. Także przekazać pełne uznanie roli Stanów Zjednoczonych w tej inicjatywie i wszystkich sojuszników. Żałuję jednak, że zupełnie samodzielnie nie byliśmy w stanie osiągnąć takich efektów, jak to się udało w tej współpracy. I cóż powiedzieć, no należy się cieszyć z tego powrotu, pomimo tego, że jest to wciąż sytuacja jednostkowa w skali tego, jakie tragedie wydarzyły.
1: No nie chcę nie doceniać siły Polski, natomiast wydaje mi się, że myślenie, że bylibyśmy w stanie dokonać to samodzielnie, to jest trochę chyba no pewna naiwność, bo to jest zbyt duża gra, która kumuluje ileś czynników, Piotrkowa.
5: Ja zgadzam się, chciałabym tylko, żebyśmy jako Polska dążyli do tego, żeby jak na arenie międzynarodowej mieć jak najsilniejszą pozycję.
1: Bo podczas ostatniej tej zeszłorocznej wymiany było nazwisko Andrzeja Poczobuta w grze, ale wypadło, to wiemy.
0: Używając języka Donalda Trumpa, tylko jedno zdanie, trzeba mieć karty do gry.
1: No właśnie.
0: Polska ma za słabe karty w takim przypadku.
4: Ale w wspólnym sojuszu możemy dużo.
0: 8 par.
1: Bardzo proszę.
6: Po pierwsze, dobrze się stało. To jest rewelacyjna wiadomość, że Andrzej Poczobut został uwolniony i bardzo cieszę się z tego, że prezydent podjął decyzję o przyznaniu tego najwyższego odznaczenia. To jest poza wszelką dyskusją. Ja też uznaję, że prezydent włączył się i miał aktywny udział w tym wydarzeniu. Szkoda tylko, że akurat ta przeciwna strona sceny politycznej. No, pan poseł oczywiście wspominał o wicepremierze Sikorskim, ale niestety umniejsza działań rządowi i że akurat sprawa Andrzeja Poczobuta stała się takim też powodem walki politycznej, dlatego że tutaj widzimy szczególnie łatwo naruszyć ego pana prezydenta, który, ja nie wiem, czy państwo widzieliście wywiad, który powiedział, że proces zaczął się od sierpnia 2025 roku. To znaczy miał na myśli od wtedy, kiedy zaczął się interesować tym tematem. No ale nie. No tak to wyglądało. Tam nie było żadnej rady, tam nie było żadnego uzupełnienia. Pan prezydent Nawrocki bardzo chciał podkreślić swoją rolę. I też dobrym dowodem na to jest, jak bardzo chciał się przy tym temacie ogrzeć. I to jest słabe niestety. Jest fakt, że najpierw ambasador Stanów Zjednoczonych poczynił pewien wpis na X, gdzie dziękował stronie rządowej za zaangażowanie. I później ten wpis został edytowany i został dopisany Karol Nawrocki. No, spodziewam się, że była pewna interwencja, żeby pokazać też zaangażowanie pana prezydenta.
2: Konkludując... Najpierw zgoda narodowa, a potem kopiemy pana prezydenta po kostkach.
6: Nie,
2: klasa,
6: nie kopi.
2: Panie pośle,
6: nie,
2: klasa.
6: Nie, no przepraszam,
1: ale zaraz przejdziemy do konstytucji.
6: Klasą była wypowiedź premiera Tuska, który powiedział, że dziękuję wszystkim stronom.
0: Tak jest.
6: A brakiem klasy jest to, żeby podkreślać swoje zasługi i powiedzieć, że ja tu jestem w tym tacie najważniejszym.
1: No premier podziękował też prezydentowi.
6: Szkoda, że tak, że tej klasy panu prezydentowi zabrakło.
0: Jeżeli pani redaktor pozwoli, to drobna refleksja, ponieważ używając pojęcia klasyka, rozmawiamy o oczywistych oczywistościach. Znaczy w ogóle nie ma o czym rozmawiać, jeżeli chodzi o wydobycie z tej przeraźliwej Białorusi naszego bohatera. Nie boję się nazywać tego pojęciem bohatera narodowego obecnych czasów. Natomiast jest pytanie, które pani redaktor zadała, a wobec którego nikt do tej pory jednak się nie odniósł. Ja tylko pewną refleksję. Bo pani redaktor zapytała, jak to się ma do polityki Stanów Zjednoczonych wobec Białorusi.
1: Tak jest.
0: A nie, co my myślimy o uwolnieniu potrzeby. Bo to jest oczywistość, że jesteśmy szczęśliwi, przeszczęśliwi. No, jeżeli złożyć takie fakty, jak to, że Stany Zjednoczone tak de facto odmówiły dalszej pomocy Ukrainie w walce z najeźdźcą rosyjskim. Jak to, że sprzęt, uzbrojenie i owszem, jeśli w ogóle dostarczają to za pieniądze, które my musimy zapłacić. Jak wziąć pod uwagę to, że jak Donald Trump nałożył niemal na wszystkich swoich sojuszników na świecie, nie tylko w Europie, Japonia, Korea, Kanada, oczywiście w Europie, Francja, Niemcy i inni, bardzo wysokie cła. Strzelał od 100%, potem sobie grał, spuszczał 50-20%.
1: To jaki
0: tak dalej.
1: Wniosek, panie senatorze?
0: A na tą agresywną, barbarzyńską, zbrodniczą Rosję nie nakładał. Jak teraz kontynuuje te swoje działania, nakłada następne, czy grozi następnymi cłami dla swoich sojuszników w Europie, a prowadzi rozmowy właśnie z Białorusią i tak dalej, teraz się zastanawiam a propos naszego pierwszego wątku. Jak wygląda te przesuwanie strategii bezpieczeństwa i interesów międzynarodowych Stanów Zjednoczonych z Europy na inne rejony świata i jaką rolę przynajmniej Donald Trump w przyszłości ma dla tych interesów amerykańskich zaprojektowaną dla Rosji. Bo nie czarujmy się, Białoruś to jest Rosja. Białoruś nie istnieje
1: bez Rosji.
0: W tej chwili. Tak jest, więc robiąc politykę wobec Białorusi, to tak de facto robi się politykę wobec Rosji.
1: Ale to pana wniosek jest taki, że jest to...
0: Refleksja.
1: Panie senatorze.
0: Refleksja. Nie chcę tego nazywać wnioskiem, bo byłby przerażający. Przerażający.
1: No ale trochę pan to powiedział. Trochę pan to powiedział, że to jest polityka light. Wobec Rosji,
0: to ja powiedziałem
1: która
0: więcej.
1: Zmierza
0: ja
1: do...
0: Ja powiedziałem więcej, nie, że no. Light, tylko obawiam się, że to jest pewna długofalowa strategia,
1: by wyłączyć,
0: po to, żeby wyłączyć albo przesunąć Rosję z pozycji wroga numer jeden na pozycję przynajmniej neutralną, ponieważ wróg numer jeden, nie chodzi tylko o wrogość militarną, to dla Stanów Zjednoczonych, także gospodarczą, ekonomiczną, to są dzisiaj Chiny.
1: Czyli to jest oswajanie Rosji przez Trumpa, tak naprawdę. Czy wprowadzanie jej do mainstreamu.
0: Umówmy się do takiego pojęcia, bo to jest więcej niż oswajanie.
1: Skończmy wątek.
3: Panie redaktor, no, ja myślę, że jakiekolwiek głosy dotyczące tego, że to jest sygnał jakiejś zmiany na Białorusi, czy jakiegoś otwarcia, to oczywiście traktowałbym z ogromnym dystansem, czy po prostu bym je odrzucił. Myślę, że tak nie jest. Mówimy o naprawdę straszliwym reżimie. Zresztą widzieliśmy to po tym, jak wygląda Andrzej Poczobut. I zresztą Białoruś jest po prostu państwem, która służy funkcjonalnie do wielu zadań Rosji, do prowadzenia wojny hybrydowej, wywierania dodatkowej presji też na państwa naszego regionu. Tutaj żadnej zmiany nie będzie. Myślę, że jest prawdą to, co mówi pan senator, że jeżeli chodzi o podejście Stanów Zjednoczonych do Rosji czy Białorusi, ono się zmienia na naszą niekorzyść. Oczywiście Stany Zjednoczone nadal wspierają wywiadowczo czy w wielu obszarach Ukrainy, ale te ryzyka istnieją.
0: Ale potrafiły też powstrzymać.
3: Odpiąłbym to. Potrafiły, oczywiście. Tak. I to Republikanie potrafili to zrobić jeszcze za poprzedniej kadencji, kiedy Mike Johnson blokował kluczowy pakiet pomocowy dla Ukrainy, speaker Izby Reprezentantów. Natomiast odpiąłbym to od tego procesu. Dzisiaj po prostu jest naszym sukcesem, wielkim sukcesem dyplomatów, służb i naszych, i sojuszniczych, to, że Andrzej Poczobut jest w Polsce. Cieszmy się tym i wykorzystajmy to do zgody narodowej, bo mimo wszystko przy tym stole, chociaż wszyscy mówią o zgodzie, w tej akurat konkretnej sprawie, to widzę ogromne napięcie, żeby troszeczkę jednak przesunąć te granice w stronę. Natomiast troszeczkę bardziej prezydent, troszeczkę bardziej
2: natomiast
3: rząd,
2: absolutnie nie jest prawdą, co pan senator Scheinfeld mówił o tym, że Stany Zjednoczone nie nakładają ceł na produkty rosyjskie. Amerykańskie cła na produkty rosyjskie ciągle wynoszą od 35 do 50%.
0: Ale ja mówię,
2: to są stawki realne.
0: To... Jak robił ten atak poprzez cła, to był atak skierowany na sojuszników, ale nie na Rosję.
1: A propos zgody, naprawdę kończmy wątek, bo mamy dwa jeszcze. Chciałabym zdążyć z nimi, jeśli...
5: Dobrze, chciałam tylko się odnieść do wypowiedzi pana senatora, bo nawiązywała trochę do mojej pierwszej wypowiedzi. Ja tutaj tylko chciałabym krótko zwrócić uwagę na to, że to jest myślenie właśnie perspektywiczne, w perspektywie kilkudziesięciu lat.
0: Tak jest.
5: I tutaj naprawdę powinniśmy się zastanowić, jak jeżeli nastąpi zmiana sojuszy, to kto będzie tym głównym sojusznikiem Europy.
1: Bo tutaj pytanie, czy Europa... Jest... Pytanie,
4: głównym
1: czy
4: sojusznikiem
1: Europa
4: Europy przede wszystkim
1: się,
4: musi być sama Europa, no, sama dla siebie. My musimy sami się wzmacniać.
5: Ale spójrzmy na skalę światową.
1: No dobrze, ale w skali światowej nie będą to Chiny. Stany Zjednoczone stoją pod znakiem zapytania w kontekście zmiany wektorów.
5: Nie chcę teraz dawać odpowiedzi.
0: Ja myślę, że pani chciała powiedzieć, kto nie będzie, a nie kto będzie.
1: No tak, ale to jest raczej pytanie o to, jak Europa będzie się... Ja rozumiem też, że ostatnia wizyta prezydenta Francji jest z tym związana.
0: Oczywiście.
1: Rozumiem, że możemy patrzeć w stronę Turcji na przykład bardziej niż dotąd. Oczywiście, że ostrożnie, ale musimy szukać sojuszy.
6: No ale nie ma porównania. Porównywać ostrożności w kontekście Francji do ostrożności w kontekście Turcji. No to są jednak dwie...
1: No panie pośle, pytanie kto wygra niebawem wybory we Francji?
6: Co się nie oczywiście, ja wiem, natomiast no, mamy różne doświadczenia,
1: jeżeli Front National wygra wybory we Francji, to pytanie jak będą tutaj wyglądały sojusze. A wszystko idzie w tym kierunku jak na razie, więc pewnie też się państwo nie spodziewali, myślę... na przestrzeni ostatnich lat, że Front Narodowy może nie mieć tak naprawdę konkurencji.
2: Kto się spodziewał, obłęd establishmentu krajów zachodniej Europy do tego po prostu prowadzi.
1: Kto z tu obecnych przy stole, czy może raczej reprezentanci, czy ich ugrupowań, poza jak sądzę Konfederacją oraz Prawem i Sprawiedliwością, wejdą do prezydenckiej Rady Konstytucyjnej? Prezydent chce zmieniać konstytucję, mówi.
2: Prawo i Sprawiedliwość zapewne wejdzie do prezydenta.
1: No dlatego mówię, poza Konfederacją i PiS-em, bo państwo jak sądzę wejdą.
2: A jeszcze nic nie deklaruje chyba.
1: Chyba deklaruje, bo przedstawiciele
0: czy Konfederacja
1: wejdziecie do Rady Konstytucyjnej, żeby zmieniać konstytucję z prezydentem?
5: Wydaje mi się, że taka rada... My powinniśmy zacząć dyskutować o konstytucji, ponieważ każdy dokument się dezaktualizuje i może ja osobiście nie jestem zwolenniczką jakichś fundamentalnych, drastycznych zmian, ale drobne korekty wydaje mi się, że powinny się pojawić. I uważam, że nawet jeżeli te zmiany nie pojawią się w ciągu najbliższego roku, dwóch, no to taka dyskusja powinna się toczyć, ponieważ nad takimi dokumentami i zmianami pracuje się latami. I chciałabym, żeby wszystkie ugrupowania, wszystkie kluby, wszystkie koła miały swój głos w takiej dyskusji, nawet jeżeli odpowiedź na tę dyskusję pojawi się może w kolejnych rządach.
1: No dobrze, to w takim razie Marcin Mastalerek, proszę państwa, uważa, że Polacy powinni zdecydować, czy chcą systemu prezydenckiego, czy kanclerskiego, czyli czy silne uprawnienia dla prezydenta, czy raczej dla premiera, który stałby się tym, no, kanclerzem już i tu by nie było wątpliwości, kto ma więcej kart i uprawnień do sprawowania władzy. Mastalerek pisze w takim felietonie dla Wirtualnej Polski, że konflikt małego i dużego pałacu paraliżuje państwo, jest niebezpieczny dla Polski i że w dniu wyborów parlamentarnych w 27 roku Polacy powinni rozstrzygnąć ten spór. Adam Luboński i z pytaniem, czy Polska 2050 wejdzie też do tej Rady Konstytucyjnej.
4: Nie wiem, nie jestem w stanie, pani redaktor, szanowni państwo, dzisiaj odpowiedzieć na to pytanie, czy Polska 2050 wejdzie do tej Rady, ponieważ musimy wiedzieć, co jest na stole, bo pan prezydent na razie dzisiaj tylko i wyłącznie gra politycznie, bo powiedział, że on chce powołać Radę. Okej, może sobie powołać Radę jak najbardziej, ale musimy wiedzieć konkrety, co tam on chce naprawdę zmienić, bo ja sądzę, że pan prezydent przede wszystkim dąży do monarchii, tak mi się wydaje.
1: Do monarchii.
4: Albo do jednowładztwa, tak by pewnie chciał, żeby zrobić tak, jak jest, żeby ten podział, trójpodział władzy zlikwidować całkowicie. A ten trójpodział władzy działa dobrze, tylko trzeba działać logicznie i mądrze dla obywateli, a nie tak, jak jest w tej chwili.
2: Ale pan prezydent dąży do tyranii.
4: Do tyranii może nie dąży, ale chciałby podejmować decyzję, bo już wchodzi w kompetencje władzy ustawodawczej, już niejednokrotnie do władzy sądowniczej, nawet także pan prezydent mianuje się, że tak powiem.
0: Blisko do tyranii.
4: Tak, dokładnie tak. No ale dobra, ale nie mówię, nie oskarżam pana prezydenta o tyranii,
2: trochę,
4: absolutnie nie, jestem ostatni, żeby
2: trochę,
4: tak...
2: Bo pan jestem,
4: nie, jestem,
2: pana,
4: jestem ostatni, żeby
2: do
4: tak
2: pana
4: powiedzieć.
2: Prezydenta i będzie pan łysy.
4: Jestem ostatni, żeby tak powiedzieć, jeżeli chodzi o tyranię, tak? Ale ma takie wskazówki, pokazuje, że on by chciał decydować o wszystkim. Ale wracając do tego, co pani redaktor powiedziała, nie wiem. Zobaczymy, co jest na stole. Polska 2000... Ja nie jestem decydentem, jeżeli chodzi o podejmowanie takich decyzji. Pewnie usiądziemy, porozmawiamy, zobaczymy. Ja tylko chciałbym przypomnieć
0: ale
4: fakt, że jak pan...
0: Ale poradzić się po prostu można.
4: Tak, oczywiście.
1: Gdyby pan miał decydować, to pan
4: jak
1: by wchodził
4: myśmy,
1: do takiej rady,
4: jak dostaliśmy zaproszenie, wszystkie kluby parlamentarne dostały zaproszenie, tak. To skorzystała Polska
1: kluby
4: 2050.
1: Kluby po dwie osoby, koła, jedna osoba.
4: Tak, i PSL skorzystało, nikomu korona z głowy nie spadła, zawsze iść można porozmawiać, zawsze można iść podyskutować. Ja nie głosowałem na Karola Nawrockiego, no ale jest prezydentem Polski i ma, że tak powiem, prawo podpisywania czy odrzucania ustaw. Dobrze, że nie mamy liberum veto, bo 3 maja 1791 zostało to zniesione. Ale mamy veto prezydenckie, gdzie... Ale
2: pewnie pan prezydent...
4: Ja nie wiem, czy pan prezydent nie chciał mieć z powrotem wrócić liberum veto, ale tylko i wyłącznie, żeby miał prawo prezydenckie.
1: Mam nadzieję, że o wecie też zdążymy jeszcze powiedzieć kilka słów. Premier Tusk również dzisiaj rano powiedział, że żeby zmieniać konstytucję w Polsce, to trzeba mieć wspólny pogląd na politykę, wartości i na ustrój Polski. Trudno jest mu sobie wyobrazić, żeby ci, którzy ustrój psuli, teraz chcieli go naprawiać.
4: Ale
1: Mateusz
4: przede wszystkim
1: Mertacz,
4: jest potrzebne 307
1: razem...
4: posłów. 2/3 Sejmu.
1: Tak jest.
4: I
1: tak
4: 50
1: jest.
4: Plus tego jeden senatorów.
1: Wszystko się zgadza.
4: Dzisiaj
1: no,
4: takiej
1: ale...
4: siły nie ma w parlamencie.
1: I nie ma też, na razie przynajmniej społecznego poparcia...
0: Wojna, nie o zmianę konstytucji.
1: Proszę państwa, nie ma też społecznego poparcia dla ustroju prezydenckiego, ale prezydent mówi, no ale to może kanclerski. No ja nie upieram się przy prezydenckim. Partia Razem co na to powiada?
3: Ja się zgadzam, że jeżeli chodzi o polską konstytucję, to wiele rzeczy jest do poprawy. Widzimy, że w tych sytuacjach kohabitacji też system polityczny nie funkcjonuje tak, jak powinien funkcjonować i być może powinniśmy o tym rozmawiać, ale my też otwarcie powiedzieliśmy panu prezydentowi, kiedy w tym formacie spotkań z kołami, z klubami widzieliśmy się z nim, że po prostu nie wierzymy w taką radę, w jej powodzenie z dwóch powodów. Po pierwsze jest to bardzo, dzieje się to w sytuacji bardzo zaostrzonego konfliktu politycznego, kiedy te wizje tych głównych stron polaryzacji politycznej, które decydują o większości konstytucyjnej, są kompletnie odmienne. Mam wrażenie, że po prostu pan prezydent chce przygotować jakiś projekt, przedstawić go jako pewien rodzaj manifestu politycznego. Koalicja rządząca powie nie i na tym się to skończy. Wie pani redaktor, no równie dobrze tutaj mamy wiele biało-czerwonych flag. Dzięki uprzejmości Radia RDC mamy kawę, ciastka, możemy się spotkać i też powiedzieć, że tutaj rozmawiamy o nowej konstytucji, ale wątpię, że w tym sześcioosobowym zacnym gronie będziemy w stanie faktycznie ten projekt wypracować. Myślę, że sprawczość tegoż ciała będzie podobna, dlatego my do niego nie wyjdziemy.
1: A mnie się wydaje, panie rzeczniku, że chodzi jednak o urabianie opinii publicznej.
3: O to chodzi, o tym mówię
1: miałaby
3: o manifestie
1: przesunąć jakoś która miałaby jakoś przesunąć postrzeganie społeczeństwa.
3: Ja myślę, że my po prostu potrzebujemy tutaj poważnej dyskusji, bo jedna kwestia to jest kwestia zgody politycznej. O nią jest bardzo trudno, jeżeli chodzi o arytmetykę sejmową, ale mamy też społeczeństwo, które musi tę konstytucję zaakceptować. Jeżeli będziemy mieli system prawny, który jest systemem jednej strony polaryzacji politycznej, to nie będzie.
1: Ja się zastanawiam, czy ludzie będą chcieli na przykład wzmocnionej roli prezydenta i patrzę i dołożę ten nowy wątek. Na przykład w kontekście ostatniego weta, które stanęło na przeszkodzie ludziom, którzy chcieliby się rozwieść szybciej niż w sądzie, bardzo po prostu w USC, bo to chodzi, powiedzmy, proszę państwa, o takie związki, które trwają co najmniej rok, nie ma tam dzieci, ludzie po prostu nie chcą być dłużej razem, małżeństwo zupełnie się rozpadło, nic tych naprawdę ludzi już nie łączy. Prezydent mówi nie, trzeba iść do sądu, bo małżeństwo to nie jest takie hop-siup. I zastanawiam się, czy na przykład w kontekście takich decyzji ludzie chcieliby silniejszej roli prezydenta, senator Scheinfeld.
0: Nie sądzę, ale a propos dzisiejszego dnia, ale także kwestii konstytucji. Przed nami, obok nas, wokół nas mnóstwo barw narodowych, biało-czerwonych. Ja pamiętam, jak za czasów rządów Prawa i Sprawiedliwości ludzie, którzy stawali na przykład przed Sejmem, nic nie mówiąc, nic nie robiąc, trzymając tylko biało-czerwoną, byli aresztowani i wywożeni.
2: Za eksponowanie narodowej flagi? Tak. Nigdy.
0: Wywożeni.
2: Nigdy.
0: I wywożeni, nawet kobiety, nawet kilkadziesiąt kilometrów
2: pan
0: pod Warszawę.
2: Przyzna, co było na tej fladze napisane. Osiem gwiazdek zapewne.
0: Chwileczkę.
2: Nie, osiem gwiazdek.
0: Proszę sobie sprawdzić, ale nie o tym chcę mówić. Chcę powiedzieć...
2: Nie o tym chcę mówić, co powiedziałem przed chwilą.
0: Powiedzieć. Ja jestem, logika. Ja jestem prawnikiem.
2: Koalicja Obywatelska.
0: Zajmuję się prawie 30 lat legislacją. Mogłem powiedzieć, że to jest moja specjalizacja prawnicza. I powiem jedno. Największym problemem w Polsce to jest stosowanie prawa i przestrzeganie prawa, a nie litera prawa. I gdyby prawo było i konstytucja stosowane i przestrzegane przez takie osoby jak Jarosław Kaczyński, jak Zbigniew Ziobro, jak Andrzej Duda, jak obecni liderzy PiS-u,
2: to prawdopodobnie
0: nie musielibyśmy rozmawiać o nowelizacji konstytucji, bo nie litera prawa, czyli nie przepisy konstytucji doprowadziły do tragedii prawniczej, a także
1: ja wiem,
0: często ludzkiej w Polsce, ale ludzie.
1: O nowelizacji, czy o napisaniu
0: ludzie.
1: Konstytucji.
2: Jeśli
1: odnowa,
2: pan
1: tak
2: senator
1: naprawdę,
2: chce
1: jest,
2: przyznać,
1: chodzi,
2: że...
1: Czy chodzi o napisanie ustawy zasadniczej odnowa?
0: Ale skończę
1: czy...
0: zdanie. W związku z czym... Jeśli nawet, bo chyba tak, bo takich powtórek z rozrywki, jak za czasów rządów Ziobry i Dudy, no byśmy nie chcieli
2: prezydenta Andrzeja Dudy.
0: Dobrze. To bardzo możliwe, że należałoby się wziąć za konstytucję. Tylko, że no nie można z tymi, którzy ją łamią, którzy jej nie stosują i nie przestrzegają. Dlatego mówię o stosowaniu i przestrzeganiu. To jest najważniejsze,
2: jeśli
0: a potem dopiero
2: pan
0: litera,
2: senator
0: prawda.
2: Chciał powiedzieć przed chwilą,
0: powiedzieć
2: że
0: w takim razie,
2: rządząc
0: w takim
2: nie łamaliśmy
0: razie,
2: litery pan, konstytucji, to ja jestem zgotów się zgodzić z panem senatorem.
0: Jak pan nie ma co nic do powiedzenia, to pan przekrzykuje adwersarza. Niech pan się
2: kolejny wdzięki klasa ze strony pana senatora.
0: Puentując, chcę powiedzieć, na pewno nasza formacja, nasz rząd, nasz klub się na tym głęboko zastanowi, gdyby sprawa zależała ode mnie, bym powiedział nigdy w życiu.
1: Nie wchodzić.
4: Ale uważam, że propozycji Prawa i Sprawiedliwości można wysłuchać,
2: powiedział
4: bo
2: polityk
4: może wiedzieć, jakie
2: premiera,
4: mają fantazje.
2: Który chciał odwołać kontrasygnatę wpisem na X.
1: A teraz tak, panie pośle, czy pan by się skłaniał ku systemowi prezydenckiemu czy kanclerskiemu?
2: Powiem tak, dwie sprawy. Po pierwsze, polski prezydent jest obdarzony wielkim mandatem społecznym i to jest w zgodzie z polską tradycją narodową. Wszyscy w szkole uczyliśmy się o wolnych elekcjach
1: Zaraz. Wolna elekcja to jednak monarchia, panie
2: tak,
1: pośle.
2: Tak, ale...
4: I widzi panie redaktor,
2: ale
4: o czym wspominałem wcześniej.
2: Ale mówimy
4: bardzo.
2: Tutaj o głowie państwa, więc wtedy
1: ale nie
2: był,
1: o królu.
2: Teraz jest prezydent.
1: Ale nie o królu.
2: Polska wtedy była monarchią tylko w nazwy, była tak naprawdę republiką.
4: Ale ponoć już PiS lektykę buduje.
3: Republiką nieliczną.
2: Ja nie jestem na pewno nie jestem za dożywotnią prezydenturą. To
1: trochę
2: po pierwsze.
1: Mi panu spokoił.
2: A król pierwszej Rzeczypospolitej mał dużo mniej uprawnień niż niektórzy obecni prezydenci. To jest jest fakt. To po pierwsze. Po drugie, ja zainteresowanym niem obserwuję na przykład Konstytucję Republiki Francuskiej, która po różnych zawirowaniach konstytucyjnych, nader interesujących i nader skrajnych, przybliżyła się do systemu prezydenckiego, gdzie funkcjonuje silny prezydent, który mianuje premiera, ale ten premier jest bardzo mocno zaczepiony w rzeczywistości parlamentarnej i kwestia poparcia dla rządu jest stałym tematem debaty politycznej we francuskim parlamencie, więc może również się oprzeć na doświadczeniach praktyki politycznej zaprzyjaźnionych krajów.
1: No to ja jestem ciekawa, czy gdyby wybory prezydenckie wygrała pani Biejat, albo pan Trzaskowski, czy też pan byłby chętny do zwiększania uprawnień głowy państwa?
2: Jeśli się wygłasza takie opinie jak moja, to się nie wygłasza ich dla jednego polityka, tylko dla całego państwa, niezależnie od tego, kto wybory wygra. Nawet również ten kandydat, którego ja nie popieram i przeciwko któremu będę walczył.
4: Mamy to dobro technologii,
1: że
4: to się nagrywa.
1: Bo ja jestem ciekawa, czy dzisiaj pewna, na przykład pana opcja polityczna, gdyby prezydentem był Rafał Trzaskowski, mówiłaby, dobra, to zwiększajmy uprawnienia głowy państwa.
0: Nie, to nie ma znaczenia.
2: Myślę, że większość moich kolegów byłoby tego samego zdania.
1: Tak?
2: Również w czasie prezydentury Bronisława Komorowskiego, nieco bezobjawowej, pamiętajmy, on nie miał ambicji na poszerzanie swoich uprawnień, ale wtedy wielu moich kolegów było zdania, że prezydent z tak silnym mandatem społecznym powinien mieć tych uprawnień.
1: No ja słyszałam też opinię ostatnio, że zmieńmy sposób wyboru prezydenta i niech będzie wskazywany przez Zgromadzenie Narodowe.
2: Ja już o tym powiedziałem, że to nie leży w polskiej tradycji historycznej, kulturowej, politycznej.
1: No te wolne elekcje, powiem
2: panu. Był to ewenement na skalę europejską.
1: Zgromadzenia Narodowego.
2: To był ewenement na skalę europejską.
1: Ale to pan powiedział o wolnych elekcjach.
2: Ja wiem, że to nie wszyscy mieszkańcy Polskiej głosowali, tylko
1: naród szlachecki. Ale to pan powiedział o wolnych elekcjach, a to jest bliższe Zgromadzeniu Narodowemu niż wyborom bezpośrednim, przyzna pan.
2: Nie, to nie. To wtedy to głosowało dziesiątki tysięcy szlachty. Może kilkanaście bliżej niż dziesiątki
1: tysięcy. Ale wybrańcy tak zwani narodu.
2: Nie przedstawiciele, to był ten naród polityczny, szlachecki naród polityczny. Owszem, uważam, że za mało w tym było szerszej reprezentacji.
1: Wiemy, jak wyglądały sejmiki, wiemy z historii, co tam się działo.
2: Ja szanuję polską historię, polską tradycję.
1: Dobrze. Pan Piotr Kowal, pytam też dlatego, że obecna konstytucja jest uważana za dzieło Aleksandra Kwaśniewskiego, chociaż to nie do końca tak było. Naprawdę pisali ją...
2: Pisał mecenas Kalisz głównie.
1: Ja myślę, że pisali ją ludzie z bardzo różnych stron.
2: A ja czytałem protokoły Komisji Konstytucyjnej Sejmu z 96 roku.
1: Z bardzo różnych stron pisali ludzie konstytucję.
4: Prawnik.
1: I teraz, czy pan Piotr Kowal z Lewicy może tutaj powiedzieć z takim pełnym przekonaniem, że ta konstytucja naprawdę działa i że ona jest opisana precyzyjnie? Czy ona po prostu nie przewidziała, twórcy nie przewidzieli tego, co dzieje się w tym momencie?
6: No, chyba pani redaktor właśnie odpowiedziała na to pytanie, bo po pierwsze pamiętajmy o jednym. Konstytucja została przyjęta w drodze powszechnego referendum, jest zaakceptowana przez suwerena, na którego tak bardzo prawa strona lubi się powoływać, więc zacznijmy od tego, że ten obecny akt prawny, który zaakceptował naród, zaczniecie czytać, stosować, szanować. To jest kluczowe. Natomiast faktycznie w 1997 roku przypuszczam, że nikt nie przewidział, że w Polsce na funkcji prezydenta, czy wcześniej premiera, gdy Beata Szydło, bo zapomnieliśmy o Beacie Szydło, pojawią się tacy politycy,
2: Ja pamiętam o mojej pani premier.
6: Ale raz niech pan nie przerywa, jejku. Niech pan raz nie przerywa.
2: A proszę się nie unosić, naprawdę.
6: No nie, no bo pan przerywa. Przerywał pan w TVP Info, przerywa pan tutaj. No.
1: Mamy 10
2: będę
1: minut.
2: I będę przerywał.
1: Mamy 10
2: póki
1: minut.
2: Póki będę w mniejszości, będę przerywał.
1: Nie, ale panie pośle, ma pan przecież cały czas, dużo czasu swojego. Ja się staram go rozdzielać równo.
6: Proszę pozwolić dokończyć.
1: Nie wchodźmy.
2: Pani redaktor przerywał Cyceron Markowi Antoniuszowi w rzymskim senacie. Świetnie. Witamy w demokracji.
1: Czy ja w tej chwili patrzę na Cycerona naszych czasów?
2: Nie.
1: Więc, panie pośle.
2: Szkoda, że tradycja zachodniej demokracji.
1: Chciałabym, żeby pan Piotr Kowal...
0: Dobrze.
1: Chciałabym, żeby pan Piotr Kowal...
0: W sensie negatywnym, a nie pozytywnym.
2: Panie pośle, proszę.
1: Staram się naprawdę przekrzyczeć przez państwa. Tak, skończył wątek.
6: Ta konstytucja była stosowana prawidłowo do czasu, aż przyszedł PiS i faktycznie twórcy tamtej konstytucji nie przewidzieli, że będą rządzili nami politycy, którzy najpierw będą starali się zapunktować
7: w imię swojej partii, a nie działać w imieniu interesu państwa czy narodu. W związku z tym faktycznie jest dzisiaj ta główna dysfunkcja w postaci w prezydenckiego weta, który staje się w elementem paraliżu państwa. Natomiast jeszcze jeżeli chodzi o tą radę, bo to jest pan poseł Lubomirski powiedział, że od spotkania nikomu, że nikomu korona z głowy nie spadła. Być może tak, natomiast ona się bardziej mocno trzyma na głowie pana prezydenta, dlatego że te rady, bo pan prezydent już chyba tworzył u nas, mówiąc żartem, kraj rad, bo nie wiem, która to już będzie rada, za pomocą tych rad tworzy pewien teatr polityczny, który ma tylko i wyłącznie pokazywać jego jakąś aktywność, z której nic kompletnie nie będzie. Więc ja jako przedstawiciel lewicy deklaruję, że my nie będziemy brać udziału w tym teatrze politycznym, bo nie ma to najmniejszego sensu. A jeżeli chodzi o weto, bo to też odpowiadając na ten wątek, który pani redaktor poruszyła, chociażby właśnie ostatni przykład zawetowania tych szybkich rozwodów. No całkowicie nierozsądne, głupie bym wręcz powiedział weto, dlatego że to przewidywało tylko i wyłącznie możliwość rozwodu w sytuacji, gdy nie ma dzieci, gdy sprawa jest jasna, ułatwiłoby to życie Polakom. A tutaj...
0: No i sądom.
7: I sądom właśnie.
0: Odciążyłoby sądy.
7: W końcu byśmy doprowadzili do tego, że sądy zostały odciążone.
1: No tu się nawet Konfederacja podzieliła przy okazji tych kwestii rozwodowych.
7: Bo to jest prawdziwa
1: regulacja.
7: Jakie
1: jest pani zdanie w tej mierze, jasna Iwan?
5: Ja rozumiem jedno i drugie stanowisko, przy czym ja jako reprezentantka tej opcji wolnościowej uważam, że ta propozycja była tak naprawdę pożyteczną deregulacją i wydaje mi się, że jeżeli ludzie i tak podjęli decyzję, że chcą wziąć rozwód, nie ma sensu przedłużać tego procesu, obciążać sądów. Szczególnie, że tutaj nie mamy na szali bezpieczeństwa dzieci i potomków.
1: No, czasami bezpieczeństwo dzieci powiększa się nawet w momencie rozwodu. Jeżeli rodzina jest przemocowa, to oczywiście bezpieczeństwo dzieci nie jest zapewnione tym, że rodzina trwa, tylko że dzieci zostaną odcięte od osoby przemocowej, przyzna pani. Czasami rozwody są wybawieniem dla rodziny, a nie utrzymywaniem rodziny za wszelką cenę. A nie jest celem utrzymywanie rodziny za wszelką cenę.
4: Nie dawania miłości na siłę. I pan prezydent powinien to podpisać.
0: Tutaj chodziło o rozwody par bezdzietnych, więc tak. Już nie
7: 40% rozwodów to tak. Właśnie jest wśród par bezdzietnych, więc naprawdę to właśnie te rodziny, które czekają na szybsze procesy, właśnie chociażby te przemocowe, szybciej miałyby szansę, żeby tej wolności doznać, bo w momencie, kiedy te 40%, zakładając, że 40, no może nie zawsze, ale zostałoby rozwiązane za pomocą spotkania w USC, byłoby to naprawdę z korzyścią dla wszystkich.
1: Mnie jest trudno przeniknąć trochę tutaj myśl pana prezydenta przy okazji tego weta, bo rozmawiałam w piątek z demografami, z profesorem Szukalskim, który zresztą jest w Radzie Prezydenckiej i z psychoterapeutami. I oni mówią nawet, że tutaj nie wytrzymują zdarzenia te kwestie demograficzne, dlatego że jeżeli ludzie tkwią w związku, w którym nie ma dzieci i oni nie chcą być ze sobą, to powinno im się umożliwić wejście w inny związek, z którego te dzieci mogą być. I prodemograficzne...
4: Ale nie każde pary, panie redaktor, chcą mieć te dzieci.
1: No tak.
4: I to wcale nie jest powodem rozwodu, że nie ma dzieci.
1: Tak, i prodemograficzne byłoby wtedy pozwolenie tym ludziom prezydent na stworzenie trwałego związku.
3: Łatwiej się zdecydować na dziecko w działającym związku.
0: Mamy w Polsce za czasów Prawa i Sprawiedliwości dzisiaj prezydenta Nawrockiego politykę różańcową. No. Nie, decyzje są podejmowane gdzieś indziej. No, jeżeli ktoś
1: co to znaczy? To znaczy, gdzie są podejmowane decyzje?
4: W oparciu o zdanie Kościoła.
0: Jeżeli coś się kłóci ze stanowiskiem Kościoła, ale to państwo ma się podporządkować.
4: Szanowni państwo, ale nikt nie ma
2: takim rozwój jest w ogóle niedopuszczalny.
4: Ale nikt nie ma takich układów.
1: Ale to musiałby to... Musiałby to pan powiedzieć niektórym politykom PiSu, panie.
4: Ale nikt nie jest panem Kurskim, żeby dostał rozgrzeszenie kościelne.
2: Ja tam nie jestem. Ja tam nie jestem Jackiem Kurskim, więc...
4: Ale ja mówię tylko o faktach, że każdy by chciał dostawać choćby nawet rozwody kościelne.
2: Żadnego unieważnienia małżeństwa nie planuję. Jestem... Szczęśliwym małżeństwem.
1: No dobrze, ale panie pośle, no jest wielu konserwatywnych polityków, w tym w Prawie i Sprawiedliwości, którzy są po rozwodzie niejednym i też to zderzenie konserwatyzmu nie wytrzymuje.
4: Ale
1: to nie ma,
4: albo w ogóle nie są tu związku.
2: Wprowadzanie przesadnych ułatwień nie ma nic wspólnego z ścieżką...
1: A co pan nazywa przesadnym ułatwieniem?
2: Ze ścieżką życiową kilku moich kolegów. Ale powtarzam, jeśli sprawa jest rzeczywiście niekontrowersyjna, jeśli w małżeństwie nie ma dzieci, to wcale nie jest tak, że to musi trwać całymi latami rozwód. No to się zamyka.
4: No właśnie,
2: to
4: jest tak,
1: Nie, panie pośle, bo najpierw się czeka.
4: Proszę bardzo.
1: Tutaj ja rozmawiałam też z prawnikiem z Warszawy. Tu się czeka i rozumiem, że inne sądy wcale nie są jakoś odciążone. Rok na pierwszą rozprawę. Pan chciałby być w takim
2: związku... No to w takim razie poprośmy generalnie wydolność wymiaru sprawiedliwości, a nie...
7: Aha. No ale ta decyzja właśnie by poprawiła. No. To ułatwienie.
4: Pan poseł się trochę teraz zagubił. Do ślepej uliczki.
0: Te wszystkie rozwody wyszłyby, mówiąc kolokwialnie, z sądu i przeszły do Urzędu Stanu Cywilnego. No.
4: Nie uszczęśliwiajmy
2: Przypominam tylko, że generalnie wszystkie tego typu ułatwienia można traktować jako naruszenie tak naprawdę praw kobiet. Bo to ich je najbardziej...
1: Czekajcie państwo, w jaki sposób naruszeniem praw kobiet byłoby wprowadzenie takich rozwodów szybszych w USC?
2: Tak naprawdę to kobieta jako niestety cały czas ciągle ta słabsza ekonomicznie strona małżeństwa.
4: Ale silniejsza psychicznie.
2: Ona nie powinna być zainteresowana szybkim i łatwym zakończeniem tego związku, bo z jakichś większych zobowiązań ze strony
4: mężczyzny. Wszystko do siły fizycznej, prawda?
0: Chwileczkę, ale tam był warunek, musiał być warunek spełniony, a mianowicie to, że obie strony, a nie jedna z nich,
7: wyrażają
0: zgodę. Oczywiście. I bez, uwaga, to jest ważne też, no, trzeba trochę się na prawie znać, bez określenia winy. W związku z czym niech pan nie mówi, że to by było
2: rozwiązanie małżeństwa w sposób niekontrowersyjny, antagonistyczny, obecnie również jest możliwe w dosyć szybkim
1: czasie. Że przedłużanie tych formalności w przypadku małżeństwa bezdzietnego byłoby w interesie kobiet, naprawdę?
2: Pani redaktor, ja wyjaśniłem przed chwilą, co mam na myśli. Chodzi o przede wszystkim o tym, że rozwiązując małżeństwa należy postawić szczegółowe warunki po ekonomicznie silniejszej stronie tego związku, a nią z reguły jest...
1: Mateusz Mertel.
3: Panie pośle, mam wrażenie, że pan poseł dokonuje bardzo zaawansowanej gimnastyki, żeby po prostu nie powiedzieć, że się pan nie zgadza z tym wetem prezydenta.
2: Ja się zgadzam.
3: Skoro się pan zgadza, to zupełnie tego nie rozumiem. Dlaczego państwo ma utrudniać życie dwóm stronom, które chcą dokonać czynności prawnej? Dlaczego ma tego dokonywać?
2: Ale mogą teraz dokonać tej czynności.
3: No nie mogą tego dokonać w sposób prawny, nawet tylko muszą siedzieć miesiącami w sądzie.
7: Jeżeli dwie osoby chcą zgodnie się rozwieć, jedna drugą stronę musi pozwać.
2: Oczywiście, tak się więzi prawne rozwiązanie.
1: Jasna, Iwan, która jednak poza mną jest także kobietą w tym zestawie.
2: Sankcjonowane ze więzi prawne, tak się rozwiązuje na podstawie pozwu.
1: Okrzyk, cicho. Muszę taki dżingiel sobie zrobić z pana Kołodziejczaka, który krzyczy cicho. Przepraszam, musiałam. Jasna, Iwan, jednak niechże się inna kobieta poza mną też wypowie a propos tego argumentu podniesionego przez posła Szrota, że to w interesie kobiet.
5: No ja tutaj z tą logiką się nie zgodzę. Uważam, że te argumenty, które były podane w tamtej propozycji, one były zasadne. Ja tutaj widzę to drugie stanowisko, ale raczej z takiej perspektywy moralnej, etycznej, kształtującej powiedzmy jakieś ramy funkcjonowania społeczeństwa, które by były oparte na odpowiedzialności, zaufaniu, dotrzymywaniu obietnic. I uważam, że wartości powinny być szlachetne, respektowane i promowane w polskim społeczeństwie. Przypomnę jednak tylko, że tutaj małżeństwo zawarte w kościele nie byłoby niszczone w ten sposób, to znaczy ono nie byłoby poddane rozwodowi, tak? Ale ogólnie z perspektywy konserwatystki tak stricte ideowo ja rozumiem część tego weta, chociaż wydaje mi się jednak, że na korzyść Polek i Polaków ta deregulacja prawna byłaby dużym ułatwieniem, bo nie państwo moim zdaniem powinno tutaj kształtować
1: te... A któryś z naszych widzów napisał na czacie na YouTubie, że teraz to obecnie mężczyźni są bardziej dyskryminowani, ale chciałam tylko powiedzieć, że no nie w tym programie, bo panowie byli w przewadze tak liczebnej, ale ja rozumiem też, że jest takie poczucie w społeczeństwie i jest spora część mężczyzn, która czuje, że kobiety są coraz silniejsze. Kongres mężczyzn powstał. Dlatego nie wiedziałam. Tak. Kongres kobiet jest od wielu lat, jest tradycją. Tak.
5: Znaczy, ja uważam, że ten konflikt tożsamościowy pomiędzy kobietami i mężczyznami jest przede wszystkim krzywdzący i tutaj jedna i druga strona czasami powołuje się na szkodliwe tendencje. Z mojej perspektywy to jednak kobiety częściej traktują mężczyzn z wyższością w ostatnich czasach, ale oczywiście to jest konflikt kulturowy stricte.
2: A ja bym powiedział, że tutaj nieubłagana jest tradycja, kultura, natura i w społeczeństwie pewne przywileje prawne dla kobiet są zupełnie naturalne.
1: Otworzyliśmy nowy, ciekawy wątek.
4: Ale ja nie wiem, dlaczego my pomniejszamy wartość kobiet. Nie ma takich podziałów w domu. Moja małżonka jest równa ze mną.
2: Kobiety powinny być w ten sposób prawnie uprzywilejowane.
4: Ja nie znam takich wartości, żeby ktoś był mądrzejszy czy lepszy od drugiego. Tworzymy jednakową parę. Od 35 lat z moją małżonką jestem razem po ślubie, ale odnosząc się jeszcze do pani...
0: Na co dzień obserwuję wspaniały związek.
4: Dziękuję bardzo. To jeżeli chodzi o te śluby kościelne, to zdecydowanie procentowo spadły śluby kościelne. I to bardzo dużo.
5: Niestety.
4: Nie wiem, czy niestety, ale to pary młode wybierają.
1: Ludzie mają prawo wyboru.
4: Dokładnie tak.
3: Niech się dzieje w kościele, niech będzie w kościele, a prawo powinno być świetne.
5: Ja uważam po prostu, że przekaz medialny, który aktualnie jest promowany przez większość mediów i w internecie, i w filmach, w popkulturze, raczej nie sprzyja takiemu łączeniu się ludziom w trwałe związki. Raczej promuje takie szybkie, krótkie relacje bez zobowiązań i również tutaj poszkodowani są często mężczyźni, jeżeli chodzi o rozpad.
1: Powiem trochę ironicznie, więcej internetu dla dzieci i młodzieży, a za 5 lat spotkamy się w jeszcze bardziej podzielonym społeczeństwie.
4: I
1: to mówią
4: zgadzam.
1: Demografowie. To wynika z moich rozmów z demografami. Jak będziecie dalej optować jako Konfederacja za tym, by nie nakładać ograniczeń co do internetu dla najmłodszych, no to będziecie biadać za 5 lat.
4: Chcemy wprowadzić ustawę.
1: Nie widzą w związku z tym, co się dzieje. Proszę państwa, musimy kończyć.
5: To przede wszystkim rodzic powinien komunikować się ze swoim dzieckiem.
1: No wiecie pani, no powinien, ale mamy czasy, jakie mamy. I to jest kwestia państw, które wprowadzają ograniczenia, wiedząc, co robią. 46% na tak zagłosowało w naszej sądzie. Pytanie, czy Donald Trump rozbije NATO? 54% na nie, proszę państwa. Pięknej reszty
4: majówki. Miejmy nadzieję, że nie zdąży pani redaktor.
1: Państwu życzę.
0: Bo te pierwsze pytanie chodziło o Trumpa, a drugie odpowiedź chodziło o Stany Zjednoczone.
1: Adam Lubojski, Polska 2050. Razem Adam Szeinfeld, Koalicja Obywatelska. Paweł Żrot, Prawo i Sprawiedliwość. Jasna Iwan, Konfederacja i Paweł Kowal, Lewica. Dziękuję.
0: Dobrego
1: do zobaczenia, do usłyszenia. Dziękuję. Dobrego świętowania. Dzięki.
4: Wspaniałego ostatniego dnia majówki.
8: RDC. RDC. Bez ogródek. Zaprasza Agnieszka Gozdyra.

0: i tak wrócić do siebie, można powiedzieć. Moją dzisiejszą gościnią jest kobieta, która naprawdę wie, co dzieje się z nami od środka, można powiedzieć. Psycholożka kliniczna, neuropsycholożka, psychoterapeutka i psychoonkolożka. Doktora nauk medycznych Anna Kieszkowska-Grudny. Dzień dobry, Aniu.
1: Dzień dobry, Doroto.
0: Nawet nie przedstawiłam cię jeszcze z tych twoich ról takich. Pracujesz z ludźmi w kryzysie, ale też pracujesz z liderami i liderkami, czyli ludźmi, którzy są pod ogromną presją. Jesteś mentorką i wykładowczynią oraz twórczynią Akademii Przywództwa Kobiet Leadership oraz Akademii Liderów, powiedziałabym, i Liderek Przyszłości we współpracy z Akademią Leona Koźmińskiego. Uff, łączysz świat psychologii, medycyny i biznesu. Dlaczego warto łączyć ten świat, Aniu?
1: Warto łączyć w ogóle światy i przede wszystkim dlatego, że ja wychodzę z takiego założenia, że innowacja dzieje się na styku dziedzin. Mhm. Przez lata obserwuję wiele dziedzin życia. W ogóle mam taką naturę ciekawą, czyli bardzo często obserwuję, zadaję sobie pytania, zadaję innym ludziom pytania, żeby się otworzyli na to, co świat do nas komunikuje, co my sami do siebie komunikujemy. I biorąc udział w różnych projektach, też czasami właśnie tworząc różne projekty, w tym również projekty naukowo-badawcze, dochodzę do takiego, do takiej obserwacji, do takiego wnioskowania, że właśnie najwięcej innowacji, najwięcej nowego, najwięcej czegoś kreatywnego zadzieje się na styku dziedzin. Mhm. Dlatego, że kiedy jesteśmy osadzeni w jednej dziedzinie, to jest na początku bardzo również inspirujące, natomiast też potem gdzieś możemy wejść w jakieś takie utarte schematy myślenia. A kiedy pojawia się druga dziedzina, czy trzecia dziedzina, to nie o to chodzi, żeby po tych dziedzinach skakać, tylko właśnie o to, żeby zainspirować się czasami, albo zrobić, co ja często mówię, taki transfer wiedzy z jednej dziedziny do drugiej, no to tu wtedy ma szansę coś zaiskrzeć i z tych iskier trzeba to zbierać i selekcjonować oczywiście też, a potem wybierać to, co jest faktycznie wartościowe.
0: Pracuję z liderami i liderkami. Tu mówimy o tych dziedzinach psychologii, medycynie i biznesie. My żyjemy w takich czasach, kiedy rozwój osobisty, rozwój w pracy, poszukiwanie jest tutaj cudzysłów, koniecznością. Zredagowałaś razem z doktorą Ewą Szymczak książkę Formuła wygrywania. Dlaczego my musimy bez przerwy wygrywać? Dlaczego oczekuje od nas tego świat? Sami od siebie tego oczekujemy. O co chodzi z tym wygrywaniem i czy to jest dla nas dobre, Aniu?
1: No właśnie. Słowo wygrywanie jest prowokatywnym słowem, szczególnie tutaj właśnie na okładce książki. Ta formuła wygrywania jest taką właśnie formułą wygrywania zaczynającą się od podróży w głąb siebie. Mhm. To znaczy właśnie rzecz w tym, że nie zawsze wygrywanie czy sukces będzie tym, że to będzie kolejny wynik, że to będzie kolejne podium. Czasami największym naszym sukcesem i czasami największym naszym wygrywaniem będzie to, że zadbamy o siebie. Mhm. W tej książce, zresztą książce, która jest, myślę, że unikatowa w ogóle w świecie. Tak się nawet ośmielę tutaj zaryzykować taką hipotezę, ponieważ autorkami, współautorkami są 142 panie, liderki, absolwentki właśnie Akademii Przywództwa Kobiet Leadership. I chyba nie ma takiej drugiej uczelni, która stworzyła książkę z swoimi uczestniczkami, a potem absolwentkami studiów. To, co jest ważne, to na co tutaj zwracamy uwagę, to, co się właśnie chowa, czy kryje, czy ukrywa, a do czego zapraszamy w formule wygrywania, jest nie tylko o tym, jak być skutecznym w tej roli liderki czy lidera, ale również jak być skutecznym, kiedy my właśnie jesteśmy w kontakcie z samym sobą, albo w ogóle, żebyśmy byli w kontakcie z samym sobą. Więc wygrywanie to jest często właśnie to, co w przestrzeni publicznej funkcjonuje jako work-life balance, a ja bardziej myślę o takim właśnie harmonii, bo nie zawsze jest to 50-50. Często jak myślimy o work-life balance, które jest naprawdę takie 50-50, to nam przysparza więcej presji i więcej przeciążenia, że o kurczę, to ja jeszcze dzisiaj nie byłam, w ogóle w tym tygodniu nie byłam na treningu, a powinnam przecież ćwiczyć 3 razy w tygodniu, a powinnam tam tyle i tyle godzin ćwiczyć, a tyle powinnam spać i tak dalej, i tak dalej. To jest ważne. I tego też między innymi uczę i szkolę w trakcie studiów czy w trakcie warsztatów. ale wygrywanie to jest

0: ta podróż w głąb siebie i umiejętność faktycznie adaptacyjnej reakcji na to, w jaki sposób my w danym momencie funkcjonujemy, jakie są nasze wyzwania i tak dalej.
1: A co byś powiedziała o tym osobom, które mówią, że słowo, czy zwrot work-life balance, czyli równowaga między pracą i życiem, jest szkodliwa, dlatego że praca jest częścią życia, a ogólnie elementem nieodzownym naszego życia. I wkładanie jej w dwie szufladki, że jedna szufladka to jest praca, a druga szufladka to jest życie, jest po prostu nieprawdziwa.
0: Jest nieprawdziwa. Ja ją traktuję też właśnie jako... Tak sobie myślę, że to pojęcie, nie znam do końca genezy. Ono zaczęło po prostu funkcjonować w jakiejś naszej tutaj przestrzeni publicznej, przestrzeni biznesowej, stało się pewną modą. Nie do końca właśnie dobrą modą, dlatego że właśnie nakłada na nas też pewne dodatkowe presje i dodatkowe obowiązki, jak my się teraz mamy zachowywać, żeby się wpisywać w pewien trend. Tu raczej chodzi o to, że absolutnie zgadzam się, że nie tylko praca jest elementem czy częścią, istotną częścią naszego życia, co też pracując z liderami i pracując z liderkami, bardzo często widzę, że kiedy tę pracę tracimy, tu dopiero pojawia się dysonans. Gdyby było tak, że ten work-life balance jest taki, że możemy sobie, nie wiem, 10 lat popracować w mega intensywnym czasie, prawda? A potem kończymy albo pauzujemy tę pracę i robimy sobie 10 lat przerwy i to w ogóle fantastycznie, równie dobrze i fantastycznie wpływa na nas jak te pierwsze 10 lat, no to może hipoteza work-life balance trochę takim innym ujęciu można by było tutaj podyskutować, czy to ma sens, czy nie. Ale jednak bardzo często przychodzą do mnie też ludzie, przychodzą do mnie też liderzy czy liderki i to osoby, które naprawdę zasiadają na najwyższych, najwyżej w hierarchii firmowej, w sytuacji, kiedy tracą pracę, w sytuacji, kiedy tej pracy na przykład przez najbliższe pół roku, rok, dwa lata już później tak nie jest łatwo ją znaleźć, albo też nawet sami zadają sobie pytania, do jakiej pracy ja chcę wrócić, prawda, czy chcą i co. I wtedy tak na dobrą sprawę obciąża to nasz system nerwowy, obciąża to nas. Często to są ludzie, którzy są też przychodzą z objawami na przykład depresji.
1: Ja słyszałam nawet, że to jest pewnego rodzaju utrata części tożsamości takiej osoby, takiego lidera czy liderki.
0: To prawda. I teraz właśnie, to jest bardzo fajne, bardzo ciekawe, co powiedziałaś o tożsamości. Dlatego, że w pojęciu osobowości psychologicznie odpornej, czyli takiej osobowości, czyli mówię o osobowości, czyli o zbiorze cech, która chroni mnie nie tylko od chorób somatycznych, ale chroni mnie również w tym zderzeniu z presją otaczającego mnie świata, jest takie pojęcie jak złożoność ja. Jedną z cech tychże właśnie wspierających nasze zdrowie, zdrowie psychiczne, zdrowie somatyczne jest złożoność ja. I jeżeli praca stanowi właściwie większość naszego życia i stanowi praktycznie jedyny punkt odniesienia tego, co my wnosimy i co my myślimy o sobie jako o jednostce, to faktycznie staje się to naszą tożsamością. Ale teraz jeżeli zabraknie nam tego jednego aspektu naszego życia, to właściwie tracimy tożsamość. Złożoność ja, która nas czyni bardziej odpornymi na różnego typu zmiany w życiu, to jest taka tożsamość, to jest taka złożoność ja, kiedy ja mam różne moje tożsamości. Tak? Kiedy właśnie wymieniamy tutaj chociażby na początku różne role. Kiedy jestem zarówno świetnym liderem czy liderką, jestem świetną pracownicą, jestem fantastyczną koleżanką, ale na przykład mam również swoje hobby, którego nie zaniedbuję. Mam swoje pasje. Mam być może jakiś wolontariat, któremu się troszeczkę dedykuję. Tak?
1: Czyli zatoczyłyśmy trochę koło, Aniu, bo znowu wróciłyśmy do tego work-life balance, czyli do tej równowagi życia i pracy. Czyli żeby tą tożsamością nie była tylko praca czy stanowisko wysokie, bo mówimy tutaj o liderach i liderkach, tylko żeby mieć przestrzeń na tę tożsamość, czy tę mnogość ja, to tak trochę brzmi zaskakująco dla mnie, w różnych aspektach, że jeżeli coś stracimy, to nie tracimy, nie zapadamy się w tę depresję, o której wspomniałaś.
0: Tak, nawet nie mnogość ja, bo to wtedy już by trochę tak pachniało patologią, psychopatologią, prawda? A właśnie złożoność ja, prawda? To tak, właśnie, to znaczy myślę, że pułapką jest w ogóle ten zwrot work-life balans. Balans zaraz nam się kojarzy z jakąś wagą, z czymś, że coś musi być w miarę porówno albo wręcz porówno. Tu chodzi raczej o to przenikanie się tych sfer, o tym, o to, że nie jestem skoncentrowana wyłącznie na jednym aspekcie mojego życia, bo to dotyczy właściwie wszystkich nas. Czy jesteśmy zawodowo aktywni, czy jesteśmy skoncentrowani i to jest nasza praca, kiedy jesteśmy dedykowani na przykład rodzinie, wychowaniu dzieci i też tutaj angażujemy się na 100%, to również nam nie służy. Ten rozwój również nie i też nasze samopoczucie i nasz dobrostan nie będzie wzrastał, jeżeli będziemy wyłącznie w tej jednej roli.
1: Czyli potrzebujemy mieć różnorodność we własnym życiu.
0: Potrzebujemy różnorodności we własnym życiu, absolutnie tak.
1: Aniu, czy zgodzisz się z tezą, że w tej chwili właściwie wszyscy jesteśmy tak trochę zmęczeni, albo nawet nie trochę, i już się do tego przyzwyczailiśmy? Czy my żyjemy w jakimś permanentnym stresie i jak sobie z tym radzić? Takim stresie z jednej strony dążenia do tego wygrywania, w cudzysłowie tutaj cytując tytuł książki, do samorozwoju i do tej takiej paradoskonałości. Pracujemy za dużo, może ćwiczymy za dużo, spotykamy się za dużo z przyjaciółmi, wszystko jest za dużo. I powiem ci, że ilekroć rozmawiam z moimi rozmówcami, rozmówczyniami, ale też w życiu prywatnym czy zawodowym, słyszę to i bardzo to rezonuje, że wszystkiego jest za dużo.
0: Żyjemy w takim świecie i to też jest o superbodźcach. Mhm. Jesteśmy nie tylko w świecie pełnym bodźców, ale jesteśmy przede wszystkim w świecie otoczeni superbodźcami. Mhm. Superbodziec to jest taki bodziec, który jest szalenie atrakcyjny. A. To jest taki bodziec, który mówi mi teraz ja. Czyli nawet jeżeli jestem skoncentrowana, no to jest kolejny temat o w ogóle umiejętności koncentracji, zachowania uwagi, tak? Ten attention span dzisiaj wynosi raptem 3-4 sekundy. Jeżeli przeglądamy internet, więcej się nie utrzymujemy, prawda?
1: To jest wina mediów społecznościowych, które sami w to wchodzimy.
0: To jest wina mediów społecznościowych, to jest oczywiście cała inżynieria mediów społecznościowych, które przez lata, już w tej chwili możemy powiedzieć, czy wręcz przez dziesięciolecia, właśnie zaprogramowały nas również na to, że poszukujemy tych superbodźców. I myślę, że to jest przede wszystkim kwestia tego, że wyobraźmy sobie, że jedziemy pociągiem TGV i on pędzi te 200 czy 300 km na godzinę i nagle stajemy w takim, przychodzi do nas jakaś informacja, hej, powinieneś się zatrzymać, hej, powinieneś trochę zwolnić, hej, powinieneś odpoczywać, tak? Już nie wspomnę o tym, że już intencjonalnie włączyłam w to zdanie słowo powinieneś.
1: Tak.
0: No to jak ten pociąg, który pędzi z taką prędkością, na hasło zwolnij, zatrzymaj się, zauważ, skoncentruj się, ma się zatrzymać. To jest niemożliwe. W związku z tym łatwiej jest przeskoczyć na kolejny superbodziec, który daje szansę wręcz przyspieszenia. I to jest właśnie ten nasz stres. Bo stres w naszym życiu, co do zasady, jest bardzo dobry i jest wręcz potrzebny.
1: A.
0: Ja wychodzę absolutnie z takiej tezy i to nie jest tylko oczywiście takie moje gdybanie, czy taka moja fanaberia, tylko gdybyśmy popatrzyli na stres jako na bodziec, stresor, właściwie stresor. Stresor, jesteśmy cały czas w reakcji na jakieś stresory. Stresorem jest światło w pomieszczeniu, w którym siedzimy. Stresorem jest dźwięk dochodzący zza okna. Stresorem jest faktura mojej kurtki, którą mam założoną. Tak? Stresorem będzie to, że dostanę jakieś powiadomienie.
1: Ale to ty mówisz jako naukowczyni. Natomiast w potocznym języku i zrozumieniu stres to jest coś, co jest złe, co powoduje pewnego rodzaju niepokój w nas i co nas, wybaczcie państwo kolokwializm, tak tłamsi.
0: Tak, ale tak, absolutnie. To jest właśnie też pewnego rodzaju taka pułapka, w którą wpadamy, ponieważ niewłaściwe, niepełne zrozumienie, czym jest stres, powoduje, że jesteśmy bardziej pod jego kontrolą, zamiast my mieć stres pod kontrolą. Stres, który odczuwamy, i teraz to jest bardzo ważne, co powiem. To zabrzmi trochę z tego naukowego punktu widzenia, ale mówię to intencjonalnie, bo wiedza jest też lecząca. I teraz, jeżeli mamy stresor, to jest bardzo ważne, okej, przychodzi do mnie jakaś wiadomość. Przychodzi do mnie mail od szefa, tak? on ma jakąś treść. Nie stresuje mnie mail od szefa. Stresuje mnie to, w jaki sposób ja zinterpretuję tę wiadomość od szefa. Mhm. Tak działa nasz mózg. Czyli jeżeli mój mózg zinterpretuje tę wiadomość od szefa w taki sposób, że aha, a na przykład treść maila jest taka: Anna, przygotuj mi raport na 17, a jest godzina powiedzmy 13, tak? No to teraz co robi mój mózg? Mój mózg odczytuje tę wiadomość w różny sposób. Jeżeli ten mój mózg odczyta tę wiadomość, no i znowu mi dorzuca kolejną robotę na koniec dnia. A ja chciałam dzisiaj wyjść punktualnie o 17, bo po pierwsze mogę, bo po pierwsze pracuję do 17, a po drugie mam swoje po prostu życie, które kontynuuję po tej 17. No to jeżeli tak zinterpretuję, a jeszcze sobie pomyślę, a w ogóle to nie mam zasobów, bo już i tyle dzisiaj mam rzeczy na liście, czyli to będzie powodowało mój stres, ponieważ moja ocena tej sytuacji, że mam za mało zasobów do poradzenia sobie z tą sytuacją w tym konkretnym czasie, spowoduje, że ja poczuję stres, który będzie takim dystresem, czyli będzie negatywnym stresem.
1: Ale ty mówisz o własnej naszej interpretacji tego, co wpływa na nas z zewnątrz. Natomiast czasami ten stres może być obiektywnie, coś może być obiektywnie stresujące i trochę nie mamy na to wpływu, czy mamy zawsze.
0: No właśnie. A co może być obiektywnie stresujące?
1: Obiektywnie stresujący może być na przykład szef lub szefowa, którzy są zbyt wymagający. Obiektywnie to mówię, no ten obiektywizm, tak. Załóżmy, że on jest po prostu dany. I że to nie ja buduję sobie w głowie tę sytuację, że, o której przed chwilą powiedziałaś, tylko że jest to obiektywne. I wtedy jak sobie radzić z tym stresem?
0: A no właśnie. I teraz tak. To jest bardzo ważne, bo tu w tej ocenie trzeba też właśnie zrobić taką sobie pierwszą autodiagnozę w postaci, czy to, co ja teraz zinterpretowałam, albo czy to, co ja tego teraz doświadczam, jest faktem, i to mówisz o tym, czy jest moją interpretacją. To jest bardzo trudne. Bardzo często, kiedy działamy właśnie w tych naszych utartych szlakach myślowych, to tutaj jakby się odzywa ta część nasza neurobiologiczna, neuropsychologiczna, ponieważ nasze neurony mają też taką tendencję, że prowokują do rozwoju neurony jakby o podobnym sposobie funkcjonowania. Czyli jeżeli ktoś negatywnie myśli, to raczej będzie tworzył neurony, które będą miały powinowactwo do takiego sposobu.
1: Czyli samonakręcanie się jest faktem udowodnionym naukowo.
0: No, gdybyśmy zeszli na poziom, ja to mówię w bardzo taki obrazowy sposób, bardzo prosty sposób. Natomiast gdybyśmy zeszli na poziom czy funkcjonalnego rezonansu magnetycznego, czy innych wielkich urządzeń, które to mogą zaobserwować, tak. To nasze nakręcanie, czy też nasz sposób myślenia będzie powodował neurogenezę neuronów o podobnym sposobie funkcjonowania. I teraz oddzielamy fakty od tego, że to jest interpretacja. Mhm. Jeżeli faktem jest, że to jest człowiek o takim charakterze czepliwym, złośliwym i tak dalej, i tak dalej. Z takimi też szefami mamy do czynienia. Kolegami, szefami, koleżankami, szefowymi. No to teraz jest ważne, żeby zadać sobie pytanie. To na pewno nie jest pytanie na tu i teraz. Na tu i teraz możemy zrobić co? Możemy wyregulować emocje. Mhm. Dlatego, że praca ze stresem polega na tym, że doraźnie możemy pracować z wyregulowaniem emocji, które odczuwamy. To jest jeszcze inny temat, czy w ogóle je odczuwamy, czy ich nie przypadkiem nie zamrażamy się na te emocje, czy nie jesteśmy zdysocjowani, ale przyjmijmy, że je odczuwamy i nawet jeszcze, jak już je umiemy nazwać, to już jest w ogóle mistrzostwo świata. I to jest, można tutaj trochę sobie pomóc. W sposób krótkoterminowy, a nawet doraźny. Za chwilę do tego nawiążę. A czym innym jest myślenie i praca długoterminowa, kiedy mówię, okej, to jest takie środowisko. To jest bardzo ważne, kiedy mam zadać sobie pytanie, czy ja mam tu w ogóle jakiekolwiek pole wpływu. Czy moja postawa względem szefa, tego, że będę stawiać granice, tego, że będę mówić o swoich odczuciach, tego, że być może zgromadzę koalicję, w sensie HR-u czy kogokolwiek innego, zmieni chociaż trochę tę sytuację, czyli weryfikuje, eksperymentuje z bezpieczeństwem dla siebie. Tu nie chodzi o to, żeby wychylać się za bardzo, bo to trzeba zrobić mądrze. I jeżeli te takie nasze mini eksperymenty spowodują, że widzę, że tu nie ma wpływu, albo widzę już po innych wcześniejszych próbach kolegów, koleżanek, że tu nie ma wpływu, no to co trzeba zrobić? To nasz wpływ i nasza kontrola jest nie w tym, żeby zmieniać środowisko, tylko żeby zmienić siebie, przenieść do innego środowiska.
1: To jest bardzo ciekawe, co mówisz, ponieważ generalnie moja interpretacja, powiedzmy, że jest zła, jest taka, że warto przeanalizować sytuację, zanim damy się wpuścić stresowi w maliny.
0: To by było fantastyczne, tylko że bardzo często my w ogóle nie mamy kontaktu z samym sobą.
1: Tak.
0: Wczoraj miałam zajęcia właśnie w ramach Akademii Przywództwa Kobiet Leadership w Akademii Leona Koźmińskiego. 8. edycja tych studiów. Fantastyczne 35 kobiet, liderek, świetnie zaangażowanych w zajęcia. Zajęcia dotyczyły zarządzania zmianą. I to jest o tym, że bardzo dużo rozmawiałyśmy o czytaniu sygnałów. A czytanie sygnałów nie odbywa się od tego, że oczywiście fantastycznie, jeżeli w ogóle jesteśmy w stanie zaobserwować sygnały z zewnątrz płynące, ale najważniejsze komunikaty dzieją się w nas. Jak ja kończę dzień? Czy ja kończę go z energią, czy bez energii? Co ja robię? Ile mam pracy poznawczej po pracy? Pracy poznawczej po pracy, czyli ile ja przetwarzam rzeczy, wychodząc już z tej pracy, nawet zamykając już ten laptop, w tym, jak bardzo ta praca faktycznie mnie angażuje myślowo, pomimo tego, że już ją odłożyłam nawet wychodząc z biura. Jak ja się czuję? Jaki ja mam, czy ja jestem napięta, czy ja jestem rozluźniona, czy ja mam dobry sen, czy ja mam słaby sen. To są też te sygnały z ciała. Czy ja rano wstaję i uśmiecham się do siebie w lustrze i idę do biura i się fajnie będę tam czuć, czy raczej nie. Czy my czytamy te sygnały? Bo jeżeli będziemy czytać, to stres nas nie wciągnie.
1: Stres, samoświadomość... Pracujesz z liderkami, liderami. Często pojawia się kryzys. To jest takie słowo, które większość z nas, myślę, wypiera. Słowo albo zjawisko. Ty pracujesz z nim na co dzień też, pracując przy kryzysach z liderami, liderkami. Czy kryzys zawsze jest czymś złym, Aniu?
0: No właśnie w tym rzecz, że nie, dlatego że kryzys bardzo często jest takim momentem zatrzymania, a to zatrzymanie może nam też często pokazać, że jest potencjał też wynikający z tego kryzysu. W Instytucie Bez Stresu mamy taką filozofię, że najpierw robimy, kiedy przychodzi człowiek w kryzysie. To jest taka ideologia, to nawet nie jest ideologia. To jest taka moja, takie moje podejście, taka filozofia. Myślę, że słowo filozofia jest tutaj bardziej adekwatne. To jest podejście, w którym bardzo mi zależy na tym, żeby właśnie człowieka w kryzysie, po pierwsze przyjrzeć mu się z wielu perspektyw, nie z jednej perspektywy, nie tylko z perspektywy na przykład głowy, co ta głowa w tej chwili odczuwa w tym kryzysie, czy tylko kryzysu emocjonalnego, ale również właśnie ciała, czyli mamy myśli, czyli mamy ciało, emocje, zachowanie w różnych aspektach, w różnych też środowiskach. Czyli ta kompleksowa diagnoza, bo często właśnie pomijany jest jakiś aspekt i to jest bardzo ważne, a potem dostosowanie metod wsparcia tego człowieka w kryzysie do tego, co faktycznie zdiagnozujemy. I dlaczego o tym mówię? Dlatego, że bardzo często my, skupiając się wyłącznie na tej części takiej psychopatologicznej kryzysu, będziemy, i to też jest czasami bardzo ważne i wartościowe, a wręcz czasami niezbędne, zaproponujemy pacjentowi psychoterapię. Tymczasem ważne jest również to, żeby zobaczyć, jakie uwarunkowania zewnętrzne spowodowały ten kryzys, jakich zasobów być może zabrakło temu człowiekowi w z tych różnych perspektyw, a być może nie zabrakło, tylko on ich nie widzi z tych różnych perspektyw i dzięki temu będzie można faktycznie ten moment, to przesilenie kryzysowe potraktować jako taką, no nawet zaryzykuje trampolinę do wzrostu. Mhm. I to jest bardzo ważne. I kiedy przychodzą do Instytutu Bez Stresu pacjenci, ludzie właśnie w tym momencie kryzysu, to jest moment, w którym my czasami bardzo szybko możemy dokonać interwencji. Ja wolę więcej czasu, te kilka spotkań, 3-5 spotkań dedykować na tą dobrą diagnozę, bo często te spotkania spowodują, że lepiej rozumiemy wspólnie z pacjentem, co się z nim dzieje, czy wspólnie również z liderem, bo często dokładnie ta sama sytuacja dotyczy kryzysów organizacji, kiedy wchodzimy na przykład z warsztatami czy ze szkoleniami. I to jest właśnie to, że ten moment zrozumienia tego, gdzie być może ktoś nie dostrzega swoich zasobów.
1: A myślisz, że ten moment można znaleźć samemu, czy potrzebna jest tutaj pomoc psychologiczna?
0: Oczywiście, że można znaleźć samemu. Mhm. Można znaleźć samemu. Ja myślę, że my w ogóle jako ludzie mamy bardzo dużą zdolność do samoleczenia. Mówi się, i to są na to badania, że nawet w przypadkach sytuacji traumatycznych, chociaż szczególnie to dotyczy na przykład traum ostrych, czyli kiedy, nie wiem, zostalibyśmy napadnięci, mamy wypadek samochodowy, to są te takie zdarzenia silne, duże, intensywne, raczej ostre, jednorazowe, prawda? To nasza zdolność do leczenia traum, no nie każdy z nas po takim wydarzeniu potrzebuje specjalisty. Czasami jeśli potrzebuje specjalisty, to jest jedno, dwa spotkania takie bardziej porządkujące. Ale co do zasady, nawet 70-80% tego typu wydarzeń my jesteśmy w stanie sami przetworzyć i mamy dużą zdolność adaptacyjną. Jednocześnie też, to też nie można przegapić tego momentu, w którym nie radzimy sobie, bo nie każdy z nas właśnie ma tą swoją świadomość i ten wgląd. I to jest czasami istotne, że ten specjalista przede wszystkim będzie potrzebny tobie w tym, żeby pewne rzeczy wyłowić, ponazywać, uporządkować i dalej człowiek sobie naprawdę fantastycznie samodzielnie poradzi.
1: Ten program nazywa się Moc Kobiet. Ty pracujesz dużo z kobietami, liderkami, ambitnymi, znowu tej cudzysłów, ogarniętymi kobietami. Prowadzisz Akademię Leadership przy Akademii Leona Koźmińskiego. Jak wygląda silna kobieta od środka, Aniu?
0: A to fajne, że użyłaś dwóch słów, które ja akurat używam niezamiennie. Bo fajnie, że ten program nazywa się Moc Kobiet, tak. A potem pytasz mnie o siłę od środka.
1: Tak. I to czy moc od środka może
0: moc od środka, tak. Moc od środka. Dlatego, że ja sobie myślę w ten sposób, że siła jako taka to jest to działanie takie przez wytrzymałość, prawda? To jest ta twardość, prawda? Jak mamy młotek, to on ma mieć tą siłę, że jak uderzymy, to rozbije nam kamień, prawda? Albo w drugą stronę. Czy ten kamień jest taki silny. A moc jest właśnie
1: sprawcza.
0: Tym... Jest sprawcza, jest elastyczna, jest adaptacyjna. I to jest fantastyczne. Kobiety właśnie... To jest też nasz taki, myślę, że ogromny biologiczny potencjał, że kobiety... Poprzez wiele, wiele tysiącleci były eksponowane na różnego typu sytuacje, w których nasza zdolność adaptacyjna była po prostu trenowana. I dzięki temu uważam, że właśnie tą naszą mocą, którą mamy w środku, jest to, że jesteśmy w stanie szybciej się adaptować, że jesteśmy szybciej w stanie szukać rozwiązań. Co do zasady naprawdę ta nasza właśnie zdolność takiego elastycznego przełączania się w poszukiwaniu najlepszego rezultatu, a jednocześnie, nic nie ujmując tej sile, bo ta siła również jest potrzebna, no mamy też taką wewnętrzną wytrzymałość, która kiedy jest potrzebna, to ona też jest absolutnie dostępna i jest uruchamiana.
1: Czyli taka moc albo siła, albo jedno i drugie, elastyczności. Trochę.
0: Moc elastyczności, też dzięki temu moc rezyliencji, bo przecież właśnie rezyliencja jest tym, co nazwiemy tą elastycznością, tym takim mięśniem, kiedy każde trudne zdarzenie, a jednocześnie też każde pozytywne zdarzenie uczy mnie właśnie tej adaptacyjnej sztuki życia w zgodzie z samą sobą, a jednocześnie w osiąganiu tych celów, nawet jeżeli tym celem jest położenie się na 20 minut na kanapę, to też jest fantastyczny cel, a nawet bardzo, bardzo fajny cel właśnie w życiu.
1: Zatem adaptacja, rezyliencja, balans między pracą i życiem i mnogość różnych rzeczy i środowisk buduje nas i powoduje, że nasze życie jest lepsze, tak w telegraficznym skrócie, konkludując naszą rozmowę. Bardzo ci, Aniu, dziękuję.
0: Bardzo dziękuję.
1: Moją i państwa gościnią była Anna Kieszkowska, doktora Anna Kieszkowska Grudny. Ja się nazywam Dorota Haller i zapraszam państwa co tydzień w niedzielę po 12:30 na program Moc Kobiet w Polskim Radio RDC. Dziękuję, do usłyszenia.

0: Godzina 13. Miłosz Kuter. Zapraszam na Wiadomości Polskiego Radia RDC. Andrzej Poczobut odebrał Order Orła Białego. Mówił o prześladowaniach Polaków na Białorusi. Wisła Płock zawalczy o ligowe punkty w hicie Ekstraklasy. Zaczynamy jednak od pilnych informacji z powiatu piaseczyńskiego. Płonie tam pół hektara lasu. Trwa akcja gaśnicza w powiecie piaseczyńskim. Z ogniem walczy ponad 20 strażaków. W płomieniach stanął las przy ulicy Prostej w miejscowości Kawęczynek, mówi Kamil Styczek ze Straży Pożarnej.
1: Pożar poszycia leśnego, powierzchni około pół hektara, na miejscu 4 zastępy Straży Pożarnej. W tej chwili pożar już jest opanowany, nie rozprzestrzenia się, trwa jego dogaszanie.
0: A w zdarzeniu na szczęście nikt nie ucierpiał. Andrzej Poczobut odebrał od prezydenta Order Orła Białego. Opozycjonista został odznaczony podczas uroczystości na Zamku Królewskim w Warszawie. Były więzień polityczny mówił, że członkowie Związku Polaków na Białorusi są prześladowani przez reżim Łukaszenki za krzewienie polskiej oświaty i kultury, a także za ochronę miejsc pamięci.
2: Ludzie są prześladowani nie za działalność polityczną. Ludzie są prześladowani za to, że chcą, żeby ich dzieci uczyli się w języku polskim, żeby znali język ojczysty. Ludzie są prześladowani za to, że odwiedzają groby bohaterów.
0: Teraz na Placu Zamkowym w Warszawie trwają oficjalne obchody 235. rocznicy uchwalenia Konstytucji 3 maja, którym przewodniczy prezydent Karol Nawrocki.
3: To są Wiadomości Polskiego Radia RDC.
0: Bezpieczeństwo Polski, a obecność wojsk amerykańskich w Europie. O tym goście Agnieszki Gozdyry rozmawiali w audycji Bez Ogródek. Dyskusja powstała po tym, jak Pentagon zapowiedział, że Stany Zjednoczone wycofają z Niemiec część swoich żołnierzy. Wielu ekspertów uważa, że decyzja zapadła po tym, jak kanclerz Niemiec Friedrich Merz powiedział, że Iran upokarza Stany Zjednoczone podczas trwającego konfliktu na Bliskim Wschodzie. Prezydent Donald Trump miał odebrać ten komentarz osobiście. Myślę, że to odwet za te słowa, mówił na naszej antenie Adam Scheinfeld, senator Koalicji Obywatelskiej.
4: Tak, ja myślę, że to jest sprawa osobista i to jest absolutnie najgorsze. Jest kwestia jednego pytania. Czy ten jeden człowiek zadecyduje o przyszłości NATO, a więc więzi pokojowych euroatlantyckich na dekady, czy tylko na kadencję, na swoją kadencję?
0: Tymczasem Paweł Szrot z Prawa i Sprawiedliwości uważa, że to przestroga dla naszych rządzących, by nie prowokowali Trumpa.
5: Amerykanie wycofują wojska z krajów, które szefowie rządów kwestionują głośno amerykańską politykę zagraniczną, to może wniosek z tego powinien być taki, żeby głośno nie kwestionować amerykańskiej polityki zagranicznej. Nie mówię, żeby ją popierać entuzjastycznie. W interesie naszej ojczyzny i jej bezpieczeństwa czasami warto jest trzymać język za zębami.
0: Donald Trump zapowiedział, że Stany Zjednoczone wycofają więcej niż 5000 amerykańskich żołnierzy z Niemiec. Na koniec sport. Wisła Płock zmierzy się na wyjeździe z Pogonią Szczecin w 31. kolejce piłkarskiej Ekstraklasy. Gospodarze są tuż nad strefą spadkową, a goście na 5. miejscu z szansą na podium i europejskie puchary. Krzysztof Kamiński, bramkarz Pogoni i były zawodnik popularnych nawciarzy, przyznaje, że portowców czeka trudny mecz, ale muszą zdobyć 3 punkty, aby przybliżyć się do utrzymania w lidze.
6: Wisła wyrobiła sobie taką markę, taką renomę w tym sezonie, że świetnie bronią, a do tego są dosyć groźni w tych strefach przejściowych. Zdajemy sobie sprawę, że to będzie bardzo ciężki mecz, ale wiemy, że jeśli zagramy na swoim poziomie, to jesteśmy w stanie uszczęśliwić wszystkich.
0: Początek spotkania w Szczecinie o 17:30.
7: Sponsorem prognozy pogody jest Stowarzyszenie Sady Grójeckie.
0: To będzie gorące spotkanie Pogoni z Wisłą Płock, ale gorąco jest dziś w całej Polsce, a przede wszystkim na Mazowszu. Termometry w naszym regionie pokazują teraz od 25 do 26 stopni. Maksymalnie dziś temperatury osiągną do 28 stopni. Do końca dnia będzie słonecznie i tylko gdzieniegdzie pojawią się zachmurzenia. A ciśnienie atmosferyczne to teraz 1003 hektopaskale.
7: Sponsorem prognozy pogody jest Stowarzyszenie Sady Grójeckie.
8: Reklama. reżyser kultowych Szalonych Nożyczek powraca do Radomskiego Teatru. Prezent urodzinowy to komedia pełna zaskoczeń, błyskotliwego humoru i nieoczekiwanych zwrotów akcji. Urodzinowy wieczór miał być tylko niewinną niespodzianką. Co wydarzy się w luksusowym hotelu?
9: No cóż, z prezentami bywa różnie. Trzeba uważać, czym obdarowujemy naszych najbliższych. O, zapraszam na spektakl. Może coś wam podpowiemy. Jerzy Bończak.
8: Teatr Powszechny w Radomiu zaprasza.
10: Tankuj taniej na stacjach Orlen dzięki pakietowi ceny paliwa niżej. Obniżony VAT i akcyza działają na co dzień, ale w weekendy na Orlenie ceny spadają jeszcze niżej. Bo od czwartku do niedzieli, tankując do 50 litrów paliwa Verva i Efekta z kuponem w aplikacji Orlen Witaj, oszczędzisz dodatkowe 20 groszy na litrze. A przy zakupach w sklepie za minimum 5 zł, aż 35 groszy. Oferta ważna do 3 maja z możliwością przedłużenia. Lista stacji i produkty wykluczone dostępne na witaj.pl/rabaty. Orlen.
11: Wiosna w Warszawie ma swój adres. Elektrownia Powiśle. Miejsce na zakupy, spotkania i dobre jedzenie. Odwiedź Elektrownię Powiśle i zobacz, jak wygląda wiosna na Powiślu.
12: Pracujesz w pobliżu urządzeń elektroenergetycznych? Z uwagi na bezpieczeństwo przypominamy. Praca w terenie wymaga szczególnej ostrożności. Nie zbliżaj się do linii energetycznych. Nie podnoś przyczep, maszyn, podnośników, taśmociągów w pobliżu linii. Zbyt mała odległość grozi powstaniem łuku elektrycznego. W razie kontaktu pojazdu z linią energetyczną pozostań w kabinie. Nie dotykaj części metalowych. Wezwij pomoc. Telefon 112 lub 991. Bądź bezpieczny z PGE Dystrybucja.
13: Spędź majowy weekend w Muzeum Wsi Mazowieckiej w Sierpcu. 1 i 2 maja zapraszamy na majówkę w skansenie. Przygotowaliśmy dla Was pokazy wiosennych prac polowych i gospodarskich, pokazy dawnego rzemiosła oraz gry i zabawy dla dzieci. A 3 maja zapraszamy na gotowanie na polanie, aby posmakować tradycyjnej kuchni Mazowsza i potraw inspirowanych wiejskim podwórkiem. Do tego koncerty, kiermasze rękodzieła oraz dużo dobrej energii. Dajcie zabrać się w majówkową podróż do przeszłości razem z Muzeum Wsi Mazowieckiej w Sierpcu. Szczegóły programu znajdziecie na stronie www.mwmskansen.pl.
14: I choć nieraz w oczy będzie wiatr.
15: Cześć, z tej strony Krzysztof Dadej. Napisałem piosenkę, którą dedykuję wszystkim tym, dla których miłość jest najważniejsza. Wszystkie moje utwory na krzysztofdadej.pl. Zapraszam do współpracy koncertowej.
16: Za reklamę? Dziękujemy. Autopromocja.
17: W polskiej fladze są w zasadzie tylko dwie rzeczy. Biały i czerwony. Bo one mają za sobą całkiem ciekawą historię. Zwłaszcza ten czerwony. I do tego jeszcze pewną entomologię. To oczywiście zadzwonimy do kogoś, kto się zajmuje pluskwiakami. Halo, czy dodzwoniłem się?
18: Tak, dzień dobry panie redaktorze, dzień dobry państwu. Dodzwonił się pan we właściwe miejsce.
17: Zwłaszcza jeśli chodzi o kolor czerwony, bo ja w sprawie owadów.
18: A to jak najbardziej.
17: Jeżeli myśleliście, że z czerwonym kolorem to jest jakaś strasznie zagmatwana sytuacja, to co powiedzieć o białym? Niektórzy wątpią, czy biały to kolor.
19: I to fizycy nazywają może dość paradoksalnie promieniowaniem ciała doskonale czarnego.
17: Żeby było białe, tak, to zupełnie oczywiste. Pan od przyrody. Już dziś o godzinie 14. Zapraszam, Łukasz Badowski.
16: Autopromocja. RDC. RDC. Przychodnia. Zaprasza Konrado Moreno.
20: Dzień dobry Państwu, otwieramy naszą radiową przychodnię, a w niej będziemy rozmawiali, uwaga, tak jak zazwyczaj, o profilaktyce, ale w tym przypadku nieco inaczej zapytamy o to, jaki jest dobrostan, uwaga, naszych lekarzy. I tak sobie myślę o tym, że to jest rzadko kiedy zadawane pytanie, co prawda nie w tej, a w innej audycji, ale w naszym Radio Polskie, Radio RDC, także komentowaliśmy raport, który powstał wspólnie z Warszawskim Uniwersytetem Medycznym i Ratuszem Miasta Słonecznego Warszawy, który pokazuje z kolei, jak wygląda podejście do zdrowia warszawianek i warszawiaków i to na podstawie dziesięciolecia. Bardzo ciekawe badanie, które pokazuje, jak dużo się zmieniło, jak na przykład choroby cywilizacyjne udało się na swój sposób opanować w dużym uproszczeniu, czyli mówiąc krótko, rzeczywiście pacjenci korzystają i są bardziej świadomi tego, jak istotne jest to, żeby udawać się na wizytę do lekarza, ale wciąż niestety nie tak często korzystają z programów profilaktycznych, które są do ich dyspozycji i to stanowi pewne wyzwanie. Ale dzisiaj, drodzy Państwo, nie będziemy rozmawiali o tym, co się zmieniło w podejściu samych pacjentów, chociaż na pewno dobrostan samych lekarzy także wpływa na cały układ i całą służbę zdrowia. Jaki jest dobrostan i satysfakcja zawodowa lekarzy w Polsce? Będziemy rozmawiali, drodzy Państwo, wokół chyba pierwszego takiego badania, które zostało zrealizowane, jeśli się nie mylę. Pełna nazwa tego badania to, uwaga, Ogólnopolskie Badanie Dobrostanu Lekarek i Lekarzy, zrealizowane z inicjatywy serwisu polpharmadlaciebie.pl. Ta nazwa powinna paść i padła. Może już częściej nie będę podawał, ale była to istotna informacja. No ale raport powstał wspólnie z Warszawskim Uniwersytetem Medycznym. I oto, drodzy Państwo, właśnie goszczę w naszym studio już któryś raz, chyba drugi albo kolejny. Mam przyjemność gościć w naszym studio profesora doktora habilitowanego, kierownika trzeciej kliniki chorób wewnętrznych kardiologii Wydziału Lekarskiego wspomnianego Warszawskiego Uniwersytetu Medycznego. Jest naszym gościem profesor Artur Mamcarz. Dzień dobry, panie profesorze.
1: Dzień dobry.
20: I razem z nami jest także doktor habilitowany nauk medycznych tej samej trzeciej kliniki chorób wewnętrznych i kardiologii Wydziału Lekarskiego WUM, pan doktor Daniel Ślisz. Dzień dobry,
21: dzień
20: panowie.
21: Dobry, panie redaktorze, dzień dobry państwu.
20: Panowie, nie może być inaczej. Zaczniemy od bardzo prostego pytania na rozgrzewkę. Mamy dużo czasu, o wielu rzeczach możemy powiedzieć. Panowie, panie profesorze, jaki ma pan dzisiaj dobrostan? Jak się pan dzisiaj czuje, panie profesorze?
1: Czuję się bardzo dobrze. Wszystkie zaplanowane na dziś sprawy, które miałem zrealizować, zostały zrealizowane. Duża część z nich sprawia sporą satysfakcję, bo myślę, że to jest klucz do tego, żeby mieć dobrostan. Żeby być w dobrym dobrostanie.
20: W dobrym stanie emocjonalnym,
1: fizycznym, psychicznym, więc ja czuję się dobrze. Jeszcze przed nami długi dzień, jeszcze sporo różnych kwestii można zrealizować. Mam zaplanowane bardzo przyjemne popołudnie z moim 2-letnim wnuczkiem. Bardzo się lubimy, spędzę z nim aktywnie czas, więc tam takie pytanie padało, czy mamy dobry balans między pracą zawodową a życiem rodzinnym.
20: No, okazuje się w tym raporcie, że to jest jedna z takich rzeczy, która wydawałaby się powinna być do poprawy, czyli jest satysfakcja lekarzy i to bardzo wysoka, bo spośród lekarzy aż 90% jednak oznajmiło, że odczuwa satysfakcję z tego, co robi, ale jednak to, czym pan profesor wspomina, to lekarze oznajmiają i to chyba jednym głosem, że płacą za to wysoką cenę, czyli rodzicielstwo i czas spędzany z rodziną. I tu, jak słyszymy, panie profesorze, w pana przypadku jest to priorytet i pan absolutnie cieszy się tym czasem, który jest panu dany.
1: Przyjemne popołudnie mnie czeka. Umiem to zbilansować, ale myślę, że wielu z nas też umie, chociaż oczywiście są problemy. Ja jestem już w tej drugiej części swojej drogi zawodowej, żeby nie powiedzieć, że bliżej tego zakończenia mojej takiej aktywnej pracy, ale jeszcze mam nadzieję, że to potrwa jakiś czas. Natomiast pewnie dla młodych lekarzy, którzy wchodzą do zarówno zawodowego życia, jak i budują rodzinę, to jest trudniejsze, bo oni muszą intensywnie pracować, dyżurując również. Ja na przykład nie dyżuruję, ale dodatkowo jeszcze uczą się do specjalizacji, realizują zadania naukowe, bronią prac doktorskich, wyjeżdżają na konferencje. Czy ta aktywność zawodowa jest na tyle duża, że ten balans między życiem zawodowym a rodzinnym może być zachwiany i może też się wiążeć, bo to jest także istotna część tego raportu, generować napięcia emocjonalne, które wynikają z braku czasu, tych napięć, wielu obciążeń zawodowych, które z różnymi kwestiami się wiążą, ale właśnie z tym, o czym wcześniej powiedziałem, więc myślę, że ta intensywność kontaktów rodzinnych może rzeczywiście być mniejsza, ale często o tym rozmawiamy z Danielem również, że jeśli mamy mało czasu, trzeba go maksymalnie dobrze wykorzystać, czyli intensywność pracy powinna być bardzo duża, ale intensywność tych relacji, które budujemy także w domu, w życiu rodzinnym, także bardzo wysoka. I to powoduje, że oczywiście zdając sobie sprawę z tego, zaburzenia jakby tego balansu, staramy się, żeby to nadrobić tą intensywnością.
20: Panie profesorze, za chwilę wejdziemy w szczegóły, jeśli chodzi o to, co mają do powiedzenia na temat swojego dobrostanu lekarze i co wynika z tego raportu, ale rzeczywiście na wstępie to pytanie pada, no bo myślę sobie, panie doktorze, o tym, że rzadko chyba lekarze, albo przynajmniej mam takie wrażenie, nie przywykli do tego, że pytani są o to, jakich jest dobrostan. Może się mylę. Czy stworzenie takiego raportu i zadawanie takich pytań właśnie służbie medycznej, personelowi medycznemu jest ważne, jest istotne?
2: To jest bardzo ważne pytanie. Jak się czujesz, zawsze, znaczy zwykle pada w drugą stronę, z ust lekarza w stronę pacjenta. Tym razem to lekarze zostali zapytani o to po raz, wydaje mi się, zaryzykuję, po raz pierwszy. I chociaż można powiedzieć wiele o tym raporcie, no, że może by dobrze było, żeby zawierał reprezentatywne grupy wszystkich specjalności, żeby tych lekarzy było więcej, to mimo wszystko jest to pewnie taki ważny element, który rozpoczyna dyskusję o zdrowiu i samopoczuciu w systemie ochrony zdrowia, które jest fundamentalne zarówno dla bezpieczeństwa samych lekarzy, całego systemu, ale może i przede wszystkim też dla pacjentów. No bo jeżeli lekarz nie czuje się dobrze, bo ma, cokolwiek sobie wyobrazimy, ból pleców, depresję, czy jakiekolwiek inne dolegliwości, które ograniczają jego percepcję i możliwość wykonywania zawodu w sposób sprawny, na 100%, to niestety ten pacjent no, padnie, no, nie chcę powiedzieć brzydko ofiarą, ale rzeczywiście może być nie najlepiej ze postawieniem trafnej diagnozy, może ten czas się wydłużyć, może być też ograniczony sposób efektywność lekarza w takiej prostej, może nie prostej, ale w takich rutynowych czynnościach dnia codziennego, czyli przyjmowaniem pacjentów co 15 minut, pracy na SOR-ze, czy w ciężkich warunkach pracy szpitalnej.
20: No właśnie, tutaj jeśli chodzi o to badanie, no to przeprowadzono je wśród 499 medyków, prawie 500 medyków reprezentujących 10 różnych specjalizacji i opracowane jeszcze raz w ramach kampanii, która nosi nazwę i tytuł Specjalizacja Dobrostan Lekarzy. Zastanawiam się, panowie, bo tu kilka elementów jest rzeczywiście zaskakujących w tym raporcie. Może zacznę od wątku, który myślałem sobie, że odłożę najpóźniej, ale zaczniemy już od czegoś, co jest zdecydowanie alarmujące, bo aż 86% lekarzy, uwaga, zetknęło się z agresją ze strony i pacjenta, i ich rodzin, i aż 32% lekarzy, medyków doświadcza jej, uwaga, przynajmniej raz w miesiącu. Ja przyznam, że no, jestem tym zaskoczony. Nie sądziłem, że ta przemoc jest tak powszechna, tak dotkliwa i mam wrażenie, że to musi być bardzo poważna przeszkoda i poważne wyzwanie dla lekarzy. Panowie, skąd ten problem? No jak się okazuje, to jest niezwykle palący problem. Większość lekarzy, która udziela odpowiedzi, zgadza się z tym, że doświadcza tej przemocy. I czy mamy do czynienia z jakąś tendencją rosnącą, czy też być może jest to, brzydko to nazwę, przepraszam, trend, który trzymuje się już od wielu lat, panie profesorze?
1: Znaczy to jest duży problem. Oczywiście spotykamy się z tą agresją, tak to nazwijmy, bo pewnie możemy w różny sposób różnych słów używać, czego doświadczamy i tak jak mówimy często, że lekarze, którzy pracują ambulatoryjnie w poradniach specjalistycznych czy w poradniach lekarzy rodzinnych, doświadczają tej agresji ze strony pacjentów. My pracując w szpitalu pewnie częściej ze strony rodzin, chociaż oczywiście na poziomie SOR-u także ze strony pacjentów. Myślę, że problem jest bardzo złożony, bo oczekiwania w stosunku do lekarzy, do tego środowiska, do tego, że każdy ma otrzymać maksymalnie dobrą, wysokospecjalistyczną i skuteczną pomoc, są bardzo wysokie. To są rozdmuchane nadzieje czasami. Nie zawsze można sobie poradzić z pewnymi problemami lub trzeba na to cierpliwości i czasu. Niektóre choroby ostro przebiegające oczywiście wymagają ostrych działań, a wiele innych sytuacji wymaga pewnego procesu diagnostycznego, terapeutycznego. Tymczasem często oczekiwania zarówno pacjenta, jak i jego rodziny są no, nadmiarowe, tak bym powiedział, i chcieliby wszyscy. To jest zrozumiałe zresztą. Ja dzisiaj zresztą śledziłem i studiowałem taką książkę, która na ten temat się pojawiła, dotycząca akurat komunikacji, bo o tym chciałem powiedzieć. Pewnie Daniel również pewne wątki poruszę dotyczące tego, dlaczego tak się dzieje, ale to jest kwestia również uczenia nas od studiów komunikacji medycznej, czyli teraz wiemy i dobrze, że tak się stało, że od pewnego czasu nauczanie komunikacji medycznej jest obowiązkowe w ramach studiów medycznych. Mamy Zakład Komunikacji Medycznej, który powstał w uczelni od wielu lat. Robiliśmy to w sposób mniej formalny, teraz robimy bardziej formalnie, bo trzeba nauczyć się rozmawiać zarówno z pacjentem, jak i lekarzem, także w dobie rozwoju różnych mediów, które powodują, że pacjent te oczekiwania zbudował na podstawie relacji, które znalazł w internecie. Niekoniecznie one są prawdziwe. W związku z tym często te oczekiwania są zbudowane na takiej bardzo słabej podstawie i marnym fundamencie, a my musimy wyprostować te informacje i często to zderzenie z rzeczywistością jest dla pacjenta czy dla jego rodziny no, bardzo takie konfrontacyjne, nieprzyjemne, więc ta agresja się pojawia na takim etapie. To czasem dotyczy chorób terminalnych, czasem dotyczy pewnych zaniedbań, które są po stronie pacjenta czy jego rodziny lub opiekuńczych elementów, bo to jest także doświadczenie lekarzy pracujących w szpitalu, że osoby, które nie miały pewnej opieki ze strony swojej rodziny, kiedy trafiają do szpitala, te oczekiwania ze strony tej rodziny są bardzo wysokie, żeby były spełnione wszystkie procedury i żeby bardzo szybko uzyskać poprawę. Tymczasem wcześniej zaniedbania medyczne, diagnostyczne były tak duże, że my jesteśmy czasem no, mniej skuteczni, żeby nie powiedzieć, bywa bezradni, bo pewne procesy poszły tak daleko, że no, współczesna medycyna nie może temu pomóc. To jest jeden z powodów. Natomiast zacząłem od tej komunikacji, bo czasami no, trzeba w sposób właściwy zakomunikować i tej agresji się nie tyle pozbyć, a zmniejszyć jej natężenie. Albo ta dobra informacja lub użycie właściwego języka powoduje, że my wygaszamy ten stopień emocji, bo czasami to dotyczy osób bardzo ciężko chorych. W związku z tym musimy ten język znaleźć tak właściwe słowa po to, żeby to opisać. I to jest jakieś rozwiązanie, ponieważ ten raport to nie tylko fotografia tego, jak jest, ale także otwieranie pewnych przestrzeni do poprawy, czyli pewne rady, których można zarówno sobie, jak i kolegom udzielać po to, żeby tą sytuację, która jest tam opisana w raporcie, jak to w raportach bywa, to jest fotografią rzeczywistości, zmieniać i szukać rozwiązań.
20: Panie doktorze, czy ta komunikacja medyczna rzeczywiście może być takim narzędziem, które będzie służyło temu, żeby wygasać powstałe napięcia, które niestety niczego nie usprawiedliwiając, rzecz jasna, przyczyniają się do tych sytuacji agresji, które doświadczają lekarze?
2: To jest jedna perspektywa i ona jest bardzo prawdziwa, ale nie dotyczy wszystkich przypadków, bo musimy mieć świadomość, ja akurat mam takie przykre doświadczenia w zawodzie, że też padłem kilkanaście razy pewnie ofiarą agresji. I nie była to tylko agresja słowna, czy przemoc werbalna, a wręcz przemoc fizyczna. I nie przypominam sobie trzeźwej osoby, która by dokonała tej przemocy fizycznej na mnie. Mhm. Chociaż nie, jedna osoba była trzeźwa, ale to dotyczy też tego problemu. My mamy generalnie bardzo duże spożycie alkoholu w społeczeństwie. To jest ponad 10,5 litra na głowę, czyli wiadro spirytusu każdy Polak przeciętnie spożywa rocznie. To jest potężna ilość. I pacjenci pod wpływem alkoholu lubią robić rzeczy, których nie robiliby bez tego alkoholu. Trafiając czasami do szpitala w wyniku różnych urazów, powikłań, a wtedy wszystkie hamulce puszczają i ten alkohol jest induktorem niejako tych zachowań agresywnych. Nie tylko wobec lekarza, ale tutaj też trzeba wspomnieć wobec ratowników,
1: pielęgniarek,
2: osób, które stykają się z tym pacjentem w tej przestrzeni szpitala czy przychodni. I to jest bardzo przykre. I ta komunikacja no, w tym przypadku no, musi poczekać na moment, w którym pacjent, no, brzydko powiem, wytrzeźwieje, czyli wyzeruje się jego poziom alkoholu we krwi. I wtedy możemy do niego dotrzeć, czasami mu nawet powiedzieć, co zrobił, bo sam nie do końca jest świadom tego, co się wydarzyło. Więc problem pewnie jest wielowarstwowy. Komunikacja jest jednym z ważniejszych elementów do komunikowania się, do przekazywania informacji, ale też musimy spojrzeć z drugiej strony. Ja patrzę też ze strony pacjenta bo takie doświadczenie w systemie ochrony zdrowia też miałem, bezpośrednio gdzieś asystując w tym systemie pacjentom, czy sam będąc, takie zrozumienie drugiej, empatia, czyli zrozumienie drugiej strony, czyli że ten pacjent może czuć frustrację, ta rodzina może czuć frustrację, agresja, która jest akurat wyładowywana na tym lekarzu, czy na pielęgniarce, czy na ratowniku, niekoniecznie musi być tym ratownikiem i pielęgniarzem i lekarzem spowodowana, ale może ona być właśnie takim wyrazem bezradności tych ludzi wobec tej historii medycznej, której nie rozumieją. I to jest kolejna rzecz, czyli taka edukacja zdrowotna, że no my nie jesteśmy nieśmiertelni, my ludzie nie jesteśmy nieśmiertelni. Czasami przychodzi koniec, czasami przedwcześnie. No i zrozumienie całej tej sytuacji, że medycyna ma swoje ograniczenia i te granice są jasno określone w medycynie poprzez wytyczne, poprzez rokowanie, poprzez to, kiedy dane terapie mają sens, a kiedy mogą tylko zaszkodzić pacjentowi. No muszą być też rozumiane przez tą drugą stronę, przez odbiorcę tych informacji. Więc tu pewnie wiele wątków się wkradło, ale rzeczywiście to jest mieszanka taka wybuchowa już w tym przypadku. Właśnie tych wszystkich rzeczy, które wymieniliśmy wspólnie.
1: Myślę, że bardzo ważną rzeczą, pewnie obaj tu podzielamy tę opinię, widzimy to na co dzień, jest taka dynamiczna agresja polemiczna, związana z nieprawidłową informacją, którą zyskują pacjenci na jakiś temat. Takim klasycznym przykładem są kwestie związane ze szczepieniami. Czyli to zresztą mam przykład, moja żona miała sytuację, w której osoby, które są jawnie antyszczepionkowe, wyrażają bardzo agresywnie pewne poglądy wynikające ze swojego przekonania, że coś szkodzi i oczekują od lekarza potwierdzenia tej wiadomości na piśmie. Bo na przykład dziecko nie może być szczepione, bo na przykład uznaje się, że jest alergiczne z jakiegoś powodu i ta szczepionka może zaszkodzić. To w dorosłej medycynie także ma miejsce. My mamy do czynienia z ruchami antystatynowymi, czyli ruchami, które dotyczą kluczowej interwencji w kardiologii, czyli leczenia podwyższonego stężenia cholesterolu. I bardzo wiele osób znajduje w sieci informacje, które pokazują, że leki, którymi my od prawie 40 lat się posługujemy i które uratowały miliony istnień ludzkich, są nieprawdziwe. W związku z tym ta polemika i agresja wynikająca z tego zalecenia i braku zgody na propozycje. My musimy oczywiście szukać rozwiązań i edukować, bo edukacja to nie tylko edukacja studentów, to nie tylko edukacja lekarzy, my jej podlegamy, ale także edukacja dzieci, młodzieży, pacjentów. Dużą nadzieję wiązaliśmy i pewnie dalej wiążemy z tą godziną dla zdrowia, która mogła budować pewną informację od przedszkola, od wczesnych lat szkolnych, ponieważ dzieci są znakomitym nośnikiem informacji, takim wektorem, które mogą przekazywać swoim rodzicom i prawidłowo prowadzone zajęcia będą zwiększały świadomość. Daniel jest przez specjalistą zdrowia publicznego. W zdrowiu publicznym są pewne procesy, które muszą być brane pod uwagę po to, żeby poprawić właśnie stan zdrowia populacji. My rozumiemy, wiemy jak to robić i edukacja jest kluczem do uzyskania tej poprawy.
20: Panowie, wróćmy jeszcze na chwilę, zatrzymamy się, jeśli chodzi o ten wątek niezwykle trudny, dotkliwy, który z pewnością mimo wszystko może się przyczyniać do tego, że lekarze rzeczywiście tego dobrostanu w pracy nie odczuwają, skoro rzeczywiście mają prawo, jak słyszymy, bać się sytuacji przemocowych, agresji. Tu się zastanawiam, chociaż oczywiście nie odpowiemy sobie na to pytanie, to też nie jest źródłem tego raportu, o którym rozmawiamy, ale skoro już o tym mowa, to jakie narzędzia mogą służyć temu, żeby wyposażyć lekarzy w obronę albo w minimalizowanie takich sytuacji ryzykownych? Wspomniani ratownicy medyczni, była też i wielokrotnie przez długi czas rozmowa na tym, czy nie powinni, tak jak służby mundurowe, jak policjanci, być wyposażeni w kamery, w inne narzędzia. W tym przypadku, oprócz tej komunikacji medycznej, o której pan profesor i pan doktor wspominali, to jak panowie sądzą, co jeszcze może być takim elementem obrony, ochrony?

0: co by przynajmniej pod wpływem, o ile nie zamroczeni już totalnie alkoholem. Więc taka prohibicja to jest jeden z elementów. Edukacja pacjentów, czy przyszłych pacjentów na temat, jak system ochrony zdrowia działa, takie bardzo proste, że czasami trzeba poczekać, że czasami jest kolejka, że w SOR-ze na przykład są pacjenci triażowani, ci mniej pilni muszą chwilę dłużej poczekać, bo ci bardziej pilni potrzebują tej opieki już natychmiast. I pewnie też no to, co już profesor wspominał, czyli te komunikacyjne elementy doposażające warsztat lekarski. No bo umiejętność leczenia to nie wszystko, ale umiejętność, to tak może źle zabrzmi, ale myślę, że będzie zrozumiałe dla każdego, marketingowego przedstawienia tego mojego działania, że nie ja tu daję ci receptę, o to radź sobie sam, tylko to jest coś, co warto przyjmować. Ten lek jest takim lekiem, który będzie minimalizował pewne przykre działanie tej choroby, oddziaływanie tej choroby na organizm, że to trzeba przyjmować cały czas i że nasza medycyna znowu ma pewne ograniczenia i wobec tych ram musimy się nasze oczekiwania budować, bo to też jest kwestia tych takich zbudowanych przez internet czasami oczekiwań, że oto właśnie jacyś bracia, czy jakiś jeden pan będzie leczył ludzi za pomocą, prawda, nie idź do psychiatry, nie zjedz bułki, tak? Czy takie no, fikcje właściwie. No i ludzie budują sobie wokół takich niesprawdzonych, niepotwierdzonych naukowo przekazów, wyobrażenia, że oto medycyna coś przed kimś ukrywa, że oto medycyna zaraz zaszkodzi komuś, prawda, bo mamy taki fake świat, fake newsy, fake informacje o zdrowiu.
1: Bardzo ciekawy wątek.
2: To jest kwestia autorytetu, tak? Czyli no, tego autorytetu, który nam się zawsze kojarzy, to środowisko, nie tylko lekarze, ale pracownicy systemowi ochrony zdrowia mieli wysoki autorytet. Czyli farmaceuci, my pracujemy w zespołach terapeutycznych. To nie tylko lekarze, to są pielęgniarki, ratownicy, fizjoterapeuci, dietetycy, psycholodzy kliniczni, farmaceuci właśnie, którzy mają ogromną rolę, chociażby teraz w szczepieniach. Te ustawy pozwalają dokonywać tych procesów także w aptece, więc my budujemy taką strategię i te systemowe rozwiązania mogą być ważne, ale te systemowe rozwiązania powinny dotykać także no, tego, że jest procedowane prawo w Sejmie Lex Szarlatan, tak się roboczo chyba nazywa,
0: tak,
2: żeby wykorzystywać okazję, że osoby, które popełniają przestępstwa. Tak naprawdę ja się nie waham tego powiedzieć, bo ktoś, kto organizuje warsztat czy wykład dla 1000 osób, który informuje, że w zasadzie najskuteczniejszym sposobem ich działania będzie odstawienie chemioterapii w onkologii, działają na szkodę zdrowia publicznego na dużą skalę, bo część z tych osób, jeśli posłucha tego komunikatu i tej rady, to umrze z tego powodu, więc oni powinni być ścigani z urzędu tak naprawdę za tego typu działalność. Tak jak prowadzenie auta pod wpływem alkoholu, bo to jest, no, nawet jeśli nic się nie wydarzy, potencjalne przestępstwa. Dla mnie też na przykład, myśmy nieraz o tym rozmawiali, jeden z naszych kolegów bardzo dynamicznie o tym powiedział, że część osób, które są rozpoznawalne, to są i sportowcy, i dziennikarze, i aktorzy, reklamują produkty, które nie powinny być reklamowane tak naprawdę i może można było stworzyć takie systemowe rozwiązanie, w którym można byłoby pokazać, jak się zachowuje pacjent po alkoholu w SOR-ze, albo jak na przykład zostaje przywieziony, bo przemocowo zachowywał się w stosunku do swoich bliskich, do swojej partnerki czy do swoich dzieci. I taka reklama społeczna byłaby pewnie skuteczniejsza niż mówienie o tym, że coś jest bardzo smaczne i na pewno nie zawiera alkoholu, bo umówmy się, że to są pewne podprogowe przekazy, które wcale nie temu służą. Mhm. Naprawdę, więc my, to co Daniel powiedział, no budowanie strategii systemowej dla alkoholu, dla przemocy, dla bardzo wielu rzeczy, dla tych ruchów, które pokazują, że te fejki determinują decyzje pacjentów, którzy później przecież nie idą do tych ludzi, o których mówimy, bo oni nie mają często prawa wykonywania zawodu, tylko mówią informacje, ale jeśli ktoś zachoruje, bo posłucha tego człowieka, za jakiś czas trafi do szpitala z zaawansowanym procesem nowotworowym lub ciężką, zaawansowaną chorobą serca, to nie idzie do nich, tylko my ponosimy jako społeczny system koszty leczenia, które mogłoby być znacząco tańsze na początku, bo by ten proces był na bardzo wczesnej fazie zaawansowania, a pacjent trafia do szpitala, kiedy nie możemy mu odmówić pomocy, gdzie zaawansowane.

0: możemy mu pomóc.
1: A czasami nie możemy mu pomóc, ale podejmujemy decyzję, która jest związana z taką strategią terapeutyczną, która jest niezwykle kosztowna. I czasami pomagamy, ale wcześniej można byłoby zaoszczędzić te pieniądze dla czegoś innego, więc tu systemowych rozwiązań można poszukać. Trzeba je po prostu wdrożyć.
2: Dotykamy tutaj też bardzo ciekawego wątku. Ja chciałbym przez chwilę porozmawiać o tym autorytecie, jaki budzi właśnie postać lekarza, medyka, ratownika, pielęgniarza, pielęgniarki, bo mam takie wrażenie, że co prawda może to inny kaliber, bo świetnie, że być może żyjemy w czasach, w których mamy prawo do informacji i dostęp do informacji, ale chcę panu zapytać, to chyba nie jest co prawda treścią tego raportu, ale skoro już o tym rozmawiamy, to jak istotną przeszkodą dla lekarzy stanowi to, że nierzadko pacjent przychodzi do lekarza z już samemu sobie za sprawą internetu postawioną diagnozą.
1: To jest kwestia autorytetu. To jest właśnie budowanie autorytetu. O to były pytania, że ten autorytet tak. W ostatnim okresie zmalał, co tak powiem. I są bardzo różne powody, między innymi te właśnie, o których pan powiedział, o tym, że pacjenci są przygotowani do wizyty niekoniecznie dobrze. Tak jakbyśmy uznawali, że student, który dzisiaj kolokwium akurat prowadziliśmy w klinice, zawsze jest dobrze przygotowany. No nie, nie zawsze tak naprawdę. Czasami oczywiście ja też traktuję takie kolokwium lub egzaminy jako naukę wspólną tak naprawdę, ale tutaj też tak powinno być. Czy pacjent ma pewną wiedzę, ale musi zapytać, bo my to nazywamy adherencją terapeutyczną, jest takie anglosaskie określenie compliance, ja wolę tą adherencję, takie przyleganie do zbudowanej relacji. Pacjent, który ma jakiś problem, jego lekarz, czasem lekarz konsultujący innej specjalności, diabetolog, specjalista psychiatrii, fizjoterapeuta, który planuje trening dla tego pacjenta, jeśli to rekomendujemy, to są zespoły terapeutyczne i musimy to zarekomendować i budować autorytet takiego zespołu.
0: Ja bym tutaj ad vocem do tego, co pan redaktor powiedział, bo pan redaktor wspomniał, że pacjent, czy każdy z nas ma prawo do informacji. To bardzo złe prawo. Każdy z nas powinien mieć prawo do prawdziwej informacji. I to by zmieniło bardzo wiele na tym rynku informacyjnym, który jest zalewany, wiemy doskonale, przez porady osób, które nie mają kompetencji. I ja nie miałbym pretensji, gdyby te porady były zgodne z dzisiejszą naszą wiedzą. Bo to nie chodzi o to, że ktoś powiedział, tylko my zbadaliśmy te problemy na dużych populacjach. I czasami zdarza się tak, tu mamy wiele przykładów w medycynie, że to się wszystko odwraca na drugą stronę. Czasami. Ale to znowu, to odwrócenie na drugą stronę następuje po wieloletnich badaniach, które przynoszą nam wyniki, ale te badania muszą być dużo lepszej jakości niż te, które pokazały nam ten, nazwijmy to, krzywe zwierciadło tego procesu. I autorytet dzisiaj w medycynie, jakby świat dzisiaj jest tak skonstruowany, że dąży do zburzenia wszystkich autorytetów. Najlepiej, żeby nie było autorytetów, żeby były tylko polubienia, lajki, followersi
2: albo
0: i followowani.
2: Sztuczna inteligencja staje się takim autorytetem bez źródła informacji.
0: Jest dość groźnym zjawiskiem z perspektywy medycznej. Oczywiście ja nie wyrzucam całej sztucznej inteligencji do kosza, bo to nie o to chodzi. Należy je używać przede wszystkim umiejętnie. Są silniki, które generują bardzo przypadkowe odpowiedzi. Są silniki, które operują na dużych bazach medycznych. I ja na przykład w pracy używam silników, które operują na tych bazach medycznych, ale ja wiem, jak one operują na tych bazach medycznych. Najczęściej wyszukiwarki i takie opisy, urządzenia czy narzędzia, które opisują nam pewien badania, czy skracają nam drogę do tych badań, do posiadania tej wiedzy. Natomiast jeżeli takie badania wykonujemy teraz z naszym zespołem i z dietetykami, i studentami, badamy jakość informacji medycznych, które wypluwa nam sztuczna inteligencja i na przykład badamy to na podstawie diety, którą nam generuje. I o ile ta dieta w perspektywie jednego dnia jest całkiem nieźle skonstruowana, całkiem nieźle, plus minus 20%. O tyle już na przykład skonstruowanie takiej diety trzydniowej, pięcio czy siedmiodniowej.
1: Jeszcze mówiąc o zmianie sposobu żywienia
0: czy leczenia. Tak? Mówimy o czymś, co jest dosyć łatwe, dosyć proste do skomponowania, ale kiedy mamy do czynienia z wielowątkowym jakby procesem chorobowym, wielowątkowym procesem leczenia tej choroby i też każdy pacjent jest inaczej inny w tym przypadku, musi być traktowany indywidualnie, bo wiadomo, że nie każde leki działają u każdego pacjenta tak samo, pojawiają się działania niepożądane, to sztuczna inteligencja już sobie absolutnie z tym nie radzi. I teraz, jeśli mamy do czynienia z taką sytuacją, kiedy mama się pyta, czy już czy iść do lekarza, bo dziecko ma 37,5 i ta sztuczna inteligencja mówi, że no może jeszcze poczekaj, jak będzie tam powyżej 38, to wtedy się zgłoś, no to potencjalnie ryzyko tej złej odpowiedzi jest niewielkie, ale z drugiej perspektywy czasami może się zdarzyć ktoś, kto by poszedł do tego lekarza, bo coś jeszcze jest w tym dziecku, co niepokoi tego rodzica, a ta sztuczna inteligencja uśpi jego wrażliwość. Czyli mamy takie dwuwątkowe, bo popatrzmy na to, że system ochrony zdrowia jest tak skonstruowany, że radzi sobie jakoś, nie powiem jak, ale jakoś z tymi przypadkami najcięższymi, ciężkimi. Ta medycyna naprawcza jest całkiem
1: sprawna.
0: I ostrymi. Mhm. Natomiast jest całe mnóstwo zachorowań, które nie wymaga opieki lekarskiej i tutaj ta sztuczna inteligencja czasami podbuduje nam wiedzę. Albo takie właśnie, które gdzieś tam się w skrycie rozpoczynałem i tutaj ta sztuczna inteligencja może uśpić naszą wrażliwość.
2: Zawsze ważny jest ten...
0: Tak, odciążymy trochę tą sztuczną inteligencją, to obciążenie systemu ochrony zdrowia, ale nie załatwimy tego tak...
1: Ale burzenie pięknie. Autorytetu jest powszechne. Mówię, wspominam o tym, bo to mnie zawsze bardzo dużą przekrość sprawia.
2: Martwi, tak.
1: Ja podróżuję często i zawsze siadając do pociągu kupuję jakąś książkę lub ciekawą prasę i na pierwszym miejscu w księgarni jest taka gazeta, liczne jej numery, czego ci lekarz nie powie. To ma taki tytuł tak naprawdę i ona jest na okładce, rzucają się w oczy oszustwa ze strony lekarzy kierowane dla pacjentów. Tak? To jest takie burzenie, kopanie autorytetu. To znaczy zakłada redakcja tej gazety i dziennikarzy, no bo rozumiem, że tam pracują jacyś dziennikarze, tak, chociaż nie wiem, czy to słusznie o tym mówię w ten sposób.
0: Para pseudodziennikarze.
1: Nazywając ich w ten sposób, szukają sytuacji, które sprowokują, że pacjent tą gazetę bierze. Że mówi, lekarz ci oszukał, to lepiej dietę. To nie cholesterol szkodzi miażdżycy, to wapń. Jeśli będziesz mniej wapnia, to nie będziesz miał problemu. I z ostatniego tygodnia taka gazeta na okładce pokazuje te burzenie autorytetu lekarskiego.
2: Panowie, panie profesorze, panie doktorze, szczęśliwie my sami jesteśmy wyposażeni w swój umysł, swój mózg i też warto te różne treści, nawet i te generowane przez sztuczną inteligencję, przefiltrować samemu, prawda? I też polegać na swojej osobistej intuicji. Wróćmy do wątku tego raportu, bo niewątpliwie te wątki, o których mówimy, są i niepokojące, chociaż jak słyszeliśmy od pana doktora, również sztuczna inteligencja stanowi dobre i poważne narzędzie wspierające działania służby
0: zdrowia. Nie każda,
2: zdrowia.
0: Ale część z niej.
2: Tak. Ale chociażby w chirurgii tak. Również, tak? Są urządzenia, robotowe, które już są wspierane sztuczną inteligencją. Ale odstawmy sztuczną inteligencję na bok, bo tak sobie myślę, a mówimy o dobrostanie lekarek i lekarzy. Tak. I zastanawiam się, czy na takie wsparcie emocjonalne, psychiczne lekarze mogą w polskiej służbie zdrowia liczyć, polegać, czy to jest potrzebne, czy nie. Przyznam, że takie pytanie zadałem jakiś czas temu lekarzowi. Nie pamiętam, jakiej specjalizacji i przy jakiej okazji była to rozmowa, ale bardzo się zdziwił i chyba specjalnie nie miał ochoty odpowiadać na to pytanie, znając, że sam musi sobie radzić z różnymi problemami. A skoro o dobrostanie mowa, no to myślę sobie, że tutaj takie wsparcie emocjonalne, psychiczne, mówiliśmy o sytuacjach agresywnych, trudnych doświadczeniach. Myślę sobie o tym, że no warto, żeby lekarze mieli takie poczucie, że być może jest psycholog albo jakiś ekspert, specjalista, z którym mogą na ten temat porozmawiać, by też poczuli, że nie są osamotnieni w tej problematyce.
1: To oczywiście pytanie, tak. Które jest związane z informacją, która wynika z tego raportu, że chociaż lekarze często mają takie problemy, to rzadko korzystają z pomocy.
2: Mówią czyli bardziej uznają... o wsparciu swoich partnerek i partnerów,
1: tak,
2: o tym, że w rodzinie
1: to jest jedna
2: może
1: rzecz.
2: Mówią o tym.
1: Tak. To zacznijmy w takim razie od rodziny. My często mamy oczywiście wsparcie od rodzin, bo jesteśmy w związkach, które rozumieją istotę tego zawodu, pasję, która jest z tym związana, obciążenie pracą, brak czasu i przenoszenie pewnych trudnych kwestii do domu z pracy. To nie przecina się nożem czegoś, co nas doświadczyło danego dnia, jeśli to był bardzo trudny problem. I z tym wsparciem myślę, że większość lekarzy ma do czynienia i tak w raporcie jest to jakby opisane. W związku z tym to jest jedna część. Często zresztą jesteśmy w związkach, które pokazują, że obydwoje z małżonków czy partnerów są lekarzami różnych specjalności czasem, więc my mamy akurat taką sytuację obaj, więc możemy o tym powiedzieć, że to wsparcie uzyskujemy, bo to jest pełne zrozumienie tego, jak pracujemy. No, ale także jest tam takie pytanie dotyczące tego, że jeśli już nie radzimy sobie, bo ta ilość obciążeń przekroczyła pewną granicę, która pozwala ten homeostazę, tak to nazywam, uzyskać, to rzadko lekarze korzystają z pomocy swoich kolegów, psychologów klinicznych czy psychiatrów, a czasem warto. I to jest ta nauka płynąca z tego raportu. Mhm.
0: Panie ja jeszcze może dodam jedną rzecz. Tak, lekarze mogą liczyć, pielęgniarki mogą liczyć, ratownicy mogą liczyć na pomoc psychiatryczną, psychologiczną, taką jak każdy inny pacjent. Czyli miesiąc czekania do poradni psychiatrycznej, 3 miesiące na psychoterapię. I to chyba są takie szczęśliwe okoliczności, że tak krótko. To trochę oczywiście jest cynizm i sarkazm, bo wyobrażamy sobie lekarza, u którego rozwija się depresja, jak on miałby czekać tak długo na wizytę u lekarza psychiatry, to ilu pacjentów straciłoby w tym momencie szansę na fachową opiekę zdrowotną, no w momencie, kiedy oni są i tak przyjmowani przez tego lekarza. To już tak próbuję użyć eufemizmów. Wzrasta ryzyko błędu, to nie jest nic korzystnego ani dla lekarza, ani pacjenta, ani dla systemu. Więc systemowe rozwiązania są bardzo ograniczone. Możemy liczyć na wsparcie izb lekarskich, bo one akcyjnie, na przykład przy okazji pandemii, takie wsparcie nam zapewniały. Natomiast nie ma innej formy wsparcia, na przykład zakładu opieki zdrowotnej, w której zatrudniony jest lekarz, czy przychodni, czy szpitala, czy jakiegokolwiek innego zakładu, który by powiedział, słuchajcie, jeżeli będziecie się czuli źle, zapraszamy tutaj, nasz psychiatra będzie przyjmował was. Jeżeli są, to są to pojedyncze takie przypadki, które no rzeczywiście wyjątki potwierdzające regułę. Coś bardzo ważnego dla nas to jest to, że my mamy najczęściej taką szeroką siatkę znajomych.
1: Możemy zadzwonić po prostu do kolegi.
0: I ten telefon do psychiatry, psychologa, słuchaj, mam problem, jest najczęstszą linią obrony nas samych przed wypaleniem zawodowym, przed depresją, przed wszystkimi chorobami, które dotykają tak jak każdego innego człowieka, też i lekarza. To, że my mamy świadomość, jak się przed nimi bronić, oczywiście nam pomaga.
1: Często nasi koledzy w swoim wolnym czasie udzielają nam takich rad.
0: Tak,
1: sytuacja.
0: Albo zadzwoń po 20, bo już kończę gabinet, no tak, to wtedy odpowiadamy.
2: Instytucjonalnie takich rozwiązań jeszcze nie ma. Może to też nastąpi, bo skoro raport jest sporządzony, to jest kierunek w właśnie stronę dbania.
1: Otwiera przestrzeń do tego, w jaki sposób poszukać rozwiązań. Temu służą raporty, by to doskonale widzicie, po to są tworzone.
2: Budujące informacje wynikają z tego raportu, bo aż 88% lekarzy ponownie wybrałoby tę ścieżkę zawodową, czyli wracamy trochę do autorytetu. To chyba też oznacza, że jest w tym satysfakcja, być może też poczucie sprawczości, prawda, i zadowolenia, przede wszystkim już nie mówiąc o misji ratowania życia
1: chorych. To jest chyba związane z tym, że no, ten zawód jest po prostu pięknym zawodem, który powoduje duże słowa, ale my na co dzień musimy ich używać, bo tak naprawdę przynosimy. No, zmieniamy losy ludzi, kiedy udzielamy im prawidłowej porady i planujemy diagnostykę, która rozwiązuje problem, to trochę jak detektywi, którzy zbierają informacje, często niepełne, dotyczące konkretnego pacjenta, planują rozwiązania, czyli używają narzędzi jak detektywi, które ten obrazek ładnie ułożą, a później wybierają rozwiązanie, które jest najnowocześniejsze, najlepsze dla konkretnego człowieka, bo tutaj mamy, oczywiście jesteśmy świadkami ogromnego postępu, zarówno medycyny naprawczej związanej z farmakoterapią, jak i chirurgicznych rozwiązań, które pozwalają operować pacjentów znacznie skuteczniej niż kiedyś. W związku z tym no, zmieniamy los, wydłużamy czas trwania życia. To zresztą jesteśmy tego, no doświadczamy tego, widzimy, ile żyli ludzie 100 lat temu, czy 50 lat temu, czy nawet 20 lat temu, a dzisiaj. I poprawiamy jakość życia, bo to też jest niezwykle ważne, że szukamy takich rozwiązań, że pacjenci żyją dłużej i lepiej. I ta satysfakcja wynikająca z tego codziennego świata, którego doświadczamy jako lekarze codziennie. To są brawa, które, tak jak mówię, już rozmawialiśmy kiedyś o tym, że niektórzy czekają na lajki w sieci, prawda? Natomiast one są czasami nie do końca prawdziwe, bo opisują też inną rzeczywistość. Czasami ludzie wiedzą o sobie tyle, ile ktoś im opowie, a niekoniecznie to musi być prawda. Natomiast rzadko jest taki zawód, w którym no, zdarzają się brawa tak często jak w naszym świecie, bo to jest nasza satysfakcja i podziękowanie, uśmiech ze strony pacjenta, powrót do zdrowia, jego samodzielność, bo my też mamy pacjentów w wieku podeszłym, geriatrycznym, sędziwym, 80-90-latku, gdzie zależy na tym, żeby nie tylko wydłużyć życie, ale na przykład uzyskać możliwości samodzielności. Pacjenci starsi pytani o to często nie mówią o długości życia. Mówią o tym, że chcieli być jak najdłużej samodzielni, nie tworzyć pewnego problemu dla swoich bliskich, a niektórzy tych bliskich po prostu nie mają. W związku z tym ta satysfakcja, która płynie z takiego wykonywania zawodu, kompensuje obciążenia, więc to ciągle chyba tak będzie, że pełne listy chętnych, matury się niedługo zaczynają, na początku maja 26 roku, bo rozmawiamy w tym czasie, część z tych ludzi wybrała już tą ścieżkę, którą myśmy kiedyś wybrali. To nas cieszy. Będzie więcej chętnych niż miejsc.
0: Tak, ja jeszcze tylko powiem, że postęp też następuje w tej części prewencyjnej medycyny. Ona jest mniej spektakularna niż ta naprawcza.
1: Tak, tak.
0: Bo tutaj mamy problem, który rozwiązujemy, a tutaj nagle staramy się tak zaprojektować pewne rozwiązania, żeby ten problem się nie pojawił. No i jak nie się nie pojawi, to nie ma problemu, prawda? Więc tutaj też mamy ogromne dane, które pokazują, że rzeczywiście warto dbać o zdrowie. I ta część medycyny też jest bardzo satysfakcjonująca. To znaczy, kiedy możemy poprawić też przez jakość życia, poprzez takie proste interwencje w styl życia chociażby, daje nam dużo satysfakcji, że oto właśnie, nawet pomimo tego, że pacjenci często o tym nie wiedzą, wydłużamy o kilkanaście lat życie temu pacjentowi, bo nie zachoruje, a już na pewno wydłużamy mu długość życia w zdrowiu, czyli tej sprawności na starość, której nam czasami brakuje.
2: A propos wydłużania życia, to jeszcze przez chwilkę chcę porozmawiać o czymś, co mogłoby sprawić, by ta wizyta u lekarza nieco się z kolei wydłużyła i skrócił czas biurokracji. Bo to okazuje się, że w tym raporcie te same obciążenia, myślę, że byłyby opisane i przez pacjentów, i lekarzy. Aż 54% lekarzy wskazuje biurokrację jako najpoważniejszą trudność w pracy, a następnie także ma oczywiście odczucie presji czasu, bo to też prawie 43% badanych lekarzy. Wspomniana nieco wcześniej sztuczna inteligencja, cyfryzacja, informatyzacja. Czy to są narzędzia, które mogłyby się przyczynić, że tej pracy za biurkiem, tej biurokracji, pracy papierkowej byłoby trochę mniej dla lekarzy? Czy da się ich w jakiś sposób odciążyć? Jakie są pod tym względem, panie profesorze, trendy?
1: Oczywiście, że to jest właśnie to pozytywne zastosowanie sztucznej inteligencji. Już są aplikacje, które u osób, które posługują się głównie językiem, czy rozmową jako narzędziem rozpoznawania, a później wybrania terapii, czyli psychiatrzy, którzy mają aplikacje, które zapisują rozmowę, którą toczą z pacjentem, jako dokument, który można później wkleić do dokumentacji. Te programy, czy ten rodzaj sztucznej inteligencji wyłapuje także niekonsekwencje, czyli daje pewną analizę tej rozmowy od razu, bo lekarz oczywiście może to zrobić, ale zajmie mu to kilkanaście, jeśli nie powiedzieć kilkadziesiąt minut. Dostanie wyciąg tej rozmowy i pewną informację, to będzie dokumentacją. Po przejrzeniu tego dokumentu wystarczy podpisać, zgodzić się z tym raportem, który jest ułatwiony w ten sposób, co zabiera oczywiście mniej czasu. Ja nawiążę jeszcze, pewnie Daniel ma swoje obserwacje i doświadczenia jest młodszego pokolenia, więc pewnie będzie miał przed sobą większą perspektywę wykorzystania tej sztucznej inteligencji, ale ja akurat rozmawiałem z profesorem Bralczykiem, kiedyś o tym mówiliśmy, o zdrowym języku, który jest nie tylko językiem, tak? Czyli rozmowa jest ważna, ale także patrzenie na pacjenta. On ma poczuć się podmiotowo bardzo i jeśli my głównie będziemy rozmawiali z pacjentem, wpisywali jednocześnie w klawiaturze po to, żeby śledzić, bo dokumentacja jest niezwykle ważna, to pacjent nie ma poczucia podmiotowości. Tymczasem jeśli ktoś za nas to robi, czy jakiś system, który powoduje, że my sobie rozmawiamy, dopytujemy o pewne rzeczy, a nie dość, że to notuje, wkleja do dokumentacji i analizuje wstępnie, no to daje bardzo tą relację dużą, bo to jest nie tylko kwestia słów, to jest kwestia gestów, spojrzeń, podkreśleń, wielu rzeczy, niewerbalne, komunikacja też jest niezwykle ważna, więc ja tak to widzę jako jeden z elementów, pewnie jest ich więcej.
0: No, ja może trochę dziegciu to dam do tej beczki miodu.
2: Bardzo proszę.
0: Ale obawiam się, że system, jak tylko się zorientuje, że ten lekarz ma więcej czasu na wizycie, to skróci czas na wizytę. To jest oczywiście trochę żart, trochę serio, ale no, my pewnie musimy wykorzystywać już dzisiaj. To nie jest kwestia, czy tylko kiedy i jak wykorzystywać sztuczną inteligencję, bo rzeczywiście te wyzwania, patrząc perspektywy nie tylko lekarza, ale i systemu ochrony zdrowia, no są, będą coraz większe, dlatego że mamy starzejącą się populację, a starzejąca się populacja to jest coraz bardziej chora populacja, która wymaga coraz więcej opieki tej medycznej, profesjonalnej. Więc tutaj pewnie ta sztuczna inteligencja będzie absolutnie must be i ona wejdzie na pewno.
2: Panowie, jeśli chodzi o troskę, to aż mowę mi odjęło przez chwilę, w takim gronie lekarskim się znajduję. Bardzo przepraszam, delikatna chrypka. Chciałem tylko na koniec zapytać, bo niestety musimy już kończyć. Panowie ponownie wybraliby taką ścieżkę i karierę zawodową. Panie profesorze.
1: Ja bym na pewno wybrał tą samą drogę zawodową, chociaż właśnie dzisiaj dostałem taką propozycję, żeby opowiedzieć w takiej rozmowie właśnie o swojej drodze zawodowej. Lubię czasami takie spotkania. Co bym robił, gdybym nie był lekarzem. Ja oczywiście mam pewne pomysły na to, co chciałbym robić, gdybym nie był lekarzem. To nie o tym rozmawiamy, ale sobie przygotuję taką ofertę, taką, która mogłaby się ziścić, gdybyśmy mieli kolejne rozdanie, ale no nie ma tego drugiego rozdania. Ale gdyby takie było, to wybrałbym tą samą drogę zawodową, tą samą specjalizację, te same relacje, te same miejsca pracy. My jeszcze nie mówiliśmy także o tym, no to jest bardzo ważne. Przy innej rozmowie na ten temat podkreśliliśmy to, że w tym raporcie pojawia się bardzo optymistyczna informacja, że nie ma, na przykład nie zaburza naszego dobrego poczucia i dobrostanu kwestia konfliktów w pracy. To jest niezwykle ważne, czyli pracujemy zespołowo. One się oczywiście muszą pojawić, bo dyskutujemy, można mieć inne opinie. Takie drobne konflikty się zdarzają, ale to nie jest jakby w rankingu, to jest gdzieś na końcu samym taka informacja, że zarówno presja wywierana przez osoby, które z hierarchicznego punktu widzenia szefują, są szefami, jak i są podwładnymi, bo każda z tych grup może wywołać konflikt, zarówno w równoległym układzie, czyli wśród kolegów, którzy są na podobnej ścieżce zawodowej, podobnym etapie, to również nie jest problem. To bardzo dobra, moim zdaniem, wiadomość, bo nie możemy generować sobie problemów, które i tak będą z innego powodu.
2: Panie doktorze?
0: Ja muszę powiedzieć, że z perspektywy czasu też bym wybrał tą ścieżkę, ale to ja poruszę inny aspekt tego raportu, to znaczy sen. Większość z nas się nie wysypia.
1: Tak, brakowało nam niestety troszkę tej informacji.
0: I to jest rzecz, która rzeczywiście stawia taki znak zapytania, to znaczy to, jak bardzo ten początek, no nie chcę mówić kariery, ale tej ścieżki rozwoju w medycynie, jest wyczerpujący i wymagający. To jest wiele dyżurów, wiele niespędzonych w domu dni, wiele konferencji, wiele zarwanych nocy na pisanie prac naukowych. Ja nie powiem, że tego żałuję, ale dzisiaj z perspektywy czasu widzę, ile mnie to kosztowało zdrowia, żeby być tu, gdzie jestem i móc się cieszyć tak naprawdę zawodem, który wykonuję, bo dzisiaj on daje mi realną radość.
2: Panowie, czyli na koniec możemy życzyć przede wszystkim i panom, i lekarzom nas słuchającym więcej regeneracji, więcej jakościowego snu. No i tego zadowolenia z pracy. Rzecz jasna, nie poruszyliśmy wszystkich wątków raportu, ale myślę, że poruszyliśmy te najważniejsze elementy naszego raportu. Jak gdyby nasi słuchacze chcieli się z nim zapoznać, to zapewne wystarczy wpisać wyszukiwarkę internetową. Chociaż mówiąc o informacjach, panie doktorze, polecamy dobre, sprawdzone informacje tak. I źródła wiedzy. A raport nosi nazwę i tytuł Ogólnopolskie Badanie Dobrostanu Lekarek i Lekarzy. Bardzo panu profesorowi dziękuję. Profesor doktor habilitowany Artur Mamcarz i doktor habilitowany nauk medycznych Daniel Ślisz byli naszymi gośćmi. Bardzo panom dziękuję.
1: Dziękujemy.
2: A naszym słuchaczom rzecz jasna życzymy zdrowia. Taki okres alergii nasilonych, więc korzystajmy z pięknej pogody, ze spacerów, drodzy państwo, i cały czas pamiętajmy o tym, jak cenny jest zawód lekarzy. Ufajmy naszym lekarzom, drodzy państwo, nie poddawajmy pod wątpliwość ich wiedzy. Bardzo państwu dziękujemy. Polskie Radio RDC. Karol Kowalewicz, audycję realizował. Magdalena Taranga jest naszą wydawczynią. Do usłyszenia.

0: Godzina 14. Miłosz Kuter, zapraszam na wiadomości Polskiego Radia RDC. Prezydent Karol Nawrocki mówi o potrzebie nowej konstytucji i powołał specjalną radę. Pierwsi sportowcy dobiegli na metę 34. biegu konstytucji w Warszawie. Sierpecki skansen wychodzi z propozycją na zakończenie majówki. O tym za chwilę w szczegółach. Prezydent Karol Nawrocki chce zmiany konstytucji z 1997 roku. Powołał Radę Nowej Konstytucji, a w trakcie uroczystości na Placu Zamkowym w 35. rocznicę uchwalenia Konstytucji 3 maja mówił, dlaczego trzeba ten obecny najważniejszy akt prawny w Polsce zmienić. O szczegółach Agnieszka Drążkiewicz.
1: Prezydent podkreślał, że Polska potrzebuje konstytucji nowej generacji, zmodernizowanej, dopasowanej do współczesnych wyzwań. Karol Nawrocki odwołał się do trzeciomajowego aktu i przypomniał, że jego twórcy przewidywali reformy po 25 latach.
2: Nie odpowiem dzisiaj narodowi, jaki system powinniśmy wybrać. Czy system premierowski, czy system prezydencki. Ale powiem wam, że tak dalej być nie może. Że władza w Polsce rozkłada się na dwa ośrodki.
1: W Radzie do Spraw Konstytucji będzie pracować kilkanaście osób. Na razie nie wiadomo, kto z rządu przyjmie zaproszenie od prezydenta. Wiadomo zaś, co sądzi o tym premier Donald Tusk.
3: Ja dzisiaj apelowałbym do prezydenta i do opozycji, żeby zanim zabiorą się za majstrowanie nowej konstytucji, żeby nauczyli się przestrzegania tej konstytucji.
1: Do zmiany konstytucji potrzeba co najmniej 2/3 głosów ustawowej liczby posłów.
0: W tej sprawie potrzebna jest także bezwzględna większość w Senacie. Tymczasem 34. bieg Konstytucji 3 maja w Warszawie zgromadził tysiące biegaczy. Według danych organizatorów to około 7 tysięcy osób, w tym także na wózkach. Trasa miała 5 kilometrów, start i meta na Placu Trzech Krzyży, a sam bieg rozpoczęto tradycyjnie od odliczania. Biegaczy wspierała grupa rekonstrukcyjna 8. Pułku Piechoty Księstwa Warszawskiego.
4: 3, 2, 1! I wystartował 34. bieg Konstytucji 3 maja!
5: Ogólnie co roku biegam całą triadę biegową, czyli jeszcze bieg Powstania Warszawskiego i bieg 11 listopada. No i jestem z Warszawy i to jest dla mnie taka ważna, patriotyczna część każdego roku.
6: Kochamy biegać i święta narodowe.
7: My kochamy biegać też.
6: A ja wspieram całym sercem, bo wszyscy są tutaj dla mnie bliscy i kibicuję z całego serducha.
8: Bo lubię biegać w Warszawie pierwszy raz.
0: A pierwsi biegacze na mecie byli około 11:15. To ci, którzy startowali w biegu poniżej 30 minut.
9: To są wiadomości RDC.
0: I najważniejszy egzamin w ich dotychczasowym życiu. W poniedziałek początek matur. Ponad 340 tysięcy tegorocznych absolwentów liceów i techników musi zdać egzaminy z języka polskiego, matematyki i języka obcego na minimum 30%, a także podejść do co najmniej jednego egzaminu na poziomie rozszerzonym. Maturzyści przyznają, że pojawił się już pierwszy stres.
10: Jest trochę stres jednak, powiem szczerze, że już to napięcie tak od jakiegoś czasu czuję, widzę, że to się tak przekłada trochę na mnie.
11: Wszystko co możemy to ćwiczymy. Cały czas myślimy, że za mało robimy albo za mało umiemy. To jest na pewno bardzo stresujący czas, ale szybko się skończy i wyczekujemy tak naprawdę tego dnia, aż będziemy potem mogły odsapnąć.
12: Czuję, że jestem przygotowany.
0: Wyniki tegorocznych matur poznamy 8 lipca. Tymczasem majówkę możemy zakończyć z mazowiecką kuchnią. Sierpecki skansen zaprasza dziś na gotowanie na polanie. Kucharki i kucharze z regionu zaprezentują swoje umiejętności w konkursie na najsmaczniejszą potrawę. A w tym roku gotowanie odbywa się pod hasłem z wiejskiego podwórka, o czym mówi Agnieszka Korolczuk ze skansenu.
13: Konkurs obejmuje 4 kategorie. To była zupa, drugie danie, danie główne, deser oraz napój. Każdy uczestnik mógł zgłosić się w maksymalnie 2 kategoriach, ale mógł tylko w jednej. Stare receptury, wykorzystanie takich produktów, które są jak najmniej przetworzone, które kojarzą się z wiejskim podwórkiem.
0: Gotowanie na polanie w sierpeckim skansenie potrwa do 18:00.

0: Sponsorem prognozy pogody jest Stowarzyszenie Sady Grójeckie.
1: I jestem w stanie się założyć, że w sierpcu, ale także w innych regionach Mazowsza dzisiaj na pogodę nie można narzekać. Tym bardziej, że termometry w regionie pokazują teraz od 26 do 27 stopni na plusie. Będzie dużo słońca i tylko niewielkie zachmurzenia. Nic, tylko korzystać. Ciśnienie atmosferyczne teraz to 1003 hektopaskale. Miłego dnia.
0: Sponsorem prognozy pogody jest Stowarzyszenie Sady Grójeckie.
2: Autopromocja.
3: Witaj Piotrze. Postanowiliśmy porozmawiać przy mikrofonach radia dla Ciebie o konfidentach vel kolaborantach.
4: Redaktor pojechał ostro, że tak powiem.
3: Dlaczego? Ale no przecież
4: jedźmy redaktor.
3: Takie nazwali swoim przysługiem.
4: Jedźmy redaktorze, ja nie jestem przeciw. Konfident to był gość, który...
3: Tak, miał podpisaną umowę o dzieło. Tak,
4: oczywiście. No, redaktor dzisiaj w krotochwilnym nastroju. Powiedzmy, że tak było. I teraz pytanie, jak tych ludzi kwalifikować?
3: Na audycję Silva Rerum zapraszam Państwa w każdą niedzielę od godziny 15.40. Do usłyszenia. Wojciech Marczyk.
2: Autopromocja.
5: Pan od przyrody.
6: Nazywam się Łukasz Badowski i jestem waszym panem od przyrody. Czasem naukowcem, czasem nauczycielem, po prostu kimś, kogo kręci badanie tego, jak to się kręci, że się ten świat kręci. Lubię chemię i historię, fizykę i filologię, a ciekawi mnie wszystko, o czym można coś wiedzieć i z czego płynie nauka. Co tydzień o tej porze spotykamy się w audycji Pan od przyrody, by rozmawiać o tematach aktualnych i ważnych. A cóż może być ważniejszego niż kwiaty? Najlepiej polskie. Kasia Kowalczyk audycję będzie wydawać, Radek Wróblewski będzie ją realizował, a ja się nazywam Łukasz Badowski i już od jakiegoś czasu do Was mówię. A mówię dlatego, że dzisiejsza audycja poświęcona jest kwiatom polskim. Nie tylko tym, które rosną w Polsce, a są takie, które nigdzie indziej nie rosną, tylko w Polsce. Nie tylko temu, że te kwiaty coś znaczą dla nas, ale także tym kwiatom poetyckim, które też się nazywają kwiaty polskie i są poematem Juliana Tuwima. No do dzisiaj mamy taką trochę poetycką, trochę florystyczną audycję, jak znalazł na święto narodowe. Na razie piosenka w temacie oczywiście kwiatowym, a potem będzie z górki.

0: Tytuł naszej audycji to Kwiaty Polskie, więc trzeba się natychmiast odwołać do jakiegoś eksperta. Któż może być lepszym ekspertem od kwiatów polskich, aniżeli literaturoznawca, historyk literatury, filolog? To musi być ktoś, kto zna się na Tuwimie, bo to w końcu Kwiaty Polskie napisane przez Juliana Tuwima były tym zarzewiem pomysłu, od którego nasza dzisiejsza audycja się wzięła. Ale spokojnie, nie tylko o poezji dzisiaj będziemy rozmawiać. I te Kwiaty Polskie, co to je Julian Tuwim pisał przez pół życia bodajże, to jest dzieło, które ma bardzo ciekawą prasę. Jedni kochają, inni nienawidzą. Jak z kwiatami, wiecie, jednym przyniesiecie żółte kwiaty, to oni to lubią, innym przyniesiecie różowe, to oni się obrażą. No zawsze tak jest z kwiatami. A Kwiaty Polskie to taki bukiet, w sensie te Juliana Tuwima, który trzeba teraz rozplątywać. A pomoże nam w tym specjalista. Ksiądz profesor Jerzy Sikora, filolog, historyk literatury z Uniwersytetu Kardynała Stefana Wyszyńskiego, do którego zaraz właśnie zadzwonimy. Halo, ja w sprawie kwiatów. Czy ksiądz profesor zna się na kwiatach?
1: Ogólnie na kwiatach myślę, że znam się tak średnio, chociaż lubię kwiaty, lubię ogrody i od kilku lat szczególnie tak pilniej swój ogród założyłem i pielęgnuję.
0: Bo ja mam na myśli przede wszystkim kwiaty polskie, bo one tak, są takie, które, na których się filolog i historyk literatury na przykład zna.
1: Tak, kwiaty polskie od razu kojarzą się z utworem Juliana Tuwima, utworem, który pewnie trochę jest zapomniany. Chyba te kwiaty trochę zwiędły.
0: Trochę a szkoda.
1: Szkoda, tak. Częściowo z powodu chyba samego autora Tuwima, że tak trochę poplątał te kwiaty i ten bukiet kwiatów taki rwany, nieposkładany i rozmaicie o tym bukiecie mówiło się, mówi i pisze. A z drugiej strony z racji na to, że obecnie raczej jest taka tendencja moda na utwory krótkie, natomiast mimo, że to utwór niedokończony, to nawet dygresyjny, ale jednak liczy gdzieś tam ze 150, 70, a nawet zależy od wydania 180 stron, a więc to też może nie skłania do sięgnięcia po tę wiązankę.
0: Pan Tadeusz być może jest nawet troszeczkę dłuższy, ale też jak to w szkole we fragmentach czytają, we fragmentach, a z kwiatami polskimi też jest trochę tak, że to jest taki bukiet trochę. No niby miała być jedna wielka historia, ale ta historia, ona się tak wije trochę. Właściwie o czym są kwiaty polskie, poza tym, że jest ogrodnik, który wije bukiet?
1: Tutaj pan przywołuje słowo bukiet i pierwotnie w zamyśle Tuwim miał taki tytuł. Miał nazwać bukiet, ale nazwał Kwiaty Polskie. Sama formuła utworu, jako później to zyskało taką nazwę, chociaż i Tuwim tworząc też tak to układał, właśnie jako poemat dygresyjny, czyli poemat dość luźny, poemat, który w innych językach, w innych literaturach nie ma aż takiego bezpośredniego odpowiednika, bo na przykład w języku angielskim jest to ironical poem, czyli ironiczny poemat, a nie dygresyjny. Tutaj formuła się trochę zmienia.
0: A w nasz wcale to nie jest taki ironiczny, bo tam wcześniej pisali jakiś słowacki, coś tam napisał, jakiegoś Beniowskiego, gdzieś tak, no i to wcale nie było ironiczne, to było całkiem serio.
1: Tak, to zależy od właśnie kręgu literackiego i od kręgu kulturowego, romantyzmu, jak się kształtował. Możemy tu przywołać Byrona w literaturze angielskiej, gdzie te ironical wyraźniej jest i może dlatego ten termin angielski tak się konstytuował w nauce o literaturze, oczywiście też literaturę rosyjską. Natomiast to utwór, który można też jako coś takiego zachęcającego czytać we fragmentach, bo nie ma on ukonstytuowanej pełnej fabuły, co niejednokrotnie zarzucano jako słabość Tuwimowi.
0: Tam jest jakaś historia, ktoś ma jakąś córkę, potem ta córka za kogoś wychodzi, potem jest jakaś wnuczka, tam są jakieś zamachy, to jest jakaś historia trochę sensacyjna, trochę polityczna, ale ona nie jest najważniejsza w gruncie rzeczy.
1: Nie jest najważniejsza. Sądzę, że gdybyśmy tak szli tylko tropem fabuły, często przy lekturze to następuje, to jednak nie najlepszy trop, bo ta fabuła po pierwsze jest dość taka rwana i tu już nie będę przywoływał Henryka Grudzińskiego czy Miłosza, którzy krytykowali. No oni też tworzyli bardziej pojemne formy literackie. Może Tuwim nie był w tym mistrzem, był mistrzem w krótkich realizacjach. Natomiast ja bym tutaj szczególnie z tego utworu wychwytywał perełki liryczne, perełki wirtuezerii języka, świetna polszczyzna mówiona, między innymi gwara środowiskowa, gwara warszawska, coś, co jest takie istotniejsze niż fabuła, która rzeczywiście nie jest pociągająca i nie jest doprowadzona do końca.
0: No i inne jest też najważniejsza. To o czym właściwie jest coś, skoro ta fabuła nie jest istotna? To o czym są te kwiaty polskie? No chyba nie o kwiatach.
1: Tak, nie o kwiatach. Kwiaty są tutaj nośnikiem sensu, nośnikiem treści. Kwiaty ulegają, wręcz każdy tutaj kwiat, czy róża, czy bez, czy rezeda i tak dalej, personifikacji. I te kwiaty służą do pokazania takiej rzeczywistości, panoramy społecznej, narodowej, szczególnie tutaj Warszawy, Łodzi, okolic Łodzi, no, tereny znane Tuwimowi. I kiedy Tuwim przedstawia róże, mówi tutaj o tych środowiskach, kręgach arystokratycznych, wielkopańskich, salonowych, warszawskich, to tę różę najpiękniejszą. Ja tutaj jako egzemplum tylko podaję przykład. Dalej, idąc z tropem róży, mówi o tych środowiskach drobnomieszczańskich. Mówi, że tutaj ta róża na siódmej wodzie po purpurze jakaś tam wyblakła. Czy później sięga po inne róże dobroduszne i drobnolistne. To są te róże wiejskie i cała panorama zostaje przedstawiona nie tylko krajobrazu, ale i więcej. Myślę, że sięganie do mentalności, do psychiki poszczególnych warstw społecznych, to w sumie daje taką mozaikę przedstawiającą polskość okresu międzywojennego.
0: Czyli, że jak to zawsze w polskiej literaturze, niby jest o kwiatach, gdzieś jest jakaś historia, a na końcu jest i tak krytyka społeczno-polityczna i myślenie o tym, kiedy Polska będzie wielka.
1: No trochę to tak właśnie niezachęcająco zabrzmiało, ale jednak to może nie fatum, ale pewien ciężar nad literaturą polską również Tuwim tutaj musiał znosić, chociaż sam chętnie w to wpadał, czy to realizował, bo przecież ta nuta taka narodowościowa, społeczna, taka lewicująca, taka biorąca w obronę tych maluczkich, najbardziej pokrzywdzonych, w rozmaitych innych utworach Tuwima pobrzmiewa.
0: Z trzeciej strony Tuwim sobie te kwiaty polskie pisał, jak go wcale w Polsce nie było. On był gdzieś w jakimś Meksyku czy Brazylii. Był na wygnaniu. W Polsce przewalała się najgorsza fala II wojny światowej, okupacji nazistowskiej, niemieckiej. Dla niego to była taka jakaś trochę odskocznia i te kwiaty są taką formą myślenia o świecie, który wcale nie musiał powrócić do życia.
1: Tak, tutaj ta perspektywa dystansu, emigracji jest ważna. Może to takie słowo pompatyczne, trochę i wytarte, tęsknota, ale właśnie jest to taka erupcja tęsknoty Tuwima, bo on w czasie II wojny światowej, przebywając głównie w Brazylii, później w Stanach Zjednoczonych, w Nowym Jorku, wracając dopiero w 1946 roku do Polski, te kwiaty polskie pisał w latach 40-44 zasadniczo, bo właściwie aż do samej śmierci, później jeszcze próbował coś modyfikować, coś dodawać, część w rodzaju epilogu, ale właśnie ta perspektywa pisania gdzieś tam z daleka też na pewno tutaj jest istotna.
0: Bo literaturoznawcom, filologom, to trochę tak jak botanikom, najbardziej pasuje dyskusja o gatunkach, tak? Czy to jest taki gatunek, czy inny gatunek, i oni się mogą kłócić na łamach prasy branżowej, a z drugiej strony jest ten zwyczajny człowiek, który bierze do ręki kwiaty polskie Tuwima, są bardzo popularne. Jest jedno z popularniejszych dzieł Tuwima. I mimo tego, że się krytykom nie podobało, to ludzie to jednak kupili.
1: Tak, przy czym kupili we fragmentach. Ja wcześniej wspomniałem, że ten sposób lektury, czytania, oczywiście taki fragmentaryczny, wyrywkowy, wcale nie jest zły. I tutaj popularyzacja zwłaszcza czegoś w rodzaju pieśni, bo to już wszystko jest pięknie zrytmizowane. Czy to Niemen, czy Stan Borys, przecież fragmenty kwiatów polskich brał na swój warsztat i to popularyzował.
0: Czyli aż się prosi, żeby czytać, śpiewać. No, każdy może sobie z tego bukietu wybrać taki kwiat, jaki lubi.
1: Tak, myślę, że tak. A jeśli chodzi też o tak trochę filologicznie, styl literacki to już, co pan redaktor wspomniał, dziewięciozgłos kobiet, chociaż nie we wszystkich fragmentach, ale oprócz tego ta mozaika stylów, tak jak w tym bukiecie kwiatów są najrozmaitsze kwiaty, tak też i ta mozaika stylów i ta rytmizacja znakomita. Właściwie te kwiaty nie tyle one wyglądają kolorystycznie, to nam się kojarzy z kwiatami, ale pachną
0: brzmią
1: dźwiękiem.
0: Brzmią inaczej.
1: Brzmią, tak. Mhm. Tak jak lokomotywa czy ptasie radio, oczywiście innymi nutkami, ale to jest też, sądzę, istotne. Ktoś ma ucho wrażliwe, to na pewno to doceni.
0: To ja myślę, że to jest po pierwsze zachęta do tego, żeby czytać. Może niekoniecznie w całości, można we fragmentach, można w takiej lub innej kolejności, ale żeby czytać na głos. To jest taka sztuka trochę zapomniana. My czytamy wiele rzeczy po cichu sobie, żeby nikomu nie przeszkadzać, albo na słuchawkach słuchamy, jak ktoś czyta. Ale tak przeczytać coś na głos, to jest zupełnie inna filozofia. I ja myślę sobie, że to jest w ogóle dobry pomysł, żeby zacząć coś czytać na głos. Może być lokomotywa, może być ptasie radio, a mogą być kwiaty polskie, bo w sumie to jedno i to samo tuwim. W związku z tym ja bym się dopisywał do tego takiego postulatu, żeby jednak przeczytać.
1: Tak,
0: jest dostępne.
1: Również tutaj przyszło mi na myśl, że tak jak popularne są teraz audiobooki, jakoś nie zetknąłeś się z audiobookiem kwiatów polskich tuwima, a gdyby to było zrealizowane jeszcze znakomitym głosem znakomitego aktora, myślę, że naprawdę znakomita lektura do słuchania.
0: Nie, że bardzo, jeszcze pomysł na biznes. Dobrze, ja bardzo serdecznie dziękuję za tę rozmowę. Naszym gościem dzisiaj, z florystą poetyckim, można by nawet powiedzieć, takim botanikiem, filologiem był ksiądz profesor Jerzy Sikora. Bardzo serdecznie dziękuję za tę rozmowę.

0: jak sami słyszeliście, u Tuwima te kwiaty to wiele znaczyły, ale kwiaty w ogóle znaczą całkiem sporo. Nie tylko dlatego, że tam róża to arystokracja, ale kwiaty mają swoje znaczenie i dawniej dla ludzi miały znaczenie i w różnych kulturach mają różne znaczenie. Uwaga, można się pomylić. Uważajcie, komu jakie kwiaty dajecie, bo oni mogą to na różne sposoby zinterpretować. Na przykład dajecie im kwiatka, że ich kochacie, a oni go zjedzą. Tak? Bo u nich się na przykład takie kwiaty je. A w ogóle to nie tylko ludziom kwiaty coś mówią. Prawdę powiedziawszy, w ogóle ludziom kwiaty nic nie mówią, bo kwiaty są u roślin po to, żeby rozmawiać nie z ludźmi, tylko akurat z owadami. No dobrze, ale o tym wszystkim porozmawiamy sobie z kimś, kto zna obie strony tego medalu, i symboliczną, i botaniczną. A tym kimś jest pan profesor Łukasz Łuczaj, botanik z Zakładu Botaniki i Mykologii Uniwersytetu Rzeszowskiego, do którego zresztą, w sensie pana profesora, nie Uniwersytetu, zaraz zadzwonimy. Halo, ja w sprawie kwiatów. Czy dobrze się dodzwoniłem?
1: Dobrze się pan dodzwonił.
0: Po drugiej stronie pan profesor Łukasz Łuczaj. Ja w związku z tym, że dzisiaj rozmawiamy o kwiatach polskich, ale nie tylko tych poetyckich, to ja mam takie podejrzenie, że z kwiatami to jest tak, że one coś znaczą. Że to nie jest tak, że kwiaty są zupełnie przypadkiem, tylko że jak ktoś patrzy na jakieś kwiaty, to czegoś się może o nich dowiedzieć. Albo z nich może się dowiedzieć, co ktoś miał.

0: nosi się ciemiernika do domu. Kwiatów ciemiernika, bo uważa się, że jak cię przyniesie kwiat ciemiernika do domu, to przestaną kury nosić jajka.
1: A nawet jak się w domu nie ma kur.
0: No teraz są trochę, są jakby trochę inne relacje gospodarcze i powiedzmy, większość ludzi nie ma kur w domu. No to są wierzenia jeszcze takie ludowe. Kwiaty, które są taką, no są kojarzone z tajemniczością, tak jak mówi się orchidea. Mamy polską nazwę storczyk, ale ta nazwa orchidea jest taka bardziej doniosła, tajemnicza i właśnie nam się kojarzą z czymś pachnącym, tajemniczym, rzadkim, drogim.
1: Bo czasem się zbiegają takie znaczenia. Na przykład w Polsce jest tak, że chryzantema to generalnie tylko i wyłącznie na grób. W Japonii tak raczej nie jest.
0: Tak, to jest roślina ozdobna, ważna w kulturze tam.
1: Symbolizuje, zdaje się, cesarstwo nawet.
0: No dokładnie. Poza tym bardzo wiele gatunków mamy jadalnych, więc możemy mieć kwiaty, które my kojarzymy z czymś ozdobnym, a na przykład w innym kraju są jadalne. Przykładem jest pierwiosnek, który my kojarzymy z ogródkiem, a na przykład w Gruzji jest warzywem i tam się go po prostu zbiera i sprzedaje na targu.
1: I to fascynujące jest, bo to oznacza, że można przekroczyć granicę albo dwie i nagle być w świecie, w którym kwiat oznacza coś zupełnie innego. Można popełnić fopa, na przykład przynieść komuś taki ciemiernik, a potem mu kury przez to nieść jajka. I będzie nasza wina.
0: Tak, oczywiście.
1: Albo w Polsce przynieść chryzantemy komuś w prezencie i on potem będzie miał żal, że już go wysyłamy na tamten świat.
0: No tu warto też powiedzieć o takich kwiatach, które są zupełnie jakby niezauważane, niedoceniane, jak kwiaty traw. Nikt nie uważa kwiatów traw za kwiaty potocznie, dlatego, że są zielone, są brzydkie. No przeniesienie wiechcia, powiedzmy, kwitnących traw na pewno nie spotka się z uznaniem.
1: Zwłaszcza alergika.
0: Tak. I mi się zdarzyło kilka razy dać bardzo ciekawe, według mnie, kwiaty piękne komuś, kto tego nie docenił, bo dla niego były dziwne, a dla mnie były jakieś takie zupełnie niesamowite.
1: No ale to problem botanika na przykład, że on patrzy na roślinę inaczej i dla niego ta roślina coś znaczy innego.
0: No warto powiedzieć, że na przykład jeszcze w wiktoriańskiej Anglii była taka cała symbolika kwiatów, cały kod właśnie, który oznaczał, że pewien gatunek kwiatu dajemy w momencie, kiedy kogoś podziwiamy tylko, a inny, kiedy jesteśmy kimś zakochani, a jeszcze inny jako wdzięczność za coś, więc tutaj oczywiście można by tutaj dużo tych przykładów wymieniać.
1: To jeszcze nawet dawniejsze czasy, bo ja pamiętam u Szekspira w Hamlecie jest taka scena, jak Ofelia rozdaje kwiaty, poszczególnym bohaterom tej sztuki i teraz taki przeciętny widz teatru, to on nie rozumie tej sceny, jak mu w przypisach nie, na karteczce ktoś nie napisze, dlaczego ona temu daje taki kwiat, a temu coś innego, bo te kwiaty coś znaczą.
0: No tak, no tutaj też przytoczę też ten ciemiernik znowu, który był uznawany za lek na szaleństwo i jest takie wyrażenie dajcie mu ciemiernika, czyli po prostu użycie leku właśnie,
1: jakieś tabletki
0: przywoła do porządku.
1: Bo to ciekawa sprawa jest, bo jakby się tak uprzeć, to można by tymi kwiatami przesyłać informacje ludziom. Trochę tak, no jest, żeglarze znają taki kod flagowy, że jak się wywiesi jakąś flagę, że żółtą to kwarantanna, a biało-czerwoną to, że mam pilota na pokładzie. To domyślam się, że z kwiatami też w zasadzie można by takiemu Anglikowi coś powiedzieć. Na przykład przyjdź
0: no
1: o 16.
0: To, taką informację też przekazują owadom kwiaty, bo na przykład miodunka ma kwiaty dwubarwne. One mają inny kolor. Kwiaty są albo niebieskie, albo takie fioletowo-różowe. I te właśnie świeże kwiaty są niebieskie, a potem jak przekwitają, stają się właśnie, no, przybierają inny kolor. To też właśnie może pokazywać owadom, idźcie do tych kwiatów, a już nie idźcie do tych.
1: Nie tak, restauracja zamknięta.
0: Ale z drugiej strony tworzy taką całość barwną, która też jest atrakcyjna.
1: Bo my sobie wyobrażamy, że kwiaty to są dla nas do ozdoby, bo my sobie zawsze, jak patrzymy na naturę dookoła, czy to są zwierzęta, czy rośliny, wydaje nam się, że krowa istnieje tylko po to, żeby dawać mleko, a kwiaty po to, żeby ładnie wyglądać. A one przecież są po coś, tej roślinie i to kwiaty są rośliny. To roślina nimi chce coś nam zakomunikować.
0: No właśnie i dlatego nie zawsze te kolory, które kwitną w naszym otoczeniu są przez nas preferowane, bo na przykład mamy bardzo dużo kwiatów kwitnących białych wiosną, drzew owocowych na przykład oraz kwiatów żółtych. Akurat te właśnie barwy są jakoś tak preferowane przez pszczoły na przykład.
1: Natomiast, żółte na trawniku, a białe na drzewach.
0: A my wolelibyśmy na przykład różowe.
1: No więc sadzimy sobie magnolie na przykład.
0: Na przykład sadzimy sobie odmiany różowe, bo można takie odmiany wyselekcjonować. Sam zobaczyłem różowo kwitnącą tarninę gdzieś tam na jakiejś górze i nawet nie udało mi się ukorzenić tej sadzonki. I pewnie gdybym je ukorzenił, to byłaby po prostu taka różowa forma tarniny.
1: Z drugiej strony mamy też takie podejście do natury, że ona ma nam służyć, tak, do czegoś. Na przykład do ozdoby, jak jako te kwiaty, a natura chce funkcjonować sobie sama. I czasem patrzymy pogardliwie na te na przykład

0: rośliny, na przykład na te trawy, co to one tylko i wyłącznie spędzają sens z powiek alergikom, dopóki nie wezmą tabletki, która im w końcu spowoduje, że zasną nawet na stojąco. I patrzymy tak trochę pogardliwie na przykład na rośliny, które nie mają ładnych kwiatów, a no przecież też są ważne. Przecież te kwiaty nie są dla nas, są dla owadów na przykład.
1: No czasem nawet nie wiemy, że to jest kwiat, tak jak mówię w przypadku kwiatów traw, no one są tak niedostrzegane. To takim ciekawym kwiatem jest kwiat paproci. Mamy też kwiaty mityczne właśnie.
0: No właśnie.
1: Ten kwiat paproci jest takim kwiatem zarazem mitycznym, a zarazem pewne gatunki paproci rzeczywiście, one nie mają kwiatów, ale ich organy właśnie, ich powiedzmy kłosy zarodnionośne, no mogły się okazać z kwiatami i no był uznawany za kwiat paproci. Na przykład nasiężał.
0: I to jest w ogóle jeszcze ciekawsza sprawa. Nie wiem, czy mamy aż tyle czasu, bo nasza rozmowa powoli dobiega końca, żeby ją zgłębiać, ale ja sobie myślę w związku z tym, że my sobie więcej wymyślamy na temat tych kwiatów i ich znaczeń, a mniej chcemy się dowiadywać o tym, jakie one naprawdę są i dlaczego są dla nas ważne, a one są ważne dla nas chociażby dlatego, że żywią na przykład owady, a nam w miastach zaczyna brakować i jednego i drugiego, i kwiatów, i owadu.
1: Tak, tak, oczywiście. I zresztą kwiaty są w ogóle takim... Dlaczego tak lubimy też kwiaty? Bo kwiaty są markerem miejsc do życia. Bo jeśli kwiaty mogą żyć, to my też możemy żyć. To znaczy, że jest odrobina wody, że jest różnorodność biologiczna. No my jesteśmy po prostu jakbyś tak zaprogramowani w ewolucji, że po prostu no takie miejsca nas przyciągają do siebie.
0: I potem sadzimy sobie te kwiaty w ogródkach, na przykład przy blokach, powiedzmy, ale sadzimy tylko te, które naszym zdaniem wyglądają ładnie i bardzo często okazuje się, że tak naprawdę robimy pustynię. Mimo, że tych roślin jest dużo, to tak naprawdę udajemy tylko, że sadzimy rośliny, a w dużej mierze selekcjonujemy je tylko pod kątem wyglądu.
1: No na pewno, aczkolwiek różnorodność jest dobra sama w sobie, nawet jeśli nie do końca są to takie idealne gatunki, to posadzenie nawet kilku gatunków będzie lepsze niż posadzenie tylko jednego gatunku.
0: W samej trawy.
1: To jest taka reguła kciuka, no nawet czy jednego gatunku kwiatu. Po prostu, no gdzieś tam może się strzelimy z czymś, co jest, nie wiem, bardziej wartościowe, czy na różnych poziomach będzie dla nas korzystne.
0: I może to będzie znaczyło, że po pierwsze my bardziej kompetentnie podchodzimy do tego, jak planujemy sobie naszą przestrzeń, a po drugie będzie to też taki sygnał dla wszystkich dookoła, że tu oto mieszka człowiek, który dba o swoje otoczenie i dba o przyrodę. O, to jest najlepsza symbolika kwiatów, jaką sobie potrafię w ogóle wyobrazić.
1: No właśnie.
0: Bardzo dziękuję za tę rozmowę i za te kilka słów na temat owej symboliki kwiatów i tego, że kwiaty coś znaczą. Okazuje się, że dla różnych stworzeń znaczą bardzo różne rzeczy. Naszym gościem był pan profesor Łukasz Łuczaj. Bardzo dziękuję za rozmowę.
1: Dziękuję.

0: tej naszej audycji o kwiatach polskich doszliśmy do tego momentu, kiedy wreszcie trzeba by było zacząć mówić poważnie o tych kwiatach, które tylko i wyłącznie polskie są, bo nigdzie indziej takowych nie ma. Są takie gatunki roślin w Polsce, które są, jak to się fachowo mówi, endemitami. To znaczy można je znaleźć tylko u nas i nigdzie indziej. W związku z tym postanowiliśmy zadzwonić do kogoś, kto mógłby nam o nich więcej opowiedzieć. Pani doktor Anna Rucińska pracuje w Ogrodzie Botanicznym Polskiej Akademii Nauk w Powsinie po sąsiedzku oraz w Krajowym Centrum Roślinnych Zasobów Genowych, czyli takim banku, który przechowuje nasiona na czarną godzinę. Zwłaszcza tych roślin, które są rzadkie, a rośliny, które żyją tylko i wyłącznie w Polsce, są bardzo rzadkie i do tego jeszcze wyjątkowo wybredne. Zresztą posłuchajcie sami, bo właśnie do Ogrodu Botanicznego dzwonimy. Halo, czy to Ogród Botaniczny?
1: Witam serdecznie w Ogrodzie Botanicznym.
0: My oczywiście trochę zdalnie i czasowo i przestrzennie, ale tak akurat nam wypadło, że tutaj rozmawiamy sobie o tych kwiatach polskich trochę, ale wiadomo, że kwiaty to w zasadzie rosną wszędzie. W ogóle rośliny rosną prawie wszędzie, poza być może Antarktydą, ale tam się na razie nie wybieramy. Ale czy jest coś takiego, co rośnie tylko w Polsce i na przykład nigdzie indziej tego nie zobaczymy? Takie prawdziwe kwiaty. No może niekoniecznie kwiaty, ale polskie.
1: Są takie i nawet kwitną obecnie, dosłownie. Są takie gatunki, które występują tylko i wyłącznie w Polsce. Takich gatunków, tak przez przynależnością taksonomiczną do gatunków, w Polsce mamy około 30. Mówię około 30, dlatego że botanicy często zmieniają opisy, przynależność taksonomiczną, ale faktycznie możemy powiedzieć o 3 do 5 takich królujących w naszej rodzimej florze gatunków.
0: Takie perły w koronie.
1: Które są charakterystyczne, tak. Takim na przykład żubrem, bo troszeczkę sięgnę po analogię do zwierząt, takim żubrem w Polsce florystycznym jest warzucha polska. Nazwa łacińska to Cochlearia polonica. Jest to taka niezbyt pozorna roślinka, można powiedzieć bardzo skromna, gdy zaczyna kwitnąć, to osiąga mało spektakularne rozmiary, 20 czy do 30-40 centymetrów, ale jest bardzo interesująca z punktu widzenia swojego występowania, bo właśnie występuje w Polsce i tylko i wyłącznie na pustyni błędowskiej.
0: O, to nie dość, że tylko w Polsce, to jeszcze na polskiej pustyni.
1: Jeszcze na polskiej pustyni, zgadza się. I żeby jeszcze troszeczkę pobudzić wyobraźnię, na tej pustyni występuje w źródliskach.
0: Czyli taka polska oaza.
1: Można tak określić, ale jako na stanowiskach naturalnych warzucha polska już jest traktowana jako wymarła de facto. To, z czym mamy do czynienia, to jest jedyne stanowisko reintrodukowane, czyli wzmacniane. Przenoszone były osobniki, roślinki z jednego stanowiska, które już widać było, że ucieka, tak? Już warunki siedliskowe mu nie pasują i naukowcy postanowili podjąć to wyzwanie i przenieść do takich warunków, które będą bardziej optymalne dla niego, dlatego że warzucha polska preferuje temperaturę źródliskową do kilkunastu stopni Celsjusza. Wyższa temperatura wody już będzie niezbyt optymalna dla niej i woda musi być również przepływająca, więc można powiedzieć, że to jest taki fanaberyczny troszeczkę gatunek.
0: Wyjątkowo wybredny, bo tak na pustyni, ale w wodzie, ale nie za ciepłej, ale płynącej.
1: Nie
0: za zimnej, płynącej, no wyjątkowo. No to ja się nie dziwię, że ona tylko w jednym...
1: Lekka wyższa.
0: Jeszcze
1: pH wody musi lekko być wyższe, tak, taka woda właśnie lekka wapienna i wtedy to są dobre warunki do wzrostu warzuchy polskiej.
0: I ona nigdzie indziej nie rośnie?
1: Nigdzie indziej na świecie nie rośnie, tylko i wyłącznie w Polsce.
0: Nawet jakby była jakaś taka trochę...
1: Na Górzynie Frankowsko-Częstochowskiej.
0: Czy nawet jakby była taka trochę pustynia, ale jednak woda, ale płynąca, ale zasadowa, ale chłodna, ale nie za zimna, to nawet jakby takie idealne warunki były gdzieś, nie wiem, no w Australii to może nie, ale powiedzmy, nie wiem, w Stanach Zjednoczonych czy w Kanadzie gdzieś, bo to mniej więcej podobna szerokość geograficzna, to i tak by tam jej nie było, bo ona jest tylko polska.
1: Ona jest tylko polska, ona jest tylko nasza i ona preferuje tylko i wyłącznie towarzystwo naszych gatunków, bo tu też mówimy, prawda, o tym, jakim towarzystwie gatunki.
0: A może jeszcze dookoła musi musi być
1: społeczność. Tak, to nie jest, oczywiście, to nie ma tak lekko, że można sobie przełożyć i w warunkach naturalnych i ona swobodnie będzie opanowywała, bo musi musi mieć raz, że towarzystwo, a dwa, to towarzystwo też nie może być za bardzo ekspansywne i nie może dominować nad nią, bo lubi jeszcze słońce. To więc ja jeżeli nie... będzie za dużo cienia, to też nie będzie fajnie.
0: To ja nie widzę przyszłości dla tak wybrednej rośliny. Ja się nie dziwię, że ona jest już wymierająca. Co się z nią właściwie stanie, jak się, nie wiem, ta woda na przykład zrobi mniej płynąca, ale już nigdzie, nawet w Polsce nie będzie jej można zobaczyć.
1: Próbujemy ją ratować. Są różnego rodzaju akcje podejmowane przez różne organizacje i naukowców. Warzucha preferuje specyficzne warunki środowiskowe. Jeżeli udałoby nam się znaleźć takie miejsca, żeby można było wprowadzić, rozmnożyć rośliny i tam je umieścić, to byłoby rewelacyjnie.
0: Ale w Polsce kilka nie ma takich, za dużo pustyń.
1: Kilka takich stanowisk potencjalnych, piaszczystych, już zostało wytypowane.
0: Nie wiem, nad morzem może.
1: Zasłono.
0: Za morzem zasłono. No nie wiem, pustynia Siedlecka. W Campinosie może by się przyjęła. Tam jest trochę
1: wyżyna, sucho. Wyżyna krakowsko-częstochowska to jest to, co zostało wytypowane i tam już pewne próby zostały podjęte, żeby przenosić tę populację. Całkiem dobrze to się na razie rozwija. Całkiem dobrze się optymistycznie zaczyna wyglądać. Ale u nas w Ogrodzie Botanicznym też podjęliśmy się już lat temu, bodajże 30, podjęliśmy się takiego wyzwania, żeby stworzyć takie stanowisko sztuczne. Tylko i wyłącznie dla warzuchy polskiej.
0: Sztuczną pustynię.
1: Sztuczną taką mikropustynię.
0: Ale nie za ciepłą.
1: Ale w źródliska.
0: Ale z płynącą wodą. Tak, ale zasadową.
1: Wodą, taką, mamy ale własne ujęcie wody, także jest bardzo dobrze, bo akurat ta nasza woda jest, ma troszeczkę wyższe pH i tam warzucha polska się świetnie czuje. Jak na razie bardzo ładnie nam kwitnie i mamy nadzieję, że tak będzie już przez dłuższy czas, no, ale swoją drogą również prowadzimy różnego rodzaju takie prace wspomagające tę populację, ale również populację naturalną. Bo żeby zabezpieczyć taki gatunek, zbieramy nasiona i zamykamy nasiona w banku nasion, żeby po prostu mieć materiał biologiczny.
0: Na wypadek, gdyby jeszcze jakąś pustynię w Polsce odkryto.
1: Na wypadek, jakby coś takiego się wydarzyło, to mamy takie nasiona, ale też zbieramy nasiona z naszych populacji w ogrodzie, żeby można było cały czas utrzymywać i na przykład po testach kiełkowania, takie jak otrzymujemy takie sadzoneczki malutkie, to wprowadzamy właśnie u nas w warunkach ex-situ, żeby państwo mogli po prostu zobaczyć, jak wygląda warzucha polska.
0: Żeby
1: niekoniecznie
0: nie
1: wybierając
0: pustynię.
1: Się tak na pustynię błędną. Doską, ale mamy właśnie też warzuchę tatrzańską. Warzucha tatrzańska nie jest warzuchą co prawda tylko i wyłącznie dedykowaną Polsce, bo występuje w Tatrach. Tutaj właśnie trzeba też
0: polsko-słowacką.
1: Powiedzmy tak polsko-słowacką, współdzielimy swoją miłość do warzuchy. I z tamtą warzuchą jest o tyle problematycznie, że jest totalnie poza szlakiem, na wysokości około 2000 metrów nad poziomem morza, więc wcale nie jest tak prosto do niej się dostać.
0: Ciężko podlewać.
1: Nie trzeba jej podlewać. Nie trzeba podlewać. Ona tam rośnie w takim źródliskowym strumyczku, więc w takich właśnie warunkach śródliskowych.
0: No nie wiem, co gorsze, bo w pustynię to się jeszcze da zaprowadzić w Powsinie, no ale takie 2000 metrów w Powsinie to ja cienko widzę.
1: Próbujemy.
0: Skarpa no jest, no ale nie taka.
1: Ale mamy swoje własne Tatry.
0: A,
1: niezbyt
0: doskonale.
1: Duże. Mamy takie wzniesienie, sztucznie oczywiście przygotowane, ale zostały tam takie miejsca dedykowane różnym gatunkom chronionym i zagrożonym, po to, żeby można było, na przykład na takiej półeczce skalnej, żeby można było pokazać społeczeństwu, jak dany gatunek wygląda, ale swoją drogą my również wiele uczymy się od tych gatunków, poznajemy ich biologię, obserwujemy, kiedy kwitną, czy zawiązują nasiona, jak wyglądają, bo to, co u nas wygląda na niżu, troszeczkę inaczej wygląda w górach, także to nie jest tak, że odtworzymy jeden do jednego, ale staramy się. I na przykład mamy też taki gatunek, to się nazywa się Taraxacum po łacinie, Taraxacum pieninicum, to jest mniszek pieniński.
0: On też jest tylko polski?
1: On jest tylko polski i tylko
0: i pieniński.
1: To
0: jest mało polski.
1: Pieniński, pełną gębą pieniński. Ale od innych mniszków różni się tym, to jest bardzo ciekawe, że bardzo lubią go ślimaki.
0: To problem. To prawie
1: to
0: tak jak z pomidorami i sałatą.
1: Nawet bym powiedziała gorzej, bo z pomidorami i sałatą to zawsze można w jakiś sposób, jakąś alternatywę dla tych ślimaczków gdzieś znaleźć, a tutaj ślimaki ewidentnie sobie upodobały tego miska.
0: Rozumiem, że on w tych pieninach jest ogrodzony taką dużą miedzianą taśmą dookoła.
1: W pieninach troszeczkę inne warunki panują niż u nas na Niżu. I tam raczej ma się bezpiecznie. Nie jest tak mocno zbadane jak u nas w warunkach kontrolowanych w ogrodzie.
0: Mniej ślimaków.
1: Mniej ślimaków. Stanowczo mniej ślimaków. Akurat tam, gdzie rośnie, przypuszczam, jest mu znacznie lepiej. Bo niszek pieniński nie wytwarza takiego związku, który się nazywa taraksacyna. A występuje u innych mniszków. Także jak państwo spróbujecie naszych rodzimych, takich, które rosną, teraz kwitną, prawda, tych żółtych. Sałatkę świetne są, polecam. Takie świeżutkie, fajniutkie. One mają lekkawo gorzkawy posmak, prawda? Ten mniszek pieniński takiego posmaku nie ma.
0: To ja się nie dziwię, że go ślimaki lubią.
1: To jest właśnie ta tajemnica tego mniszka.
0: No, bo on się w zasadzie nazywa tarakwakum. No to taki mniszek bez mniszku, tak jak kawa bezkofeinowa.
1: Ale podobne.
0: Ale to w związku z tym może by go można było w ogródku zaprowadzić. Skoro można zrobić w Powsinie małe Tatry, można sobie zrobić w ogródku takie małe pieniny i tego mniszka, tylko rzeczywiście tą miedzianą taśmą, żeby ślimaki nie wyżarły. I potem można sałatkę robić, polską sałatkę. Bardziej
1: polska
0: nawet niż tą...
1: Bardzo apetycznie brzmi.
0: Tak. Bardziej polska niż jakiekolwiek te jarzynowe, no bo z takiego mniszka pienińskiego, co to nigdzie indziej go nie ma, tylko w Polsce.
1: Tylko i wyłącznie w Polsce, ale były takie pomysły, gdzieś kiedyś dyskutowaliśmy w grupie pasjonatów, czy nie próbować zmodyfikować mniszka pienińskiego, wprowadzając mu
0: genetycznie
1: geny, które będą odpowiedzialne za produkcję tej taraksacyny, żeby jednak ślimaki nie zjadały tego mniszka pienińskiego.
0: To wtedy ludzie
1: mógłby
0: trudniej...
1: bardziej powszechny. wtedy nie byłby już smaczny.
0: Dla ludzi, no więc, ale ja to trochę rozumiem, bo w sumie wygląda na to, że te nasze polskie endemiczne gatunki, takie kwieciste, w zasadzie trochę kwitną, takie kwiatki nasze polskie, choć niektóre jadalne, jak widać, to one są naszym skarbem narodowym i je można tak chronić, tylko ciężko się chroni roślinę, to znaczy do muzeum rośliny się nie wsadzi, znaczy można zasuszyć.
1: Tak, większość gatunków z racji tego, że występuje w bardzo ograniczonym miejscu, w ograniczonym zasięgu, jest traktowana i w specyficznych bardzo często warunkach, chociażby, prawda, tak jak mówiliśmy.
0: Tak, na pustyni, ale przy wodzie, ale płynącej, ale zasadowej, ale nie za zimnej, ale nie za ciepłej i jeszcze otoczenie musi być odpowiednie.
1: To tylko warzucha, są jeszcze inne takie fanaberyczne. Natomiast faktycznie takie gatunki w większości wypadków są objęte ochroną i są traktowane jako gatunki w ogóle zagrożone w Polskiej Czerwonej Księdze dedykowanej właśnie gatunkom zagrożonym.
0: Takie
1: i tutaj należałoby
0: pandy.
1: Zwrócić polskie pandy, tak, bardzo nasze polskie przyjemne pandy, których nie można po prostu zbierać. Nie możemy jako obywatele sięgnąć, jechać, prawda, i sobie pozbierać, bo to jest chronione prawem, ale też no, miejmy świadomość tego, że gdyby każdy chciał sobie skubnąć, no to zaraz takiej populacji, powiedzmy jednej, jedynej,
0: nie starczyłoby dla
1: nie
0: wszystkich
1: byłoby.
0: Polaków.
1: Więc trzeba...
0: Może
1: trzeba
0: rozsady z Powsina można by zabrać takie... Rozsady do ogródka, skalnego raczej.
1: Z ogrodami botanicznymi wymieniamy się, aczkolwiek uprawa takiej warzuchy nie jest taka prosta, jak już powiedziałam.
0: No ale chociaż tego mniszka może.
1: Jeżeli tylko dałoby radę utrzymać takiego mniszka bez ślimakowego i tym podobnych jeszcze dodatkowych insektów, no to jak najbardziej. Mhm. Aczkolwiek są to smaczne często rośliny.
0: Nie wiem, taki hydroponiczny mniszek, ale nie wiem, czy on wtedy się będzie klasyfikował jako już ten sam.
1: No ja tak sobie... Witro na przykład są rozmnażane mniszki pienińskie i bardzo ładnie utrzymują
0: ja tak
1: się.
0: Ja tak myślę, bo tak na koniec naszej rozmowy tak sobie myślę o tym, że to dobro takie, te polskie pandy takie, tylko im jest trudniej, bo im tak temu mniszkowi, czy takiej warzusze to tak z oczu pięknie nie patrzy. Więc trudniej jest na przykład zebrać, nie wiem, 1 000 000 złotych na ochronę takiej polskiej pandy, ale ja myślę sobie, że one są warte tej ochrony, bo to są takie nasze właściwie perły w koronie, no takie rzeczy, których nigdzie indziej zobaczyć nie można. No to są wyjątkowe rzeczy. To trzeba ich chronić. To dobro jest narodowe.
1: To są tak, zgadza się. To jakby to świadczy też o naszym, o tej naszej florze, prawda? Aha. O takim charakterze unikatowym dla tego, co mamy wokół siebie. Więc wiadomo, że to jest istotny element. Może nie jest zbyt piękny, urodziwy, jeżeli porównamy na przykład z jakąś ozdobną różą, tak?
0: Nie musi być orchidea. Wystarczy, żeby było unikatowe.
1: Ale jest jest skromna, piękna i większość takich gatunków jest. Ale na przykład przytulia krakowska. Miniaturkowata, prześliczna, drobniusieńka roślinka, ale w takim kobiercu jest po prostu przecudna, gdy się na to spojrzy. Aha. I też występuje tylko na jurze krakowsko-częstochowskiej.
0: I też nie można ich do żadnego kobierca zebrać, bo to jest skandal, żeby tak wytrzebieć. Ja bardzo pani serdecznie dziękuję i zapraszamy. Myślę, że możemy zaprosić do ogrodu botanicznego w Powcinie, bo jak ktoś sobie chce na przykład taką fotkę na Insta z takim celebrytą roślinnym cyknąć, no to lepszego miejsca nie ma.
1: Serdecznie zapraszamy. Zgadza się, zwłaszcza, że teraz zaczęły właśnie swoje kwitnienie i warzucha polska, i warzucha tatrzańska, także można ująć w pełni kwitnienia. Taką piękną, białą poduszeczkę na wodzie rozpasarto. Także też to bardzo ładnie wygląda. Jest, wbrew pozorom, jest naprawdę ciekawym obiektem.
0: To zapraszamy w takim wypadku i do Powsina, i do tego, żeby chronić polską przyrodę. Widzicie, są takie kwiatki polskie, których nigdzie indziej poza Polską zobaczyć nie możecie. Naszym gościem była pani Anna Rocińska z Ogrodu Botanicznego w Powsinie. Bardzo dziękuję za rozmowę.
1: Dziękuję serdecznie.
0: No, a my się w kwietnym nastroju już żegnamy. Zapraszamy do Powsina i wszędzie tam, gdzie coś rośnie i pachnie, a za tydzień też tu będziemy i coś ciekawego wam opowiemy. Do usłyszenia.

0: 15 na zegarze. Marta Hernik, zapraszam na wiadomości Polskiego Radia RDC. Pożar w powiecie piaseczyńskim ugaszony, ale zagrożenie nie minęło, jest apel strażaków. Musimy mieć innych sojuszników. Goście audycji Bez Ogródek komentowali dziś zapowiedź redukcji wojsk USA w Europie. Prezydent uhonorował Andrzeja Poczobuta najwyższym odznaczeniem państwowym. Nie czuję się bohaterem, skomentował dziennikarz. Ponad 5000 metrów kwadratowych pożaru w powiecie piaseczyńskim ugaszone po kilku godzinach trudnej akcji. W Kawęczynku paliło się poszycie lasu, mówi Kamil Styczek ze Straży Pożarnej w Piasecznie.
1: Paliło się 5000 metrów kwadratowych. Działania zakończone o godzinie 14:40. Z powodu tej suszy, że jest sucho, dlatego te działania tak długo trwały. Musieliśmy teren dokładnie przelać.
0: Na miejscu pracowało około 20 strażaków. W zdarzeniu nikt nie ucierpiał. Ale o tragedię teraz bardzo łatwo. Na przeważającym obszarze kraju obowiązuje trzeci, czyli najwyższy stopień zagrożenia pożarowego, mówi rzecznik komendanta głównego PSP Wojciech Gralec.
2: Przez pierwsze dwa dni majówki strażacy interweniowali przy blisku 320 pożarach lasu. Apelujemy o zachowanie szczególnej ostrożności i zdrowy rozsądek podczas korzystania z obszarów leśnych do wypoczynku.
0: Na przyszły tydzień synoptycy zapowiadają nieznaczne ochłodzenie i przelotne opady deszczu.
3: To są wiadomości RDC.
0: Bezpieczeństwo Polski, a obecność wojsk amerykańskich w Europie. O tym goście Agnieszki Gozdyry debatowali w audycji Bez Ogródek. Przypomnijmy, Pentagon zapowiedział, że Stany Zjednoczone wycofają z Niemiec część swoich żołnierzy. Wielu ekspertów uważa, że decyzja zapadła po tym, jak kanclerz Niemiec powiedział, że Iran upokarza USA podczas konfliktu na Bliskim Wschodzie. Prezydent Stanów Zjednoczonych miał odebrać ten komentarz osobiście. Trump jest nieprzewidywalny i Polska musi szukać także innych sojuszników, podkreślał Mateusz Merta z partii Razem.
4: Albo będziemy współpracować w ramach Unii Europejskiej. Stworzymy też własne struktury,
5: jeżeli
4: nie będziemy mieli ram prawnych i też ram organizacyjnych dlatego, żeby w razie godziny W, gdyby po pierwsze, nie daj Boże, wybuchła wojna, zostalibyśmy zaatakowani, a po drugie, gdyby Stany Zjednoczone nie wypełniły swoich gwarancji, a wiemy, że to jest ruletka, jeżeli chodzi o obecną administrację za oceanem, to musimy być gotowi do tego, żeby bronić się samodzielnie.
0: Dobrym scenariuszem dla Polski byłoby przeniesienie tych sił do naszego kraju, komentował Adam Luboński z Polski. 2050.
6: Ja bym bardzo się cieszył, żeby ta cała flanka z Niemiec, była, ta cała, że tak powiem, baza niemiecka była przesunięta do Polski. Mamy 10 tysięcy tutaj. Dlaczego o tym mówię? Otóż dlatego, że jeżeli będziemy mieli jak największą ilość amerykańskich żołnierzy tutaj w Polsce, to Amerykanie będą zobowiązani do obrony swoich żołnierzy. I będziemy mieli wzmocnioną wschodnią flankę.
0: Cała dyskusja z audycji Bez Ogródek do odsłuchania na rdc.pl. Nie czuję się bohaterem, mówił skromnie Andrzej Poczobut po odebraniu z rąk prezydenta Orderu Orła Białego. To najwyższe odznaczenie czekało na niego pół roku. Prezydent uhonorował dziś także ludzi kultury, społeczników, kombatantów, o czym więcej Sylwia Białek.
7: Andrzej Poczobut powiedział, że Order Orła Białego to symboliczne uhonorowanie działalności wszystkich członków Związku Polaków na Białorusi. Podkreślił, że nie czuje się bohaterem. Bohaterami tej historii są bowiem żołnierze Armii Krajowej.
8: Na tym tle ja wypadam tylko po prostu zwykłym człowiekiem jestem, który żyjąc w nieprzyzwoitych czasach próbuje zachować się przyzwoicie. Tylko tyle i aż tyle.
7: Orderem Orła Białego uhonorowani zostali także dyrygentka i założycielka Orkiestry Kameralnej Polskiego Radia Agnieszka Duczmal-Jaroszewska, działaczka opozycji niepodległościowej z czasów PRL-u Hanna Łukowska-Karniej oraz reżyser Lech Majewski. Prezydent powiedział, że odznaczeni swoimi życiorysami rysują obraz Polski odważnej, która nigdy nie odda wolności.
9: Składam raport twórcom Konstytucji 3 maja, że Polska jest w dobrych rękach. Niech żyje Polska.
7: Karol Nawrocki podkreślił, że Andrzej Poczobut to bohater i człowiek niezłomny, który dał wyraz polskości, przywiązania do historycznej prawdy, do walki o prawa człowieka i o demokrację.
0: Dziennikarz i opozycjonista spędził w białoruskim więzieniu 1860 dni. Tłumy mieszkańców i turystów świętowały trzeci dzień maja na Placu Zamkowym, gdzie odbyła się uroczystość właśnie z udziałem pary prezydenckiej. Właśnie tam było wręczenie odznaczeń, ale też powołanie korpusu do spraw nowej konstytucji. Na miejscu z mikrofonem był też nasz dziennikarz Kacper Zych.
10: Bardzo fajnie, pogoda dopisuje, dużo ludzi. No Polacy świętują, to jest dla nas duże święto, także podoba mi się.
11: Kochamy nasz kraj i będziemy zawsze. Konstytucja 3 maja, więc nie odpuszczamy.
12: Z Białołęki.
11: Za Nina.
13: Z Rzeszowa przyjechaliśmy.
14: Ze Strzelec Opolskich.
15: Z Olsztyna.
16: Na taką uroczystość to warto przyjechać i zobaczyć.
17: Pogoda to tym bardziej. Chce się, tak.
14: Przyjechaliśmy, żeby wspólnie zobaczyć, jak się świętuje święta majowe.
0: Przypomnę jeszcze, do godziny 17 w Kancelarii Prezesa Rady Ministrów można zobaczyć oryginalny dokument Konstytucji 3 maja.

0: Sponsorem prognozy pogody jest Stowarzyszenie Sady Grójeckie.
1: Bardzo ciepło, wręcz upalnie dziś na Mazowszu. Wszędzie świeci słońce, a termometry pokazują od 26 do 28 stopni Celsjusza. No i tak jak mowa była przed chwilą, opady dopiero od połowy tygodnia. Jeszcze jutro będzie bardzo dużo słońca na niebie i dużo na termometrach. Od wtorku będzie przybywało z każdym dniem chmur, ale wysoka temperatura będzie się też utrzymywać. Zapomnijmy o przymrozkach, bo także w nocy wskazania powyżej 10 stopni. A ciśnienie w Warszawie teraz 1002 hektopaskale.
0: Sponsorem prognozy pogody jest Stowarzyszenie Sady Grójeckie.
2: Reklama.
3: Wyjątkowy prezent o wartości ponad 650 zł czeka na Ciebie podczas wydarzenia Mokosz Cosmetics. A do tego jako jedna z pierwszych poznasz nowy produkt przed premierą, a także skorzystasz z warsztatów tworzenia kosmetyków, specjalnych rabatów, konsultacji i strefy z brafittingiem. Liczba miejsc ograniczona. Kup bilet już teraz na www.mokosz.pl.
4: Tankuj taniej na stacjach Orlen dzięki pakietowi ceny paliwa niżej. Obniżony VAT i akcyza działają na co dzień, ale w weekendy na Orlenie ceny spadają jeszcze niżej. Bo od czwartku do niedzieli, tankując do 50 litrów paliwa Verva i Efekta z kuponem w aplikacji Orlen Witaj, oszczędzisz dodatkowe 20 groszy na litrze. A przy zakupach w sklepie za minimum 5 zł, aż 35 groszy. Oferta ważna do 3 maja z możliwością przedłużenia. Lista stacji i produkty wykluczone dostępne na witaj.pl/rabaty.
5: Orlen. Pracujesz w pobliżu urządzeń elektroenergetycznych? Z uwagi na bezpieczeństwo przypominamy. Praca w terenie wymaga szczególnej ostrożności. Nie zbliżaj się do linii energetycznych. Nie podnoś przyczep, maszyn, podnośników, taśmociągów w pobliżu linii. Zbyt mała odległość grozi powstaniem łuku elektrycznego. W razie kontaktu pojazdu z linią energetyczną pozostań w kabinie. Nie dotykaj części metalowych. Wezwij pomoc. Telefon 112 lub 991. Bądź bezpieczny z PGE Dystrybucja.
6: Reżyser kultowych Szalonych Nożyczek powraca do Radomskiego Teatru. Prezent urodzinowy. To komedia pełna zaskoczeń, błyskotliwego humoru i nieoczekiwanych zwrotów akcji. Urodzinowy wieczór miał być tylko niewinną niespodzianką. Co wydarzy się w luksusowym hotelu?
7: No cóż, z prezentami bywa różnie. Trzeba uważać, czym obdarowujemy naszych najbliższych. O, zapraszam na spektakl. Może coś wam podpowiemy? Jerzy Bończak.
6: Teatr Powszechny w Radomiu. Zaprasza.
2: Za reklamę? Dziękujemy. Autopromocja.
8: Jeśli chcecie dowiedzieć się, jak zaczynały swoją karierę największe gwiazdy polskiej sceny muzycznej, o czym skrycie marzą, jakie są ich najbliższe plany muzyczne i życiowe, gdzie lubią podróżować, jak powstały ich największe przeboje, to audycja Porozmawiajmy o piosenkach jest właśnie dla Was. Zapraszam już dziś po godzinie 18 na audycję Porozmawiajmy o piosenkach w Radiu RDC. Marcin Nierubiec.
2: Autopromocja. Popołudnie Polskiego Radia RDC.
1: Dzień dobry Państwu. 9,5 minuty po godzinie 15, mamy trzeci dzień maja, rozpoczyna się popołudnie Polskiego Radia RDC. Dźwięk tego programu realizuje Natasza Harłampowicz, a ja nazywam się Nula Stankiewicz. Mam nadzieję, że tematy, które podejmiemy do godziny 18, bo tyle będzie trwało nasze popołudnie, będą dla Państwa interesujące. Z całą pewnością będą przekrojowe. Dzisiaj jeszcze majówka. Ciekawa jestem, czy Państwo odpoczęli, albo czy zrobili Państwo co zakładali. A jeżeli Państwo tego nie zrobili, to jak się Państwo z tym czują? A zastanawiają się Państwo, jak się czują maturzyści, którzy już jutro podejdą do języka polskiego i co czują, gdy nakłada się na nich taką presję, najważniejszy egzamin w życiu. Czy to rzeczywiście najważniejszy egzamin z wiedzy, czy może coraz częściej egzamin z odporności psychicznej? Sprawdzimy, jak przygotować głowę na wielkie wyzwania, jak wspierać w tym dzieci, a naszym przewodnikiem po świecie emocji nastolatków już za chwilę będzie Magdalena Halicka. Psycholożka, psychotraumatolożka, psychoterapeutka dzieci i młodzieży, założycielka portalu szkołarodzicielstwa.pl. Po 15.30 Silva Rerum, czyli kolejna rozmowa Wojciecha Marczyka. a po godzinie 16 przesiądziemy się na rowery i zobaczymy, jak wygląda świat z tej perspektywy, z perspektywy dwóch kółek. I dlaczego zamiast smucić się końcem wolnego, warto już teraz zaplanować rowerowe lato i jak to zrobić? Podpowiedzą Państwu Loverowi, czyli Aleksandra i Daniel Sienkiewiczowie, autorzy popularnego przewodnika Szlaki Rowerowe Polski. A po godzinie 16.30 kolejne rekomendacje filmów i seriali w magazynie filmowym Do Zobaczenia, a polecać będą Łukasz Adamski i Monika Szczygło. Wiedzą Państwo, jak w stolicy świętowano uchwalenie Konstytucji 3 maja na przestrzeni lat? Jak to robiła Warszawa w 1791 roku? A jak to się działo wtedy, kiedy za biało-czerwoną flagę groziły represje? O tych warszawskich śladach wolności porozmawiam zaraz po 17 z Januszem Owsianym, warszawianistą, przewodnikiem i wielkim pasjonatem dziejów w stolicy. A zakończymy nasze popołudnie Polskiego Radia RDC kolejną rozmową Kingi Michalskiej w ramach cyklu Książka na ucho. Dzisiaj gościem Kingi będzie pani Iwona Kinzler o biografii Prus. Ukryte życie pisarza. A muzycznie w programie wita nas Michael Jackson.

0: 16 minut po godzinie 15. Magdalena Halicka, psycholożka, psychotraumatolożka, psychoterapeutka dzieci i młodzieży, założycielka portalu szkołarodzicielstwa.pl jest Państwa i moim gościem. Dzień dobry.
1: Dzień dobry Państwu.
0: My tu sobie majówkujemy. Mhm. Miło jest i sympatycznie. Mówimy o tym, jak nam mija czas, co żeśmy zrobili, czy odpoczęliśmy. Ale ja na przykład aktualnie w swojej rodzinie nie mam maturzysty. Za rok i owszem, w tym roku nie.
1: Całe szczęście.
0: Tak, i już myślę, ale gdy wchodzę w skórę tych, którzy do matur jutro przystąpią i myślę o ich rodzinach, to nie zazdroszczę. Bo od pierwszej klasy szkoły podstawowej słyszymy matura, matura, matura. No teraz to spoko, ale matura, nie? Później tam nawet jak zdajemy tę maturę, to ona nam się często śni latami. Jakaś matematyka tak. Na przykład. Zastanawiam się, jak to musi silny ślad w nas wywierać, że ta matura się przewija tyle lat przed i jeszcze później często po. Że to tak. Jest taki moment, do którego się odwołujemy.
1: Tak.
0: No i teraz chciałabym z tobą porozmawiać z jednej strony o tym, co możemy zrobić tu i teraz, kiedy nasi bliscy jutro przystąpią do tego ważnego egzaminu. A z drugiej strony chciałabym, żebyśmy zdobywali wiedzę i zdobywali wiedzę również o emocjach, bo to o tym jest dzisiaj ten program. I żebyśmy spróbowali w sobie też zmieniać, ale też wpływać na otaczający nas świat, te narracje o maturze. Ty to znasz prosto z gabinetów.
1: Nawet z dzisiaj.
0: Nawet z dzisiaj. Mhm. Niedziela 3 maja.
1: Niedziela 3 maja. Ja jestem w gabinecie jak co roku.
0: Bo?
1: Bo tego wymaga sytuacja. Nie, że jest, to jest taki moment w życiu tego nastolatka, w którym ma wrażenie, że coś się całkowicie kończy i teraz musi zdać wręcz egzamin z człowieczeństwa. A matura jest egzaminem, nawet w którym no, dzieci nie muszą za bardzo myśleć, tylko najważniejsze jest to, żeby wbić się w klucz. Jednak ta presja, która jest nakładana przez nauczycieli, przez środowiska, przez rodziców, z każdej strony właściwie, powoduje, że moje majówki jako psychotraumatolożki wyglądają w ten sposób, że siedzę z moimi pacjentami w gabinecie, tak jak dzisiaj od 8 chociażby. Miałam jednego pacjenta pozdrowić, więc od razu pozwolę sobie. Piotrusiu, pozdrawiam cię serdecznie, trzymam kciuki.
0: To ja też się dołączam do pozdrowień, a trzymam kciuki z całego serca.
1: Tak jest, trzymamy kciuki z nulą. No i to jest taka niedziela, która jest, wiesz, takim momentem, takim punktem kulminacyjnym bohatera. Nie? Ale ten bohater wchodzi w taką rolę, że za chwilę pani Magdo, ja się rozwalę. Ja po prostu jadąc tirem, po prostu wiesz, trafię na ścianę. A nie jest to taki moment dla tych pacjentów, którzy, dobra, to jest ostatni dzień, pójdę sobie na lody, coś fajnego zrobię i tak i tak się nie będę uczyć. Nie, te dzieciaki jeszcze dzisiaj do 24 planują się uczyć. I nie da się im tego wyplemić, wybić z głowy, że nie wiem, to jest zalecenie terapeutyczne, że mózg potrzebuje odpoczynku, że potrzebuje tlenu, że potrzebuje przestrzeni, żeby w ogóle zakomodować te wszystkie informacje, które wkuwałeś przez ostatni czas. Nie ma mowy. Tam jest tak dużo presji, tak dużo poczucia kontroli, tak dużo jakiejś takiej, wiesz, chorej nadambicji, bo to jest zupełnie co innego niż ambicja, że no, dzieciaki, wiesz, przestają jeść, przestają pić, przestają w ogóle funkcjonować, tylko siedzą i się uczą.
0: Magda, powiedziałaś nadambicja.
1: Tak.
0: Kiedy się przekracza ten próg? To znaczy, oczywiście nie mam świadomości, nie, mam świadomość, że mi nie powiesz po 12 centymetrze, tak? ale gdzie jest ten próg, że ambicja staje się nadambicją?
1: Ambicja staje się nadambicją w momencie, w którym to ma ta bardzo negatywny wpływ na nasze życie. Czyli w tym momencie, w którym, wiesz, my załóżmy nie dobiegamy do jakiegoś punktu, na którym nam zależy i w tym momencie nie szukamy alternatywnych rozwiązań, czy też nie ma jakiegoś takiego, wiesz, tłumaczenia w mózgu, że okej, nie wyszło mi, tylko ta ambicja przeradza się właśnie w taką myśl, że to ja jestem porażką. Czyli wtedy ten dzieciak, ten nastolatek wchodzi w komunikaty ja. Nie, że nie wyszło mi, bo nie wiem, byłem zestresowany, pani była jakaś, to był niefajny dzień, cokolwiek.
0: Obiektywnie pytania były bardzo trudne.
1: Tak, nie ma tam takich pytań. To ja jestem beznadziejny, to ja się do niczego nie nadaję. Więc jeżeli dochodzi do takich myśli, to tutaj już musimy to dziecko rzeczywiście zatrzymać i zapytać go, o co on tak naprawdę walczy. Czy to jest tak naprawdę po to, on zdobywa ten, wiesz, punkt, po to, żeby dobiec do właśnie marzenia? Czy może to marzenie mówi coś o nim? Że on jest jakiś. Ten dzieciak, nie? Że to marzenie przekłada się na to, że pomyślą o mnie, że jestem fajny, niefajny, jakikolwiek inny. Że coś to marzenie mi zapunktuje w jakikolwiek sposób mojej osobowości. Więc jak dzieciak nie dobiega do tego punktu, to odbiera to bardzo personalnie. I tak też będzie niestety przy wynikach matur. Że część dzieciaków pomyśli sobie, super, poszło mi, a część pomyśli sobie, jak ja jestem beznadziejny, bo nie wiem, mam 68% z biologii. A liczyłem na 90.
0: I co wtedy?
1: No i wtedy zaczynają się bardzo, bardzo przykre schody w dół. No bo jeżeli dziecko zaczyna myśleć, że to coś z nim jest nie tak, to wszystko leci na łeb, na szyję. Jego samoocena, motywacja, sprawczość, chęci do życia, cokolwiek. Wszystko. Bo to coś z nim jest nie tak. Nie systemem, który od 100 lat nie jest zmieniany, którym ty się uczyłaś, ja się uczyłam, moi nastoletni pacjenci. To jest cały czas ten sam, wiesz, ten sam syf, mówiąc wprost. Tam się nic nie zmienia poza nazwami przedmiotów. Nic. Więc te dzieci powtarzają, powtarzają, powtarzają te schematy. Dzieci się zmieniają, świat idzie na maksa do przodu. Polska szkoła stoi. Więc oni naprawdę wkładają masę wysiłku w to, żeby na przykład, wiesz, taka bzdura jak tablet w szkole. Nie? Że po co oni mają nosić te zeszyty? Po co oni mają nosić te kartki? Że w ogóle to nie idzie równolegle z rozwojem. Zarówno osobowościowym i to, jak świat się, jak my się zmieniamy jako ludzie. Ale to w ogóle nie idzie w żadną taką konkretną stronę, tylko po prostu cały czas jest odtwarzany to z lat 80. system. W kółko, w kółko, w kółko. I tam nie ma takiego tłumaczenia w tych szkołach. Słuchajcie, to jest ważny egzamin, ale ważne jest to, jak traktujecie człowieka drugiego. Ważne jest to, jak widzicie świat. Ważne jest to, jak komunikujecie się ze sobą, nie? Gdzie jest wasza empatia, gdzie jest wasze człowieczeństwo. Tam nie ma czegoś takiego. Tam jest, źle napisałeś maturę, równa się, jesteś zły.
0: Rodzice to wzmacniają, bo szkoła szkołą, a rodzice...
1: Rodzice niestety też to wzmacniają takimi tekstami, no chociażby, że po co tyle pieniędzy wydawaliśmy na korepetycje, jak ty się i tak nie uczysz, gdzie ten dzieciak naprawdę, wiesz, może nawet i nie uczył się za wiele, ale robił to nie dlatego, że, nie wiem, brzuchem do góry leżał, tylko dlatego, że poziom kortyzolu, hormonu stresu jest tak ogromny, że on się cały w środku trzęsie. A słyszy od rodzica, no nie przesadzaj, nie wymyślaj, weź się do roboty, to ci przejdzie, ja ci zaraz znajdę zajęcie. Czyli to bardzo poniżające teksty, które ty, wiesz, nie oczekujmy, że ten nastolatek będzie umiał sobie radzić, a jeżeli słyszy jeszcze od rodzica, że on sobie dodatkowo jeszcze nie radzi, no to w głowie nastolatka zaczyna pojawiać się piekło. No bo skoro w szkole tak ważne, wiesz, nauczyciele mówią, że coś jest ze mną nie tak, moja matka, mój ojciec to mi potwierdzają, no to on nie ma kolejnego, wiesz, takiego odpowiednika w świecie dorosłym, który mu powie, nie, stary, to oni mają problem. To z nimi coś jest nie tak, nie z tobą.
0: Mm. Wszystko będzie dobrze? To jest tekst, który dzieciom pomaga? Wiem.
1: W czymś na pewno niestety nie jestem w stanie powiedzieć, w czym. Nie, nie pomaga. To jest, nie wiem, może byśmy trochę zaczęli się zastanawiać jako rodzice nad czymś takim, co ja bym chciał usłyszeć w tej sytuacji jako dzieciak. Czego ja bym potrzebował wtedy. I może będzie łatwiej, bo myślę sobie, że jeśli byśmy, że ktoś by nam powiedział, będzie dobrze, no to jest super komunikat o wszystkim i o niczym. Więc raczej bym stosowała komunikaty bardzo skierowane na dziecko. Wierzę w ciebie, nieważne co się teraz stanie, niezależnie od tego, ile będziesz miał punktów, będziemy musieli sobie z tym poradzić, bo nie jesteś sam. A bardzo często te dzieciaki słyszą, albo zdasz maturę na tym poziomie, albo będziesz musiał wyprowadzić się z domu, bo my nie będziemy cię utrzymywać. Nie dostaniesz się na studia. Skoro nie dostaniesz się na studia, to nie będziemy cię utrzymywać.
0: To poczucie osamotnienia musi być bardzo przygnębiające i takie obniżające w ogóle wszystko. Sprawczość, tak, myślenie o sobie.
1: Jak ja czasem słucham tych dzieciaczków moich, dzieciaczków, to są dorośli ludzie, ale ja na nich tak mówię, dzieciaczki, no to się, wiesz, tak zastanawiam, i jak ty, dzieciaku, miałaś się zachorować na tą depresję czy zaburzenia lękowe? Że czasem wystąpienie zaburzenia psychicznego w, wiesz, patologicznej sytuacji jest zdrowe. Tylko sytuacja jest niezdrowa.
0: Mm-hmm. A jak wspierać, żeby to było rzeczywiście wspierające? Nawet jeżeli nie mamy takiej autorefleksji, co byśmy chcieli usłyszeć, chociaż to rzeczywiście czasami wystarczy się nad tym pochylić.
1: Odwrócenie ról, nie?
0: Mm-hmm. Jak wspierać? Rozmawiać, nie rozmawiać?
1: Pytać.
0: Mm-hmm.
1: Pytać. To nie jest tak, drodzy państwo, że te dzieciaki nie mówią. One mówią, czasem mniej otwarcie, czasem bardziej otwarcie. Czasem powiedzą do państwa krzyżówką, a za chwilę przyjdą i powiedzą, przytul mnie. Pytać, czego potrzebuje moje dziecko. Czy chcesz się przytulić, dawać różne rozwiązania, próbować, powtarzać przede wszystkim, ja w ciebie wierzę. bo to się od tego, drodzy Państwo, zaczyna. Od naszej wiary w dziecko, dzięki naszej wierze w dziecko, dziecko zaczyna wierzyć w siebie. Ja moim pacjentom powtarzam notorycznie, że ja w nich cholernie mocno, bardzo mocno wierzę. I na przykład dzisiaj usłyszałam od jednej pacjentki, że gdyby nie ta wiara, to ona by nie była w stanie podejść do matury, bo ona na mojej wierze wyhodowała swoją wiarę. A ja nie jestem jej rodzicem. Ona mnie widzi raz w tygodniu. Na 50 minut. Więc co ona ma w domu, jaki brak wiary ma w domu, skoro raz w tygodniu we wtorki jej to daje tyle, że może przyjść i popatrzeć na siebie z zupełnie innego położenia.
0: A to odbarczanie tego ciężaru, że to jest najważniejszy egzamin w życiu.
1: No ale pytanie za 100 punktów jest takie, czy to jest rzeczywiście najważniejszy egzamin? No bo to nie jest egzamin z tego, w jaki sposób traktujemy drugiego człowieka. To nie jest egzamin z empatii. To nie jest egzamin z czegokolwiek. To jest egzamin, który można poprawić. To jest egzamin, który można go pisać wielokrotnie. Więc o jakiej ważności egzaminu my mówimy? Ja rozumiem, że to jest egzamin, który jest trampoliną do kolejnego etapu w życiu. To tak, ważną trampoliną do kolejnego etapu w życiu. Ale to nie jest, drodzy Państwo, egzamin, który oczywiście jest istotny, ale nie traktujemy go jak przeszczep serca. To nie jest ta waga. Ja wiem, że Państwo by sobie życzyli, żeby wszystkie dzieciaki na świecie płynęły po różowych chmurkach pełnych brokatem. Ale tak nie jest, to tak nie działa. I on czasem musi upaść, żeby zaznać konsekwencje. Nawet jeżeli pójdzie przez ten rok do pracy na budowie, to będzie jego doświadczenie. A świat się nie wali.
0: Tak, ale to jak moje dziecko zda maturę, mówi o mnie, prawda? My to często bierzemy. Tak, ja wiem.
1: W sensie, tak. W sensie jakim psychopatologii,
0: ja,
1: tak.
0: Tak, jakim ja jestem rodzicem, co to mówi. Przecież ja tyle się starałam zapewnić. Puszczałam od dziecka właśnie na wszystkie zajęcia dodatkowe, a tu nic, nie? Takie ledwie ustawowe minimum.
1: Raczej bym sobie wtedy zadała pytanie, czy ja jestem dobrą matką na takiej zasadzie, nie ile dziecku zapewniłam, tylko jak bardzo dostępna byłam do dziecka. Bo na tej podstawie dzieci potem z biegiem lat oceniają rodziców. Nie na zasadzie, co o nich dostali. One zapominają o tych korkach, fortepianie, w czymkolwiek. Na poziomie logicznym jasne. Oni pamiętają o tym. Takie wydarzenia miały miejsce w moim życiu, ale na przykład o wiele bardziej pamiętają to, że nie wiem, w wieku 5 lat mama czytała książki Dzieci z Bullerbyn. I że mimo zmęczenia czegokolwiek zawsze przychodziła i czytała. Albo że w każdym momencie mogłam do niej zadzwonić, przyjść, przytulić się, zrobić cokolwiek. A mama była.
0: Tak, to pytanie o potrzeby jest kluczowe i wyjściowe. Wiesz, myślę też, że nie pomaga w naszym społeczeństwie w ogóle to, że się dzielimy takimi informacjami, to znaczy chwalimy się na przykład w naszych miejscach pracy, tak? A mój to coś, a moje to coś, a wygrała, a coś, a dostała, a na takie plany.
1: Broszki, dzieci broszki. Ja tak je nazywam. To są dzieci, którymi rodzice uwielbiają się chwalić. Jak broszka przy marynarce. To są dzieci, które tak, które mają funkcję. Nie, że są same w sobie dziećmi, tylko one funkcją.

0: zaburzeniem. Tak jak wielokrotnie powtarzałam, to jest tylko 50% genów matki i 50% ojca. To nie działa w ten sposób, drodzy Państwo. To właśnie to jest taka historia, wiesz, że my chcemy te dzieci, chcemy dla nich dobrze. Ja nie mówię, że nie. I to rzeczywiście jest fakt, że my chcemy dla naszych dzieci dobrze i to jest naturalna taka, wiesz, bardzo prymitywna nasza potrzeba. Ale nikt na końcu tego zdania nie pyta, czy to dobro jest też dobrem dla mojego dziecka. Bo to, że ja jestem jego matką, to nie znaczy, że ja cokolwiek o moim dziecku wiem. I tu się już zaczynają schody. No bo jeżeli my nie znamy własnego dziecka, to nie możemy powiedzieć coś dla niego dobre albo złe. Bo to, że on lubi pomidory, to nie jest informacja o dziecku. Mm-hmm. Że to, wiesz, że jego ulubionym daniem to spaghetti babci, nie wiem, jadzi. To żadna informacja.
1: Magda, a kiedy pomagać profesjonalnie? Kiedy takie wsparcie rodzicielskie z jakiegoś powodu nie jest dla dziecka wystarczające? Kiedy powinniśmy szukać wsparcia u terapeutów na przykład?
0: W każdym jednym momencie, kiedy Państwa coś niepokoi w rozwoju dziecka, tak na dobrą sprawę. Oczywiście my mówimy jako klinicyści coś takiego, że dany stan musi obejmować powyżej 14 dni. No bo musimy mieć jakieś widełki diagnostyczne. Ale na dobrą sprawę, ja bym bardzo marzyła o takim świecie, w którym nula rodzic przychodzi do terapeuty dzieci i młodzieży i mówi, droga pani, ja sobie z moim rodzicielstwem nie radzę i potrzebuję po prostu fachowych informacji. Po to w ogóle powstała cała inicjatywa szkoły rodzicielstwa. Ona nie powstała tak po prostu do robienia pieniędzy. Ona powstała przede wszystkim po to, że w tym kraju nie ma miejsca żadnego, w którym by ta wiedza ekspercka od A do Z była w jednym miejscu, w którym siedzisz i po prostu się uczysz tego, jak wychować swoje dziecko. Jak do niego podejść, jak z nim rozmawiać, co robić, czego nie robić, na co uważać. Od pierwszych chwil rozwoju tego bąbelka. Bo tak na dobrą sprawę, zobacz, na prawo jazdy chcesz jeździć samochodem, zdajesz egzamin. Maturę musisz zdać egzamin, prawda? Masz dziecko? Żaden granic. A w internecie jest tak dużo historii od, nie wiem, jakiejś wspaniałej manifestacji po leczenie kamieniami, solą i czymkolwiek takim. Czy wlewami witaminowymi depresji. Wszystko super, ja nie mówię, że nie, ale warto by było jednak za każdym innym razem po pierwsze rozmawiać z tym dzieckiem, a po drugie takimi podstawowymi, bardzo podstawowymi rzeczami, na które państwo muszą zwrócić uwagę przy tego typu rzeczach, ale tutaj już niestety to dochodzimy do takich traumatycznych aspektów, to są przede wszystkim samookaleczenia i myśli samobójcze. Ale za każdym jednym razem, kiedy dziecko prosi o pomoc, warto by było mu powiedzieć, słuchaj, ja mogę tego nie rozumieć, ja mogę tego nie widzieć, ale chętnie zajdę ci kogoś, z kim usiądziesz i o tym porozmawiasz. A to się może dzieje raz na 10 przypadków.
1: A taka... No wiesz, dzisiaj jest niedziela przed, ale te matury są rozłożone w czasie i ten stres się rzeczywiście przedłuża. To nie jest taki, a idę na jeden egzamin i już.
0: Nie, to niestety nie.
1: To się
0: miesiąc.
1: Tak, a potem jeszcze ten tryb oczekiwania jest szalenie, bywa szalenie frustrujący. Jak się wyciszyć? Jak wyciszyć ten układ nerwowy? Wiem, że pytanie dziecka jest punktem wyjścia. Czego potrzebujesz? Co ci potrzeba? Jak mogę ci pomóc? Ale... Do czego je namawiać?
0: Do aktywności. Fajnie jest dzisiaj popracować trochę z ciałem. Pójść na rower, rolki, zrobić cokolwiek, żeby ciało się zmęczyło. Bo wtedy spada napięcie w mózgu. Jak spada napięcie w mózgu, to dziecko zaczyna zupełnie inaczej funkcjonować. Dwa, na YouTubie jest takich treningów autogennych Schulza. I to, drodzy Państwo, są takie treningi, które polegają na tym, że napinając mięśnie w odpowiednim czasie i odpowiedniej intensywności, my uspokajamy półkulę emocjonalną na rzecz logiki. Więc to też super pomaga. Każde ćwiczenie oddechowe. No najchętniej, najfajniej by było po prostu zająć temu dziecku głowę. Czyli w ogóle wyprowadzamy go z domu.
1: Odcinamy od źródła wiedzy. Od wszelkich źródeł wiedzy.
0: Absolutnie, najmocniej państwo, przepraszam. Odchodzimy jak najbardziej od tego i staramy się coś zrobić z ciałem.
1: I też taka, myślę sobie, I też myślę sobie, że takie poczucie winy, że zmarnowałem majówkę, albo zmarnowałem ostatni rok, albo w ogóle coś zmarnowałem, bo przecież mogłem się uczyć. Dlaczego to zostawiłem na ostatni moment? Takie poczucie winy też może być frustrujące, jeżeli ono się pojawia w samym dziecku, ale też

0: my świetnie wywołujemy takie poczucie winy.
1: Tak, znaczy, bardzo często.
0: Nie robimy tego.
1: Bo nam się wydaje, że nasze dziecko uczy się za mało.
0: I ilekolwiek by się nie uczyło, to mam wrażenie, że...
1: Tak, cały czas. Nawet by uczyło się cały czas. To i tak jest za mało. Więc wiesz, po co te korepetycje, po co te kursy, tyle pieniędzy na to poszło. I znowu dzieciak się czuje, wiesz, jak najgorszy na świecie.
0: Ten egzamin, proszę państwa, nie jest wcale najważniejszym egzaminem z życia. Mnie się bardzo spodobało to, co powiedziałaś, że to jest ważny egzamin. To jest pewnego rodzaju most do kolejnego etapu.
1: Tak, bezapelacyjnie.
0: Ale nie przeważajmy, nie nakładajmy na ten egzamin jeszcze więcej emocji i jeszcze więcej oczekiwań, bo tak naprawdę w takim ogólnym rozrachunku, no to ja też rozumiem, chcę, żeby to wybrzmiało, że rozumiem, że to często jest z takiego poczucia chęci zabezpieczenia dziecku jak najlepszego życia, tak?
1: Tak, tylko że to wszystko właśnie odbywa się, wiesz, bardzo często w białych rękawiczkach. I to jest bardzo przemocowe. Bo my tych dzieci nie pytamy właściwie o to, a jakiego życia ty byś sobie chciał. Tylko wychodzimy z założenia, że my jako rodzice wiemy wszystko najlepiej. A drodzy państwo, przykro mi, ale to nie jest prawda.
0: Tak jak powiedziałaś na początku, i szkoła wymaga zmian, ale też zmian wymaga nasze myślenie. To się z pewnością nie stanie z niedzieli na poniedziałek.
1: Niestety.
0: Ale myślę o tym, że jeżeli państwo chociaż jedno zdanie wzięli dla siebie z naszej rozmowy, to już dobrze. Magdalena Halicka, psycholożka, psychotraumatolożka, psychoterapeutka dzieci i młodzieży, założycielka portalu szkołarodzicielstwa.pl. Dziękuję ci za to spotkanie.
1: Dziękuję państwu i trzymamy bardzo mocno kciuki i bardzo mocno wierzymy w każdego maturzystę w tym kraju.

Są Państwo ciekawi, w jakich kontekstach o Konstytucji 3 maja będzie mówił Wojciech Marczyk w Silva Rerum? Dowiedzą się Państwo tego już za chwilę. 19 minut do 16.

0: Nie potrafię przestać.
1: Silva Rerum.
2: Wojciech Marczyk, dzień dobry Państwu. W studio dr Krzysztof Jabłonka, historyk. Moje uszanowanie.
3: Dzień dobry, witam Panie Wojciechu, witam
2: moje
3: wszystkich słuchaczy.
2: Uszanowanie. Mamy, proszę Pana, dzisiaj kolejną uroczystość, 3 maja. No więc uchwalenie Konstytucji w 1791 roku. A nie było łatwo. Wtedy tak, także.
3: Jak to przebiegało?
2: Tak. Jak to się wszystko kołysało, tłukło, jak...
3: No, cztery lata, trzy lata właściwie z okładem, tak.
2: Tak, no tak, trzy, bo w 1794 insurekcja kościuszkowska.
3: Tak, a zaczęło się oczywiście Sejmu Wielkiego, zresztą też z wielkim trudem do niego doszło, tak. Zanim on się stał wielkim. Pamiętajmy, gdyby nie presja Rosji w owym czasie, no i oczywiście naszych warchołów i jej posłusznych, ale i Prusacy tu odegrali rolę, to byśmy mieli pierwszą na świecie. Dlatego, że za pierwszą nowożytną oczywiście, bo nie liczymy jakichś tam lokalnych konstytucji,
2: oczywiście,
3: jak na Korsyce czy gdzieś tam jeszcze w innych krajach, mają Amerykanie w 1789 roku, 16 września. A nasz Sejm się zebrał przecież w listopadzie 1788 roku i być może na 3 maja 1789 byłaby pierwsza na świecie, bo oni tam się szybko dogadali, gdyby oczywiście nie to, że skład był jeszcze, jakby to powiedzieć, pod kuratelą rosyjską zbierany. To znaczy szlachta nie za bardzo mogła sobie wybrać, kogo chciała, raczej tego, kogo jej wskazali. Ale wystarczyły 2 lata, żeby rozpisano ponowne i nie rozwiązując tego Sejmu, dodano do niego 2 pulę już zwolenników reformacji. I ci w szale przeważyli. No i w tym momencie już bardzo szybko idzie ku konstytucji. Tym bardziej, że tu przydało nam się, oczywiście zwodnicze, i to bym wszystkim słuchaczom dał do myślenia, poparcie pruskie, które nas po to poparło, żeby nas zgubić. I wtedy zawarto sojusz. No, Ignacy Potocki był tego autorem i zwolennikiem. No i w oparciu jakby o pomoc pruską przeciwstawiliśmy się armiom i woli imperatorowej Jekateriny II i potrafiliśmy w 3 kolejnych uchwałach doprowadzić do konstytucji. Pamiętajmy, że konstytucje poprzedzają wcześniejsze miasta nasze, królewskie, dalej o sejmikach. No i bardzo ważna również z 1790 roku uchwała sejmowa o niepodzielności ziem, zapobiegająca drugiemu i trzeciemu rozbiorowi.
2: Tak.
3: To był taki rzut na taśmę, który w zasadzie wiele nie zmienił, jak widzimy, no przedłużył oczywiście, ale uratował nam honor. Zaborcą bowiem, z przyczyn nam chyba psychiatrycznych nieznanych, nie wiadomo, dlaczego chcieli wymusić na Polakach radość z powodu rozbiorów. Och, jak teraz jest dobrze, wreszcie jest porządek, skończyła się ta anarchia, to, że każdy coś chce. Tu jest monarcha, który wszystko wie i jak w przedszkolu przedszkolanka rozdaje dzieciom cukierki, czy też pierniczki. Tak, tutaj monarcha też rozdaje swoje łaski, a reszta się po prostu słucha.
2: Słucha się, tak.
3: Otóż to się nie udało, ta uchwała sejmowa. I wtedy dojrzał Sejm do głównej i najważniejszej batalii.
2: To znaczy?
3: To znaczy, ciekawostką jest to, że konstytucja nie była uchwalona. To jest slogan, który my mówimy, bo w sensu largo, czyli w szerokim, no co może zrobić Sejm? No uchwalić. Nie, Sejm ją zaprzysiągł. To na jedno wychodzi, ale dokonało się to w dosyć kuriozalny sposób, a mianowicie król podniósł rękę w geście, tak jak dzieci podnoszą w szkole, że chciałby zabrać głos, ale jego współtowarzysze, czy jego stronnictwo nagle zakrzyknęło, a w tym marszałek Sejmu, Stanisław Małachowski, Herbu Nałęcz, król przysięga! I wszyscy podnieśli rękę do góry i zaczęła się przysięganie na nową konstytucję.
2: Tak. Niechcący.
3: I tak to przeszło, tak. Wotywą królewską, jak mówiono, czyli sposobem głosowania. Król jakby narzucił swoją wolą, jak mamy, mają posłowie zaprzysiąc. No, wola patriotyczna była tak wielka, a entuzjazm tak ogromny, szczególnie, że pamiętajmy, tam galerie jeszcze były i na tych galeriach wszyscy kibicowali. I w ten sposób nie dość, że zaprzysiężono, to jeszcze z tą konstytucją udano się do, no wtedy jeszcze to nie była katedra, czyli do kościoła kolegialnego świętego Jana Chrzciciela. I tę scenę uwiecznił, oczywiście symbolicznie, nie należy jej brać dosłownie, Jan Matejko, który się udał zresztą specjalnie do Warszawy jedyny raz w życiu. Obejrzał, jak wygląda to wejście, jak wygląda widok zamku z ulicy Świętojańskiej. No i na czele umieścił całego obrazu co? Tekst konstytucji. Małachowski trzyma go w ręku i niesiony jest przez posłów. Obok niego Nestor Sapieha w młodym wieku, on chyba jednak taki młody to za bardzo nie był. I obaj jakby tę konstytucję swoimi osobami firmują.
2: Panie Krzysztofie, mamy dzisiaj 3 maja, no to jest kolejna rocznica uchwalenia konstytucji. No to cóż, to proszę powiedzieć nam, co takiego konstytucja wywołała. Inaczej mówiąc, bardziej po polsku, jakie były następstwa.
3: Czyli konsekwencje.
2: Tak, jest.
3: To jest ważne. Sam tekst czytając, a niedawno go miałem okazję przeczytać, bo jedna z moich koleżanek z Pałacu Staszica przyniosła wierną replikę. To znaczy, jest to oczywiście drukowane, ale tak jak było napisane. I co jest ciekawe, w naszym archiwum dawnych, cudem boskim, bo przecież wojnę przeżyło, 3 oryginały. I każdy jest oryginalny. Nie można powiedzieć, że któryś jest bardziej oryginalniejszy. Natomiast na 4 tekście, który jest tylko w połowie zapisany na stronie, a druga jest jakby wolna, pewnie na jakieś adnotacje, według przekazów właśnie przysięgał nasz król. I w tym momencie, jak on tam unosił ową rękę, żeby dobrać się do głosu, a wzięto to za chęć przysięgi, to drugą rękę miał właśnie położyć na spisanym tekście naszej konstytucji. Myślę, że z czasem, i tutaj mówię już o przyszłych wydarzeniach naszej konstytucji, kiedy już Sejm Wileński, Sejm Litewski ogłosił 3 maja świętem narodowym Litwy, w którym to Litwa dała Europie też pierwszą w swoich dziejach konstytucję, pamiętajmy, nowożytną europejską, a dołączy do tego jeszcze Kijów, to te 3 egzemplarze akurat powinny trafić do tych 3 stolic. Znaczy powinniśmy przyjechać, nasza delegacja sejmowa, i w Sejmie Litewskim złożyć im ten oryginał, a pamiętajmy, tłumaczenie tej konstytucji, przynajmniej jej poważnych fragmentów, całość się nie zachowała, na litewski jest pierwszym dokumentem państwowym w języku litewskim. Wcześniejsze były tam wiersze, opowieści, kazania protestanckie. No różne rzeczy drukowano czy pisano. Rosjanie potem z ogromnym zacietrzewieniem ścigali te właśnie zapiski po litewsku konstytucji majowej, gdyż nie chcieli, aby Litwini w ogóle wiedzieli, że taką konstytucję mieli. 3 egzemplarz oczywiście należałby się Ukrainie, chociaż Kijów nie był wtedy już częścią Rzeczpospolitej, ale przynajmniej połowa Ukrainy w tejże konstytucji partycypuje. No i może ten 3 egzemplarz, na który król przysięgał, dostałby się Białorusi, kiedyś niepodległej, bo pamiętajmy, nasz król urodził się na Białorusi. Co było później? No, przede wszystkim wprowadzanie jej w życie. Powiedzmy sobie od razu, ona trwała mniej więcej tyle, co nasza Solidarność. 16 miesięcy. Obaliły ją oczywiście rządy targowicy. No, samo słowo już wystarcza za komentarz. Kto jest w miarę wykształconym Polakiem, to już mu nie muszę tłumaczyć, że przetargowała Polskę. Niemniej, rzecz niebywała w Europie. Takiego przypadku drugiego ja do tej pory nie znalazłem. Szlachta, która zaprzysięgła tę konstytucję, a zaprzysięgały poszczególne powiaty, ziemie i tak dalej, i wszystkie sejmiki, realizowała ją potem wbrew zaborcom. Na przykład szacunek dla chłopów i ich upodmiotowienie, które w pewnym sensie zapowiada konstytucja, ale wyraźnie mówi, że to się ma od razu dziać, że szlachta ma dorosnąć do sytuacji, w której ludowi, jak to wtedy mówiono, rolnemu, należy się opieka prawna. I zmitygowało to wielu, a tych, którzy się nie zmitygowali, dalej korzystali z bezprawia pańszczyźnianego, reszta szlachty no, piętnowała, przywołała do porządku. No jeżeli chcesz być jednym z nas, to się zachowuj. A jak chcesz tutaj niewolnictwo uprawiać, czy też powiększać tą pańszczyznę, no to jesteś poza to, to mu ręki nie podawano zwyczajnie. Morał był taki...
2: Tylko takie sankcje?
3: Nie tylko. Znaczy, to są takie, jakby to powiedzieć, domniemania raczej, gdyż raczej szlachta była na tyle rozgarnięta, że dobrze wiedziała, iż nie da się pokonać przeciwnika bez ruchu ideowego idącego w głąb. To dopiero osiągnie powstanie styczniowe, ale początek temu daje właśnie konstytucja majowa. I druga bardzo istotna rzecz, to co nastąpiło po konstytucji. Otóż tak jak trzy pierwsze uchwały do niej doprowadzają, roku jeszcze 89, ale w 1790, no i potem 91 o miastach naszych królewskich, w których właściwie elita, patrycjat miejski staje się uszlachcony. Oni mają prawo do swoich deputowanych, nie posłów, a deputowanych do Sejmu i biorą udział po tej słynnej czarnej procesji, którą Dekert przecież poprowadził wokół rynku Starego Miasta. Dołączają do tego inne grupy społeczne, jakby to powiedzieć, dziedzictwo tej konstytucji. I to pamiętajmy, to się dzieje bezkrwawo. To jest najwspanialszy sukces. To nie ma porównania z rewolucją francuską, tu wysiada. To był właśnie prawidłowy wzorzec, jak się reformę w duchu patriotycznym, a nie klasowo, stanowo, no, jakimś tam jeszcze nie bardzo wiadomo jakim.
2: Panie Krzysztofie, to proszę w takim razie jeszcze powiedzieć naszym słuchaczom, jakie były następstwa.
3: Następstwem...
2: Przepraszam. Jak się ma do tego wszystkiego insurekcja kościuszkowska?
3: No insurekcja to za chwilę, bo tu są jeszcze dwie, jeszcze wojna w obronie konstytucji jest, jeszcze nas czeka. Przecież 92 roku. Ale co jest najważniejsze? 22 września tegoż samego roku, a więc tak, można obliczyć 4 miesiące później, dochodzi do odnowienia Unii z Litwą. Teoretycznie Unia z Litwą nie była potrzebna, bo Unia Lubelska to już tak skutecznie to ustawiła, że można to było na tym fundamencie dalej tą reformę robić.
2: Jeśli ale... pan pozwoli, teraz oddech.
3: No już myślałem, że Unię Lubelską, Unię wspólną, warszawsko-sejmową przepchnę, no ale się nie uda.
2: A dalszy ciąg rozmowy z doktorem Krzysztofem Jabłonką będą państwo mogli odsłuchać pod w portalu www.rdc.pl podcasty Silva Rerum.
3: Czyli w Silva Rerum jesteśmy,
2: tak? Jesteśmy w Silva Rerum. Las rzeczy.
3: Tak. Wszelakich. I...

0: 16. Wiadomości Polskiego Radia RDC i Marta Hernik.
1: Śmiertelny wypadek koło Sochaczewa. Zginął motocyklista, krajowa 92 w tym miejscu całkowicie zablokowana. Polscy księża zmuszeni do opuszczenia Białorusi. To kolejna taka decyzja reżimu w Mińsku. Podpisanie umowy w sprawie SAFE planowane jest w Warszawie, poinformował szef MON-u. Zapowiedział, że odbędzie się w piątek. Motocyklista zmarł po zderzeniu z osobówką na krajowej 92 koło Sochaczewa. Droga jest całkowicie zablokowana. Do zderzenia doszło chwilę przed 15 w okolicy miejscowości Nowy Kozłów I. Volkswagen Passat zderzył się tam z motocyklem marki BMW. Relacjonuje nam Agnieszka Dzik z Komendy Powiatowej Policji w Sochaczewie.
2: Niestety pomimo podjętej reanimacji motocyklista zmarł. Droga krajowa numer 92 jest zablokowana w dwóch kierunkach. Zalecamy objazd od Sochaczewa przez Jaskitki. Na miejscu pracują policjanci, którzy ustalają dokładny przebieg tego tragicznego zdarzenia.
1: Utrudnienia mogą potrwać kilka godzin. Trzej polscy księża muszą już w maju opuścić Białoruś. To kapłani posługujący od wielu lat w diecezji witebskiej, którzy otrzymali odmowę przedłużenia zezwoleń na dalszą pracę duszpasterską. Poinformował o tym portal znadniemna.pl. Jak skomentował, decyzja władz wpisuje się w narastającą od miesięcy tendencję ograniczania obecności duchowieństwa z Polski. Przypomina, że wcześniej dwóch polskich kapłanów musiało opuścić diecezję pińską. Program SAFE ma być podpisany w najbliższy piątek w Warszawie, zapowiedział wicepremier Władysław Kosiniak-Kamysz. Minister Obrony Narodowej na obchodach rocznicy uchwalenia Konstytucji 3 maja w Krakowie zadeklarował, że jeśli program wejdzie w życie, to Polska do 2030 roku wybuduje najsilniejszą armię w Europie.
3: Nie ma czasu do stracenia. Ojczyzna naprawdę jest w niebezpieczeństwie. Nie ma czasu na głupie waśnie i spory, które doprowadzają tylko do satysfakcji naszych wrogów. Bądźmy sobą. Nikomu nie polecam, żeby się zmieniał, ale każdego proszę o to, żeby czuł się współodpowiedzialny.
1: W programie SAFE przeznaczono 150 miliardów euro na wsparcie obronności, przede wszystkim na zakup uzbrojenia w Europie. Polsce przyznano ponad 43 miliardy euro, które mają być wykorzystane m.in. na tarczę wschód, artylerię oraz modernizację infrastruktury transportowej o znaczeniu wojskowym. Rośnie liczba zakażeń żółtaczką pokarmową. W pierwszym kwartale roku zarejestrowano w Polsce już około 500 zachorowań na wirusowe zapalenie wątroby typu A. W całym ubiegłym roku było około 1100 przypadków WZWA, czyli trzykrotnie więcej niż rok wcześniej, podkreśla główny inspektor sanitarny Paweł Grzesiowski.
4: Pojawiają się nowe zachorowania i najbardziej nas niepokoi ten trend, czyli trzykrotny wzrost w ciągu jednego roku. To jest naprawdę dużo. Patrząc teraz na to, co się dzieje, nie wiem, w Czechach, w Europie ogólnie, na Węgrzech, rośnie liczba osób chorych na WZWA. Konstruujemy w tej chwili raport dla pani minister. Co z tym możemy zrobić?
1: Żółtaczka typu A przenosi się głównie drogą pokarmową, ale też poprzez kontakty seksualne. Profilaktyką są szczepienia.
0: To są wiadomości Polskiego Radia RDC.
1: Zakończenie majówki z mazowiecką kuchnią i ludową muzyką w sierpeckim skansenie. Dziś odbywa się tam gotowanie na polanie. Kucharki i kucharze z całego regionu prezentują swoje umiejętności w konkursie na najsmaczniejszą potrawę. Są też inne atrakcje, podkreśla Agnieszka Korolczuk z muzeum. To pokazy rękodzieła, warsztaty i koncert.
5: Wystąpi zespół Czułe Echo i tutaj z kolei też przepiękne aranżacje utworów ludowych, czasami z takim troszkę nowoczesnym brzmieniem.
1: Impreza na polanie w sierpeckim skansenie potrwa do godziny 18. A przed maturzystami wieczorem ostatnie powtórki albo odpoczynek. Jutro rozpoczynają się egzaminy maturalne.
6: Prawdopodobnie większość poświęci na jakieś drobne powtórki.
7: A ty konkretnie jakie masz plany? Będą powtórki czy odpoczynek?
6: Ja raczej powtórki.
7: Jak ten czas będzie spożytkowany?
8: Nauką, oczywiście, że nauką. Ostatnie powtórki, żeby być na świeżo ze wszystkim.
9: Też może jakieś spotkanie z znajomymi przed, żeby się wyluzować.
10: To, czego mieliśmy się nauczyć przez 4 lata, już się nauczyliśmy, więc z tą wiedzą pójdę na maturę i zdobędę same najwyższe noty.
1: Uczniowie rozpoczną matury jutro o godzinie 9:00 egzaminem z języka polskiego.

0: Sponsorem prognozy pogody jest Stowarzyszenie Sady Grójeckie.
1: Słonecznie i bardzo ciepło, wręcz upalnie w całym naszym województwie. Dziś na termometrach od 26 do 28 stopni Celsjusza w tej chwili. W nocy też bardzo ciepło, bo średnia temperatura to plus 12, plus 13 stopni. Pierwsze opady w połowie tygodnia. Ciśnienie w Warszawie 1001 hektopaskali.
0: Sponsorem prognozy pogody jest Stowarzyszenie Sady Grójeckie.
2: Reklama.
3: Wiosna w Warszawie ma swój adres. Elektrownia Powiśle. Miejsce na zakupy, spotkania i dobre jedzenie. Odwiedź Elektrownię Powiśle i zobacz, jak wygląda wiosna na Powiślu.
4: Pracujesz w pobliżu urządzeń elektroenergetycznych? Z uwagi na bezpieczeństwo przypominamy. Praca w terenie wymaga szczególnej ostrożności. Nie zbliżaj się do linii energetycznych. Nie podnoś przyczep, maszyn, podnośników, taśmociągów w pobliżu linii. Zbyt mała odległość grozi powstaniem łuku elektrycznego. W razie kontaktu pojazdu z linią energetyczną pozostań w kabinie. Nie dotykaj części metalowych. Wezwij pomoc. Telefon 112 lub 991. Bądź bezpieczny z PGE Dystrybucja.
2: Za reklamę dziękujemy. Autopromocja.
5: Pop, rock, blues, alternatywa i folk, czyli muzyczne nowości i premiery tylko w RDC oraz wywiady, rozmowy i relacje z artystami, bo muzyka nie zna granic. Wszystko to w programie Bez Limitu. Już dzisiaj o godzinie 22, a potem na podcastach radia RDC. Bądźcie ze mną. Zapraszam, Bogdan Fabiański.
2: Autopromocja. Popołudnie Polskiego Radia RDC.
6: 6 minut po godzinie 16. No mija nam ta majówka. Jeśli tylko zależałaby od pogody, to byłaby piękna, ale wiadomo, że nikt tak nam nie dokopie jak my sobie sami. A co jeśli na przykład mieliśmy coś zrobić w założeniu? Mieliśmy być bardziej aktywni, ale nam nie wyszło, bo potrzebowaliśmy po prostu poleżeć albo coś obejrzeć, albo zwyczajnie posiedzieć na balkonie, albo może na trawie, a może nie zrobiliśmy wcale tego, co było w planach. No i co z tego? Można to zrealizować w innym czasie. I teraz mamy taką sytuację właśnie. Jeśli marzą Państwo o tym, żeby wprowadzić w życie jakąś aktywność, ale z jakiegoś powodu to Państwo odkładają, to kto wie, może zainspiruje do tego Państwa nasza rozmowa. Ponieważ rowerowi, czyli Aleksandra i Daniel Sienkiewiczowie, autorzy popularnego przewodnika Szlaki Rowerowe Polski, będą już za chwilę naszymi gośćmi i dowiemy się, jak może wyglądać świat z perspektywy dwóch kółek i dlaczego zamiast na przykład smucić się, że nie zrobiliśmy czegoś w ten wolny weekend, warto zaplanować na przykład rowerowe lato.

Proszę Państwa, rowerem przez świat przejedziemy się zaraz po godzinie 17, a już za chwilę dowiemy się, jak w stolicy świętowano uchwalenie Konstytucji 3 maja na przestrzeni lat. Państwa i moim gościem będzie pan Janusz Owsiany, warszawianista, przewodnik i wielki pasjonat dziejów stolicy.

0: 15 minut po godzinie 16. Państwa i moim gościem jest pan Janusz Owsiany. Dzień dobry panu.
1: Dzień dobry państwu i pani.
0: Warszawianista, przewodnik, wielki pasjonat dziejów stolicy. Panie Januszu, jestem ciekawa o pana prywatne przemyślenia. Czym dla pana jest kolejna rocznica uchwalenia Konstytucji 3 maja i gdzie pana zastaliśmy w tej naszej popołudniowej, niedzielnej audycji?
1: W Kampinosie. To dobre miejsce do spotkania. Aha. Zwłaszcza w taką pogodną wiosnę, czy już w zasadzie prawie lato, sądząc po temperaturze. Mówiąc między nami, to opowieści o Konstytucji 3 maja, jeśli tak spojrzeć głębiej na ten temat, są fascynujące, bo to jest próba budzenia się państwa z niczego. Niesamowite, nowoczesnego, chwalonego przez wszystkie europejskie elity polityczne. I co z tego wynikło? No niewiele, ale przez rok trwaliśmy w tej próbie doskonalenia i systemu prawnego, i relacji, i skarbu, i czego by tam nie dotknąć. Wszystko było po raz pierwszy robione.
0: Mm-hmm. A prywatnie dla pana, czym jest ta kolejna rocznica?
1: Dla mnie prywatnie to jest w ogóle lekcja wielkiej pokory, bo jak człowiek się zapoznaje z tymi materiałami historycznymi i z tymi dramatami ludzkimi, i z tymi relacjami między rozmaitymi kołami politycznymi w kraju i za granicą, to dowodzi to, że wszyscy musimy być pewni pokory, pełni pokory i niepokoju o to, co nam się zdarzy przy na ogół ograniczonej zdolności do działania elit politycznych. To jest trudne w ogóle do cierpliwego obserwowania, co nas otacza i co z tego może wyniknąć. A wszystko to już było.
0: Panie Januszu, ten weekend, ta majówka jest podporządkowana temu, że przypominamy sobie, przenosimy się do tego czasu 3 maja 1791 roku. A ja jestem też ciekawa, jak pielęgnowano tę pamięć i czy pielęgnowano w takich czasach, kiedy obchody 3 maja były z oczywistych powodów zakazane. Jak w czasach zaborów, ale w ogóle we wszystkich trudnych czasach Warszawa przemycała pamięć o Konstytucji. Czasem pod okiem carskiej policji, czasem pod innym, ale no bardzo represyjnym.
1: To jest... Ja myślę, że to było tak mocne przeżycie i tak się wpisało w duszę miasta i jego mieszkańców, że nie sposób było tę rocznicę jakoś wykreślić w ogóle. I ludzie musieli wracać do tych, dzięki Kościołowi między innymi, ale też systemowi edukacji. Przecież co się działo 8 maja, kiedy były imieniny pierwsze po uchwaleniu Konstytucji króla Stanisława Poniatowskiego, to była po prostu jedna feta, wielkie morze ognia, śpiewów, uczt ulicznych. No czegoś takiego ta warszawska dusza nie pamiętała. Zatem to się tak jakoś wpisało z jeszcze jednego powodu, że wtedy wrócili do relacji takich oficjalnych, towarzyskich i profesjonalnych Żydzi. Przecież cały ten czas przygotowania Konstytucji to była nie tylko odmiana losu mieszczan, którzy weszli w rolę aktywnych uczestników życia politycznego, ale Żydzi, którzy oprócz tego, że przecież Żydzi byli, jakby to powiedzieć, dyżurnym bankiem dla króla Stanisława Augusta Poniatowskiego, to też. Ale to wszystko razem powodowało, że toczyła się walka o taką integrację, o wspólną duszę tego kraju i miasta. I to potem na skutek tych wszystkich dramatycznych wydarzeń związanych z akcją jeszcze po roku wojsk rosyjskich i kolejnych rozbiorów powodowało, że zawsze się do tego wracało, jak do takiego niezapomnianego czasu szczęścia i radości.
0: A pierwsze oficjalne obchody w niepodległej Polsce, rok 1919, jaka była wtedy Warszawa?
1: To w ogóle, jeśli idzie o wspomnienia z tych pierwszych lat niepodległości, to był pierwszy taki czas, taka rocznica zaczepienia się o przeszłe, o dobre czasy z dalekiej stosunkowo przeszłości po tych stu kilkudziesięciu latach niepodległości. utraty niepodległości, że mamy wreszcie szansę, a to, żeby się, że tak powiem, skupić przy jednej dacie, to obchody rocznicy 3 maja były kapitalną okazją. I mimo tego, że kraj był po prostu porozsypywany, pokaleczony, to ludzie pamiętali o jednym, że jeżeli się jest razem, jeżeli się dba o bliźniego i losy kraju, to jakoś wszystko się da przeżyć mimo biedy, kłopotów, innych rzeczy, które wtedy mieszkańców Warszawy, ale i całego kraju spotykały.
0: Czyli wspólnotowość to jest taki mianownik, który nam się tutaj od początku naszej rozmowy wyłania.
1: Tak, bo proszę wierzyć, że przecież ten kraj był podzielony na kawałki, ten rządzony przez poszczególne rodziny magnackie, wpływy interesów i tak dalej, nagle został uświadomiony, że nic z tego konkretnego nie wynika, że nikt nie jest bezpieczny sam. I niezależnie od tego, jakim majątkiem dysponował, to decyzja polityka na kolejnej granicy może spowodować, że pozostaje z niczym. I to, że trzeba myśleć przede wszystkim o wspólnym losie na początku niepodległej Polski, stało się oczywistą potrzebą. To, że była wojna polsko-bolszewicka w 1920 roku, to było bezpośrednie nawiązanie do tych emocji z czasów Konstytucji 3 maja. To jest taki nasz depozyt historyczny i coś, co nam powinno zostać w duszy.
0: A 3 maja w okupowanej przez Niemców wojennej Warszawie?
1: To była w ogóle zakazana rocznica, ale czegoż wtedy nie zakazywano. I to, że ludzie też jakoś tak po cichu, w tajemnicy przypominali sobie w kościołach, do których jeszcze był dostęp. Nie było mowy o żadnych demonstracjach poza jakimiś akcjami grup małego sabotażu, które wypisywały hasła na domach. To nie było żadnej wspólnej jakiejś uroczystości, wspólnego świętowania, ale to wszystko było w tle. Zawsze nam ta rocznica 3 maja przypominała, że warto być cierpliwym, warto przeczekać i że na pewno, jeśli wszyscy się zaangażują, to będzie lepiej.
0: Później nie sposób pominąć trudnych lat PRL-u i władze komunistyczne, które próbowały obchodami 1 maja przykryć to święto uchwalenia Konstytucji 3 maja.
1: Tak, to jest kapitalna scena w filmie Alternatywy 4, kiedy jest taka rozmowa Barei z Wilhelmim na temat tego, jak długo mają wisieć flagi, że ewentualnie jeszcze 2 mogą wisieć, ale 3 to trzeba je posprzątać z tych wszystkich domów i treni gdziekolwiek. To jest taka małpia próżność ludzi, którym się wydaje, że mogą zdecydować o ludzkich duszach w każdych okolicznościach. Nie mogą po prostu. Jeżeli się to nawarstwa jakoś we wspomnieniach, w tradycji rodzinnej, to mimo tego, że nie można obnosić się po ulicy z rozmaitymi hasłami, to jednak w gronie rodzinnym ta rocznica jest takim cementem, że warto patrzeć na ludzi pod kątem, czy są przyzwoici, czy pamiętają o tym, w czyim interesie żyją. I krótko mówiąc, żeby przypominać każdemu, kto ma głowę na karku, że przede wszystkim warto być przyzwoitym.
0: Zawsze bardzo cenię rozmowy z panem, niezależnie od tego, czy je przeprowadzam, czy ich po prostu słucham, ze względu na tę taką głęboką, humanistyczną myśl i szerokie spojrzenie. Ale gdybyśmy się mieli zatrzymać na samej Warszawie w kontekście jej architektury, czy my w Warszawie mamy jakieś tablice, kamienie pamiątkowe, cokolwiek, co jest poświęcone Konstytucji, być może takie miejsca, obok których przechodzimy zupełnie o tym nie pamiętając, nie zauważając?
1: Są takie miejsca. Oczywiście w kościołach są przecież specjalne takie ołtarze udekorowane odpowiednim obrazem czy jakąś figurą dedykowaną bezpośrednio rocznicy Konstytucji 3 maja. Trudno mi w tej chwili z pamięci pokazać te wszystkie miejsca, czy te fasady kościołów, gdzie znalazły się takie tablice, bo Warszawa jest trochę inaczej, by tak powiedzieć, przez historię udekorowana i i to, że na przykład na kamionku ksiądz Kraszewski pisze, że każdy, kto tu przybywa, musi mieć prawo i okazję do tego, żeby się pochylić nad wspólnymi grobami żołnierzy ze wszystkich stron świata, którzy tu padali i których rodziny nie są w stanie nigdzie indziej pochylić się nad grobem i zapalić świeczkę pamięci. Ta akurat rocznica Konstytucji 3 maja ma taki specjalny sygnał, jakby to jest symbol, który jest w Parku Ujazdowskim. Jak może Państwo wiecie, tam rok po uchwaleniu Konstytucji 3 maja wymyślono, że będzie wybudowana świątynia dziękczynna za dar tej konstytucji. I skończyło się taką skromną kapliczką, która do dzisiaj istnieje, bo w końcu po tylu latach Warszawa się zmobilizowała i na Ursynowie powstała świątynia Opatrzności Bożej, dedykowana w zasadzie autorom Konstytucji 3 maja i temu świętu. Więc to jakby tak chcieć pokazać konkretne miejsce, to nie jest dosyć proste, ale takie fragmenty duże, nawet architektoniczne są.
0: Pierwsza konstytucja w Europie, druga na świecie. Jestem ciekawa, odwołując się do Pana doświadczeń jako przewodnika, o 3 dniu maja turystom zagranicznym, jak się opowiada? Czy oni rozumieją ten fenomen?
1: Tak, to jest dosyć łatwe do skojarzenia, dlatego że tuż po uchwaleniu konstytucji 3 maja paryskie kluby polityczne głosowały za uczynieniem Stanisława Augusta honorowym członkiem jako współautora, jakby to powiedzieć, nowego otwarcia politycznego dla ludów Europy. I konstytucja została przez Francuzów uznana za w Europie przełomowy dokument, który jest wart upamiętnienia i wspominania w szkołach, do czego w zasadzie powinni wszyscy politycy dążyć. We Francji nazwano tę konstytucję najczystszym dobrem publicznym, jakie kiedykolwiek obdarowano ludzkość. To jest coś, co może nam się tak specjalnie nie kojarzy, ale to dowodzi, że ta ojczyzna wielkich ruchów demokratycznych i patriotycznych, jaką była Francja przecież i z komuną paryską i tak dalej, ten opis, to docenienie znaczenia powstałej w takich ogromnych trudach i w skomplikowanym otoczeniu politycznym konstytucji jest czymś nadzwyczajnym. I to w Paryżu, jeżeli mam okazję oczywiście, to bardzo łatwo przypomnieć po prostu, zwłaszcza, że tam jest mnóstwo pamiątek po Polakach.
0: Dziękujemy, że znalazł Pan czas na połączenie z nami w tym jakże wyjątkowym dniu. Pan Janusz Owsiany, warszawianista, przewodnik, wielki pasjonat dziejów stolicy, był Państwa i moim gościem. Kłaniam się Panu, dziękując za kolejne spotkanie.
1: Pozdrawiam Panią serdecznie i Państwa.
0: Brodka i Warsowi.

0: Do zobaczenia. Radiowy magazyn filmowy.
1: Audycja Do zobaczenia na antenie Radia Olsztyn i Radia dla Ciebie, drodzy Państwo. Jesteśmy z Wami w weekend majowy na antenie Radia Olsztyn 1 maja, na antenie Radia dla Ciebie 3 maja, już na podsumowanie weekendu majowego. Przy mikrofonach Łukasz Adamski
2: i Monika Szczygło.
1: Drodzy Państwo, jakiś czas temu Łukasz polecił mi, abym obejrzała film Wolność po włosku, reżyseria Mario Martone, a w roli głównej zobaczymy Valerię Golino. To jest aktorka, która wciela się w postać Goliardy Sapienzy. Jeżeli Państwo jeszcze nie znacie historii, życia, biografii właśnie tej też aktorki, ale też pisarki oczywiście, bardzo złożonej postaci, to warto się zapoznać, bo chyba ty nawet, Łukasz, gdzieś o tym wspominałaś, że przed obejrzeniem tego filmu warto poznać jej biografię.
2: Tak, bo to jest bardzo włoski film. To znaczy, w ogóle Mario Martone jest też bardzo specyficznym reżyserem. To jest reżyser z tej takiej szkoły neapolitańskiej, z której też wyszedł Paolo Sorrentino. On wcześniej nam dał taki film, który też omawialiśmy tutaj na antenie, Nostalgia z Pier Francesco Favino. Też taki bardzo neapolitański film. I wiesz, ja mam takie wrażenie, że ten film, tak, warto jednak zerknąć na właśnie na biografię Sapienzy, bo ona jest bardzo taką specyficzną pisarką, która dopiero jest powoli odkrywana. Nie tylko we Włoszech, ale jest odkrywana na pewno mocno też w Polsce. Ona swoje takie największe dzieło bardzo długo pisała, Sztuka Radości. Ono w ogóle zostało zekranizowane na Sky Showtime. Jest serial Art of Joy, którego reżyserką jest Valeria Golino. To jest ciekawe, że Valeria Golino bardzo eksploatuje jednak tą pisarkę. Ta pisarka, właśnie to jej największe dzieło zostało wydane dopiero po śmierci. Ona urodziła się w bardzo biednym, w takiej biednej dzielnicy sycylijskiej w 1924 roku. Jej tata był prawnikiem i to też takim prawnikiem właśnie od praw tych wykluczonych, bardzo takim lewicowym prawnikiem, a jej mama była jedną z prekursorek feminizmu włoskiego. Ona się przeniosła, jej mama z północy na południe, co się rzadko zdarza. I oni zabrali tą swoją córkę, tak, ze szkoły, jak ona miała 14 lat, powiedzieli, że oni nie chcą, żeby ta córka przesiąkała faszystowskimi ideami, no bo to było państwo Mussoliniego. Zabrali ją ze szkoły. W czasie wojny ona w ogóle była w ruchu oporu, walczyła. No i zakochała się przez to, że w domu ją kształcili teatrem, filmem. Szybko się związała między innymi z Luchino Viscontim. U niego grała w filmach małe role. Trafiła

0: wstąpiła właśnie do Rzymu, związała się też z reżyserem i pierwszym mężem, był reżyser od kina takiego od neorealizmu. No i cóż, i ten film pokazuje nam ją w latach 80., kiedy już jest osobą po przejściach, która została oskarżona przez swoją przyjaciółkę o kradzież, trafia do więzienia. W ogóle nie wiem, czy właśnie jakie było twoje wrażenie, że ile ona w tym więzieniu była?
1: No właśnie miałam wrażenie, że to się ciągnęło.
0: A wiesz, ile ona w tym więzieniu była?
1: Czytałam, że tylko jakiś krótki okres
0: pięć
1: czasu.
0: Pięć dni była w więzieniu, ale wokół tych pięciu dni zbudowano wiele rzeczy, bo ona napisała dwie książki o tym swoim pobycie w więzieniu.
1: No i właśnie, mówimy dzisiaj, drodzy państwo, o filmie, który przedstawia postać tej kobiety, Goliardy Sapienzy. Postać, która też wielu rzeczy w swoim życiu doświadczyła, bo ona też w tej biografii, wracając do tego, o czym też ty, co zacząłeś, ona była też i w szpitalu psychiatrycznym, ona też chorowała na depresję, ona właśnie potem trafiła do więzienia, ona dopiero tak naprawdę po śmierci została doceniona.
0: Tak, tak, też dzięki staraniom jej i właśnie chyba trzeciego albo drugiego męża, tutaj przepraszam za pomyłkę, Sapienza mawiała, że jest takie zdanie, które ona wygłosiła czy gdzieś napisała: jeśli ktoś chce dobrze poznać swój kraj, powinien trafić do więzienia, do szpitala i do domu wariatów. I ona dotrafiła do trzech miejsc, ona była wszędzie, tak, bo ona leczyła się psychiatrycznie, ona była w więzieniu, no i w szpitalu też bywała.
1: Zawsze jak słyszę określenie dom wariatów, to od razu jakiś taki bunt i
0: to jest cytat.
1: Ja wiem, że to jest cytat, ale tak swoją drogą chciałam powiedzieć, że niezwykle krzywdzące określenie.
0: No cóż, polityczna poprawność każe nazywać rzeczy inaczej niż jest w rzeczywistości, natomiast takie było określenie w latach 80.
1: Ja uważam inaczej po prostu.
0: To jest kwestia, wiesz, terminologii, tak? Cały czas słowo zwariowany jednak funkcjonuje w polskim słowniku. Ja tak się radykalnie nie sprzeciwiam temu, jak
1: wracamy do recenzji.
0: Wariaci są też na świecie, tak. I ona poznaje później, kiedy wychodzi z tego więzienia, w więzieniu poznaje dwie kobiety, Robertę, Matilda De Angelis w tej roli, Barbarę w tej roli, gwiazda włoskiego pop, Elodie, bardzo znana piosenkarka. No i ona się zaprzyjaźnia z tą Robertą i to jest bardzo ciekawa i niejednoznaczna relacja, bo ona z jednej strony, ta relacja z tą młodą dziewczyną, która jest heroinistką, tak, w latach 80. we Włoszech, w Rzymie był wielki problem w ogóle narkotyków, tak, właśnie heroiny też. I ona z jednej strony, wiesz, zaprzyjaźnia się z nią i tak reżyser rozciąga nam tą przyjaźń na dwie płaszczyzny, bo to jest taki związek, który z jednej strony jest bardzo matczyny, czyli właśnie ta Sapienza jest taką matką, taką włoską mamą, ale z drugiej strony jest tam sporo homoerotyzmu. To znaczy, to jest taki związek, który tak się obraca wokół pewnych kwestii właśnie homoseksualnych, do końca niezdefiniowanych. Tam jest taka scena, którą krytycy zarzucali trochę Martone. Mówią, o, takie męska perspektywa wspólnego prysznica tych trzech kobiet, tak? Więc to wszystko jest niedopowiedziane. Znaczy, ja mam w ogóle takie wrażenie, że ten film jest bardzo niedopowiedziany. To znaczy, ten film jest bardzo niejasny dla nas, dla polskiego widza, bo my do końca nie wiemy też, o czym jest ten film. Ja ten film chwalę, ja jestem na tak. Natomiast bardziej mi się podobała nostalgia, bo wiemy, że pisarka jest tutaj nonkonformistką, że walczy o pewne też kwestie praw kobiet. Jej książki nie były publikowane, bo były zbyt rozerotyzowane, tak, przez lata. Lata 80., Włochy. Wiesz, Włochy to jest bardzo na tyle specyficzny kraj, że dzisiaj, że dopiero w zeszłym roku wprowadzono do kodeksu karnego przepis o kobietobójstwie. Do dzisiaj we Włoszech co 3 dni jest zamordowana jakaś kobieta. Tak? I Włochy, i teraz w czasie, kiedy wiesz, premierką jest Giorgia Meloni, takie prawo przechodzi, więc feminizm włoski jest też bardzo specyficzny i on tutaj jest zawarty, ale ja mam takie wrażenie, że to jest zbyt mgliste dla nas.
1: Spotkałam się z takim określeniem, czytając też na temat właśnie pewnych wrażeń, co niektórych po obejrzeniu właśnie tej produkcji, że ktoś napisał, że tak się wlecze i wlecze. Ja inaczej na to patrzę. Ja uważam, że my jesteśmy w tych czasach nieco odzwyczajeni od tego typu narracji.
0: No tak.
1: I jest to historia gdzieś tam burzliwa, jest to historia pokazująca wielopłaszczyznowość, a jednocześnie jest podana w taki właśnie wolno płynący, ja bym to nazwała, sposób. Taki sposób właśnie, od którego my jesteśmy trochę odzwyczajeni i trochę gdzieś nad tym ubolewam nad tym, że niewiele jest filmów z taką narracją.
0: Nie, no to wiesz, ja tylko wiesz, mój problem z tym filmem jest taki, że ja więcej się dowiedziałem o Sapienzie niż
1: w stylu, wiesz, stylu kręcenia.
0: To, wiesz co, to jest Martone, to tak jak mówię, ja dlatego przywołałem tą taką szkołę neapolitańską, bo...
1: Że mi się nie dłużyło.
0: Tak, ja też uważam, że on jest dobrze pod tym względem opowiedziany, jednak robi go tutaj syn Wezuwiusza, jak to się, grupa z Wezuwiusza, jak to się mówi, o tych właśnie filmowcach neapolitańskich, więc nie, no ja jestem na tak, tylko wiesz, no ten film nie do końca definiuje też, kim jest sama Sapienza, ale ja polecam i też polecam ten serial. On u nas jest pod oryginalnym tytułem, ale ma polskie napisy The Art of Joy, czyli właśnie Sztuka Radości, bo to jest też bardzo ciekawa produkcja, taka sycylijska, feministyczna, osadzona właśnie, znaczy coś, co jest antytezą trochę, i to jest też bardzo ciekawe, do Lamparta, di Lampedusy, który został sfilmowany przez Viscontiego. Ja polecam, natomiast jakby jedną rzecz musimy też powiedzieć naszym słuchaczom. Plakat tego filmu jakby obiecuje nam włoską w ogóle taką opowieść o wakacjach, tutaj Dolce Vita, to i się dzieje wszystko w czasie wakacji, ale też w murach więzienia, więc to nie jest takie Dolce Vita. Tak.
1: Wolność po włosku, o tym filmie mówiliśmy, drodzy państwo, w pierwszym wejściu audycji Do Zobaczenia, a już za chwilę przeniesiemy się do zupełnie innej rzeczywistości. To film Apex, w Polsce funkcjonuje pod tytułem Alfa. Reżyserem jest Baltazar Kormakur.
0: Tak, to jest islandzki reżyser.
1: Natomiast w rolach głównych zobaczymy dwoje wyśmienitych aktorów, bo zobaczymy Charlize Theron, zobaczymy Tarona Egertona, no, aktorów nam doskonale znanych z różnych produkcji, bardzo ciekawie rozwijających się przez lata, i przenosimy się na początku do takiej dosyć niebezpiecznej rzeczywistości, bo właśnie bohaterka grana tu przez Charlize wraz ze swoim mężem w tej roli Eric Bana wspinają się po takich prawie że pionowych ścianach górskich. To jest Norwegia, to są wysokie góry, wysokie ściany, niezwykle niebezpieczne. Oni także takich specjalnych jakby namiotach, nie wiem jak to określić, nocują i potem dalej się wspinają. No i mogę to powiedzieć, bo to są, drodzy państwo, tutaj
0: pierwsza sekunda filmu.
1: Tak? Nie zaspoileruję. W pierwszych scenach on po prostu spada w przepaść, no i ona przeżywa stratę i wybiera się, już przenosimy się do zupełnie innej rzeczywistości, bo jesteśmy w Australii, i ona postanawia spróbować właśnie tam swoich sił, w takiej dzikiej też Australii, wybiera się na taką dziką eskapadę. No i niespodziewanie pojawia się tam człowiek, który jest psychopatą, który jest mordercą, który poluje na ludzi po prostu.
0: No tak. No.
1: Ma taką broń i gdzieś już od razu wiemy, że będzie tam
0: ma kuszę.
1: Bardzo silna akcja.
0: I tyle. I ja myślę, że nie ma co streszczać, bo cały film streściliśmy już. Ja mówię poważnie. Streściliśmy dokładnie calutki film, bo ten film właśnie na tym polega. Charlize Theron ucieka przed tym gościem, którego gra Taron Egerton. On ją chce zabić, ona chce uciec, i 90 minut filmu to jest jej ucieczka i jego gonitwa. No i teraz możemy po prostu jedynie co można zrecenzować w takim filmie? No
1: można zrecenzować grę aktorską,
0: no,
1: zawsze.
0: Tak.
1: Tempo, napięcie.
0: Wiesz, no to jest survivalowe kino, tak? W którym po prostu jedna osoba jest zwierzyną, a druga osoba jest myśliwym. I to wszystko. I reżyser tego filmu jest specem od takiego rodzaju kina. On nakręcił kilka lat temu, w 2022 roku, taki film Bestia, w którym to ojciec grany przez Idrisa Elbę ze swoimi dziećmi w Afryce ucieka przed lwem. Więc on po prostu kręci takie filmy. Zawsze ktoś ucieka i ktoś poluje. Tak? I to są te filmy. I słuchaj, no to jest 90 minut akcji. Jest to dobrze poprowadzone, jest to dobrze zagrane. No tutaj wszystko jest na takich nutach przerysowanych, no bo jednak, wiesz, jednak Egerton jest takim przerysowanym wręcz psychopatą z takimi wytrzeszonymi oczami, tak? Który tam ją chce zabić. Dużo krwi, dużo cielesności, dużo ładnych, tak.
1: Ale też przerysowane są właśnie, to miałam na myśli ze swojej strony, pewne sceny, no bo po pewnych sytuacjach, w których ona uczestniczy, po pewnych, to nazwała, wypadkach, wydarzeniach właśnie w tej gonitwie, w tym pościgu, w tej ucieczce jej, no to już po pewnych rzeczach już by ona dawno nie żyła.
0: No tak, no to jest jasne, no ale wiesz, to jest film z cyklu Jean-Claude Van Damme, tylko że po prostu lepiej zagrany dużo. To jest film z cyklu James Bond w jakimś stopniu, tak? No to jest po prostu kino akcji, w którym prawa fizyki są zawieszone. Nie tak może jak we Szybkich i Wściekłych, natomiast prawa fizyki są zawieszone. Słuchaj, ja się dobrze bawiłem, to jest krótkie, tu od razu wpadamy w sam środek akcji.
1: Mniej więcej godzina 30.
0: On trwa dokładnie tyle, ile właśnie kino akcji lat 90. Godzina 35 minut. Półtorej godziny w pierwszych 10 minutach mamy całą ekspozycję, wiemy, że Charlize Theron będzie uciekać, ten ją będzie gonił i tyle.
1: I jeszcze dodajmy, o czym zapomnieliśmy na początku wspomnieć, na jakiej platformie jest ten film prezentowany.
0: To jest produkcja Netflixowa.
1: Drodzy państwo, to pierwsza część, o której wspominaliśmy, drugiego wejścia programu. Teraz coś od Łukasza.
0: Tak, ja tak będę recenzował tylko jeden odcinek, znaczy w ten weekend też drugi odcinek się już pojawia na HBO Max, ale warto zwrócić uwagę na serial Półbrat, nie tylko dlatego, że on ma absolutnie fantastyczne recenzje od tych, którzy widzieli wszystkie 6 odcinków. Natomiast to jest serial napisany przez Richarda Gadda, czyli gościa, który stworzył Reniferka, który zagrał główną rolę w Reniferku i który w takim autobiograficznym stylu opisał to, co mu się zdarzyło od Stalkerki. No i teraz on opowiada o takiej relacji, która jest rozciągnięta na 40 lat, tak? Dwójki, no właśnie jak to tytuł sugeruje, półbraci, czyli braci nawet nie przyrodnich, bo jeden jest synem jednej kobiety, a drugi drugiej i one tworzą w pewnym momencie związek, tak, ze sobą, więc oni nie są spokrewnieni w ogóle, tak, więzami krwi. Poznajemy ich w pierwszej scenie, widzimy jak oni są na jakimś weselu jednego z nich, Nayala, i tutaj Jamie Bell w niego się wciela. No i na to wesele w jakiejś takiej stodole przychodzi właśnie Ruben, Richard Gadd w tej roli, no i on go zaczyna tłuc, tak, i wtedy przenosimy się tam 30 czy 40 lat do tyłu, jak oni są w liceum, kiedy ten właśnie Ruben wychodzi z poprawczaka i trafia do liceum, tam wtedy w tych rolach świetnie, zresztą Stuart Campbell gra tego Rubena, a Mitchell Robertson gra tego Nayala. I oni zaczynają, wiesz, gdzieś budować ze sobą relacje, bo ten Nayal to jest taki chłopak, który jest prześladowany w szkole, wszyscy mu dokuczają, biją go takie osiłki, nagle przychodzi ten jego półbrat i on rozprawia się z tymi osiłkami, ale później widać, że ten właśnie Ruben wchodzi bardzo mocno w jego życie, w jego psychikę, jest manipulatorem. Pierwszy odcinek obiecuje nam opowieść, która na pewno zahaczy o to, co jest dzisiaj tak bardzo ważne i tak bardzo destrukcyjne, czyli o manosferę, tak? Kryzys męskości, kryzys toksyczny, z czym jest toksyczna męskość. Część krytyków pisze o tym, że jeżeli Dojrzewanie było serialem, który wszyscy rodzice powinni obejrzeć, to ten serial jest produkcją, którą wszyscy nastolatkowie powinni obejrzeć, żeby zobaczyć, tak, w jakie pułapki nie wpadać. Po pierwszym odcinku ja jestem zachwycony, natomiast no, nie jestem w stanie zrecenzować tego w całości. Natomiast no, brytyjscy krytycy, którzy widzieli całość, no, mówią, że to jest kolejne arcydzieło telewizji właśnie Richarda Gadda, który zrobił coś na poziomie Reniferka. Dlatego tylko chciałem zaznaczyć, że coś takiego jest na HBO.
1: Urodzony rabuś.
0: Śmiecham, to masz jest... ładne okulary bardzo.
1: Dziękuję. Łukasz teraz będzie rządził.
0: A ja
1: rządził.
0: Zamieniam się w głos i będę znów udawał, że jestem błyskotliwym krytykiem filmowym, co jest nieprawdą absolutnie. Ja wszystko czytam z kartki. Dobrze, proszę. Tak, a nie proszę, to ty mówisz mi proszę.
1: Proszę.
0: Ten film nie wszedł do nas do kin. Nie wiem, czy szkoda, czy nie. Dobrze by go było zobaczyć na dużym ekranie, ale też miło go zobaczyć na małym ekranie, na Amazonie. On jest dostępny, ale też pewnie w innych serwisach streamingowych można go wypożyczyć. Natomiast w ramach abonamentu on jest w Prime Video. Roofman, taki jest tytuł oryginalny, bardzo dobry tytuł, natomiast polski tytuł Urodzony rabuś. No, nie będziemy dyskutować z tłumaczeniem tytułów. Channing Tatum, a propos tytułu, Channing Tatum i Kirsten Dunst w głównych rolach, ale tam jest dużo więcej wspaniałej obsady, bo tam jest i Ben Mendelsohn, i Peter Dinklage. Naprawdę jest świetna obsada. I teraz, to jest w ogóle najbardziej zdumiewające. Słuchaj, gdyby to się nie zdarzyło naprawdę, to ja bym powiedział, no nie, no to głupi ten film jest bardzo. No bo, a nie jest. Był taki pan, Jeffrey Manchester się nazywał, i on na przełomie lat 90. i 2000. postanowił robić skoki różne. Był rabusiem, ale nie robił skoków na bank, tylko robił skoki na, uwaga, McDonalda. Wchodził na dach największej sieci fast foodowej na świecie, wiercił dziurę, wchodził, czekał, jak rano przyjdą pracownicy, no i zabierał im pieniądze, którzy przychodzili, tak, bo tam musieli mieć gotówkę. Ale on był bardzo miły dla nich, bo jak on ich tam musiał wrzucić do tych lodówek, żeby tam zamknąć, to dawał im przykład okrycie, żeby oni się w ogóle ubrali. Mówił, ja przepraszam was bardzo, że ja to robię. Były żołnierz, który tak naprawdę, widzimy to w pierwszym scenie tego filmu, takiej bardzo poruszającej, no nie stać go było nawet na rowerek dla córeczki. On był po rozwodzie, musiał utrzymać dzieci. No i wpadł na taki pomysł, że on w takim razie no, będzie kradł. No, nie jest to coś, co pochwalamy na pewno, no, ale to jest uroczy rabuś, tak, urodzony rabuś, bo film jest w takim tonie tragikomicznym tutaj poprowadzony. No i teraz już sam ten opis mógłby sugerować, o wow, to jest jednak niezła historia, to jest dopiero początek. On trafia do więzienia, bo go w końcu łapią, no i trafia do więzienia, nie tak jak w Polsce, on by za to dostał, nie wiem, 2 lata, bo 3 lata i by wyszedł po 1,5, zawiasy by dostał, wyszedł, dostał w Stanach, 45 lat więzienia. Dlaczego? Sędzia przyłożył mu za zamkniętą każdą osobę w lodówce, czy gdziekolwiek zamkniętą w szafie, przywalił mu porwanie. I facet poszedł na 45 lat do więzienia. Człowiek, który nie miał przeszłości kryminalnej, tak? Który chciał po prostu córeczce kupić rower, no i parał się czymś, czym nie powinien. No i to też nie jest koniec tej historii, bo on wtedy w tym więzieniu postanowił uciec i uciekł z tego więzienia. Ja cały czas podkreślam, to jest prawdziwa historia. Facet uciekł z więzienia, podwiesił się pod podwozie samochodu w bardzo taki bezczelny sposób, ale jednocześnie błyskotliwy ucieka z tego więzienia. I to nie jest koniec tej historii, chciałem zaznaczyć. Bo co robi dalej?
1: Tylko mam nadzieję, że nie opowiesz jej do końca.
0: Nie. To jest wszystko w pierwszy, to jest wszystko w zwiastunie. On ucieka i żeby zmylić trop policyjny, ukrywa się w sklepie zabawkowym Toys R Us. To była taka sieciówka, tak jak u nas Smyk jest trochę, tak? I on się ukrywa. Na poddaszu naprawdę się ukrył. Tutaj taki był twist akcji, że on się ukrywa za taką wielką ścianą. No i on tam żyje w tym sklepie przez pół roku. Żywi się w ciągu nocy różnymi tam słodyczami, które tam są. Później przez to ma problemy z zębami. No i w ciągu dnia w pewnym momencie zaczyna wychodzić. Wychodzi w takim w miasteczku, tak? No i trafia do takiej przez przypadek lokalnej społeczności chrześcijańskiej, do takiego zboru protestanckiego, gdzie poznaje właśnie kobietę, Kirsten Dunst w tej roli, i się zakochują w sobie. I zaczynają tworzyć związek. No i słuchaj, i to jest w ogóle, wiesz, historia, która, gdyby, tak jak mówię, gdyby ktoś to wymyślił, to byśmy powiedzieli, to jest lekka przesada. Natomiast film, wiesz, reżyseruje bardzo ciekawy twórca, Derek Chanfrance, to jest reżyser Blue Valentine i Drugiego Oblicza. Blue Valentine to jest w ogóle jeden z moich top filmów o takiej tragicznej, beznadziejnej miłości, oba z Ryanem Goslingiem. Drugie Oblicze też bardzo taki film opowiadający o mężczyznach, tam Bradley Cooper też grał i właśnie Ryan Gosling, o mężczyznach, którzy po prostu podejmują złe wybory życiowe i wpadają na taką ścieżkę, tak, łamania prawa. Tutaj hasło, które reklamuje ten film, że jest właśnie takie, że podjąłem po prostu złe wybory życiowe. I wiesz, ten film jest rozciągnięty między komedię i dramat, natomiast to jest kawałek, wiesz co, mądrego kina o tym, że jak raz popełnisz jakiś błąd w życiu, to możesz wpaść w tą spiralę, która spowoduje, że nigdy z tego błędu nie wyjdziesz. Że w pewnym momencie zdajesz sobie sprawę, że może ta córka, dla której zacząłeś kraść i wkręciłeś się w to, żeby kraść, ona bardziej ciebie potrzebowała jako nawet biednego tatę, niż tatę, który będzie obdarzał ją prezentami, ale wyląduje na 45 lat w więzieniu. Ten gość cały czas siedzi w więzieniu. Tak? On to słynna była jego sprawa w mediach, też polskie media o tym pisały. Natomiast wiesz, to jest bardzo ciekawie opowiedziane, bo sam tatą ma charyzmę, Kirsten Dunst również, oni mają, jest taki magnetyzm między nimi, więc to jest lekkie kino, natomiast kino z takim, takim, wiesz co, nie głupim morałem.
1: I jeszcze chcesz o czymś wspomnieć, tak. Choć czas pędzi.
0: Tak, a zdążę.
1: Zdążysz,
0: chyba,
1: masz jeszcze dwie minutki.
0: Mam dwie minutki, tak. Pojawia się taki bardzo ciekawy film, znaczy w topce Netflixa pojawił się film Współlokatorki. Ja bym absolutnie ten film pominął, ale nie warto go pomijać. Film wyprodukowany przez Adama Sandlera z jego córką w głównej roli. Sadie Sandler wciela się w taką dziewczynę, która jest z dosyć takiego dobrego domu. Jej rodziców gra Natasha Lyonne i Nick Kroll, ma też bardzo dobrą relację z bratem, ale ona nie ma czegoś, o czym zawsze marzyła. Nie ma przyjaciółki. Tak? Całą podstawówkę nie ma przyjaciółki. Całe liceum nie ma przyjaciółki. No i trafia na uczelnię. Dobrą uczelnię, do tego jeszcze do prywatnego akademika, znaczy prywatnego, do takiego lepszego akademika, bo ma swój pokój z łazienką. No i na tym obozie, takim obozie przed pierwszym rokiem studiów, takim integracyjnym wyjeździe, poznaje dziewczynę, Celeste, Chloe East, w nią się wciela. Bardzo przebojową, wytatuowaną, zupełnie inną niż ona. Ona jest taka introwertyczna, z którą się zaprzyjaźnia i razem mieszkają w tym akademiku. No, tyle, że bardzo szybko się pewne rzeczy tam burzą. Film jest zbudowany wokół takiej koncepcji, którą widzieliśmy w Wojnie Państwa Rose, Danego DeVito, tak? Danny DeVito tam w tym filmie, nie wiem, jak pamiętasz, on rozmawia z jakimś mężczyzną, który chce rozwodu i opowiada mu historię Państwa Rose, że rozwód czasami kończy się bardzo źle, od miłości do nienawiści jest bardzo blisko. I tutaj mamy podobną koncepcję. Sarah Sherman, taka komiczka, świetna komiczka, wciela się w panią dziekan, do której przychodzą dwie dziewczyny, które chcą się wyprowadzić z akademika, bo nie mogą ze sobą wytrzymać, i ona im opowiada historię przyjaźni tych dwóch właśnie dziewczyn. To jest taki bardzo pogodny, lekki film, też dosyć poruszający momentami, w którym i pojawi się Steve Buscemi, i pojawią się wszyscy przyjaciele Adama Sandlera. Wiesz co, komedia, która opowiada o dorastaniu, komedia, która opowiada o problemach pokolenia Z, w lekki, przystępny sposób, ale jednocześnie pokazuje pewne mechanizmy psychologiczne, które gdzieś mogą nas otworzyć na spojrzenie na to, że te dzieciaki z bogatych domów też mają swoje problemy pewne. Wyrobiłem się w dwóch minutach, więc...
1: Gratuluję.
0: Tak.
1: Gratuluję. A teraz poddychaj głęboko.
0: Tak.
1: Teraz odetchnij, bo dużo mówiłeś. Trzeba zregenerować się troszeczkę. Drodzy państwo, jeżeli znajdziecie czas, bo jest weekend majowy, to
0: same lekkie
1: zorientujcie
0: filmy.
1: Się.
0: Mamy jakiś ciężki, ciężki włoski trochę mamy. No, ale tak, to lekkie filmy.
1: Dziękujemy wam za uwagę. Życzymy wam wszystkiego dobrego. Za tydzień będziemy mówić o drugiej części filmu Diabeł ubiera się u Prady 2.
0: Tak. Myślę, że będziecie państwo zadowoleni, więc jak chcecie iść do kina w ten weekend, pójdźcie i posłuchajcie, co mamy do powiedzenia o tym filmie i czy znamy się na modzie, czy nie. Ja się nie znam, bo wyglądam fatalnie. No ale wiesz, ale...
1: Nie wiem za bardzo, o co ci dzisiaj chodzi. Tak jakoś się krytykujesz często, ale...
0: Ktoś musi.
1: Może się któregoś dnia dowiem. Drodzy państwo, byli z wami Łukasz Adamski.
0: I Monika Szczygło.
2: Do zobaczenia. Radiowy magazyn filmowy.

0: 17. Wiadomości Polskiego Radia RDC i Marta Hernik.
1: Wypadki z udziałem motocyklistów pod koniec majówki utrudniony dojazd do Warszawy krajową 92, autostradą A2 oraz S8. To niezwykłe, nie czuje się jednak bohaterem. Andrzej Poczobut wyróżniony najwyższym odznaczeniem państwowym po 5 latach więzienia. Incydent w klubie golfowym Donalda Trumpa na Florydzie, mężczyzna zatrzymany i aresztowany. Uwaga kierowcy, groźne wypadki na Mazowszu. Na krajowej 92 koło Sochaczewa zginął motocyklista. W miejscowości Nowy Kozłów pierwszy doszło do zderzenia z samochodem osobowym. Droga jest całkowicie zablokowana, jeździ się objazdami i tak może być przez kilka godzin. Powypadkowe utrudnienie także na S8 na odcinku węzeł Wyszków południe Lucynów. W pobliżu miejscowości Lucynów zderzyły się dwie osobówki. Jedna osoba jest ranna, zablokowany jeden pas jezdni w kierunku Warszawy. Do stolicy trudno dojechać także A2, w Łódzkiem, w Wiktorowie, w powiecie zgierskim zderzyły się dwa auta i motocykl. 4 osoby zostały poszkodowane. Autostrada A2 jest zablokowana i służby kierują samochody objazdem przez węzeł Wartkowice. Do kierowców apel, noga z gazu i oczy dookoła głowy. Majowy weekend dobiega końca, natężenie ruchu jest coraz większe. Dotąd jednak wielkich korków nie notowano. Ci, którzy zdecydowali się wyjechać z majówki wcześniej, są już blisko domu.
2: Nie ma zbyt wielu utrudnień, nie ma zbyt wielu zatorów, jakoś to pędzi.
3: Wyjechaliśmy w porze drzemki, czyli 12, to jest chyba taka rozsądna godzina, środek dnia, to akurat drzemki oczywiście maluszka.
4: A maluszek ile ma?
3: 1,5 roku.
4: I jak znosi drogę?
3: Spała całą na szczęście z Poznania, myślę, że wieczorem będzie gorzej.
1: 1 i 2 maja na polskich drogach zginęło 9 osób, policjanci zatrzymali około 400 pijanych kierowców.
0: To są wiadomości Polskiego Radia RDC.
1: Andrzej Poczobut odebrał od prezydenta Order Orła Białego. To najwyższe odznaczenie, które można dostać w Polsce. Zostało mu wręczone w uznaniu znamienitych zasług w działalności na rzecz Polaków na Białorusi, w szczególności za walkę o prawa człowieka i niezłomną postawę w konfrontacji z przejawami odradzających się reżimów totalitarnych. Andrzej Poczobut powiedział, że to dla niego ogromny zaszczyt.
5: To jest niezwykłe uczucie. Ja mówię, no mam dużą tremę, dlatego że jakby taka dosyć ciężka dla mnie sytuacja, wiecie, z jednego świata do drugiego świata. Jeszcze do siebie nie doszedłem, ale zdaje się, że głupot nie powiedziałem żadnych.
1: Poczobut podkreślił, że nie czuje się bohaterem. Są nimi żołnierze AK. Myśl o nich, jak mówił, pozwoliła mu przetrwać pobyt w białoruskim więzieniu, a spędził tam 1860 dni. Uwolniony został 28 kwietnia w czasie wymiany więźniów. W klubie golfowym Donalda Trumpa na Florydzie aresztowano mężczyznę, który niebezpiecznie zbliżył się do agenta Secret Service. Według miejscowych władz w momencie zatrzymania intruza prezydenta USA nie było w klubie. W mediach społecznościowych zamieszczono nagranie pokazujące moment aresztowania mężczyzny, który od razu trafił za kratki w Miami. Dokładnie przed tygodniem doszło do strzelaniny. Jak się później okazało, była to próba zamachu na prezydenta Donalda Trumpa i członków jego administracji podczas kolacji Stowarzyszenia Korespondentów Białego Domu w hotelu Hilton w Waszyngtonie. Konstytucja 3 maja dawała nadzieję Polakom w czasach zaborów na ponowne odrodzenie państwa, podkreśla historyk profesor Janusz Odziemkowski. Pierwsza polska ustawa zasadnicza była drugą na świecie po Konstytucji Stanów Zjednoczonych i pierwszą w Europie spisaną konstytucją. Profesor nawiązał do dyskusji politycznej na temat nowej ustawy zasadniczej. Historyk przypomniał o zapisie z Konstytucji 3 maja, że po 25 latach należy dokonać przeglądu konstytucji, ponieważ może ona nie odpowiadać obecnym realiom.
6: Kiedy my dzisiaj dyskutujemy, czy nam jest potrzebna nowa konstytucja, czy może reforma tej, która jest, to pamiętajmy, że nasi przodkowie już ponad 200 lat temu przewidzieli, że bieg wypadków i zmiany na świecie mogą powodować to, że to, co oni uważają w tej chwili za święte i piękne, za te 25 lat będzie wymagało naprawy.
1: Dziś prezydent Karol Nawrocki powołał Radę Nowej Konstytucji i wręczył nominację pierwszym członkom. Walki, pokazy, teatr ognia, średniowieczny klimat na zamku w Iłży podczas drugiego dnia turnieju rycerskiego. To jest największe wydarzenie rekonstrukcyjne w regionie, podkreśla dyrektor Centrum Kultury i Turystyki w Iłży Emil Karpiński.
7: Będziemy uczyć się tańca dawnego. Będzie też koncert muzyki średniowiecznej. Będzie również trochę i walecznie, bo będą pokazy artylerii. Także będziemy robić inscenizację pasowania na rycerza. No i oczywiście teatr ognia też będzie miał miejsce, więc tutaj będzie to wizerunkowo też wyglądało bardzo ładnie.
1: Teatr ognia od godziny 19:00. Kto ma blisko, niech namierza zamek w Iłży.

0: Sponsorem prognozy pogody jest Stowarzyszenie Sady Grójeckie.
1: A pogoda na pokazy na dziedzińcu zamku idealna. Termometry na Mazowszu pokazują 25-26 stopni Celsjusza. Wieczór też będzie ciepły, a i noc również już bez przymrozków. W regionie plus 12, plus 13 najbliższej nocy. Ciśnienie w stolicy zaczęło spadać, wynosi 1001 hektopaskali.
0: Sponsorem prognozy pogody jest Stowarzyszenie Sady Grójeckie.
2: Reklama.
3: Wyjątkowy prezent o wartości ponad 650 zł czeka na Ciebie podczas wydarzenia Mokosz Cosmetics. A do tego jako jedna z pierwszych poznasz nowy produkt przed premierą, a także skorzystasz z warsztatów tworzenia kosmetyków, specjalnych rabatów, konsultacji i strefy z brafittingiem. Liczba miejsc ograniczona. Kup bilet już teraz na www.mokosz.pl.
4: Tankuj taniej na stacjach Orlen dzięki pakietowi ceny paliwa niżej. Obniżony VAT i akcyza działają na co dzień, ale w weekendy na Orlenie ceny spadają jeszcze niżej. Bo od czwartku do niedzieli, tankując do 50 litrów paliwa Verva i Efekta z kuponem w aplikacji Orlen Witaj, oszczędzisz dodatkowe 20 groszy na litrze. A przy zakupach w sklepie za minimum 5 zł, aż 35 groszy. Oferta ważna do 3 maja z możliwością przedłużenia. Lista stacji i produkty wykluczone dostępne na witaj.pl/rabaty. Orlen.
5: Pracujesz w pobliżu urządzeń elektroenergetycznych? Z uwagi na bezpieczeństwo przypominamy. Praca w terenie wymaga szczególnej ostrożności. Nie zbliżaj się do linii energetycznych. Nie podnoś przyczep, maszyn, podnośników, taśmociągów w pobliżu linii. Zbyt mała odległość grozi powstaniem łuku elektrycznego. W razie kontaktu pojazdu z linią energetyczną pozostań w kabinie. Nie dotykaj części metalowych. Wezwij pomoc. Telefon 112 lub 991. Bądź bezpieczny z PGE Dystrybucja.
6: I choć nieraz w oczy będzie wiatr.
7: Cześć, z tej strony Krzysztof Dadej. Napisałem piosenkę, którą dedykuję wszystkim tym, dla których miłość jest najważniejsza.
6: Przy tobie budzić się i już zawsze kochać cię.
7: Wszystkie moje utwory na krzysztofdadej.pl. Zapraszam do współpracy koncertowej.
8: Reżyser kultowych Szalonych Nożyczek powraca do Radomskiego Teatru. Prezent urodzinowy to komedia pełna zaskoczeń, błyskotliwego humoru i nieoczekiwanych zwrotów akcji. Urodzinowy wieczór miał być tylko niewinną niespodzianką. Co wydarzy się w luksusowym hotelu?
9: No cóż, z prezentami bywa różnie. Trzeba uważać, czym obdarowujemy naszych najbliższych. O, zapraszam na spektakl. Może coś wam podpowiemy. Jerzy Bończak.
8: Teatr Powszechny w Radomiu. Zaprasza.
2: Za reklamę dziękujemy. Autopromocja.
10: Wzruszające wyznania.
11: Tak się cieszę, że jestem jedną z tych rakiet. Do tej pory nikt mnie tak nie nazwał.
10: Opowieści i to, co dla nas kobiet ważne, budujące i inspirujące.
11: Najważniejsza jest ta rodzina i te uczucia i to, jakie są te moje dzieci, jak żyją. To jest taka zmiana ról, bo ja też wchodzę, że tak powiem, w smugę cienia i wiem, już pozostaję w niej nawet od dłuższego czasu, a jednocześnie się też nie poddaję, bo pracuję cały czas jako aktorka.
10: Kobiety rakiety. Beata Jewiasz. Zawsze w poniedziałek po 13.
2: Autopromocja. Popołudnie Polskiego Radia RDC.
12: 9 minut po godzinie 17 przy mikrofonie Nula Stankiewicz, a na antenie Polskiego Radia RDC trwa popołudnie RDC. Ostatnia godzina programu przed nami i na początku przenosimy się, a raczej przesiadamy się na dwa kółka. Jak wygląda świat z perspektywy roweru? Opowiedzą o tym już za chwilę Loverowi, czyli Aleksandra i Daniel Sienkiewiczowie.

0: Swoją muzyczną energią podzielili się z nami przed chwilą Rolling Stonesi, a teraz swoją rowerową energią podzielą się z nami Aleksandra i Daniel Sienkiewiczowie. Dzień dobry.
1: Dzień dobry, witamy wszystkich.
2: Dzień dobry.
0: Loverowi, autorzy popularnego przewodnika Szlaki Rowerowe Polski. Kochani, gdzie was zastała nasza rozmowa?
2: Obecnie wracamy z majówki i jesteśmy w drodze do Polski już. Obecnie jesteśmy na Polanie w Słowacji i całe szczęście na Polanie, do której dochodzi zasięg telefonii komórkowej, więc bardzo się cieszymy, że możemy się usłyszeć.
0: Olu, ale dlaczego właśnie postanowiliście wyruszyć na majówkę rowerami? Nie wiem, jaki był punkt docelowy.
1: Znaczy teraz jesteśmy aktualnie na takiej wycieczce samochodowej, bo znajomi nas namówili, bo chcieli pokazać nam swój sposób podróżowania, więc tym razem majówka typowo samochodowa. Jeździliśmy od punktu do punktu i zwiedzaliśmy różne zakątki niezwykle pięknej, ale też różnorodnej Rumunii.
2: Ale rok temu, o tej samej porze tak naprawdę, rozpoczynaliśmy naszą wielką podróż rowerową z Mazur na trzy krańce Europy. I ona jak najbardziej była rowerowa i jak najbardziej obfita w rowerowe smaczki, bo w ciągu 7 miesięcy przejechaliśmy ponad 14 tysięcy kilometrów.
0: Och, naprawdę imponujące.
1: To była przedłużona majówka.
0: Słuchajcie, gdy myślimy o rowerze, to oczywiście mamy świadomość, bo zakładam, że chociaż raz w życiu każdy z nas na rowerze jeździł, tak zakładam. Wiemy, jak bardzo świat może być piękny i jak wolniejszy i taki bardziej atrakcyjny do przeżywania go z perspektywy roweru właśnie, ale zacznijmy od bezpieczeństwa. Jak sądzicie, czy Polska jest już krajem na tyle bezpiecznym dla rowerzystów, że możemy mówić o tym, że to jest bardzo przyjazna forma i bezpieczna forma transportu? Przy czym oczywiście wiadomo, że wypadki zdarzają się w każdym kraju i biorąc pod uwagę każdy środek transportu, więc rozumiem, że wypadków nie unikniemy, natomiast ja bym chciała o takim po prostu...
1: Możemy im zapobiec.
0: O, właśnie tak. Jak to, Olu, widzisz?
1: Znaczy, jeżeli chodzi o naszą piękną i ukochaną Polskę, to wydaje mi się, że idziemy w tym właśnie bardzo dobrym kierunku, że tych ścieżek rowerowych zaczyna się pojawiać naprawdę bardzo dużo w praktycznie każdym województwie. Tutaj są oczywiście województwa, które wychodzą w taką topową trójkę, między innymi zachodniopomorskie czy pomorskie. Myślę, że tutaj my jako ludzie też musimy pamiętać o tym, żeby o tym bezpieczeństwie pamiętać, czyli musimy pamiętać o kaskach, o odblaskach, o tym, że jak jest ścieżka rowerowa, to jedziemy ścieżką rowerową. No i o tym, żeby jakby to bezpieczeństwo zapewniać nie tylko sobie, ale też innym uczestnikom ruchu.
0: Danielu, dorzucisz coś od siebie?
2: No, ja jak zwykle mogę się tylko ze swoją żoną zgodzić, bo co mi innego zostało, ale oczywiście na tle krajów europejskich, bo to z nimi mieliśmy przede wszystkim do czynienia podczas tej ostatniej podróży, przejechaliśmy ich 16. No i muszę stwierdzić, że no, topem w Europie nie jesteśmy, ale też nie mamy się czego wstydzić. A taka jest nasza przewaga, że nasze ścieżki, szlaki rowerowe często nie są jedynie super przygotowane czy dobrze przygotowane, ale też dostarczają cały wachlarz atrakcji, cały wachlarz historii. A to dla nas, osób, które uprawiają turystykę rowerową, jest niezwykle ważne.
0: Technologia, wiadomo, jest w każdym obszarze naszego życia, w tym... w tej rowerowej przestrzeni, no wiadomo, mnóstwo też. Rower elektryczny. Czy to jest waszym zdaniem świetna szansa na turystykę dla każdego, czy raczej kolarze patrzą na tych rowerzystów elektrycznych tak troszkę z góry?
1: Naszym zdaniem rower, obojętnie czy to jest rower elektryczny, czy to jest rower stacjonarny, czy to jest rower trekkingowy, czy to jest rower MTB, nie liczy się jakość, tylko liczy się to, że na tym rowerze podróżujemy, że chcemy odkrywać piękne zakątki tego, co mamy dookoła. I myślę, że rower elektryczny jest tutaj dużym udogodnieniem dla osób, które nie są już w stanie, nie mają tyle siły, a chciałyby jednak ten świat odkrywać na tym rowerze. Odkrywanie świata na rowerze jest piękne, więc my oczywiście nie mamy nic przeciwko, nie patrzymy z góry na osoby, które poruszają się na takich rowerach, choć sami rowerów elektrycznych nie posiadamy i zawsze tak się śmiejemy, że dopóki mamy właśnie tą siłę i energię, no to zdecydowanie wolimy napędzać go siłą własnych mięśni.
0: Dobrze
2: co
0: jest.
2: Ciekawe, aha, gdy byliśmy w Holandii, jakże rowerowym kraju, wydaje się, że ktoś pomyśli o Holandii, no to oczywiście wiatraki, ale także rowery, a tam zdecydowana większość rowerzystów, których mijaliśmy, jeździła właśnie na rowerach elektrycznych. Mogę to, co oczywiście zgadzam się z tym, co mówiła Ola, ale to, co jeszcze mogę dodać, to fakt, że rower elektryczny często pomaga nam na przykład, gdy mówimy o rodzinach z dziećmi, którzy podróżują dłużej, podróżują częściej. Gdy ktoś, powiedzmy, ma mniejszą kondycję niż reszta rodziny, może uczestniczyć i razem spędzać czas, a idąc dalej, nawet kolarze, którzy chcą zwiedzać więcej i więcej, również korzystają z rowerów elektrycznych, więc taka stereotypowe podejście do elektryków rowerowych, myślę, że to już dawno za nami, że to jest przyszłość w różnych aspektach dla wielu grup.
0: Podróżowanie we dwoje to, zwłaszcza jak napotykamy na jakieś trudne warunki, niespodziewane zwroty akcji, to może być test dla związku. Ja jestem ciekawa, jak dzielicie obowiązki na trasie, kto u was za co odpowiada, no i co się kryje za tym i śmiechem.
1: Ja myślę, że ja mogę tutaj z dumą stwierdzić, że mój mąż jest mistrzem w planowaniu trasy i całego takiego zaplecza właśnie organizacyjnego, gdzie jest sklep, gdzie jest najbliższe miejsce odpoczynku, gdzie możemy się zaopatrzyć w jakieś rzeczy, więc on tutaj zdecydowanie odpowiada za trasę. Ja tylko daję delikatne wskazówki, gdzie byśmy mogli zajechać, a tu zdecydowanie on jest naszą nawigacją podczas naszych podróży.
0: A ty za co odpowiadasz?
2: Ale za to
0: No właśnie.
2: Właśnie, Ola, to ja właśnie chciałbym bardzo podkreślić to, bo moim zdaniem żadna nasza wyprawa by się nie udała bez Aleksandry, a przede wszystkim dlatego, no oczywiście, że świetnie wygląda na rowerze, to jasne, ale druga rzecz to taka, że ona we wręcz magiczny sposób opanowała umiejętność wyszukiwania rzeczy wrzuconych do sakwy. Ja już dawno bym się pogubił, gdzie jest kuchenka, gdzie jest namiot, gdzie jest śpiwór, gdzie jest ładowarka, a ona wie to od razu, chociaż sakwy nie są zaznaczone, nie ma podpisanych tych rzeczy, a ona wie, gdzie kto odłożył, więc genialna umiejętność i każdemu takiej umiejętności życzę, rzecz jasna.
0: Logistyka ważna
1: to ja
0: rzecz.
1: Tak, ja mogę się podzielić takim moim tajemniczym, magicznym patentem, jeżeli chodzi właśnie o wpakowanie się na wyprawy rowerowe. My często dzielimy sobie sakwy na takie pomieszczenia w domu, czyli na przykład jedna sakwa to jest łazienka, jedna sakwa to jest kuchnia, jedna sakwa to jest garderoba, jedna sakwa to są na przykład narzędzia plus elektronika, więc każda sakwa odpowiada za pomieszczenie w domu, bo tak na dobrą sprawę właśnie te sakwy i jakby rower podczas podróży staje się naszym takim trochę drugim domem, na którym no, wszystko musimy wieść.
0: Ja się zastanawiam, czy również jedna sakwa to jest na przykład kosmetyczka.
1: Właśnie jeżeli chodzi o kosmetyki, no to zdecydowanie minimalistycznie podchodzimy do tego. No i tutaj myślę, że dużo osób tak robi, że jakby te kosmetyki... Wyprawa pokazuje nam, że wiele rzeczy ogólnie w życiu mamy zbędnych i tak na dobrą sprawę takie te podstawowe rzeczy dają radę.
0: Prawda? To można się nauczyć minimalizmu. A opowiedzcie proszę, co u was słychać i poza podróżowaniem, nad czym pracujecie?
2: No to możemy powiedzieć z dumą i lekką satysfakcją, że czekamy na druk naszej trzeciej książki, bo rozmawialiśmy tutaj na początku, że jesteśmy autorami Szlaków Rowerowych Polski. W tamtym roku ukazała się, można powiedzieć, druga część, bo Polska na rowerze, a już niebawem, bo od 5 maja rusza przedsprzedaż książki Szlaki Rowerowe Europy, 50 tras pełnych wrażeń. I tutaj opisujemy trasy tak naprawdę z całego starego kontynentu, te bardziej wyczynowe, jak na przykład ostatnia prosta na Nordkap, ale te również dostępne dla każdego, jak popularny bardzo szlak Alpe Adria z całej Europy, z zachodniej, wschodniej, północnej, południowej, blisko nas, daleko. Myślę, że każdy, naprawdę każdy znajdzie tutaj coś dla siebie i może tutaj z pełnym zapałem realizować swoje europejskie rowerowe marzenia.
0: Olu, a twoje europejskie kierunki rowerowe jakie są? Oczywiście wiadomo, że możesz być inspiracją, natomiast Ja zalecam, żebyście Państwo weszli w posiadanie tej książki, żeby móc trasę dostosować do własnych potrzeb i przede wszystkim do własnych możliwości. Natomiast jestem ciekawa, Olu, Twoich preferencji.
1: Moje serce myślę, że skradła Skandynawia i to
0: jednak
1: szeroko mówiąc Skandynawia, czyli Norwegia, Szwecja. No po prostu te kraje są tak piękne, tak zielone, te góry, woda. No ogólnie dla nas, dla mnie i dla Daniela, jeżeli chodzi o podróże, to połączenie właśnie gór i wody podczas trasy rowerowej, szlaku rowerowego, to jest po prostu to, na co czekamy z utęsknieniem, bo te widoki na bardzo długo zapadają i w głowie, i w naszych sercach. Więc Skandynawia zdecydowanie polecamy, bo jest przepiękna.
0: Nie wiem, czy mogę was o to prosić, bo z tego, co pamiętam, nie pochodzicie z Mazowsza.
2: Nie, jesteśmy rodem z Mazur, ale no w związku z tym, że zbieraliśmy materiał do tych dwóch naszych książek, przewodników po Polsce, to jak najbardziej każdy region w Polsce zahaczyliśmy.
0: No właśnie, nie wiem, czy mogę was o to prosić w tym momencie, czy macie to w głowie, ale w związku z tym, że jesteśmy na Mazowszu i chcielibyśmy aktywizować naszych radiosłuchaczy, to czy możecie nam podrzucić jakieś jeden, dwa pomysły na trasy na Mazowszu właśnie?
2: No my w naszych trasach rowerowych często szukamy kontaktu z przyrodą, z kontaktu z lasem, jakiegoś odosobnienia. Nie lubimy zbytnio tych szlaków, które są pełne rowerzystów, nawet jeżeli jest tam doskonała infrastruktura. Wolimy czasem poświęcić infrastrukturę, a zyskać na samotności, na pięknych widokach, na obcowaniu z przyrodą. No i tutaj możemy rzeczywiście polecić, myślę, że wielu znany, ale pytanie, czy rowerowo odkryty Kampinoski Park Narodowy i szlak Kampinoskiego Parku Narodowego. Można go podzielić na dwa dni, jeżeli chcemy go ugryźć w całości. To pętla dookoła całego parku ma około 130 kilometrów, jeżeli dobrze pamiętam. Co prawda, nawierzchnia czasem może zaskoczyć, może być piaszczyste, ale warto te trudniejsze odcinki się przemęczyć, żeby przeżyć naprawdę bardzo fajną przygodę w bliskości z naturą.
1: I może uda wam się spotkać symbol parku, czyli łosia, które zamieszkują te tereny. No i my z utęsknieniem zawsze na takie spotkanie z zwierzakiem czekamy.
0: Ja gdy jestem na waszej stronie loverowi.pl i państwa również do tej strony odsyłam, to jak gdy weszłam w zakładkę najlepsze szlaki rowerowe w Polsce, to ten szlak Orlich Gniazd mnie gdzieś, muszę wam powiedzieć, tak ciągnie.
2: No szlak Orlich Gniazd to jest w ogóle połączenie wszystkiego, co my kochamy, bo mamy nie tylko naturę, nie tylko, no chociaż momentami on łączy się ze szlakiem pieszym, więc ta infrastruktura nie zawsze jest doskonała, ale jest bardzo dobrze oznakowany, no to dorzuca nam potężną dawkę historii. No Orle Gniazda, czyli te pozostałości po twierdzach, często na wzgórzach, majestatycznie wyglądające i spoglądające gdzieś na nas z góry, skały, które są wszechobecne w okolicy i naprawdę ciekawa przygoda, również długodystansowa, ale oczywiście możemy ją podzielić na mniejsze pętelki i dostosować do naszych własnych potrzeb.
0: Ten stary kolejowy szlak też pięknie pokazuje, jak można prawie że równolegle z dwóch poziomów, z poziomów różnych transportów, rodzajów transportu przemierzać nasz kraj.
1: Tak, no stary kolejowy szlak to jest zdecydowanie szlak również polecany dla rodzin z dziećmi, ponieważ szlak wiedzie po dawnej kolei, jak sama nazwa wskazuje. Jest no praktycznie płaski, jest bardzo dobra infrastruktura rowerowa, bo jest praktycznie cały czas asfalt, szlak się cały czas rozrasta, jest wiele miejsc odpoczynku, więc polecamy dla rodzin z dziećmi, bo jest co zwiedzać i jest bardzo bezpiecznie pod kątem właśnie samochodów.
2: Ja tylko dodam jeszcze a propos starego kolejowego szlaku i w ogóle jazdy wzdłuż dawnych linii kolejowych, bo to jest motyw wykorzystywany w wielu miejscach w całej Europie. No i tutaj możemy polecić taką międzynarodową przygodę, właśnie którą opisujemy w naszym najnowszym przewodniku Szlaki Rowerowe Europy, czyli trasę Parenzana. Ona rozpoczyna się w chorwackim Poreciu, dawniej Parenzo, no i biegnie równolegle tak naprawdę tą samą trasą, co dawniej dawna kolejka wąskotorowa, zahaczając o Słowenię, a kończąc się we Włoszech. Więc możemy w ciągu 2-3 dni zdobyć 3 kraje na rowerach, korzystając właśnie z infrastruktury pokolejowej. Wiadukty, podświetlane tunele, wszystko jest na Parenzanie.
0: Powiedzieliście, co za wami i dziękuję za te rekomendacje, którymi żeście się podzielili. No a wasze jakieś rowerowe marzenia na tu i teraz?
1: Nasze najbliższe marzenia są bardzo szybko, ponieważ już 17 maja ruszamy do Szwecji, zdobycie Szwecji z rowerowym potopem. Później kierujemy się na Danię trochę pokręcić kilometrów. No i w tym roku zdecydowanie też stawiamy na naszą przepiękną Polskę, bo pomimo tego, że już mamy wiele miejsc odkrytych, no to okazuje się, że ta nasza Polska jest tak niezwykła, że z każdym dniem dowiadujemy się o czymś nowym, co można jeszcze odkryć, co można zwiedzić i co można najważniejsze, przyjechać na rowerze.
0: Pamiętam, że Suwalszczyzna też była przez was eksplorowana.
2: Jak najbardziej, a tamta okolica to w tym roku dla nas to także Podlasie. Na pewno tam się skierujemy, odkrywając jego kolejne karty, bo chociaż wracamy tam naprawdę, tak naprawdę co roku, to zawsze coś nowego udaje nam się zobaczyć, a w tym roku mamy taką myśl, nadzieję, że uda nam się tam porządnie zgubić, bo czasem takie świadome zgubienie się na trasie ma też swoje plusy.
0: Ja jestem jeszcze ciekawa, powiedzcie o tym na koniec, czy z założenia jeździcie zawsze z własnym noclegiem, macie namioty, czy zdarza wam się po prostu tak mniej wymagająco, czyli zatrzymujecie się w jakichś pensjonatach, hotelach, czy takich miejscach temu przeznaczonych?
2: Tutaj niech odpowiedzią będą nasze statystyki z naszej wyprawy przez Europę. To było około 210 noclegów. Z tego śmiało mogę powiedzieć, że 90% w namiocie, zdecydowanej większości na dziko. I tutaj właśnie przychodzą nam z otwartą ręką, sercem kraje skandynawskie, które mogą pochwalić się zasadą, prawem do życia z naturą, gdzie nocleg na dziko jest dozwolony. Co do zasady 150 metrów od zabudowań możemy rozbić się na jedną noc praktycznie wszędzie, oczywiście nie wliczając to parków narodowych czy rezerwatów, ale ta infrastruktura w krajach skandynawskich, jak i w Estonii doskonale wpisuje się w to, co my robimy, a w Polsce możemy również korzystać z bliskości przyrody, korzystając z programu Zanocuj w lesie. Każde z nadleśnictw wyznacza teren, w którym możemy legalnie spędzić noc w namiocie właśnie w najbliższej

0: I tego wam życzę. A dopełnieniem naszej rozmowy niech będzie rower i Lech Janerka. Dziękuję za to spotkanie.
1: Dziękujemy i jedźmy razem.
2: I do usłyszenia.

0: A teraz, proszę Państwa, pokażemy, że światem również jest literatura, bowiem przed nami kolejna rekomendacja Kingi Michalskiej w książce Na ucho.
1: Przed mikrofonem Kinga Michalska witam Państwa i zapraszam na spotkanie z książką i z jej autorką, a dziś moim gościem jest Iwona Kinzler, autorka książki Bolesław Prus, Ukryte życie pisarza, która ukazała się nakładem wydawnictwa Lira. Dzień dobry Pani Iwono.
2: Dzień dobry Pani, dzień dobry Państwu.
1: Pani Iwono, myśmy już kilkukrotnie, żeby nie powiedzieć wielokrotnie, rozmawiały na temat osób, które opisuje Pani w swoich biografiach. Były to i koronowane głowy, i twórcy światowej mody, ale też pisarze. Ostatnio o Żeromskim i jego grzesznym życiu rozmawiałyśmy. Żeromski w świadomości takiej powszechnej wydaje mi się, że funkcjonuje jako autor kontrowersyjny i za sprawą swoich publikacji, i za sprawą pewnych wystąpień, no i za sprawą bardzo bogatego życia uczuciowego, żeby tak najoględniej to określić. Natomiast wydaje mi się, że Bolesław Prus właściwie w takiej świadomości ogólnoludzkiej byłby tu jego przeciwieństwem. No jakiś taki dość spokojny, może nawet nudnawy autor wspaniałych powieści, ale czy sam ze swoim życiem jest przedmiotem jakiegoś większego zainteresowania, no chyba do tej pory nie był. I tak sobie myślę, że to jest trochę tak, jak pani napisała, że o ile biografowie nie mają zbytnich kłopotów z prześledzeniem dziejów literackiej kariery Bolesława Prusa, o tyle ustalenie faktów dotyczących jego życiorysu wciąż jest problematyczne. Niemała w tym zasługa samego autora, który konsekwentnie milczał

0: na temat swego życia prywatnego i nigdy nie pisał pamiętników czy dzienników, jak to czynili Żeromski, Naukowska czy Dąbrowska. No i wydaje się w związku z tym, tak jak pani też pisze, że Bolesław Prus wiódł życie skromne, wolne od skandali i bulwersujących romansów, a wręcz, że utrwalony został jego lansowany przez lata wizerunek poczciwiny karmiącego cukierkami dzieci w Nałęczowie. No i właśnie, czy pani na podstawie jakichś wcześniejszych badań miała przypuszczenie, że ten wizerunek jednak jest daleki od prawdy, czy po prostu śledząc życie kolejnych swoich przyszłych bohaterów biografii, natrafiła pani na jakieś szczegóły z życia Bolesława Prusa? Jak to było?
1: No, natrafiłam przede wszystkim taką największym odkryciem, nie wiem, czy to jest odkrycie, ujawnieniem. No, był jego nieślubny syn. Pamiętamy, że on z Oktawią, z żoną, nie miał dzieci. Mieli Emilka, którego adoptowali i wychowywali razem. Właściwie wychowywała jego żona. Bo sam Bolesław Prus, oczywiście pamiętajmy, że Bolesław Prus to jest oczywiście Aleksander Głowacki i to jest jeden z niewielu pisarzy, których znamy pod ich pseudonimem, bo na ogół pisarze no, znaliśmy pod ich prawdziwym nazwiskiem, a pseudonimy były różne. Tutaj ten jego pseudonim zachował się w takiej naszej powszechnej świadomości. Więc on najpierw wychowywali Emilka, Psujaka. Prus miał do niego troszeczkę taki, był troszeczkę zdystansowany, ale to wynikało z tego, że właśnie w tym okresie, kiedy Emilek się pojawił u nich w domu, on był po prostu zainteresowany inną kobietą, co widać. No, dystansował się od domu, od wychowania dziecka troszeczkę na odległość. Ale później, kiedy poznał już matkę swojego syna, okazało się, że no, nie po jego stronie leżała wina tego, że nie mieli potomstwa, bo synek przyszedł na świat pod koniec zupełnie jego życia. On jego matkę adorował przez długi czas, kiedy jeszcze była mężatką, była żoną lekarza związanego z Nałęczowem. I dopiero po jego śmierci nawiązali romans i w wyniku tego romansu pojawił się Pameczek, czyli mały Jan Bohusz. To było 3 lata przed śmiercią Prusa i tylko przez te 3 lata mógł się nacieszyć tym synkiem. I to ja myślę, że to było takie największe odkrycie w jego życiu, o którym się nigdy nie mówiło, pomimo, że już wcześniej było wiadomo, ale no, nikt nie śmiałby kalać wizerunku pisarza, szczególnie w okresie PRL-u, to w ogóle było nie do pomyślenia.
0: No właśnie i tutaj się od razu, myślę, narzucają dwie takie refleksje, że po pierwsze to jego małżeństwo z Oktawią przedstawiane było jako właściwie takie idealne, wolne od pozamałżeńskich zainteresowań, a już na pewno nie takich, które owocowały później potomkami nieślubnymi, a drugie, no właśnie to, że często przecież tacy ludzie w tamtych czasach tych nieślubnych swoich potomków odrzucali, nie chcieli o nich myśleć. Nie każdy może był jak Stanisław Przybyszewski wobec swoich dzieci, bo to jest już nawet na swoją epokę dość szczególny przypadek. Ale wiadomo, badań za bardzo wtedy nie było, żeby udowadniać, że to jest potomek takiego mężczyzny, uznanego pisarza, więc właściwie Bolesław Prus mógłby się wyprzeć swojego potomka, a tymczasem tak naprawdę wydaje się, że znalazł szczęście w tym no, bardzo późnym, jeśli chodzi o swoje życie, ojcostwie.
1: Tak, absolutnie tak. Pameczek był, nie tylko bywał w ich domu, ale był wręcz przez nich wychowywany i zaakceptowany jakby przez Oktawię, żonę Prusa, bo ich wspólny wychowanek Emilek już wtedy nie żył. I kiedy się pojawił ten chłopczyk w ich życiu, oni go po prostu obydwoje zaakceptowali. Nie wiemy, czy Oktawia od razu była tak pozytywnie do niego nastawiona, a na pewno te jej uczucia macierzyńskie no, dały o sobie znać i faktycznie zajmowała się nim nie tylko za życia Prusa, ale również po śmierci, bo pamiętajmy, że Prus mu zapisał spory majątek. Najpierw to była 1/5, a reszta była dla żony, a później 1/4. I ona to konsekwentnie przekazywała, realizowała, przesyłała mu pieniądze z tego funduszu powierniczego, który mu przypadł. I faktycznie no, dla Bolesława Prusa to była taka wielka radość pod koniec życia. Pamiętajmy, że tak jak Sienkiewicz, że Romski byli strasznie nastawieni na otrzymanie Nobla i uznanie za swoją literaturę, to u Prusa tego w ogóle nie widać. Ani nie wynika to z jego jakichś wypowiedzi, ani z pamiętników, bo troszeczkę tych pamiętników było, ale malutko. Listy były przede wszystkim. Nic nigdy nie wynikało, że on w ogóle myślał o tej Nagrodzie Nobla. Natomiast Żeromski i Sienkiewicz, tak, dla nich to było istotne i dla Żeromskiego nieotrzymanie Nagrody Nobla było porażką. Dlatego dla Prusa to no, taką największą radością, pocieszeniem widać, że był to właśnie ten synek, który się pojawił pod koniec zupełnie jego życia.
0: Taka niespodziewana nagroda w tym życiu osobistym, które też przecież było trudne. Pani pisze o sierocym losie, czyli o smutnym dzieciństwie Bolesława Prusa, który tułał się po różnych rodzinach. Ta tułaczka sieroty, no to jest taki przejmujący obraz, który pani ujmuje w swojej książce. Ale też jeśli chodzi o te zaskoczenia i w nawiązaniu do kwestii nagród, o której pani wspomniała, no to z całą pewnością zaskakujące jest to, że właściwie mogłoby się życie Bolesława Prusa, pisarza, zupełnie inaczej potoczyć, bo on tak naprawdę nie myślał, nie marzył o karierze pisarza, o karierze dziennikarza, a przecież później był też bardzo znany jako felietonista. Był wielbicielem nauk ścisłych i wielkim entuzjastą postępu technicznego i właściwie można by przypuszczać, że gdyby nie pewne przypadki, no to z tym mógłby też związać swoje życie, bo był uzdolniony w tym kierunku.
1: Absolutnie, był uzdolniony i cały czas myślał, że jeśli napisze książkę, to raczej podręcznik do matematyki. O literaturze miał pięknej, bardzo no, złe mniemanie. Uważał, że to jest strata czasu i co tam czytać jakieś takie historie nieprawdziwe. Natomiast nigdy nie pomyślał, że on się tym zajmie. Dziennikarstwem, był świetnym obserwatorem i te jego felietony na temat Warszawy i życia i spostrzeżenia dotyczące społeczeństw i ludzi, którzy tam mieszkali, są momentami aktualne do dzisiaj. I są taką skarbnicą wiedzy o tamtych czasach, o tym, co się działo w Warszawie, o sprawach kanalizacji, zaopatrzenia w wodę, no, różnego rodzaju historie opisywał i to jest absolutnie skarbnica wiedzy o tamtejszej Warszawie. No, a później zaczął pisać również historie nie do końca prawdziwe, chociaż w większości oparte, bazujące na jego własnych doświadczeniach. To trudne dzieciństwo pokazane było w wielu jego książkach o tym, że dzieci bito, o chłopcach, którzy byli bici, bo pamiętajmy, że kiedy trafił do swojej babci, miał 3 latka. I to dopóki nie poszedł do szkoły, był u babci. Ona nie bardzo się nim zajmowała, powiedziawszy szczerze, bo pracowała zawodowo i nie miała czasu, ale czasami karała go, bo takie były metody wychowawcze, po prostu biła. I on strasznie to przeżywał, nie mając matki. Ojca to praktycznie nie znał, bo nigdy się nim nie zajmował. I te jego doświadczenia pokazano później w książce. Tułał się, był u wujostwa, którzy no, starali się nim zajmować i wiele mu dali, ale no, później musiał sam sobie radzić i finansowo i to było strasznie trudne życie, dopóki nie osiągnął faktycznej stabilizacji, to już był dorosłym mężczyzną.
0: No i chyba te przeżycia z dzieciństwa odcisnęły na tyle duże piętno na jego życiu, że po pierwsze zawarł to w swoich felietonach jako takie przełożenie na wrażliwość społeczną, na też dar obserwowania, no bo przecież te felietony pokazują prawdziwe życie, tak jak pani tu wspomina i w książce Warszawiaków w tamtym czasie, ale poza tym, że pamiętamy je jako bardzo dowcipne, bardzo sprawne i atrakcyjne językowo, bardzo ciekawe, no to obrazują one takie realne problemy w tamtym czasie. A myślę też, że zawarł swoje przeżycia z dzieciństwa i w utworach, no bo choćby może mniej teraz pamiętana Anielka, no to jest obrazem dziewczynki dorastającej, która w swojej rodzinie nie ma za bardzo zainteresowania jej osobą w nikim w tej rodzinie, więc szczególna wrażliwość na los małych ludzi, młodych ludzi musiał u Bolesława Prusa przez całe życie się przejawiać w różnych formach jego twórczości, ale myślę też, że w nietypowy sposób odbiły się na nim jego powstańcze doświadczenia, bo wydawałoby się, że pewne jeszcze w tamtych czasach zrywy powstańcze inaczej później zostawały przedstawiane w literaturze niż były w rzeczywistości, bo bywały często dramatami. No w przypadku Bolesława Prusa te powstańcze doświadczenia chyba można określić jako dramat, czy też nawet traumę.
1: Absolutnie tak. To odcisnęło się i na nim, i na jego bracie. Pamiętajmy, że jego brat, starszy brat, który cały czas opiekował się Olkiem, swoim młodszym bratem Aleksandrem, po tych powstaniach miał problemy psychiczne i to spore. Wylądował w psychiatryku, później już nie żył. A przedtem cały czas opiekował się, był nauczycielem i w szkole, do której młody przyszły pisarz uczęszczał, on był takim jego troszeczkę mentorem i wsparciem dużym. Natomiast dla samego Prusa udział w tym powstaniu miał dramatyczne następstwa, bo on był w liceum i wydawało się, że może ominie go jakaś kara, tymczasem nie. W końcu Rosjanie i tak się dokopali, że on brał tam udział. Oczywiście powiedział, że to było pod przymusem, bo był faktycznie młodym chłopcem. 17 lat to nie jest wiek, kiedy można decydować o czymkolwiek w rozsądny sposób. No i jakoś się troszkę wymigał, ale i tak odebrano mu tytuł szlachecki, nie mógł się przemieszczać tak, jakby chciał, był pod kuratorem swojej rodziny, tylko na pewnym obszarze mógł się poruszać. No jakaś tam kara go spotkała, no i tak naprawdę nigdy nie ukończył studiów. Właśnie przez to, że te wszystkie historie mu przeszkadzały, jego fobia, taka agorafobia, gdzie bał się otwartych przestrzeni, później się jeszcze nasiliła i on właściwie do końca życia borykał się z traumą popowstańczą i tym, że był troszeczkę taki ostrożny do wszelkiego rodzaju zrywów, do manifestacji i patriotycznych. No, wiedział, że nie przeskoczymy pewnych rzeczy, bo taki był okres, taki był czas. I kiedy inni pędzili na jakieś patriotyczne wyzwania, to on cały czas z rezerwą do tego podchodził, bo pamiętał, jak się skończyło powstanie styczniowe.
0: Ta kwestia zdrowia Prusa, jego fobii, to jest też ważna sprawa, bo przecież on miał też problemy ze wzrokiem, miał te agorafobie, problemy, traumy wyniesionej z powstania, ale też w jego życiu był pewien dramatyczny przypadek, bo został pobity w pewnym momencie w takim ataku na niego, więc wydaje się, że całe życie jego było zmaganiem się tak walką właściwie z tym zdrowiem fizycznym i psychicznym w związku z tym, co go dotknęło w życiu.
1: Tak było. Przede wszystkim wzrok stracił w pewnym sensie podczas powstania, bo proch z broni tak mu oczu uszkodził, że w pewnym momencie w ogóle nic nie widział. Później powoli to ten wzrok wrócił na tyle, że mógł funkcjonować normalnie, ale pierwsze, co kupił, to sobie maszynę do pisania. Uczył się metodą bezwzrokową, myśląc o tym, że gdyby stracił ten wzrok do reszty, to zawsze będzie mógł pisać, bo potrafi pisać nie używając wzroku. Do tego miał problemy psychiczne, które też wynikały z tych jego doświadczeń powstańczych. No i później, tak jak pani mówiła, nasiliła się jego agorafobia, kiedy zaatakowała go grupa studentów. Na otwartym placu pobito go. Może nie tak śmiertelnie, to tym były straszne rany. Po prostu bał się więcej wychodzić na te wszystkie otwarte przestrzenie, bo tam go spotkało właśnie coś takiego, że zaatakowano go. I jeździł pociągiem na przykład z zamkniętymi oczyma. Bał się przejeżdżać straszliwie przez mosty. Kiedy pojechał do Paryża, zwiedził tylko jedną stronę sekwandy po jednej stronie. Po drugiej nie przejechał, bo się bał przejazdu przez most. Wejście na kopiec Kościuszki to była taka trauma, że nie wiedział, czy w ogóle zejdzie. Bał się tych otwartych przestrzeni. To było szalone utrudnienie w jego pracy. Kiedy przyjechał na przykład do Szwajcarii i odwiedził Żeromskiego, nie wszedł na pierwsze piętro do jego pracowni, tam gdzie on w bibliotece był, tylko odwiedził go na parterze. Natomiast pierwsze piętro już było poza jego zasięgiem. Nie przeszedłby przez tą klatkę schodową, która tam była, i to było szalone utrudnienie. Góry, w ogóle nie były dla niego. Czasem chodził, wspinał się, ale to było szalenie no, nieprzyjemne przeżycie.
0: To musiał być szczególnie też, tak mi się wydaje, kiedy sobie staram się wcielić w przeżycia takiego człowieka, dotkliwe dla Prusa jako człowieka nowoczesnego, bo wydaje mi się, że tak go można nazwać, bo przecież sam pomysł, żeby szkolić samego siebie w pisaniu bezwzrokowym na maszynie do pisania, no to świadczy o tym, że Prus miał potrzebę nie pisać gęsim piórem po papirusie, mówię w cudzysłowie, ale używać nowoczesnego, jak to było w tamtych czasach, urządzenia, czyli maszyny do pisania. A przecież były i rowery, bo Prus bardzo to propagował, jeżdżenie na rowerze. Aparat fotograficzny go interesował, kolej parowa. Miał no, bardzo umysł wyczulony na wszelkie nowiny techniczne.
1: Tak, bo Żeromski, który był od niego młodszy, nigdy nie pisał na maszynie, pisał zawsze odręcznie. Bo maszyna dla niego była jakimś takim wynalazkiem, który mu no, nie był mu potrzebny. Kaligrafował swoje książki, pisał bardzo ładnie i to mu wystarczyło. Natomiast Prus i, tak jak pani mówiła, miał rower, velocyped wtedy się to nazywało.
0: Tak.
1: I trudno sobie troszkę wyobrazić, jak on na nim jeździł, skoro bał się otwartych przestrzeni, bo jednak rower no, wymaga otwartych przestrzeni, ale jeździł. Starał się i propagował ten wynalazek, uważał, że to jest coś bardzo dobrego dla zdrowia, a później zaczął robić zdjęcia, był po prostu zakochany w aparatach fotograficznych, w możliwościach, które taki aparat daje i też propagował, czytał bardzo dużo i doskonale rozumiał wszelkiego rodzaju konstrukcje, bo był po prostu z natury takim umysłem ścisłym, technicznym i jego syn to odziedziczył, bo też został później inżynierem i też był bardzo dobry w naukach ścisłych. A Prus został tym pisarzem, no tak naprawdę, zupełnie przez przypadek.
0: No to jak na pisarza, którym został przez przypadek, to rzeczywiście trzeba powiedzieć, że odniósł jednak spore sukcesy. O lalce się mówi wyjątkowo dużo obecnie. Mówiło się dużo o takiej powieści jak Faraon, zwracając uwagę, jak przenikliwa to była metafora systemu politycznego, który został jakoś zamaskowany w starożytnym Egipcie, więc dużo było tych i wciąż jest przy ekranizacjach obecnych lalki dyskusji o jego pisarstwie. Ono jest bardzo bogate. My mówiłyśmy o jego biografii. Na koniec chciałabym, żeby pani jeszcze wspomniała, pojawiało się tu nazwisko Żeromskiego. Czy poza Żeromskim Prus miał jakieś kontakty przyjacielskie, nieprzyjacielskie ze znanymi pisarzami swojego czasu?
1: No ja tak nie bardzo kojarzę, żeby jeszcze, no na pewno był rówieśnik, prawie że rówieśnikiem Sienkiewicza, to była ta trójca właśnie, Żeromski, Sienkiewicz i Prus, ale o Sienkiewiczu no, mniejsze kontakty miał, mówiono, że wręcz zarzucano, że Sienkiewicz jest taki właśnie patriotycznym pisarzem, a Prus jakby się w odwrotną stronę szedł, jakby był antypatriotyczny, nie zachęcał Polaków do tych zrywów, do wolności, do wyobrażenia sobie tej wolnej Polski. On był po prostu bardzo ostrożny. Sienkiewicz pisał bajki, a on nie, pisał konkretnie i no, nie zachęcał do zrywów, do wielkich patriotycznych manifestacji, bo wiedział, że to będzie nic dobrego nie przyniesie, to będzie tylko rozlew krwi i nic więcej. Także tutaj z tych dwóch pisarzy to najbardziej, no, spotykał się bardzo często z Żeromskim, zresztą podkochiwał się w jego żonie, przyszłej żonie jeszcze wtedy. Natomiast Sienkiewicza często przeciwstawiano jakby Prusowi, bo to były zupełnie dwie inne ścieżki pokazywania Polski, Polaków i ich problemów. A bo Prus oczywiście zajmował się Polską jako taką. Pamiętajmy, że w lalce jakby wyeliminował tą całą rosyjskość. Tam nie ma napisów rosyjskich. W sądzie mówi się po polsku. To było nie do przyjęcia. W Warszawie mówiono po rosyjsku. Jeśli ktoś języka nie znał, to miał tłumacza. Natomiast tu w lalce pokazano, jakby to było takie polska metropolia, polskie miasto i tam jakby Rosjan prawie że nie było.
0: Bolesław Prus, który sam był sierotą, później w życiu osobistym, o którym konsekwentnie milczał, ukrywał pewien romans, który przyniósł mu upragnionego, jak się okazało, potomka. Człowiek mający wiele fobii, z którymi się zmagał, człowiek mający wiele pasji, które świadczyło jego nowoczesności, fanatyk matematyki, który gardził powieściami, a napisał tak słynne w kanonie naszym książki jak Lalka, Faraon czy Emancypantki. No i wreszcie człowiek, który właściwie został, jak pani powiedziała, przez przypadek pisarzem. Aleksander Głowacki, człowiek nieoczywisty, Bolesław Prus, pisarz bardzo znany, w jednej osobie byli bohaterami, bohaterem naszej dzisiejszej rozmowy. Rozmawiałyśmy o książce Bolesław Prus, Ukryte życie pisarza, a moim gościem była jej autorka Iwona Kinzler. Bardzo dziękuję za rozmowę.
1: Ja też serdecznie dziękuję.
0: Ja dziękuję państwu za uwagę. Kinga Michalska, do usłyszenia.
2: A ja jestem bardzo ciekawa, czy państwo skorzystają z tej rekomendacji. A za 3 minutki wybije godzina 18:00, kończy się nasze popołudnie Polskiego Radia RDC. Nula Stankiewicz przy mikrofonie i Natasza Harłampowicz realizująca dźwięk tego spotkania. Bardzo państwu dziękujemy i do wiadomości będzie państwu muzycznie umilał czas David Bowie, Let's Dance.

0: Na zegarach 18. Wiadomości Polskiego Radia RDC przygotowała Marta Hernik.
1: Groźne wypadki, w tym jeden śmiertelny z udziałem motocyklistów. Dojazdy do Warszawy utrudnione A2 i 92. Na większości obszaru Polski obowiązuje trzeci, czyli najwyższy stopień zagrożenia pożarowego lasu. Strażacy apelują o rozwagę. Prezydencka zapowiedź zmiany konstytucji budzi zastrzeżenia. To nie jest dobry moment. Za chwilę komentarz jednego z ministrów. Trudny dojazd do Warszawy od strony Łodzi. Doszło do dwóch wypadków z udziałem motocyklistów. Kierowca jednośladu zginął po zderzeniu z osobówką na krajowej 92 w okolicy miejscowości Nowy Kozłów I. Ta droga nadal jest zablokowana. Z kolei na autostradzie A2 między węzłami Wartkowice i Emila w województwie łódzkim trasa jest nieprzejezdna w stronę Warszawy po zderzeniu dwóch samochodów osobowych i jednego motocykla. Tutaj ranne zostały 4 osoby. Lądował śmigłowiec LP. Wyznaczono objazd przez węzeł Wartkowice do DK-91 lub DK-72. Przypominamy, do końca dnia na drogach w całej Polsce trwa policyjna akcja Majowy Weekend. Funkcjonariusze sprawdzają stan trzeźwości kierowców oraz prędkość jazdy. Państwowa Straż Pożarna alarmuje, że na większości obszaru kraju obowiązuje trzeci, czyli najwyższy stopień zagrożenia pożarowego lasu. Rzecznik PSP Wojciech Gralec przypomina, że wysoka temperatura, dużo słońca, delikatny wiatr sprzyjają nie tylko wypoczynkowi, ale także pożarom lasów.
2: Przez pierwsze 2 dni majówki strażacy interweniowali przy blisku 320 pożarach lasu. Apelujemy o zachowanie szczególnej ostrożności i zdrowy rozsądek podczas korzystania z obszarów leśnych do wypoczynku.
1: Od jutra prognozowane są gdzieniegdzie opady deszczu. Na Mazowszu mają być od środy. Nie wpłyną jednak znacząco na poprawę sytuacji hydrologicznej. To nie jest dobry czas na nową konstytucję. Tak minister nauki i szkolnictwa wyższego Marcin Kulasek komentuje prezydencką zapowiedź prac nad nową ustawą zasadniczą.
3: Być może w dobrym czasie trzeba będzie reformować, ale to nie jest dobry czas na zmianę konstytucji. Panie prezydencie, apeluję, więcej podpisanych ustaw dla Polek i Polaków, mniej polityki. Tak będzie dla wszystkich lepiej.
1: Dzisiaj prezydent powołał Radę Nowej Konstytucji i wręczył nominację jej pierwszym członkom. Kancelaria prezydenta rozesłała też zaproszenia do udziału w pracach grupy przedstawicielom wszystkich klubów i kół parlamentarnych. Zapraszam do prac nad nową konstytucją, mówił Karol Nawrocki.
4: To są wiadomości Polskiego Radia RDC.
1: Najsłynniejszy wodospad na świecie Niagara rozświetlił się biało-czerwonymi barwami z okazji Dnia Flagi oraz Dnia Polonii i Polaków za granicą. W uroczystościach wzięła udział marszałek Senatu Małgorzata Kidawa-Błońska. Wodospad położony jest na granicy dwóch krajów, Kanady i USA, dlatego po obu stronach spotkali się dziś przedstawiciele Polonii, żeby wspólnie obejrzeć tę wyjątkową iluminację. Jutro w całej Polsce absolwenci szkół średnich rozpoczną egzaminy maturalne. Paweł Kwiatkowski sprawdził, jak maturzyści spędzają ostatni dzień przed egzaminami.
5: Matura zbliża się nieubłaganie. Rozmawiałem z maturzystami z Piotrkowa Trybunalskiego, jak zamierzają spędzić ostatni dzień przed rozpoczęciem egzaminów dojrzałości. Dla wielu ostatnia prosta przed maturami to obowiązkowa przerwa od nauki i odpoczynek.
6: Może jakieś spotkanie z znajomymi przed, żeby się wyluzować?
5: Część maturzystów jednak wykorzystuje każdą chwilę, aby wykonać ostatnie szlify przed egzaminami.
6: Ostatnie powtórki, żeby być na świeżo ze wszystkim.
5: Ale jest też głos rozsądku.
6: To, czego mieliśmy się nauczyć przez 4 lata, już się nauczyliśmy, więc z tą wiedzą pójdę na maturę.
5: Zapytałem także o wymarzone zadania na egzaminach.
6: Dużo funkcji kwadratowej, zdecydowanie. Może jakieś fajne logarytmy, a z fizyki mam nadzieję, że będzie optyka i dużo kinematyki. I może wyjątkowo mało termodynamiki.
5: Zatem połamanie długopisów.
1: Uczniowie rozpoczną matury jutro o godzinie 9:00 egzaminem z języka polskiego. I jeszcze krótko sport na koniec. Siatkówka i przegrana stołecznej drużyny. Projekt Warszawa pokonany przez gości. Rezowia Rzeszów odrabia straty w walce o brązowy medal plus Ligi Siatkarzy i w rozegranym w Warszawie trzecim spotkaniu. To właśnie Rezowia wygrała z projektem 3-2. W całej rywalizacji przegrywa 1-2, a gra się do 3 zwycięstw. Najlepszym zawodnikiem dzisiejszego spotkania był rezerwowy atakujący rzeszowian Jakub Bucki, który zdobył 17 punktów. Czwarte starcie o brąz w środę w Rzeszowie.

0: Sponsorem prognozy pogody jest Stowarzyszenie Sady Grójeckie.
1: A pogoda przepiękna jak latem na Mazowszu. Termometry nadal pokazują od 25 do 27 stopni Celsjusza i wszędzie świeci słońce. Tak jak mówiłam przed chwilą, pierwsze opady deszczu na Mazowszu od wtorku, środy. Jeśli chodzi o barometry, to ciśnienie w Warszawie zaczęło spadać i wynosi teraz już 1000 hektopaskali.
0: Sponsorem prognozy pogody jest Stowarzyszenie Sady Grójeckie.
2: Autopromocja.
3: Pop, rock, blues, alternatywa i folk, czyli muzyczne nowości i premiery tylko w RDC oraz wywiady, rozmowy i relacje z artystami, bo muzyka nie zna granic. Wszystko to w programie Bez Limitu. Już dzisiaj o godzinie 22, a potem na podcastach radia RDC. Bądźcie ze mną. Zapraszam, Bogdan Fabiański.
2: Autopromocja. RDC. Porozmawiajmy o piosenkach.

0: Dobry wieczór, witam Państwa bardzo serdecznie w audycji Porozmawiajmy o piosenkach w Polskim Radiu RDC. Ja nazywam się Marcin Nierubiec, a dziś moim gościem będzie wspaniała wokalistka, autorka tekstów, kompozytorka, klawesynistka, a także nie tylko serca, ale również zawodu weterynarz, czyli Karolina Lizer.
1: Witam serdecznie, dobry wieczór.
0: Karolina, bardzo miło mi Ciebie widzieć. Jak wiesz, bardzo Ci kibicuję wszelkim Twoim poczynaniom, a muszę Ci pogratulować, bo niedawno wzięłaś ślub, także wielkie gratulacje.
1: Tak, tak. Jestem młodą żoną, jestem bardzo szczęśliwa. To była wspaniała decyzja. Teraz się bardzo z moim mężem mamy taki super czas. No, cieszymy się bardzo.
0: To ja też się cieszę i bardzo ładna para. Możecie Państwo na social media Karoliny zobaczyć zdjęcia z tej uroczystości. Karolino, pomyślałem sobie, że zacznę od muzyki ludowej, bo może nie wszyscy wiedzą, byłaś w zespole Promni, prawda? Znanym bardzo zespole ludowym. I to był jeden z Twoich takich etapów Twojej kariery muzycznej, ale chciałem zapytać, skąd ta miłość do muzyki ludowej, bo wiem, że pochodzisz z Węgorzewa, piękne okolice mazurskie, ale czy to właśnie jakoś rodzice, czy ktoś inny tak cię, że tak powiem, w kierunku muzyki ludowej popchnął trochę?
1: No ja jestem pół warszawianką, pół mazurką, tak bym to nazwała, bo tak urodziłam się w Warszawie. Moi rodzice w międzyczasie, jak byłam mała, się wyprowadzili na te Mazury i jakby spędzałam tam bardzo dużo czasu, tak. Ale jednak urodziłam się w Warszawie, więc tą warszawianką troszkę też jestem. No jeśli chodzi o ludowiznę, no to ona gdzieś tam zawsze się pojawiała, no bo jak się jest Polakiem, no to się gdzieś tam to usłyszy, ale jak poszłam na studia, właśnie no na wspomnianą weterynarię na SGGW, no to tam zobaczyłam, że jest casting do zespołu Promni.
0: I myślę sobie, a spróbuję.
1: Tak, i znaczy ja zobaczyłam te piękne stroje i sobie myślałam, ja nie mogę, ja muszę tam być, muszę kiedyś ubrać się w ten kostium, bo jest taki piękny. No i tak naprawdę jak poszłam do tego zespołu, to tam usłyszałam właśnie, jak śpiewają białym głosem, zaczęliśmy się uczyć tam różnych ludowych pieśni. No poznałam też naszą nauczycielkę śpiewu i jej zespół Magdę Sobczak, która jest z kapeli ze wsi Warszawa, więc potem zgłębiłam od razu całą muzykę kapeli ze wsi Warszawa, no i innych zespołów takich czerpiących z muzyki tradycyjnej, grających tradycyjną muzykę i no tak, to się tak naprawdę zaczęło. Później właśnie odkryłam dogłębnie ten głos biały i postanowiłam, że muszę się go nauczyć, więc ćwiczyłam, uczyłam się białego głosu, bo ten biały głos jest taki, ma w sobie taką ogromną moc, że jak już się potrafi nim operować, to ja po prostu czułam się taka silna, jak zaczęłam śpiewać białym głosem. No i ja też jestem taką łąkową dziewczyną, więc jak sobie później na wsi u rodziców na Mazurach mogłam pójść na pole i pośpiewać tym białym głosem. Właśnie moje ulubione pieśni ludowe to są pieśni kurpiowskie, tak zwane leśne, i one są właśnie takie, że mają takie długie dźwięki i one się tak jakby niosą, więc ja po tych polach...
0: Czyli potrzebowałaś tej przestrzeni,
1: tak,
0: właśnie łąkowej.
1: Po tych polach sobie śpiewałam i one się niosły do sąsiadów, nawet do mnie pisali, że ładnie. A mieszkali na przykład, nie wiem, kilka kilometrów od nas, więc naprawdę to się niesie.
0: No to zaraz wrócimy do rozmowy o łąkach i nie tylko, a posłuchamy piosenki, no też trochę takiej łąkowej, czyli Czystej Wody.

0: utwór w wykonaniu mojego gościa, Karoliny Lizer. Karolina, proszę Państwa, nie wiem, czy wszyscy wiedzą, ale myślę, że wiedzą, zdobyła, proszę Państwa, nagrodę na festiwalu w Opolu, ale to nie była taka zwykła nagroda, bo to była potrójna nagroda, prawda? Bo nagroda jury, publiczności i chyba nagroda za X-u, prawda?
1: Za najlepszy tekst, tak.
0: No więc no po prostu taki tercet, że nie można lepiej, ale chciałbym zapytać o ten występ, no bo wiem, że były tam różne przygody, między innymi z orkiestrą, to by się powiedziała, jak tam skompletowałaś ten zespół, bo wiem, że były różne perypetie. I dwa, proszę Państwa, jak Państwo sobie zobaczą w internecie, można zobaczyć, to jest piękny występ, bo Karolina wypuszcza gołębia, który leci w określonym kierunku, nie wiem jakim, ale leci. Miałaś na sobie wianek, byłaś boso i no i to był taki zapamiętywalny bardzo występ.
1: No, to zacznijmy od początku. Ja rok albo dwa lata przed tym występem brałam udział w debiutach. No i pamiętałam, że tam gra orkiestra, więc jak się dostałam do premier, myślałam, że to się opiera na tych samych zasadach, że gra się z orkiestrą festiwalową. No więc czekałam na zaproszenie na próbę, no więc tak. Mojego zespołu no nie kompletowałam, nie zapraszałam chłopaków, no bo byłam pewna, że po prostu jest
0: tam już
1: orkiestra.
0: Czekają, tak, gotowa.
1: No i już są 2 tygodnie do występu. I myślę, dlaczego nie dzwonił, że jakaś próba, jakieś przygotowanie, jakieś coś. Więc wtedy jeszcze pracowałam z mamą i mówię, mamo, zadzwoń tam, zapytaj się, kiedy jakaś próba. I mama zadzwoniła, a tam pani mówi, no, ale tutaj nie ma orkiestry. Tutaj musisz mieć swój zespół. No i ja swój zespół generalnie mam. Tylko, że moje chłopaki, bo w moim zespole są chłopaki, jedna dziewczyna, no to oni są bardzo zapracowani, więc, że tak powiem, na ostatnią chwilę znaleźć u nich wolny termin, żeby no mogli ciężko wystąpić, to jest ciężka sprawa. No więc ja się zaczęłam za szukanie brać. Część osób udało mi się z mojego zespołu ściągnąć, ale część to była, że tak powiem, taka łapanka. Perkusista to był kolega mojej koleżanki, którego nawet nie znałam, który jest w ogóle Meksykaninem. No nie mówił po polsku, nadal już coś tam mówi, bo on mieszka w Polsce. No ale to, że tak powiem, no jego zaprosiłam nawet nie słysząc za bardzo jak grał, że tak powiem uwierzyłam, zaufałam, ale bardzo się przygotował do próby i mimo, że on nie miał takiego instrumentu tapanu, który w oryginalnym nagraniu brzmi, to zagrał na normalnej perkusji tak, że brzmiał jakby grał na tym tapaniu.
0: No
1: naprawdę niesamowicie się przygotował. Właśnie kilka osób ściągnęłam z tego zespołu Promni, bo oni akurat mogli. Gitarzystów szukałam wszędzie. W końcu okazało się, że z gitarzystą chyba było najgorzej i właśnie okazało się, że mojej koleżanki chłopak super gra na gitarze i też miał wolny ten dzień na szczęście. No więc zebrałam ekipę.
0: Ale nie było łatwo, nie ukrywam.
1: No nie było łatwo, no szczególnie, że wzięłam się za to dosłownie 2 tygodnie przed występem. No więc jak ja miałam świadomość, że to już są 2 tygodnie, to byłam bardzo zestresowana. Spotkaliśmy się na jedną próbę, która trwała 10 minut, bo okazało się, że wszyscy się tak dobrze przygotowali, że przegraliśmy to 3 razy. A potem piliśmy kawkę, bo już nie trzeba było ćwiczyć, bo się okazało, że po prostu wszyscy się tak bardzo zaangażowali. No mieliśmy więcej czasu na tą próbę, ale no nie było potrzeby po prostu, żeby to przedłużać. Zagraliśmy te 3 razy utwór, było perfekcyjnie, więc potem piliśmy kawkę, cieszyliśmy się, że jedziemy i pojechaliśmy na ten występ. No jeśli chodzi już o sam występ, to ja z tą piosenką byłam też w preselekcjach do Eurowizji i pomysł z ptakiem już urodził mi się tak naprawdę wtedy, tylko tam nie było takich możliwości
0: tak.
1: Bo z tym ptakiem i właśnie z białą gołębicą to był też czas, to były jakieś początki też tej wojny na Ukrainie i tak dalej. I ja chciałam, żeby wypuszczenie ptaka, bo on był w takiej klatce z klatki, miał być takim symbolem
0: pokoju
1: właśnie
0: pewnie,
1: wolności, pokoju, czystości, no bo to biała gołębica.
0: Tak.
1: No więc to był taki pomysł, jak opowiedziałam o nim panu reżyserowi, to był przerażony, ale powiedział, że jeśli na próbie się wszystko uda, to okej, to on się zgadza. No to jak już powiedział tak, no to zaczęłam w ogóle poszukiwania. No ja pomyślałam, że z gołębiem będzie też o tyle dobrze, bo gołębie pocztowe, to był gołąb pocztowy, wracają do domu.
0: No tak, znają drogę.
1: Tak. I jakby tutaj no ważne było, żeby to był ten gołąb pocztowy, żeby on wrócił do domu, żeby no nie było jakby katowania zwierząt i tak dalej.
0: Tak.
1: No i właśnie znalazłam w Opolu takiego wspaniałego pana, który ma hodowlę gołębi pocztowych. Zajmuje się tym właśnie hobbystycznie. Okazało się, że te jego gołębie to są w ogóle olimpijczycy. On z nimi jeździ na jakieś zawody do Chin, jakieś chore trasy pokonują. I właśnie...
0: Czy dla takiego gołębia, czy gołębicy, takie Opole, to w ogóle, wiesz, małe piwo.
1: Tak, bo to... ten pan mieszka w Opolu z tymi gołębiami, więc on miał... On 5 minut po występie już był w domu. Już czekał właśnie, opowiadał mi później ten pan o tym wszystkim.
0: Pewnie go on później w telewizji, czy gołębica obejrzyła twój występ. No, przeleciałam, wiesz.
1: Aż tak szybko to nie, no bo może było nie, na żywo, no tak, ale tak, tak.
0: Powtórkę już tak.
1: A, no, ale dosłownie on mówił, że 5 minut po występie ona już była w domu. Wszystko się udało,
0: to, żeby
1: wróciła.
0: Tak, wiesz, wszyscy punktualnie podróżowali, jak ta gołębica.
1: Tak. Właśnie w ogóle przygody były z tym gołębiem, bo ja do tego pana zadzwoniłam. I no, powiedziałam mu o tym pomyśle. No to on na początku powiedział okej. I ja mówię, no bo zastanawiam się, czy mi w ogóle będzie na to stać.
0: No tak, jakie
1: czy,
0: to koszty.
1: Ile
0: tak.
1: to by kosztowało. No a pan mi powiedział, wie pani co... Pani wypłata za ten występ i w ogóle nie pokryłaby kosztu tego gołębia. Ja pani to dam w prezencie.
0: O, jak miło.
1: Taki był kochany. Więc w prezencie wypożyczył mi gołębia na próbę akurat szarego, zwykłego gołębia. I później też właśnie na sam występ też wypożyczył mi tego swojego gołębia. I to ta przygoda była do tego stopnia niesamowita, że ja później z tym gołębiem trafiłam na okładkę w ogóle gazety gołębiarzy.
0: No proszę.
1: Tak, bo ten pan jest bardzo kimś ważnym w ogóle w tym związku gołębiarzy. Ja nawet nie wiedziałam, że ja do kogoś takiego dzwonię. Ja po prostu szukałam kogoś, kto ma gołębie w Opolu. Ten pan mi wyskoczył. Nie wiedziałam, że ja do takiej osobowości,
0: bardzo
1: osobistości
0: ważny.
1: Ważnej w świecie gołębiarzy w ogóle dzwonię. Okazało się, że on jest bardzo ważny. Więc świat gołębi w ogóle po tym występie oszalał. Trafiłam właśnie na tą okładkę. Ten pan mi opowiadał właśnie, że później no, miał 1 milion telefonów od wszystkich gołębiarzy.
0: Ja się
1: gratulacjami, bo właśnie wszystkim się bardzo podobało. No to było niesamowite. I ta właśnie rodzina, którzy mają te gołębie, też jest niesamowita. Rok później też ich jeszcze odwiedzałam. Mam z nimi do dzisiaj kontakt. Tak. Jeśli chodzi o też resztę, no to ja uwielbiam robić jakby takie performance'y. Więc cały ten występ, no to był taki przygotowany performance, jakaś tam mini choreografia, kostium sobie specjalny szyłam i tak dalej. Więc to wszystko było przemyślane i bardzo się cieszę w takim razie, że jakby zostało docenione.
0: No ja wszystkich zapraszam na twoje koncerty, bo byłem na tych większych kameralnych, zawsze są super muzycy, nawet jak tylko jest pianistka, czyli ty, bo też na takim koncercie byłem, natomiast rzeczywiście jest super energia i naprawdę polecam. A propos jeszcze gołębi, bo tutaj miałeś ciekawą historię z panem gołębiarzem, no to nie wiem, czy słuchacze i ty, Karolino, wiecie, że taką osobą, która na przykład hoduje gołębi od wielu, wielu lat, jest słynny bokser Mike Tyson i nie wszyscy o tym wiedzą.
1: Słyszałam o tym.
0: Także może on jest takim twardzielem, ale ma też bardzo
1: miękkie serce
0: do
1: gołębi.
0: A my robimy krótką muzyczną pauzę i posłuchamy kolejnej piosenki. Czy mnie

0: To była kolejna piosenka mojego gościa, czyli Karoliny Lizer. No i Karolino, kilka słów na temat tej piosenki.
1: No to jest piosenka Leć głosie. Jest to dosyć ważna dla mnie piosenka, bo to jest taka pierwsza piosenka, w której ja napisałam słowa i muzykę sama, samodzielnie. I ja postanowiłam się tym podzielić ze światem, tak już bardziej. Czyli, że pojawiła się właśnie na mojej płycie i to był też jeden z pierwszych singli w ogóle przedstawiając tę płytę, więc to był taki mój wielki akt odwagi i jakby bardzo jestem z siebie dumna, że wtedy już no, odważyłam się na to, teraz już po prostu piszę i nie mam już aż takiego strachu
0: oporów,
1: i oporów, ale wtedy miałam, bo zawsze te początki takie są. No tam był jeden utwór jeszcze wcześniej, który napisałam dla mamy, ale on no, nie miał wielkich premier, bo to było jeszcze przed, powiedzmy, całą tą moją karierą. Tak. A jak już się ta, nazwijmy to, kariera zaczęła, to właśnie to był taki pierwszy utwór. Pisałam go jako właśnie inspiracja, w inspiracji do tych ludowych pieśni kurpiowskich, leśnych, o których wspominałam. I dostałam taką opinię, że ona brzmi jak prawdziwa ludowa piosenka. Właśnie jeden znajomy, który pisze muzykę do teatrów, to dostał informację od koleżanki, że no, że chciałabym użyć tej ludowej piosenki właśnie Leć głosie do jakiegoś tam spektaklu. I on jej powiedział: ale to nie jest oryginalna ludowa piosenka, napisała ją moja koleżanka. No i właśnie to był jeden, bym powiedziała, chyba z największych komplementów, jakie dostałam, jeśli chodzi o tą piosenkę, że ktoś uznał, że to jest prawdziwa ludowa pieśń.
0: Że klasyka w ogóle.
1: Tak, że to jest klasyk i chciały je użyć. No i później właśnie ten kolega dostał przykaz, no to w takim razie napisz coś takiego dla mnie. Więc właśnie nawet ta piosenka była inspiracją do jakiejś tam muzyki w to spektaklu. No, więc to tak chciałam się podzielić.
0: No, bardzo ciekawa opowieść. My jeszcze do pisania piosenek, Karolino, jeśli pozwolisz, wrócimy później. A ja chciałem cię zapytać o twoje początki, bo wiem, że chodziłaś, nie wiem jak to nazwać, do takiej szkoły muzycznej przy Teatrze Roma, gdzie się pojawiła bardzo ciekawa osoba dla ciebie, Elżbieta Zapędowska, z dużym nazwiskiem. I jak wspominasz tę lekcję o pani Elżbiety, no, która jest osobą o wielkim dorobku, ale bardzo wymagającą, z tego co wiem.
1: To ja tu troszkę sprostuję. To jeśli w ogóle chodzi o początki moje, to ja zaczęłam, jak miałam 5 lat. Poszłam śpiewać w chórze kościelnym. Taka ciekawa historia, bo moja mama poszła do pana dyrygenta, który był bardzo wymagający i tam były same prawie praktycznie dorosłe dziewczyny. No i powiedział, że chciałaby, żebym tam śpiewała. A ten pan dyrygent wręcz moją mamę wyśmiał, bo powiedział, że
0: no,
1: on dzieci
0: no, tak,
1: nie przyjmuje. Ale moja mama jest zawzięta i powiedziała, no niech pan daje
0: mojej
1: szansę.
0: Córki nie jak to.
1: Niech pan da jej coś zaśpiewać. Tak. Ja zaśpiewałam, to był okres świąteczny, właśnie jakąś kolędę, już nie pamiętam jaką. I właśnie temu panu ręce, że tak powiem, i szczęka opadła i powiedział, że dobrze, przyjmuje. Od razu, bez wahania, więc już od razu trafiłam wtedy na próbę.
0: Coś tam usłyszał od razu, tak.
1: Od razu mu się spodobało, tak. Ja wtedy jeszcze wolno czytałam, więc mama mnie z próby na próby uczyła wszystkiego na pamięć, więc na pamięć się uczyłam tych wszystkich pieśni, więc to były moje początki. Potem była szkoła muzyczna pierwszego stopnia na fortepianie. I wtedy zaczęłam sobie szukać różnych zajęć związanych ze śpiewem, bo jakby ten śpiew właśnie był tym, czego zawsze pragnęłam, tylko że nie można pójść do szkoły muzycznej, jak się jest dzieckiem. Są
0: no tak,
1: ograniczenia,
0: no też
1: ograniczenia wiekowe.
0: Oczywiście.
1: Tak, dopiero tam około od 16 roku życia przyjmują do szkół muzycznych, więc ja sobie szukałam innych zajęć. No i właśnie poszłam do Teatru Roma i zobaczyłam spektakl Akademia Pana Kleksa i zobaczyłam, że tam są dzieci. Jak ja to zobaczyłam, to wróciłam do domu i chciałam moją mamę dosłownie zabić, że nie zaprowadziła mnie na jakiś casting czy na coś, co spowodowało, że jestem tam na scenie. Dlaczego tam są jakieś dzieci na tej scenie, a mnie tam nie ma?
0: Tak, bardzo
1: tak,
0: bym
1: sobie
0: chciała.
1: Pomyślałam.
0: Tak.
1: Zaczęłam właśnie szukać różnych rzeczy i znalazłam wtedy szkołę.

0: Casting to była pierwsza albo druga klasa gimnazjum, bo tam też były castingi. No i powiedziałam o tym mamie, że tam idę. Mama to nawet mnie zniechęcała, no bo właśnie Ela Zapędowska z telewizji.
1: No opinię taką no, bardzo wymagającej. Taki,
0: no wymagającej
1: no,
0: i też...
1: I nie owija w bawełnę, no co tutaj dużo mówić.
0: Moim zdaniem, tak. Jak ja ją poznałam już osobiście, to jakby te wszystkie wypowiedzi, które są w telewizji, to są troszkę wycinane
1: tak?
0: i podkręcane, jeśli chodzi o kontekst i ona jest, owszem, bezpośrednia, tak. wymagająca, mówi wszystko wprost, ale jakby z tej telewizji to ja myślałam, że jest u niej jak w jakimś wojsku, że w ogóle i że ona jest chamska. A ona nie jest chamska, ona jest taką cudowną, teraz jest moją nawet przyjaciółką, bo my do tej pory utrzymujemy kontakt, cudowną osobą, cudowną przyjaciółką, wspierającą, kochaną postacią. Taką, no nie wiem, taką, nie wiem, najlepszą ciocią. Jak się ma ciocię, to i ona by była tą ciocią, to ona byłaby tą najlepszą. To naprawdę jest taki cudowny człowiek. No i ja poszłam do tej szkoły i akurat taki był, tak trafiło, że ja byłam z nastawieniem takim, że jak to jest wredna baba, to ja tam jej zaśpiewam, ale na pewno nie będę chodzić do tej szkoły, bo nie będę do jakiejś wrednej baby
1: no, tak,
0: chodzić.
1: Tak, która ci będzie niszczyła, prawda? No,
0: i
1: tak.
0: ona jeszcze do mnie podeszła. Ona ma dosyć słaby wzrok. No i wtedy do mnie podeszła tak bardzo blisko, tak się na mnie
1: żeby
0: spojrzała.
1: Się przyjrzeć, tak.
0: Się tak powiedzmy przyjrzała i tak skomentowała grupę, że o, już się boją, jak ja to lubię. Coś takiego powiedziała. I ja sobie myślałam,
1: o Boże, trzeba uciekać.
0: Kwoko, ja się niczego nie boję. Ja w ogóle niczego się nie boję, wcale się nie boję. Ja tu nawet nie zostanę, tak sobie pomyślałam. No ale później zaśpiewałam. Właśnie mnie, te castingi wyglądały tak, że śpiewali ci, którzy byli na castingu, na oczach Eli, Andrzeja i uczniów, którzy już byli w szkole. I po tym castingu można było zostać na zajęcia.
1: Tak.
0: Znaczy tam była jakaś narada, oni powiedzieli, kto mógłby się dostać w ogóle, kogo by przyjęli, jeśli zechce. I te osoby, które mogą być przyjęte, to że mogą dzisiaj zostać na zajęciach, żeby uznać, czy im się podoba. No ja zostałam na tych zajęciach, no i bardzo mi się spodobało i skończyłam tam chyba... 7 lat w tej szkole.
1: No to szmat czasu.
0: Szmat czasu, tak.
1: tak.
0: No to była moja rodzina. Te zajęcia też były takie, że zaczynały się o 17, a czasami się kończyły o 20 nawet 4. Trzy razy w tygodniu, więc jak ja tam tyle czasu spędzałam, no to był mój drugi dom, ta szkoła piosenki.
1: Ale też na pewno zauważyłaś u siebie niesamowity progres, no bo ty jednak jako bardzo młoda dziewczyna, prawda, ileś tam lat temu, no już miałaś taki warsztat,
0: oj,
1: że wiesz.
0: Tak, no jakby
1: że to... nie był przypadek, że się pojawiłaś, bo tak nawet właśnie ludzie mówili, że o, taka 25-latka młoda dziewczyna, te trzy nagrody, ale te trzy nagrody nie wzięły się znikąd,
0: no nie wzięły.
1: Bo ty jednak jeszcze nie wyszło 5. roku życia, bo to nie przesadzajmy, ale wiesz, no jednak ten start
0: szczerze
1: był wcześniejszy.
0: Szczerze mówiąc,
1: no tak.
0: to ja zaczęłam naukę naprawdę od 5. roku życia, bo pan Piotr, który nas uczył w tym kościele, to był naprawdę bardzo wymagający. Potem się uczyłam w szkole muzycznej, tam też jakby
1: no tam
0: i
1: też
0: śpiewaliśmy.
1: Dobrą.
0: I też ja jakby cały czas chodziłam na te zajęcia, więc tak naprawdę proces nauki ja naprawdę zaczęłam w wieku 5 lat. Więc ja jak miałam te 25 lat, to już byłam 20 lat, jakby miałam nauki za sobą, to było 20 lat pracy. Więc no, mimo że powiedzmy taki młody wiek, to naprawdę ja się napracowałam na tą nagrodę, żeby ją dostać. No, i...
1: no właśnie, bo ludzie widzą często na właśnie Instagramie ładne zdjęcie, prawda, teledysk, ale nie wiedzą,
0: tak,
1: że na tym jest ileś tam
0: nie...
1: lat pracy, wyrzeczeń, prawda,
0: no, nie zdaję
1: tych godzin popołudniowych,
0: z
1: kiedy wiesz, nie idziesz sobie właśnie na tą kawę, tylko po prostu no, pracujesz właśnie z taką panią Elo. A my wracamy do głosu naszego gościa, Karoliny, i posłuchamy sobie, jeśli pozwolisz, piosenki pod tytułem Białe Koronki.

0: Proszę Państwa, wracamy do rozmowy z moim gościem, którym jest Karolina Lizer. Karolina, chciałaś coś powiedzieć o tej piosence, tak? Przed wejściem na antenę powiedziałaś.
1: Tak, tak. Ja chciałam tutaj powiedzieć, że to piosenka ulubiona mojej mamy.
0: Pozdrawiamy mamę.
1: Na wszystkich koncertach właśnie jej ją dedykuję. A jak mojej mamy nie ma, to po prostu wszystkim mamom.
0: Tutaj bardzo się miło zrobiło rodzinie. Karolina, no muszę cię o to spytać, ponieważ masz wyjątkowego pieska, którego poznałem, jest bardzo uroczym pieskiem. Nazywa się Bambi, prawda? Bambi Lizer w tej chwili już.
1: Teraz już nawet Lizer ryszy tyło.
0: No, czyli nawet ma podwójne nazwisko. Natomiast jest bardzo uroczym pieskiem. Natomiast chciałem cię zapytać właśnie, skąd u ciebie, może głupie pytanie, taka miłość do zwierząt? No bo jesteś weterynarzem, prawda? Pamiętam, że mi kiedyś pokazywałaś innym znajomym zdjęcia takich koni, których leczyłaś. Ja w ogóle byłem pod wielkim wrażeniem, że no taka jakby no, młoda dziewczyna, takie wielkie konie sobie daje radę, bo one tam na jakimś podnośnikach, bo się je usypia, prawda? Czy możesz jakby słuchaczom powiedzieć, jak się na przykład leczy konia na przykład? Bo
1: to takie wydaje, abstrakcyjne się wydaje. Wydaje mi się, że ty widziałeś zdjęcia z kastracji. Tak no mi się wydaje, że z operacji.
0: Temat. Tak, z operacji.
1: Po prostu
0: tak,
1: z operacji, tak. No i te zdjęcia prawdopodobnie, jeśli to są te, o których myślę, to one były właśnie w szpitalu końskim. Różnie to się odbywa, bo no, jeśli ktoś ma możliwości finansowe, żeby oddać konia do szpitala, no to one wtedy są zaprowadzane do takiego specjalnego boksu. No zakłada się normalnie wenflon, podaje do wenflonu leki, które powodują, że ten koń sobie zasypia. I potem faktycznie, ponieważ konie są bardzo, bardzo ciężkie, no to jakby są takie specjalne sprzęty, którymi się tego konia jakby przyczepia za nogi, podnosi takim podnośnikiem i kładzie na stół operacyjny.
0: No ale właśnie cię zapytam, zaraz do tego dojdziemy, no bo wiesz, pacjent to wiemy, natomiast no koń to są no, duże gabaryty po prostu.
1: No. No tak, dobrze jest mieć jakieś, nie wiem, czy szkolenie, czy jakąś wiedzę na temat tego behawioru koni, bo generalnie jak się wie, to wtedy to nie jest takie straszne, bo konie dają znać, czy im się coś podoba, czy nie. I obserwując konia, jego uszy, jakby jego mimikę twarzy, posturę, można ocenić, czy on jest do nas jakby pozytywnie nastawiony, czy negatywnie.
0: Czy nastroszony jakoś.
1: Tak, no też trzeba wiedzieć, jak do konia podchodzić, tak. No bo do konia się podchodzi zawsze od przodu, nigdy od tyłu, bo koniak
0: tak, tak, może kopnąć.
1: Ma taki wzrok, nawet nie chodzi o to, że może kopnąć, bo kopnąć może zawsze, tylko koń ma taki wzrok, że jakby to, co jest za nim, on tego nie widzi.
0: Aha, w ogóle.
1: I konie mają takie jakby dwie zasady. Jeśli mogę, to uciekam. Jeśli nie mogę, to atakuję. Więc jeśli się jest w małej przestrzeni i on nie może uciec, no to i nie widzi, co się dzieje, no to wtedy po prostu jego od razu reakcja jest atak, obronna, czyli na przykład kopnięcie. Więc jak się ma tą wiedzę, to wcale to nie jest straszne, tylko trzeba tą wiedzę mieć. No ja byłam wychowana z końmi, bo moi rodzice są właścicielami stadniny. No tak. Moja siostra młodsza się nimi zajmuje, więc ja akurat no, wiem, jak te konie się zachowują i mam do tego, powiedzmy, podejście dobre. Ale no ja po prostu lata spędziłam z tymi końmi. Jeśli są młodzi weterynarze, których też miałam zresztą w grupie na studiach, którzy no nie mieli do czynienia z końmi, no to oni się faktycznie boją tych koni i muszą się tego nauczyć.
0: Ja dlatego mówię o tych zdjęciach, no bo zrobiły na mnie duże wrażenie, no bo wiadomo, no ale jestem laikiem. No dobrze, a teraz kolejne pytanie jako laika. Czy ty masz jakąś specjalizację jako weterynarz? Czy na przykład, nie wiem, przychodzi do ciebie człowiek, mówi, no mam problem z kotem albo z pieskiem, czy myślisz, a nie, ja tylko konie, albo nie wiem, chomiki czy coś.
1: Jak no to ja się zajmuję kotami i psami.
0: Aha,
1: przy
0: głównie.
1: Czym to jest tak, że jak kończy się studia, to trochę jest tak, że można się zajmować czym się chce.
0: Aha.
1: Trzeba sobie to wybrać, jakby troszkę samemu na własną rękę się dokształcać.
0: Tak.
1: Studia dają taką, powiedzmy, podstawę, ale jeśli ja chcę się zajmować, nie wiem, kotami, psami, czy końmi, czy tam, nie wiem, właśnie gryzoniami typu chomiki, no to troszkę na własną rękę trzeba się tego podouczać i najlepiej sobie po prostu wybrać. No ja myślałam, szczerze mówiąc, o tym, żeby się zajmować końmi, tylko że zajmowanie końmi i połączenie tego z muzyką
0: jest ciężko,
1: tak
0: chyba.
1: Naprawdę niemożliwe, bo praca z końmi wygląda tak, że się pracuje z nimi w terenie, wyjeżdża się do tego konia, powiedzmy, no, o danej porze.
0: Stajni, prawda? Nie w ogóle.
1: I no, jak ja idę do przychodni, bo mi się to zdarza, trochę pracuję, to no ja wiem, że o 15 kończę zmianę i mogę, nie wiem, pojechać na próbę,
0: tak.
1: Czy pojechać na koncert,
0: nagrać
1: czy na wywiad,
0: tak,
1: czy
0: tak.
1: Jakby cokolwiek mogę sobie zaplanować. No niestety z końmi już nie ma takich możliwości. Z końmi jak się jedzie, nie wiem, do czegoś małego, to czasami się nagle okazuje, że trzeba spędzić z tym koniem parę godzin i nie przyjdzie ktoś na drugą zmianę, kto mnie zastąpi.
0: No tak, nie ma takiej możliwości.
1: Tak, nie ma takich możliwości, więc no, te konie troszkę mi tu odpadły.
0: No dobrze, a powiedz o piesku, skąd się u ciebie wziął? Bo taka rasa też jest, no, oryginalna.
1: Piesek się wziął w sumie z Opola, bo siedziałam sobie w restauracji w Opolu i moja mama tak do mnie: Karolina, Karolina, zobacz. Odwróciłam się i właśnie w Opolu, w jakiejś tam restauracji, przyszła pani z dwoma pudlami, takimi pięknymi. No, po prostu ja uważałam, że pudle to są głupie psy, tak jak nadal się spotykam z taką opinią, że to są takie stereotypy, że pudle to są takie głupie psy, mają te głupie fryzurki, ale zobaczyłam je na żywo i były tak piękne, że od tego dnia, dzień w dzień, ja myślałam o tym pudlu. I ja po prostu nie mogłam, jakby z mojej głowy myśl o tym, że ja chciałabym mieć swojego pudla, nie wychodziła. No i parę miesięcy tak się przemęczyłam, bo to było w czerwcu. I właśnie we wrześniu już postanowiłam, decyzja, tak, że decyzja jest. Znaczy ta decyzja była już nawet w sierpniu, tylko że ja nie mogłam tego pudla od razu odebrać, bo on musiał urosnąć, tam tak, mieć odpowiedni wiek. Tak, tak. Ale to też nie było takie proste, bo tak? Znalazłam sobie hodowlę, z której chciałabym tego swojego pudla wziąć i obejrzałam zdjęcia i właśnie ta moja Bambi, ona, no od razu jak zobaczyłam ją na zdjęciu, wiedziałam, że to jest ona. Ona miała chyba dziewiątkę rodzeństwa czy coś, więc no było w czym wybierać.
0: To dużo w miocie, tak.
1: Ale ja ją zobaczyłam i ja wiedziałam, że to musi być ona. No i zadzwoniłam do pani, a pani była bardzo niechętna. No nie było nikogo, kto by ją, że tak powiem, chciał już, ale ona powiedziała, że ona chciała sobie ją zostawić.
0: Po co taki ładny piesek?
1: Bo jest taka ładna, coś tam, coś tam. I,
0: tak
1: że, i żebym sobie inną wybrała. Ale ona, ale ona hodowlanie miała na imię Nutka. I to była karta przetargowa, bo ja tej pani powiedziałam, proszę pani, ja jestem muzykiem. Ja mam marzenie, że ten pies będzie ze mną występował na scenie. To będzie gwiazda. Pani nie pożałuje, że ona ze mną będzie. I mówię, ona ma na imię nawet Nutka.
0: No to to już
1: ona,
0: jest znak.
1: Ona musi być moja. No i to ten argument do pani przemówił, zgodziła się. No i później taka też śmieszna historia, bo trafiła do fryzjera, którego poleciła mi ta pani, ale już z imieniem Bambi. Bo ja wiedziałam, zanim kupiłam pudla, że chcę mieć rudego pudla, który będzie miał na imię Bambi. I nieważne, czy dziewczyna, czy chłopak, Bambi będzie pasować. Bo ja jestem fanką takiej bajki, w której jest właśnie...
0: O sarence, tak?
1: Tak, Bambi? Sarenka Bambi, no, tak, tak. Czy tam jelonek. I właśnie ja chciałam koniecznie, żeby to była Bambi. No i ona trafiła do fryzjera jako Bambi.
0: A, fajnie.
1: No i ta, ta fryzjerka przyjaźni się z panią z hodowli. No i ta pani z hodowli pytała się, czy ta moja Nutka już była na fryzurce? A ona, Nutki nie była, ale była Bambi. I właśnie ponoć ta pani trochę się załamała, że zmieniłam jej to imię, a to była karta przetargowa, żeby ją w ogóle dostać. No, ale tak.
0: Ale chyba wszyscy zmieniają, prawda? Bo w hodowli są jakieś takie czasem dziwne imiona.
1: Niekoniecznie.
0: Tak?
1: No, bo tam zostają. No, gdyby nie to, że ja sobie wymyśliłam, że to ma być ta Bambi, to ta Nutka bardzo pasowała.
0: Jakiś mogę ci tylko przerwać, że na przykład moja znajoma właśnie miała taką jamniczkę i chyba, znaczy przynajmniej jamnika, no i on się, znaczy z tej hodowli nazywał Ramzes, no ale jamnik Ramzes jakoś nie bardzo i zmienili tam.
1: No tak, to...
0: No bo tak trochę, no wiesz, nie pasowało.
1: No nie? Tak, troszkę tak może, nie wiem.
0: No ale...
1: Gigantycznie.
0: Może lubili starożytność. No. My robimy sobie krótką muzyczną pauzę i posłuchamy teraz kolejnej twojej piosenki.
1: Zapraszam.

0: A to była jedna z moich ulubionych piosenek Karoliny. Jest świetny teledysk, bardzo Państwu polecam. Tam jest Łąka, proszę Państwa, ktoś na wiolonczeli jedzie na jakiej platformie. No szaleństwo, ale bardzo fajny teledysk, naprawdę mega pozytywny. A słuchaj, nie wszyscy może wiedzą, teraz może się dowiedzą, że ty piszesz nie tylko piosenki dla siebie, ale również dla innych artystów i niedawno napisałaś tekst dla słynnego Andrzeja Dąbrowskiego.
1: No i właśnie, to była także dla mnie niespodzianka, bo sytuacja wygląda tak, że pewnego dnia mój wujek, który jest moim wielkim fanem i ma alert ustawiony na Google na moje nazwisko, wysyła mi taką wiadomość: gratulacje za Dąbrowskiego. A moja myśl była taka: jejku, czy ja gdzieś śpiewałam Mazurka Dąbrowskiego?
0: No
1: o
0: tak,
1: co
0: może
1: chodzi?
0: Jakaś uroczystość.
1: Nie pamiętam
0: no
1: takiej
0: tak,
1: uroczystości, co się dzieje. No i mówię, ale o co chodzi? On mi wysłał właśnie artykuł o tej piosence i w taki sposób się dowiedziałam, że w ogóle do tego doszło. Bo dawno temu, wiele lat temu, znajoma wysłała mi jakiś tam podkład i powiedziała, że chciałaby, żebym napisała właśnie tekst do piosenki. Do piosenki.
0: Tylko ci przerwa, ale wiedziałaś, kto wtedy będzie to śpiewał, czy nie wiedziałaś, że tak naprawdę nie
1: to
0: było?
1: Miała śpiewać jakaś w ogóle dziewczyna.
0: A, dziewczyna.
1: Ja pisałam to dla jakiejś dziewczyny i to temat się rozmył. Ta no dziewczyna tak. Tego po prostu nie nagrała. No i właśnie później się okazało, właśnie napisałam do autora muzyki, pana Mirosława Gila, że o co chodzi w ogóle, że fajnie, że
0: jaka miła niespodzianka. No właśnie.
1: Tak, i on mi właśnie powiedział, że on pokazał tą piosenkę właśnie panu Dąbrowskiemu. I on powiedział, że ta piosenka jest za dobra, żeby świat jej nie ujrzał i że on chce ją nagrać. No i ja się zupełnym właśnie przypadkiem w ogóle dowiedziałam, że po pierwsze on ją wziął na warsztat i że ją nagrał, że miała wielką premierę w Radiu Olsztyn. No to było dla mnie przemiłe. Przemiła taka niespodzianka, no i bardzo się cieszę, no jest wielki dla mnie zaszczyt, że
0: no
1: ktoś taki zaśpiewał mój tekst i powiedział, że to jest za dobre, żeby tego nie nagrać.
0: No to słuchaj, no komplement z ust takiego, wiesz, artysty, no to jest coś, słuchaj. Karolino, bardzo się dobrze rozmawia, ale tak patrzę niestety na zegar, który no odlicza ten czas i powoli będziemy musieli się żegnać ze słuchaczami, a ja chciałbym cię zapytać też właśnie o twoje najbliższe plany, czy kolejne piosenki, czy myślisz o jakimś takim większym koncercie, czy bardziej te kameralne koncerty, które tak lubisz. Jak to wygląda u ciebie?
1: No nagrałam kilka piosenek. One też zostały, że tak powiem, wysłane na jakieś tam wydarzenia, więc nie będę zapeszać. Mam nadzieję, że po prostu się uda i że one tam wybrzmią.
0: Coś się wydarzy, tak.
1: Że to się wydarzy, no ale czekam tak. Na rezultaty. Tak czy siak, te piosenki będę po prostu teraz już
0: wypuszczać.
1: Tak. I jest ich na ten moment 6.
0: No to prawie epka, może
1: tak,
0: więcej.
1: I ja właśnie chcę je złączyć jako epkę i to będzie epka. Jeśli chodzi o jakieś tam koncerty, to też się szykują. Dostałam wczoraj informację, że na przykład będzie koncert w telewizji w Ostrowcu Świętokrzyskim, więc jakieś tam takie i fejniejsze. Także tutaj zachęcam, żeby po prostu śledzić moje
0: social media. Tak.
1: Ja tam się dzielę datami, informacjami, co, gdzie i jak.
0: Tak, trzeba powiedzieć, że twoje social media żyją i tam zawsze są jakieś ciekawe relacje też z różnych występów,
1: także
0: zachęcamy.
1: Więc zachęcam, żeby tam się udać i tam wyglądać jakichś moich koncertów. Zapraszam serdecznie, mam nadzieję, że się zobaczymy.
0: No właśnie, także my mówimy słuchaczom i do usłyszenia, i do zobaczenia. Moim gościem była Karolina Lizer. Bardzo dziękuję ci, Karolino, za rozmowę i za twoje piosenki.
1: Dziękuję, również było mi przemiło.
0: Ja nazywam się Marcin Rubiec. Audycję realizował Karol Kowalewicz, streaming Daria Baranowa. My się żegnamy ze słuchaczami Polskiego Radia RDC i mówimy im do usłyszenia.

0: 19 na zegarze, Marta Hernik, zapraszam na wiadomości Polskiego Radia RDC. Trwają powroty z majówki, na drogach coraz więcej samochodów, policja apeluje o rozsądek, dziś były wypadki z udziałem motocyklistów. Potwierdzono łączność z 4. satelitą dla polskiej armii.
1: W ciągu roku technologia może trafić do polskiego wojska. To jest gigantyczny przełom.
0: Tak mówi szef MON-u. Za chwilę też ważne informacje dla miłośników Tatr. Zmiany na Kasprowym, koniec jazdy na nartach i przerwa w kursowaniu kolejki. Polacy wracają z majowego weekendu. Policja apeluje, żeby zachować odpowiednią prędkość i rozsądek. Na drogach panuje wzmożony ruch, ale pogoda sprzyja kierowcom.
2: Bardzo dobra.
3: Jedzie się bez problemów żadnych?
2: Bez.
4: Z majówki wracamy, jedzie się cudownie. Będziemy zaraz tankować gaz, nie mogę się doczekać, bo ostatnio na stacji benzynowej nie mogliśmy zatankować. Mam nadzieję, że nic się nie popsuło.
2: Mały tam wypadek, kraksa była koło Wrocławia, ale myśmy się nie załapali.
0: Plagą na polskich drogach niezmiennie są pijani kierowcy, podkreśla aspirant Karol Gruda z Komendy Głównej Policji.
5: Zarówno pierwszego, jak i drugiego dnia maja funkcjonariusze zatrzymali około 400 nietrzeźwych kierujących. Dla porównania ostatniego dnia kwietnia było ich o około 150 mniej.
0: 1 i 2 maja na polskich drogach zginęło 9 osób, a 164 zostały ranne. Dziś niestety też były wypadki. Na Mazowszu nadal jest utrudnienie na krajowej 92 w okolicy miejscowości Nowy Kozłów I. Tam w zderzeniu z autem osobowym zginął motocyklista. Po innym wypadku z udziałem motocykla na autostradzie A2 obok węzła Wartkowice już posprzątano i ruch odbywa się płynnie. W tym wypadku ranne zostały 4 osoby. Polskie wojsko zyskuje nowe zdolności. Satelita firmy ICEYE dla polskiego wojska został pomyślnie umieszczony na orbicie okołoziemskiej. To 4. satelita, którym będzie dysponowała polska armia, podkreśla wicepremier i minister obrony narodowej Władysław Kosiniak-Kamysz.
1: To są bardzo ważne satelity i ważny sprzęt. To są satelity monochromatyczne, pozwalające obrazować niezależnie od pory dnia i od warunków atmosferycznych z bardzo dużą dokładnością. Już część z nich w przestrzeni kosmicznej, kolejne w następnych tygodniach i miesiącach. 15 maja firma ICEYE powinna przekazać wszystkie zdolności operacyjne, na które się umówiliśmy. Zobaczcie, w ciągu roku technologia może trafić do polskiego wojska.
0: W sumie polskie wojsko będzie miało do dyspozycji 9 satelitów.
6: To są wiadomości Polskiego Radia RDC.
0: Strzelanina w południowym Londynie. 4 osoby zostały ranne w wyniku strzelaniny w Brixton. Jeden mężczyzna jest w stanie zagrażającym życiu. Takie informacje podaje portal stacji BBC. Jak przekazali świadkowie zdarzenia, 7 strzałów padło w nocy z przejeżdżającego samochodu. 4 osoby w wieku 21, 25, 47 i 70 lat odniosły rany postrzałowe. Policja prowadzi równolegle śledztwo w sprawie napadu z użyciem noża, który miał miejsce dosłownie godzinę później. Na pobliskiej ulicy. Tam znaleziono 33-letniego mężczyznę z licznymi ranami kłutymi. Funkcjonariusze badają, czy oba ataki w Londynie były ze sobą powiązane. Nagradzane w Japonii róże, krzewy i trawy ozdobne oraz kwitnące drzewa. Mińsk Mazowiecki stawia na zieleń. Miasto planuje się odbetonować. Powstanie m.in. nowy zielony skwer w sąsiedztwie miejskiej biblioteki publicznej, mówi prezes Zarządu Gospodarki Komunalnej Jerzy Grys.
7: Mamy taki pomysł, żeby stworzyć zupełnie nowy skwer, skwer Himmelsbacha, który będzie łączył zarówno zieleń miejską z zaletami ogrodu deszczowego i będzie retencjonował wodę. Retencja wody, kolejny bardzo ważne zagadnienie w samorządach, które łączy się dzisiaj z tym, że no niestety mamy te zmiany klimatyczne i susze.
0: Radni z Mińska przyjęli też tak zwaną uchwałę krajobrazową, która uporządkuje banery i reklamy na ulicach. Przedsiębiorcy na dostosowanie się do zasad będą mieli 3 lata. Koniec sezonu narciarskiego na Kasprowym Wierchu. Dziś można tam było poszusować po raz ostatni. Od jutra zamknięta będzie trasa w kotle gąsienicowym.
8: Śnieg jest taki spoko jak na maj, no trasa długa, fajna, małe kolejki. Tylko szkoda, że Goryczkowa jest zamknięta.
9: Bardzo dobre warunki, fajny gigant i dzisiaj też dopisuje pogoda, bo jest ciepło, więc mi się bardzo podoba.
10: My zawsze korzystamy z Kasprowego i tych okolic pod koniec sezonu, więc tu zamykamy część krajową.
11: Fajnie się skacze, tylko jest ogólnie bardzo miękko. Trochę się można zakopać w niektórych miejscach, ale tak to jest bardzo dobrze.
12: Możliwość jeszcze jazdy na nartach o tej porze roku jest naprawdę przyjemnie. Słoneczko świeci.
0: Z powodu wiosennych przeglądów technicznych przestanie kursować także kolej gondolowa. Ponowne uruchomienie kolei na Kasprowy Wierch po przeglądach zaplanowano na 22 maja.

0: bardzo pogodnie. W całym naszym województwie też ciepło, 25-26 stopni Celsjusza w tej chwili. Na pewno bez opadów, co najmniej do wtorku, środy. Ciśnienie w Warszawie 1000 hektopaskali.
1: Autopromocja.
2: Najważniejsze zjawiska kultury popularnej.
3: Śledzimy trendy.
2: Ty głównie słuchasz pokręconych płyt i oglądasz ciężkie seriale.
3: Ty chodzisz na wystawy, których kompletnie nie rozumiem.
2: Spotykamy się gdzieś po środku, opisując Państwu to, czym żyje Warszawa i Mazowsze.
3: Gwiazdy i debiutanci przy naszym radiowym stole.
2: Scena, kino, teatr, książka, moda.
3: No bo w końcu najbardziej stylowy duet polskiej radiofonii z nas.
2: Cyryl Skiba.
3: Marta Kubala.
2: Zapraszamy na południe RTC już jutro.
3: Od godziny 10 do 12.
1: Autopromocja. RDC. O teatrze dla Ciebie.
4: Dzień dobry Państwu. Przy mikrofonie Jarosław Gajewski. Państwa i moim gościem w studio Radia dla Ciebie jest osoba niezwykła. Nie mogę się nadziwić, że jest w naszym studio i że Państwo będziecie mieć radość z jej słuchania. No ale przede wszystkim muszę powiedzieć jej nazwisko. To Ewa Wiśniewska. Witam Cię, Ewo.
5: Dzień dobry Tobie i dzień dobry Państwu.
4: Pani doktor Ewa, którą pamiętamy z serialu, aktorka Teatru Narodowego, którą możemy oglądać dziś jeszcze w spektaklach o baronie Münchhausenie i o Aleksandrze Fredrze.
5: A także zwłaszcza z pikniku pod wiszącą skałą.
4: Dziękuję bardzo. Tak. Bardzo proszę o takie korekty, bo po prostu jestem tak zestresowany, droga Ewo, mimo że sobie pozwalam cieszyć się radością twojej znajomości. Ale fakt, że tu jesteś i że będę rozmawiał z tobą o tobie, jakoś dziwnie mnie stresuje. Właśnie dlatego, panie Karolu, poproszę na początek Bacha.

0: Nie będziemy ukrywać, Ewo, przed naszymi słuchaczami, że pomysł, żebyśmy tutaj zaskakiwali się pytaniami i twoimi odpowiedziami, wziął się z mojej wizyty na spektaklu Fredro Rok Jubileuszowy. W naszym, niech mi będzie tak wolno powiedzieć, Teatrze Narodowym, gdzie grałaś między innymi, tak trzeba powiedzieć, Aniele w Ślubach Panieńskich.
1: Między innymi, dlatego, że jeszcze przedtem pod stolinę przecież, taką też, że tak powiem, wiekową.
0: Tak, tak.
1: A przedtem jeszcze ławnika sądu, prawda, nad Fredro.
0: Tak, tak, nad Aleksandrem Hrabim Fredrem.
1: Tak.
0: Fredrem, Fredrą. I to jest wspaniałe w tym, bo spektakl zaczął się od tego, że ktoś powiedział, proszę wstać, sąd idzie. No i ludzie tak nieśmiało zaczęli wstawać. I wtedy Jan Englert, reżyser tego przedstawienia, zwrócił się do tych, którzy nie wstają, a państwo nigdy nie byliście w sądzie. I nagle zrobiło się poważnie. Rzeczywiście byłaś ławniczką, byłaś pod stoliną.
1: Tak, tak. A jednocześnie byłam na przykład Marią Dąbrowską w niektórych wypowiedziach przecież.
0: I
1: komentarzach.
0: I tutaj jest sedno naszej rozmowy. Może właśnie wokół Marii Dąbrowskiej się skupmy na chwilę. To jest autorka Nocy i Dni, o czym nie muszę państwu przypominać, ale także autorka niesłychanych dzienników,
1: tak,
0: z której czerpiemy wiedzę o jej oglądzie świata.
1: I zebranych przez pana Tadeusza Drewnowskiego w kilka tomów wydań właśnie dzienniki Marii Dąbrowskiej. Ponieważ ja się przyjaźniłam bardzo z państwem Drewnowskim i jestem dumna z tego bardzo. I z Tadeuszem, i z Marią. Także wiedziałam już wcześniej o tym, że to będzie. I ja dostałam w prezencie tomy dzienników Marii Dąbrowskiej.
0: I już państwa zachęcamy do lektury tych dzienników. Jest to niezwykła lektura, zwłaszcza dla ludzi uwikłanych we współczesność. W dziennikach Marii Dąbrowskiej mamy perspektywę stawania się tej współczesności. Dla nas, którzy je czytaliśmy kilkadziesiąt lat temu, one były czymś bardzo żywym, ale myślę, że i dzisiaj są lustrem naszej współczesności.
1: Nie tylko żywym, dlatego że po 50 jakby okres karencji, prawda, pewnych tematów, o których chciał Tadeusz też pisać, prawda, przytaczać je, wypowiedzi samej Marii Dąbrowskiej też były początkowo pod cenzurą. Także dopiero po pewnym czasie można było mówić o jej skłonnościach, o jej przyjaźniach różnego typu.
0: Dzisiaj będziemy mówili o jej stosunku do Aleksandra Hrabiego Fredry.
1: Tak.
0: On się zmieniał.
1: On się radykalnie zmienił, dlatego, że ona go, tak jak zresztą mówię w słowach z dzienników Marii Dąbrowskiej, że nie znosiła ani Moliera, ani Fredry. W tamtym czasie, czyli w 1936 roku pisanych dzienników. I dopiero jakby bardziej współcześnie poczuła wdzięk, smak, tak jak mówię, patriotyzm i polszczyznę obłędną. I urok tych słów, tych skojarzeń, tego wiersza, który kochamy wszyscy i niekiedy, prawda, nawet w życiu przytaczamy sformułowania Fredry z różnych sztuk.
0: Tak, nie będziemy przytaczać tych brzydkich słów, które mówiła o Fredrze w latach 30. Natomiast rzeczywiście zachwycała się w latach 50.
1: Tak, tak.
0: Fredrą, nie mogła nadziwić się właśnie jego językowi. Ja przyznam, że jest tam w waszym przedstawieniu jeszcze wypowiedź Jerzego Leszczyńskiego, który mówi, że tylko aktor może poczuć piękno tego
1: smak,
0: jego...
1: Smak skojarzeń, wdzięk języka, dowcip.
0: No, ja przyznam, że z jednej strony całkowicie wymiękłem, znaczy poddałem się oddziaływaniu sceny, a z drugiej strony nie mogłem się nadziwić bogactwu tego języka właśnie wtedy, kiedy ty z Anią Seniuk zagrałyście scenę ze Ślubów Panieńskich, scenę ślubów.
1: Tak, Anna Klara.
0: Aniela Klara.
1: Aniela Klara.
0: Słuchaj, no w zasadzie wiem, że nie ma jako o tym mówić, niemniej zadam ci pytanie. Gdy dostałyście tę scenę, to jaka była pierwsza reakcja?
1: Radość. Radość niesłychana, no. Że możemy się jakby przekształcić, ponieważ są to bardzo poważne w wieku panie, Klara i Aniela, tak. Nie w sztuce Fredry, tylko...
0: Polskiego Szekspira, tak można powiedzieć?
1: Tak, tylko w ujęciu i pomyśle Janka Englerta, żeby nagle zrobić wersję dojrzałych kobiet, które tak samo i tym samym językiem, tylko z innym nastawieniem, z inną wiedzą życiową, rozmawiają na temat mężczyzn.
0: Rozmawiają przekonująco, skutecznie. W zasadzie ma się wrażenie, że to, co te biedne dziewczynki u Fredry mówią, nagle w ustach dojrzałych aktorek brzmi jak poważna diagnoza odwiecznych kłopotów międzypłciowych.
1: Tak, tak.
0: No więc takie miałam przekonanie, że gracie z najwyższą radością.
1: Z wielką. Tak. Bardzo lubimy grać. Zresztą, jak sama nazwa wskazuje, to był wieczór jubileuszowy. To tak. Miało być w roku
0: 2023, tak, z okazji 230 urodzin Fredry.
1: Po czym gramy to z pełnymi kompletami i z radością widowni i naszą do tej pory. I ciągle jest zapotrzebowanie na ten spektakl.
0: Tak, no siedziałem, przepraszam, na dodatkowym miejscu, pochwalę się, bo było tak gorąco w kasach teatru, że po prostu nie było już wtedy miejsc. No, i z drugiej strony widziałem coś niezwykłego, że widownia nadzwyczajnie reagowała. To znaczy z jednej strony widownia mówiła fragmenty wierszy razem z Markiem Barbasiewiczem. Mówiła o ślinie, która z głodu padła pośród jadła, a z drugiej strony wisiała na waszych drobnych gestach, na waszych zwolnieniach. Myślę, że widziałem jedną z idealnych widowni, jedną z niewielu idealnych widowni na tym spektaklu, jakie byłoby mi dane w moim życiu widzieć. Znaczy widownię wrażliwą, widownię zasłuchaną.
1: Ale przede wszystkim radość nasza z tego, nie tylko z języka cudownego i dowcipu słownego polszczyzny Fredry, i zabawy tym językiem, ale też dostarczamy wiedzy na temat tego, jak był traktowany za życia i działalności swojej pisarskiej, poetyckiej Fredro. Jest to odwieczny nasz marny problem polaczkowego podejścia do wartości. Do wartości autentycznej. Ponieważ był szlachtowany za życia. Zresztą te recenzje różne, które
0: są
1: przecież wygłaszane przez kolegów, o tym świadczą. Dopiero jak się usunął, nagle wszystkim otworzyły się oczy, że jednak brak tej wartości. Nie ma jej po prostu.
0: Ale co to znaczy? Jesteśmy zazdrośni, zawistni?
1: Jesteśmy narodem permanentnie skłóconym.
0: Ojej.
1: Tak, nie ojej, tylko to jest prawda. Jest to permanentne urąganie, tak jak się mówi, jest taki dowcip przecież o piekle i kotle. Tylko w polskim ściągamy się sami za nogi w dół, prawda? Nie musi tam diabeł stać z widłami.
0: No, straszne porzekadło. Niestety. Rzeczywiście, doświadczał Fredro wielu nieprzyjemności, ale po swojej śmierci, a przypomnę, w tym roku mamy 150. rocznicę śmierci Aleksandra Fredry, po śmierci ta postać rośnie. Rośnie jako kluczowa postać naszej kultury, jako kluczowa postać naszej dramaturgii, komedii i moim zdaniem przede wszystkim języka. Ten język dzisiaj, o tym mówi Maria Dąbrowska, o tym ty mówisz, o tym mówi Jerzy Leszczyński w swoich wspomnieniach, z tym, że on zwraca uwagę na coś, co moim zdaniem jest szczególne, mianowicie, że tylko aktorzy są w stanie docenić
1: smakowitość tego języka.
0: Pełnię smaku tego języka. No właśnie, znowu nie ma jak o tym mówić, ale kiedy zobaczyłem Klarę i Aniele w Teatrze Narodowym i jednocześnie zobaczyłem Kurcewiczową i Magdę z 40-latka i dwie panie aktorki, które znam bardzo dobrze. Dokonała się jakaś wielka synteza. Dokonała się wielka synteza obecności Fredry w naszej kulturze. Okazało się, że i Kurcewiczowa, i Magda z 40-latka mówią językiem Fredry, że to jest ich język i że ten język potrzebuje właśnie tych postaci. No, przepraszam, że tak ja się rozwijam w tej sprawie, ale jest tak z tobą, że właśnie masz za sobą nadzwyczajny dorobek i teatralny, i filmowy. Myślę tutaj o dwóch orłach, w tym jeden właśnie ze Staropolszczyzny, bo właściwie ten Sienkiewicz, to jest w zasadzie, on stylizuje swój język na staropolski. Lubiłaś tę rolę też, rozumiem. Mówię o Kurcewiczowej.
1: No, niewątpliwie. I to mi, znaczy, od razu poczułam się jakby, zresztą Jerzy Hoffman nie zatrudnia swoich ulubionych aktorów bez sensu. Albo widzi, przecież mnie wielokrotnie, nie, przyjaźniąc się prywatnie, przecież nie widział w niektórych swoich filmach i absolutnie uznawałam to za fakt. I nigdy, ja nie miałam zwyczaju zresztą prezentować się koniecznie, tak jak teraz to jest modne, żeby zabiegać o. Nie, jeżeli byłam widziana przez danego reżysera i potrzebna, to z radością przystępowałam do pracy. Natomiast nigdy nie ubiegałam się o rolę. Powiem dumnie.
0: No, ta duma mi się nieodłącznie z tobą kojarzy. I rzeczywiście myślę, że jest coś takiego, że ci wielcy reżyserzy mają do ciebie szczególny stosunek. Mogłem z bliska obserwować Jerzego Jarockiego. Potężną gwiazdę na naszym teatralnym firmamencie, który pracując nad, w moim przekonaniu, dziełem swojego życia, czyli nad Błądzeniem, dał ci tam trzy role, które składały się w taką postać błądzącą przez literaturę tak. Gombrowicza. To była wielka rola. To było zagrane w końcu, zgrane przez Teatr Telewizji. Dziś możemy to zobaczyć na VOD. No i widziałem ten stosunek pana Jerzego do ciebie. Czy mogłabyś dwa słowa powiedzieć o tej pracy, o tym spotkaniu?
1: No to było spotkanie z potęgą, prawda? Potęgą wiedzy na temat tematu, który był podejmowany, prawda? Czyli Witolda Gombrowicza. A praca była żmudna, ciężka, precyzyjna, koronkowa. Niekiedy. Natomiast mnie zawsze Błądzenie będzie się kojarzyć z takim momentem. Jerzy Jarocki nie lubił prześmiewania swojego tematu, prześmiewania tekstu. I w postaci królowej z kolei, w Iwonie Księżniczce Burgunda, gdzie też cytaty przecież były całych scen, monolog i rozmowa ze zwierciadłem,
0: Królowej
1: którą
0: Małgorzaty.
1: Kochałam nad życie. Jarocki, który często bywał, przyjeżdżał z Krakowa już potem, po zrobieniu spektaklu, i kontrolował nas, niekoniecznie musiał robić to, dlatego że my się bardzo utwierdziliśmy przez 8 miesięcy pracy nad tym spektaklem w tych swoich postaciach różnych. Natomiast zauważył, że widownia, no siłą faktu, rozmowa kobiety z lustrem, czy pójdzie, czy nie pójdzie, czy aha. Także i on postanowił skrócić mi ten monolog. Wyciąć, żeby, broń Boże, nie dośmieszać widownie. Nigdy nie miałam tego celu. Nie miałam tego na celu. Natomiast siłą faktu ten tekst był tak dowcipny, a ja jestem łasa na dowcip w tekście. I niekoniecznie go wybijam, ale staram się uszanować. Także właśnie to mi się kojarzy między innymi. No i oczywiście kilka naszych zwad jeszcze w trakcie pracy, kiedy...
0: Twórczych.
1: Twórczych,
0: bardzo
1: zawsze twórczych. Były twórcze, tak. że jak ma być interpretowana dana kwestia, prawda? Każdego dnia dowiadywałam się o czymś innym. Że tak, że tak, że tak. No i w końcu lekko się zdenerwowałam. I zapytałam, no to jak w końcu to ma być? No nie będę opowiadać. No,
0: ale szczegóły, pikantne szczegóły są nam tu miłe, więc proszę nie wahać się.
1: Nie zdenerwował się Jarocki i poleciał na górę do hoteliku, który jest w Teatrze Narodowym. Przybiegł Janek Englert, dyrektor teatru, i mówi, coś ty zrobiła Jarockiemu. Ja mówię, ja nic nie zrobiłam, dlatego powiedziałam, że w końcu jak ja mam to zagrać.
0: No tak.
1: To no, skończyło się potem tak, dostaliśmy obydwoje ojej, nagrodę główną.
0: Mówisz o Feliksach, tak?
1: O Feliksach, tak. Ja dostałam za główną rolę.
0: Tak.
1: A
0: Jarocki
1: za reżyserię i powiedział mi na ucho w pewnym momencie, jak sobie składaliśmy życzenia jeszcze na scenie, powiedział, kocham cię. Także bardzo mi było miło.
0: No, no to był człowiek nadzwyczajnej subtelności, tak. Nadzwyczajnej precyzji i moim zdaniem jednak miłości aktora i teatru.
1: Oczywiście.
0: Był wymagający.
1: Szalenie.
0: Ale te wymagania kreowały aktora.
1: Absolutnie. Tak, tak. A poza tym trzeba było też czuć, że on mówiąc coś w perspektywie postaci wie. On wie. Natomiast środki prowadzące do uzyskania takiej, a nie innej, prawda, wyniku uzyskania są różne. I on sam próbował. Przecież nie tylko graliśmy, przecież potem tango Mrożka w reżyserii też Jerzego Jarockiego. I ja grałam babcię z rozkoszą. Tak. Absolutną.
0: Tak, to też jedno z najważniejszych przedstawień Teatru Narodowego ostatniego dwudziestolecia. No tak w zasadzie się składa, że co nie zagrasz jakąś rolę, to okazuje się, że jest to spektakl, który staje się filarem naszej pamięci Teatru Narodowego.
1: Boże, jakie miłe słowa.
0: No, niestety to kadzidło tutaj prywatne, które odpaliłem i które ci może sprawiać jakieś nieprzyjemności, czy daj Boże radości, jest konieczne. Nie umiem patrzeć na twoją robotę inaczej jak z najwyższym szacunkiem, żeby nie powiedzieć zachwytem. Chcę powiedzieć, że to często się zdarza i to u wielkich aktorów po prostu jest, że oprócz tego, że jak wchodzi na scenę, dowiadujemy się czegoś o nim, ale jeszcze czegoś, że tak powiem, ponadosobniczego się dowiadujemy. I nie ma tu na myśli postaci, która niesie jakąś wiedzę.
1: Tylko ale jakby drugie dno. Tak?
0: Chcę się powiedzieć więcej, że masz dar objawiania człowieczeństwa.
1: Ło?
0: Tak, no oczywiście tego człowieczeństwa, które jest związane z twoją osobą, ale no mam poczucie, że mówisz prawdę ze sceny. Nie wiem, cokolwiek to słowo znaczy. Prawdę, czyli coś, co nagle odmienia moje widzenie spraw. Mhm. I to jest dar. To nie wiem, czy to da się wypracować w ogóle. To jest dar, który masz. I wiem, że o tym ci ludzie mówią, że czy grasz doktor Ewę, jesteś wiarygodna, czy grasz hrabinę Kurcewiczową, czy grasz królową Małgorzatę, czy wreszcie grasz aniele w niewielkiej scenie Fredrze. Masz dar przekonywania. Czy to się wypracowuje, czy to jednak jest dar?
1: Nie, ja ci powiem, ja pracuję jak robotnik nad rolą. Wykuwam, to znaczy najpierw muszę mieć stelaż. Ja to nazywam stelażem postaci. Już wybiórczo w danym przedsięwzięciu, w danej sztuce. Jest to rusztowanie psychiczne.
0: Psychologiczne.
1: I psychologiczne. A na tym dopiero jest kładziony tynk, jest ubierane to rusztowanie w różnego rodzaju wiesz, odczucia. Niekiedy potem w jednym zdaniu, do czego na przykład uczono nas w szkole teatralnej, ma prowadzić dana wypowiedź, czy dana kwestia, co jest najważniejsze w tymże. ale to musi być moje. To ja mam być przekonana do wagi tej wypowiedzi. No i to trzeba w siebie jakby włożyć, czyli na to rusztowanie narzucić.
0: Mm-hmm. To niesłychane, że wspominasz szkołę teatralną.
1: Oczywiście, tak? Dlatego że mieliśmy świetnych profesorów niepodważalnej, że tak powiem, wartości i wszyscy uczyli nas czego innego, prawda? Innej wartości, na przykład istnienia w tłumie. To też było bardzo ważne, prawda? Każdy miał po jednym zdaniu do powiedzenia.
0: Wyżykowski? Nie. Mówisz o autorze dramatu?
1: O autorze dramatu.
0: Aha.
1: To były sceny zbiorowe tak zwane.
0: Aha.
1: I uczono nas jakby zachowania w tej zbiorowości, żeby aha, każdy miał swój rys, aha, swój kształt. Mhm. 17 osób, każda jakby niosła ze sobą co innego.
0: Swoją
1: i widziała co innego w tymże wnętrzu przez aha, okno.
0: Aha. Tak, pozwoliłem sobie zdziwić się temu, że wspominasz szkołę, bo wydawało mi się, że widzę jakąś czytelną linię twoich ról. Widzę, jak z roli przechodzisz do roli, widzę, jak pozbywasz się jednej, jak nabywasz jakichś środków do nowej roli. I tak sobie wyobrażam, że to jednak doświadczenie, które kolejnych spektakli decyduje o twoim stylu pracy. Śmiało, bardzo cię proszę.
1: Nie, po prostu mnie żywot szkoły teatralnej, bo 4 lata to jest
0: ważnym
1: dużo
0: okresie,
1: i mało.
0: Ale w ważnym okresie życia.
1: Tak. Mnie ten żywot przedłużył potem Jerzy Rakowiecki w Teatrze Nowym, gdzie proponował mi role olbrzymie, główne. Każda inna, czy to był Mise, czy to był Gorki, czy to był Szekspir. To były przeróżne postaci i na nich jakby ja dalej się uczyłam. Przedłużył mi pedagogiem, jako pedagog, życie szkolne.
0: Mm-hmm. I to miało ogromne znaczenie.
1: Ogromne. Ta różnorodność propozycji, która powodowała też właśnie wzbudzanie w sobie innych, jakby szukania innych środków wyrazu.
0: Czy to nie jest tak, że w twoim wykonaniu aktorstwo trochę muzyką jest?
1: Tak, dlatego że słowo ma dźwięk. Mm-hmm. Słowo ma muzykę w sobie. Zdanie jest też formą jakby... Przecież kształtujesz to zdanie, prawda, mówiąc. Nie mówisz jednakowo. Teraz jest taki zwyczaj, że właściwie klepie się równo i nie wiadomo, co jest najważniejsze. Mhm. A przecież trzeba wiedzieć, do czego prowadzi ta myśl.
0: Tak, absolutnie się z tym zgadzam. Słowo ma rytm, ma
1: oczywiście,
0: melodię, ma barwę.
1: Oczywiście.
0: I jako takie jest muzyką, no ale to nie można takiego zadania stawiać aktorowi. To aktor albo aktorowi.

0: może być rodzaj monologu, to może być rodzaj tylko krótkiej wypowiedzi. W każdym razie, tak jak mówię, ciągle powtarzam, do czego ta wypowiedź ma prowadzić, co jest kulminantą, nie końcówka zdania, tylko niekiedy w środku słowo, do którego prowadzisz, a potem schodzisz z tej góry w dół. To trzeba słyszeć.
1: Dokładnie. Mówienie, jak rozumiem, jest rodzajem komponowania muzyki.
0: Oczywiście.
1: Bardzo ci dziękuję. Że tak. Słuchaj, ostatni czas, w zasadzie cały XXI wiek u ciebie to już jest teatr narodowy. Ale czy możemy dwa słowa powiedzieć o Teatrze Ateneum, który dla ciebie też...
0: Ach, oczywiście.
1: Jak u ciebie ta pamięć dzisiaj wybrzmiewa?
0: Bardzo serdecznie. Ja zawsze przywiązywałam się do swoich miejsc w teatrze i garderoby, i garderobianych, i całego zaplecza teatralnego. No i oczywiście wspaniałego Janusza Warmińskiego, cudownego dyrektora, który 40 lat tworzył zespół. Zespół jak skała. Potem zostało zarzucone temu zespołowi, jak odszedł dyrektor właśnie i nastała inna pani dyrektor, że za silny tutaj jest zespół.
1: No tak.
0: Tak. Co wartością jest. To tak jakby powiedzieć, nie, ta orkiestra to tutaj zbyt gra jakby związana jest ze sobą. To trzeba tę cegiełkę jedną wysunąć, wtedy wali się cały mur i koniec.
1: No tak, to był teatr silnego zespołu. A powiedz mi, wspomniałeś o dyrektorze Warmińskim.
0: Tak.
1: Tam była jeszcze jedna wielka aktorka, którą, wybacz, czasami mi przypominasz. Mówię oczywiście o Aleksandrze Sroncie.
0: Bo ja ją kochałam i myśmy się bardzo kochały. Mm-hmm. Bardzo, bardzo, bardzo lubiłyśmy i prywatnie, i do tego stopnia, że kiedyś przecież była propozycja i zrealizowana zagrania Cyda. I Oleńka zgodziła się być moją ochmistrzynią. Ja grałam infantkę.
1: Aha.
0: A ona... I zresztą mam fotos olbrzymi. Taki właśnie, gdzie przy klęczniku mówię ten pierwszy monolog infantki, a za moją głową stoi Oleńka.
1: Mhm. No to ja ci się pochwalę, że to była moja pani ze szkoły teatralnej, że ja miałem z nią zajęcia i dlatego sobie tak śmiało pozwoliłem powiedzieć, że jesteście dla mnie jakoś podobne, że prezentujecie podobny styl aktorstwa. Chociaż Kurcewiczowa to ktoś inny niż Królowa Bona, to jakoś mimo wszystko osoba nam bliższa, nie wiem dlaczego. To jest pewien ton aktorstwa, ton sztuki aktorskiej, które obie prezentujecie.
0: I hołubimy. Znaczy ja już teraz.
1: Rozumiem.
0: Tylko hołubię w sobie, to znaczy nie ulegam, może dlatego, że po prostu taki mam stosunek do zawodu. Może przeceniam to. W każdym razie ten zawód jest moim ukochaniem. To jest tak, jak mój ojciec powiedział, że ćwiczy na emeryturze 5 godzin dziennie na skrzypcach i na pytanie mamy, czy ty musisz tyle? Ojciec powiedział, ale skrzypce to jest moje ukochanie.
1: Co na to mama?
0: No oczywiście, że tak powiem, dała.
1: Uszanowała.
0: No oczywiście, oczywiście, że tak. Tak samo mogę powiedzieć ja o tym zawodzie. Jestem nieuleczalną optymistką, mimo wszystko. Ponieważ ja przynajmniej chcę w sobie przechowywać tę dziecięcą radość istnienia w tym zawodzie. Nie pogoni, nie szczurowania. Nie, po prostu nie.
1: Chodzi, tak, rozumiem. No, bo od tego w zasadzie zaczęliśmy naszą rozmowę, że kiedy gracie z Anią Seniuk scenę z Fredry, to przede wszystkim widać jakąś nadzwyczajną frajdę, którą macie. Ta radość, którą tu wyznałaś, ona emanuje z tej waszej sceny i dziękuję ci, że o tym mówisz. no, może to jest jeden z... Ludzie mówią, że w zasadzie wolność to jest taki warunek

0: uprawiania sztuki, poczucie własnej wolności. Ty akcentujesz radość, jeśli dobrze rozumiem. Akcentujesz...
1: Radość i jednocześnie właśnie wolność. Mhm. A wolność ta opiera się na tym, że mam... Co prawda pokolenie reżyserów czy twórców w ogóle, którzy mnie kojarzą z zawodem aktora, wymiera powoli. Teraz przyszło nowe i zabiło babę z cielęciną, prawda? Różnie to bywa. W każdym razie niekiedy jestem dostrzegana jeszcze jako żyjąca. Niekiedy jako relikt przeszłości.
0: No ja bym tak nie powiedział. Właśnie jesteś cudownie współczesna. I wciąż mam na myśli Fredrę. Wciąż uważam, że ten autor, który nie żyje od 150 lat, w twoim wykonaniu, w wykonaniu was obu, jest niesłychanie żywym, niesłychanie wiarygodnym, komunikującym ważne ludzkie sprawy, które może nie są na pierwszych stronach gazet, ale bez nich nie ma nas. No,
1: tak.
0: No, bardzo ci dziękuję za to potwierdzenie. Więc melduję ci, pani Ewo, pani doktor Ewo, że jest pani bardzo, bardzo współczesna, grając dzisiaj Fredrę. Czy ten won kadzideł pani odpowiada?
1: Trudno mi powiedzieć, bo jednocześnie z jednej strony jest to miły zapach, a kadzidła mają piękny zapach. Piękny. Z drugiej strony lekkie zawstydzenie, ale z drugiej strony jakby kurczaki, no przecież ja już tyle lat pracuję w tym zawodzie, że miło jest usłyszeć pochlebną wypowiedź. Zresztą ja niekiedy na ulicy idąc, czy pod sklepem jakimś, wszystko jedno, gdzie spotykam się raczej z objawami sympatii.
0: No ale to właśnie znaczy, że jesteś współczesną aktorką, podkreślam. Jeżeli ludzie dzisiaj cię widzą jako aktorkę i okazują ci sympatię, to znaczy, że jesteś dla nich dziś ważna.
1: No, to by było fajnie.
0: No, moim zdaniem tak jest. Chciałbym, żebyś jeszcze dwa słowa powiedziała o Ateneum, o tym czasie, który, jak rozumiem, był dla ciebie ważny, bo w zasadzie...
1: Bardzo ważny i zagrałam tam wiele bardzo ciekawych ról. Wszystkie bardzo lubiłam. Oprócz jednej. Ale nie powiem,
0: no to
1: której.
0: O niej nie mówimy. To
1: ma poprosiłam się... nawet dyrektora Warmińskiego o zdjęcie tego tytułu.
0: Oj.
1: Tak, tak. Grając główną rolę.
0: To nie była Madame de Sade, nie?
1: Och, skąd?
0: Tak.
1: Ja dwukrotnie grałam Madame de Sade. Raz grałam właśnie córkę z Oleńką Śląską. Aha. Po czym drugi raz w reżyserii Barbary Sas z Dort grałam już panią de Monterey, czyli to, co Oleńka kiedyś grała. Nie dość na tym. Trzeci raz weszłam do tej samej rzeki, bo Maciek Prus zaproponował mi w Teatrze Narodowym zagranie pani de Monterey. No tak. Znowu.
0: No to cieszę się, że chybiłem z tym podejrzeniem, że tej roli, że tego dramatu mogłaś nie lubić.
1: Nie, to nie. To nie to.
0: Nie to
1: inny, tak. Zupełnie inny. Ponieważ nie potrafiono mi wytłumaczyć, co ja jestem. Kto ja jestem. Znaczy, nie winię tutaj reżysera, ale ja sama nie potrafiłam znaleźć ścieżki, a nie ułatwiano mi tego. Także byłam bardzo zaplątana. A sztuka była angielska i bardzo dobra. Byłaby, gdyby była.
0: No właśnie, jesteś aktorką naszego języka, tak bym powiedział. Objawiasz nam nasz język, pełnia jego brzmienia. A patrzmy, bo znowu chciałbym trochę powiedzieć o tym Fredrze. To nie jest twoje pierwsze spotkanie z autorem Zemsty.
1: No nie, przecież ja grałam pod stolinę w Teatrze Ateneum. Bardzo się dziwiłam, że tutaj, przytaczając różnych kolegów grających rolę Fredry, nie znaleziono możliwości teatr nie wiem, czy to dział literacki, czy kto nie porozumiał się z działem literackim Teatru Ateneum, żeby wziąć chociażby początek wejścia w drugim akcie pod stoliny do Rejenta. Otóż jestem na wezwanie w twoim domu, mój Rejencie. Co dowodem nie kręci? I tak dalej. Ja nie wiem, czy nie chciano. Bo można było to przecież wydobyć. To zostało przynajmniej z kamery tak zwanej przemysłowej. Przecież cały spektakl był nagrany, nakręcony. Także bardzo się dziwiłam temu.
0: To była zemsta w reżyserii Gustawa Holoubka.
1: Tak, tak.
0: Który
1: też
0: tam w tym
1: lubiliśmy bardzo.
0: Gustaw Holoubek grał w tym przedstawieniu Rejenta.
1: Rejenta. A Cześnika grał Maniek Kociniak.
0: Tak. Potężna obsada.
1: A papki nagrał Wiktor Zborowski. Wysoki sam.
0: Tak, to nieoczekiwana obsada, ale bardzo skuteczna.
1: Tak. Opania grał Dyndalskiego.
0: Tak.
1: Tak.
0: To piękne przestawienie, które było przez całe lata grane.
1: Przez całe lata.
0: Tak. I jak to jest, jak się gra lata przedstawienia? I takiego Fredra, jak się gra całe lata. Narasta przyjemność czy słabnie?
1: Narasta.
0: Zdecydowanie.
1: Narasta smakowitość tego języka.
0: Aha.
1: Niewątpliwie.
0: No właśnie. No więc ja ci się wyznam, że dobre kilkadziesiąt lat uważałem, że Fredro powinien spoczywać już w kuferku naszych prababci i w muzeum.
1: Coś ty.
0: No wyznaję ci to ze wstydem i z pokorą. I że się nawróciłem nieoczekiwanie na Fredro już w bardzo dojrzałych latach aktorskich. Właśnie poprzez język, który mnie rozwalił, który sprawił, że...
1: Jakie celne są tam nie tyle skojarzenia, ile słowa użyte do wyrażenia czegoś, prawda?
0: Dokładnie. Za to go wielbi Maria Dąbrowska, która mówi o poezji i realizmie tego języka.
1: Tak.
0: To jest nadzwyczajne. Ja myślę, że ona mówiąc realizm Fredry ma na myśli jego wartość semantyczną, znaczy jego przyleganie do rzeczywistości.
1: Tak.
0: Znaczy,
1: tak.
0: Że jak on coś mówi, to ma rację. To mówi o najgorszych rzeczach, mówi z czułością. Jeżeli człowiek jest jakimś strasznym potworem, to on tego potwora też odarza jakąś czułością. Myślę, że ta czułość, ten pozytywny stosunek do człowieka pozwala mu dobrze nazwać jego wady, jego biedę.
1: I dostrzec te wady.
0: No to teraz, pani Ewo.
1: Słucham.
0: Tajemnica kobiet, którą mi panie razem z Anną Seniuk objawiłyście w scenie Klary.
1: Podstarzały Klara Aniela.
0: Proszę tutaj nie obrażać mi ani tych postaci, ani aktorek jakimiś takimi zakamuflowanymi.
1: W każdym razie dojrzałych.
0: To chcę powiedzieć. Do tego zmierzam, że mam wrażenie, że one wiedzą, co mówią. Nawet jeśli one żartują, jeśli one lekko o czymś mówią, to mówią o rzeczach, które wiedzą. I to w jakimś sensie dotyka mnie jako mężczyznę, wstrząsa mną i zastanawiam się, jak to jest. Czy Fredro miał dostęp do najgłębszych tajemnic kobiecych dusz?
1: Właśnie ciekawa jestem, dlatego że potem Ania Seniuk przecież mówi też jako żona Fredry, prawda?
0: Mhm.
1: Po tym, że nie był takim nadzwyczajnym, łatwym człowiekiem do współistnienia, współżycia.
0: Mm, ale raczej go kochała, skoro czekała na niego kilkanaście lat.
1: Właśnie.
0: Może rzeczy łatwe po prostu są nas niewarte.
1: Albo tak. Bardziej cenimy to, do czego musimy się mobilizować i zdobywać coś.
0: Bardzo ci dziękuję. Bardzo ci dziękuję. A powiedz mi jeszcze dwa słowa o swoim stosunku do filmu. O orłach już trochę powiedzieliśmy, chociaż o drugim orle nie powiedzieliśmy nic.
1: Za zupę nic.
0: Dokładnie.
1: To było pełne zdumienie, ponieważ ja zostałam poproszona. Zresztą w tym roku nie byłam na rozdaniu orłów. Właściwie nie wiem, dlaczego nie zgłosiłam akcesu. W każdym razie byłam poproszona do wręczania nagrody za główną rolę męską. Więc siedziałam sobie ubrana oczywiście, elegancko, spokojnie, w rzędzie. Mhm. I nagle słyszę swoje nazwisko jako drugoplanowa rola kobieca.
0: Mhm.
1: zdumienie moje było nieprawdopodobne. No, ogłupiałam rzeczywiście. I dałam wyraz temu, że tak powiem, konfuzji, tak, na scenie, ponieważ no właśnie powiedziałam, że ja miałam wręczać nagrodę, a nie sama ją otrzymywać.
0: No tak, bo to spotkanie z młodą reżyserką było tam, Zupanic.
1: No Zupanic była przecież z Kinga Dębska. Bardzo dobrze nam się pracowało. Kiedyś w teatrze telewizji robiłyśmy spektakl Oscar dla Emily. Mhm. I potem jak mi zaproponowała właśnie Zupę Nic i Babcie, no to rozkosz moja, ponieważ ja bardzo lubię takie zupełnie odbiegające od siebie, a nie utożsamiane, a jednocześnie, prawda, przefiltrowane przez organizm własny, ale postaci inne niż ja jestem.
0: Dobra sztuka aktorska potrzebuje odrębności.
1: Też, jak
0: potrzebuje pogoni za postacią, prawda?
1: Och tak. Teraz na przykład w spektaklu właśnie Dzień Listopadowy Jarosława Iwaszkiewicza z rozkoszą zgodziłam się na propozycję zagrania w białych włosach. To nie była już siwizna, tylko to było białe. Mm-hmm. I grałam w peruce. Mm-hmm. I byłam bardzo zadowolona z tego faktu, że zupełnie inna jestem, czyli mam inne na sobie ubranko.
0: Tak, jesteś aktorką, która lubi kostiumy.
1: Bardzo. Mm-hmm. Bardzo. Oczywiście uczono nas w szkole teatralnej, jak się nosi kostium, mm-hmm. że się nie macha biodrami tak, żeby widać było gacie.
0: O Jezu.
1: Trudno, tak mówię, dożylnie, jak mówił Dudek Dziewoński. Po prostu chodzi się tak, żeby ten kostium był. Nie dość na tym. Oleńka zawsze mówiła do swoich studentek, a potem nam w teatrze podkreślała, że dama, i ja to powtarzam permanentnie, dama łapami nie macha. Dama nie gada przy stole ze sztućcami w ręku, wymachując nożem i pokazując, prawda, jako pani księżna, czy hrabina, czy w każdym razie arystokratka z tymi sztućcami. Tylko je odkłada po prostu. I dopiero wypowiada to, co mamy powiedzieć. No różne takie. I między innymi też bardzo zwracała, wiesz, uwagę na właśnie wymowę rąk. Aha. To ma coś znaczyć. Znaczy mówię o kostiumowych rolach. Bo współcześnie przecież to zupełnie inaczej wygląda.
0: Widzę, że ty masz żywą relację ze swoją starszą koleżanką, mówię o Aleksandrze Śląskiej.
1: Absolutnie.
0: Ona była dla ciebie ważnym takim...
1: Absolutnie. To była właśnie takim... Ja nie lubię ani nie utożsamiam się z wzorcem do naśladowania. Ja raczej rozumiem i absolutnie akceptuję duszę Oli, Aleksandry Śląskiej. Jej podejście do zawodu, poważne, fantastyczne. To w sobie przechowuje, niewątpliwie.
0: No to się cieszę. To się cieszę, że tak mówisz, bo to jest spójne z moimi obserwacjami. Wybacz, że tak tutaj się podłączę.
1: A jak ona uczyła? Powiedz. Bo ja tylko mogę wiedzieć już jako młodsza bardzo koleżanka.
0: Słuchaj, no powiedziałbym, że była nad wyraz ostrożna i czuła dla studentów. Mhm. Wpuszczała nas czasami w jakieś takie kanały naszych wyobrażeń. Pozwalała nam dojść do jakiejś ściany i się wycofywać z pytaniem lub prośbą o pomoc. Na przykład robiliśmy z nią balladynę na trzecim roku w ramach pracy nad rolą. Ćwiczyliśmy sceny i postaci z balladyny. No i ona żądała, żebyśmy opowiedzieli swoimi słowami treść sztuki, treść sceny. Opowiedzieli własnymi słowami stosunek do postaci, którą mamy grać. Życzyła sobie, żebyśmy po swojemu opowiedzieli treść tej balladyny. No i cudowne głupoty z tego wychodziły. Ona w zasadzie tego nie komentowała.
1: Ale ona była niesłychanie dowcipną osobą. Uwielbiała żart, uwielbiała, jak jest gotowana na scenie. Tak. Ja wiem, bo myśmy przecież grały razem.
0: Tak. Niesłychaną cechą jej było to, że siedziała za stołem i raczej nie wychodziła za stołu. I raz tylko...
1: Nie pokazywała.
0: Absolutnie nie pokazywana. Raz wyszła, żeby koleżance grającej balladynę pokazać, jak się wyciera ślad na czole. I wyobraź sobie, chwyciła za spódnicę, tak, dookoła kolan, zadarła ją i zaczęła trzeć. Opuściła tę spódnicę i powiedziała: przepraszam, zagrałam się. Usiadła za stołem i już więcej nie wracała.
1: To cudne.
0: Rozumiem, że w relacjach koleżeńskich w teatrze musiało być inaczej.
1: Tak, a jednocześnie przecież poprosiła, żeby mnie posadzono w jej garderobie. Aha. Jak tylko przyszłam do Ateneum z Teatru Nowego.
0: Czyli to było takie koleżeństwo ugruntowane garderobą.
1: Też. Ale na przykład dostawałam od niej na urodziny pęki tulipanów żółtych.
0: Bo ty takie lubiłaś, czy ona takie lubiła?
1: Razem lubiłam, no po prostu tulipany jako takie. A żółte, bo słoneczne takie.
0: No to rozumiem, że przez skórę, przez osmozę pobierałaś aktorstwo.
1: Absolutnie. Tak. I jakby podejście do zawodu. Mm-hmm.
0: A czy to jest tajemnicą, jak długo byłyście koleżankami z garderoby?
1: Cały czas. Aha. Od momentu przyjścia mojego do Ateneum do momentu odejścia Oleńki. Tylko tyle, że ja chciałam ją jeszcze w szpitalu odwiedzić. Ale dyrektor powiedział, że ona powiedziała, już była w takim stanie.
0: Nie życzyła
1: tuż przed odejściem, że mówi: nie, Wunia, niech nie przychodzi.
0: No tak, zrobiło się trochę smutno, ale myślę, że jest też tak, że mówimy głównie o radości tego fachu i o radości spotykania z ludźmi, którzy ten fach rozumieją podobnie jak
1: my.
0: Jak my. No właśnie. Myślę, że czujemy jakąś wspólnotę z ludźmi, którzy grają lepiej od nas, którzy są bardziej wrażliwi, którzy pięknie rozwiązują proste problemy aktorskie. I zachowując wszelkie proporcje, z tego też powodu panią Aleksandrę lubiłem ja. Z tego powodu czułem z nią wspólnotę i nie obrażając nikogo, z tego powodu czuję też wspólnotę z tobą. Nie boję się z tobą rozmawiać i to jest już mój sukces. Bo jednak jesteś osobą, która potrafi wytwarzać dystans czasami wobec ludzi, z którymi...
1: Ja ci powiem, jest... taką cechą, nie wiem, mojego czucia, mojej, nie wiem, odczuwania, że ja wyczuwam negatywne fluidy płynące na przykład od kogoś. I po prostu unikam tych ludzi. Ja nie wchodzę w konflikt czy chęć jakby współzawodnictwa. Nie. Ja po prostu nie chcę ich mieć w swoim otoczeniu. Kastruję to.
0: I to rozumiem. A to teraz powiedz, bo czas naszej audycji nieuchronnie dobiega końca. Co byś powiedziała młodym ludziom, młodym aktorom, młodym aktorkom, którzy dzisiaj wchodzą, niewiele wiedzą, czasami wydaje im się, że wiedzą.
1: Ale są takie postaci,
0: tak?
1: Które są urodzone do tego zawodu i tego... I to na przykład jest było wyławiane przez Janka Englerta, który był jednocześnie profesorem szkoły teatralnej, więc dostrzegał od pierwszego roku te osoby, które nie dość na tym, że się uczyły i chciały się nauczyć i były chętne, wyławiał je i przesiedlał potem po dyplomie do naszego teatru.
0: Tak. Także i raczej podzielałaś jego wybory.
1: Absolutnie, dlatego, że to są... Nie chcę przytaczać tutaj nazwisk, ale jest. kilka osób wśród dziewczyn i chłopaków. Niewątpliwie utalentowanych. No w tej chwili biedacy są w rozkroku między zdobyciem fachu a zdobyciem pieniędzy. I to jest niekiedy utrudnia im istnienie.
0: I to jest coś nowego, czy to zawsze trochę tak było?
1: Pewnie tak było. Ale ja na przykład nigdy nie byłam osobą, która miała głód posiadania, czyli pieniędzy, czyli więcej. Jeżeli nie, to bajka o rybaku i rybce. Nie. W pewnym momencie mówię, mam pałac, znaczy zamek, nie pamiętam jaka gradacja tam była, dworek, pałac i zamek. No to ja się zatrzymałam na punkcie pałac i więcej nie chcę, żeby mi się to korytko z powrotem nie pokazało puste.
0: Szanowni Państwo, rozmawialiśmy z damą z pałacu. Rozmawialiśmy ze sławną brydżystką warszawską, z wielką aktorką Teatru Narodowego, którą dziś jeszcze można zobaczyć na jego scenach.
1: Jeszcze żyje.
0: Panią Ewą Wiśniewską. Zapraszamy na przygody barona Münchhausena, zapraszamy na Fredro, rok jubileuszowy i zapraszamy na piknik pod wiszącą skałą. Na coś jeszcze, pani Ewo?
1: Nie, tylko te trzy rzeczy na razie gram.
0: No, ale wszędzie one są otulone nadzwyczajną wartością nadzwyczajnej aktorki. Droga Ewo, serdecznie ci dziękuję za to spotkanie, za czas poświęcony i za piękne wspomnienia i piękne myśli o twojej sztuce.
1: Dzięki, dzięki, dzięki. Do widzenia państwu.
0: Do zobaczenia i do usłyszenia.

0: 20 na zegarze, Marta Hernik, zapraszam na wiadomości Polskiego Radia RDC. Szansa na porozumienie na Bliskim Wschodzie. Iran miał przedstawić Amerykanom trzyetapowy plan zakończenia wojny. Program SAFE ma być podpisany w najbliższy piątek w Warszawie, zapowiedział szef MONU. Prezydent mówi o potrzebie nowej konstytucji, premier apeluje o przestrzeganie tej, która już jest. Iran przedstawił Amerykanom trzyetapowy plan przejścia od zawieszenia broni do zakończenia wojny, poinformowała Al Jazeera. Propozycja miała być przekazana Stanom Zjednoczonym za pośrednictwem Pakistanu. Pierwszy etap zakłada przekształcenie obecnego zawieszenia broni w trwałe zakończenie działań wojennych w ciągu 30 dni, a także zawarcie regionalnego paktu o nieagresji, który obejmowałby też sojuszników Iranu oraz Izrael. Przewiduje też stopniowe znoszenie blokady cieśniny Ormus. Drugi etap dotyczy irańskiego programu nuklearnego. Proponuje zamrożenie wzbogacania uranu na 15 lat, a następnie powrót do ograniczonego wzbogacania na poziomie 3,6%. Projekt jednoznacznie odrzuca likwidację irańskiej infrastruktury jądrowej. Ostatni etap to rozpoczęcie rozmów w regionie na temat bezpieczeństwa na całym Bliskim Wschodzie.
1: To są wiadomości RDC.
0: Podpisanie umowy w sprawie SAFE planowane jest w Warszawie, poinformował minister obrony narodowej. Wcześniej Władysław Kośniak-Kamysz zapowiedział, że odbędzie się to już w piątek. Przekazał, że maj będzie miesiącem umów zawieranych w ramach programu, a część sprzętu jest już zakontraktowana.
2: To jest na przykład sprzęt związany z dronami, obroną przeciwdronową i na to będzie najwięcej. Na nowe technologie, bardzo ważny komponent Wojsk Obrony Cyberprzestrzeni, który przygotowuje swoją część działań związanych ze sztuczną inteligencją, z działaniami w cyberprzestrzeni.
0: Minister zapewnił, że wszystko miałoby być kontraktowane w polskim przemyśle zbrojeniowym. W programie SAFE przeznaczono 150 miliardów euro na wsparcie obronności, przede wszystkim na zakup uzbrojenia w Europie. Polsce przyznano 43,7 miliarda, które mają zostać wykorzystane m.in. na tarczę wschód, artylerię oraz modernizację infrastruktury transportowej o znaczeniu wojskowym. Prezydent chce zmiany konstytucji z 1997 roku. Powołał Radę Nowej Konstytucji, a w trakcie uroczystości na Placu Zamkowym w 35. rocznicę uchwalenia Konstytucji 3 maja mówił, dlaczego trzeba obecny, najważniejszy akt prawny w Polsce zmienić. O szczegółach Agnieszka Drążkiewicz.
3: Prezydent podkreślał, że Polska potrzebuje konstytucji nowej generacji, zmodernizowanej, dopasowanej do współczesnych wyzwań. Karol Nawrocki odwołał się do 3-majowego aktu i przypomniał, że jego twórcy przewidywali reformy po 25 latach.
4: Nie odpowiem dzisiaj narodowi, jaki system powinniśmy wybrać. Czy system premierowski, czy system prezydencki. Ale powiem wam, że tak dalej być nie może. Że władza w Polsce rozkłada się na dwa ośrodki.
3: W Radzie do Spraw Konstytucji będzie pracować kilkanaście osób. Na razie nie wiadomo, kto z rządu przyjmie zaproszenie od prezydenta. Wiadomo zaś, co sądzi o tym premier Donald Tusk.
5: Ja dzisiaj apelowałbym do prezydenta i do opozycji, żeby zanim zabiorą się za majstrowanie nowej konstytucji, żeby nauczyli się przestrzegania tej konstytucji.
3: Do zmiany konstytucji potrzeba co najmniej 2/3 głosów ustawowej liczby posłów
0: oraz bezwzględnej większości w Senacie. Andrzej Poczobut odebrał od prezydenta Order Orła Białego. To najwyższe odznaczenie w Polsce. Zostało mu wręczone w uznaniu znamienitych zasług w działalności na rzecz Polaków na Białorusi, w szczególności za walkę o prawa człowieka i niezłomną postawę w konfrontacji z przejawami odradzających się reżimów totalitarnych. Andrzej Poczobut podkreślił, że nie czuje się bohaterem. Są nimi żołnierze Armii Krajowej. Myśl o nich, jak mówił, pozwoliła mu przetrwać pobyt w białoruskim więzieniu.
6: Myślę ciepło o wszystkich żołnierzach, ale oczywiście, no, że jak każdy, ja myślę, ten, kto działał na naszym terenie. Wszyscy przechodzili przez Grodzieńszczyznę. Niektórzy zginęli na Grodzieńszczyźnie. To są właśnie osoby, które no, są szczególnie bliskie memu sercu.
0: Andrzej Poczobut to dziennikarz, działacz mniejszości polskiej na Białorusi. Został uwolniony z białoruskiego więzienia 28 kwietnia w czasie wymiany więźniów. Samochody autonomiczne za wykroczenia będą otrzymywać mandaty. To nowe doniesienia zza oceanu. Policja w Kalifornii będzie mogła wystawić mandaty pojazdom bez kierowcy. Wcześniej to prawo nie regulowało spornych sytuacji z ich udziałem.
7: Nowe przepisy, które wejdą w życie 1 lipca, wprowadził właśnie kalifornijski Departament do Spraw Motoryzacji. Mandaty będą wystawiane bezpośrednio producentom autonomicznych aut. Producenci będą też musieli odebrać telefon od policji czy służb ratunkowych, gdy te będą się starały z nimi skontaktować. Pojazdy bez kierowców zostaną również ukarane mandatami, jak wjadą w strefę działań ratunkowych. W przeszłości doszło do sytuacji, gdy brak prądu w San Francisco powodował, że autonomiczne pojazdy utknęły na ruchliwych skrzyżowaniach i blokowały przejazd jednostkom straży pożarnej i karetkom pogotowia. Funkcjonariusze policji również byli świadkami wykroczeń takich aut, jak na przykład zawracanie w niedozwolonych miejscach. Ze względów prawnych w takich przypadkach policja nie mogła interweniować. Teraz to się zmieni.
0: A informował o tym z Miami Jan Pachlowski.

0: Od 20 do 22 stopni teraz na termometrach na Mazowszu. Noc także będzie ciepła, bo plus 13, plus 12 stopni zapowiadają synoptycy. W poniedziałek nie będzie ochłodzenia, trochę przybędzie chmur na niebie, ale jeszcze bez opadów. One mogą zacząć się na Mazowszu we wtorek. Ciśnienie w Warszawie 1000 hektopaskali.
1: Autopromocja.
2: Dzień dobry Mazowsze. Te słowa mówię do Was już o godzinie 5 z nadzieją, że z nami kawa będzie smakować o wiele lepiej. Solidna dawka piosenek z energią, najnowsze informacje o trafiku na mazowieckich ulicach, prognoza pogody, no i sporo ciekawostek, które spowodują, że świt staje się przyjemnością, a nie obowiązkiem. Jesteśmy od poniedziałku do piątku, od godziny 5 do 7. Paweł Bobrowski, do usłyszenia o świcie.
1: Autopromocja. RDC. Wieczór literacki.
3: Droga słuchaczko, drogi słuchaczu, cieszę się, jeśli najbliższe prawie dwie godziny zechcesz spędzić z nami, bo przecież wieczór literacki to właśnie jest radio dla ciebie. Nazywam się Jan Bończa-Szabłowski, a dzisiaj, jak zwykle, zapraszam Państwa na dwie godziny ciekawych rozmów o literaturze, teatrze. Zapraszam.

0: pani Ewa Pilawska, dyrektorka Teatru Powszechnego w Łodzi, twórczyni jednego z najważniejszych festiwali teatralnych, czyli Festiwalu Sztuk Przyjemnych i Nieprzyjemnych. Witam serdecznie, pani Ewo.
1: Dzień dobry, witam państwa.
0: Pani Ewo, dzisiaj to właściwie dużo tych tematów, bo porozmawiamy o tym festiwalu, ale też i o sytuacji Teatru Powszechnego, bo w historii Teatru Powszechnego zapisuje pani bardzo ważną kartę, nie tylko jako dyrektor tego teatru, ale też jako człowiek, który nadaje temu teatrowi nową wartość fizyczną i artystyczną, bo jesteście teraz na wielkim placu budowy. To może od tego zaczniemy tak chwilę. Jak to wygląda, bo teatr, jak będzie wyglądała przebudowa, czy rozbudowa, czy modernizacja Teatru Powszechnego, bo tam niewiele zostało.
1: Tak, może uporządkuję. Kiedy zostałam dyrektorką Teatru Powszechnego przed wielu laty, postawiłam sobie za punkt honoru, że już nikt nie będzie chciał tego teatru zlikwidować, źle o nim mówić, pisać, i postanowiłam go wzmocnić. Wie pan, z entuzjazmem bardzo młodej osoby bywa różnie, entuzjazm jest, ale wyobraźnia jest troszkę przesadzona. No i to zajęło trochę czasu, bo najpierw zbudowałam małą scenę, wmawiając skutecznie, że na podwórku, które wydawało się jest niefortunne, można zbudować małą scenę. Bywa pan, tak, prawda, że tak, jest tak, świetna, tak, nowoczesna, tak, i za nieduże pieniądze. A drugim etapem było zmodernizowanie, przede wszystkim wyremontowanie dużej, bo tutaj to już nawet nie był problem starego parku oświetleniowego, czy braku klimatyzacji, czy płaskiej widowni niewygodnej, ale dachu. Dach był w tak katastrofalnym stanie. My każdego roku robiliśmy w ramach wymogów BHP ekspertyzę i czekaliśmy na wyniki tej ekspertyzy, czy przyjdzie zamykamy, czy też i taka dość walka z czasem była duża z mojej strony. Ja od wielu lat zabiegałam o środki unijne, ale to było z różnym jakby, raz były, potem zniknęły, potem była pandemia. Czy zniknęły w tym sensie, że poszybowały kosztorysy wykonawcze tak bardzo, że po prostu nie byliśmy w stanie wyłonić za tę kwotę wykonawcy. A teraz szczęśliwie wszystko się złożyło. No i tak jak pan powiedział, teatr jest właściwie rozebrany. Ja przechodzę kilka razy w tygodniu, bo jesteśmy w trzech miejscach w Łodzi w tej chwili. A biura są w sąsiedniej kamienicy przylegającej do Teatru Powszechnego przy Legionów 21. Zdjęcie
0: czy
1: dachu.
0: Czy ma pani takie oko na budowę?
1: Oczywiście. Mhm. Od czasu do czasu zakładam kask, kamizelkę odblaskową i oglądam, i to wrażenie jest naprawdę szokujące, chociaż na początku miałam ogromny entuzjazm. Kiedy zdjęliśmy dach, mówiłam, zobaczycie, te wszystkie trudne rzeczy odejdą i dla przyszłych pokoleń, tak sobie wymarzyłam, że przekazując ten teatr, oddam go w tak dobrym stanie, że już ten, kto go będzie prowadził, będzie mógł się skupić tylko na stronie artystycznej.
0: No bo właśnie, bo jak patrzy się na zestaw aktorów, którzy przewinęli się przez ten teatr, to naprawdę nazwiska są imponujące. Ja tutaj taki podam jeden z tysięcy przykładów, na przykład, że tam odbyła się premiera Romea i Julii i w rolach głównych wystąpili Pola Raksa i Jerzy Kamas.
1: Tak, tak, tak. Jeszcze pamiętam, jak pan Jerzy Kamas przyszedł po świadectwo pracy przed wielu laty. Tak, tak, tak. Tak, i jeszcze tam był chyba Janusz Gajos. I,
0: tak.
1: No, Łódź w ogóle po wojnie była stolicą teatru, bo bardzo wielu artystów przyjechało po wojnie. Warszawa była jednak w katastrofalnym
0: w ruinie,
1: stanie.
0: Tak,
1: dokładnie,
0: to
1: dokładnie.
0: Tak.
1: Tutaj był dom dla wielu wybitnych twórców i to fantastycznie. Poza tym wytwórnia była prężna, wytwórnia filmów fabularnych, te początki kinematografii polskiej, i to było inny czas.
0: I kierując Teatrem Powszechnym, chyba ważne jest, jak pani rozumie ten teatr, nazwa Teatr Powszechny, bo potrafi pani znaleźć w nim miejsce na pewnego rodzaju teatralną awangardę, coś, co jest ważnego w dzisiejszym języku teatru, ale też odnieść się do komedii. No, z pani inicjatywy powstało Centrum Komedii, prawda?
1: Tak.
0: No więc jak pani próbowałaby zdefiniować nazwę Teatr Powszechny?
1: teatr blisko ludzi, teatr otwarty na drugiego człowieka, teatr, który jest dostępny, jak to się mówi, teatr powinien być, który to z wielkich powiedział, Adwentowicz, teatr powinien być czynny jak sklep, 6 dni w tygodniu. Mhm. Trochę tak nakierowany. Przede wszystkim teatr, który ma pełną świadomość miejsca, w którym tworzy. Rewitalizację społeczną postrzegam jako bycie blisko ludzi, ich problemów.
0: No właśnie, nawet tych, którzy do teatru rzadko przychodzą, prawda? Którzy tak. słabo słyszą, którzy tak. słabo, mają już jakieś niepełnosprawności i daje pani im taką wiarę, że teatr jest także dla nich.
1: Absolutnie. To łamanie barier to oczywiście środki, które materialne służą do pokonywania barier architektonicznych, kupowania sprzętu, pętli indukcyjnych. To jest bardzo ważne, ale ja myślę, że bariera w człowieku, która jest najważniejsza. Pozbawienie się lęku, tego piętna inności. Nie ma inności. Jesteśmy po prostu różnymi ludźmi. Jedni mają słuch lepszy, drudzy wzrok. Inni szybciej chodzą, trzeci szybciej myślą. To wszystko jest naprawdę, te zmysły są podzielone bardzo różnie. I tak, i tworząc teatr powszechny, tak jak pan powiedział, tworząc Polskie Centrum Komedii, przede wszystkim uważam, że każdy dyrektor powinien być wizjonerem. Musi wiedzieć, jaki jego teatr ma być. Nie może się tego bać. Jeżeli się pomyli, no to trudno. To go boleśnie to dotknie, ale każdy powinien mieć wizję. Nie możemy tworzyć teatru zachowawczego i w jednym mieście, jeżeli jest kilka teatrów, żeby one były podobne do siebie. I rozglądając się, co się dzieje w Teatrze Nowym w Łodzi, czy w Teatrze Jaracza, pomyślałam, że trzeba postawić mocny akcent na komedię i na festiwal, który już powołałam chwilę wcześniej, żeby były takie flagowe filary, które dadzą temu teatrowi wartość artystyczną, znaczy wyznaczą kierunek, czyli festiwal to jest poszerzenie spektrum repertuarowe, swoista uczta, która się odbywa raz w roku dla teatromanów i dla osób wymagających więcej, dyskusja intelektualna i codzienne granie komedii, o które się upominamy, stąd konkurs Komediopisanie, zapraszanie twórców. Niedawno byłam na spotkaniu z dziekanem Wydziału Reżyserii w Krakowskiej Szkole Teatralnej, z panem Remigiuszem Brzykiem, bo już taką rozmowę odbyłam z dziekanką Wydziału Reżyserii Akademii Teatralnej w Warszawie, z panią Martą Miłoszewską, jeszcze za czasów, kiedy dziekanem był Wojtek Malajkat, jakby prosząc o współpracę w poszukiwaniu reżyserów, absolwentów ostatniego roku, czy studentów, przepraszam, ostatniego roku, a absolwentów, którzy tuż ukończyli, którzy bez kompleksu chcieliby się zająć komedią. I powiem panu, że jest problem. A czy Krakowska Szkoła, Remik Brzyk fantastycznie przyjął te propozycje i absolutnie powiedział, że tak i tutaj się nam coś ciekawego rysuje, ale na razie prosił, żeby nie opowiadać. Choć oni mają zupełnie inną metodę, bo oni idą bardziej w kierunku pisania tekstu i tworzenia jakby na gorąco. Natomiast z Warszawą to było tak, że zaproponowane teksty nieduże, z budżetami godnymi, które teatr zaproponował, taką opieką, te teksty zostały zrealizowane. Ale żeby się młodzi reżyserzy bili o komedię, no nie jest tak.
0: Ciekawa refleksja, tak.
1: No tak, bo powinno być tak, że ci, którzy są już mistrzami w tym gatunku, a są tacy, no, powinni się pojawiać następcy. Ten język pokoleniowy, to jak słyszymy, to jak czytamy, jak definiujemy, jest szalenie istotne. Nie możemy się zamknąć w grupie 50-latków, 60. Powinni być jednak kontynuatorzy.
0: Ciekawym pani odkryciem był Juliusz Machulski, bo tak. To jest właśnie rzecz niebywała. Ja pamiętam, że ja obejrzałem dopiero tę wersję telewizyjną, ale tak. Teraz obejrzałem sobie, bo teatr w Radomiu przygotował właśnie też, grają teraz w Radomiu w repertuarze. Pani to odkryła, dla pani to napisał właśnie Juliusz Machulski. Next X. I to jest znakomita komedia.
1: Tak.
0: komedia. Tak. I się zastanawiam, dlaczego ta komedia nie objechała całej Polski, tak jak Szalone Nożyczki, czy jakieś inne utwory. Więc nie wiem, czy my mamy jakiś kompleks, że jak coś napiszemy, znaczy jak jakiś polski autor, to nie możemy się go pochwalić, bo to jest świetnie napisane. Aktorzy uwielbiają w tym grać. Publiczność się świetnie bawi. Jest to inteligentne, przewrotne. Ma taki właśnie... I wiem, że Machulski za chwilę będzie premiera kolejna jego utworu.
1: Tak, Julek pisze dla nas, z czego jestem bardzo dumna. Ten pierwszy mój telefon przed wielu laty nie był taki oczywisty, kiedy zadzwoniłam i zaproponowałam, żeby pan Juliusz wziął udział w pierwszej edycji konkursu Komediopisanie, ale też w części zamkniętej. Zaprosiłam wtedy kilku dramaturgów piszących. Przyjął z zainteresowaniem, potem się trochę nawet chciał wycofać, tak. Ale mówiłam mu właśnie o głodzie komedii i tym go przekonałam, bo też uważał, że to jest przestrzeń, którą fantastycznie można by wypełnić. No i teraz już po latach tych prapremier mamy za sobą kilka. Wszystkie miały, w większości miały realizację w teatrze, telewizji, co jest bardzo cenne. Nexex chyba dostał nawet nagrodę na festiwalu Dwa Teatry w Sopocie, tak mi się
0: pewnie
1: wydaje.
0: Pewnie tak. I jeden z głównych bohaterów to też był pani aktor.
1: Tak, Jakub Firewicz. Tak. Także mam poczucie...
0: Też tak popatrzyłem na jego karierę, że jakoś tak dziwnie, bo po takim sukcesie wydawałoby się, że zrobi jakąś wielką karierę, potem się okazuje, że właściwie tak spektakl przeszedł i on też przeszedł. No, ale to
1: zagraliśmy prawie 200 razy. Mm-hmm. Przestaliśmy grać, bo jeden z kolegów odszedł z teatru, zajął się dubbingiem z ogromnym sukcesem zresztą. Ma tyle pracy, że właściwie granie gościnnie. Tam był jeszcze zespół na żywo u nas. To też było ważne. A Kuba Firewicz, którego bardzo lubię i cenię, reżyserował w tym sezonie w naszym teatrze, po prostu założył rodzinę. On pochodzi z Gdyni. Aha. Jego żona również pochodzi z Gdyni. Urodziła im się dwójka cudownych dzieci. I życie podjęło te decyzje. On nawet usiłuje coś reżyserować na Wybrzeżu, gra, stara się. W żadnym teatrze repertuarowym, nie jest z żadnym teatrem związanym, ale nie zrezygnował z zawodu. Natomiast na pewno się przez pierwsze lata oddał ojcostwu. Teraz bardzo wielu mężczyzn idzie na tacierzyński.
0: Tak, ale to pokazuje też, że to jest strasznie trudny zawód, że jakiś taki wybitny debiut musi mieć kontynuację, prawda? Tak. Ale tak jak jest w przypadku reżysera. Nieważny jest ten, ważny jest pierwszy film, ale jeszcze ważniejszy drugi.
1: Dokładnie. Za tę rolę zresztą Kuba dostał nagrodę Nardellego. Tak. Nagrodę Zaspół i faktycznie kolejne role. No, ma wybitny talent komediowy. Bardzo go cenię. Trzymam za niego palce i nawet przyznam szczerze, pisałam mu list referencyjny, bo startował do Teatru Gombrowicza w Gdańsku, bo myślę, że to też teraz jest tam pani Marta Miłoszewska.
0: W Gdyni.
1: Trzymam palce i na pewno będzie w tym kierunku się rozwijał, ale życie czasami dominuje.
0: Tak. No czasami udaje się to pogodzić. Pamiętam moją rozmowę z Erwinem Akserem na temat Danuty Szaflarskiej, który powiedział, że w życiu Danusi ważny jest teatr, ważny jest film, ale najważniejsze jest życie. No, tak. Ona umiała to wszystko jakoś pogodzić. W tym roku było jak zwykle przesłanie na Międzynarodowy Dzień Teatru. Ale dla mnie jakoś taką najważniejszą sentencję wygłosiła Krystyna Janda, która w jednym z wywiadów powiedziała, że w dzisiejszych czasach ma takie potwierdzenie, że teatr jest najbezpieczniejszym miejscem na świecie. Jak pani do tego podchodzi?
1: Tak, teatr jest piękną przestrzenią ucieczki. Jedni to nazywają wyspą marzycieli. Światy, które kreujemy, nie tylko nam dają schronienie, ale też oczywiście nad wszystkim musi być misja i to, do czego jesteśmy powołani, ale też ja myślę, że w tych czasach, w każdych czasach szczególnie ważna jest realizacja misji. Dajemy nie tylko tematy, zadania, ale też ogromną radość, ucieczkę ludzi od podziału, od wojny polsko-polskiej, od tego, co się dzieje w świecie. Sami sobie zadajemy pytanie, dlaczego jest tak źle, skoro mogłoby być zupełnie inaczej, skoro mamy wolność, nie jesteśmy w stanie jej spożytkować z większym sensem, skąd wojny. Wiem, że pytania są absurdalne i naiwne, ale one są odwieczne, a w dobie XXI wieku są no, tym bardziej, wydaje mi się, nieoczywiste, a zarazem oczywiste.
0: I teatr chyba zawsze daje taką odpowiedź, czy przynajmniej próbuje dać odpowiedź. Pani mówiła o tym, jak potrafimy korzystać z wolności. Tutaj przypomina mi się burza Szekspira i Ariel, któremu Prospero daje wolność, tak. I on jest trochę zagubiony. Cały tak. czas był pod jego butem, że tak powiem, tak. od niego uzależniony.
1: Tak, tak, tak.
0: I nie bardzo wie, jak w tej nowej przestrzeni się poruszać.
1: No właśnie, ja też się zastanawiam. No tak, no bo czasami się zastanawiam, że właśnie kiedyś jak był absolutnie, broń Boże, nie wracamy do tamtych czasów. Dobrze, że koszmar komuny się skończył. Ale jak był cenzor, jak trzeba było przemycić w teatrze wartości, symbole, to pani Krystyna Meissner na przykład tworząc Balladyny zastanawiała się, żeby cenzor nie zauważył, że pewne postaci są podobne, współczesne kostiumy Oli Semenowicz, że ktoś jest, któryś z bohaterów jest podobny do Wałęsy, żeby ukryć to w tak inteligentny sposób, żeby to współczesne odczytanie nie było przez cenzora. No niestety cenzorzy najczęściej byli inteligentni.
0: Tak.
1: Potrafili to rozczytywać, ale też znakomicie współpracowali, jak czytamy w historii teatru. Bardzo często współpracowali i ratowali wiele wybitnych spektakli. Różnie w każdym razie z tym bywało. Na pewno teatr jest wyspą nadziei, wyspą marzycieli i wyspą ucieczki. I myślę, że każda z tych potrzeb jest na równi ważna i fantastycznie, że jest. Czy jest bezpieczny, czy jest najbezpieczniejszy? W pewnym sensie tak, w każdej sytuacji kryzysowej był bezpieczny.
0: Jakie hasło przyświeca tegorocznej edycji Festiwalu Sztuk Przyjemnych i Nieprzyjemnych?
1: Wolność w teatrze? No właśnie, ze znakiem zapytania. Czy jest wolność w teatrze? To też mnie zarówno ta wolność...
0: To jest bardzo ciekawy i bardzo pojemny temat.
1: Bardzo.
0: Wolność dla reżysera,
1: tak.
0: dla aktorów, a może dla autora i zależność
1: Dokładnie.
0: Jednego od drugich, prawda?
1: Dokładnie. Fantastycznie, że wchodzą nowe, że weszły nowe standardy i one powinny pozostać, ale na ile one czasami mają wpływ na skrępowanie reżysera. Ja oczywiście mówię o absolutnie prawidłowych relacjach międzyludzkich. Natomiast ten proces tworzenia, poszukiwania bywa różny, a indywidualizm twórców jeszcze w przestrzeni stresu no bardzo często obfituje różnymi dodatkowymi emocjami. Z drugiej strony wolność właśnie, wolność ekonomiczna, wolność interpretacyjna, tematyczna. Czy wszystkie grupy są realizowane podobnych proporcjach, czy o wszystkich środowiskach teksty są wystawiane. To jest bardzo, bardzo. Ale też nie ukrywam, że sytuacja w Kielcach mnie sprowokowała. Że z jednej strony mówimy wolny teatr. No jaki wolny teatr, jeżeli organizator, mimo że kandydat wygrywa konkurs, zostaje wskazany przez komisję na dyrektora teatru i nie zostaje powołany. To już się szczęśliwie zakończyło.
0: Michał Kotański walczył rzeczywiście jak lew i chyba jakoś no, nie, miał duże wsparcie z całego środowiska artystycznego i pani
1: tak,
0: jako
1: bardzo.
0: Z tej organizacji zajmującej się teatrami. Właśnie.
1: Unii Polskich Teatrów.
0: Tak,
1: bardzo
0: tak,
1: wspieraliśmy i bardzo walczyliśmy o Jacka Jebrzyka i interweniowaliśmy bardzo kategorycznie. Natomiast takich sytuacji w ogóle nie powinno być. To czyim my jesteśmy? Przepraszam bardzo. To jak się nie spodoba kolor oczu
0: to wie pani,
1: kandydata na dyrektora, to zarządzająca osoba kulturą w danym regionie powie nie, bo ja tak nie chcę, bo to trochę trzeba do takich kategorii.
0: No mamy przykład najwyższy, prawda, że można sobie wybrać z 5 osób 2 i chociaż wszystkie zasługują na to samo traktowanie.
1: Mhm.
0: Nie. To jest w ogóle trudny temat, bo mieliśmy przed kilkoma laty taki bardzo modny temat mobbingu. I to też oczywiście temat jest ważny, istotny, bo tutaj jeżeli mówimy o jakiejś takiej nieuszanowaniu drugiego człowieka, no to to jest temat bolesny. Ale z drugiej strony wiemy doskonale, że wybitni reżyserzy no nie byli takimi barankami, prawda? Że oni mieli czasami, potrafili się mocno jakoś, nie wiem, i zakrzyknąć, i żeby wytworzyć w aktorze. Oczywiście, jeżeli ktoś ma jakieś cechy negatywne, nie wiem, sadystyczne, no to należy to podkreślać i próbować je zwalczyć, ale no ale też, to też tak, to jest, ciągle powracam do tej kwestii, o której mi mówił Igor Przegrodzki, że normalni to żyją, niech pracują na poczcie.
1: No to poruszył pan bardzo ważny temat, bo oczywiście każda przemoc jest absolutnie niedopuszczalna, tak, w naganna, życiu, tak. Naganna i trzeba ją tępić. Jeśli ktoś ma jakieś agresywne zachowania, jest osobą z zaburzeniami psychicznymi. Trzeba tak to nazwać, bo nie ma powodu. Ani rodzic nie ma prawa krzyczeć na dziecko, ani nie ma prawa dorosły na dorosłego. I nie ma żadnej przestrzeni zawodowej, która daje, żadnego zawodu, która daje takie usprawiedliwienie takim zachowaniom. Ale też bardzo często na kanwie tych mobbingów w teatrach dochodziło do takiego odwetu przez pewne grupy, które nie były obsadzane. To jest niedemokratyczny zawód. To często też do jednych reżyserów się czeka w kolejce, inni czekają na zaproszenie. W takiej przestrzeni działamy. I ja myślę, że to bardzo często też zdarzało się po jakichś sprawach, po sądach okazywało się, że no, zniszczono człowieka, a nie udowodniono niczego. Że były takie przypadki, oczywiście przekroczeń na pewno też. Ja mogę powiedzieć tylko, że się cieszę, że przez tyle lat niczego takiego nie doświadczyłam. Co nie znaczy, że wszyscy są szczęśliwi, bo jak jest obsada, to może się w niej znaleźć, to nie wiem. Ja się w niej znaleźć.

0: Ona wtedy jest ciekawa. Natomiast dać na kartce obsadę jest najprościej na pewno. To skomplikowany proces. Ja myślę, że my jeszcze jesteśmy gdzieś w drodze, żeby nie wylać dziecka z kąpielą i żebyśmy też mieli pełną świadomość, że wszyscy pełnimy służebną rolę wobec sceny. Scena jest najważniejsza. Ona nie może stosować przemocy, ale my mamy misję tworzenia sztuki teatru. Prawda?
1: Tak, no tutaj pani też zawsze wybiera, ja tak jak patrzę, bo lubię jeździć do Łodzi, czasami Łódź przyjeżdża do Warszawy, no ale to wtedy już są te spektakle, które już oglądałem i myślę sobie, że trochę pani nadaje ton tym wielu festiwalom teatralnym, które są potem i potem właściwie jest tak, że większość tych spektakli, które pani zaprosiła już wcześniej do Łodzi, potem zostają zapraszane na inne festiwale teatralne, więc mam takie wrażenie, że ci dyrektorzy innych teatrów głównie bywają u pani na festiwalu, żeby czerpać inspiracje. Co takiego, no wiem, że tutaj jest dużo bardzo ważnych spektakli, ale może jesteśmy już kilka dni po tym, jak widzowie łódzcy przyjechali do Warszawy, żeby zobaczyć Termopile Polskie. To jest szalenie ważny spektakl, który pokazuje nowe spojrzenie na teatr, na misję teatru przez Jana Klatę. W czym pani, dlaczego pani wybrała ten spektakl? Co wydaje się pani istotnego w takim wyborze?
0: Przede wszystkim temat, który podejmuje Jan, i język, jakim go pokazuje. Pokazuje prawdziwą, bolesną historię Polski, a przy tym robi to wszystko bez zadęcia i bez tego koturnu. Otwarcie dyrekcji Jana Klaty, ale to oczywiście nie było jakimkolwiek argumentem.
1: To musiał być ważny spektakl, skoro drugi raz wrócił do tego dramatu, prawda?
0: Tak.
1: Po latach. On powiedział, że przemyślał jeszcze dodatkowe sprawy, które tak. Tam nie udało mu się. Zresztą wtedy zrobił w innych okolicznościach. To było tak. Zaraz po napadzie na Krym przez Rosję.
0: Dokładnie. Ja myślę, że Jan Klata ma taki rzadki dar umiejętnego przekładania tekstów nieprzekładalnych na scenę. Robi to szalenie inteligentnie, nie krusząc tekstu, nadaje mu bardzo współczesną wizję, bardzo współczesną interpretację i przy użyciu muzyki, bo zawsze u niego grają bardzo topowe, ja nie jestem w tej przestrzeni muzyki zbyt mocna, zespoły tak określone, heavy metalowe, czy no z takie grające mocnego rocka, to
1: no mam... właśnie, Jan pokazuje, że najdelikatniejsze tak. Uczucia można w ten sposób wyrazić.
0: Dokładnie.
1: I wykrzyczeć takie prawdy, które inni by powiedzieli cichaczem, ale jak się je wykrzyczy, nabierają trochę innej
0: tak.
1: głębi.
0: Tak. No spektakl niezwykle aktualny, bolesny, jeszcze z tym Kesera Sera w wykonaniu chóru radzieckiej.
1: Tak. Wybitne role też. To, co mi się...
0: Wybitne Jerzego Radziwiłowicza. Wybitna rola Danuty Stenki. Kreacja zespołowa, bo musiałabym długo wymieniać.
1: I wybitne role też, skoro powiedziała pani o Jerzym Radziwiłowiczu, oboje mieliśmy to szczęście, że oglądać dwie wersje, tak. Gdzie króla Stanisława gra w jednej wersji Jan Frycz i w drugiej Jerzy Federowicz. Widać, tak. Jak różnie podeszli do tego króla. Wspaniała Danuta Stenka, zjawiskowa, pierwszy raz tak...
0: Ania Grycewicz?
1: Tak.
0: Tak, oczywiście.
1: Ja napisałem, tak, że to jest w tak. ogóle no, największa rola od czasów tak. jej kariery aktorskiej. To znaczy Klata nadał jej nowy wymiar w ogóle aktorstwa.
0: Ale też pan Hamerski.
1: Tak, no tak, Oscar jest po prostu, to było znakomite. To, znaczy,
0: to jest znakomity spektakl. Proszę państwa, kto nie był, lekcja obowiązkowa, absolutna. Możemy długo opowiadać o Termopilach, a to po prostu trzeba zobaczyć. Owacja była długa na stojąco.
1: Potem dyskusja,
0: którą przerwali tak panowie kierowcy autokarów, którzy powiedzieli, że wrócą bez publiczności, bez pasażerów. Rozmowa była fascynująca, bo ona działa się na wielu poziomach pomiędzy publicznością. Prowadzący właściwie byli marginalni, byli odsunięci. Ta rozmowa się toczyła pomiędzy na przykład Jerzym Radziwiłowiczem, Janem Klatą, publicznością. fantastyczne.

0: Fantastyczne.
1: To mów, powiedzmy jeszcze o innych spektaklach, na przykład Grupa Krwi w reżyserii Wojciecha Urbańskiego, to jest Teatr Ateneum. Ateneum,
0: tak, tak. I zaprosiłam ten spektakl, sztukę, którą napisała Ania Wakulik, bo ona w dość ironiczny sposób pokazuje te nasze polskie korzenie, które nie wiemy, jakie są. Trochę nawiązujemy do chłopek, trochę nawiązujemy do tych czasów, gdzie nie wiadomo, kto był panem, kto był tego przerasowania Polaków, wszyscy z ziemiańskich dobrych rodzin, wszyscy błękitna krew, przynajmniej większość, a tymczasem w zabawny sposób tutaj odkrywamy historię po śmierci dziadka w testamencie, że ten, który miał tę błękitną krew, niekoniecznie ją miał, a ten, który służył, no właśnie takie przekłucie naszego polskiego balonu. Co to dla nas znaczy? Co to dla nas znaczy?
1: Potem na przykład protest kielecki. Do kogo należą Kielce? Miasto o bardzo bogatej historii i no, kojarzące się różnie, bo i z pogromem. Witkacy nie lubił Kielc, prawda?
0: Tak, Radomia. Kielc.
1: Witkacy,
0: a Gombrowicz Radomia.
1: Radomia, tak.
0: Przepraszam, skrótu myślałem.
1: I dlatego tam jest festiwal gombrowiczowski w Radomiu. Tak.
0: A jak słyszałam, w Radomiu Gombrowicz był tylko raz, za to jego brat przesiadywał. Mm. Restauracji.
1: A więc wracając do tego protestu kieleckiego, czyli taka półautorskie, bo Kuba Skrzywanek jest i współautorem, i reżyserem tego przedstawienia.
0: Tak, to jest spektakl, który powstał w trudnej sytuacji dla tego teatru, który zmagał się właśnie z nierozstrzygniętym konkursem na dyrektora i zostawał bez dyrektora. I tutaj Kuba Skrzywanek, ja lubię ten jego teatr interwencyjny, lubię, ja nie ukrywam, że bardzo cenię Spartakusa, to spektakl z Teatru Współczesnego w Szczecinie jeszcze, który no, mało kto jak Kuba Skrzywanek potrafi pokazywać, wyciągać z ciemnych zakamarków najbardziej ważne historie. Tamten dotykał psychiatrii dziecięcej. A tutaj mamy opowieść zarówno o historii Kielc, o pogromie kieleckim, o traumie i tajemnicy, które to miasto ma. To oczywiście tajemnicą nie jest, ale też taką przestrzenią pewną wstydliwą, pewną tak jak takim wypieranym faktem, ale przede wszystkim kamienice, które to pewnie były historie w wielu miastach, które właśnie jak kupić kamienicę w centrum miasta? Wystarczy mieć mamę urzędniczkę. Nieprawdaż o tych mechanizmach, o mentalności i o...
1: No to jest bardzo, bardzo taki gorzki teraz temat, bo jak patrzę na to, co się dzieje w Warszawie, no to tam to dzieje się nie najlepiej. To znaczy może teraz już to trochę przygasło, ale kiedyś tak to wyglądało.
0: Ale tam była też historia, że po prostu teatr, który remontował znakomicie, zresztą wyremontował pan Kotański, poprzedni dyrektor, to właścicielka tej kamienicy żądała jakichś ogromnych opłat, żeby firmy budowlane mogły wjeżdżać i remont mógł się toczyć. Więc to się zaczęło od tego, że oni nie mogli, nie mieli dojazdu, bo podwórko, zaplecze teatru, zdaje się, nie chcę mylić faktów, to jakby było zaczynem historii, badania. Oni się na to nie zgodzili. To była niezwykle trudna sytuacja. To tak jak miałby pan posiadłość jakąś i środek należał do kogoś innego.
1: No Krystyna Janda, żeby nie kupiła takiego sklepu, który był od ulicy Marszałkowskiej, który właściwie jest tam jest kasa biletowa i tam jest właściwie te, i to jest takie bezkolizyjne przejście na podwórko, w którym jest wejście do teatru Polonia, ponieważ okazało się, no są dwie bramy takie duże, gdzie pozakładano kraty i okazało się, że te bramy, jak już Krystyna Janda dostała teatr, to miejsce, od razu te bramy były zamknięte. Jak było kino Polonia, to było bezkolizyjne wejście. Tak. Tymczasem ona musiała wykupić sklep, żeby zrobić tam takie normalne przejście do tego teatru, bo tak jak pani mówiła, by musiała płacić jakieś horrendalne pieniądze, prawda? Bo ktoś by powiedział, że to jest moja działka i ja sobie nie życzę, żeby przychodzili tam ludzie. Chociaż wiedział, że to jest teatr, znaczy, że to jest sala teatralno-filmowa, która zawsze służyła powszechnemu użyciu.
0: Ale nic nas tak nie boli jak cudze szczęście, no sukces, tak, radość. A tu przyszła Krystyna Janda z pomysłem na teatr. Nieprawdaż?
1: Tu się pojawia w ogóle bardzo dużo ważnych nazwisk, jeśli chodzi o reżyserów, bo jest i Michał Borczuch, i no, Krzysztof Warlikowski, Europa, znakomite przedstawienie. Może kilka słów na ten temat. To jest przedstawienie zrealizowane w jednym z koproducentów, jest Nowy Teatr w Warszawie, ale nie tylko.
0: Tak, Europę uważam za jeden z ważniejszych spektakli ostatniego czasu i Krzysztofa Warlikowskiego. Chcę też wrócić do, czy poruszyć temat fenomenu Krzysztofa Warlikowskiego, bo to, o czym rozmawialiśmy chwilę wcześniej o Krystynie Jandzie, to dotyka wszystkich mistrzów i wszystkich wielkich artystów. Krzysztof Warlikowski jest wielkim, wybitnym artystą. Możemy być z niego dumni. Tymczasem warto przyjrzeć się fenomenowi jego teatru od momentu, kiedy go założył, w jakim kierunku zmierza i no właśnie. Europa moim zdaniem to jeden z istotniejszych spektakli, niezwykle trafnie diagnozujący sytuację, w jakiej jesteśmy, choć w recenzjach słyszałam nie do końca ten głos był zbieżny z moim, ale to jakby jest zawsze i to jest bardzo ciekawe, że tyle opinii, ile osób, które obejrzały. Zaprosiliśmy krytyków z Europy, chyba najważniejszych od specjalistów, też od Teatru Krzysztofa Warlikowskiego. No, w moim odczuciu jego teatr rozwija się znakomicie. Ja oczywiście skupiam się na premierach w reżyserii Krzysztofa Warlikowskiego. I czasami mnie, wie pan, bawi tak, jak słyszę, o, u Lupy znów ta ściana. Znów siedzą na tych łóżkach. O, u Warlikowskiego znów ta sama ściana. Czego oczekujemy? To są twórcy wysoce intelektualni. Oni stawiają tematy, z którymi pozostajemy.
1: To była taka piękna sytuacja. Tutaj jestem dumny, jeśli chodzi o władze miasta Warszawy, że znalazły bardzo ciekawą przestrzeń dla Warlikowskiego. Tak. Jakby trochę mu się podporządkowały.
0: Świetnie.
1: Jednocześnie właśnie zawsze będę uważał, że to jest ciemna strona tych decyzji, zlikwidowanie Teatru Tadeusza Łomnickiego.
0: Tak,
1: to był największy teatr, to był największy aktor powojennego teatru. I tak jak teraz byłem, wie pani, na spotkaniu z władzami miasta, gdzie pani kierownik literacka, właściwie sekretarz literacka z dumą mówiła, że wybitny aktor Stefan Jaracz postanowił dla takiej robotniczej dzielnicy na Powiślu stworzyć teatr. I ten teatr do dzisiaj stoi i tak dalej. I pomyślałem sobie, jeszcze miasto znalazło dla niego duże pieniądze, żeby rozbudować to o dwie nowe sceny. A z drugiej strony zlikwidowało miejsce, które stworzył sobie drugi wybitny artysta, który na robotniczej Woli chciał stworzyć teatr. I stworzył teatr na Woli. I to zawsze powinien być teatr Tadeusza Łomnickiego.
0: Oczywiście.
1: Gdyby ktoś taki jak pani dyrektor trafił na ten teatr, to by go rozbudował w sposób znakomity i artystycznie, i też mentalnie. Tymczasem postanowiono przenieść tam inny teatr, który jest bezdomny. Ja nic nie mam przeciwko innemu teatrowi, tylko że nie widzę powodu. Tak. To było miejsce już z lokatorem. To nie było, to było, prawda, z historią.
0: Bardzo ważna scena.
1: Gdzie reżyserował Roman Polański,
0: tak,
1: gdzie reżyserował Andrzej Wajda, gdzie reżyserował Kazimierz Kutz, gdzie była polska prapremiera Do piachu Tadeusza Różewicza, gdzie był poruszający spektakl Gdy rozum śpi, gdzie była prapremiera światowa jednego z najważniejszych dramatów Tadeusza Słobodzianka, czyli Nasza klasa. I tak dalej. Tam właściwie aktorzy, no tam wystąpił w roli króla Lira Daniel Olbrychski. Tam grał wielkie role właśnie Tadeusz Łomnicki. Tadeusz Łomnicki, który właściwie ze względu na to, że partia bardzo zabiegała o jego obecność i on się wpisał się do partii, mógł mieć teatr wszędzie, a mógł zostać dyrektorem, na jeden telefon mógł zostać dyrektorem Teatru Narodowego, Polskiego, jakiego by chciał, a on sobie chciał stworzyć własny teatr. teatr, żeby mieć spokój, żeby móc sobie zapraszać. I tak taki teatr został tak.
0: I miał misję, był tak. rektorem. Oczywiście, że miał legitymację partyjną, ale...
1: Ale dzięki temu, tak jak dzisiaj wszyscy mówią, uratował tę szkołę teatralną od różnych zawirowań historycznych. Tak,
0: dokładnie. Bardzo pięknie pokazuje to w filmie Katyń Andrzej Wajda. Żyliśmy w czasie komuny, były dwie drogi. Albo pójść i spłonąć i umrzeć za grób brata, bohatersko, albo jakiejś siostra, która była nauczycielką, kształcić następnych. Następne pokolenia, ocalić inteligencję. Mam wrażenie, że Tadeusz Łomnicki nikogo nie skrzywdził, pomagał studentom, walczył o ten teatr, żeby był to teatr dla robotników, bo też wystawiał bajki, robił dyplomy w szkole i wystawiał to, co było u niego w szkole. Dał pracę ogromnej grupie młodych aktorów i reżyserów. Otaczał ich opieką, mówił o nich dzieci, moje dzieci. I zaproszenie Polańskiego, który to fantastycznie, że przyjechał i w momencie, kiedy go wszyscy chcieli zrzucić, przestał być rektorem, przestał być dyrektorem. Pamięta pan, taka była nisza ciszy. No przecież z jakiegoś powodu wyjechał, żeby Króla Lira zagrać. Nie dlatego, że on w Warszawie nie chciał tego robić, tylko nie.
1: Żaden z warszawskich teatrów mu to odmówił.
0: Był kłopotliwy, bo był za dużą osobowością, był zbyt wybitny.
1: Tak.
0: Natomiast na pewno tworząc teatr na Woli w bardzo trudnym miejscu, nie działał przeciwko sztuce, a działał właśnie będąc zmotywowanym, żeby powstał kolejny ważny teatr z pokorą dla tworzenia teatru. Chciałam powiedzieć, z pokorą tam nie realizował swego ego, bo on nie musiał.
1: Tak.
0: On był rektorem, był tym kimś tam, nie wiem, posłem na Sejm,
1: chyba był.
0: Natomiast na pewno swoją działalność partyjną, znikomą, ale wykorzystywał, żeby pomagać innym.
1: Tak, tam
0: załatwiał mieszkania.
1: To nie był przypadek, prawda, Niny Andrycz, że wykorzystywała, prawda, niszczyła inne aktorki i tak dalej. On sobie stworzył sobie swoją placówkę, swoją republikę marzeń właśnie w tym teatrze, który był jednym z najnowocześniejszych. Świetnie go wyremontował. Przecież tam występował i Gajos, tam występował Olbrychski, tam występował Seweryn, tam występował. Ja myślę, że bardzo ciekawie też pisała się w historię tego teatru dyrekcja Tadeusza Słobodzianka.
0: Tak, zgadzam się.
1: No i potem jakoś taki... Pani dyrektor, skończmy w takim razie tą... Widzi pani, teatr, życie i poczucie wolności. Wszystko jesteśmy w tym samym temacie. To skończmy w takim razie w takim pogodnym nastroju. Męczycho w reżyserii Tomasza Karolaka, Juliusz Machulski.
0: Tak, Męczycho to opowieść osadzona w Łodzi, w rodzinie kibiców, zagorzałych kibiców. Mamy tam wszystko. Właściwie to mamy historię II wojny światowej, zawikłaną, nieoczywistą. Mamy wolność, miłości i jak to u Julka, znakomity portret współczesnych Polaków z nutką uszczypliwości i czułości, jak u niego. A reżyseruje Tomek Karolak, ponieważ Tomek Karolak, poza tym, że jest bardzo znaną twarzą w różnych serialach i tak dalej, bardzo lubi wracać do teatru. Rozmawialiśmy przy okazji zupełnie innych tematów i tak zwierzył mi się, że chciałby bardzo powrócić też do teatru jako reżyser. On, kiedy... Nie wiem, czy jeszcze Teatr Imka funkcjonuje, ale kiedy funkcjonował...
1: Na razie jest w takim trochę zawieszeniu, chyba tak mi się wydaje, ale rzeczywiście bardzo był to kiedyś ambitny teatr.
0: Tak.
1: Tomek w ogóle nie wyglądał, bo taki zawsze kojarzył się z takim aktorem serialowym, jakimś takim właśnie komediowym, a tworzył bardzo ambitny, bardzo ciekawy prywatny teatr. Jeżeli prywatny teatr wystawia Hamleta, no to naprawdę jest...
0: Tak. Rewizora, dokładnie. I ponieważ on ma korzenie łódzkie, on był aktorem Teatru Nowego, zresztą z Oskarem Hamerskim, ich tam była grupa, Przebindowski, Boczarska,
1: tak.
0: Kazimierz Dejmek przy swojej kolejnej dyrekcji, krótkiej bardzo niestety i ostatniej, zaangażował ich, ale też kiedy już wiedzieli, że ich czas się tam dopełnia, to tak mi ostatnio opowiadał, że to Kazimierz Dejmek zadzwonił do dyrektora Narodowego, żeby ich przyjął i oni Każde z nich, które się tu znalazło, poszło swoją drogą, bardzo udaną drogą artystyczną. A ponieważ, jak pan wie, poszukuję reżyserów od komedii i miałam ogromną przyjemność i satysfakcję, i moi koledzy również, pracy z Jackiem Braciakiem. I pomyślałam, że może klucz jest w spełnionych aktorach, którzy osiągnęli wiele, ja nie lubię słowa sukces, ale osiągnęli sukces. I Jacek Braciak i Tomek Karolak w przestrzeni aktorstwa. I mają już takie apetyty reżyserskie, mniejsze, większe, a obaj cenią komedię, to po sukcesie, po mojej wielkiej przyjemności pracy z Jackiem Braciakiem, zapytałam Tomka, czy nie miałby, wysłałam mu tekst, no i właściwie zgodził się natychmiast z radością. Pracujemy. Ma bardzo ciekawą koncepcję. Zapraszam.
1: No, zapraszamy państwa do Łodzi, do Teatru Powszechnego, na Festiwal Sztuk Przyjemnych i Nieprzyjemnych i na inne przedstawienia. Teatr w Łodzi jest teraz bardziej powszechny, bo jest w różnych rozsiadach po całym mieście, więc na pewno znajdą państwo odpowiednie miejsce, które będą mogli sobie wybrać, żeby zobaczyć coś istotnego, coś ciekawego, często śmiesznego, ale zawsze wartego zainteresowania. Pani Ewa Pilawska była naszym gościem. Bardzo pani dziękuję.
0: Dziękuję bardzo. Dziękuję.

razem dróg przebytych, ile ścieżek przedeptanych, ile deszczów, ile śniegów wiszących nad latarniami, ile listów, ile rozstań, ciężkich godzin w miastach wielu, i znów upór, żeby powstać, i znów iść i dojść do celu.

krzykliwy z leśnego ptactwa, długi przez cały korytarz, przez podwórze, aż gdzie gwiazda Wenus, a tyś lot i górność chmur, blask wody i kamienia. Chciałbym oczu twoich chmurność ocalić od za

0: 21. Marta Hernik, zapraszam na wiadomości Polskiego Radia RDC. Tragiczny wypadek na stacji kolejowej w Ursusie w Warszawie. Są utrudnienia w kursowaniu pociągów. Znowu też zdarzenie z udziałem motocyklisty w stolicy na S2, stłuczka z samochodem i aktualny apel policji, żeby zwolnić. Coraz więcej zachorowań na żółtaczkę. Lekarze biją na alarm i zachęcają do szczepień. Uwaga pasażerowie podwarszawskich pociągów, są utrudnienia w kursowaniu SKM-ki linii S1 oraz kolei mazowieckich. To w związku z interwencją służb po śmiertelnym wypadku na torach. Trwa wyjaśnianie okoliczności. Do zdarzenia doszło w rejonie torowiska pomiędzy linią dalekobieżną a podmiejską na stacji Ursus Niedźwiadek. Na miejsce zadysponowano policję, ratownictwo medyczne, były także dwa zastępy straży pożarnej. Przyznaje nam w rozmowie z Polskim Radiem RDC Leszek Borys z Państwowej Straży Pożarnej w Warszawie.
1: Zostaliśmy wezwani do osoby, która z peronu spadła prawdopodobnie na torowisko. No tutaj w tym zakresie to musi się wypowiedzieć policja. Natomiast na miejsce zostaliśmy wezwani. Także też na miejsce przybył zespół pogotowia, który prowadził dalsze czynności.
0: Służby pozostają na miejscu. Możliwe są opóźnienia, odwołania, przekierowania kursów. Wprowadzono wzajemne honorowanie biletów ZTM, koleje mazowieckie SKM na odcinku Warszawa Wschodnia - Pruszków. Znowu zdarzenie drogowe z udziałem motocyklisty na Mazowszu, tym razem w Warszawie, na S2, na odcinku Wału Miedzeszyński-Wilanów. Doszło tam do zderzenia samochodu osobowego z motocyklem, nikt nie ucierpiał, zablokowany jest jednak jeden pas jezdni w kierunku Poznania. A jak informowaliśmy wczesnym popołudniem, do tragicznego wypadku doszło na Krajowej 90C2. Koło Sochaczewa zginął motocyklista w wyniku zderzenia z samochodem osobowym. Później na autostradzie A2 w Łódzkiem w stronę Warszawy w zderzeniu motocykla z dwoma samochodami. Ranne zostały 4 osoby. Pogoda sprzyja nadmiernej prędkości. Policja apeluje o rozsądek i o przestrzeganie przepisów. Do jutra trwa specjalna akcja i nasilone kontrole drogowe. O tragedię teraz bardzo łatwo także w lasach. W prawie całej Polsce obowiązuje trzeci, czyli najwyższy stopień zagrożenia pożarowego. Mówi o tym rzecznik komendanta głównego Państwowej Straży Pożarnej Wojciech Gralec.
2: Przez pierwsze 2 dni majówki strażacy interweniowali przy blisku 320 pożarach lasu. Apelujemy o zachowanie szczególnej ostrożności i zdrowy rozsądek podczas korzystania z obszarów leśnych do wypoczynku.
0: Na przyszły tydzień synoptycy zapowiadają nieznaczne ochłodzenie i przelotne opady deszczu.
3: To są wiadomości RDC.
0: Rośnie liczba zakażeń żółtaczką pokarmową. W pierwszym kwartale roku zarejestrowano w Polsce już około 500 zachorowań na wirusowe zapalenie wątroby typu A. Ta żółtaczka przenosi się głównie drogą pokarmową, ale także poprzez kontakty seksualne. Główny inspektor sanitarny Paweł Grzesiowski zaznaczył, że zakazić się można wszędzie, a choroba szybko się rozprzestrzenia.
4: To jest szczepionka, której my nie mamy w kalendarzu obowiązkowych szczepień. Nie mamy zatem odporności populacyjnej, a więc właściwie każdy z nas może zachorować i to pokazują obecne ogniska. Mamy od jednej osoby kilkanaście, nawet czasami, jeżeli to jest osoba, która ma skuteczne mechanizmy zarażania, czyli na przykład jest pracownikiem gastronomii. Wtedy razem z posiłkami rozdaje nam wirusa.
0: Profilaktyką są szczepienia, podkreślają eksperci. Obecnie przeciwko WZW-A można zaszczepić się w niektórych aptekach. Pojutrze do sprzedaży trafią bilety kolejowe do chorwackiej Rijeki. Połączenie ponownie pojawi się w rozkładzie jazdy w czasie wakacji i będzie je obsługiwać spółka PKP Intercity. Minister infrastruktury Dariusz Klimczak zapowiedział, że w tym roku podróż będzie nieco krótsza i wygodniejsza.
5: 5 maja rusza sprzedaż biletów do Chorwacji. Pociągi będą kursowały częściej, bo nie 4, a 6 razy w tygodniu. Składy będą większe, a podróż krótsza. Ceny, jak gwarantuje prezes, będą podobne jak w tamtym roku.
0: Letni rozkład jazdy na kolei zacznie obowiązywać 14 czerwca.

0: Państwo, bardzo ciepły wieczór na Mazowszu. Termometry pokazują od 16 do 19 stopni Celsjusza. Wszędzie pogodnie, na pewno bez opadów co najmniej do wtorku. W nocy też ciepło, już o przymrozkach możemy zapomnieć. W każdym razie w najbliższe noce. Teraz najbliższej nocy na termometrach ma być 12-13 stopni Celsjusza. Ciśnienie w Warszawie spada, wynosi 999 hektopaskali.
1: Autopromocja.
2: Pop, rock, blues, alternatywa i folk, czyli muzyczne nowości i premiery tylko w RDC oraz wywiady, rozmowy i relacje z artystami, bo muzyka nie zna granic. Wszystko to w programie Bez Limitu. Już dzisiaj o godzinie 22, a potem na podcastach radia RDC. Bądźcie ze mną. Zapraszam, Bogdan Fabiański.
1: Autopromocja. RDC. Wieczór literacki.
3: Jan Bończa-Szabowski, zapraszam Państwa na drugą część Wieczoru Literackiego, Radia dla Ciebie.

0: pani Ewa Wenzel, aktorka, dyrektorka teatru, scenarzystka też, to bardzo ważne. Pani Ewo, zrobiła pani tyle wspaniałego dla polskich seriali, dla opowieści o historii tej najnowszej, tej trochę wcześniejszej, że ten tytuł scenarzystka też się pani jak najbardziej należy.
1: Dziękuję bardzo. Parę lat rzeczywiście spędziłam przy pracy nad scenariuszami, 7 lat nad Czasem honoru.
0: Właśnie.
1: To był duży, duży wysiłek.
0: Ale i duży sukces. Wie pani, to jest coś takiego, że młodzież, młodzi widzowie zaczęli interesować się historią.
1: Tak.
0: Czyli pani to tak napisała, żebyśmy rzeczywiście czuli, że to nie jest epoka naszych dziadków i rodziców, ale że poczuliśmy się tak trochę, jakbyśmy my, przed nami stały ważne pytania. Jak, co byśmy zrobili? Czy
1: w danej sytuacji,
0: tak,
1: prawda?
0: Tak,
1: dlatego,
0: tak,
1: że to chodzi o emocje. To znaczy, ja nie sama to pisałam.
0: No
1: oczywiście,
0: tak,
1: ja pisałam to z Jarkiem Sokołem, dzięki temu, że zaprosił mnie Michał Kwieciński i Jarek do tej współpracy. Nie wiem, co im wpadło do głowy, ale to był bardzo dobry pomysł dla mnie, bo naprawdę mnie to bardzo rozwinęło. Ale wracając do tego, o czym pan powiedział, tak, bo wszystko idzie, wszystko się dzieje przez emocje. Człowiek, który, jeżeli scenariusz czy sztuka jest napisana naprawdę interesująca, jest wtedy, kiedy to się opiera na emocjach, a w takich sytuacjach ekstremalnych, no wiadomo, że wojna była sytuacją taką, no to nie do opisania, to się nie da na.
0: Do której nikt nie był przygotowany.
1: Kompletnie.
0: I nigdy nie będzie.
1: I zawsze będzie to zaskoczenie, i zawsze będzie to szok, i zawsze to będzie nieszczęście, i czasami coś się uda, czasami uda się uratować czyjeś życie, czasami nie. I jeżeli to jest oparte właśnie na tych emocjach, to ludzie czują, że oni są tam w środku, utożsamiają się. Jeżeli uda się przez całe pokolenie pokazać reakcję wszystkich pokoleń, postaci, przez te postaci oczywiście, w różnym wieku, to wtedy, czy to jest babcia, czy mama, czy syn, czy wnuczek, oni są w tej rzeczywistości i oni mogą się w niej odnaleźć. Wtedy tak, ich to przyciąga wszystkich. Na to zwracaliśmy też bardzo dużą uwagę. No oczywiście też na fakty historyczne, które też były bardzo ważne i bardzo obciążające, nie ukrywam. I trzeba było się wielu rzeczy nauczyć, dowiedzieć i... No ale już, ten czas minął.
0: Wie pani co, bo to jest właśnie dziwne, że my jakoś tak, ja mam takie wrażenie, że my mamy w historii takie postacie, o których powinniśmy naprawdę pisać sztuki, pisać scenariusze filmowe i my tego nie potrafimy, bo my tak jakoś, niech pani weźmie nawet przykład opowieści o Chopinie. Dla mnie takim najważniejszym filmem o Chopinie była Błękitna nuta Żuławskiego. Prawda? A to są takie książkowe opowieści, które są nudne, bo po prostu wszystko, bo my jakoś tak dostrzegamy symbole, a nie widzimy w tym człowieka.
1: No
0: z tym,
1: właśnie.
0: Tym, o czym pani mówiła, z tymi emocjami tak.
1: Z tym ich życiem wewnętrznym.
0: Z tym pęknięciem, bo przecież nikt
1: tak.
0: Nie jest taki wymalowany, nie. Prawda, zawoskowany i taki...
1: Ale to wymaga bardzo dużo też pracy, bo ja pamiętam, jak pracowałam nad Promieniowaniem, który też napisał ja. Jarek.
0: Bardzo robiłam... polecamy państwu, ale to potem powiemy, jak będziemy mówić o działalności Teatru Kwadrat.
1: I pamiętam, że to, co dostałam od Jarka, miało 60 stron, a ja musiałam z tego zrobić 40. Udało mi się to zrobić. Dlaczego? Dlatego, że najbardziej pomogły mi w ogóle fotografie, czyli albumy. Bo ja widziałam ją w różnych sytuacjach. Utożsamiałam, tak sobie to składałam.
0: Rzecz o Marii Curie-Skłodowskiej.
1: Tak, mówię o Marii Curie-Skłodowskiej. I to, te obrazy tak bardzo mi pomogły, ponieważ one były z różnych momentów życia, które świetnie Jarek ujął, ale to wymagało naprawdę bardzo dużej pracy. To była książka za książką, to były wspomnienia, albumy, listy, wszystko, co tylko było możliwe i z tego się jakiś tylko ułameczek składa, prawda? I tak samo było w czasie honoru, że jednak te informacje, które do nas dobiegały, była ich tak duża ilość, że trzeba było wybrać. A no jeszcze ja jestem takim pokoleniem, że mnie wychowywali dziadkowie, którzy przeżyli wojnę. I moja mama też przeżyła wojnę, na szczęście, prawda? I mogłam... Pewne rzeczy pamiętałam, pewne ich opowieści z dzieciństwa i to mi się składało i wtedy, a ponieważ to było wtedy dla mnie bardzo emocjonujące, bo byłam jeszcze małym dzieckiem, to mogłam to jakby przelać na ten papier, gdzieś umieścić te wszystkie swoje emocje, wrażenia, no, które też wtedy są zawarte w słowach, prawda? Czy w scenach, czy w relacjach między postaciami.
0: Mm-hmm. Pani dojście do teatru Kwadrat nie było czymś takim oczywistym. Bo ja pamiętam pani znakomite role, które mnie jakoś tak zawsze bardzo poruszały. Bo pani jest osobą o jakichś niebywałych pokładach delikatności, takiej wrażliwości. I gdy sobie pomyślałem, że gdyby na przykład nie była pani aktorką, a była pani lekarzem, to byłoby pani znacznie trudniej. Bo pani by się tak wcielała jakby w potrzeby swych pacjentów, tak rozumiała.
1: Tak, myślę, że
0: i było...
1: Tak, ja zdawałam na medycynę w ogóle. Tak, bo ja troszkę wcześniej już to niekiedy mówiłam, ale ja wcześniej studiowałam budownictwo rok, ekonomia, organizację produkcji rok, ale zdawałam też na medycynę wtedy, kiedy zdawałam na budownictwo, to był ten sam rok. Nie dostałam się na medycynę, uczyłam się tylko biologii i biologię oblałam. Chemia i fizyka były mi bardzo bliskim tematem, bo ja jestem ścisły umysł, więc to mi poszło, a z biologii oblałam i już więcej nie zdawałam. Ale miałam ten pomysł, także wydawało mi się, że będę pomagała bardzo ludziom, bo sama też w dzieciństwie właśnie zetknęłam się też z takimi bardzo szpitalnymi rzeczami i wydawało mi się wtedy, miałam wtedy 14 lat, że to jest... jedyne miejsce, w którym będę czuła się bezpiecznie i w którym będę mogła dać ludziom to, co ja dostałam.
0: Mm-hmm. Ja pamiętam też pani rolę w założonym przez Tadeusza Łomnickiego Teatrze na Woli. To było też i to i rolę takiej śpiewającej i pamiętam i Dostojewski
1: bo i Sonia w zbrodni i karze, tak. I Natasza w Wolniej i pokoju, to były role. Ale ja wcześniej już grałam. Ja w ogóle nigdy w życiu bym nie pomyślała, że będę w teatrze komediowym. Tylko stan wojenny spowodował, że pewne rzeczy się zmieniły. Ja zaczynałam w Szczecinie, tam Lillę Venedę grałam. To była pierwsza taka moja rola, za którą dostałam nagrodę. Potem dostałam propozycję do Łodzi i tam byłam w Teatrze Powszechnym, bo tam grałam w takim... serialu, telewizyjnym serialu teatralne, to była bajka Małgosia kontra Małgosia. I rzeczywiście gdzieś tam moja nadwrażliwość, ja to tak nazywam, bardzo w tym zawodzie czasami pomaga, czasami szkodzi. No na pewno, gdybym była lekarzem, to chyba już bym nie żyła.
0: No właśnie, tak. Bo się bardziej przejęta niż
1: pacjenci. Tak mi się wydaje. Tak mi się wydaje. I ta empatia gdzieś we mnie jest i też często nie mogę zrozumieć... Nie mogę zrozumieć, że inni ludzie tak nie odczuwają, że nie czują tego tak jak ja, że ta moja wrażliwość czasami, muszę powiedzieć, przeszkadza.
0: Mówiła pani właśnie, to powiedzmy o paru takich zupełnie zapomnianych, niesłusznie spektaklach, bo Wojna i pokój w Teatrze na Woli, tam pani grała Nataszę i pamiętam świetna rola Janusza Gajosa.
1: Tak, on grał Biezuchowa.
0: Tak.
1: Andrzeja grał Jurek Zelnik. No w ogóle to było cudowne dla mnie, cudowna przygoda. Pierwsza rola tutaj. Bardzo byłam tym przejęta. Bardzo mi się podobało to, że mogę z tymi ludźmi pracować. To był dla mnie szok i to była dla mnie taka nagroda. Dzisiaj młodzi tego chyba nie mają, nie czują tej różnicy międzypokoleniowej. Są innym pokoleniem, zwłaszcza to pokolenie Z. To już jest zupełnie inna, to już są zupełnie inni ludzie. Ja nie mówię, że to dobrze czy źle. No w każdym razie ta rola Nataszy w Wojnie i Pokoju była dla mnie bardzo ważna. Mogłam tam zatańczyć, ja też trochę tańczyłam wcześniej. Mogłam tam spotkać się z ludźmi, którzy byli dla mnie takimi nieosiągalnymi osobami. Wydawało mi się, że nie wiedziałam, że uda mi się to i że to, te propozycje przyjdą do mnie, a nie, że ja będę o nie zabiegała. Uh-huh. Tak zawsze mój profesor powtarzał, że są dwie drogi do Warszawy i z Warszawy. No, ja, moja droga była do Warszawy. Przez Szczecin, przez Łódź do Warszawy. Ale zawsze dostawałam propozycje.
0: No i powiedzmy, jak znalazła się pani w Teatrze Kwadrat, że to też było właściwie Teatr Kwadrat w tym momencie stał się sceną teatru na Woli, prawda?
1: Tak, to był zupełny przypadek, dlatego że przypadek. Był stan wojenny, był teatr Kwadrat został, był teatrem telewizji. Mhm. W momencie, kiedy przestał być teatrem telewizji, bo telewizja już nie mogła, nie chciała, nie mogła, nie chcę nazwać tego jakoś tak, żeby to było niekomfortowe dla kogokolwiek, w każdym razie przestał być teatrem telewizji. Wtedy dyrektor teatru na Woli zaproponował Teatrowi Kwadrat, żeby się do nas przyłączył. Niestety pan Dziewoński nie zechciał tutaj z nami współpracować. Jakoś tak bardzo to nie mogli się panowie dogadać. Też nie oceniając tego w żaden sposób, ale no do tego doszło, że wszyscy pracowaliśmy w Teatrze na Woli. Potem spalił się Teatr Narodowy, który przejął Teatr na Woli. I nam została tylko scena Teatru
0: Narodowy,
1: Kwadrat.
0: Teatr na Woli ma jakieś takie szczęście, że jest traktowany jako taka scena niepotrzebna. To znaczy teraz ostatnio też został jakby władze miasta przekazały go innemu teatrowi, jakby nie doceniając, że był to teatr stworzony przez najwybitniejszego polskiego aktora Tadeusza Łomnickiego i jakby przerwali działalność teatru, w którym było polska premiera Amadeusza, gdzie Roman Polański reżyserował, Kazimierz Kuc i tak dalej, i tak dalej. No niestety.
1: Myślę, że bardzo byłoby fajnie, gdyby jednak zachować pamięć w jakichś... My na przykład zrobiliśmy wystawę na 50-lecie i można by coś takiego też w tym teatrze na Woli. Ja myślę, że to się może nawet zdarzy, żeby tą cząstkę tego teatru, tego Łomnickiego...
0: Wy pamiętacie właśnie o swoim twórcy, czyli Edwardzie Dziewońskim, bo ten Teatr Kwadrat ma rzeczywiście dzisiaj patron.
1: No, tutaj to nie chcę się też to jakoś tak wgłębiać, ale nie będzie to na pewno możliwe, bo to inny teatr dostał to miejsce. I no... Fajnie by było uczcić, czy jakoś przypomnieć. No, zawsze są jakieś sposoby, nie mam w tej chwili, nie przychodzi mi to do głowy, ale żeby upamiętnić to miejsce też jakąś chociażby tablicą, nawet nie wiem, czy tam jest taka tablica, że tutaj kiedyś to miejsce było, prawda?
0: Pewnie tak, służyło innemu
1: teatrowi.
0: No, i Teatr Kwadrat też przeżywał burzliwe dzieje, bo w którymś momencie zostaliście wyrzuceni z Czackiego, prawda? Miał taką swoją fajną siedzibę, malutką, ale własną.
1: Tak, i to był największy szok dla nas, dlatego że to spowodowało, że byliśmy kompletnie, nie wiedzieliśmy, gdzie się mamy podziać. I wtedy, kiedy Andrzej Neyman objął ten teatr, jakoś zdobyliśmy inne miejsca.
0: A wiem, że były takie propozycje, żeby pani wtedy była dyrektorką i wtedy pani się nie zdecydowała, bo jakoś tak chciała
1: wtedy
0: pani
1: dać koledze.
0: Wtedy
1: ja pisałam jeszcze Czas honoru i uważam, że Andrzej był wtedy w takim wieku, jemu też bardzo na tym zależało. Ja musiałabym z paru rzeczy zrezygnować, więc to myślę, że tak się stało, a czas potem to gdzieś w naturze nic nie ginie, gdzieś to wyrównał, no po prostu.
0: No macie teraz świetną siedzibę na przecięciu dwóch stacji metra, więc dojazd jest znakomity. Przy jednej z głównych ulic Warszawy, przy ulicy Marszałkowskiej, tam było kiedyś dawne kino Bajka. Macie dwie sceny. I postanowiła pani trochę jakby rozszerzyć grono odbiorców, prawda? Bo to nie są tylko takie stricte komedie, ale no najlepszy przykład ta ostatnia premiera, czyli...
1: Każdy twój telefon. Każdy twój telefon, tak. To jest sztuka, która została napisana specjalnie dla nas przez Jarka Sokoła. Została napisana specjalnie dla tych aktorów, bo już kilka lat jestem, więc już możemy się też rozeznać, prawda, kto jak. Ja zresztą znam tych aktorów. Z wyjątkiem tutaj jednego aktora, który został zastąpiony kim innym, ale to z takich różnych powodów niezależnych od nas. I myślę, że to... To otwiera drogę do, zresztą już też inne, bo i Żegnaj Panie Szekspir na przykład, prawda?
0: Też to polska jest premiera.
1: Prapremiera. A tutaj, ponieważ mamy polskiego autora, to bardzo akurat się dobrze składa i mojego przyjaciela, z którym pracowałam tyle lat, więc znamy się, rozumiemy się, wiemy, o czym rozmawiamy. No chciałam, żeby to było przedstawienie takie pokoleniowe, że tak dla wszystkich pokoleń, bo jak przecież pan widział, tak, jest tam młody chłopak, jest tam babcia i w środku te wszystkie, cały ten przedział pokoleń. I myślę, że to jest współczesny bardzo tekst i bardzo ważny. Sprawa telefonów, czy w ogóle mediów, które wkroczyły w nasze życie bez
0: to i naszego w ogóle uzależnienia, prawda,
1: tak,
0: od niego.
1: I to, choćbyśmy nie wiem, co robili, to i tak jesteśmy uzależnieni. Ale w tym momencie ludzie, którzy przyszli na to przedstawienie, nagle zaczęli się łapać za telefon i uświadamiać sobie, że biegnąc właśnie na przykład do toalety, zabierają ze sobą komórkę, bo może akurat ktoś zadzwoni. Ja w ogóle nie myślałam, że jestem tak uzależniona. A teraz sobie zdaję sprawę z tego jednak, jak bardzo. Chociaż to nie zawsze jest na nasze życzenie, prawda? Bo musimy się tym posługiwać, bo nie ma innego wyjścia, bo po kawałeczku zabierają nam tą wolność taką. Ja dostaję na przykład pismo z urzędu i mam 5 propozycji wypełnienia wniosku, ale to są propozycje zawsze w jakiś sposób związane z mediami. Aha. Nie ma ani jednej możliwości, bo nawet jeżeli chcę się umówić w urzędzie, żeby to zrobić osobiście, to muszę kliknąć, żeby tam umówić termin. No to jest w ogóle przedstawienie według mnie o samotności, o strasznej samotności ludzi, którzy muszą znaleźć się w tej rzeczywistości. Nawet taki młody chłopiec, tam jest taki monolog, na pewno pan też zwrócił na to uwagę, pan też jest bardzo wrażliwy na to wszystko, tak mi się wydaje.
0: Dziękuję. Chciałbym.
1: Według mnie ten monolog Patryka Pietrzaka, gdzie on mówi, jaka rzeczywistość. Nie ma żadnej rzeczywistości. O czym wy mówicie? Moja rzeczywistość to są gry, bo tam mogę do czegoś dojść.
0: Tak, to jest bardzo ważny temat, o którym pani mówi, że to jest taka ucieczka od siebie, ale też z drugiej strony ucieczka od samotności. Wchodzimy w jakiś wirtualny świat, nawiązujemy kontakt z człowiekiem, który zna nasze parametry dotyczące naszych potrzeb, tak, naszych wyobraźni, tak, i identyfikuje się z nimi, a potem spotykamy go i okazuje się, że to jest zupełnie ktoś inny, że my
1: właśnie.
0: Że my chcemy, żeby on taki był, a potem okazuje się, że on potrafi wykorzystać naszą naiwność. Tak się składa, wie pani, że prowadziłem kilka miesięcy temu taki cykl spotkań. Jeździliśmy po szkołach w Polsce dotyczące właśnie tej przemocy w cyberprzestrzeni. Patrzyliśmy z młodymi ludźmi, rozmawialiśmy na ten temat właśnie i oni opowiadali. Była jedna szkoła, gdzie pani dyrektor udało się, bo teraz już chyba będzie taki przepis, ale pani dyrektor udało się przekonać i rodziców, i dzieci, że do szkoły przychodzą bez telefonów komórkowych.
1: Tak. Wiem, słyszałam o tym.
0: Tak, i tak jak w Australii, to znaczy oni, ktoś był, po co ci telefon komórkowy, albo muszę mieć kontakt z mamą, ale po co masz komórkę? Jakby się coś działo, twoja mama ma telefon komórkowy i my mamy telefon komórkowy do twojej mamy. Mhm. Jakby się coś działo, zrobimy to pierwsi, bo będziemy chcieli i tak dalej. I tak dalej. I te argumenty tym dzieciom były wytrącane i one to zrozumiały. I to jest taka szkoła, gdzie oni rzeczywiście, dzieci mają więcej czasu, żeby ze sobą porozmawiać, bo jak wychodzą z komórkami, cały czas patrzą w komórki, to w ciągu kilkunastominutowej przerwy nie mają czasu zamienić z kimś innym.
1: Tak, ale to jest przecież też nasza odpowiedzialność. Tak. Kto im dał tę komórkę do ręki, jak jedzie dziecko w wózku i trzyma, ma 3 latka, czy 2,5 i trzyma i ogląda bajkę. Nie ogląda przyrody, ogląda bajkę. Kto im to dał? My, rodzice, prawda? Tak, ja już nie, bo ja już mam bardzo dojrzałego syna, ale wtedy jeszcze tak nie było.
0: Tak.
1: Ale to nie jest ich wina. I mówiąc na przykład o tym pokoleniu Z, prawda? Tak. Tym ostatnim pokoleniu najmłodszym, to jest katastrofa. Ponieważ oni nie znają świata, który nie miał komórek. Oni nie wiedzą. Dla nich to jest oczywiste, jasne. Oni mają kłopot w komunikacji. Oni nie są w stanie rozpoznać. My, czasami jest tak, my dojrzali ludzie, patrzymy na kogoś, ktoś coś mówi, a ty mówisz, no dobra, tłumaczy się, albo kłamie, albo coś. Oni tego nie rozpoznają. Oni jeden do jednego biorą słowo. I teraz, no to każdy ich może oszukać. Prawda?
0: Tak.
1: To jest, no ludzie mają emocje. Mają jakieś inne życie wewnętrzne, a tutaj się zrobiło to płaskie. Oczywiście, że to daje nam też dużo możliwości i skraca czasami pewne drogi, tylko nie zawsze wybieramy to. Ja nie wiem, jak nad tym zapanować, bo w tej chwili to dla mnie to jest coś, co się wlało i nad czym ja też nie mogę zapanować.
0: Ale wie pani, ja tego nie rozumiem w ogóle, znaczy czas dla mnie ma pojęcie abstrakcyjne, a już najgorzej wytrzymuje to skrócenie czasu, czyli teraz jak, mi zawsze brakuje już od kilku dni, brakuje mi tej godziny.
1: Tak.
0: Prawda? Która tak. została nam skrócona. No ale są sytuacje, ja tego nie rozumiem, bo jak zaczynałem pracę, już ponad ćwierć wieku temu zaczynałem pracę dziennikarską i pamiętam, jak przygotowując się do rozmów z aktorami, z artystami, biegałem do archiwum wycinków prasowych w Polskim Radiu. Tak. Siedziałem, czekałem pół godziny na to, aż mi pani przyniesie teczkę, przeglądałem teczkę i tak dalej. Teraz wchodzę do internetu i mam to...
1: Wszystko jest.
0: Więc wydawałoby się, że mam bardzo dużo wolnego czasu. Okazuje się, że jest odwrotnie.
1: Odwrotnie, ale dlaczego?
0: No właśnie.
1: Bo robimy więcej w tym czasie. Ponieważ jest chwila, wyciąga się to z internetu, już wszystko wiem, wszystko jest zapisane i za chwilę mówię, dobra, to mam zrobione, robię coś innego, ale głowa zostaje obciążona.
0: Tak.
1: I ten czas, który to się rozciągało na 3 godziny, a teraz pół godziny trwa, tak? Ale ile ty musisz zrobić teraz rzeczy, żeby ten czas wypełnić? To gdzie jest mój czas na to, żebym ja odetchnęła, żebym poszła na spacer? Ja mam to samo. Ja wstaję bardzo wcześnie, zwłaszcza teraz, kiedy jestem dyrektorem, bo łączę ten czas i jak mam stanąć na próbę, to ja nie wiem, jak ja mam zresetować tę głowę, żeby ona weszła w rytm życia tej postaci inaczej,
0: tak.
1: Żebym ja nie pędziła, że ja już to, już muszę to już. Nie, teraz ja muszę odpocząć. I to bardzo męczy, bo ten taka trampolina, raz tu na górze, raz na dole, raz na górze, raz na dole. Dlaczego jest tyle dzieci leczących się, młodych ludzi? Dlaczego jest tyle psychoterapii? Dlaczego oni wszyscy mają psychoterapię?
0: Tak.
1: Ja nie mam nic przeciwko psychoterapii. To nie o to chodzi. Dzisiaj na uczelni jest 24 godziny dostępny psychoterapeuta. Czy psycholog, który jest potrzebny? Czy to nam było potrzebne kiedyś aż tak bardzo?
0: No właśnie chyba nie.
1: No nie. Ja przecież pracuję też na uczelni. W tej chwili jestem na

0: Bo to jest, to poszło tak szybko, a już tak jak mówię, z tym najnowszym pokoleniem, no to jest komunikacja bardzo, bardzo trudna i nie wiem, czy dla nich też, może dla nich jest prostsza, nie wiem, bo nie znają innej rzeczywistości.
1: Jak by pani scharakteryzowała Teatr Kwadrat za swojej dyrekcji? Jaki jest, jakby, no, ma pani jakąś jego wizję? Jakby pani chciała, bo właśnie mówiliśmy tutaj o trochę takim jakimś wyjściu poza ten taki stricte tak, komediowy rys.
0: Tak, ja bym chciała, żeby to był teatr, który oczywiście to jest teatr, zawsze będzie teatr komediowy i zawsze będzie, jeżeli znajdę jakąś rewelacyjną farsę, to na pewno z chęcią ją zrobię. Natomiast ponieważ pojawiło się w mieście bardzo dużo, o czym też mówiłam w Biurze Kultury, z dużym żalem, bardzo dużo miejsc, które podpierają się tylko takim repertuarem. Mhm. Jest bardzo, rynek jest zajęty w całej Polsce, ponieważ wszystkie te dodatkowe produkcje półprywatne, prywatne, no bo tak jak jest teatr, czy teatr Kapitol, prawda, czy Relax, jeżeli to można nazwać teatrem, czy sceną, no na tak, której są jednak przedstawienia wystawiane, ale te przedstawienia często, ja nie mówię o Kapitolu, ale na przykład w Relaksie, często te dekoracje, które są wyjazdowe, są bardzo oszczędne, bardzo są... Teatr to jest sprawa wyobraźni, jeżeli to innym wystarcza, prawda? Jeżeli są w małych ośrodkach, no to proszę bardzo, my musimy wyjść z innym repertuarem, bo konkurencja jest tak wielka, a bilety są tam tańsze. Mm-hmm. Ja sobie nie mogę pozwolić na tańsze bilety w teatrze, żeby utrzymać teatr. To ja muszę zaproponować coś innego. I chciałam zaproponować teatr, w którym powoli te farsy, które były, one schodzą, bo już nie mamy też licencji na nie. I wprowadzić teatr autorów takich jak właśnie Norm Foster czy Quilter, bo też to są, to jest też repertuar komediowy, ale jest tam więcej może refleksji, że ten widz, który wychodzi, jednak zawsze coś tam dostaje. No tak jak telefony.
1: Ale wie pani co, ja tak sobie pomyślałem, że teraz właśnie dwa te teatry takie, które były kojarzone z taką, no nie chcę być tanią rozrywką, ale człowiek zawsze się zastanawia, kurczę, przecież to są w ogóle jak prywatne teatry. Znaczy Teatr Kwadrat i Teatr Chromedia. I myślicie w podobny sposób, to znaczy trochę inaczej, prawda? Dlaczego w Teatrze Komedia, no kilka lat temu jeszcze było nie do pomyślenia, żeby wystawić Zemstę Fredry, tak, ale dlaczego nie? No właśnie.
0: No właśnie, dlaczego nie? Prawda? Ja powiem, dlaczego tak, nie. Dlaczego nie? Dlatego, że wtedy, gdyby te kilka lat temu wystawić Zemstę, przecież która też jest, była wystawiana, czy Śluby Panieńskie w Teatrze Narodowym, prawda? Tak. W sposób klasyczny. Przecież to jest śmieszne jak nie wiem co. I gdyby to wystawić normalnie, klasycznie, zrobić to, żeby ten wiersz był, żeby ten młody człowiek, który ma przyjść, bo to przecież też dla młodych, żeby on usłyszał tę melodię, ja akurat się tym zajmuję w szkole, więc tak, żeby usłyszał tę melodię i żeby zobaczył, jak to jest bardzo śmieszne, jak to w tamtych czasach było śmieszne. Dzisiaj mamy taką modę, że robimy to współcześnie, żeby się do tego widza dostosować. I można tak to robić. Tego Szekspira, którego zrobiliśmy, też zrobiliśmy w innych, prawda? Kostiumy zostały klasyczne, ale dekoracja całkowicie współczesna, żeby coś tam przybliżyć, przełamać. Ale to już jest co innego, bo to jest przewrotka, prawda? To jest na odwrót zrobione.
1: Odwołujemy się do inteligencji widzów, że będą tak wiedzieli, prawda, że Szekspir to jest ten, co napisał to.
0: Rozszerzamy im tak, to, bo młodzież nie jest zainteresowana klasyką. I jeżeli dostanie to we współczesnej takiej formie, tak no jak ta komedia miała Zemstę, prawda? To o nim być może, ale w zasadzie też muszą znać. Bo jeżeli nie wiedzą, o co chodzi, to się zgubią. Bo tutaj Romeo nie goni Julii. Nie, wręcz przeciwnie. Ucieka od niej, prawda?
1: Tak.
0: I wzajemnie. Tu kto inny kogo innego goni, ale trzeba coś tam wiedzieć. I ja bym chciała, żeby to był właśnie taki teatr, który pozostawia, tak czy jak właśnie gra w randki, Quiltera. No tak samo, to jest to wszystko tak staramy się, no staram się, żeby zawsze było coś, widz, który wychodzi, żeby coś z tego do...

0: dostał takiego, co wprawi go w zadumę, albo z czego się ucieszy. No tutaj po tym ostatnim przedstawieniu, to przecież tam każdy, kto przyjdzie czy wyjdzie, bez względu w jakim jest wieku, to coś sobie o sobie coś, czegoś się o sobie dowie.
1: Ale tutaj wie pani, na przykład tak jak pamiętam, ta sztuka Koszerny raz. No jaka tak. To jest opowieść o tolerancji.
0: No właśnie, a to jeszcze było za Andrzeja.
1: Tak.
0: To było za Andrzeja, to tuż przed odejściem Andrzeja właśnie. I też było trudno sprzedać to.
1: Aha.
0: Ja musiałam zdjąć to przedstawienie. No bo potem były jeszcze różne polityczne tam sprawy związane z tym, z sytuacją u nich. Więc ludzie chronili się, nie chcieli przychodzić. Ale jak już przyszli, to naprawdę tak się bawili, bo to była właśnie o tolerancji. To było wszystko dla nich. I oni to rozumieli. I tak. Jak się przyzwyczajają do tego, że coś jest innego, że to nie tylko są szalone nożyczki, prawda?
1: Mm.
0: To wtedy oni przyjdą, bo oni zaciekawi ich to. No bo każdy człowiek jest wrażliwy. My jesteśmy wrażliwi. No jak nas ktoś pogładzi po głowie, to jest nam przyjemnie. Jak nas kopnie, to się chronimy. No to myślę, że...
1: Musical Siostrunie też,
0: no też
1: rzeczywiście,
0: też,
1: prawda, tak.
0: No tak, i no. Też troszkę tak jakoś to... Myślę, że naprawdę nie... No wznowiliśmy też Pozory mylą, bo nie mieliśmy już obsady, ale też bardzo dobrze nam to idzie. Naprawdę, bardzo ładnie się to sprzedaje. Degustacja, przecież też piękna opowieść
1: tak.
0: O miłości, o tolerancji. No tak samo. No to myślę, że jakoś w tym kierunku bardziej podążam. Repertuar komediowy, ale nie chciałabym, żebyśmy byli...
1: Śmiech, a nie rechot.
0: A nie rechot. Żebyśmy byli konkurencją właśnie, żebyśmy konkurowali z relaksem, bo nie mamy szans.
1: Uh-huh.
0: Są tansi, mogą pić alkohol w czasie przedstawienia. Jest inaczej. No
1: tak.
0: Tam jest inaczej. To jest dla innych ludzi. A tu jest, widzę też, że... Przychodzi więcej młodych, ale widzę też właśnie, i to jest bardzo dla mnie, bardzo mnie to cieszy, ale też troszkę inna publiczność przychodzi. Tak dużo wraca publiczności z czasów Dziewońskiego.
1: Mm.
0: Bo przychodzą i rozmawiają i ta wystawa, którą zrobiliśmy, była też dla nich bardzo wzruszająca, bo to kiedy ją otwieraliśmy, pamiętam jak Maryna Kobuszewska, która przecież no, tam są materiały też właśnie związane przecież z jej tatą, to byli naprawdę zachwyceni tym, że pamiętaliśmy o tych ludziach, że uczciliśmy ich, że no, nie mogliśmy tej wystawy sprzedawać, bo więc nie mogliśmy wpuszczać, możemy tylko tak wpuścić kogoś przy okazji. No bo tak jest, bo takie są zasady i nie wolno nam było tego robić. No,
1: no i też jakby otworzyła pani tą małą scenę. Ja to uważałam, że to powinno się nazywać scena prostokąt, no ale to jest scena skoro
0: nie, to już Andrzej otworzył to
1: no
0: pod
1: tak,
0: koniec.
1: Tak, no
0: to
1: tak, tak,
0: ja otworzyłam może grając tam, nie pamiętam
1: tak,
0: kto.
1: Tak, no ale to, bo mi się kojarzy pani właśnie z tym promieniowaniem, czyli scenami z życia
0: Marii
1: Skłodowskiej-Curie. No ale też i z takim Misery.
0: I z Misery i 4000 dni, też quiltera sztuka,
1: tak.
0: Na którą chodzą. No ja akurat wtedy, jak Andrzej jeszcze był, to ja zobaczył mnie w innym miejscu, bo to promieniowanie ja sama wyprodukowałam, sama to wyreżyserowałam, Jarek to napisał, ja zrobiłam adaptację. I Andrzej zaproponował mi, żebym ja to grała u nas w teatrze, że będzie mógł młodzież wtedy zapraszać. Misery też chciałam zrobić sama, ale bo już miałam nawet umówiona byłam, miałam już zarezerwowane prawa do tej sztuki, ale Andrzej chciał, żeby to tutaj zrobić. Ja wtedy zaproponowaliśmy Piotrka Polka i...
1: Gracie to jeszcze w Misery?
0: Tak, i cały czas sprzedaje się bardzo dobrze.
1: To jest świetnie, Państwa, bardzo Państwu polecam tę sztukę. To znaczy tak jak i inne, tutaj już wymienione przez panią dyrektor przedstawienia, ale Misery jest po prostu niezwykła. To znaczy jak sobie uświadomię, że z jednej strony, bo to ta sztuka, znaczy ten utwór zasłynął jako film, prawda?
0: Tak.
1: No i ja jakbyście państwo zobaczyli 200-tonową aktorkę, tak, którą te, i tutaj drobniutką taką, to znaczy ta rola pani jest tak perwersyjna w tym, bo to przecież no pani jest tak niby właśnie otwarta na tego człowieka, ale w sobie ma pani tak, taką siłę, że nie można się, znaczy, że on już jest zupełnie obezwładniony pani dobrocią, tak, prawda, tak, którą, tak, którą pani, tak, to jest rzeczywiście...
0: No inaczej, no wiadomo, bo ja też miałam tak, stracha, nie będę ukrywać, ale miałam wielką chętkę, żeby się z tym zmierzyć, bo wydaje mi się, że aktor naprawdę może wiele rzeczy zrobić. To wszystko jest w środku, no przecież to nie ma... Zabić może ktoś, kto jest malutki i zabić może ktoś, kto jest duży, to nie ma znaczenia. Lub kochać, lub nienawidzieć, prawda?
1: Jesteśmy już świeżo po premierze Każdy Twój Telefon, o której mówiliśmy wcześniej. A jaki jeszcze coś w tym sezonie będzie?
0: Tak, jeszcze planujemy jedną sztukę, której premiera będzie prawdopodobnie we wrześniu, ale już pierwsze previewsy będą w lipcu. Będzie to sztuka Quiltera jeszcze raz pod tytułem Movie Star, kolejna sztuka Quiltera. Wyreżyseruje ją Tomek Sapryk, zagra Agnieszka Sienkiewicz, wymiennie z Kasią Glinką, dziewczyny się tutaj podzielą. Będzie grał również Grześ Dałkrzewicz i Artur Kujawa. Także zapraszam państwa bardzo serdecznie, bo to będzie sztuka o pewnym celebrycie i o tym, do czego go to doprowadziło. Myślę, że bardzo ciekawa dla średniego pokolenia.
1: A zachęcała do obejrzenia pani dyrektor Teatru Kwadrat, znakomita aktorka, pani Ewa Wencel. Zapraszamy oczywiście do Teatru Kwadrat. Tak jak mówię, bardzo łatwo do państwa dotrzeć. Jesteście państwo przy jednej z głównych ulic, czyli Marszałkowskiej, i na skrzyżowaniu dwóch linii metra.
0: Więc tak, nie ma problemu.
1: Serdecznie zapraszamy. Dziękuję bardzo.
0: Dziękuję bardzo.

lecz nie drży w dłoni mej twa ręka. I wyjechałam, zostawiłam, jak sen urwała się rozmowa, błogosławiłam.

kończymy dzisiejszy wieczór literacki. Bardzo dziękuję Kindze Michalskiej, bardzo dziękuję Karolowi Kowalewiczowi i do usłyszenia w najbliższą niedzielę.

0: 22. Marta Hernik. Zapraszam na wiadomości Polskiego Radia RDC. Uwaga, pasażerowie podwarszawskich pociągów. Po śmiertelnym wypadku na stacji Ursus są utrudnienia w kursowaniu SKM-ki i kolei mazowieckich. Od jutra zmiany dla tych, którzy jeżdżą WKAD-ką między Komorowem a Podkową Leśną. Potwierdzono łączność z 4. satelitą dla polskiej armii.
1: W ciągu roku technologia może trafić do polskiego wojska. To jest gigantyczny przełom.
0: 16-latek zginął w wypadku na stacji Ursus Niedźwiadek w Warszawie. Policja potwierdziła nam informacje uzyskane od strażaków. Wyjaśnia teraz okoliczności zdarzenia w rejonie torowiska pomiędzy linią dalekobieżną a podmiejską. Są utrudnienia w kursowaniu SKM-ki linii S1 oraz kolei mazowieckich. Możliwe są opóźnienia, odwołania, przekierowania kursów. Najlepiej sprawdzić to na portalu pasażera. Wprowadzono wzajemne honorowanie biletów ZTM Koleje Mazowieckie na odcinku Warszawa Wschodnia – Pruszków.
2: To są wiadomości RDC.
0: Od jutra utrudnienia w kursowaniu WKD na odcinku Komorów – Podkowa Leśna. W poniedziałek remont na torach WKD-ki przenosi się na ten właśnie fragment trasy. Rozpocznie się wymiana szyn i przebudowa mostów na przepusty. Utrudnienia potrwają do 28 maja. Obowiązywać będzie tymczasowa organizacja ruchu pociągów, a także uruchomiona zostanie w wybrane dni zastępcza komunikacja autobusowa. Szczegóły znajdą Państwo na stronie przewoźnika. Polskie wojsko zyskuje nowe zdolności. Satelita firmy ICEY dla polskiej armii został pomyślnie umieszczony na orbicie okołoziemskiej. To 4. satelita, którym będzie dysponowało wojsko, podkreśla wicepremier, minister obrony narodowej Władysław Kośniak-Kamysz.
1: To są bardzo ważne satelity i ważny sprzęt. To są satelity monochromatyczne, pozwalające obrazować niezależnie od pory dnia i od warunków atmosferycznych z bardzo dużą dokładnością. Już część z nich w przestrzeni kosmicznej, kolejne w następnych tygodniach i miesiącach. 15 maja firma ICEY powinna przekazać wszystkie zdolności operacyjne, na które się umówiliśmy. Zobaczcie, w ciągu roku technologia może trafić do polskiego wojska.
0: W sumie polskie wojsko będzie miało do dyspozycji 9 satelitów. Tłumy mieszkańców i turystów świętowały trzeci dzień maja na Placu Zamkowym w Warszawie. Odbyła się tam uroczystość z udziałem pary prezydenckiej, było wręczenie odznaczeń narodowych i powołanie korpusu do spraw nowej konstytucji. Na miejscu z mikrofonem był nasz reporter Kacper Zych.
3: Bardzo fajnie, pogoda dopisuje, dużo ludzi. No Polacy świętują, to jest dla nas duże święto, także podoba mi się.
4: Kochamy nasz kraj i będziemy zawsze. Konstytucja 3 maja, więc nie odpuszczamy.
5: Z Białołęki.
4: Zanina.
6: Z Rzeszowa przyjechaliśmy.
3: Ze Strzelec Opolskich.
7: Z Olsztyna.
8: A na taką uroczystość to warto przyjechać i zobaczyć.
9: Pogoda to tym bardziej.
3: Chce
9: się, tak.
3: Przyjechaliśmy, żeby wspólnie zobaczyć, jak się świętuje święta majowe.
0: Pierwsza polska ustawa zasadnicza była drugą na świecie po Konstytucji Stanów Zjednoczonych i pierwszą w Europie spisaną konstytucją. I jeszcze smutna warszawska historia z happy endem. Osierocone nurogęsi zostały zaadoptowane przez nową matkę. To nurogęś, która dzisiaj przeprawiła się z łazienek do Wisły z własną dziesiątką piskląt. Dołączyło do nich 10 osieroconych wczoraj piskląt nurogęsi, która została zjedzona przez rybę, kiedy wraz z młodymi pojawiła się w stawie w łazienkach królewskich. Maluchy wczoraj trafiły do ptasiego azylu przy warszawskim zoo, a dzisiaj już do Wisły, do nowej mamy. W relacji na Facebooku widać nagranie, na którym pisklęta z radością biegną, a później odpływają wraz z nią i z przybranym rodzeństwem. Całą akcję przeprowadził ekopatrol Straży Miejskiej wraz z ornitologiem Stołecznego Zarządu Zieleni i pracowniczką łazienek.

0: 15 do 17 stopni mamy w tej chwili na Mazowszu. Noc będzie ciepła. Na razie o przymrozkach zapominamy, w nocy bowiem od 11 do 13 stopni Celsjusza. A w poniedziałek pogoda podobna do dzisiejszej, czyli dużo słońca na niebie, trochę więcej chmur wprawdzie, ale na pewno jeszcze bez opadów. One mogą zacząć się we wtorek, środę. No i w poniedziałek znowu nawet 27-28 stopni w regionie. A ciśnienie w Warszawie 999 hektopaskali.
1: Autopromocja.
2: Najważniejsze zjawiska kultury popularnej.
3: Śledzimy trendy.
2: Ty głównie słuchasz pokręconych płyt i oglądasz ciężkie seriale.
3: Ty chodzisz na wystawy, których kompletnie nie rozumiem.
2: Spotykamy się gdzieś po środku, opisując Państwu to, czym żyje Warszawa i Mazowsze.
3: Gwiazdy i debiutanci przy naszym radiowym stole.
2: Scena, kino, teatr, książka, moda.
3: No bo w końcu najbardziej stylowy duet polskiej radiofonii z nas.
2: Cyryl Skiba.
3: Marta Kubala.
2: Zapraszamy na południe RTC już jutro.
3: Od godziny 10 do 12.
1: Autopromocja. RDC. Bez limitu, czyli Bogdan Fabiański zaprasza.

0: Matylda Andrukaitis, Jacek Pawłowski, zespół Łyczyn. Witam.
1: Witam serdecznie.
2: Witamy.
0: Moi drodzy, słuchając tej płyty, mogę powiedzieć, że wszystko na tej płycie jest nieoczywiste. Czasami się zastanawiałem, dlaczego po wysłuchaniu płyty umieram w bólu, w ogniu grzechów, w pełni rodzę się na nowo. Czy to odrodzenie było związane z muzyką, tekstami czy przekazem?
1: To ja pisałem ten tekst, po prostu miałem akurat taki czas życiowy, że czasami człowiek upada, potem się podnosi, więc to jest takie odniesienie do tego tutaj zawarte.
0: Czy w tych tekstach mamy to, co ciebie dotykało, czy ta strata przeżycia, doświadczenia, życiowe wybory, bo to wszystko nas dotyka w taki czy w inny sposób. Dobrze, napisałeś teksty, bo chciałeś to przekazać.
1: Tak.
0: A kto miał to wykrzyczeć na przykład, albo przekazać wokalnie?
1: Udało się znaleźć Matyldę, która się zgodziła to zrobić.
0: Czy to prawda?
2: Tak, potwierdzam, jest to prawda.
0: Jak podchodziłaś do tych tekstów? Bo to są jednak emocje, które dotyczyły w pewnym sensie Jacka, ale też mogły dotyczyć ciebie.
2: Są to w pewien sposób uniwersalne teksty. Mhm. One są zachowane w klimacie gotyckim, więc poruszamy się gdzieś tutaj w zamkach, w księżniczkach, w czarownicach. Myślę, że użyte słownictwo też w tych tekstach jest takie, no i klimatyczne, ale też pozwala się troszeczkę zatopić w takiej innej bajce. I pewnie gdyby te teksty były takie po prostu kawa na ławę, takim potocznym językiem pisane, pewnie byłoby mi troszeczkę trudniej.
0: Musiałeś zrozumieć zarówno duszę, jak i sposób wyrażania się emocjonalnie i wokalnie oczywiście, i czy mam na myśli połączenie wokalu i tych emocji w odniesieniu do twoich tekstów. Czy były jakieś takie uwagi w przypadku, kiedy nagrywaliście, że mówiłeś, Matylda, może to mocniej, może to trochę inaczej?
1: Matylda miała tutaj wolność jako taką, aczkolwiek ja naciskałem na śpiew operowy, bo to jest jakby mój konik i za tym uwielbiam śpiew operowy, ale Matylda dała do siebie też growlę, także to też jest bardzo fajnie. Chciałem, żeby miała tę swoją wolność, ponieważ tekst jest tekstem, ale wokalista musi mieć wolność, przynajmniej takie mam założenie, że tak powiem, pisząc tekst, żeby wokalista też się po prostu, wokalistka odnaleźli w tym, jak potrafią, bo to też jest część jej tutaj śpiewa, także nie chciałem tutaj zamykać jej, że tak powiem, w jakichś ramach, że musi być jeden do jeden, tak jak chcę, tylko wnieść coś nowego, zobaczymy.
0: Czy to jest za miłość do opery, czy to po prostu to, że słyszałaś dużo takich nagrań, zarówno jeśli chodzi o historie rockowe, metalowe, połączone właśnie ze śpiewem operowym?
2: Ta opera u nas w zespole pojawiła się głównie na życzenie Jacka, bo on jest zakochany tutaj w takiej muzyce, w takim śpiewie, więc ja tutaj powiedzmy na jego prośby bardziej zaczęłam się też takiego śpiewu uczyć, bo wcześniej w taki sposób w ogóle nie śpiewałam i szczerze powiem, że nawet nie słuchałam takiego śpiewu. Słuchałam raczej śpiewu takiego typowo rockowego, właśnie growle, screamy, więc raczej jest mi to bliższe i też to właśnie do zespołu wnoszę. No ale że Jacek zaproponował tutaj tą operę, no to ja stwierdziłam, że to będzie dla mnie na pewno wyzwanie. Na pewno czegoś nowego się nauczę, a że ja się chcę ciągle rozwijać, no to podjęłam to wyzwanie, no i działam z tym.
0: Czy dzisiaj jak posłuchasz Sary Brightman, Sharon Van Edel, czy chociażby, nie wiem, Tari, jak to czujesz teraz? Czy zmierzasz w podobnym kierunku, oczywiście będąc sobą?
2: No na pewno podziwiam i teraz już znając technikę samego śpiewania klasycznego, jestem w stanie stwierdzić, jak one dobrze śpiewają i ile potrafią. I bardzo chciałabym być na takim poziomie, więc tak naprawdę zagłębiając się gdzieś w tajniki tej opery, no to doceniam kunszt.
0: Skoro kochasz z jednej strony, nie wiem, Amy Winehouse, Dua Lipę czy Billie Eilish, a z drugiej jednak słuchasz Metallica, AC/DC, nie wiem, Black Sabbath czy Rush, gdzie jesteś w tym momencie?
2: Aktualnie słucham takiej mocniejszej muzyki, natomiast ja lubię tak naprawdę wszystko i śpiewałam też w innych zespołach, które w ogóle nie były rockowe, były to raczej piosenki jakieś aktorskie, kabaretowe. Myślę, że jest to może mój taki trochę atut, że potrafię się odnaleźć w różnych takich stylach i takich też słucham. U mnie w domu też słuchało się różnej muzyki, była to zawsze dobra muzyka, natomiast bardzo właśnie taka skrajna, dlatego moim marzeniem zawsze było śpiewać w zespole rockowym czy metalowym, ono się spełniło. Wiadomo, gdzieś w tym kierunku najbardziej mnie chyba to ciągnie.
0: No ale to też poszerzyło w tobie sposób interpretacji wyrazu danych utworów. Wiesz, jak to wyrazić? No bo jeśli dotknąłeś trochę tego aktorskiego elementu, to się na pewno przydaje nawet scenicznie.
2: Oj, zdecydowanie tak. My na scenie w ogóle wcielamy się też, ktoś kiedyś nas opisał jako trupi cyrk. I my sobie to wzięliśmy do serca, bardzo nam się to spodobało. I my trochę na scenie właśnie robimy taki teatr, bo każdy nasz koncert to jest taki właśnie trochę spektakl. Więc ja wchodząc na scenę zostawiam tą Matyldę codzienną gdzieś tam za kulisami, a na scenie jestem tą Matyldą z Wiczen.
0: Te sceniczne stroje, to wszystko, to tutaj się zwracam do Jacka. Makijaż, ten teatralny styl, to pokazuje też taki mroczny świat, w który chcecie jakby wciągnąć tych swoich odbiorców. Ale to też musicie pokazać balans między z jednej strony światłem, a też i ciemnością czy cieniem pewnym.
1: Tak poniekąd jest, ponieważ nasza muzyka jest kierowana do każdego, kto oczywiście chce nas słuchać, ale generalnie takie jest założenie, że po prostu nie siedzimy tylko w jednym części, że tak powiem, w ciemnej czy tam jasnej, tylko właśnie balansuje między jasnością a ciemnością. I tak jest przesłanie nasze.

0: Jest was w zespole kilka osób. Każdy ma inne upodobania jakby. Matylda, kto trzyma to wszystko mocną ręką?
1: Na pierwszą myśl nasunął mi się Jacek, ponieważ no to on nas jakby zebrał w kupę i tak powstało WeChain i to on tutaj z tym swoim gotykiem wyszedł nam naprzeciw. Natomiast myślę, że w momencie, kiedy my już gramy ze sobą jakiś czas, docieramy się coraz bardziej, to każdy gdzieś obejmuje troszeczkę takiej swojej sfery, którą się zajmuje i każdy ciągnie trochę w swoją stronę i myślę, że to jest duży plus, że też właśnie nasi koledzy i koleżanka Iza z zespołu. Każdy słucha czegoś innego i ma jakieś tam inne swoje upodobania, więc na pewno jesteśmy o to wzbogaceni.
0: Ale Jacek twierdzi, że ma być bardziej energetycznie i mroczniej.
2: Chyba to w tym jest. Uważam, że zakładając zespół, trzeba mieć jedno na myśli, że no nie da się znaleźć ludzi w 100% takich, jakby człowiek chciał. To nie znaczy, że koledzy są źli, wręcz przeciwnie. Właśnie bardzo dobrze, że każdy jest inny, ponieważ nosi tą inność, przez co jesteśmy różnorodni. Gdyby wszyscy byli tacy sami, by po prostu nudno. Ja się cieszę.
0: Jeśli w nowym materiale, który powstaje pewnie,
2: tak,
0: będzie jak bardziej ekstremalnie?
2: Myślę, że tak.
0: Na czym ta ekstrema będzie polegała? Właśnie na tej dynamice, na tym sposobie wyrażania się przez Matyldę. Do jakiego ekstremum dążysz?
2: Ta płyta to był taki zamysł mój od 30 lat, że tak powiem, także długo naczekała. Więc tutaj jak się udało zebrać skład, to poprosiłem koleżanki, kolegów, żebyśmy nagrali tą płytę tak, jak jest przygotowana. Oczywiście dałem tę swobodę współpracy, żeby każdy się odnalazł, bo byłoby ona mój nudna, gdyby była tylko jeden do jeden przeze mnie zrobiona. Więc tak to wyglądało. Ale na drugą płytę, którą mam nadzieję nagramy, to już się umówiliśmy tak, że każdy wnosi od siebie tak, jak czuje, więc mam nadzieję, że będzie jeszcze bardziej różnorodnie i ciekawie jak tutaj.
0: Mamy głos Matyldy, mamy jeszcze parę innych osób w zespole. Czy myślałeś o takiej płycie, gdzie powiesz tak, to jest symfonik gotyk?
2: Chodzi mi to po głowie, zobaczymy, czy nam się to uda.
0: Czy takie kompozycje powstają w twojej głowie, czy chciałbyś te, które już są nawet, przerobić?
2: Niektóre na tej płycie były, to też przerobiłem właśnie pod takim kątem, jak teraz słyszymy, a te, które mam na myśli, to też myślę o czymś takim. Tutaj się już dzielę ze wszystkimi, żeby każdy od siebie coś wniósł, żeby to nie było monotonne. Z mojej strony, jeżeli popełnię jakieś tam utwory na tej nowej płycie, mam nadzieję, to będą szły w tym kierunku właśnie takim symfonicznym, ale zobaczymy, co tam reszta powie, czy się odnajdzie, bo to jeszcze musimy razem spiąć.
0: Moje pytanie zabrzmiało tak, dlatego że bardzo symfonicznie same kotły brzmią.
2: Kotły to było moje marzenie, oj, jeszcze nie wiem od kiedy. Nie udało się nikogo znaleźć, aż w końcu trafisz do nas Remik. W sumie to było takie dość przypadkowe, bo szukaliśmy perkusisty, on przyszedł, jeszcze ten kolega przyszedł i żeśmy wybrali tego kolegę drugiego na perkusję, a szkoda było powiedzieć Remikowi cześć, bo szkoda było i ja mu zaproponowałem, ty słuchaj, a nie chcesz grać na kotłach? On mówi, a czemu nie?

0: Będziecie też mieli utwory w języku angielskim.
1: Tak. Tutaj Matyldę prosiłem o to, żeby to, co się da przetłumaczyć na angielski, to było, ale nowy utwór, to już tam rzeźbimy na próbie, jest w języku angielskim. To jest jej tekst.
0: Łatwiej się pisze chyba.
2: No, angielski jest bardziej śpiewny.
0: Melodyjny.
2: I dokładnie tak. No, po polsku ciężko się śpiewa. Wiadomo, wszystkie szy, chy, ży troszeczkę utrudniają.
0: Jak was przyjmowali na koncertach na WOŚP?
1: Ludziom się podobało z tego, co widzieliśmy, bo jeżeli ktoś klaszcze, to chyba raczej nie jest to wymuszone.
0: Jak ta reakcja wyglądała? Czy to było jakby zamarcie w pewnym bezruchu, słuchając waszych nagrań? Czy jednak wyzwalały się jakieś emocje?
1: Jak stałem z gitarą i widziałem, to ludzie po prostu skakali, więc mi się wydawało, że jest okej.
2: Kilka dni temu graliśmy koncert, taki pierwszy, odkąd pojawiła się nasza płyta. I moja obserwacja jest taka, że było mi naprawdę bardzo miło, jak widziałam ludzi na publiczności, którzy śpiewali ze mną. To był pierwszy taki tekst, no bo tak naprawdę od niedawna nasi słuchacze mają dostęp też, żeby te teksty gdzieś tam, no wiadomo, i utrwalać, i też przeczytać, czy właśnie na wszystkich streamingach, bo one lecą równocześnie z utworem. No więc to było naprawdę bardzo, bardzo miłe.
0: Kto był autorem tekstu, który brzmi tak: bądź zawsze sobą, jeśli godnie chcesz żyć, idź pod prąd drogą, jeśli tak musi być, bądź zawsze sobą.
1: Napisałem ten tekst, tu Matylda trochę go skorygowała. Napisałem to pod wpływem kolegi, z którym pracowałem kiedyś w Szczecinie, w fabryce czekolady. On tak jakby dobry chłopak był, tylko że w sensie takim, że to było trochę pozerstwo. A ja obserwuję rzeczywistość i stwierdziłem, tak nie może być. No jeżeli chcesz być tak zwanym rycerzem, szlachetnym człowiekiem, a nie do końca to wychodzi, no to tak nie powinno być, nie? Bo każdy jest sobą, ja nie oceniam nikogo tak dalej, ale uważam, że jeżeli coś chcesz pokazać, to bądź szczery w tym, co robisz, nie? Dlatego powstał ten tekst.
0: Czy supportowaliście Kloster Keller?
2: O tak, to z 3 razy chyba nawet.
0: Jak było przyjęcie? Co powiedzieli muzycy? Może były jakieś reakcje ze strony zespołu?
2: No myślę, że im się spodobaliśmy, skoro wzięli nas 2. i 3. raz jako support. A publiczność Klostera też bardzo ciepło nas przyjęła. Wiadomo, że no, granie supportu nie jest łatwe, bo tak naprawdę wchodzi się przed główną gwiazdą i trzeba jakąś publiczność rozgrzać i wszyscy patrzą, ojeju, kto to? Gdzie jest Kloster Keller? No ale byli bardzo miło zaskoczeni i zdobyliśmy nawet kilku takich fanów, którzy jeżdżą za nami teraz wszędzie, gdzie jesteśmy.
1: Pozdrawiamy cały Kloster Keller. Ania, wielkie dzięki.
0: Czy uważacie, że przeznaczenie jest jak wyrocznia, skoro mówimy o ciemnej stronie też życia?
1: Poniekąd tak. Można powiedzieć, że życiem rządzą przypadki, ale czasami może jest coś napisane w życiu, że człowiek idzie jakąś tam drogą i właśnie taką podąża, jaką podąża. No, może to będzie zapisane.
0: Przesłuchałem płytę, rozmawialiśmy na temat już muzyki, tekstów i tak dalej. Ale czego słuchasz na co dzień? Sięgasz do ulubionych swoich jakichś artystów, czy ciągle poszukujesz czegoś nowego?
1: Jedno i drugie. Dlatego, że swoją klasykę, czyli wspomniany Kloster Keller, Fading Colors, a co zjeść tą polską scenę, to ja bardzo lubię i szanuję. I to są dla mnie gwiazdy. Zagraniczną wiadomo, no, Nightwish, Winneptation, Rammstein, to wiadomo klasyka. To jakby jest standardem, ale też poszukuję nowych rzeczy. O, tak trafiła do nas Matylda, do zespołu, bo przesłuchiwałem sobie jakieś tam obrazki na YouTubie i patrzę, jakiś taki ciemny obrazek z boku i w podpowiedziach. Nawet szczerze powiedziawszy, to się roześmiałem, bo nie wiedział, kto to jest Billie Eilish. Nie słucha tej muzyki po prostu, nie? I ona napisała właśnie, że tam chciałaby śpiewać, ale nie do końca wie, czy jej to wychodzi. I pomyślałem sobie, skromna dziewczyna, napisze i się udało. To tak to właśnie poszukiwanie wyglądało, nie?
0: Czym cię zaimponowała w pierwszej chwili, że stwierdziłeś, to jest to?
1: Skromnością. Ja lubię ludzi, którzy nie sadzą się, którzy są skromni, bo czy oni są skromni, bo

0: w zespole gotyckim, gdzie to w ogóle jest zupełnie inna muzyka. No ale się zgodziłam, stwierdziłam, że no co mam do stracenia, tak naprawdę nic, mogę tylko zyskać. No i przyszłam na pierwszą próbę i zostałam.
1: No i można powiedzieć, zostań ze mną na wieki, tak jak w piosence. Jeszcze pozostali członkowie zespołu. Bardzo proszę o wymienienie.
2: Na perkusji Mateusz Janowicz. Znakomity dla nas perkusista. Gra metalowo, tak jak chciałem, więc fajnie, a prywatnie super gościu. Na kotłach Remigiusz Noceń. No to ten to jest taki nasz showman, prawda? No zgodził się na te kotły w ogóle, no ktoś by się zgodził, to dźwigać, na tym grać. Na basie Przemysław Cetler, fajny kolega nasz, fajny basista, też go tam namówiłem na sprzęty, żeby miał odpowiednie brzmienie, bo przyszedł z innym w ogóle, także się zgodził w tydzień, niektórzy nie rozumieli przez 30 lat. Na klawiszach moja małżonka Izabela Pawłowska, na gitarze rytmicznej Tadeusz Dajnowicz. Tadeusza znam z liceum 30 lat temu, żeśmy się poznali, potem żeśmy się spotkali na koncercie Rammsteina w 2016 roku, była przerwa, no i tam się piwie spotkaliśmy się, mówię, Tadek, co robisz, nie gram, no to będziesz grał, nie? I Matylda Andrukaitis, wokal.
1: I Jacek Pawłowski, gitarzysta
2: solowa.
1: Tak?
2: Tak.
1: Jacek i Matylda byli moimi gośćmi zespołu Wichen. Dziękuję za rozmowę.
2: Dziękuję bardzo.
0: Dziękuję.

0: Michał i Marek, Stacja B, moimi gośćmi. Witam panów.
1: Dzień dobry, witamy wszystkich słuchaczy Radia dla Ciebie.
0: Najpierw ja, potem ty, jeszcze Bóg, a na końcu i tak wygra moja wściekłość. Czy to prawda?
1: Najczęściej tak to wygląda. Najczęściej to się dzieje. Jest to pewien powtarzalny schemat, często w jakichś nawet najbardziej błahych konfliktach. Jakby pierwszą naszą reakcją jest furia, uzewnętrznienie swoich emocji, prawda? Więc jakby w momencie eskalacji wygrywam ja, bo wyrzucam z siebie całe zło. Ale potem jednak dochodzi do nas ta refleksja, że może jednak to nie do końca jest racja i też jest odpowiedź drugiej strony. Oczywiście w międzyczasie Bóg, jakieś wyższe instancje, których doszukujemy się odpowiedzi na nasze pytania i nurtujące nas jakieś tam problemy. A na końcu i tak wygra moja wściekłość, czyli chodzi o powtarzalność tego, że tak naprawdę nigdy nie da się wyleczyć w 100% z tego zła, które w nas gdzieś tam tkwi wewnątrz.
0: Michał, ta wściekłość zostanie jakby pokazana i wykrzyczana w pewnym sensie przez ciebie.
1: Często to się jakoś tam objawia na występach, że te emocje jednak wychodzą z nas i często właśnie ludzie, publiczność zwraca na to uwagę na koncertach, że ten jednak specyficzny ruch sceniczny występuje. Jest to jakieś równanie, prawda? Pewna doza emocji, pewna doza jakichś wspomnień, bo te teksty są bardzo osobiste i to wszystko prawda, więc kiedy dotykamy tych wrażliwych miejsc w sobie, no to jednak to widać.
0: Nie śpiewaj o niczym, jeśli nie masz o czym śpiewać. Przeżyj coś. Bez mocy czego nie ma. Nie ma po prostu piosenki.
1: No właśnie przy tworzeniu choćby tekstów. Ja nigdy nie miałem w zwyczaju takiego siadania za biurkiem i rozważania na temat, jak powinien wyglądać tekst, czy jak powinna wyglądać piosenka. To jest kwestia emocji, właśnie chwili. Jednej sekundy, w której rozbłyska jakaś tam iskra wewnątrz i później to się po prostu przelewa na papier raz za razem, zdanie za zdaniem i jakby ściele się, prawda, całą opowieścią ta jedna emocja. Więc to raczej tak wygląda. To działało na zasadzie chwili.
0: Marek, jak odbierasz Michała, to możesz powiedzieć, że jeśli on śpiewa, to on tak naprawdę mówi prawdę, on inspiruje. Inspiruje was też?
2: Oj tak, to jest zdecydowanie prawda. No, nawet jak patrzymy podczas koncertu, choćby nawet na tej scenie, jak Michał tak jakby wyrzuca te emocje z siebie, jak pokazuje to, co chce przekazać tymi słowami, no to nie jest surowy tekst. Niestety często jest tak, że jak się słucha jakichś piosenek, jakichś numerów, czy bardziej, czy mniej znanych artystów, to ciężko jest odebrać te emocje. A tutaj faktycznie to wszystko się wylewa bardzo, bardzo mocno z tych ruchów scenicznych. No dla nas to jest bardzo zauważalne. I też dzięki temu nas to bardziej nakręca do może uczestnictwa w tym całym procederze, że tak powiem, pokazywania tych emocji na scenie.

0: Śpiewacie o własnych przeżyciach. Wszystko to jest takie autentyczne, czasami bardzo poważne, czasami trochę chyba komediowe. Ale jest coś takiego, że jednak nie można tej kwestii politycznej pominąć. Tak słuchałem Czarno-Biały, to coś tam jednak jest.
1: Tutaj chodzi przede wszystkim o ten moment przejścia z bycia dzieckiem, zupełnie niezależnym od jakichś warunków, choćby politycznych czy ekonomicznych, do momentu, gdzie zaczynamy odpowiadać za siebie nie tylko w szkole, czy przed rodzicami, czy przed jakimiś tam opiekunami, ale też odpowiadamy finansowo i odpowiadamy też finansowo za innych. Więc to też jest taki moment w życiu, w którym zderzamy się z tą ścianą i okazuje się, że w jakiś sposób nas okłamano. Mówiono nam całe życie coś innego. Doszliśmy wreszcie do tej ziemi obiecanej i ta ziemia obiecana wygląda paskudnie. Zupełnie odwrotnie niż zdawałoby się z tych pięknych słów zgadających głów.
0: Jeśli chodzi o to, o czym rozmawiamy, to piękny jest utwór właśnie Wskazówki, bo zawsze mamy to, co się działo w młodości, jak byliśmy dziećmi, młodymi ludźmi i tak dalej. Niestety tego się już nie cofnie. Stykamy się bardzo mocno z tą rzeczywistością. To ma jakby powiązanie to, o czym mówiłeś.
1: Te momenty, kiedy zaczynaliśmy ten zespół. Ja pamiętam, jak Marek, słyszałem, że coś tam śpiewasz i ja mu powiedziałem, że tak, no to słuchaj, bo zakładam zespół. I czy nie chciałbyś śpiewać? Pamiętam, że wtedy w naszych głowach świat wyglądał zupełnie inaczej. Nie mieliśmy styczności z tym takim brutalnym, niezbyt wyrozumiałym światem dorosłości, gdzie musimy się liczyć z tym, że trzeba zapłacić ten wspomniany w Czarno-Białym ZUS i inne jakieś zobowiązania. Musimy biec, bardzo szybko biec. I życie nie czeka. I to też jest o tym trochę też wskazówka. O tym uroku, momentu, kiedy mogliśmy sobie iść spacerem i rozglądać się dookoła, podziwiać świat i jego piękno.
2: Ogólnie tutaj jeszcze nawiązując do tej wskazówki wspomnianej, no to ja przynajmniej zawsze jak gdzieś tam mi mignie ten klip, przypadkiem lub nie, no to jednak nachodzi mi taka nostalgia do tych czasów, kiedy my faktycznie zaczynaliśmy grać, właśnie tutaj, kiedy spotkaliśmy się z Michałem pierwszy raz pod młynem, kiedy robiliśmy pierwsze próby, spotykaliśmy się tak zwyczajnie po szkole, bo mieliśmy wtedy bardzo dużo czasu, teraz już tego czasu niestety nie ma, widzimy się z chłopakami rzadziej, często jest tak, że po prostu na koncertach lub jakichś tam dogadanych próbach dużo szybciej, przedtem mogliśmy zrobić to całkiem inaczej, kiedy każdy miał czas, to można było wyjść, spotkać się. No i faktycznie jest w tym taka nutka no, tego, co już minęło niestety.
0: No ale wiesz, debiut był udany potem. No, była pierwsza płyta, prawdziwa historia, jak każda inna.
2: Płyta, historia, każda inna. To faktycznie to była prawdziwa historia. Na pewno to było to, co chcieliśmy w tamtym czasie przekazać, czy muzycznie, czy lirycznie. Na pewno dużo, dużo mówiła o tym, co w tym momencie chcemy robić, w którą stronę chcieliśmy iść. Chociaż patrząc teraz na nową płytę, kolejne nasze wydawnictwo, no to jednak troszeczkę to popłynęło w inną stronę, co nie uważam, że jest złym ruchem.
0: Czym jest dla was muzyka punk? Czy to jest pewien punkt wyjścia do tworzenia?
2: Myślę, że kiedyś tak, ale w tym momencie już nie. Wydaje mi się, że właśnie staramy się nie wychodzić z tego punk rocka, tylko raczej z innych nurtów iść troszkę w jego stronę, czyli po prostu odwrócić to całkowicie odwrotnie i przez to właśnie wychodzą takie numery jak na tej kolejnej, drugiej naszej płycie.
0: Czy gdybyś miał określić rok z waszego punktu widzenia, to jaki on jest? Słuchacz by się zapytał, no dobrze, jakbyście określili wasz styl muzyczny, albo przynajmniej w przybliżeniu.
2: Rok.
0: Czyli rok.
2: Po prostu rok. Tak bym powiedział, bo czasami się nad tym zastanawiamy i bardzo trudno jest nam to jakoś sklasyfikować, włożyć do jakiegoś koszyczka. Myślę, że ogólnikowo rok jak najbardziej, a co więcej to zostawiamy chyba do interpretacji słuchacza.
0: Ale wspaniale potraficie wykonywać utwory akustycznie.
2: Spróbujemy, o tak.
1: Tak, a Marek jest specjalistą od tego, także to
2: tak,
1: jest
2: tak.
1: Właśnie,
2: od ognisk osoba, z pudłem.
0: No. Sługi karnawału bardzo ładnie brzmią.
2: Chcielibyśmy ogólnie gdzieś tam z czasem może robić tego więcej. Na razie zrobiliśmy taki akcent, to był w ogóle numer, który praktycznie został nagrany, tak jak w pierwotnej pierwszej wersji, która została gdzieś tam nagrana na... O, to w ogóle to było w ten sposób, że na pierwszy mikrofon taki do nagrywania, który mieliśmy, zostało to zarejestrowane w kuchni u Michała i praktycznie w takiej samej formie ten numer wleciał na płytę, oczywiście odświeżony, odnowiony, ale tam się niewiele w nim zmieniło.
0: Michał, słuchając twojego wokalu, stwierdziłem, że czasami wpadasz w dobrą, wpadasz w melodeklamację, a czasami potrafisz tak wykrzyczeć, że aż dreszcze przechodzą.
1: To też jest kwestia pewnych emocji, które się z tym wiążą. Oczywiście, jeśli chodzi o warsztat mój, o moje śpiewanie, jest to zupełnie spontaniczne i dziękujemy wszystkim wyższym instancjom, że ja jeszcze mogę mówić, ponieważ jakoś to się wydarzyło wszystko naturalnie. Nie byłem w żadnej szkole muzycznej, nikt mnie tego nie uczył, bo jeśli chodzi o czyste śpiewanie, no to jakoś to chyba za bardzo nie nadwyręża organizmu. Natomiast moje krzyczenie już, jakoś musiałem się tego nauczyć przez te lata i powiem szczerze, że pierwszy odbył się chyba w 2015 roku, no to ja po tym koncercie nie mogłem mówić dwa dni w ogóle. Dopiero z czasem, z latami, z miesiącami wypracowałem pewne metody, które pozwalają mi robić właśnie takie rzeczy, o których tutaj wspominamy, że mogę wyryczeć czasami dosłownie ten tekst, a czasami postarać się go po prostu zaśpiewać.

0: Słuchając Michała w utworze Stacja Raz, zastanawiałem się, czy to określić jako melodeklamację, czy jako rap.
1: Myślę, że można trochę do tego podejść właśnie od strony rapu i trochę też nam o to chodziło chyba w tym numerze, ale to chciałbym też przekazać tutaj Michałowi, jeśli chodzi o wypowiedź w sprawie
0: dlatego
1: wokalu.
0: Dlatego się ciebie zapytałem na początku, jakie jest twoje zdanie, a teraz Michał.
2: Stacja Raz to w ogóle jest utwór nietypowy na tej płycie. Nie do końca tam współgra muzycznie z resztą. Natomiast no właśnie tak jak Marek wspomniał, było to zamierzone ze względu na to, że był to też taki nietypowy okres życia, prawda? No bo to był to czas emigracji. Tutaj w Londynie mieszkałem rok i był to czas bardzo ciekawy. Szczerze powiedziawszy, to my jesteśmy pokoleniem eurosierot tak naprawdę. No my jesteśmy 98 rocznik, więc to w 2004 otworzyli granice i wszyscy rodzice wyjechali. Nasi wszyscy rodzice wyjechali, naszych znajomych, więc zetknęliśmy się z tym światem w sposób dosłowny. No zetknąłem się pierwszy raz w Londynie właśnie i był to dla mnie też szok. Ja byłem zupełnie zdumiony, jak ten świat wygląda. Ja myślałem, że to jest tak jak w domu, że po prostu tam się pracuje i wszystko jest okej. Oczywiście z całym szacunkiem do ludzi pracujących, bo ja też pracowałem za granicą i tak dalej, jednak są tam pewne środowiska, funkcjonują, które są trudne i nie zawsze witają nowych ludzi z otwartymi ramionami. Szczególnie młodych, zagubionych, niepewnych siebie i swoich decyzji. Więc ja, młody szkód, wpadający w ramiona tak szalonego środowiska, po prostu byłem zdumiony. Opowiem może o Wigilii. Nie pamiętam, który to był rok. To była moja pierwsza i ostatnia Wigilia poza domem rodzinnym. Było to mieszkanie, była to taka szeregówka, dom szeregowy w Londynie, na obrzeżach Londynu. No i było tam kilku współlokatorów. Ugotowałem, co tam potrafiłem, prawda? Jakieś tam kilka dań najprostszych. No oczywiście byłem jakimś tam 18-letnim chłopakiem, więc niewiele umiałem, jeśli chodzi o talent kulinarny, to jakoś tak bardziej amatorsko. No ale zmierzając do meritum, zaprosiłem swoich współlokatorów na Wigilię. No moi współlokatorzy byli, powiedzmy, na tyle w stanie rozrywkowym, że tak powiem, że nie byli w stanie zjeść żadnego z tych dań, więc finał był taki, że zjadłem kawałek ryby sam w pokoju, porozmawiałem przez kamerkę z kimś tam z rodziny, no i taka była moja Wigilia i od tamtej pory postanowiłem, że choćbym miał iść na kolanach, to nigdy nie spędzę świąt poza domem.

0: Słuchając twojego głosu, słuchając tego, jak wykonujesz te utwory, stwierdziłem, że nawet kiedy tam gdzieś padnie przekleństwo, to wcale ono nie jest drażniące. Czyli jakby nie denerwuje, że ono tutaj jest umieszczone, ma swój jakiś tam wydźwięk. Czarno-białe, wspominaliśmy już o tym utworze od strony tekstowej, ale od strony muzycznej, bo ten utwór pokazuje, co to za czasy z jednej strony, ale z drugiej strony wszystko zaczyna się bardzo tak delikatnie, akustycznie, a potem wszystko przeradza się w taką energię, w pełen żywioł.
1: Czyż nie tak wygląda życie?
0: I właśnie to jest pokazane.
1: Na tym to polega, że właśnie rodzimy się, bawimy się ze swoimi rówieśnikami, to wszystko jest takie piękne i delikatne. I z każdym krokiem wzdłuż tego jeszcze nieoświetlonego korytarza robi się coraz ciemniej. Więc taka jest też ta piosenka, prawda? No tam są pewne słowa użyte i to jest celowe, to nie jest przypadek. Natomiast jeśli chodzi o ostre słowa w tekstach, jest ich coraz mniej, ale to dlatego, że jest ich coraz mniej w nas. To jest naturalne. Więcej używaliśmy takich słów na pierwszej płycie, bo byliśmy zbuntowanymi nastolatkami. Dzisiaj przeradzamy się w dorosłych mężczyzn i te tąpnięcia też występują, ale bardziej zdecydowanie i bardziej punktowo, czyli potrafimy już odnaleźć te miejsca, w których jesteśmy zagubieni i wtedy uderzamy.
0: Marek, jak ty patrzysz na relację, jak powstaje ta relacja muzyka-tekst u was?
2: U nas działa to w ten sposób i to jest niezmiennie od samego początku, że najpierw dostajemy tekst, bo no, część piosenek pisze ja, część chłopaki też, często razem to wykonujemy, ale najpierw mamy ten tekst i przynajmniej jeśli o mnie chodzi, ja próbuję zawsze znaleźć te emocje, które gdzieś tam Michał chciał przekazać właśnie na tym papierze. Często to są teksty tak na bazgrane na kartce, że ciężko się odczytać, rozczytać z tego i muszę je najpierw przepisać, a jak już przepiszę, to już wiem, o co chodzi mniej więcej w tym tekście. No i potem jest próba jakoś wyrażenia tej całości w taki sposób, żeby to było fajne, miłe dla ucha, a przy okazji właśnie oddające tą energię i emocje, które są w tym tekście zawarte.
0: Jak przyjmowali was na Poland and Rock?
2: O, świetnie. Ogólnie to był bardzo, bardzo fajny koncert, bardzo duże emocje dla nas, dla chłopaków no, z Ustrzyk Dolnych, nie oszukujmy się, mieszkamy daleko od tego dużego świata. Zawsze marzyliśmy też o zagraniu na Woodstocku. Kiedy okazało się, że możemy zagrać na eliminacjach, to było dla nas bardzo duże wyróżnienie. Potem udało się przejść te eliminacje, pojechaliśmy na Poland Rock i dla nas to było coś niewyobrażalnego, że my, taka kapela z Ustrzyk Dolnych, mogliśmy się tam pojawić, mogliśmy się zaprezentować. Wszyscy nas przyjęli bardzo z otwartymi rękami, bardzo miło nas ugościli. Niezastąpione emocje, świetna sprawa, chętnie kiedyś jeszcze tam zagościmy.

0: Sporo graliście przed różnymi artystami, przed kolegami z KSU pewnie, no ale poza tym kto? Maleńczuk, Kult i tak dalej. Czy były jakieś takie recenzje, że powiedzieli wam, słuchajcie, świetnie to, co robicie, albo są plusy i minusy? Czy są takie dyskusje po koncercie? Występowaliście powiedzmy przed Kultem na przykład jako support, nie? Jak to wygląda?
1: Ze strony Kultu nie było tam żadnych jakichś rozmów, natomiast jest dużo takich bardzo pozytywnych głosów. Pojechaliśmy na Woodstock i poczuliśmy się naprawdę bardzo wyróżnieni. Jako kapela z jakiejś małej mieściny z końca świata przyjeżdżamy, a tu czeka na nas cała hala ludzi i skandują naszą nazwę, więc nazwę naszego zespołu, więc to było coś niesamowitego. I tak samo, kiedy przychodzi do nas jakiś człowiek reprezentujący świat muzyczny i jest jakąś ikoną, wręcz można powiedzieć, i kiedy mówi, chłopaki, robicie świetną robotę, to jest pewien taki order dla nas, niepisany, że to jest pewne wyróżnienie, które bardzo doceniamy, ale chciałbym też wspomnieć o recenzji negatywnej, która bardzo pozytywnie się odbiła na naszym graniu. Pozdrawiamy serdecznie Boguś Bambaryła z zespołu Zenek. Pamiętam, graliśmy wtedy w Bydgoszczy albo w Elblągu. Powiedział, że chłopaki, coś się z wami stało. Graliście tak świetnie, co się dzieje z tym setem? I faktycznie wrzuciliśmy właśnie kilka utworów z tej płyty, jeszcze nie wypuszczonej, testowo jak będzie, i zmieniliśmy zupełnie set. Zmieniła się energia koncertowa, spadła atmosfera i on to zauważył i nam to powiedział. Zmieniliśmy ten set odwrotnie i oczywiście to wszystko zaczęło znowu rozkwitać, ale gdyby tego nie powiedział, no to pewnie by się to nie wydarzyło, spalilibyśmy kilka dobrych numerów i faktycznie jednak ta krytyka, nie tylko klepanie po plecach i miłe słowa, ale jednak ta zdrowa krytyka też potrafi pomóc.
0: Na zakończenie chciałem wam przeczytać fragment tekstu. No gdzie wszystkie smutne piosenki, przy których roniłem łzy? I gdzie te wszystkie upadki i jęki, po których czasem bywa mi wstyd? Jakbyś określił i spojrzał na ten tekst teraz, w dniu dzisiejszym.
1: To jest chyba najtrudniejszy tekst do opowiedzenia tak naprawdę, bo tutaj jest suma pewnych, to też jest domknięcie tego albumu, to też jest suma pewnych emocji, pewnych wydarzeń. Może to też kwestia tej zaściankowości, w której istniejemy. To jest gdzieś tam pogranicze i bardzo mała społeczność. My też jesteśmy pokoleniem wstydu i ja to noszę w sobie też. My też to nosimy w sobie jako ludzie zwyczajnie. I począwszy od najmniejszych rzeczy, czyli to na przykład, że rodzice nasi, że nie wiem, mój ojciec, który mówił mi, słuchaj, co ty robisz, człowieku, zajmij się pracą, prawda? No to od takich drobnych rzeczy po takie największe, o których może nie mówmy na antenie, ale musimy się też z tym mierzyć i ta cała płyta jest o tym wszystkim, a Sługa Karnawału jest to pewne domknięcie i takie zapytanie też do słuchacza, czy czujesz to, co ja?
0: Jak ty podchodzisz do tego zdania?
2: Dla mnie Sługa Karnawału, myślę, że to jest taki troszkę drugi epizod piosenki Wskazówka. Przynajmniej ja go tak odbieram. Dla mnie to jest numer, który może kontynuować tą historię, tylko właśnie po drugiej stronie. W piosence Wskazówka chcę przekazać te radosne chwile, które przeminęły, a ja przynajmniej odbieram Sługę Karnawału jako numer, który jest o tym samym, tylko o tych smutniejszych chwilach.
0: Skład zespołu Stacja B.
2: Marek Babiarz.
1: Michał Śmierciak.
2: Kornel Wójcik.
1: Grzegorz Dyjak.
2: I Tomasz Bilik.
0: Moimi gośćmi byli Michał i Marek z zespołu Stacja B. Dzięki za rozmowę.
2: Dziękuję bardzo.
1: Serdecznie.

0: RDC. Bez limitu, czyli Bogdan Fabiański zaprasza.
1: A zapraszam na przegląd muzycznych nowości. Na początek Iron Wine to Samuel Bean, pochodzący z południowej Karoliny. Wokalista, gitarzysta, perkusista, pianista, basista i harmonikarz. Debiutował w 2002 roku albumem The Creek Drunk The Cradle. W tym roku ukazał się jego 11 krążek zatytułowany Hands This. Jego muzyka to indie folk i folk rock. Jego muzyka porównuje się do nagrań Simona Garfunkela, Nila Younga, Nicka Drake'a, a także Elliota Smitha. Z nowego singla nagranie In Your Ocean. I jeszcze Papa Roach. W 1993 roku w Kalifornii powstała właśnie ta grupa grająca new metal, alternative i rap metal, ale także grają hard i alternative rocka. Wydali 11 płyt, 39 singli. 5 płyt jest platynowych, srebrnych i złotych, a nowy singiel zatytułowany jest Wake Up Calling.

W oczekiwaniu na nowe płyty naszych wokalistek usłyszymy nagrania Ani Szarmach i Ani Wyszkoni. Ania Szarmach w nagraniu Positive Vibration, a Ania Wyszkoni w utworze Piosenka Młodych Spadochroniarzy.

W 1998 roku to był właśnie moment założenia w Toronto zespołu Metric i wtedy właśnie powstała ta grupa w 98. Gra New Wave, synthpop, art punka, także indie oraz alternative rocka. Otwierali koncerty Rolling Stonesów, a także Block Party i Paramore. Wystąpili w Hyde Parku w Londynie i na Great Escape w Brighton. Nagrywali też wiele coverów takich artystów, m.in. jak Bob Dylan, Pink Floyd, Blondie, Tame Impala, czy także Tom Waits oraz Morrisseya. Mają w dorobku 9 płyt, a nowy 10 album ukazał się w kwietniu bieżącego roku i z tego krążka nagranie zatytułowane Victim of Luck. A potem pozostaniemy jeszcze za oceanem, ale przeniesiemy się do Kalifornii, skąd pochodzi grupa Young the Giant, istniejąca od 2004 roku. Remiksowali nagrania m.in. dla Two Doors Cinema Club, a także dla Tokyo Police Club. Występowali na festiwalach m.in. na Great Escape w Brighton. Natomiast 1 maja to dzień, w którym ukazał się 6 album zatytułowany Victory Garden. Grał indie alternative rocka i z tej nowej płyty usłyszymy nagranie Different Kind of Love.

Hardy to przedstawiciel muzyki country, new metalu, a także post-grunge'u i country rocka. Występuje od 2012 roku. Pochodzi z Filadelfii. Pisał piosenki m.in. dla Chrisa Lane'a, Blake'a Sheltona, Thomasa Rheta, a także Morgana Wallena i duetu Florida Georgia Line. Nagrał 4 płyty, a nowy singiel to MacArthur, nagrany z Morganem Wallerem i Timem McGraw'em. Natomiast Courtney Barnett, australijska wokalistka, muzyka, autorka piosenek, gitarzystka i pianistka, występuje od 2009 roku. Była nominowana do Grammy. Debiutowała w grunge'owym zespole Rapid Transit. Potem sama tworzyła różne projekty. W sumie dorobiła się 4 albumów. Ostatni z tego roku zatytułany jest Creature of Habit. Płyta indie rockowa. I z tego krążka usłyszymy nagranie zatytułowane Sight Unseen. Thank you.

Z Londynu pochodzi grupa Lesdian Party, grająca od 5 lat muzykę w stylach hard rocka i barokowego popu. W nagraniach słychać inspiracje Davidem Bowie, Fleetwood Mac, Kate Bush, Suzy and the Banshees, Queen, Abbo, Chapel Rowan. Mają w dorobku 2 płyty, z ostatniego krążka nagranie Count the Waves. A potem The Long Bellow, grupa z Nowego Jorku, grająca Amerykanę, country i indie folk od 2011 roku. W tym roku wydali swój 6. krążek zatytułowany What a Time to be Alive. Na płycie mamy cover z repertuaru duetu Kenny Rogers i Dolly Parton, napisany zresztą przez Bee Gees. Ale to trzeba sięgnąć po album. Oryginalnie zresztą ten utwór był napisany dla Diany Ross. Proponuję z tego albumu piosenkę I Did It For Love.

0: RDC. Bez limitu, czyli Bogdan Fabiański zaprasza.
1: 13 lat temu grupa Scorpions zagrała koncert MTV Unplugged. Było to w Atenach. A dokładnie to 11 i 12 września 2013 roku. Scorpionsi przypomnieli swoje przeboje, takie jak Send Me an Angel, Still Loving You czy Wind of Change w duecie z Mortonem Harkatem zespołu AHA. Całość ukazała się na podwójnym CD i cały koncert trwa 1 godzinę i prawie 50 minut. Także koncert ukazał się na DVD Blu-rayu. Zespołem na basie zagrał też Paweł Mąciwoda. Płyta jest 6. krążkiem live zespołu Scorpions. Wdrożenie nowych instrumentów wzbogaciło brzmienie i tempo niektórych utworów. Koncerty powtórzyli rok później w Monachium, Kolonii, Hamburgu i Stuttgarcie. Oto pierwsza część koncertu Unplugged w Atenach zespołu Scorpions.

Powstało pytanie, dlaczego nie na Akropolu? Niestety przestrzeń była ograniczona i jakość dźwięku byłaby słaba. Było też dużo ograniczeń ze strony rządu, jeśli chodzi o koncert Skorpionsów. Wybrano lokalizację w najwyższym punkcie miasta, co stanowiło niesamowity klimat oraz połączenie z tym otoczeniem. Ponadto wrzesień, czyli data, kiedy odbył się ten koncert, jest jeszcze ciepły. Celem koncertu nie miał być show, a kameralny nastrój i muzyka. Zarejestrowano dwa koncerty z udziałem 3000 widzów, a trzeci po prostu nierejestrowany z udziałem 8000. Na zorganizowanie koncertu mieli czas pół roku. Koncert został także wydany na winylu w postaci trzech płyt. Powracamy do koncertu zespołu Scorpions w Atenach.

0: To była pierwsza część koncertu, który odbył się w Atenach w 2013 roku zespołu Scorpions. Drugą część usłyszymy za tydzień. I to już wszystko, chociaż jeszcze na chwilę powrócimy do tego koncertu. Za uwagę dziękuję. Radek Wróblewski, Justyna Kalinowska, Bogdan Fabiański. Do usłyszenia.
1: Yeah, so Alfonso wrote a song. It's about whatever you do in your life, you know, just believe in yourself.

0: Thank you. Thank you so much. If I so.
1: To jest powtórka audycji.

0: Jest wybitnym polskim dyrygentem. W latach 80. był szefem orkiestry Polskiego Radia. Z orkiestrą ma na swoim koncie liczne nagrania i wyjazdy zagraniczne, w których muzyka rozsławiała nie tylko instytucje Polskiego Radia, ale w ogóle polską kulturę. Jak dowiadujemy się z historii Pruszaków, ta kultura, a szczególnie muzyka, jest obecna w tej rodzinie od wielu pokoleń. Jakiś czas temu dr Tomasz Adam Pruszak mówił w naszej audycji o najdawniejszych dziejach Pruszaków. Opowiedział też o związkach tego domu z Chopinami. Dzisiejsza audycja jest więc pewnego rodzaju kontynuacją, bo na przykład wątek chopinowski pojawi się bardzo wyraźnie. Ale będzie to też opowieść o tym, jak to w wyniku represji carskich polska zamożna rodzina ziemiańska straciła swą pozycję majątkową. Zubożała materialnie, ale nie duchowo, bo wszystkie tradycje, etos ziemiański i zrozumienie konieczności wykształcenia pozostały wartościami niezmiennymi. A patriotyzm, który tyle nieraz kosztuje, przecież to jest historia naszego narodu, mówi bohater dzisiejszych Rodów i Rodzin Mazowsza. Zapraszam na spotkanie z panem Janem Pruszakiem, muzykiem, dyrygentem, wychowanym w Warszawie i w podwarszawskich Płudach. Pruszakowie, odsłona trzecia, którą zaczęliśmy od spojrzenia na pamiątki rodzinne w mieszkaniu pana Jana Pruszaka.
1: Ale piękny album.
2: To niestety trochę jest zniszczone, bo to w piwnicy leżało. Teraz mój ojciec to jest lutnik, to jest jego młodszy brat. Częściowo opisałem. Dziadek był dzieckiem, które samodzielnie musiało się wychowywać, trując po rodzinie, bo matkę zabrali na Sybir. Skazana za udział w powstaniu styczniowym. Cały majątek, kunki, konto w banku, wszystko zostało zabrane, bo babcia poszła w ciurmu. Dziadek dał dyla, bo dziadek miał pruskie obywatelstwo. Wszystko zostało skonfiskowane. Zostało troje dzieci, rzuconych na pastwę losu. Najstarsza Julia, Konstanty i Maria. No pewnie tam rodzina się zlitowała najprawdopodobniej w Sannikach, bo w Sannikach brały ślub. Potem dwie Pruszakówny, które wyszły za mąż za dwóch braci Pruszaków. To była tylko rodzina, prawda? Rodzina się nie będzie dzielić majątkiem. To sami wypracowali, to mieli. Ale niewątpliwie rodzina zubożała. To już nie były te apanarze. Ale to nie szkodzi, wie pan. Ja się cieszę z jednej rzeczy, że bardzo dobrą opinię u ludzi się cieszyli. Pytali się mojego dziadka, panie Konstanty, co zrobić, żeby się dorobić? Dziadek mówił, to dosyć prosta sprawa, trzeba na 5 lat zostać świnią. Jak to? No na 5 lat świństwa. No dobrze, a co potem? A potem to się pan przyzwyczai. No ale dziadek był bardzo dzielny, z tym, że trudności życiowe wyrobiły w nim pewną apodyktyczność. Dziadek trząsł całą rodziną, wszyscy się go bali, ja też. Raz na tydzień w domu przychodzili panowie i grali kwartety. Interesował się bardzo muzyką. Niestety wojna przetrzebiła pamiątki. I niewiele z tego zostało, ale to, co zostało, to konserwuję. Jestem w strachu, co ja z tym wszystkim zrobię, bo mam tego za dużo. To jest lutnik, to jest mój ojciec. To jest jego młodszy brat, to jest dziadek. To jest, znaczy, starszy brat ojca, młodszy tego. A to babcia, to w Płudach. No i tutaj ja, jak byłem piękny i młody. A to było bardzo dawno temu i nieprawda.
0: A sam ten album, gdzie był zniszczony?
2: W Płudach.
0: W Płudach.
2: Ponieważ dziadek się urodził w Kunkach. Kunki to jest, wie pan, tam...
0: Koło Gostynina.
2: I ciągnęło go do wsi. W związku z tym w końcu XIX wieku kupił sobie resztówkę taką w Płudach. I tam najpierw była taka chałupka, a potem dziadek wybudował tam widle bardzo duży dom. Rzeczywiście z całym gospodarstwem i tam się przeprowadził. Dziadek był przyzwyczajony do tego, że jak już jakiś tam status osiągnął, to w domu nie była jedna służąca, tylko była służba. W Płudach robiono wyroby własne. I robiono takie cieniutkie kiełbaski suszone i dziadek to nazywał smyczkiem. Jak ja przyjeżdżałem, to dziadek mówił, idź do Justy, żeby ci dał smyczek. I ja szedłem na taki przygórek, taka pod daszem i tam wisiały wędliny. Kroiła taki smyczek i dawała mi je, to zjadłem, bardzo lubiłem te smyczki. Tam było 7,5 morgi. I obok najstarsza siostra dziadka, Julia Kolczyńska z domu Pruszakówna, kupiła sobie morgową działkę, którą dała stryjowi Konstantemu. I on też tam wybudował dom. W tym domu umarli obaj stryjowie. I tam mieszkała taka służąca, która od dziecka właściwie była u Pruszaków. I myśmy jej to, ona tam, jej mąż był, dzieci, myśmy jej to siostrę oddali. Dziadek się bawił w eksperymenty. Na przykład była hodowla szparagów. Ogromny sad owocowy, który w 1939 roku uległ zniszczeniu. Ale tam był ogromny sad owocowy. Dziadek robił wina, była stodoła, była bryczka. Był konik, bo bryczkę i konia dostał z tyłu, jak dziadek, jak odchodził od Habermusza na emeryturę, to w prezencie od dyrekcji dostał bryczkę z koniem. Pierwszy taki dworek, który na tej resztówce stał, to się rozwaliło wszystko. Dziadek zbudował taki mini domek, taki błyskawicznie, gdzie mieszkał na czas budowy tego domu. Tam były trzy stawy, tam były rybki. Dziadek rzeczywiście bardzo o to dbał. Jak dziadek umarł, to niestety stryj Jan nie miał smykałki do gospodarstwa, poza tym był szalenie łatwowierny. Dziadka się wszyscy bali, ale jak dziadek umarł, to cała służba płakała rzewnymi łzami i nasz kochany pan umarł. Takie to były czasy, tacy byli ludzie, to było zupełnie wszystko coś innego. Ja może mówię to z pewnym sentymentem, ale to moje prawo.

0: są jeszcze na ścianie miniatury.
1: No.
0: To są też po pruszakach?
1: To jest wszystko u dziadka w gabinecie, w pudach wisiało. To ocalało im w czasie wojny, pierwszej wojny. Mieszkali najpierw w Alejach Jerozolimskich, potem mieszkali, jak dziadek był jednym z ważnych pracowników browarów Haberusz i Sile. Wtedy przenieśli się do mieszkania na Żelazną, w firmowym mieszkaniu mieszkali i stamtąd dziadek już przyjechał do Pudów i w Pudach umarł w 1941 roku.
0: U Haberbusza i Silego to co dziadek robił? Kim tam był?
1: Był głównym skarbnikiem do emerytury. I po emeryturze mieszkał jeszcze na Żelaznej. Myśmy też mieszkali na Żelaznej, bo mój ojciec też pracował u Haberbusza i moja siostra po maturze, którą zdała w czasie okupacji na kompletach, też pracowała u Haberbusza. On dawał dobre papiery, bo to piwo to Niemcy zabierali większość produkcji. I w Kenkartach była taka pieczątka, która czasami pomagała w łapankach. Muszę panu powiedzieć, że tam były stosunki patriarchalne, ponieważ dziadek był bardzo cenionym współpracownikiem, więc i ojciec się tam zgłosił. I jak ja się urodziłem, to ja, ta mama chodziła ze mną tam na Grzybowską na spacerki. Po latach, zupełnie po latach, zjawiłem się u pani Zygmuntowej Sile w mieszkaniu na Mokotowie. Przedstawiam się, dzień dobry panie, ale ty smarkaczu, ty mnie będziesz mówił, proszę pani, ja jestem ciotka dla ciebie. To była pani Zygmuntowa Sile.
0: A faktycznie rodzinne powiązania też
1: nie,
0: były?
1: Nie, tylko jak ojciec został zmobilizowany, to poszedł do biura, że niestety już wyjeżdża. To pierwsza rzecz, którą zrobili, to go zaprowadzili do kasy i powiedzieli, wpłacili pewną sumę, żeby mu mundurowanie, wszystko kupił sobie ojciec. Także tam dzieci kształcono, pracowników. To były inne straty, takiej Polski już nie ma.

0: Proszę pana, do galerii rodzinnej, tylko zapalę światło. To są dziadkowie, rodzice mojej mamy.
1: A mama z domu?
0: Glinojecka. To jest babcia mojej żony. To jest stryj Lutnik, to jest trzech panów, których pan już widział. To moja mama jako panienka. A to dziadkowie. Dziadek i babcia i pradziadek. I to jest babcia, która zwiedzała Syberię.
2: Dzieła wszystkie Fryderyka Chopina.
1: Jak pan i pańscy dziadkowie byli daleko od Konstantego Pruszaka, tego, u którego Chopin był w 1828 roku na wakacjach.
0: W Sadnikach. Proszę pana, Chopin to nie tylko wielkie nazwisko, nie tylko wielka muzyka, to tylko wielkie uczucie. My wszyscy byliśmy zawsze zakochani w tej muzyce. Na najrozmaitszych spotkaniach proszono mnie, żebym ja powiedział parę słów na temat. Najczęściej mówiłem, ja mogę powiedzieć parę słów, ale to bez sensu. Proszę posłuchać muzyki Chopina, tam jest wszystko napisane. Bo rzeczywiście to jest muzyka, która się nie starzeje. To jest obok Jana Sebastiana Bacha chyba jednak dwa największe nazwiska w muzyce. No i cóż, dziadek odkupił zaraz na przełomie XIX i XX wieku, albo jeszcze w XIX wieku. Odkupił od dalekiej rodziny fortepian, który wedle przekazów rodzinnych był na Marszałkowskiej w pałacu i że jak był tam, to na pewno Chopin na nim grał. Chopin wyjechał w roku 1831, więc musiało to być wcześniej. Powstały spory, kiedy został zbudowany ten fortepian. On był w Pudach potem, ten fortepian. To był ogromny, długi fortepian, taki prostostrunny. To panu nic nie mówi, jak ja mówię prostostrunny. Ale po prostu we współczesnych fortepianach, żeby zmniejszyć je, struny są układane na krzyż. I rama była drewniana, a teraz są ramy metalowe, pancerne. To był taki fortepian piękny, taki palisandrowy. No, jak Stryjowie likwidowali Pudy, bo już byli w wieku, a tam jeszcze był drugi dom, w którym mieszkali, to ponieważ ten Lutnik był zaprzyjaźniony z kustoszem z Poznania, z Muzeum Instrumentów w Poznaniu, uradzili, że oddamy ten fortepian do Poznania. I fortepian został oddany do Poznania. Mam wszystko, całą dokumentację, którą przekazali mnie Stryjowie, bo właściwie tylko mój ojciec miał dzieci, dwoje, siostrę i mnie, więc byłem jedynym spadkobiercą, jedynym tego wszystkiego. No i oddali to z podziękowaniami, że wspaniały eksponat. No i upłynęły lata, to były lata 50. Potem dowiedziałem się, że ten fortepian, który był eksponowany początkowo w Poznaniu, został przewieziony do magazynu w Kurniku. I ślad po nim zaginął. Ponieważ oni mają tych fortepianów starych znacznej ilości, wydawało mi się, że najsłuszniejszą rzeczą będzie, jeżeli ten fortepian powędruje do Sannik. Tym bardziej, że ten fortepian był w pełni sprawny. Co więcej, dom zbombardowany w 1945 roku, pomieszczenie, taki hol na górze, w którym stał ten fortepian, ani jedna szyba nie wyleciała. No, może pan uważa, że jestem romantyczny cymbał, ale naprawdę, to dziwne, tam nic się nie stało. Oddaliśmy w znakomitym stanie ten instrument i instrument zaginął. Prawdopodobnie rzeczoznawca, któremu pokazano fortepian, pokazano nie ten fortepian. Jeżeli on wywędrował do jakiegoś pałacyku, to daj Boże, bo tam o niego dbają. Ale jeżeli on gdzieś tam stoi w magazynie na samym dnie porozbijane, to szkoda. szkoda, nie tylko szkoda, że ewentualnie, prawda, wiąże się z legendą o Chopinie, ale szkoda samego eksponatu. Dziadek otaczał ogromną estymą ten fortepian. On był zawsze w nadzwyczajnym stanie, ponieważ mój ojciec był całkiem dobrym pianistą. Skończył szkołę stroicieli, więc ojciec konserwował ten fortepian, on był w nadzwyczajnym stanie. Moja siostra uczyła się gry na fortepianie, nic z tego nie wyszło, ale uczyła się, jak to młoda osoba. Nie tyle ją interesowała muzyka Chopina, co tanga i foxtroty. I któregoś razu, będąc w Furlach, Marysia siadła do fortepianu i zagrała jakiegoś foxtrota. Jezus Maria, co się działo? Dziadek zrobił jej koszmarną awanturę, że jak ona śmiała grać takie szmące z takie nic na fortepianie, na którym grywał Chopin. Ale muszę panu powiedzieć, że coś z tym jest, bo ja też miałem do tego stosunek taki. Jestem starym człowiekiem. Ileś lat temu ten fortepian zniknął sprzed moich oczu. Jest mi bardzo, bardzo przykro, że tak się stało, jak się stało. A ja nie mam sposobu na to, żeby dotrzeć tam i w jakiś sposób dowiedzieć się, co się stało z tamtym instrumentem.

Ojciec amator, ale dobry amator, grał bardzo dobrze na fortepianie. A! Muzyka uratowała ojcu życie. W jaki sposób? Jak go zabrali do wojska, to jak go tam zawieźli do tej Rosji, to się pytali, co kto potrafi robić. To ojciec powiedział, że jest muzykiem, ale on grał na fortepianie. No a na jakim instrumencie? I ojciec wpadł na pomysł, że najwięcej w orkiestrze wojskowej jest klarnetów. To powiedział, że gra na klarnecie. No to pójdziesz do orkiestry. Jedziesz też poszedł do orkiestry. Oczywiście nie grał pierwszych partii, natomiast ponieważ grał dobrze na fortepianie, został wytypowany i grał w carskim kinie, w niemym kinie. Ojciec grał na fortepianie tam z takim zespołem za tą grę, za utwór, który wykonał dla cesarzowej. Dostał zegarek, złoty zegarek, który bił godziny i kwadranse. I niestety ten zegarek został sprzedany w czasie okupacji na chleb. Z muzyką myśmy byli związani od zawsze. Ja od małego dziecka miałem takiego dziadka, nie z rodziny, ale właściwie jak rodzina, który bardzo mnie lubił. Jak mu zagrałem na imieninę jakiś tam utworek, prosty oczywiście jeszcze, to się staruszek tak wzruszył, że na drugi dzień wziął mnie i kupił mi rower.

0: Byli państwo w Płudach w czasie okupacji?
1: Tak, myśmy mieszkali w Warszawie, bo ojciec pracował w firmie i staraliśmy się mieszkać bliziutko firmy, żeby, bo ojciec się ukrywał. Bo to była taka historia, że obrońcy Modlina, generał Tomek, głównodowodzący, zastrzegł, że wszyscy oficerowie zostaną zwolnieni do domu. I takim przejściowym oflagiem był Działdowo. Oficerowie, którzy przebywali w Działdowie, mają się zjawić na dworcu gdańskim tego i tego dnia, do tej i tej godziny, wtedy udają się do oflagu. I wtedy zaczęły się wycieczki w Płudach. Zjeżdżali się oficerowie i przeważnie było tak, że ojciec od razu powiedział: ja Szwabą w łapy liść nie będę, ja się będę ukrywał. I rezerwiści bardzo często nie pojechali, a reszta pojechała. Myśmy, ojciec nawet już w cywilnym ubraniu na górze stanął na dworze gdańskim, tam na wiadukt był i patrzył, jak oni wyjeżdżali. Sytuacja nasza była dosyć trudna, bo ojciec nie mógł być zameldowany w Warszawie, nie mógł, wisiał. Jeszcze ciężko chorował.
0: Cały czas był zatrudniony u Haberbusza.
1: Haberbusza cały czas był zatrudniony. Po maturze Marysia tam się dostała, głównie dla papierów, ale tam na przykład oddział straży pożarnej to była kompania Wojska Polskiego AK. To była niesłychana firma. Ojciec zresztą z dyrekcją utrzymywał stosunki do końca. Po wojnie oni jeszcze jakiś czas mieli, władali tym terenem i ojciec dalej tam pracował i właściwie do emerytury ojciec pracował, to się nazywało przemysł fermentacyjny już później. Ale na ulicy Ceglanej baza to była Grzybowska, gdzie był pałac Świdów, a na Ceglanej była fabryka win i wódek. I tam myśmy, jak Niemcy się zbliżali, a myśmy mieszkali na ulicy Wroniej przy Chłodnej. Jak Niemcy się zbliżali, tam wtedy było strasznie, bo oni rozstrzeliwali, mordowali ludzi, to myśmy uciekli. Uciekliśmy do i na Ceglanej, w takiej piwnicy, tam żeśmy kilkanaście rodzin siedziało, tam nas ogarnęli. I właśnie chciałem panu powiedzieć, że wiele rodzin o czysto niemieckich nazwiskach okazywało się wspaniałymi patriotami polskimi, a niestety kozłowscy i kowalscy okazywali się zdrajcami i donosicielami.
0: Czy w samych Płudach byli tacy, którzy się ukrywali tam u państwa?
1: Tak. A taka rodzina z Lubelszczyzny, dwie osoby z dzieckiem. I potem była taka rodzina z Wielkopolski. I tego chłopaka rozstrzelali Niemcy. Także tam były dwie rodziny, które się ukrywały. Pracownia Stryja Konstantego, czyli lutnika, na Nowym Świecie spłonęła. Bardzo cenne instrumenty tam spłonęły. To łatwo się pali.
0: W bardzo wielu wspomnieniach mówi się o tym, że ci, którzy zostawili swoje rzeczy na wsi, nie przewozili do warszawskich mieszkań, to uratowali te rzeczy. A to, co w Warszawie, to powstanie wszystko pochłonęło.
1: Tak, ze strachu, że idąca armia będzie niszczyła na wsi wszystko, ludzie uciekali do Warszawy i na tej zasadzie myśmy uciekli i nasze mieszkanie 20 któregoś września, ojciec pojechał na wojnę, ojciec był w obronie Modlina, a my z mamą i siostrą zostaliśmy tak, jak żeśmy stali. A potem w 1945 roku jeszcze raz. No ale takie są losy naszego narodu. Stryj Konstanty miał pasiekę, bo był amator pszczelarz. I w ulach kryły się radia, które były, jak pan wie, zakazane i wszystkie takie trefne rzeczy, to pszczoły się nimi opiekowały. Po wojnie wróciliśmy, to żeśmy tam jeden pokój i kuchnię jakoś doprowadzili do porządku i tam żeśmy zamieszkali, potem żeśmy się przenieśli do Warszawy.
0: Stryj był lutnikiem, czyli kolejny muzyczny element w rodzinie. A skąd u niego się wzięło to zainteresowanie, ale nie tyle muzyką, co instrumentami?
1: A tego to ja nie wiem. Uczył się zawodu, i otworzył, potem pracował w Warszawie, ale wkrótce otworzył pracownię na Nowym Świecie przy Ordynackiej niedaleko, tam było konserwatorium niedaleko. Także był szalenie znanym i cenionym lutnikiem w Polsce, nie tylko w Warszawie. Na jego instrumentach grało bardzo dużo znanych ludzi. Barcewicz, Tadeusz Wroński. Miałem bardzo dziwną historię, świadczącą o charakterze stryja. Po wojnie zadzwonił do mnie jakiś pan mecenas i zapytał się, czy ja jestem krewnym Konstantego Pruszaka. Ja mówię, to mój stryj. A czy on żyje? Nie, on nie żyje. Ja jestem jedynym potomkiem tej rodziny w męskiej linii. A czy pan pozwoli, że my do pana odwiedzimy pana z panią? No, proszę bardzo. Milczenie. Po jakimś czasie znowuż telefon. No, pani ta przyjechała z Paryża i będziemy, chcieliśmy pana odwiedzić. Proszę bardzo. Przychodzi pani, niesie dwa futerały. A mówię, co teraz? To są skrzypce pańskiego stryja. Jak to? Bo mój szwagier, jak wyjeżdżał jako młody człowiek na zachód, to było po I wojnie światowej, to był bardzo biedny i nie miał instrumentów. I stryj mu dał dwa instrumenty, że jak będzie miał, to żeby zapłacił za nie. No i on umarł, ale przed śmiercią błagał mnie, żeby miał w jakiś sposób odnalazła pańskiego stryja i oddała mu te instrumenty. Ja te instrumenty dostałem. U stryja zawsze jakieś bidaki były. Zawsze ktoś się żywił. Taki miał charakter, on się nie ożenił.
0: To był zakład cały lutniczy. Gdzie stryj pracował? W Płudach i także tu w Warszawie? Czy to było jedno
1: miał
0: miejsce?
1: Pracownię, to było duże mieszkanie na Nowy Świat 62 bodajże, w trzeciej oficynie. I tam była pracownia, ale Stryj sobie wybudował dom, willę taką i część instrumentów i część materiału, bo to o materiał chodziło, o drzewo, prawda, przewiózł do Płudów i całe szczęście, dlatego że w 1939 roku tam to się spaliło i najcenniejsze instrumenty się spaliły, no ale co było zrobić? Po śmierci stryja myśmy oddali wszystkie, cały ten warsztat, wszystko żeśmy oddali do SPAL-u. Stryj był jednym z założycieli i pierwszym prezesem SPAL-u. Stowarzyszenie Polskich Artystów Lutników. Coś jeszcze mam powiedzieć o stryju? To panu powiem. Mógł pan powiedzieć, że stryj jest szewc, nie lutnik. Że nie ma pojęcia o lutnictwie. To on w ogóle nie zwrócił na to uwagi, bo on wiedział, ile on jest wart. Ale jak pan powiedział, że nie umie zaparzać kawy, to był pan śmiertelnym wrogiem do końca życia. Miał takie zadęcia kulinarne. Każdy miał swoje dziwactwa. Jak sobie przypominam, przychodziłem do stryja Konstantego, Janeczku, kawy się napijesz. Bardzo lubiłem z ojcem chodzić przed wojną na Nowy Świat do pracowni, bo to było duże mieszkanie, pełno zakamarków. Ach Boże, to takie tajemnicze dla mnie było. Z przyjemnością tam chodziłem.

0: Niewątpliwie atmosfera domowa kształtowała jakieś moje upodobania. Bardzo śmiesznie, bo oczywiście mieliśmy w domu patefon tak zwany. Specjalna pytoteka muzyki poważnej była u ojca pod kluczem. A myśmy mieli z siostrą te wszystkie tanga, foxtroty, Hurdana, Faliszewski, Fok, wie pan to wszystko. Ja nie umiałem jeszcze czytać, a rozpoznawałem płytę. Nie wierzyli ojcu, przyszedł mój chrzestny ojciec. I ojciec przyniósł plik płyt, mówi: Janek, powiedz, co to za płyty. Ja brałem płyty po kolei, mówiłem tytuły i wszystko. To znaczyło, że ja nie tylko, że słuchałem, ale słuchałem i rejestrowałem to w jakiś sposób. Zacząłem się uczyć na skrzypcach gry, jak miałem 5 lat. Takie ćwiartki dostałem od stryja Konstantego i do powstania. To właściwie nie sprawiało mi żadnych trudności nauka. Potem przyszły nerwy. Profesor bardzo żałował. Traciłem siłę w ręku. Mnie smyczek z ręki wylatywał. To były skutki przeżyć, które nie są wskazane są w tym wieku dla młodego człowieka. No i tak było. Ale potem, dlaczego ja wróciłem? Przecież byłem na Politechnice. Nic nie stało na przeszkodzie skończenia tej Politechniki, nie? Ale zacząłem chodzić na koncerty do Filharmonii. Koledzy jeszcze, spotkałem kolegów i mówili, że profesor, a ja wstyd się przyznać, popłakałem się na koncercie. Ja byłem w ogóle zawsze taki, przesadnie może uczuciowy, nie wiem. W każdym razie były utwory, które mnie do głębi poruszały. Jak słuchałem nagrań płytowych nawet, to się potrafiłem wzruszyć, jako mały chłopiec. A potem jak powiedzieli jeszcze, że jest szansa zarobienia parę groszy, no to akurat to były wakacje, więc mogłem sobie na to pozwolić. Akurat kończyłem praktykę. Jeszcze odbyłem praktykę w zakładzie przyrządów pomiarowych we Włochach. I akurat przyszedłem do teatru, no oczywiście po ćwiczeniu zacząłem ćwiczyć w domu. I grałem tam miesiąc czasu, dostałem pieniądze, poczułem się Lord Gallus. No, mogę się przyznać jeszcze do czegoś innego. Bardzo było nam ciężko po wojnie. Była straszliwa bida. I tam do profesora chodził taki starszy kolega, partyzan, który stworzył zespół, który grywał na weselach i na zabawach. I skrzypek im nawalił. I oni przyszli do mnie, czy ja bym nie zagrał. Ja miałem 16 lat. Ale nie wolno było, przecież w szkole nie mogli się, w szkole muzycznej nie mogli się dowiedzieć. U Batorego nie mogli się dowiedzieć. No na szczęście to było na wsiach gdzieś tak, na salach drewnianych, na tym. I pamiętam pierwsze takie granie, to było wesele. Dobre wesele, to jak nie ma jednego trupa, to jest kiepskie wesele, nie? Ja, chłopiec z tak zwanego przyzwoitego domu, znalazłem się w środowisku i zobaczyłem rzeczy, które się w mojej małej łebetnie zupełnie nie mieściły. No ale zarobiłem pieniądze, kupiłem sobie za to pierwsze buty, tyrolki były modne. Ale przyszedłem do domu po dwóch dniach, bo to trwało, i mówię do mamy i do Marysi: słuchajcie, porozmawiajcie sobie. Mama patrzy na mnie, o co mi chodzi? No porozmawiajcie, mówcie coś. Matka mi się dziecko zwariowało, poszło, pyta, o co ci chodzi, no mówcie. No w końcu ja mówię, ja tam słyszałem takie wyrazy i taką mowę, że ja chciałem się przyzwyczaić do normalnego mówienia.
1: Jak ta ręka zaczęła drżeć, to wtedy zdecydował pan, że będzie dyrygentem?
0: Nie, wcześniej. Od czasów, kiedy zacząłem chodzić na koncerty do filharmonii, to już mi to zaczęło ciągnąć. Siedząc w orkiestrze, zdałem konkurs do orkiestry oporowej. I dwa sezony grałem w oporowej, trzy sezony w filharmonii i potem do radia przyszedłem. To ja poznałem od wewnątrz, ja widziałem, na czym polega praca dyrygenta. To jest szalenie ważne, jak przemawiać do ludzi, gdzie nie jeden jest lepszym muzykiem od pana. Jak się z nimi porozumieć? Także ja się właściwie z dyrygentury, no, bo na raz, dwa, trzy, cztery to można się nauczyć za tydzień czasu. Ale poznać orkiestrę, z 5 lat trzeba grać w środku, żeby ją rozszyfrować. Ale rzeczywiście tam się nauczyłem wszystkiego. I miło mi jest, jak się spotykam teraz i rzucają się na szyję i mówią, że to były dobre czasy.

polski dwór w zasadzie emanował kulturą na otoczenie. Oczywiście byli różni ludzie i różni właściciele i byli nawiedzeni, kopnięci, którzy dla ludu go zrodzili, byli dla ludu go zrodzili.

Pan śmiała Edelweiss Radziewiczówny, z przyjemnością czytam. Mam wszystkie książki Radziewiczówny, bo mój ojciec lubił i mama. Ja odziedziczyłem całą bibliotekę. Więc wie pan, coś tam w tym jest. A niech pan weźmie śpiewnik domowy Moniuszki. Dla kogoś to było napisane? Dla ludu polskiego, który z dworu to brał. W dworze polskim był malarz, poeta, był muzyk. W dworze polskim była nie atmosfera muzyczna, była atmosfera polskiej kultury.

rodzinie Pruszaków, o dziejach szopenowskiego fortepianu, represjach po powstaniu styczniowym i słynnym stryju lutniku w rodach i rodzinach Mazowsza mówił dyrygent, wieloletni dyrektor Orkiestry Polskiego Radia, pan Jan Pruszak. Dziękuję za uwagę, kłania się Państwu Piotr Łoś. Do usłyszenia za tydzień w kolejnej audycji.

0: To jest powtórka audycji. RDC. RDC. Bez ogródek. Zaprasza Agnieszka Gozdyra.
1: Dzień dobry Państwu, w piękny dzień majowy i w święto Konstytucji. Również barwy narodowe są dzisiaj z nami, dlatego że już tradycyjnie majówka stoi pod znakiem wszelakich święt związanych z patriotyzmem, z tym, co postrzegamy jako polskość, i w tym duchu się także dzisiaj spotykamy, ale też, żeby rozmawiać o sprawach trudnych, tym bardziej po decyzji prezydenta Donalda Trumpa, który zapowiedział wycofanie co najmniej, a być może więcej niż 5000 żołnierzy amerykańskich z bazy w Niemczech. I to będzie pierwszy temat audycji Bez Ogródek w Polskim Radiu RDC. Gośćmi są dzisiaj Jasna Iwan, Konfederacja. Dzień dobry.
2: Dzień dobry pani. Dzień dobry
1: Paweł państwu. Szrot, Prawo i Sprawiedliwość.
3: Panie redaktor, szanowni państwo, szanowni słuchacze,
1: dzień dobry. Dzień dobry. Piotr Kowal z Lewicy.
4: Dzień dobry państwu.
1: To prawa lub lewa strona stołu, w zależności od tego, z której strony państwo patrzą. Moja prawa,
4: lewa.
1: Państwa
4: jaka
1: lewa, a teraz
4: to
1: lewa,
4: tylko
1: państwa
4: jest lewa. Tylko
5: to
4: tutaj
5: jest lewa strona.
4: Nie.
5: Cała jest lewa.
1: Senator Koalicji Obywatelskiej Adam Szejnfeld. Dzień dobry. Rzecznik partii Razem Mateusz Merta. Dzień dobry. I pan Adam Luboński, Polska 2050.
6: Witam wszystkich Razem. Bardzo.
5: Dzień dobry.
1: Ale
4: po głosowaniach to Razem tutaj powinno siedzieć.
7: Pytanie, który?
1: I proszę państwa, oczywiście jesteśmy też na naszym czacie na YouTubie i tam jest sonda związana właśnie z tym zagadnieniem. Donald Tusk pisze tak. Największym zagrożeniem dla wspólnoty transatlantyckiej nie są jej zewnętrzni wrogowie, lecz trwające rozpadanie się naszego sojuszu. Wszyscy musimy zrobić wszystko, co konieczne, by odwrócić ten katastrofalny trend. No i mamy decyzję Donalda Trumpa o wycofaniu wojsk. Powiedzmy tylko, o co chodzi. Kanclerz Merz powiedział, że Iran upokarza Stany Zjednoczone. Donald Trump poczuł się najwyraźniej osobiście dotknięty. Upokorzony, tak, panie senatorze? Myśli pan, że poczuł się osobiście dotknięty, upokorzony i mówi, a to ja wycofam wojsko.
5: Tak, ja myślę, że to jest sprawa osobista i to jest absolutnie najgorsze. To jest absolutnie najgorsze. Jesteśmy przyzwyczajeni od dziesiątek lat po wojnie, że mówimy w sprawach międzynarodowych o raczej państwach, czyli organizacjach międzynarodowych, państwowych. Mówimy o Unii Europejskiej, o ONZ-cie, mówimy o Francji czy Stanach Zjednoczonych. Świat stanął na głowie pod tym względem. Dlatego, że z tej optyki, w której tak de facto władza, że tak to określę, zbiorowa, czyli parlament, rząd, prezydent danego państwa wspólnie o najważniejszych strategicznie celach danego państwa czy organizacji decydowali, przeszliśmy na taką optykę jednowładztwa. I to w państwach demokratycznych, jednowładztwa. Mamy przykłady w Europie, na przykład Węgry. 16 lat jednowładztwa, decydowania o wszystkim przez jednego człowieka. Mamy teraz Stany Zjednoczone, chwileczkę. Mamy teraz Stany Zjednoczone, które kochamy, przyjaźnimy się, chcemy i będziemy chcieć zawsze z nimi w sojuszu i w przyjaźni funkcjonować. Tylko że nie Stany Zjednoczone teraz, znów mówię to w cudzysłowie, decydują, tylko jeden człowiek. I jest kwestia pytania, jeżeli chodzi o NATO. Chwileczkę, bo to jest bardzo ważne. Jest kwestia jednego pytania. Czy ten jeden człowiek zadecyduje o przyszłości NATO, a więc więzi pokojowych euroatlantyckich na dekady, czy tylko na kadencję, na swoją kadencję. To jest najważniejsze pytanie.
1: Też tak trochę nie do końca, że jeden człowiek, ponieważ kongres nie pozwala prezydentowi na wszystko. Między innymi tam zostały nałożone takie restrykcje, żeby prezydent nie mógł wycofać większej liczby wojsk, gdyby chciał.
5: Ale już zapowiedział.
1: Jest to ograniczenie.
5: Dzisiaj rano, że nie 5000, tylko więcej.
1: No tak powiedział, ale zobaczymy jakie będą. Zobaczymy, co zrobi, dlatego że przecież dosłownie przed chwilą wiceszef Pentagonu Eldridge Colby mówił o tym, że pod wodzą Niemiec Niemiec będzie tutaj tworzone NATO 3.0 i że to w ogóle Niemcy będą brać taką odpowiedzialność i Bundeswehra, która ma urosnąć do największej armii w tej części świata, będą brać odpowiedzialność za bezpieczeństwo Europy. No ale minął tydzień i już nie ma przyjaźni amerykańsko-niemieckiej, panie pośle. No, jak się panu podoba taka, powiem wprost, chwiejność Donalda Trumpa?
3: Przede wszystkim generalnie proszę się nie spodziewać, że mi się będzie podobać wycofywanie wojsk amerykańskich z Europy.
1: A potem być może z Włoch i z
3: bardziej,
1: Hiszpanii
3: tym
1: też.
3: Tym bardziej, że jeśli prezydent Trump chce w ten sposób wywołać jakąś refleksję polityczną po stronie niemieckich polityków, niemieckiego establishmentu, to zdaje się daremny trud. Ja może miałbym nieco nadziei dla Polski związanych z tej sytuacją. Przecież mowa była, że być może te wojska zostaną przesunięte do Polski, ale po ostatnich zagrywkach niewczesnych Donalda Tuska nie mam już takiej, przynajmniej mniejszą
1: to znaczy?
3: Na to nadzieję, na wypowiedzi co do zobowiązań amerykańskich i realizacji zobowiązań.
1: Ale panie pośle, to nie Donald Tusk zdaje się zdenerwował Donalda Trumpa, tylko kanclerz Merz.
3: Nie wiem, no ambasada, rzecznik Białego Domu i Pentagon komentowali wypowiedź Donalda
1: Zgoda,
3: Tuska.
1: Ale ruchy w sprawie wojsk są po czyjej
3: wypowiedzi? Więc może połączmy kropki,
1: dobra,
3: pani redaktor. Jeśli Amerykanie wycofują wojska z krajów, które szefowie rządów kwestionują głośno amerykańską politykę zagraniczną, to może wniosek z tego powinien być taki, żeby głośno nie kwestionować amerykańskiej polityki zagranicznej. Nie mówię, żeby ją popierać entuzjastycznie, ale być może należy korzystać z tej okazji, żeby siedzieć cicho.
5: Gęba w kubeł.
1: Gęba w kubeł, słyszy pan?
3: Połączmy kropki. W interesie naszej ojczyzny i jej bezpieczeństwa czasami warto jest trzymać język za zębami.
1: Ale naprawdę pan mówi, że my mamy siedzieć cicho? Pan senator mówi, gęba w kubeł, panie pośle.
3: Pan senator Scheinfeld stosuje charakterystyczny dla siebie wdzięk i poetykę. Ja powtarzam, czasami warto 5 razy przemyśleć, zanim coś się powie w interesie naszej ojczyzny.
5: No, chyba odpowiedź. Jedno słowo, bo to nie ma co się spierać. Ja jestem jak najdalszy. Jak najdalszy od sporów w kilku dziedzinach. Na pewno jedną z nich, czy najważniejszą, to jest bezpieczeństwo państwa. Najważniejsza. Druga, sprawy międzynarodowe. I ja potrafię wziąć gębę w kubeł w tych sprawach, jeżeli
3: to proszę pańskiemu premierowi to doradzić też.
5: Jeżeli rozumiem, że wyrażanie jakiegoś wyraźnego swojego poglądu na dany temat mogły zagrozić bezpieczeństwu państwa czy interesom międzynarodowym Polski. Natomiast my mamy do czynienia z polityką naszego najważniejszego sojusznika już od ponad roku. Pomijam poprzednią kadencję. I się nie tylko, że nic nie zmienia, tylko coraz gorzej jest. W związku z czym nie można mieć tej gęby w kubeł non-stop ad calendas graecas. Trzeba podejmować działania. I całe szczęście, że jesteśmy w Unii Europejskiej, którą negujecie. Całe szczęście, że w tej Unii Europejskiej jest artykuł 42. I całe szczęście jest to, że wreszcie większość, jeszcze nie wszyscy, ale większość przywódców europejskich zrozumiała, że Stany Zjednoczone, tak, to jest fundament wspólnoty bezpieczeństwa światowego, ale jeżeli chodzi o bezpieczeństwo nasze, to pierw my, Polska, pierw my, Unia Europejska, a potem reszta świata.
3: Tylko chciałem zauważyć, że pan senator konsumuje 80% naszego czasu.
1: Dopuśćmy do głosu pozostałych uczestników. Ja się zastanawiam, co nam daje też to trzymanie gęby w kubeł, gdybyśmy nawet mieli trzymać się tej poetyki i tego sposobu uprawiania polityki także, jasna Iwan teraz. Bo przypomnę tylko, że prezydent Trump nie konsultuje swoich ruchów z resztą świata, z sojusznikami także, bo wojnę z Iranem rozpoczął, konsultując to jedynie z Izraelem. I myśmy siedzieli cicho w tej sprawie tak naprawdę. Tylko potem wydarzenia potoczyły się dość szybko. Bardzo proszę.
2: Oczywiście. Moim zdaniem polityka Donalda Trumpa jest polityką faktycznie nieprzewidywalną, jest polityką de facto groźną i negatywnie wpływającą na rzeczywistość, w której Polska będzie musiała się teraz odnaleźć. I są pewne błędy, które my popełniliśmy jako kraj w przeszłości, na przykład częściowo uzależniając się od obrony Stanów Zjednoczonych, ale to nie tylko my, tylko cała Unia Europejska i ta polityka po prostu była błędna. W tym momencie tak naprawdę byłabym powściągliwa, jeżeli chodzi o bardzo agresywne osądy. Oczywiście uważam, że powinniśmy krytykować Stany Zjednoczone. Niemniej powinniśmy się również zastanowić, co się stanie, jeżeli Stany Zjednoczone zdecydują jednak, że głównym sojusznikiem ich nie będzie Unia Europejska. Kto będzie wtedy tym sojusznikiem? I powinniśmy się nad tym przede wszystkim zastanowić i nie patrzeć tylko jednokierunkowo na rzeczywistość, ale też analizować różne scenariusze. Konflikt w Iranie nie jest naszym konfliktem, wpływa na nasze relacje ze Stanami Zjednoczonymi absolutnie negatywnie, ponieważ może doprowadzić do opóźnień broni, do wycofania się części wojsk Stanów Zjednoczonych z Unii Europejskiej. Zresztą sam Donald Trump, wydaje mi się, traci na tym konflikcie, przede wszystkim jeżeli chodzi o swoją reprezentatywność w Stanach Zjednoczonych. Nie spotyka się ten konflikt raczej z wielkim poparciem. Również poparcie jego wobec Izraela nie jest przez nas akceptowane, ponieważ my tutaj w tym momencie uważamy, że to Palestyna jest poszkodowana i po tej stronie byśmy chcieli się opowiedzieć. Więc tutaj jak najbardziej krytycznym być trzeba, ale trzeba pamiętać o tym, że Stany Zjednoczone wciąż są mocarstwem, wciąż są potęgą, a Unia Europejska w tym momencie ma gospodarkę, która się cofa, która jest w stagnacji. I jeżeli nie będziemy w stanie podjąć decyzji, które nas jako Polskę przede wszystkim będą popychać do przodu i naszą pozycję w Unii Europejskiej będą wypychać do przodu, to będziemy tylko i wyłącznie na straconej pozycji. Po pierwsze, żaden sojusz nigdy nie będzie trwał wiecznie. Musimy brać pod uwagę, co się stanie, jeżeli Stany Zjednoczone zdecydują się wycofać kiedyś może z NATO i co się stanie, jeżeli kiedyś Unia Europejska może się rozpaść.
1: Jednak to jest to odróżnianie sojuszy między krajami, a sojuszy, które wiszą na jakiejś osobie. Jeżeli, szczególnie kiedy ta osoba jest chwiejna emocjonalnie i nawet jeśli jest człowiekiem bardzo potężnym, odwołuje się też do tego, co powiedział dzisiaj rano przed wylotem do Armenii premier Tusk, a mianowicie, że polityka nie może podlegać, nie może polegać też na podlizywaniu się nawet najpotężniejszym liderom świata. Trzeba serdecznie z przyjaźnią przedstawiać swoje stanowisko.
3: Adam Ogoński, tylko jedno zdanie, panie redaktor. Rząd Mateusza Morawieckiego, prezydent Andrzej Duda potrafili uprzedzenia ideologiczne nałożyć na bok i lojalnie i dobrze współpracować z administracją Partii Demokratycznej prezydenta Bidena. Wam to też serdecznie
1: ale czy pan, zarówno, czy pan, ale chce, powiedzieć, czy pan chce powiedzieć, że pan prezydent Biden był tak zmieniał zdanie?
3: Nie, panie redaktor, chcę powiedzieć, że on, jego polityka leżała na przeciwnym biegunie ideologicznym niż polityka
1: nacjonalna. Ale to nie chodzi o to, panie pośle, chodzi o to, chodzi o lidera mocarstwa, który zmienia zdanie.
5: Nie chodzi o ideologię, chodzi o człowieka, o ludzi.
1: Adam Lubojski, a propos tego podlizywania i jeszcze raz powiem trzymaniu gęby w kuble. Tak, żeby... No to tak, ale to nikt tego będzie malowniczo pewnie powracać.
3: Proszę nie powtarzać tego jak mój cytat. Ja
1: nie, ale ja mówię o cytacie, który tutaj wybrzmiał, bo to jest o tym, czy mamy się podlizywać i trzymać gębę w kuble.
3: Nie mamy się podlizywać, musimy się zastanawiać nad komunikowaniem naszych opinii. Musimy.
1: No dobrze, no to ja rozumiem, że kanclerz Merz zakomunikował opinię. Adam Lubojski, bardzo proszę.
6: Jeżeli chodzi o podlizywanie się w Stanach Zjednoczonych, to nie ma większych podlizusów jak Prawo i Sprawiedliwość i prezydent Karol Nawrocki. To jest prawda i to jest fakt.
1: Jest lizusem Karol Nawrocki?
6: No ja myślę, że...
3: Niech pan powie Andrzejowi Poczobutowi,
6: ja myślę, że cała...
3: Niech pan to
6: ale
3: powtórzy.
6: To są dwie różne... Nie. To są dwa różne tematy. Teraz ruszamy temat stacjonowania wojsk amerykańskich w Europie, a nie mówimy o Poczobucie. Który notabene wyszedł dzięki współpracy szerokiej koalicji. Nie tylko prezydenta, chociaż prezydent miał również tam swój udział. To jest jasna sprawa. Pan premier również, Stany Zjednoczone, Mołdawia i Rumunia. Rumunia, wszyscy brali udział w tym. I przypisujmy
1: i
6: to ogółowi.
1: Służby specjalne polskie.
6: Tak,
1: i pytanie,
6: ale nie wchodźmy tak głęboko,
1: bo
6: trzymajmy wodę w ustach, panie redaktor.
1: Kto nazwisko Andrzeja Poczobuta znalazło się na tej krótkiej liście do wymiany, bo to jest.
6: Ale musimy trzymać wodę w ustach, tak jak pani redaktor powiedziała, bo nie będziemy mówić szeroko o tym, kto i jak zadziałał, i jaki handel
1: ja myślę
6: poszedł.
1: Też, że my tu nie wszystko
6: jaki
1: wiemy,
6: handel
1: to
6: poszedł o to, żeby między innymi wypuszczono tą piątkę, czy wymieniono tą piątkę. Tak. Niemcy, wojska Stanów Zjednoczonych nie tylko nie stacjonują tylko w Niemczech, tam gdzie jest największa baza lotnicza Rammstein, ale też w 12 tysięcy jest ich we Włoszech, 10 w bodajże chyba w Wielkiej Brytanii,
1: 87
6: Hiszpanii.
1: Tysięcy w całej
6: Dobrze,
1: Europie.
6: Ale teraz jeszcze jedna rzecz, bo to nie jest tak prosto zlikwidować z Niemiec, wycofać jednostki amerykańskie, tam jest ponad 49 tysięcy ogółem.
3: 36.
6: Ogółem 49 tysięcy wojska łącznie z cywilami, z rodzinami i tak dalej, i tak dalej, i tak dalej. Ja bym bardzo się cieszył, żeby ta cała flanka z Niemiec, była ta cała, że tak powiem, baza niemiecka była przesunięta do Polski. My mamy 10 tysięcy, my mamy 10 tysięcy tutaj. A dlaczego tak, dlaczego o tym mówię? Otóż dlatego, że jeżeli będziemy mieli jak największą ilość amerykańskich żołnierzy tutaj w Polsce, to Amerykanie będą zobowiązani do obrony swoich żołnierzy. I będziemy mieli wzmocnioną wschodnią flankę.
1: Tylko nie ma o tym mowy, panie pośle.
6: Może dobrze,
1: ci żołnierze,
6: pani redaktor.
1: Na razie mowa jest o tym, że oni mają wrócić do domu,
6: i teraz,
1: a potem
6: pani
1: być
6: redaktor,
1: może będą przesunięci
6: teraz
1: w rejon Pacyfiku Indochin.
6: Okej.
1: Okay. No i co
6: pani redaktor, i teraz liczę tutaj, na kreatywność pana prezydenta, który tak bardzo mocno się chwali, że ma takie bardzo dobre kontakty z panem prezydentem Trumpem. Bo może by załatwił pan prezydent Karol Nawrocki to, że większość z tych amerykańskich żołnierzy, którzy zostaje wycofywanych z Niemiec, trafi właśnie na granicę Polski i wzmocni nas. Chociaż to jest akurat, powinno być tutaj ze 100 tysięcy amerykańskich żołnierzy, żeby wzmocnić naszą flankę. Ale już obecność 20, nawet 25 tysięcy żołnierzy daje jakiś sygnał, że Amerykanie muszą bronić swoich żołnierzy. I to jest pierwsza rzecz. I teraz chciałbym się odnieść jeszcze do jednej bardzo ważnej rzeczy, bo dzisiaj tutaj pani powiedziała z Konfederacji, że jest potrzebna wspólnota i tak dalej, i tak dalej. A przecież nikt inny, jak tylko między innymi Konfederacja jest przeciwko Unii Europejskiej. Ja mówię zawsze, dlaczego o tym mówię? Już mówię. Niemcy mówią o tym, że dzisiaj musimy wzmacniać wspólnotę europejską. Ja o tym zawsze mówiłem. Nie możemy być zależni od armii zaciężnej, tak jak jest Amerykanie. Ja mówię o tym od lat, nawet jak jeszcze nie byłem w polityce. Z praktyki to po prostu wiem. Nie wolno się uzależnić od jednego dostawcy. Tak jak jest Stany Zjednoczone. Stany Zjednoczone przyzwyczaiły się już do tego, że będą bronić Europy. Nie. My musimy być silni. My musimy być zjednoczeni, panie redaktor.
1: Tego. Jednocześnie chcą, żebyśmy kupowali u nich bardzo dużo broni.
6: Okay.
1: Jednocześnie informują nas, że będą opóźnienia w dostawie.
6: Ale będą opóźnienia, panie redaktor.
1: Tutaj...
6: A wie pani dlaczego, czym to jest spowodowane? Niewydolnością. Bo my jako Polska też mamy swój przemysł zbrojeniowy,
1: tak
6: ale
1: jest.
6: Nie jesteśmy w stanie... Tak, to nie jest Biedronka. Przepraszam, że mówię o dyskoncie jakimś tam.
1: Biedronka
6: że wchodzimy z koszykiem, kupujemy co chcemy i wychodzimy od kasy, płacimy przy kasie, wychodzimy. To jest długi proces. I to jest proces kilkadziesiąt lat.
1: Ale teraz wydaje mi się, że wielkiej jedności politycznej tutaj, wewnątrz kraju, wymagałoby to, żeby wpływać na Stany Zjednoczone, żeby postarać się Mateusz Merta o to, żeby żołnierze wycofywani z bazy Rammstein trafili przynajmniej w jakiejś części lub w całości tutaj do Polski.
7: Być może byłoby to korzystne, ja mało w to wierzę, też słyszeliśmy tutaj dosyć twarde deklaracje Pentagonu, że te wojska będą przenoszone i jednak gdzie indziej. Ja tutaj zgodzę się z posłem Lubońskim. Myślę, że my w naszej polityce nie powinniśmy stawiać na jednego konia. Prawda jest taka, że w Stanach Zjednoczonych od wielu lat, i to nawet nie dotyczy tylko prezydenta Trumpa, mamy taki proces polityczny, tendencji do izolowania się od tych spraw, szczególnie spraw europejskich. Stany Zjednoczone w coraz większym stopniu zwracają się ku Pacyfikowi, ku Indochinom. Mówią o własnej hemisferze, mówią o Ameryce Południowej. To są realnie obszary, gdzie oni widzą swoje strategiczne interesy. My te strategiczne interesy mamy gdzie indziej, bo kilkaset kilometrów za naszą granicą toczy się imperialistyczna wojna Rosji.